0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rosjanie użyli dronów i rakiet. Lokalne władze informują o zniszczeniach i pożarach. Jeden z bloków mieszkalnych w dzielnicy Podilskiej został częściowo zniszczony. Ludzie są uwięzieni na kilku piętrach. Na miejsce docierają już służby. Jutro mamy poznać plan naprawczy w służbie zdrowia. Ma go przedstawić szefowa resortu w reakcji m.in. na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Aferę w stołecznym szpitalu badają prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowy Fundusz Zdrowia. W placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na oddziale ratunkowym, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować polityków poza kolejnością oraz zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Po aferze premier zażądał zmian w ochronie zdrowia, a Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jednym z jej elementów jest system e-rejestracji.
2: Ma spowodować, że będzie pełna kontrola nad kolejką do lekarza.
1: Anna Bryłka z Konfederacji domaga się konsekwencji wobec korzystających z publicznej ochrony zdrowia poza kolejką i uderza w rządzących.
3: Rząd próbował zamieść sprawę pod dywan.
1: Z informacji medialnych wynika też, że do nieprawidłowości dochodziło także w prosektorium Szpitala Południowego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. To jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty ogrzewania. Można otrzymać nawet 3,5 tysiąca złotych. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
4: Kryteriów jest kilka. Najważniejsze to dochodowe, mówi Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
5: Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wysokość świadczenia jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Obowiązuje w tym przypadku zasada złotówka za złotówkę.
4: Istotna jest też jednostkowa cena ciepła, którą można znaleźć na fakturze z ciepłowni.
5: Do samego wniosku należy też dołączyć ostatnią fakturę za ciepło, żeby można było zweryfikować faktycznie tą cenę, czy świadczenie może zostać przyznane.
4: Jeśli z dostawcą ciepła rozlicza się spółdzielnia czy wspólnota, niezbędne jest stosowne zaświadczenie o jednostkowej cenie ciepła dla danej nieruchomości. Termin składania wniosków mija 31 sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Polacy marnują mnóstwo leków. Każdego roku do apteki trafia ponad 3000 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Zwrócone leki, nawet pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane, mówi Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia.
7: Pamiętam takie historie, jak jeszcze pracowałem w aptece. Przyszła córka pewnej inwalidki wojennej i oni mają te leki całkowicie za darmo. Wszystkie. Refundowane, nierefundowane. I zwróciła do mnie 50 opakowań leków, które wtedy kosztowały po 400 zł. Wszystkie były z dobrą datą i niestety trzeba było je zutylizować.
0: Według szacunków straty budżetu NFZ z tego powodu wynoszą ponad 6 miliardów złotych rocznie. Na tym jednak nie koniec. Trudno ocenić, ile przeterminowanych leków trafia na śmietniki i w ten sposób zatruwa środowisko. Prawie 600 sportowców z ponad 20 krajów bierze udział w letnich igrzyskach europejskich Virtus. To zawody dla wyczynowych sportowców z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Igrzyska rozgrywane są w Bydgoszczy. Wczoraj na Starym Rynku odbyła się ceremonia otwarcia.
8: Finland, Great Britain, Italy i wreszcie witamy naszych gospodarzy, Polska.
9: Każdy, kto podejmuje aktywność, kto stara się, kto uczestniczy, kto stawia sobie cele, już jest zwycięzcą.
10: Mówiła do uczestników igrzysk wiceminister sportu i turystyki Żaneta Cwalina-Śliwowska. A Fausto Pereira, prezydent Virtus Europe, dodał.
11: Przez 7 dni będziecie mieli możliwość rywalizacji i reprezentowania swojego kraju. A teraz w imieniu Virtus Europa otwieram igrzyska.
0: Dziś rozpoczną się sportowe zmagania. Zawodnicy będą rywalizować w 10 oficjalnych dyscyplinach. Organizatorem imprezy jest Związek Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem. We współpracy z Międzynarodową Federacją Virtus promującą sport dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od 1986 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy na termometrach kilkanaście stopni. Przelotne opady deszczu utrzymają się też w ciągu dnia. Temperatura maksymalna na dziś od 16 stopni na północy i do około 23 w pozostałej części kraju.
6: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2026 został rokiem Ignacego Daszyńskiego. Ignacy Daszyński, wielka postać w czasie odzyskiwania niepodległości. Jeden z twórców niepodległego państwa polskiego. Być może mniej znany. No właśnie, czy tak na pewno jest? A moim gościem jest dzisiaj pan profesor Andrzej Fryszke, historyk, Polska Akademia Nauk. Witam, panie profesorze.
1: Witam.
2: Witam serdecznie.
0: Mniej znany Ignacy Daszyński wśród twórców Polski?
1: No chyba dzisiaj rzeczywiście mniej znany. Nie mówi się o nim za często, ale jego postać była długo bardzo ważna, jeśli chodzi o tych przywódców z okresu międzywojennego. Może też dlatego, że nie był tak wykluczony i znienawidzony w okresie PRL-u. Zatem istniały ulice Daszyńskiego. No ale oczywiście to nie była afirmacja, broń Boże, bo on zawsze był traktowany również w PRL-u jako ten niby socjalista, ale antyradziecki, prawda, niedoskonały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście z okresu międzywojennego to jest postać czołowa. Czołowa, jeśli chodzi o przywódców lewicy parlamentarnej, demokratycznej, najważniejsza.
0: A co jest z tymi postaciami ważnymi dla Polski? Bo jak się przegląda te życiorysy, to zawsze jest problem edukacyjny. Oni błąkali się po różnych szkołach, pracowali, szukali swojego miejsca. To samo Daszyński, jak się czyta jego życiorys, to tu wyrzucony z gimnazjum, tutaj matura eksternistycznie zdawana, tu jedne studia, tu tutaj studia za granicą. I to wszystko jest takie strasznie niespójne. Ja to porównuję do dzisiejszych czasów, gdzie ta nasza droga jest liceum, studia i do pracy. No a ta. Tu?
1: Znaczy, trzeba powiedzieć, Daszyński urodził się, wychowywał w Galicji, czyli w zaborze, w którym była polska autonomia. A zatem to jest co innego niż na przykład ludzie, którzy pochodzili z zaboru rosyjskiego, bo tam były prześladowania narodowe i polityczne narodowe. Natomiast Daszyński był duch niespokojny jako młody człowiek buntownik i jego kłopoty brały się z tego powodu. To nie jest tak, że go represjonowano jakoś specjalnie, tylko wchodził, że tak powiem, w konflikty. Nawet nie tyle może z władzami austriackimi, co z rządzącymi w Galicji konserwatystami.
0: No tak. I w życiorysie można przeczytać, że spotykał się z Julianem Marchlewskim. A to źle, znaczy, to nie są miłe skojarzenia, zwłaszcza tu u nas w Polsce, i z Różą Luksemburg.
1: Znaczy, nie są miłe skojarzenia, bo one wynikają z pewnego ahistoryzmu i posługiwanie się takimi kliszami dotyczącymi lat znacznie późniejszych. Tu mówimy o początku lat 90., przełom lat 80., 90. Oni się stykali w Zurichu, gdzie studiowali jako obywatele państwa rosyjskiego. Oczywiście uchodzili tam na emigrację, żeby się chronić przed prześladowaniami, a jednocześnie móc studiować w zaborze rosyjskim. To było niemożliwe. No i to był krąg, że tak powiem, niewielu ludzi, niewielkiej grupy Polaków, którzy tam studiowali w tym Zurichu, a łączyło ich, że tak powiem, zafascynowanie marksizmem, socjalistycznymi ideami. Nie widzę w tym nic dziwnego, że się spotykali, że rozmawiali, no ale ich drogi też szybko się rozeszły. Bo w zasadzie w roku 1892 powstanie Polska Partia Socjalistyczna, niepodległościowa. W roku 1993, rok później, ci, którzy się nie zgadzali z ideami niepodległościowymi, stworzyli pismo Sprawa Robotnicza, to jest początek SDKPiL, z Różą Luksemburg na czele, Marchlewski też tam był w tym zespole ścisłym. No i tu już jest rozbieżność całkowita. Aż do

0: roku 1896, kiedy na zjeździe międzynarodówki socjalistycznej, to jest zjazd socjalistów z różnych krajów europejskich, nastąpiła ostra konfrontacja o właśnie hasło niepodległości Polski.
1: No i Ignacy Daszyński oczywiście był za pełną niepodległością Polski i działaniami prowadzonymi w ten sposób, żeby do owej niepodległości doprowadzić, i był w kontrze do internacjonalizmu, który wśród właśnie i Róża Luksemburg, i Marchlewski promowali.
0: Tak, oczywiście. Z tym, że tu trzeba dodać jedną rzecz. Tak ustawiony, jak to pan powiedział, problem dotyczył socjalistów zaboru rosyjskiego. Daszyński był obywatelem Austro-Węgier i oczywiście nie głosił hasła niepodległości Polski w Austro-Węgrzech. To znaczy akceptował to, że Galicja, czyli Kraków, Lwów i ziemie z nimi związane, należały do cesarstwa i oczywiście tam się buntował, żądał różnych reform, między innymi wolności wyborów, bo tam były wybory kurialne, więc żeby te wybory były powszechne, żeby robotnicy mogli głosować, ludzie ubodzy mogli głosować. Natomiast nie głosił oderwania Galicji od państwa austriackiego. Natomiast gdy odnosił się do praw polskich w Rosji, tak, głosił potrzebę oderwania ziem polskich od Cesarstwa Rosyjskiego i tu wspierał PPS, Piłsudskiego i jego linię polityczną. To się szczególnie zaznaczyło w okresie rewolucji 905 roku, a zarazem ostro polemizował z Różą Luksemburg i Marchlewskim, no ale przede wszystkim z Różą Luksemburg, bo ona była ideologicznym liderem tej partii. Najważniejsze rzeczy to ona pisała. Ten spór dotyczył jeszcze jednej rzeczy ważnej, a mianowicie kierunków w socjalizmie. Róża Luksemburg była rewolucjonistką w tym sensie, że ruch socjalistyczny powinien dążyć do radykalizacji i w zasadzie przeprowadzenia rewolucji, która obali kapitalizm. Daszyński nie był takim ostrym socjalistą. Sympatyzował z austriackim, tak zwanym austromarksizmem. To jest droga do szukania połączenia idei socjalistycznych z demokracją, wielopartyjnością, praworządnością i tak dalej. No, także to były dwa przeciwstawne właściwie kierunki myślenia też o tym, jak ma wyglądać miejsce ruchu socjalistycznego wśród innych nurtów politycznych i w państwie, w którym się żyje. No, ten podział był oczywisty ze względu na to, że oni znajdowali się w zupełnie innych państwach, o innych zupełnie ustrojach, ale też inne było odniesienie do doktryny. Pod tym względem Róża Luksemburg była taką ortodoksyjną bardzo marksistką, a Daszyński niekoniecznie widział potrzebę bardziej elastycznego traktowania pewnych reguł.
1: Przechodzi czas na I wojnę światową i Daszyński jednak popiera państwa centralne.
0: No jak Piłsudski, jak inni socjaliści. To było oczywiste. Tu nie było żadnych, że tak powiem, wątpliwości. Państwa centralne walczące z Rosją o wyzwolenie jak największej części ziem zaboru rosyjskiego z rąk Moskwy. No to jest jasne. To wszyscy socjaliści, cała lewica popierała ten kierunek, bo wrogiem numer jeden była Rosja. I ze względu na to, że była okupantem większości ziem polskich i dlatego, że była krajem, w którym polskość była prześladowana i dlatego, że nie istniały tam żadne reguły demokratyczne. Mimo zmian pewnych po 1905 roku, to przecież socjaliści nie mieli prawa wolnego działania, ani w ogóle ruchy lewicowe. To był kraj takiego, no właśnie systemu totalitarnego, to nie, bo tak nie można być.
1: Zamordystycznego?
0: No despotycznego właściwie, despotycznego. Car decydował o wszystkim, parlament nie miał żadnego znaczenia. Bardzo ostra cenzura, zakaz działania organizacji robotniczych, związków zawodowych i tak dalej.
1: No dobrze, panie profesorze. odzyskujemy niepodległość, już tuż ta niepodległość. I Daszyński

0: Kaczyński zostaje premierem rządu lubelskiego.
1: No, to nie tak tuż, tuż. To jest cała historia, my jej oczywiście tutaj nie opowiemy, bo by nam musiało to zająć dużo czasu. Ale powiedzmy, że są takie etapy. Rok 1916, proklamowanie państwa polskiego przez Austro-Węgry i Niemcy. Potem jest spór o to, czy to państwo ma obejmować zabór austriacki. Dla Daszyńskiego i innych obywateli tego państwa to jest duży problem. Tu następuje pewna ewolucja. Najpierw oni myślą o rozwiązaniu trialistycznym, żeby to było, prawda, jakby osobna jeszcze państwo polskie powiązane właśnie z Austrią i z Niemcami. Potem to upada, ten projekt. W roku 18 jest deklaracja niepodległościowa za Zjednoczonym Państwem Polskim i jesienią rozsypuje się państwa w centrale na froncie. Następuje erozja Austro-Węgier. Wiadomo, że z tego się coś wyłoni. Daszyński, owszem, tak, idzie za gronem Piłsudczyków, przywódców POW, przywódców zaboru rosyjskiego i godzi się zostać premierem powołanego 7 listopada tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej w Lublinie. Dlaczego w Lublinie? Dlatego, że to jest pierwsze miejsce, pierwsze znaczące miasto, które zostanie uwolnione spod okupacji zaborców austriackich, no bo się Austria rozpadła. Austria się rozpadała już w końcu października, 7 listopada zostaje ogłoszony rząd. Daszyński jest jego premierem. Ten rząd trwa króciutko, trwa zaledwie parę dni, ale jednakowoż wygłasza manifest, w którym deklaruje pewne zasady, które będą potem niezmiernie ważne jako fundament tego państwa. Czyli będzie wybrany w wolnych wyborach wszystkich obywateli parlament, rząd, będą zagwarantowane prawa robotnicze, równe prawa dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich religii i narodowości. Będzie zapowiedziana ochrona pracy, wolność związków zawodowych, strajków i tak dalej. Czyli w pełni demokratyczne państwo polskie. Ten program w zasadzie będzie realizowany oczywiście przez Piłsudskiego, który przyjedzie 10 listopada, 3 dni po powstaniu tego rządu, do Warszawy i rząd, w tym Daszyński, odda się do jego dyspozycji. I pewnie Daszyński nawet miał apetyt, że tak powiem, na to, żeby zostać nadal premierem, no ale tu się spotkał z bardzo silnym sprzeciwem prawicy. No i Piłsudski zdecydował, żeby wystawić mniej drastycznego, mniej takiego znienawidzonego lidera, jakim był Jędrzej Moraczewski, współtowarzysz partyjny Daszyńskiego z Polskiej Partii Socjaldemokratycznej. Oczywiście można zaraz zadać pytanie, a dlaczego Daszyńskiego tak nie lubiła prawica? Prawica go nie lubiła z różnych względów, przede wszystkim ideologicznych. Był liderem partii socjalistycznej w Galicji. Był mówcą, który był wielkim mówcą. To musimy zaznaczyć, to dzisiaj nie jest tak rozpoznawalne, ale w tamtych czasach miało to ogromne znaczenie, jak polityk przemawiał. Daszyński był znakomitym mówcą, porywającym tłumy, ale też ostro uderzającym w prawicę, nacjonalistów, w takie konserwatywne myślenie, w dbałość o prawa dla ludzi zamożnych, pomijanie biednych, no i wywoływał dużo złości tych, których atakował.
0: Panie profesorze, i został marszałkiem Sejmu.
1: No, to jeszcze kawał czasu.
0: Ale musimy to skracać.
1: Ważniejsza jest, to też jest ważne, ale był wicepremierem w 20 roku, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. No on był cały czas posłem na Sejm, ale w rządzie jedności narodowej z 20 roku z premierem Witosem, Daszyński był wicepremierem. I to jest bardzo ważna funkcja, bo to jest, no, nie muszę tłumaczyć, jasne opowiedzenie się za niepodległym państwem polskim, przeciwko rosyjskiej rewolucji, przeciwko zagrożeniu tego państwa. To jest też funkcja bardzo patriotyczna, no, która była doceniona niewątpliwie. Nikt mu nie zarzucał w tym życiu politycznym, że on ma jakieś dwuznaczne

0: skłonności w kierunku komunizmu czy coś takiego. Był demokratą, zwolennikiem stabilnej demokracji, praw, prawda, ludzi biednych. W tym duchu też przemawiał w Sejmie, organizowania robotników, występowania przeciwko nacjonalistom, przeciwko wszelkim antywrogościom wobec mniejszości narodowych, Żydów, Ukraińców, Białorusinów. Był demokratą w takim każdym calu, można powiedzieć. Był też zwolennikiem Piłsudskiego.
1: No właśnie. Przewrót majowy, wydawać by się mogło, że postać, która bardzo mocno wpisywała się w demokratyczną Polskę, no ale poparł marszałka Piłsudskiego.
0: Absolutnie. No ale to trzeba, znowu musielibyśmy trochę dłużej mówić o poczuciu zagrożenia ze strony nacjonalistycznej prawicy. To zagrożenie było definiowane jako bardzo mocne i grożące właściwie likwidacją demokracji parlamentarnej, z której wszyscy mają pełne prawa, a partia socjalistyczna może, że tak powiem, realizować swój program, że przyjdzie endecja i to wszystko zabierze. W związku z tym Piłsudski był trochę traktowany jako mąż opatrznościowy. I Daszyński napisał książkę nawet, Wielki Człowiek w Polsce. To jest o Piłsudskim. Ona wyszła w 1925 roku. Także on, że tak powiem, należał do tych ludzi, którzy liczyli na Piłsudskiego. I jego wejście na fotel marszałka Sejmu w 1928 roku z jednej strony było naturalne, a z drugiej nie. I wywołało od razu konflikt. Dlatego, że po przewrocie majowym powstała, jak wiemy, obóz sanacyjny. Daszyński nie należał do obozu sanacyjnego. Trwał wiernie przy PPS, był jej liderem. Krytykował sojusz z prawicą, sojusz z konserwatystami. Po wyborach 1928 roku Piłsudski chciał doprowadzić, że marszałkiem Sejmu został Bartel. Premier do tej pory, Kazimierz Bartel. No, tymczasem Sejm poparł Daszyńskiego, Daszyński został marszałkiem Sejmu i to jest bardzo ostry taki początek konfliktu z Piłsudskim.
1: Profesor Andrzej Friszka, historyk, Polska Akademia Nauk. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ich rok. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24. W naszym studiu gościmy panią Magdę Pietkiewicz, ekspertkę rynku pracy, twórczynię platformy N+. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani Magdo, wakacje to czas, w którym wielu młodych ludzi zaczyna karierę zawodową i czasami to się niepozornie zaczyna od takiego pomysłu. Dorobię na wakacje, zarobię na smartfona. Niedawno w naszym programie mówiliśmy o zawiłościach prawnych takiej pracy, ale dzisiaj porozmawiamy o kwestiach praktycznych. I pierwsze pytanie. Czy praca, wakacyjna praca może być dobrym wstępem do kariery zawodowej?
4: Jest najlepszym wstępem do kariery zawodowej. Tak naprawdę każda praca przybliża nas do tego, co chcemy robić, z kim chcemy pracować, jak chcemy pracować i uczy nas bardzo wielu kompetencji, które potem są potrzebne już czy w pracy etatowej, czy w pracy projektowej.
3: Powiedziała pani o kompetencjach, ale też bardzo często ta pierwsza praca nie ma nic wspólnego z tym, co będziemy, czy co chcemy robić w przyszłości. Czasami to jest praca na zmywaku, praca w gastronomii, praca na produkcji. No właśnie, od czegoś trzeba zacząć.
4: To ma mnóstwo znaczenia w kwestii kompetencji, których poszukują pracodawcy. Mhm. Praca w gastronomii. Świetny start do tego, żeby nauczyć się relacji z klientem, komunikacji, tych wszystkich miękkich kompetencji, których szukają w tej chwili pracodawcy. Naprawdę myślę, że to jest niedoceniona praca, bo każdemu się wydaje, a pójdę do gastronomii, będę kelnerem, no czego ja się tam nauczę? Tak naprawdę studiuję zarządzanie albo mechanikę, albo informatykę. Do niczego mi się to nie przyda. Wręcz przeciwnie. Te kompetencje miękkie związane z komunikacją, one są kluczowe. Kluczowe dla pracodawców, no bo też coraz mniej osób je posiada. Więc może się okazać, że ta praca w gastronomii będzie dla nas niezłą trampoliną potem do otrzymania świetnej pracy.
3: Mamy początek lipca. Czy to jest dobry moment na to, aby się porozglądać po rynku pracy? Czy to jest ten moment, w którym możemy

0: coś znaleźć, czy być może jest już za późno?
1: Nigdy nie jest za późno, bo w sezonie pracownicy są poszukiwani cały czas. Przypomnijmy, że praca sezonowa jest trochę innym rodzajem zatrudnienia. Tu pracujemy często w elastycznych godzinach pracy, nie zawsze przez cały miesiąc, czasami tylko przez tydzień, czasami przez 2 tygodnie, czasami przez 2,5 tygodnia, w zależności od tego, jak ustalimy to z pracodawcą. Więc każdy moment na szukanie pracy jest dobry, nie możemy powiedzieć, że zły, a pracodawcy są głodni nowych pracowników, bo ruch jest coraz większy. Szczególnie jeśli mówimy o tym sezonie wakacyjnym, turystycznym, kiedy mówimy no właśnie o gastronomii, o turystyce, czy chociażby o zbiorach na
0: plantacjach.
1: Tak.
0: Jak szukać takiej pracy?
1: Jak szukać? Pierwsza rzecz, wszelkiego rodzaju portale ogłoszeniowe. Druga rzecz, to jest taka rzecz, o której czasami zapominamy. Rozejrzyjmy się wokół miejsca, w którym mieszkamy i zobaczmy, jakie firmy dookoła funkcjonują. Czy są restauracje, czy są plantatorzy, a może firmy produkcyjne, a może firmy eventowe. Kiedy już rozejrzymy się dookoła, zastanówmy się, gdzie tak naprawdę chcielibyśmy pracować. I to jest niezwykle ważne, no bo na tej podstawie przygotowujemy dokumenty dla tego potencjalnego pracodawcy.
0: Jak powinno wyglądać takie CV w przypadku takiej pierwszej, dorywczej, sezonowej pracy? Jak powinna wyglądać aplikacja, nasze zgłoszenie, chęć, gotowości do podjęcia zatrudnienia?
1: Każde CV tak naprawdę rządzi się tymi samymi prawami. Pierwsza rzecz, pokażmy pracodawcy, kim jesteśmy i co potrafimy. To, że jestem na studiach, czy właśnie skończyłam liceum, to wcale nie znaczy, że nie posiadam żadnych umiejętności i kompetencji. Bo przecież cały czas pracuję przy różnego rodzaju projektach studenckich, czy przy wolontariatach, czy chociażby organizuję nawet wewnątrz szkoły różnego rodzaju przedstawienia. Każdy zajmuje się czymś, i myślę, że bardzo często tego nie doceniamy. A to są kompetencje, które pokazują, czy my jako niedoświadczony pracownik możemy być odpowiedzialni, zdyscyplinowani i czy w ogóle chcemy pracować w tym miejscu, czy robiliśmy do tej pory cokolwiek, żeby tak naprawdę pracodawca mógł nas faktycznie zatrudnić.
0: Fantastycznie, że pani o tym powiedziała, bo często na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, na panelach można spotkać się z takim pojęciem ściany, czyli kończymy studia dzienne, mamy już upragniony tytuł magistra, zakończyliśmy pewien etap życia i teraz wypływamy na szerokie wody rynku pracy. I co w tym CV wpisać? Jeszcze nigdzie nie pracowaliśmy tak na serio, nie pracowaliśmy w zawodzie, więc jak powinno wyglądać takie nasze pierwsze, poważne CV? I nie mówię już teraz tylko o pracy dorywczej.
1: Pierwszą częścią CV powinno być to, kim tak naprawdę jestem. Czyli okej, mam skończone studia, ale czego nauczyłem się na tych studiach?
0: Czyli to jest bardzo ważne. Takie zaczynamy od podsumowania.
1: Tak, zaczynamy od podsumowania i dlaczego to jest ważne, bo ja wielokrotnie słyszałam, nie, najważniejsze jest to, że skończyłem zarządzanie. Ale pracodawcy nie wiedzą tak naprawdę, czego dana osoba nauczyła się na tych studiach. Co tak naprawdę sprawia jej największą przyjemność i lekkość, w czym jest dobra. W jakich projektach ta osoba brała udział. Być może w projektach międzynarodowych. To będzie oznaczało, że zna języki, więc nie tylko potwierdzenie w samym wykształceniu i w certyfikacji jakiegoś poziomu znajomości języka, ale też okaże się, że w praktyce ten język był wykorzystany. No, wydaje się często, to nic takiego, ale w praktyce dla pracodawcy okazuje się, że no tak, ta osoba już coś zrobiła, pracowała w zespole, umie się porozumieć z innymi, być może umie się porozumieć w jakimś obcym języku, być może korzysta z konkretnych narzędzi. Dla wielu młodych ludzi to, że korzystają z narzędzi typu Notion chociażby, czy Excel, czy Canva, to jest norma. Dla pracodawcy to nie jest oczywiste. Warto więc powiedzieć, tak, lubię projektować materiały graficzne, najczęściej korzystam z Canvy. Niby proste, ale proszę pamiętać, że pracodawca się nie domyśli.

0: szczególnie że w dzisiejszych czasach plany studiów, programy studiów są bardzo, bardzo różnorodne i różnią się od uczelni. I każdy może zupełnie czego innego się nauczyć podczas tych studiów.
1: Warto o tym wszystkim napisać, a ja się jeszcze zastanawiam, czy warto wspomnieć o właśnie takiej pracy wakacyjnej, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli na przykład ktoś stara się o pracę w administracji publicznej, a może w jakiejś spółce giełdowej, w zawodzie chociażby eksperta od marketingu. I co ma tam wpisać, że w gastronomii pracował w 2025?
0: Pytanie, na ile to jest ważne dla tej pracy, którą chcemy otrzymać. Niektóre prace wakacyjne są tylko odhaczeniem jakiejś listy, którą zrealizowaliśmy. Ale prawda jest taka, że wiele prac wakacyjnych daje nam kompetencje. Kiedy mówimy o tym, że chcemy pracować w administracji, a na przykład naszą pracą wakacyjną było wsparcie nawet wolontariackie przy organizowaniu jakichś imprez, możemy wskazać, czym się tam zajmowaliśmy. Dlaczego to może być ważne dla administracji? Bo na przykład porządkowaliśmy dokumenty. Bo na przykład potrafimy przejść całą procedurę krok po kroku. Bo takie było nasze zadanie. Ale musimy opisać, jakie były nasze zadania i jakie kompetencje dzięki temu zdobyliśmy. Inaczej znów to będzie dokładnie tak samo jak z wykształceniem. Nikt się nie domyśli, co tam robiliśmy.
1: Może się też okazać, że czasami praca właśnie we wspomnianej gastronomii również dużo mówi o nas jako o potencjalnych pracownikach. Bo jeżeli się okaże, że my w wolnym czasie, w wakacje, w ferie chcieliśmy pracować, chcieliśmy nauczyć się nowych rzeczy, chcieliśmy zarobić pieniądze, pracowaliśmy w określonych godzinach, mieliśmy nad sobą przełożonego, to również jest wskazówka, że ten człowiek, który wejdzie zaraz do naszej firmy, nie jest takim, przepraszam za określenie, świeżakiem. Jest nauczony pracy.
0: Ależ oczywiście, że tak. Tylko tutaj mamy taką małą pułapkę. Mamy osoby, które pracują zawodowo, zarobkowo, gdzieś po zajęciach, między zajęciami, w wakacje. I mamy takie osoby, które nie pracują zarobkowo. Ale to nie znaczy, że mamy unikać wskazywania tej pracy, która nie jest zarobkowa. Znam bardzo wielu studentów, którzy pracują przez całe wakacje na uczelni, chociażby w laboratoriach, wykonując bardzo poważne prace, ale zapominają o tym wspomnieć w CV. Tymczasem to, że to nie była praca zarobkowa, to nie znaczy, że to nie jest już wykształcony pracownik, bo może się okazać, że ten pracownik, ten student, który spędzał każde wakacje, każde 3 miesiące wakacji, no właśnie na uczelni, pomagając przy projektach, on jest przygotowany idealnie do pracy. Tylko musimy o tym napisać, bo samo wspomnienie o tym, że w czasie wakacji pracowałem przy projekcie XY, nic nie mówi. Bo pytanie znów, czym się tam właściwie zajmowałem?
1: I to jest też ważne wskazanie, że CV to nie jest lista punktów.
0: Tak.
1: CV w takiej wersji opisowej więcej powie o nas. I nie ograniczajmy się tylko do tej jednej strony A4, chociaż często się o tym mówiło, że CV nie powinno być obszerne, ale jednak gdzieś te informacje cenne dla pracodawcy musimy zmieścić.
0: Tak, i to jest bardzo cenna umiejętność, żeby jednak zmieścić to im krócej, tym lepiej, ale bardzo treściwie. Najlepiej A4. Proszę pamiętać, że pracodawcy dostają, rekruterzy dostają bardzo dużo CV. Bardzo dużo tych CV jest też analizowanych w tej chwili w pierwszej fazie przez różnego rodzaju automatyzację. To oznacza, że to CV powinno być bardzo zwarte. Powinno się w CV używać słów, które są chociażby w ogłoszeniach, po to, żeby faktycznie pracodawca wiedział, że no, jeśli szukam kogoś, kto posługuje się jakimś językiem, no to musi to być napisane. Jeżeli ma korzystać z konkretnych programów, to to powinno być napisane. Jeżeli szuka osoby komunikatywnej, to musi się pojawić informacja, że ktoś jest komunikatywny i dlaczego. I trzeba to robić w bardzo skondensowanej formie i zostawić tę dłuższą formę tak naprawdę na rozmowę albo do listu przewodniego, motywacyjnego, w zależności jak to nazwiemy, który nawet jeśli jest niewymagany, można przesłać chociażby w treści maila.
1: Wolontariat to

0: Jest specyficzna forma współpracy, specyficzna forma działania, ale bardzo ważna. Bardzo często już wolontariatem zajmują się uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych szkół podstawowych. Za to czasami są dopisywane dodatkowe punkty podczas rekrutacji do liceum na przykład. No jak to jest z tym wolontariatem? Bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś udzielał się jako wolontariusz, poświęcał swój wolny czas, to za to też dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym do pracy powinny być przypisane. Nie jest tak?
1: Ale rzeczywiście pod warunkiem, że nie są to wolontariaty takie typowo szkolne, bo one często są jednak troszeczkę wymuszone. Natomiast jeżeli ktoś wskazuje, że pomagał w schronisku dla zwierząt i dzięki temu nauczył się czegoś, jakichś konkretnych kompetencji, chociażby odpowiedzialności, że zawsze o tej samej godzinie musi wykonywać te same czynności, no to to już jest super. Jeżeli ktoś był wolontariuszem podczas organizacji maratonów na przykład, no to tu też jest w stanie wykazać bardzo często umiejętność zarządzania i czasem, i projektami, i komunikacji z ludźmi. Więc wolontariat to jest taki sam rodzaj pracy, który dostarcza nam tak samo nowych kompetencji, jak każda inna praca. Więc nie możemy go deprecjonować.
0: Pani Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy NPuls, ale także ekspertka rynku pracy, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja tylko przypomnę, to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Wiek Azji.

0: Wiek Azji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. W ostatnich miesiącach coraz częściej, niezależnie szczerze powiedziawszy od kontekstu, w audycjach pojawia się temat humanoidów. Ja przypomnę tylko ten słynny pekiński maraton, o którym opowiadałem Państwu kilka tygodni temu, kiedy rok wcześniej zaledwie sześcioro humanoidów, jakkolwiek to nie określać, było na starcie. W tym roku 130 robotów i co więcej, jeden osiągnął czas, który jest lepszy od czasu ludzkiego. Obchodziliśmy, Chińczycy obchodzili niedawno święto Smoczych Łodzi i też opowiadałem Państwu o tym, że w tym roku, po raz pierwszy w historii święta, które ma 2000 lat, w tych Smoczych Łodziach oprócz ludzi były także humanoidy. I dziś audycja o humanoidach właśnie, to w ciekawym kontekście, bo okazuje się, że my mamy polskie nasze własne sukcesy w trenowaniu humanoidów, a dzisiaj ze mną w studio Arkadiusz Cybulski i Piotr Gerke z zespołu Brave Mind Fighters. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pogromcy umysłów, czy trenerzy umysłów humanoidów.
1: Tak, na pewno. Pogromcy zarówno naszych umysłów w trakcie samego treningu, jak i również tego umysłu, który będzie służył do walki, tego braina, który faktycznie tak się dla nas nazywa, czyli tego systemu, który decyduje o tym, jaką decyzję podjąć bezpośrednio już w trakcie interwencji, w trakcie interakcji na ringu i o tym będziemy za chwilę opowiadać.
0: To teraz właśnie wyjaśnimy, skąd panowie się wzięliście, dlatego że macie projekt, który zakwalifikował się do turnieju robotów humanoidalnych organizowanego przez chińską firmę Engine AI. Ten turniej odbywa się w chińskim mieście Shenzhen, oczywiście, który kojarzy się jak najbardziej z takim rozwojem. To jest takie centrum technologiczne Chin. Zajmujecie się trenowaniem humanoidów. W ogóle jak do tego doszło?
2: My jesteśmy taką grupą pasjonatów. Tworzymy społeczność właśnie inżynierów i przedsiębiorców robotyki. Gromadzimy się raz w miesiącu na takim w świecie rzeczywistym, na takich śniadaniach robotycznych i tam wymieniamy wiedzę, wymieniamy się koncepcjami i właśnie w ramach tych naszych śniadań robotycznych powstała taka drużyna, która łączy różne grupy, różne kompetencje. I można powiedzieć, że taka była geneza.

0: dla naszego...
1: Ja rozumiem, że wasze kompetencje to jesteście programistami? Jak was określić?
2: Tak, trenerami, programistami, gdzieś pomiędzy tymi słowami bym operował.
1: Czy to jest nowy zawód trener humanoidów?
2: Może jeszcze nie, ale myślę, że taki zawód nadejdzie. Ten proces tak naprawdę składa się z samego treningu.

0: ogólnie.
1: Tak, widzimy dużą lukę na rynku w systemach security i tego, że nie zawsze widać ludzką słabość, ten czynnik ludzki w systemach security, gdzie przychodzi do monotonnych patroli, gdzie trzeba regularnie powtarzać takie czynności, które są męczące dla człowieka, i tam robot pomoże. To znaczy robot będzie wykonywał zadania, których człowiek przy 45 razie już mu się nie chce, już o nich zapomina.
2: A to uszczegółówmy, bo to oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, te systemy bezpieczeństwa, bo to brzmi bezpieczeństwo i humanoidy. Budzi niepokój przynajmniej na tym etapie rozwoju humanoidów. Tutaj mówimy o humanoidach na przykład, które mogą posłużyć do patrolowania, czy też jakichś takich funkcji zwiadowczych.
3: Tak, i trzeba tutaj właśnie, warto powiedzieć, że w chwili obecnej te systemy, nad którymi my pracujemy, działają w taki sposób, że w chwili interwencji, w chwili zagrożenia, to człowiek przejmuje kontrolę nad humanoidem i steruje nim, tak jakbyśmy powiedzieli, w grę komputerową.
2: Czyli macie na smyczy te humanoidy.
3: Czyli człowiek, tak, człowiek decyduje, humanoid może w pewnych rzeczach pomagać, tak, bo może mieć szybszy czas reakcji niż człowiek, który widzi przez jego kamerę. Więc humanoid może pomóc, natomiast to człowiek na końcu podejmuje decyzję, na przykład czy odciąć drogę ucieczki, nie wiem, napastnikowi i włamywaczowi.
2: Nie, słuchajcie, może pytanie trochę naiwne, ale jesteśmy w audycji Wiek Azji, tak? Ten wiek będzie nie tylko wiekiem Azji, ale też zapewne wiekiem humanoidów. Z tego, jak widzimy, jak szybko rozwija się ta dziedzina i te technologie. Jak to się stało, że Azja przoduje w rozwoju humanoidów?
1: Myślę, że to jest ten moment, w którym ten wyścig pomiędzy Chinami, bo tak skrócę do Chin, bo Japonia już trochę te lata minęły chyba w Japonii, chociaż tutaj też możemy za chwilę o tym porozmawiać, pomiędzy Chinami a Japonią trwa i jest to chyba pierwszy taki wyścig, w którym widzę, że Chińczycy zaczynają przeganiać Amerykanów. Myślę, że głównie kwestia jest tu adopcyjna, to znaczy części produkowane w Chinach są bardziej dostępne dla ludzi cenowo, przez co ta adopcja rośnie. Amerykanie troszeczkę inaczej podchodzą do tego wyścigu. Oni działają na tym, żeby rzeczy były stabilne, działały bezbłędnie. Tutaj mamy przykład tego, co robi Elon Musk, który ma być, czy Neo, to są roboty, które mają działać perfekcyjnie i tak jest założenie. Chińczycy do tego podchodzą bardziej, nazwijmy to po studencku.
2: No właśnie, ale ten wzrost tych technologii w Chinach, no, czy on też nie budzi waszego takiego, nie wiem, zdumienia, trochę też niepokoju, bo no, ten maraton pekiński wyraźnie pokazuje, jak w ciągu 12 miesięcy naprzód posunęły się technologie i one, rozumiem, że one się właśnie w takim tempie kosmicznie szybkim rozwijają.
3: Tak, no wydaje mi się, że to jest pokłosie też rozwoju branży samochodowej, samochodów elektrycznych dokładnie, i branża robotyczna jest organizowana w taki sam sposób, tak, czyli rząd po prostu wspiera te firmy dostają subsydia i rozliczają się po prostu z ilości, tak jak samochodów wcześniej, tak ilości robotów dostarczonych na rynek. Nie? I to jest to, co mówi Piotr, że jakby jakość tutaj jest troszeczkę wtórna, więc można powiedzieć, że Chińczycy działają tak jak startup, tak? Czyli wydaje niedopracowany produkt na rynek, zbiera sobie feedback z rynku dużo szybciej, a Amerykanie chyba podchodzą do tego dużo bardziej ostrożnie.
2: No, mamy i państwo macie absolutnie chyba unikalną okazję usłyszenia tego, jak wygląda trenowanie humanoida, jak ta wasza smycz wygląda i czy ona jest, jako człowiek zapytam, aby na pewno bezpieczna dla nas.
1: Ja mogę powiedzieć, jak gdyby tutaj w przypadku tego projektu, jest on dość specyficzny, tak tylko jak gdyby napomnę, że jest to konkurs organizowany przez Engine.ai, i to, co, do czego dążymy, to do gali finałowej, która odbędzie się w grudniu tego roku właśnie w Shenzhen, gdzie będzie ring, gdzie będą roboty, które będą toczyły ze sobą sportową rywalizację. Proces wygląda tak, że na pierwszym etapie musieliśmy pozyskać ruchy. Musieliśmy zastanowić się, skąd je wziąć i jak je przełożyć fizycznie na robotę. Więc za pomocą takich technologii...
2: No ruchy dzisiaj... to chyba z człowieka, prawda? Czy nie?
1: Dokładnie.
2: Czy niekoniecznie?
1: No właśnie. I dokładnie tu się wszystko zaczyna. Czyli jak gdyby zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się ze przyjaźnionymi kaskaderami, których nagraliśmy ruchy, a następnie te ruchy przełożyliśmy na taki szkielet, który my nazywamy skeletonem, i następnie nałożyliśmy na to robota. Mówię to tym w dużym uproszczeniu. Jest to wiele godzin, wiele trudu i wiele klawiszy wystukanych na klawiaturze, zanim się to udało zrobić. Natomiast tak, finalnie udało się przejść jako trzeci

0: wróci zespół na świecie do kolejnego etapu?
1: Trochę mnie to niepokoi jednak, bo to mam takie wrażenie, jeśli trenujecie na kaskaderach, to, czyli na ludziach, którzy jednak mają więcej zdolności fizycznych od przeciętnego zjadacza chleba, no to te roboty będą takimi nadludźmi, superludźmi.
0: Tutaj jak gdyby my nie zapominamy o tej kwestii etycznej i mamy to cały czas gdzieś, jesteśmy w bliskiej relacji, zresztą zespół, z którego jesteśmy, z którym współpracujemy, to zespół również składający się ze studentów współpracujących z Human Tech, z Uniwersytetu SWPS, gdzie ten kontakt, relacja robot-człowiek jest priorytetem.
1: Czyli jest psychologiczny aspekt i etyczny trenowania.
0: Tak, oczywiście. Znaczy, to znaczy w tym, jak gdyby niezależnie od tego, jaki jest ten projekt, ta etyka pracy i to, żebyśmy wiedzieli, jak ten kod jest skonstruowany, jest istotne. To tak jak wszystko inne, może zostać wykorzystane, może być mieczem obusiecznym. My zakładamy to dobre i rywalizację sportową. Przecież nie każdy bokser jest kryminalistą.
1: Wielkie słowa, Arku. Porozmawiajmy o turnieju robotów humanoidalnych. Finał tego konkursu pod koniec grudnia w Shenzhen. Wasz projekt jest na jednym z pierwszych miejsc na 32 zakwalifikowane ekipy. Tutaj Piotr ujawnił, że to będzie rywalizacja sportowa, tak?
2: Tak.
1: W jakich kategoriach?
2: W kategorii, no właśnie jest to połączenie inżynierii i sportu, tak? Czyli zespoły takie jak nasz przygotowują najpierw roboty od strony technicznej, tak, żeby mogły wykonywać uniki, ciosy, prawidłowo poruszać się po ringu. I następnie te roboty zaprogramowane przez nas są do wystawiane w zawodach. Tak?
1: Czyli roboty ochroniarze.
2: Czy roboty ochroniarze? Chyba bardziej bokserzy. Tak?
1: Bokserzy.
2: Natomiast
1: nawet.
2: Nasz kontekst faktycznie był bliski tego ochroniarstwa, nie? Bo tak jak właśnie mówiliśmy o tym na początku audycji, mamy funkcję patrolowania, mamy funkcję inspekcji, reagowania, ale na końcu może dojść do takiej interwencji i wtedy robot sterowany przez człowieka, pomagający w jego pracy, no on wystawiany jest jakby na to ryzyko kontaktu tak z jakimś tam czynnikiem zagrożenia.
1: Ja wam i państwu powiem, że jednak ten rozwój robotyki i rozwój technologii humanoidalnych no, budzi we mnie niepokój związany z tym, w jaki sposób to będzie jednak kontrolowane, tak? Czy nie będzie to stanowiło zagrożenia dla ludzi, też nie wiemy, te technologie się tak szybko rozwijają. W Polsce widziałem w przekazach medialnych takiego humanoida z plecaczkiem chodzącego po Warszawie, biorącego udział na przykład w różnych przyjęciach. Jestem ciekaw w ogóle, jak ta komunikacja, czy to jest tylko programowanie, czy na przykład też mówicie, no dziś ulewy sierpowy do humanoida.
0: Zastanawiam się, czy, znaczy na pewno to, co się dzieje teraz obecnie w mediach jest potrzebne, bo ociepla wizerunek robotów i sprawia, że nam jest prościej wykonywać naszą pracę, bo spotykamy się z mniejszym takim oporem społecznym związanym z tym.
1: A widzieliście go wcześniej? Odczuliście go?
0: To znaczy naturalne, czego widzieliśmy? Widzieliśmy go przez ostatnie 20 czy 30 lat w filmach. Widzieliśmy go w każdym sci-fi'u. Więc ten robot, który, mityczny robot, który wymyka się spod kontroli, jest takim organem, do którego każdy gdzieś
1: czyli
0: tam podświadom.
1: Czyli Gwiezdne Wojny i Lord Vader zarządzający
0: czy Matrix,
1: tymi humanoidami.
0: Dokładnie. Więc dobrze, że pojawił się ten drugi ruch, który pokazuje, że roboty mogą być blisko ludzi, mogą współpracować, mogą wyręczać ludzi w ich codziennych obowiązkach. I to jest, do czego my dążymy. To znaczy, my dążymy do tego, żeby robot pomagał ludziom w ich codziennych czynnościach, odciążał. I ten przykład security właśnie też jest, to jest istotne to, co Arek powiedział, czyli robot, który idzie tam, kiedy człowiek ryzykuje własnym życiem. Kiedy napastnik może mieć broń, kiedy w sytuacji, w której często, niegęsto ci ochroniarze, którzy pracują, są narażeni na utratę własnego życia czy zdrowia, wysłanie robota, czyli w sumie sterty silników i trochę metalu jest dużo bezpieczniejsze.
1: No, jak mówisz, Piotrze, sterta silników i trochę metalu, to jak nie do końca ci wierzę, bo to w końcu to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby ta sterta silników i trochę metalu miała, no, oglądałem ostatnio, miała świadomość, chciałem dokończyć to zdanie, dlatego, że oglądałem ostatnio

0: Dokument poświęcony humanoidom i on zaczyna się od rozmowy programisty ze sztuczną inteligencją, od pytania, czy masz świadomość, i odpowiedź jest tak, mam świadomość. Mhm.
1: No tutaj trzeba też zróżnicować trochę. To jest faktycznie tak, że to nie robot byłby świadomy, tylko AI, które stoi za tym robotem. Jeśli chodzi o samo AI, które działa na robocie, to są dużo prostsze modele, dużo prostsze rozwiązania niż te nawet, które teraz tak zwany Kowalski ma dostępne. Czyli to są dużo prostsze rozwiązania niż te duże modele językowe.
0: Powiedz mi, to jest też ciekawe, to trzeba oddzielać AI od humanoida? W sensie nie jest to, bo ja tak myślę o humanoidach, jak słyszę humanoidy, to tak jednak mam to w głowie, że to jest taka jedność, że to w pewnym momencie jest tak połączone, że te humanoidy, które wyglądają, mają ludzkie ruchy, za chwilę zaczną mówić, komunikować się w sposób przypominający komunikację ludzką.
1: Tak, i tak faktycznie będzie i to się już zaczyna. Natomiast, no właśnie, warto patrzeć na roboty też jako to przedłużenie tej sztucznej inteligencji, nie? Po angielsku się mówi physical AI i tak trochę to jest, nie? Czyli ten AI jakby ma dostać ciało. Natomiast faktycznie te rozwiązania są dużo, dużo jakby prostsze. Nie mówię, że w stworzeniu, nie? Tylko to wynika z tego, jak duży model ten językowy, jak duży model AI można uruchomić na samym robocie. Nie?
0: Jestem ciekaw, jakie państwa jeszcze są reprezentowane w tym turnieju w Shenzhen? Czy w naszej części Europy Środkowo-Wschodniej takie grupy zapaleńców też są w innych państwach?
2: Jak patrzyliśmy na poprzednim etapie, widzieliśmy chyba 4 zespoły, które były spoza Chin. Z różnych krajów. Wydaje mi się, że 2 z nich były z Europy. Czyli jeden był ze wschodniej ściany, a jeszcze jeden był chyba z Hiszpanii.
0: Czyli my oprócz was już na starcie jesteśmy na przegranej pozycji, jeśli chodzi o robotykę.
2: To znaczy, to też myślę, że jest bezpośrednio związane z tym, że producent jest z Chin. Jeżeli będziemy mieli tak, że roboty zaczną pojawiać się w Europie, produkcji robotów, a takie ruchy są wykonywane, tego też nie można pomijać, to pewnie te proporcje będą zupełnie inne. Wiem, że odbywają się analogiczne gale, turnieje po stronie amerykańskiej i myślę, że tam zdecydowanie dominacja jest Amerykanów.
0: Gdzie można będzie w przyszłości wykorzystywać humanoidy? Jak w tej chwili widzicie trendy? Oczywiście to, o czym mówicie, te wszystkie systemy związane z bezpieczeństwem, z wysyłaniem w sytuacje, które są niebezpieczne potencjalnie dla człowieka, to jest jedno. A gdzie jeszcze?
1: No wszędzie tam tak naprawdę, gdzie jest infrastruktura przygotowana dla człowieka, a jest wszędzie, tak? Natomiast takie zastosowania, o których my myślimy, od tych, którymi się teraz zajmujemy, które nie wymagają manualnych zdolności robota, które tak naprawdę w chwili obecnej są jakby największym wyzwaniem dla robotów humanoidalnych, to będzie wszelkiego rodzaju manipulacja, czyli centra logistyczne, fabryki, i możemy sobie myśleć o takich scenariuszach adopcji tych robotów, gdzie pracownicy pracują na przykład na nocnej zmianie, albo w trudnych warunkach, w hałasie, czy trzeba zastosowywać środki ochrony przeciwko na przykład chemii. Tak? I to są prawdopodobnie pierwsze rozwiązania takie przemysłowe.
0: Ja przypominam sobie 2019 rok, czyli to było 7 lat temu, proszę państwa, i wizytę w Szanghaju w jednej z firm. W Chinach wówczas zaczęły być popularne takie roboty, nie humanoidy jeszcze, tylko roboty, które pomagały w restauracjach, które powiedzmy tam programowano, że dowoziły jedzenie do stolików. Nawet w moim przepięknym, cudownym Podlasiu, w mojej jednej z moich ulubionych kawiarenek w Białowieży, też teraz dostosowano stołu podaje takie urządzenie, ale chcę powiedzieć o tym, że tam już wówczas był robot, gdzie skoordynowano ciśnieniomierz, badanie automatyczne poziomu cukru we krwi, no i oczywiście badanie temperatury. No, to jednak pamiętam w nas, dziennikarzach obserwujących, to rodziło taki niepokój, bo no, bycie pielęgniarką to jest jednak też taki zawód zaufania publicznego i no, trudno sobie wyobrazić, że

0: żeby nie mieć wątpliwości przy badaniu przeprowadzonym przez robota.
1: Ja myślę, że tak naprawdę to trzeba patrzeć na kilka takich trendów, czyli jak rozmawiamy z polskimi przedsiębiorcami, to każdy polski przedsiębiorca mówi, że de facto brakuje pracowników. I to jest pewnego rodzaju paradoks, tak? No bo z jednej strony możemy obserwować bezrobocie, a z drugiej strony, kiedy idziemy właśnie do centrum logistycznego, czy mieliśmy też wizytę taką, gdzie rozmawialiśmy o wdrożeniu robotów w kopalni odkrywkowej, to przedsiębiorcy mówią, że nie ma tego personelu. Więc tak naprawdę każde miejsce, gdzie te braki się pojawiają z jednej strony, a z drugiej strony jest potrzebna też elastyczność. Roboty kelnerskie, roboty pielęgniarki to też jest prawdopodobnie ten obszar, w którym jakby ta technologia może znaleźć zastosowanie.
2: Słyszałem o takim pilotażowym programie, który odbywa się w Chinach i jest on oparty na tym, jest on wąsko wyspecjalizowany. To chodzi dokładnie o badania jakieś związane z płucami, gdzie sztuczna inteligencja ocenia potencjalnie, na co może być chory pacjent. Skuteczność tego jest gigantyczna. Z tego, co słyszałem, to wydajność tego polega na tym, że dziennie ten szpital jest w stanie obsłużyć około 1000 osób, dzięki temu, że pojawiają się pewne paterny. Nie wszystkie choroby, jedna specyficzna, pewnie charakterystyczna dla danego regionu.
0: Panowie, to na koniec jednak łyżka dziegciu. To jest oczywiście taka dziedzina, która budzi niepokój, dlatego że związana jest, o czym rozmawialiśmy, z etyką. Tym bardziej, że przodują w tych technologiach Chiny, które nie są transparentne. Ten program humanoidów jest wspierany przez chińskie władze. Też nie do końca jest rozumiany w Chinach w tym momencie, dlatego że humanoidy już zaczęły wypierać część zawodów, czy też sztuczna inteligencja. Może rozszerzmy to w tej chwili. Też czytałem artykuł dotyczący tego, jak to znikają zajęcia z translatoryki, czy też z fotografii, tak, które są zastępowane w firmach przez AI. Nie boicie się, że będziecie też napiętnowani jako tacy pionierzy przemysłu, który ma zastąpić ludzkość?
2: Wydaje mi się, że świat się zmienia. Zmienia się na naszych oczach i będzie się zmieniał. Dlatego uważam, że roboty, że w dzisiejszych czasach powinniśmy skupić się na tym, żeby edukacja powszechnie zmierzała w kierunku uczenia się sztucznej inteligencji, wykorzystania jej również w dziedzinie robotyki. Bo tam, gdzie znikają okazje, to znaczy, że pojawiają się nowe. I wydaje mi się, że nie jest groźne. Być może znikną zawody, które znamy, ale to nie oznacza, że nie otworzą się nowe, których jeszcze nie znamy.
0: A te okazje technologiczne łapią Arkadiusz Cybulski i Piotr Gerke, członkowie projektu Brave Mind Fighters, którzy AI i humanoidom nadają polski sznyt, polską twarz, mogę tak powiedzieć?
3: Jak najbardziej.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to była audycja Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
4: Powtórka programu. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja.

Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska poderwała myśliwce w związku z atakami na Ukrainę, oczywiście rosyjskimi atakami. Stan gotowości osiągnęły systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. To w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Działania te mają charakter prewencyjny. W rosyjskim ataku na Kijów co najmniej 3 osoby zostały ranne. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada tymczasem odtajnienie wszystkich informacji o donacjach sprzętu wojskowego dla Ukrainy. To odpowiedź na zarzuty polityków

0: PiS i Konfederacji o rzekomym przekazaniu przez rząd Ukrainie pocisków do systemu Patriot, tłumaczy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję o odtajnieniu donacji dla Ukrainy podjął po konsultacji z premierem. Dodał, że informacje o przekazywanym sprzęcie trafiają do prezydenta Karola Nawrockiego, a wcześniej do Andrzeja Dudy. Szef MON zapowiedział również, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. Informacje na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wicepremier napisał, że w warunkach wojny przy naszej granicy każdorazowe działanie przeciwko polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Dziś w Teheranie planowana jest procesja z trumnami, przejdzie niemal całe miasto. Wczoraj tłumy ludzi pojawiły się przy trumnie Ajatollaha Alego Chameneiego. Obok także trumny jego córki, zięcia, synowej i wnuczki, czyli ofiar amerykańsko-izraelskiego ataku w pierwszym dniu wojny na Bliskim Wschodzie.
2: Władze teherańskiego metra podały, że od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka odnotowały 7 milionów podróży w okolice kompleksu modlitewnego, w którym odbywają się ceremonie pogrzebowe. Niektórzy Irańczycy, z którymi rozmawiałam, obawiają się, że tak liczne zgromadzenie może być wykorzystane przez wroga. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich powracamy do kraju. Są procedury chroniące sygnalistów w miejscach pracy, ale pracodawcy nie są rozliczani ze stosowania przepisów, ocenia Marcin Waszak z Centrum Badania Opinii Społecznej. Na antenie Polskiego Radia 24 współautor ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa powiedział, że instytucje nie wiedzą, jak ją stosować.
4: Widzimy gołym okiem. Ta sprawa Szpitala Południowego czy sprawa ZDM-u to nie są pierwsze sprawy przecież z udziałem sygnalistów, gdzie wychodzi na to, że instytucje nie wiedzą, jak tę ustawę stosować. I nawet taka prosta zasada, która jest w ustawie absolutnie kluczowa, jak ochrona poufności sygnalisty i zasada tego, że nie przekazujemy danych sygnalisty osobom, które nie biorą udziału bezpośrednio w działaniach następczych, ona jest jakby notorycznie tutaj naruszana.
0: Ustawa o sygnalistach chroni przed zwolnieniem z pracy, degradacją czy stosowaniem innych represji wobec pracowników sygnalizujących nieprawidłowości. Mogą one dotyczyć korupcji, prania pieniędzy, zamówień publicznych, ochrony środowiska, praw konsumenta czy prawa pracy. Przepisy o ochronie sygnalistów dotyczą wszelkich instytucji finansowych oraz innych firm zatrudniających co najmniej 50 osób. Archidiecezja krakowska apeluje do wiernych o nieuczestniczenie w nabożeństwach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Papież Leon XIV nałożył komunikę na duchownych i świeckich członków bractwa. Powodem były święcenia biskupie 4 kapłanów, które odbyły się bez zgody papieża.
5: Krakowska kuria podkreśla, że katolicy muszą unikać przyjmowania sakramentów od kapłanów bractwa. Chodzi na przykład o spowiedź czy zawarcie małżeństwa. Władze archidiecezji ostrzegają też, że aktywne uczestniczenie w nabożeństwach lub pełnienie funkcji w organizacji automatycznie oznacza ekskomunikę z kościoła. Lefebryści od wielu lat działają w Libertowie pod Krakowem. Tam znajduje się przeorat i kaplica oraz odbywają się nabożeństwa, rekolekcje i spotkania religijne. Bractwo zostało założone w 1970 roku przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Wspólnota nie akceptuje postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W ciągu dnia przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i południu Polski. Termometry pokażą dziś od 16 do 23 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dziś jedziemy na Podlasie, ale takie Podlasie, które leży poza województwem podlaskim i częściowo leży nawet w województwie lubelskim. Ludzie z lokalnej organizacji turystycznej LOT nad Bugiem.

0: odkrywają i promują krainę administracyjnie podzieloną, ale kulturowo i krajobrazowo absolutnie spójną. Naszym gościem jest pan Rafał Siwek z lokalnej organizacji turystycznej Lot nad Bugiem. Co to jest właściwie to Podlasie nadburzańskie?
1: No właśnie tak jak pan wspomniał, z jednej strony niektórzy patrzą na tak zwane granice administracyjne i tak patrzą, można powiedzieć, wszyscy lokalni samorządowcy, powiaty, województwa. Kiedy turysta przyjeżdża, to on nie patrzy, kiedy wyjeżdża z danej gminy, nie patrzy, kiedy wyjeżdża z danego
0: nie
1: powiatu.
0: Nie patrzy na te niebieskie tabliczki, nie witamy w województwie takim
1: tak, tylko
0: czy
1: on
0: szmatki.
1: Patrzy, co jest dalej ciekawego wokół, tak? Ale często, jeżeli ktoś przyjeżdża, to przyjeżdża też do pewnej krainy. I my tutaj widzimy, że ta kraina to jest niczym innym jak rzeka Bug, która po prostu nas łączy. Jesteśmy po obu stronach tej rzeki Bug, czyli w tak zwanym Podlasiu Nadburzańskim. I z obu stron Bugu te gminy i te powiaty i ci przedsiębiorcy mają coś ciekawego do zaoferowania. Historyczne Podlasie miało całkowicie inne granice. Tak? To się ciągnęło do rzeki Liwiec, do zamku w Liwie między innymi. A Drohiczyn był kiedyś historyczną stolicą Podlasia. Tak samo te inne grody, jak Mielnik.
0: Zanim popłyniemy Bugiem do Mielnika w górę rzeki, to zatrzymajmy się troszeczkę w Drohiczynie, bo rzeczywiście to jest miasto o ogromnej historii. Tutaj są trzy klasztory, tutaj jest mnóstwo rzeczy do zwiedzenia, jest góra zamkowa. Co tutaj oglądać?
1: No przede wszystkim trzeba pójść sobie na górę zamkową i zobaczyć piękną rzekę Bug, jak ona się tutaj wije. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, katedra, kościół pofranciszkański, kościół Benedyktynek, przepiękne miejsce. Ostatnio w kościele pofranciszkańskim została odremontowana kaplica loretańska, która jest piękna, ona była 300 lat nieczynna. Piękna cerkiew świętego Mikołaja, piękne muzeum diecezjalne z zabytkami, które są nie tylko zabytkami na skalę tutaj diecezji, ale także na skalę świata.
0: Na przykład?
1: Między innymi monstrancja zrobiona z części samolotu w jednym z obozów koncentracyjnych, więc naprawdę jest to coś, co trzeba zobaczyć. Kielichę z duszą, wszyscy pamiętamy żelazka z duszą, tak? Kiedy to nasze babcie prasując coś musiały nagrzeć duszę gdzieś tam w piecu i włożyć ją, żeby prasować, to tu mamy kielichy z duszą, które były używane na dalekiej Syberii, gdzie było bardzo zimno. Oprócz tego Drohiczyn, jeżeli chodzi o to, co można ciekawego zwiedzić, to powstało 5 pięknych obiektów turystycznych. Jest to jedyne w Polsce muzeum kajakarstwa, rzeka Bug, więc...
0: W którym znajdziemy też stare, fajne motocykle.
1: To jest drugie muzeum w drugim miejscu. Jest to muzeum.
0: A faktycznie, bo tu są aż dwa takie ciekawe muzea.
1: Oprócz tego jest ośrodek edukacji ekologicznej, gdzie pokazujemy tu nadburzańską przyrodę. Przecież tutaj są obszary Natura 2000, tak? I masę pięknych z tym rzeczy związanych. Mamy SOWE, czyli strefę odkrywania wyobraźni i aktywności. To jest takie miejsce edukacji dla dzieciaków pod względem takich nowinek technicznych, ale także w takiej współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. A w piąte miejsce, które powstało też 5 lat temu i które też spaja te Podlasie Nadburzańskie, jest to ośrodek promocji produktu lokalnego. Czyli ogromna współpraca ze wszystkimi producentami lokalnymi, nie tylko z województwa podlaskiego, ale właśnie z tego nadburzańskiego Podlasia, czyli po dwóch stronach Bugu. Jest to miejsce, które pokazuje i z jednej strony i rękodzieło, ale z drugiej strony przede wszystkim te smaki Podlasia.
0: Do tych smaków jeszcze dojdziemy, ale na razie spróbujmy ruszyć z Drohiczyna. W którą stronę, co by pan jeszcze zaproponował takiego ciekawego po tej podlaskiej stronie Bugu?
1: Poczynając od na przykład, nie wiem, Ciechanowca, Muzeum Rolnictwa. Przepiękne muzeum, niesamowite zabytki, naprawdę zachęcam, żeby tam być. Następnie Koryciny, Ziołowy Zakątek, no miejsce kultowe, można powiedzieć, na mapie i często...
0: Proszę je troszeczkę opisać, bo nie... to się... Człowiek trafia jak do takiej właśnie starej, podlaskiej, urokliwej wsi, gdzie jest troszeczkę jak w zoo, bo stoją zwierzęta w zagrodach,
1: tak
0: można kupić różnego rodzaju zioła, można po prostu zobaczyć przepiękne podlaskie chaty kryte jeszcze strzechą.
1: Tak, i to jest miejsce, w którym można też się pomodlić w drewnianym starym kościółku, który został przywieziony z parafii. Można pójść na spacer do ogrodu botanicznego, więc naprawdę jest to miejsce kultowe. Tym bardziej, że one często jest porównywane nawet do wielkości ilości odwiedzających do Białowieży. Następnie idąc dalej, no koniecznie, jeżeli zwiedzamy tę okolicę, trzeba pojechać na Grabarkę, czyli tak jak dla
0: Częstochowa prawosławna.
1: Częstochowa, tak, to dla prawosławnych Grabarka. Kultowe miejsca, tym bardziej w połowie sierpnia, kiedy to zmierza bardzo dużo pielgrzymek do Grabarki. Ale trzeba jeszcze też zahaczyć o Nurzec, gdzie też możemy zobaczyć troszeczkę historii związanej z polskimi kolejami tutaj, które przejeżdżały bardzo mocno przez Nurzec, tam było bardzo mocno było to rozwinięte. Naleśnictwo Nurzec, no piękne lasy, piękne w ogóle tereny też i jeżeli ktoś jest, nie

0: fanem zbierania grzybów, no to koniecznie te tereny trzeba odwiedzić. Później idąc dalej, pamiętajmy, że też w ostatnim czasie było to bardzo mocno nagłośnione i też bardzo dużo osób tam przyjeżdża, to są Milejczycy. Ostatnio została odnowiona tam synagoga. No i tak jak pan wspomniał, idziemy dalej i zmierzamy do Mielnika, tak? No po drodze oczywiście jeszcze są Siemiatycze, więc piękny też zalew zrobiony w Siemiatyczach dla takiego odpoczynku. Dużo wydarzeń, które są organizowane w amfiteatrze.
1: No i kościół, który grał w kultowym filmie U Pana Boga w ogródku za piecem.
0: Tak jest. Po drodze jeszcze mamy Wólkę Nadłużną. Też piękne tereny, też, w których też nieraz utrzymują się kajakarze. No i właśnie zbliżamy się ku Mielnikowi, tak? Mielnik, Koterka, znana też z jednej z teledysków znanej piosenkarki. No Mielnik, przepiękne wzgórza do zwiedzania, góra też zamkowa, taka sama jak można powiedzieć, jak w Drohiczynie.
1: Winnice.
0: No winnica piękna właśnie. No i trzeba pamiętać też, że na tym terenie są przeprawy promowe, tak samo jak i w Drohiczynie, tak samo i w Mielniku, które...
1: Ale pozostańmy jeszcze po tej północnej stronie Bugu, bo tak jak w Milejczycach jest ten taki religijny aspekt turystyki, czyli synagoga, to jest tam również bardzo zjawiskowe miejsce, które się nazywa Park Aniołów.
0: Bardzo ciekawa też taka prywatna inicjatywa, która powstała, z tego co wiem, budowana przez wiele lat.
1: Kto był w Jerozolimie, kto był w Rzymie, kto był w Watykanie, to rozpozna te miejsca
0: tak
1: tam.
0: Tak jest. I właśnie to też jest coś, co przyciąga i też wiele osób odkrywa to miejsce.
1: No to płyniemy promem albo kajakiem na drugą stronę Bugu.
0: No i tam mamy już piękne tereny po stronie, już tak jak wspominaliśmy, administracyjnie województwa mazowieckiego. Gnojno.
1: Chyba prawdziwa stolica bocianów, bo tam chyba nie ma słupa, na którym by nie było gniazdo i to gniazdo zasiedlone.
0: To ostatnio też czytałem taki artykuł właśnie jednej z kobiet, która wrzuciła na media społecznościowe, że jest zachwycona jakby tą częścią Podlasia, jakby ze względu właśnie na to, ile zobaczyła bocianów.
1: W okolicach Borsuków, Serpelic mamy drugie urokliwe takie zakole Bugu, jakie możemy zobaczyć z Góry Zamkowej w Drohiczynie. Ale myślę, że ci wszyscy, którzy kochają historię, taką historię najnowszą, militaria, no nie mogą nie pojechać do Sarnak, żeby zobaczyć pomnik V2.
0: Sam pomnik w centrum, można powiedzieć, Sarnak, ale trzeba pamiętać też o tym, że jest to miejsce zrzutu tej rakiety, więc też trzeba pojechać w okolice lasu i tam sobie poszukać. No i za chwilkę to mamy w Klimczyce, tak? I można powiedzieć...
1: Przepraszam, jeszcze zanim wjedziemy do Klimczyc, bo tam wjedziemy zupełnie z innymi tematami, to te leje po bombach V2 można zobaczyć również w okolicach wsi Drażniew.
0: Jak najbardziej, tak jest. I też to w ogóle są piękne okolice, te małe wioseczki, które są po stronie Bugu, odwrotnej właśnie do Drohiczyna, gdzie pięknie się jeździ i rowerami.
1: To jest chyba to takie jeszcze najbardziej autentyczne i najmniej odkryte turystycznie Podlasie.
0: Tak, jak najbardziej. Ja pamiętam, na tym roku jeździliśmy znajomymi tamtędy rowerami, więc no, to taki po prostu dzika przestrzeń, piękna dzika przestrzeń.
1: Tak, mamy po drodze miejscowość Binduga, Kuski, tam zdaje się jest rezerwat, prawda? Jesteśmy po zachodniej stronie drogi numer 19 z Białegostoku do Lublina. Przejeżdżamy przez Mężenin, ten Drażniew, w którym szukamy lejów po bombie. One są oznakowane, można je znaleźć. Ale minęliśmy te Klimczyce, a Klimczyce to podlaski Grójec, zdaje się.
0: Ale jeszcze wspominając to, co pan powiedział o tych militarnych rzeczach, to trzeba pamiętać, że przez ten teren idzie jeszcze tak zwana linia Mołotowa i tych militarnych rzeczy, a takie są też, tacy są też turyści, którzy jeżdżą i oglądają te militarne rzeczy, więc znajdziemy tutaj bardzo dużo różnych schronów i bunkrów różnie nazywanych, a tego jest bardzo dużo. Ale właśnie tak jak pan wspomniał, jeżeli chodzi o Klimczyce, to taki nasz tutaj lokalny Grójec, czyli miejsce, gdzie jest zagłębie producentów owoców.
1: Niektórzy mówią na to Podlaska Toskania, bo rzeczywiście nad Bugiem te drzewka są tak prowadzone, jak wygląda to po prostu jak winnice.
0: Tak, tam jest bardzo dużo właśnie producentów lokalnych, którzy też się skupiają w różnej produkcji razem i tam jest i produkcja soków, i produkcja przetworów różnego rodzaju, ale też sprzedaż zwykłych owoców, takich jak czereśnie, jabłka. I trzeba też powiedzieć o tym, że ci producenci lokalni nie zatrzymują się tylko często na tym, że zajmują się tylko produkcją, ale zajmują się na przykład organizowaniem różnych kolacji tematycznych, na przykład jakichś śniadań takich u takiego lokalnego producenta.
1: To co oni podają na te kolacje i na te śniadania? Co jest takiego tutaj typowego, regionalnego, czy wręcz nawet subregionalnego. Padła na

0: Nazwa zaguby. Proszę powiedzieć o zagubach i co jeszcze obok tych zagub ląduje na stołach podczas kolacji czy śniadań tematycznych?
1: Tak jest. Zaguby to takie lokalne danie tradycyjne właśnie w tym nadbużańskim Podlasiu, serwowane w wielu restauracjach. No jest to takie ciasto pierogowe z farszem ziemniaczanym. My to tak troszeczkę lokalnie śmiesznie nazywamy, że jest to ziemniak w ziemniaku. I w zależności od tego właśnie, które restauracja jak podaje, oczywiście podawane jest to z warzywami. Tak, często jeżeli ktoś chce, to też z kawałkiem mięsa. Oprócz tych innych dań, to oczywiście pamiętamy o babce ziemniaczanej, kiszce ziemniaczanej. My często mówimy o tym, że to są bardzo proste dania, a tak naprawdę dania pochodzące od naszych babek
0: i dziadków.
1: Tak jest, dziadków, którzy tak naprawdę w tamtych czasach wytwarzali własne produkty, tak? Jakby własne dania.
0: Które smakują wyjątkowo.
1: I właśnie do nich wracamy bardzo mocno.
0: Ja bym proponował spróbować soków tłoczonych na zimno.
1: To już dodatkowo, jeżeli chodzi o właśnie danie, to są soki tłoczone na zimno, to są różnego rodzaju przetwory, konfitury, które są podawane z, no nie wiem, czy z tym lokalnym naszym chlebem, tak, czy bułkami. Kiedy, na przykład, nie wiem, weźmiemy sobie świeżą bułkę, ser na przykład od lokalnego jakiegoś tutaj producenta sera jest naprawdę bardzo
0: dużo.
1: I
0: na to trochę miodu.
1: I na to trochę miodu właśnie od lokalnych naszych pszczelarzy. Więc no to jest, no, miód.
0: Ta południowa część rzeczywiście najmniej odkryta, chociaż są takie duże, jasne punkty, jak na przykład Korczew, z przepięknym pałacem. Kilka tygodni temu opowiadaliśmy w Spakowanych o Korczewie, o niezwykłej historii sióstr hrabin ostrowskich, które przyjechały w latach 80. Odbiły od komunistów ten pałac, w którym była rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Stawały na głowie, wyremontowały go pięknie, ale kawałek dalej jest jeszcze no niezwykle urokliwe Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
1: O którym bardzo mało ktoś słyszy. I kiedy kierujemy turystów i mówimy w ogóle o tej okolicy, to bardzo dużo osób jest zdziwionych, bo po pierwsze w ogóle nie kojarzy tam tego terenu. Wiedzą o Korczewie, wiedzą o Zaburzu, o jakichś takich rzeczach. Właśnie o tym, jak wspomniałeś, o Mężeninie, o Dąbrówce, o tych miejscach nie wiedzą. Więc no przepiękny teren, piękne Muzeum Ziemiaństwa, pokazana kultura tych całych terenów, które tutaj są. Ale zauważyliśmy też w ostatnim czasie jakby rozwój bardzo mocno turystyczny rowerowej i kilka rajdów rowerowych, które właśnie są organizowane po dwóch stronach rzeki. I dzięki temu są to rowerzyści, którzy przyjeżdżają nie tylko stąd, z tego regionu, ale przyjeżdżają z województwa lubelskiego i z mazowieckiego, z całego regionu, przejeżdżając po tych różnych ścieżkach w takim gotowym dla nich zaproponowanym rajdzie, poznają te miejsca. Drugim takim elementem, którym zauważyliśmy w ostatnim czasie, to jest też rozwój bardzo mocny turystyki karawaningowej. My sami właśnie jako lokalny organizator turystyczny, ale też tutaj ja w Drohiczynie, staraliśmy się, żeby otworzyć takie miejsca, parkingi dla kamperów, żeby wskazać tym osobom, które zajmują się turystyką w ten sposób zwiedzają czy kraj, czy świat, żeby pokazać im miejsca przyjazne dla nich. I co roku we wrześniu, już od kilku lat organizujemy taki zlot kamperów, który w tamtym roku też został zorganizowany w Mężeninie, a w tym roku dodatkowo w Ciechanowcu. I my między innymi, jeżeli chodzi o ten zlot we wrześniu, zabieramy w sobotę tych wszystkich karawaningowców, wsadzamy ich w autokary i busy i wieziemy po ciekawych miejscach w okolicy.
0: I nawet te miejsca są pokazane na takich specjalnych tablicach w różnych atrakcyjnych punktach.
1: Tak.
0: A jak będziemy podążać według tej mapy, natrafimy na kolejne atrakcje. Proszę Państwa, bo Podlasie Nadburzańskie to jest miejsce, które udowadnia, że w Polsce wciąż są regiony nieodkryte, autentyczne, a przybliżał nam je pan Rafał Siwek z lokalnej organizacji turystycznej Lot nad Bugiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Powtórka programu.
1: Portfel seniora.
2: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora. Rosnąca populacja osób starszych wymusza dostosowanie systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, opieki długoterminowej, ale także ekonomii i całej gospodarki do nowych potrzeb wynikających z odwróconej piramidy demograficznej. Czy to się w Polsce dzieje? Czy takie działania są realizowane? Na ile sami tak zwani młodsi seniorzy mogą i powinni się do tego wszystkiego przygotować? Czy jest może już za późno? A jeśli jest, to dlaczego? Na te wszystkie pytania odpowie mój dzisiejszy gość.

0: Profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Witam również pana profesora. Rozmawiamy w związku z zakończonym już projektem, który pan realizował pod tytułem Przygotowanie do starości. Przyznam, brzmi to bardzo ciekawie, ale pytanie, jakie nasuwa mi się tutaj na początek, jest takie. Kto powinien się do tej starości przygotować? Czy miał pan na myśli osoby 50+, tak rzucam, zobaczymy, co pan odpowie, a może osoby starsze w związku, nie wiem, z przesuwaniem się granicy starości, czy osoba w średnim wieku, na przykład około 40, to powinna być, kiedy te osoby, bo właściwie tak jest, że one dopiero wtedy zaczynają sobie uświadamiać, że jednak ta starość pewnie nadejdzie. Nadejdzie emerytura, to się z tym wszystkim wiąże. Czy może to już wtedy jest za późno na przygotowanie się do starości? Należy przygotować się na przykład od początku wejścia w dorosłość? Panie profesorze, pan ma głos.
1: Odpowiadając na pierwsze pytanie, myślę, że wystarczy podać podtytuł naszego projektu realizowanego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, a mianowicie Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości. I my definiowaliśmy ten wiek przedemerytalny jako wiek, w którym brakuje nie więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Czyli były to kobiety mające 50-59 lat, mężczyźni 55-64 lata. Co więcej, wyszło z naszych badań, że znaczna część badanych deklaruje przygotowanie do starości na jakiejś płaszczyźnie, ale tak naprawdę rzeczywiście okazuje się, że moment, w którym badani zaczęli przygotowywać się do własnej starości, związany jest przede wszystkim z tym, że ktoś w najbliższej rodzinie osiągnął ten wiek emerytalny. Krótko mówiąc, pokolenie rodziców osiąga wiek emerytalny lub też wręcz zaczynają się pierwsze poważniejsze problemy zdrowotne wśród po przejściu na emeryturę kilka, niekiedy więcej lat i wówczas dopiero uświadamiamy sobie, że przecież nas to też czeka i zaczynamy szerzej myśleć. A tymczasem odpowiadając na dalszą część pani pytania.
0: No właśnie.
1: Tak naprawdę przygotowywać się do starości powinniśmy znacznie wcześniej. Myślę, że nie później niż w wieku 40 lat, z uwagi na to, iż no, te 20-25 lat to jest niezbędny czas, aby móc tak naprawdę za pomocą chociażby niewielkich oszczędności zgromadzić środki, które no, w znaczący sposób podniosą nam poziom życia. Tak naprawdę powinno się z oczywistych względów robić to znacznie wcześniej, ale kto mając lat 20 kilka, 30, 30 kilka myśli o tym, co będzie za lat 30, 40.
0: Tak mi to, panie profesorze, przyszło do głowy. Trochę próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie kto, ale pytanie, czy pan się ze mną zgodzi, że może ci, którzy na przykład żyją, no wiem, że to coraz rzadsze, ale może którzy żyją w rodzinach wielopokoleniowych, bo to, co pan powiedział na początku, że jeżeli widzimy wokół siebie osoby, które stają się starymi, które żyją w tej starości, tak, przychodzą na emeryturę i tak dalej, to może w rodzinach wielopokoleniowych to i następne pokolenia mające 20, 20 kilka lat, gdyby widziały takie starsze osoby, to też zaczęłyby się wcześniej do tej starości przygotowywać. Co pan na to? To jest jakaś odpowiedź, czy nie?
1: Teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to inaczej. Pamiętajmy, że w naturalny sposób, kiedy mamy do czynienia z dochodzeniem do adolescencji, te wnuki osłabiają kontakty ze swoimi dziadkami. Dziadkowie z reguły wówczas właśnie zaczynają dochodzić do wieku, w którym kończy się karierę zawodową, w którym zaczynają się pojawiać pierwsze problemy i niestety to wpisuje się w wiek, w którym występuje to osłabienie relacji z uwagi na to, że dlatego 15, 17, 20 latka zdecydowanie ważniejsi są rówieśnicy i kontakty z nimi niż kontakty rodzinne. I nawet proszę zwrócić uwagę, że występuje w tym wieku wyraźne osłabienie nawet relacji z rodzicami własnymi. Więc to też się nie dziwmy, że ci młodzi 20-latkowie nie widzą za bardzo tych praktycznych problemów, jakie pojawiają się w życiu ich własnych dziadków.
0: Jeszcze tak jak pan powiedział, że około 40, to rzeczywiście badania pokazują, że wtedy zaczynamy o tym myśleć, tak powszechnie, czy też średnio, przeciętnie. Ale trochę system chyba nas też do tego zmusza, sam system emerytalny, no bo jeżeli on powiedzmy wymaga, żeby na przykład dostać emeryturę, czy dostać dopłatę do emerytury minimalnej, minimalnej, obecnie, obojętnie w jakiej sytuacji się znajdziemy, to trzeba pracować co najmniej 20 albo 25 lat, kobieta, mężczyzna, no to to się idealnie wpisuje w ten wiek 40, prawda?
1: No to jest między innymi rzeczywiście

0: się ten element, a proszę zwrócić uwagę, że ja sam znam osoby, które po 40 zaczęły inaczej patrzeć na relacje z pracodawcą, krótko mówiąc, gotowe były do tego, aby wynagrodzenie na rękę było trochę niższe, ale żeby od, nie tylko od płacy minimalnej była liczona składka emerytalna. No właśnie myśląc o tym, co będzie ze mną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Mm-hmm. Fakt, żeby nie było niedomówień, to również jest sytuacja, znaczy lepsza sytuacja na rynku pracy również to, że tak powiem, sprawia, że pracodawcy no, mniej niechętnie godzą się na takie rozwiązania, no bo to podnosi generalnie ich koszty, nieprawdaż? Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że pojawia się to właśnie takie przekonanie, że w pewnym momencie dożyje. Proszę powiem zwrócić uwagę, no co ci 20-latkowie, jak wyjaśniają brak zainteresowania. Ale czy ja dożyję?
1: Nie dożyję.
0: Tak, jest najczęstsze wyjaśnienie. Ci 40-latkowie, nagle do nich dochodzi, że no zdecydowana większość z nas, no tak 90% osiągnie.
1: Jednak
0: to
1: dożyje.
0: Tak. I mało tego, do nich dociera, że ten okres przebywania na emeryturze to nie będzie 3-5 lat, ale w przypadku kobiet wszystko wskazuje, że to będzie raczej wielkość bliższa ćwierćwiecza.
1: No właśnie. No dobrze, to niby dobrze, ale rzeczywiście trzeba się do tego przygotować. To teraz drugie pytanie, które jest z tym projektem chyba związane. No to moje pytanie jest takie, kto powinien się przygotowywać do owej starości? Czy chodzi tylko o nas samych, tak? O ludzi, którzy mają nadzieję być starzy? No tak, to już trzeba chyba powiedzieć. Czy bardziej o instytucje państwa, o przedsiębiorców, w ogóle o polityki publiczne, które powinny być nakierowane na takie nieuchronne zestarzenie się już nawet całego społeczeństwa, ogólnie społeczeństwa, no bo tego chyba już nie unikniemy. To kto powinien się przygotowywać do starości?
0: W naszym projekcie akurat koncentrowaliśmy się na przygotowaniu indywidualnym, a zatem staraliśmy się badać, jak te osoby na przedpolu starości, które właśnie badaliśmy, jakie działania podejmują, jakie mają plany dotyczące na przykład, nie wiem, remontu mieszkania, nieprawdaż, w ostatnich latach aktywności zawodowej, czyli w ostatnich latach, kiedy ma się wyższe dochody. Tak. Ale z oczywistych względów musimy sobie zdawać sprawę, że to przygotowanie do starości to tak naprawdę może się dokonywać zarówno na poziomie jednostek, jak i na poziomie społecznym, czyli na poziomie właśnie władz publicznych, czy też właśnie na poziomie pracodawców. I to ostatnie może trochę się zdziwić naszych słuchaczy, ale zwyczajnie w świecie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tym, że coraz większa część ogółu pracowników to osoby w wieku 50+, kiedy mamy do czynienia w niektórych, zwłaszcza zawodach, z totalnym deficytem nowych pracowników wchodzących na rynek pracy, posiadających dane umiejętności, dane kwalifikacje, to pracodawcy starają się również być zainteresowani tym, aby przynajmniej część tych dochodzących do wieku emerytalnego pracowników zachęcić do tego, aby jeszcze rok, trzy, pięć popracowali. I tu musimy też sobie zdawać sprawę, że w takim wypadku to przygotowanie do starości z punktu widzenia pracodawców przybiera bardzo specyficzne formy. To jest z jednej strony wdrażanie tak zwanego zarządzania wiekiem, a zatem takiej specyficznej formy zarządzania, w której mamy do czynienia z dostosowywaniem na przykład czasu pracy do specyfiki wieku. Godzimy się zatem na to, aby pracownik, który już po osiągnięciu uprawnień emerytalnych, który u nas chce pracować, aby pracował w niepełnym czasie pracy. Godzimy się dostosować elastycznie wszystkie warunki pracy do na przykład tego, iż znaczna część tych 60-kilkulatków ma pewne zobowiązania opiekuńcze wobec pokolenia własnych rodziców.
1: Tak.
0: Aby dostosować specyficzne warunki pracy polegające na to, aby zgodnie z zasadami ergonomii na przykład zastąpić śliskie powierzchnie, po których się porusza człowiek, powierzchniami, które są bardziej przyczepne po to, aby ograniczyć możliwość poślizgnięcia się. To jest lepsze oświetlenie stanowiska pracy. To jest wreszcie w przypadku pracowników biurowych gotowość do podjęcia podniesienia temperatury w pomieszczeniu, w którym pracują o 1,5-2 stopnia w porównaniu do młodych pracowników. No bo jak łatwo się domyślać,

0: jest zupełnie inna cyrkulacja krwi, a w takim wypadku no i inne, inna, że tak powiem, inne zapotrzebowanie na ciepło, w pomieszczeniu, w którym siedzi te ileś godzin.
1: No dobrze, panie profesorze, według Eurostatu nasz kraj zanotował w ostatnich 10 latach największy wzrost wskaźnika, tak zwanego wskaźnika obciążenia emerytalnego w całej Unii Europejskiej. No jest to taka miara, która porównuje liczbę osób w wieku 65+, do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. No i za nami są Bułgaria i Chorwacja, a na zupełnie drugim końcu Portugalia czy Finlandia. No i to jest pytanie takie, czy na to ma wpływ tylko demografia, czy może jednak na przykład dłuższa aktywność zawodowa? Jak to powinno w pańskiej opinii u nas wyglądać, jeśli chodzi o tą właśnie aktywność zawodową w tym kontekście, o którym mówimy?
0: Miernik, tak jak został przez panią zdefiniowany, jednoznacznie wskazuje, że ten wzrost wynika tylko i wyłącznie z przemian demograficznych, nieprawdaż? Bowiem jest tutaj wzięta granica 65 lat, a zwyczajnie w świecie ten wiek 65 lat już osiągnęły wszystkie roczniki powojennego wyżu demograficznego. W związku z czym w naturalny sposób ta liczba 65-latków i starszych jest bardzo wysoka. Natomiast z oczywistych względów my musimy sobie zdawać też sprawę, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia o połowę zwiększyła się liczba osób, które mając już wiek emerytalny, dalej wykonują pracę. I co więcej, jestem głęboko przekonany, iż chociaż ten wzrost w ostatnich latach wyhamował, bowiem roczniki niżu demograficznego z lat 60. zaczynały dochodzić do wieku emerytalnego, to jednak, jeśli spojrzymy na częstość wykonywania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, ta częstość będzie tylko rosła. Musimy sobie zdawać sprawę, że po pierwsze, czy są to jakby powiedzieć dwa osobne czynniki, które tutaj na to wpływają. Czynnik numer jeden, no to jest to, że generalnie hojność systemu emerytalnego długofalowo się będzie obniżać. To, co nazywamy stopą zastąpienia, czyli relacja pomiędzy w skali makro średnią emeryturą, a średnim wynagrodzeniem, a w skali mikro relacja pomiędzy pierwszą emeryturą, a typowym wynagrodzeniem, jakie się w ciągu ostatniego roku pracy uzyskiwało, ta relacja stale się obniża. Co z oczywistych względów zachęca, czy wręcz zmusza niektóre osoby do tego, aby zostać na rynku pracy.
1: Właśnie, być bardziej aktywnym zawodowo. To niewątpliwie, ale panie profesorze, no większa aktywność zawodowa to na pewno ta większa zamożność finansowa, ale czy Polacy, to jest też pytanie, jakie bym miała, czy Polacy myślą właśnie o tym, żeby zwiększyć to swoją zamożność finansową, dlatego żeby zabezpieczyć się na starość. I tu już możemy chyba mówić, powiedzmy, zacząć od tych 50-latków i wzwyż. Nie wiem, odłożyć, zainwestować, a jeśli tak, to jak? Aktywnie, pasywnie, bo to też jest różnica. Czy chcą mieć poduszkę finansową, czy raczej myślą, że jakoś to będzie, a i tak już im niewiele zostało i niewiele im potrzeba, bo też taki sposób myślenia jest.
0: A pozwoli pani, że jeszcze wrócę tego drugiego czynnika warunkującego długofalowy wzrost aktywności zawodowej. To jest po prostu poprawa poziomu wykształcenia kolejnych roczników, które wykonują po prostu prace w miarę lekkie, znaczy lżejsze niż ci urodzeni wcześniej, których zwyczajnie w świecie nie ma fizycznych ograniczeń do wykonywania pracy. Zgodzimy się bowiem, że zupełnie inaczej wygląda praca w księgowości i zupełnie inaczej wygląda praca
1: w O problemach zdrowotnych jeszcze chcę powiedzieć. Teraz chciałam dokończyć te finanse. Właśnie jak osoby starsze tutaj o tym myślą na swoją starość, już tak to powiedzmy. To jest właśnie inwestowanie aktywne, pasywne, poduszka finansowa, czy raczej takie myślenia, niewiele mi trzeba, jakoś to będzie, tak jak powiedziałam.
0: No w polskich realiach, kilka dni temu ukazał się taki raport z polskich, znaczy dla kilkunastu krajów europejskich, i okazuje się, że w polskich realiach tym najważniejszym składnikiem majątku jest mieszkanie.
1: Tak jest.
0: No ale jak łatwo się domyślać, jest to de facto, no, ono oczywiście zapewnia bezpieczeństwo w tym znaczeniu takim mentalnym, że nic mi się nie stanie, ale ono jest takim aktywem, które nie jest kapitałem, czyli nie przynosi zysku, prawda? Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że te oszczędności typowego emeryta,

0: szacowane na niecałe 10 tysięcy euro średnio. To są relatywnie nieduże kwoty, kwoty, które umożliwiają przeżycie kilkunastu miesięcy. Na dodatek, i teraz wrócę do badań, o których rozpoczęliśmy, tak. Okazuje się, że znaczna część naszych rodaków, znaczy, że jeśli już się posiadają jakiekolwiek zabezpieczenie finansowe, to niestety posiadają to w postaci takiej, chciałby się być bardzo tradycyjnej. Jakieś lokaty w banku, nieprawdaż? Natomiast brak jest, czy niewielka część dokonuje bardziej przemyślanych inwestycji. Niewielka część uczestniczy na rynku akcji czy obligacji. Niewielka część myśli o wykupowaniu jakichś polis dodatkowych, nieprawdaż? Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, kilkanaście, bo to zależy od środowiska, nieprawdaż? Ale niewielka część, 1 na 8, mniej więcej 9 osób, posiada takie składniki majątku, które mogą prowadzić do pojawienia się dochodu pasywnego, krótko mówiąc,
1: mieszkania na wynajem.
0: Mieszkanie na wynajem, czy coś innego na wynajem, bo pamiętajmy, to niekoniecznie musi być wynajmowane mieszkanie. W warunkach Warszawy wystarczy wynajmować garaż, nieprawdaż, aby znacząco poprawić
1: coś ty jest. Działkę sytuację. Tak.
0: No ale to więc musimy zdawać sobie sprawę. Niewielka część osób dokonuje tego typu inwestycji. Natomiast nam się w poprzednich badaniach, które robiliśmy, pojawiło bardzo ciekawy sposób zabezpieczenia wśród osób, które pracowały za granicą przez kilkanaście lat.
1: Właśnie.
0: Najczęściej na czarno, żeby nie było, nieprawdaż? Więc bez opłacania składek i bez posiadania dzisiaj jakichkolwiek uprawnień emerytalnych, ale tam bardzo popularnym sposobem odkładania emerytury był zakup działek, które po osiągnięciu wieku emerytalnego będą powoli wyprzedawane, tak? Bo jeśli ktoś ma te 4-5 działek, nieprawdaż, budowlanych, no to ze sprzedaży jednej da się te 2-3 kolejne lata przeżyć i to był wymieniany taki bardzo często w tych naszych badaniach.
1: Aczkolwiek to też konsumpcja, no jakby na to nie patrzeć, no bo jeżeli sprzeda się tę działkę, to się skonsumuje to, co się pozyskało.
0: No tak, ale to wie pani, to jak mówię, to było w specyficznych warunkach, kiedy pracowało się na czarno za granicą, ale będąc świadomym tego, że to oznacza brak uprawnień emerytalnych, czy bardzo niską emeryturę, no część tych środków zarabia. Tak. Próbowało się jednak w jakiś sposób zainwestować, aby poprawić sytuację w okresie starości.
1: To jeszcze takie pytanie, jak tak dotykamy tych mieszkań, bo to ciekawe, już wcześniej miałam pana o to zapytać, ale czy odnotowali państwo coś takiego, wykonując swoje badania, że na przykład osoby starsze tuż przed emeryturą, czy też w ostatnich latach, bo pan mówi na przykład o remoncie mieszkania, ale czy dokonują takich zmian większych, typu przeprowadzają się, zmieniają miejsce pobytu, na przykład z mieszkania na wieś, albo nie wiem, z kraju za granicę. To też ma związek oczywiście z mieszkaniami. Czy takie ruchy widać wśród Polaków starszych?
0: Odpowiem tak. Pytaliśmy się tych naszych badanych w wieku przedemerytalnym o plany związane właśnie ze zmianą miejsca zamieszkiwania. Tak. Wychodząc z założenia, że być może część będzie chciała zwyczajnie w świecie przenieść się do mniejszego mieszkania, no albo właśnie przenieść do miejsca, gdzie mieszkają dzieci, aby było bliżej. To jest naprawdę znikoma.
1: Czyli jednak stary drzew się nie przesadza.
0: Tak, to były wielkości 3-4%, które stwierdzały, że tak, myślą o czymś takim. Natomiast zdecydowana większość naszych badanych stwierdzała, w ogóle nie mam tego w planie, nie widzę żadnego powodu. No wie pani, nie ma się co dziwić, jeśli mieszka się, zajmuje się w danym mieszkaniu, dane mieszkanie przez 20, 30, 40 lat, to sama pani wie, tak naprawdę do wielu miejsc można chodzić prawie że z zamkniętymi oczami. Jednak człowiek jakoś tam wsiąka tą tkankę sąsiedzką, niekiedy buduje żywe relacje, a przynajmniej, że tak powiem, nie boi się chodzić po okolicy, bo wszyscy mnie tu znają, więc jakby nawet jakaś chuliganeria była, to ktoś tam zareaguje.
1: Wątków tych ciekawych jest jeszcze na pewno wiele. Na pewno temat jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy i bardzo potrzebny w tej sytuacji demograficznej do tego, żeby go analizować. Ja dzisiaj panu serdecznie dziękuję. Profesor

0: Piotr Szukalski, demograf, gerontolog i wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszam na kolejny Portfel Seniora naszych słuchaczy za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
2: Portfel Seniora.

0: Głębia ostrości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia ostrości, audycja o fotografii. Wakacyjne wydanie, chciałabym powiedzieć, ponieważ w tej audycji przeniesiemy się, proszę Państwa, pod Samiuśkie Tatry, pod Giewont. Trochę wakacyjnie, trochę zimowo, trochę letnio. Państwa i moim gościem jest Łukasz Gorczyca. Witam Cię serdecznie, Łukaszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Łukasz Gorczyca, kurator wystawy, którą mogą Państwo właściwie do końca września, prawda?
2: Tak, wystawa będzie czynna do końca września, tak, do końca akademickich wakacji.
1: Do końca akademickich wakacji, więc jeszcze ho, ho, ho, cały lipiec, cały sierpień i prawie cały wrzesień. Wystawa zatytułowana Czarno-białe szaleństwo. Tatry, modernizm, fotografia. Dlatego powiedziałam, że to taka trochę wakacyjna wystawa, bo zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Zakopanego, do odwiedzenia Muzeum Tatrzańskiego i do odwiedzenia wystawy, której kuratorem jest Łukasz Gorczyca. Kuratorem, ale też i kolekcjonerem, którego prace znajdują się na wystawie. Czy uważasz, Łukasz, że za mało pokazujemy taką fotografię związaną z miejscem, a w tym wypadku z Tatrami, z górami, za mało jej jest w przestrzeni publicznej? Ja przyznam, że nie przypominam sobie, żebym była na wystawie fotograficznej poświęconej Tatrom w ciągu ostatniego czasu, więc to bardzo miły pretekst znaleźć się tutaj w Zakopanem.
2: Ja jestem zachwycony, że mam taką możliwość, okazję dzięki otwartości i uprzejmości Muzeum Tatrzańskiego, żeby przygotować wystawę poświęconą modernistycznej tatrzańskiej fotografii. Mam takie wrażenie, że to jest pierwsza tak naprawdę taka muzealna wystawa, która próbuje pokazać Tatry w fotografii artystycznej, w fotografiach powstających od lat 20. do schyłku lat 70. XX wieku, czyli w tym najbardziej takim heroicznym okresie rozwoju fotografii artystycznej i modernizmu. To jest pierwsza taka wystawa muzealna, która w dodatku jest bardzo ściśle związana też z samą instytucją Muzeum Tatrzańskiego, bo duża część obiektów to są obiekty, które pochodzą z muzeum, z kolekcji muzeum. I co myślę, że stanowi też o jakiejś wyjątkowej atrakcyjności tej wystawy, będą pokazane tutaj prace po raz pierwszy od 70 czy prawie 100 lat. Prace, które były wystawiane w 1939 roku na wystawie Tatry i Podhale, właśnie fotografii artystycznej w tymże Muzeum Tatrzańskim. I jak się okazało, po kwerendzie tutaj w zbiorach i w archiwum fotograficznym Muzeum Tatrzańskiego, duża część tej wystawy przetrwała w zbiorach i to jest taka wyjątkowa jednak okazja obejrzenia takiego szerokiego wyboru oryginalnych wystawowych odbitek autorstwa różnych znakomitych polskich fotografów tamtego czasu i fotografek jak Jan Sunderland, jak Tadeusz Cyprian czy Antoni Wieczorek. Które się szczęśliwie jakby zachowały i które raczej znamy głównie z opisów i reprodukcji, a rzadko mamy okazję obcować z tymi odbitkami przygotowanymi specjalnie w celu wystawowym przez samych autorów. I taka jest zasada tej wystawy, że pokazujemy tutaj wyłącznie oryginalne prace przygotowane przez samych autorów i autorki z myślą o wystawach fotograficznych, które się odbywały w różnym czasie. Wydaje mi się, że ten temat fotografii gór to jest taki trochę temat pułapka, bo z jednej strony wszyscy wiemy, jak wyglądają góry, a wiemy to głównie z fotografii właśnie i wydaje się, że to jest taki ograny temat, ale tym bardziej to było takie intrygujące wyzwanie, żeby dotrzeć do źródeł tego obrazu gór, który mamy w głowach i gdzieś ten okres właśnie XX wieku, lata 30, 40, 50, to jest czas, kiedy te takie klasyczne, ikoniczne obrazy Tatr i polskich gór właśnie były tworzone przez tych fotografów. Zarówno, nie wiem, widoki Giewontu Zakopanego, jak na przykład widoki tańczących górali, tańczących

0: Zbójnickiego. I to te kadry takie ikoniczne Władysława Wernera czy Krystyny Gorazdowskiej, to właśnie one stworzyły taką naszą kliszę w świadomości, która dotyczy tego czasu. Więc to jest też taka podróż do źródeł tego, jak my mamy te góry zapamiętane.
1: Tytuł tej wystawy Czarno-białe szaleństwo. Przytoczyłeś tytuł przedwojenny, bardzo konserwatywny, Tatry i Podhale. Tutaj mamy do czynienia z szaleństwem. I to słowo pojawiło się niejednokrotnie w takich wspomnieniach fotografów albo osób z nimi zaprzyjaźnionych z początku wieku, bo szalonym było wtedy wyjście w góry zimą czy też w ciągu lata z ciężkim sprzętem. Często korzystano z pomocy tragarzy. To było coś niesamowitego, ale równocześnie bardzo pociągającego. To trochę, tak mi się wydaje, te góry działały na fotografów jak narkotyk. To niesamowita historia, którą ty próbujesz nam teraz przekazać. Fotografie, które oglądać możemy w Zakopanem, proszę Państwa, w Muzeum Tatrzańskim, no właściwie są takie, że do każdej mam ochotę wskoczyć, bo każda z nich stanowi osobną historię. Ale o tym szaleństwie na początku powiedz. Skąd to zainteresowanie fotografów górami, jak myślisz?
0: To są ta wystawa, czy te fotografie, to jest też opowieść o takich dwóch rewolucjach, które się równocześnie dokonywały. Z jednej strony to jest rewolucja związana z turystyką, sportem, spinaczką i tym, co od lat XX wieku w Tatrach zaczęło przybierać właśnie masową skalę, czyli właśnie rozwojem sportu. Za tym szły też ważne wydarzenia sportowe i rozwój infrastruktury, jak organizacja FIS-ów, czyli Mistrzostw Świata w narciarstwie w Zakopanem przed i po wojnie, rozbudowa właśnie skoczni, hoteli i tak dalej. Ale z tą rewolucją równolegle w czasie dokonywała się też rewolucja fotografii. I to zarówno chodzi o to, że gdzieś w połowie lat 20. w Polsce wynaleziono w cudzysłowie fotografikę, czyli fotografię artystyczną, jak ją nazwał właśnie Jan Buchak. I jednocześnie też dokonywała się, oprócz tego podziału na fotografię taką, powiedzmy, zakładową i użytkową i tą artystyczną, rysowała się nowa linia podziału między zwolennikami klasycznego warsztatu fotograficznego, więc tego ciężkiego sprzętu, dużych kamer, szklanych negatywów, czyli takiego klasycznego podejścia warsztatowego, któremu przyświecał też autorytet Jana Buchaka, jak i całej tej grupy nowoczesnych fotografików i fotografek, którzy już używali lekkich, przenośnych aparatów na film, czyli przede wszystkim aparatów Leica, jak tego aparatu używał między innymi Antoni Wieczorek, najważniejszy, chyba najbardziej niezwykły zakopiański fotograf lat 20. i 30. No i ten nowoczesny sprzęt wiązał się z czymś bardzo ważnym, to znaczy z takim przekonaniem, że fotografowanie gór to jest nie tylko jakby tworzenie obrazu, ale też zaangażowanie jakby w uczestnictwo w tych górach, mówiąc jakoś najprościej. Czyli jeżeli chcesz robić zdjęcia zimą w górach, to musisz jeździć na nartach. Jeśli chcesz fotografować Tatry, to musisz chodzić po Tatrach. I to przekonanie było bardzo jakby takie zakorzenione. Myślę, że ono też wynikało trochę z tej pierwszej rewolucji, o której mówiliśmy, tej modernistycznej rewolucji kultury fizycznej i umiłowania właśnie wspinaczki, podboju gór, sportu. I w jakiś sposób się to łączyło z tą nowymi narzędziami, czyli lekkim sprzętem fotograficznym, tak? Ale też z taką rewolucją w sztuce, która się dokonywała, czyli poszukiwaniem już nie tylko funkcji dokumentalnej fotografii czy sztuki, ale próbie oddania właśnie pędu, światła, rytmu, różnych efektów abstrakcyjnych, jak na przykład, nie wiem, rysunek śladów nart na świeżym śniegu, które nagle układają się w abstrakcyjne kompozycje. Że to był też moment, w którym ta nowoczesna abstrakcyjna sztuka się pojawiała i też ta nowa fotografia się w ten nurt wpisywała, w nurt nowej rzeczywistości, nowego widzenia.
1: Trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam zapytać o tematy, ale powiedziałeś już o folklorze, o tańczących góralach, chociaż słowo tańczące nawet trochę nie pasuje, bo to właściwie była część życia, to nie był osobny element folkloru, taniec, ale właściwie część życia górali. Powiedziałeś o nartach, powiedziałeś o śladach na śniegu. Śniegu jest dużo

0: proszę Państwa, tego lata w Zakopanem na wystawie Czarno-białe szaleństwo, Tatry, modernizm, fotografia. Czy to jest tak, że prowadzisz nas jako kurator, szukając ciekawych odniesień tematycznych, czy to jest wystawa chronologiczna?
1: Nie, cały materiał został, cały ten zbiór, około 140 fotografii, w większej części, jak powiedziałem, ze zbiorów właśnie Muzeum Tatrzańskiego, w większości też nieoglądanych od wielu, wielu lat. Jest podzielony na 5 takich rozdziałów. One raczej mają charakter taki tematyczny. Pierwszy z nich to Góry Wołają, czyli takie fotografie, gdzie oglądamy te góry z pewnej perspektywy, jako takie wezwanie dla turystów do przybywania i odkrywania tego miejsca, które, i tutaj właśnie ważny też aspekt tej fotografii, czy też fotografii ojczystej, jak ją nazwano w latach 30., że oprócz podziwiania samych gór musimy rozumieć, powinniśmy rozumieć kontekst kulturowy, w którym się znajdujemy, czy całą kulturę regionalną. Stąd też fotografowie dokumentują właśnie jakiś regionalny obyczaj, strój góralski, czy na przykład zwierzęta typowe dla regionu, owce, sarny i tak dalej. W drugim rozdziale, Biały ślad, wchodzimy w to szaleństwo, białe szaleństwo, czyli fotografia, która towarzyszy właśnie narciarstwu i fotografowanie zimy w górach. Trzeci dział to jest Okiść. To z kolei jest moment, o którym też chyba wspomniałem, w którym ci fotografowie i fotografki zaczynają traktować góry jako tylko pewien pretekst do stworzenia nowego obrazu, czyli w jaki sposób śnieg, ośnieżone drzewa, sople stają się pretekstem do opowieści w abstrakcyjnych formach, jak krajobraz górski staje się pretekstem do poszukiwania właśnie nowej ekspresji w sztuce i w obrazie fotograficznym. Więc jest tam dużo detalu, skrótów, również takich zabiegów formalnych, nowych technik, które na przykład wprowadza Witold Romer z opracowaną przez niego izohelią, odrealniając ten krajobraz. Potem mamy rozdział Hux Kau, ten tytuł też jest zapożyczony z jednego z wierszy Juliana Przybosia, który z kolei wprowadza nas w ten świat wewnątrz gór, skalistych turni, wspinaczki górskiej, granitu i zmieniającej się w Tatrach pogody. I wreszcie na koniec piąta część, najskromniejsza, no bo też to było chyba najbardziej skomplikowane wyzwanie fotograficzne, dedykowana jest prawdziwej legendzie Tatr, czyli Wiatrowi Halnemu. I to kilka naprawdę bardzo ciekawych prac, w których fotografowie próbowali sfotografować coś, co wydaje się niemożliwe, wiatr. I mamy tutaj pracę i Witolda Romera właśnie i między innymi Edwarda Hartwiga.
0: Są prace, które mnie absolutnie na tej wystawie zaskoczyły estetyką, taką przenikliwością. Chętnie bym powiesiła sobie na ścianie niektóre z nich. Chciałam cię zapytać o rzecz następującą. Niektóre z tych prac były pokazywane na przedwojennej wystawie. Można było je kupić. Niestety nie żyliśmy w tych czasach, więc nie zostaliśmy właścicielami wspaniałych obrazów tatrzańskich. Ale taka adnotacja na odwrociu niektórych fotografii się znajduje. Znajduje się tam też informacja w przypadku wspomnianego przez ciebie doktora Wieczorka, że fotografie te zostały zakupione za 500 zł. W 1976 roku przez Muzeum Tatrzańskie. Jak myślisz, ile warte są teraz?
1: No to jest dobre pytanie. No, ta wartość jest chyba do końca jeszcze nieustalona, bo trochę tak ten rynek fotografii historycznej w Polsce się chyba powoli rozwija dopiero. Moim zdaniem są bezcenne. Większość z tych fotografii jest kompletnie bezcenna. Przede wszystkim dlatego, o czym też już wspominałem, że to są bardzo starannie w większości przygotowane odbitki przez samych autorów z myślą o wystawach fotograficznych. Czyli tutaj ta wystawa się skupia przede wszystkim na tej fotografii, która była od początku świadomie traktowana jako pewien akt twórczy. Jakaś działalność uświadomiona w świadomy sposób artystyczna. Tak? To jest też ważny ten moment, w którym fotografowie zaczęli myśleć o sobie jako o twórcach, a nie tylko takich dokumentalistach, którzy towarzyszyli na przykład pierwszym odkrywcom Tatr. Tak? W jakimś sensie ta wystawa jest w ogóle taką, jedną z inspiracji dla tej wystawy była taki słynny album towarzyszący przed już chyba 20 lat wystawie wczesnej fotografii tatrzańskiej, tutaj też pokazywanej w

0: Muzeum Tatrzańskim, który współautorem był Stefan Okołowicz, którego pokłosiem jest wspaniały album Tatry, fotografie do 1914 roku, który pokazuje cały ten pierwszy okres eksplorowania Tatr i wczesnej fotografii. No więc ten okres eksplorerski mamy za sobą i wchodzimy w tą nową fazę, kiedy ta nowa sytuacja też społeczna w Zakopanem, turystyka i nowe środki masowej komunikacji, prasa, magazyny, media domagają się nowego rodzaju ilustracji też i fotografowie też starają się dostarczać ten nowy rodzaj obrazu, który będzie atrakcyjny sposób relacjonował to, co tu się dzieje, a więc nie tylko krajobraz, ale obecność człowieka właśnie w tym krajobrazie. No i tak, to się wszystko bardzo zmieniło, bo te dwie pierwsze wystawy przed wojną, które organizowało Muzeum Tatrzańskie, to były w jakimś sensie pokazy pionierskie. To były pierwsze też wystawy w ogóle fotografii, jedne z pierwszych wystaw fotografii tutaj w Zakopanem. Obie one w 26 i 39 roku były zorganizowane na zasadzie open call, czyli fotografowie przysyłali swoje prace i można było prace z tej wystawy kupować rzeczywiście. Jednakże, jak wiemy to z zapisków dyrektora Zborowskiego, ówczesnego, legendarnego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, no nie był to komercyjny sukces i nie bardzo cokolwiek się sprzedawało, a generalnie organizatorzy skarżyli się, że po prostu autorzy bardzo sobie wysoko cenią te fotografię. A analizując też jakby ówczesne zakupy Muzeum Tatrzańskiego w księdze inwentarzowej, można zauważyć, że w 1939 roku muzeum dokonywało zakupów fotografii do swoich zbiorów. Były to jednakże raczej z fotografii o charakterze dokumentalnym, albo na przykład fotograficzne karty pocztowe, które kosztowały nie 10 zł od odbitka szanującego się autora, fotografa, artysty, tylko 40 groszy na przykład, a które były świetnym materiałem krajoznawczym na potrzeby rozbudowania zbiorów czy archiwum fotograficznego muzeum, więc wówczas w ogóle kwestia tego budowania rynku fotografii współczesnej no była jakąś naprawdę daleko posuniętą mrzonką, ale nie wiem, czy jesteśmy tak dalece bardziej zaawansowani dziś tak naprawdę.
1: Zapraszamy Państwa. Czarno-białe szaleństwo, Tatry, modernizm, fotografia. Państwa i moim gościem był kolekcjoner, kurator tejże wystawy Łukasz Gorczyca. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, zapraszam.
2: Głębia ostrości. Powtórka programu.

Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rośnie bilans rosyjskiego zmasowanego ataku na Kijów. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Rosjanie użyli dronów i rakiet. Lokalne władze informują o zniszczeniach i pożarach. Jeden z bloków mieszkalnych w dzielnicy Podilskiej został częściowo zniszczony. Ludzie są uwięzieni na piętrach od 7 do 9. W tej samej dzielnicy 25-piętrowy wieżowiec został uszkodzony na wysokości 16 piętra. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że ratownicy ewakuowali 15 osób z domu w rejonie podolskim, który został częściowo zniszczony. Z górnych pięter ewakuowano 3 kobiety i 6 dzieci. Mieszkania po obu stronach budynku zostały zniszczone, trwają poszukiwania rannych. Władze apelują, by nie ignorować alarmu przeciwlotniczego oraz pozostać w bezpiecznych miejscach do momentu jego odwołania. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Jak podano w komunikacie, działania mają charakter prewencyjny. Pozwoli uciąć spekulacje medialne i medialne doniesienia.

0: oparte na niedomówieniach. Tak zapowiadane przez szefa MON-u odtajnienie informacji o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie od początku wojny komentuje ekspert z portalu obronnego. Juliusz Sabak uważa, że to rozsądny ruch rządu, a inne kraje już wcześniej podjęły podobne działania.
1: To jest taki temat, który rzeczywiście porusza ludzi, nie tylko polityków, ale też obywateli, no bo rzeczywiście może rzutować na nasze bezpieczeństwo to, czy na przykład przekazaliśmy rakiety, które zostały kupione w programie Wisła do systemu Patriot, czy też jakieś inne uzbrojenie, którego mamy, mówiąc tak kolokwialnie, w deficycie.
0: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na sugestię, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot, napisał, że o wszystkich donacjach wiedzieli prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki, a zaczęły się, gdy ministrem obrony był jeszcze Mariusz Błaszczak. 65-letni poszukiwany od piątku mężczyzna został wczoraj zatrzymany w Świętokrzyskiem. Obława rozpoczęła się po odnalezieniu ciała jego żony w domu na terenie Borkowa w powiecie kieleckim.
2: To są aktualne.
3: Obława za mężczyzną zakończyła się rano, przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
4: Na terenie kieleckiego Biesagu w kompleksie leśnym policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, biorący udział w prowadzonych poszukiwaniach, zatrzymali 65-letniego mężczyznę. Decyzją medyków w asyście policjantów został przetransportowany do szpitala.
3: Dopiero po zakończeniu czynności medycznych będą wyjaśniane wszystkie okoliczności zdarzenia.
4: Gdy stan zdrowia mężczyzny na to pozwoli, zostaną przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie wszystkich okoliczności, a także przebiegu zdarzenia, do którego doszło w podkieleckim Borkowie.
3: W czasie zatrzymania mężczyzna nie był agresywny, nie stawiał oporu, ale był zaskoczony przybyciem policjantów. 65-latka ujęto między innymi dzięki zgłoszeniom na specjalny numer uruchomiony w celu odbierania zgłoszeń o poszukiwanym. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Lewica rozpoczęła letnią trasę po Polsce. Spotkania pod hasłem Lewica dowozi mają być okazją do zaprezentowania zrealizowanych obietnic, a także zbierania opinii mieszkańców o problemach, z którymi mierzą się na co dzień, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna? Tą walkę trzeba stoczyć już dzisiaj, w 2026 roku.
0: Trasa Lewicy rozpoczęła się wczoraj od wizyty polityków w Kujawsko-Pomorskim. Teraz czas na spotkania z mieszkańcami Pomorza. A na koniec zaglądamy na stadion Azteka w Meksyku. Anglia do przerwy prowadzi 2-1 z Meksykiem właśnie w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata. Na zwycięzcę tej rywalizacji w ćwierćfinale czeka już Norwegia, która wieczorem nieco niespodziewanie wyrzuciła z turnieju Brazylię, wygrywając także wynikiem 2-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W Polsce dziś aż tak gorącej atmosfery jak w Meksyku nie będzie. Przelotne opady deszczu mogą dziś wystąpić na północnym wschodzie oraz południu kraju, a na termometrach zobaczymy od 16 do 23 stopni.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Ich rok.
7: Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2026 został rokiem Ignacego Daszyńskiego. Ignacy Daszyński, wielka postać w czasie odzyskiwania niepodległości. Jeden z twórców niepodległego państwa polskiego. Być może mniej znany? No właśnie, czy tak na pewno jest? A moim gościem jest dzisiaj pan profesor Andrzej Fryszke, historyk, Polska Akademia Nauk. Witam, panie profesorze.
8: Witam, witam serdecznie.
7: Mniej znany Ignacy Daszyński wśród twórców Polski?
8: No chyba dzisiaj rzeczywiście mniej znany, nie mówi się o nim za często, ale jego postać była długo bardzo ważna, jeśli chodzi o tych przywódców z okresu międzywojennego. Może też dlatego, że nie był tak wykluczony i znienawidzony w okresie PRL-u, zatem istniały ulice Daszyńskiego, no ale oczywiście

0: Czy to było, nie, to nie była afirmacja, broń Boże, bo on zawsze był traktowany również w PRL-u jako ten niby socjalista, ale antyradziecki, prawda, niedoskonały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście z okresu międzywojennego to jest postać czołowa. Czołowa, jeśli chodzi o przywódców lewicy parlamentarnej, demokratycznej, najważniejsza.
1: A co jest z tymi postaciami ważnymi dla Polski? Bo jak się przegląda te życiorysy, to zawsze jest problem edukacyjny. Oni błąkali się po różnych szkołach, pracowali, szukali swojego miejsca. To samo Daszyński, jak się czyta jego życiorys, to tu wyrzucony z gimnazjum, tutaj matura eksternistycznie zdawana, tu jedne studia, tu tutaj studia za granicą. I to wszystko jest takie strasznie niespójne. Ja to porównuję do dzisiejszych czasów, gdzie ta nasza droga jest liceum, studia i do pracy. No a tu?
0: Znaczy, trzeba powiedzieć, Daszyński urodził się, wychowywał w Galicji, czyli w zaborze, w którym była polska autonomia. A zatem to jest co innego niż na przykład ludzie, którzy pochodzili z zaboru rosyjskiego, bo tam były prześladowania narodowe i polityczne narodowe. Natomiast Daszyński był duch niespokojny jako młody człowiek buntownik i jego kłopoty brały się z tego powodu. To nie jest tak, że go represjonowano jakoś specjalnie, tylko wchodził, że tak powiem, w konflikty. Nawet nie tyle może z władzami austriackimi, co rządzącymi w Galicji konserwatystami.
1: No tak. I w życiorysie można przeczytać, że spotykał się z Julianem Marchlewskim. A to źle, znaczy, to nie są miłe skojarzenia, zwłaszcza tu u nas w Polsce, i z Różą Luksemburg.
0: Znaczy, nie są miłe skojarzenia, bo one wynikają z pewnego ahistoryzmu i posługiwania się takimi kliszami dotyczącymi lat znacznie późniejszych. Tu mówimy o początku lat 90., przełom lat 80., 90. Oni się stykali w Zurichu, gdzie studiowali jako obywatele państwa rosyjskiego. Oczywiście uchodzili tam na emigrację, żeby się chronić przed prześladowaniami, a jednocześnie móc studiować w zaborze rosyjskim. To było niemożliwe. No i to był krąg, że tak powiem, niewielu ludzi, niewielkiej grupy Polaków, którzy tam studiowali w tym Zurichu, a łączyło ich, że tak powiem, zafascynowanie marksizmem, socjalistycznymi ideami. Nie widzę w tym nic dziwnego, że się spotykali, że rozmawiali, no ale ich drogi też szybko się rozeszły, bo w zasadzie w roku 1892 powstanie Polska Partia Socjalistyczna, niepodległościowa, w roku 93, rok później, ci, którzy się nie zgadzali z ideami niepodległościowymi, stworzyli pismo Sprawa Robotnicza, to jest początek SDKPIL z Różą Luksemburg na czele, Marchlewski też tam był w tym zespole ścisłym. No i tu już jest rozbieżność całkowita. Aż do roku 1896, kiedy na zjeździe Międzynarodówki Socjalistycznej, to jest zjazd socjalistów z różnych krajów europejskich, nastąpiła ostra konfrontacja o właśnie hasło niepodległości Polski.
1: No i Ignacy Daszyński oczywiście był za pełną niepodległością Polski i działaniami prowadzonymi w ten sposób, żeby do owej niepodległości doprowadzić, i był w kontrze do internacjonalizmu, który wśród właśnie i Róża Luksemburg, i Marchlewski promowali.
0: Tak, oczywiście. Z tym, że tu trzeba dodać jedną rzecz. Tak ustawiony, jak to pan powiedział, problem dotyczył socjalistów z zaboru rosyjskiego. Daszyński był obywatelem Austro-Węgier i oczywiście nie głosił hasła niepodległości Polski w Austro-Węgrzech. To znaczy akceptował to, że Galicja, czyli Kraków, Lwów i ziemie z nimi związane, należały do cesarstwa i oczywiście tam się buntował, żądał różnych reform, między innymi wolności wyborów, bo tam były wybory kurialne, więc żeby te wybory były powszechne, żeby robotnicy mogli głosować, ludzie ubodzy mogli głosować. Natomiast nie głosił oderwania Galicji

0: od państwa austriackiego. Natomiast gdy odnosił się do praw polskich w Rosji, tak, głosił potrzebę oderwania ziem polskich od Cesarstwa Rosyjskiego i tu wspierał PPS Piłsudskiego i jego linię polityczną. To się szczególnie zaznaczyło w okresie rewolucji 905 roku, a zarazem ostro polemizował z Różą Luksemburg i Marchlewskim, no ale przede wszystkim z Różą Luksemburg, bo ona była ideologicznym liderem tej partii. Najważniejsze rzeczy to ona pisała. Ten spór dotyczył jeszcze jednej rzeczy ważnej, a mianowicie kierunków w socjalizmie. Róża Luksemburg była rewolucjonistką w tym sensie, że ruch socjalistyczny powinien dążyć do radykalizacji i w zasadzie przeprowadzenia rewolucji, która obali kapitalizm. Daszyński nie był takim ostrym socjalistą. Sympatyzował z austriackim, tak zwanym austromarksizmem. To jest droga do szukania połączenia idei socjalistycznych z demokracją, wielopartyjnością, praworządnością i tak dalej. No, także to były dwa przeciwstawne właściwie kierunki myślenia też o tym, jak ma wyglądać miejsce ruchu socjalistycznego wśród innych nurtów politycznych i w państwie, w którym się żyje. No, ten podział był oczywisty ze względu na to, że oni znajdowali się w zupełnie innych państwach, o innych zupełnie ustrojach, ale też inne było odniesienie do doktryny. Pod tym względem Róża Luksemburg była taką ortodoksyjną bardzo marksistką, a Daszyński niekoniecznie widział potrzebę bardziej elastycznego traktowania pewnych reguł.
1: Przechodzi czas na I wojnę światową i Daszyński jednak popiera państwa centralne.
0: No jak Piłsudski, jak inni socjaliści. To było oczywiste. Tu nie było żadnych, że tak powiem, wątpliwości. Państwa centralne walczące z Rosją o wyzwolenie jak największej części ziem zaboru rosyjskiego z rąk Moskwy. No to jest jasne. To wszyscy socjaliści, cała lewica popierała ten kierunek, bo wrogiem numer jeden była Rosja. I ze względu na to, że była okupantem większości ziem polskich i dlatego, że była krajem, w którym polskość była prześladowana i dlatego, że nie istniały tam żadne reguły demokratyczne. Mimo zmian pewnych po 1905 roku, to przecież socjaliści nie mieli prawa wolnego działania, ani w ogóle ruchy lewicowe. To był kraj takiego, no właśnie systemu totalitarnego, to nie, bo tak nie można być.
1: Zamordystycznego?
0: No despotycznego właściwie, despotycznego. Car decydował o wszystkim, parlament nie miał żadnego znaczenia. Bardzo ostra cenzura, zakaz działania organizacji robotniczych, związków zawodowych i tak dalej.
1: No dobrze, panie profesorze, odzyskujemy niepodległość, już tuż ta niepodległość. I Daszyński zostaje premierem rządu lubelskiego.
0: No, to nie tak tuż. To jest cała historia, my jej oczywiście tutaj nie opowiemy, bo by nam musiało to zająć dużo czasu. Ale powiedzmy, że są takie etapy. Rok 1916, proklamowanie państwa polskiego przez Austro-Węgry i Niemcy. Potem jest spór o to, czy to państwo ma obejmować zabór austriacki. Dla Daszyńskiego i innych obywateli tego państwa to jest duży problem. Tu następuje pewna ewolucja. Najpierw oni myślą o rozwiązaniu trialistycznym, żeby to było, prawda, jakby osobna jeszcze państwo polskie powiązane właśnie z Austrią i z Niemcami. Potem to upada, ten projekt. W roku 18 jest deklaracja niepodległościowa za Zjednoczonym Państwem Polskim i jesienią rozsypuje się państwa w centrale na froncie. Następuje erozja Austro-Węgier. Wiadomo, że z tego się coś wyłoni. Daszyński, owszem, tak, idzie za gronem Piłsudczyków, przywódców POW, przywódców zaboru rosyjskiego i godzi się zostać premierem powołanego 7 listopada.

0: tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej w Lublinie. Dlaczego w Lublinie? Dlatego, że to jest pierwsze miejsce, pierwsze znaczące miasto, które zostanie uwolnione spod okupacji zaborców austriackich, no bo się Austria rozpadła. Austria się rozpadała już w końcu października, 7 listopada zostaje ogłoszony rząd. Daszyński jest jego premierem. Ten rząd trwa króciutko, trwa zaledwie parę dni, ale jednakowoż wygłasza manifest, w którym deklaruje pewne zasady, które będą potem niezmiernie ważne jako fundament tego państwa. Czyli będzie wybrany w wolnych wyborach wszystkich obywateli parlament, rząd, będą zagwarantowane prawa robotnicze, równe prawa dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich religii i narodowości. Będzie zapowiedziana ochrona pracy, wolność związków zawodowych, strajków i tak dalej. Czyli w pełni demokratyczne państwo polskie. Ten program w zasadzie będzie realizowany oczywiście przez Piłsudskiego, który przyjedzie 10 listopada, 3 dni po powstaniu tego rządu do Warszawy i rząd, w tym Daszyński, odda się do jego dyspozycji. I pewnie Daszyński nawet miał apetyt, że tak powiem, na to, żeby zostać nadal premierem, no ale tu się spotkał z bardzo silnym sprzeciwem prawicy. No i Piłsudski zdecydował, żeby wystawić mniej drastycznego, mniej takiego znienawidzonego lidera, jakim był Jędrzej Moraczewski, współtowarzysz partyjny Daszyńskiego z Polskiej Partii Socjaldemokratycznej. Oczywiście można zaraz zadać pytanie, a dlaczego Daszyńskiego tak nie lubiła prawica? Prawica go nie lubiła z różnych względów, przede wszystkim ideologicznych. Był liderem partii socjalistycznej w Galicji. Był mówcą, który był wielkim mówcą. To musimy zaznaczyć, to dzisiaj nie jest tak rozpoznawalne, ale w tamtych czasach miało to ogromne znaczenie, jak polityk przemawiał. Daszyński był znakomitym mówcą, porywającym tłumy, ale też ostro uderzającym w prawicę, w nacjonalistów, w takie konserwatywne myślenie, w dbałość o prawa dla ludzi zamożnych, pomijanie biednych, no i wywoływał dużo złości tych, których atakował.
1: Panie profesorze, i został marszałkiem Sejmu.
0: No, to jeszcze kawał czasu.
1: Ale musimy to skracać.
0: Ważniejsza jest, to też jest ważne, ale był wicepremierem w 20 roku, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. No on był cały czas posłem na Sejm, ale w rządzie jedności narodowej z 20 roku z premierem Witosem, Daszyński był wicepremierem. I to jest bardzo ważna funkcja, bo to jest, no, nie muszę tłumaczyć, jasne opowiedzenie się za niepodległym państwem polskim, przeciwko rosyjskiej rewolucji, przeciwko zagrożeniu tego państwa. To jest też funkcja bardzo patriotyczna, no, która była doceniona niewątpliwie. Nikt mu nie zarzucał w tym życiu politycznym, że on ma jakieś dwuznaczne skłonności w kierunku komunizmu czy coś takiego. Był demokratą, zwolennikiem stabilnej demokracji, praw, prawda, ludzi biednych. W tym duchu też przemawiał w Sejmie. Organizowania robotników, występowania przeciwko nacjonalistom, przeciwko wszelkim antywrogościom wobec mniejszości narodowych, Żydów, Ukraińców, Białorusinów. Był demokratą w takim każdym calu, można powiedzieć. Był też zwolennikiem Piłsudskiego.
1: No właśnie. Przewrót majowy, wydawać by się mogło, że postać, która bardzo mocno wpisywała się w demokratyczną Polskę, no ale poparł marszałka Piłsudskiego.
0: Absolutnie. No ale to trzeba, znowu musielibyśmy trochę dłużej mówić o poczuciu zagrożenia ze strony nacjonalistycznej prawicy. To zagrożenie było definiowane jako bardzo mocne i grożące właściwie likwidacją demokracji parlamentarnej, z której wszyscy mają pełne prawa, a partia socjalistyczna może, że tak powiem, realizować swój program, że przyjdzie endecja i to wszystko zabierze. W związku z tym Piłsudski był trochę traktowany jako mąż opatrznościowy. I Daszyński napisał książkę nawet, Wielki Człowiek w Polsce. To jest o Piłsudskim. Ona wyszła w 25.

0: roku. Także on, że tak powiem, należał do tych ludzi, którzy liczyli na Piłsudskiego i jego wejście na fotel marszałka Sejmu w 28 roku z jednej strony było naturalne, a z drugiej nie i wywołało od razu konflikt. Dlatego, że po przewrocie majowym powstała, jak wiemy, obóz sanacyjny. Daszyński nie należał do obozu sanacyjnego. Trwał wiernie przy PPS, był jej liderem. Krytykował sojusz z prawicą, sojusz z konserwatystami. Po wyborach 28 roku Piłsudski chciał doprowadzić, żeby marszałkiem Sejmu został Bartel. Premier do tej pory, Kazimierz Bartel. No, tymczasem Sejm poparł Daszyńskiego, Daszyński został marszałkiem Sejmu i to jest bardzo ostry taki początek konfliktu z Piłsudskim.
1: Profesor Andrzej Friszka, historyk, Polska Akademia Nauk. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ich rok. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24. W naszym studiu gościmy panią Magdę Pietkiewicz, ekspertkę rynku pracy, twórczynię platformy N+. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani Magdo, wakacje to czas, w którym wielu młodych ludzi zaczyna karierę zawodową i czasami to się niepozornie zaczyna od takiego pomysłu. Dorobię na wakacje, zarobię na smartfona. Niedawno w naszym programie mówiliśmy o zawiłościach prawnych takiej pracy, ale dzisiaj porozmawiamy o kwestiach praktycznych. I pierwsze pytanie. Czy praca, wakacyjna praca może być dobrym wstępem do kariery zawodowej?
4: Jest najlepszym wstępem do kariery zawodowej. Tak naprawdę każda praca przybliża nas do tego, co chcemy robić, z kim chcemy pracować, jak chcemy pracować i uczy nas bardzo wielu kompetencji, które potem są potrzebne już czy w pracy etatowej, czy w pracy projektowej.
3: Powiedziała pani o kompetencjach, ale też bardzo często ta pierwsza praca nie ma nic wspólnego z tym, co będziemy, czy co chcemy robić w przyszłości. Czasami to jest praca na zmywaku, praca w gastronomii, praca na produkcji. No właśnie, od czegoś trzeba zacząć.
4: To ma mnóstwo znaczenia w kwestii kompetencji, których poszukują pracodawcy. Mhm. Praca w gastronomii. Świetny start do tego, żeby nauczyć się relacji z klientem, komunikacji, tych wszystkich miękkich kompetencji, których szukają w tej chwili pracodawcy. Naprawdę myślę, że to jest niedoceniona praca, bo każdemu się wydaje, a pójdę do gastronomii, będę kelnerem, no czego ja się tam nauczę? Tak naprawdę studiuję zarządzanie albo mechanikę, albo informatykę. Do niczego mi się to nie przyda. Wręcz przeciwnie. Te kompetencje miękkie związane z komunikacją, one są kluczowe. Kluczowe dla pracodawców, no bo też coraz mniej osób je posiada. Więc może się okazać, że ta praca w gastronomii będzie dla nas niezłą trampoliną potem do otrzymania świetnej pracy.
3: Mamy początek lipca. Czy to jest dobry moment na to, aby się porozglądać po rynku pracy? Czy to jest ten moment, w którym możemy coś znaleźć, czy być może jest już za późno?
4: Nigdy nie jest za późno, bo w sezonie pracownicy są poszukiwani cały czas. Przypomnijmy, że praca sezonowa jest trochę innym rodzajem zatrudnienia. Tu pracujemy często w elastycznych godzinach pracy, nie zawsze przez cały miesiąc, czasami tylko przez tydzień, czasami przez 2 tygodnie, czasami przez 2,5 tygodnia, w zależności od tego, jak ustalimy to z pracodawcą. Więc każdy moment na szukanie pracy jest dobry, nie możemy powiedzieć, że zły, a pracodawcy są głodni nowych pracowników, bo ruch jest coraz większy. Szczególnie jeśli mówimy o tym sezonie wakacyjnym, turystycznym, kiedy mówimy no właśnie o gastronomii, o turystyce, czy chociażby o zbiorach na
3: plantacjach.
4: Tak.
3: Jak szukać takiej pracy?
4: Jak szukać? Pierwsza rzecz, wszelkiego rodzaju portale ogłoszeniowe. Druga rzecz, to jest taka rzecz, o której czasami zapominamy. Rozejrzyjmy się wokół miejsca, w którym mieszkamy i zobaczmy, jakie firmy dookoła funkcjonują. Czy są restauracje, czy są plantatorzy, a może firmy produkcyjne, a może firmy eventowe. Kiedy już rozejrzymy się dookoła, zastanówmy się,

0: gdzie tak naprawdę chcielibyśmy pracować. I to jest niezwykle ważne, no bo na tej podstawie przygotowujemy dokumenty dla tego potencjalnego pracodawcy.
1: Jak powinno wyglądać takie CV w przypadku takiej pierwszej, dorywczej, sezonowej pracy? Jak powinna wyglądać aplikacja, nasze zgłoszenie, chęć, gotowości do podjęcia zatrudnienia?
0: Każde CV tak naprawdę rządzi się tymi samymi prawami. Pierwsza rzecz, pokażmy pracodawcy, kim jesteśmy i co potrafimy. To, że jestem na studiach, czy właśnie skończyłam liceum, to wcale nie znaczy, że nie posiadam żadnych umiejętności i kompetencji. Bo przecież cały czas pracuję przy różnego rodzaju projektach studenckich, czy przy wolontariatach, czy chociażby organizuję nawet wewnątrz szkoły różnego rodzaju przedstawienia. Każdy zajmuje się czymś, i myślę, że bardzo często tego nie doceniamy. A to są kompetencje, które pokazują, czy my jako niedoświadczony pracownik możemy być odpowiedzialni, zdyscyplinowani i czy w ogóle chcemy pracować w tym miejscu, czy robiliśmy do tej pory cokolwiek, żeby tak naprawdę pracodawca mógł nas faktycznie zatrudnić.
1: Fantastycznie, że pani o tym powiedziała, bo często na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, na panelach można spotkać się z takim pojęciem ściany, czyli kończymy studia, studia dzienne, mamy już upragniony tytuł magistra, zakończyliśmy pewien etap życia i teraz wypływamy na szerokie wody rynku pracy. I co w tym CV wpisać? Jeszcze nigdzie nie pracowaliśmy tak na serio, nie pracowaliśmy w zawodzie, więc jak powinno wyglądać takie nasze pierwsze, poważne CV? I nie mówię już teraz tylko o pracy dorywczej.
0: Pierwszą częścią CV powinno być to, kim tak naprawdę jestem. Czyli okej, mam skończone studia, ale czego nauczyłem się na tych studiach.
1: Czyli
0: to jest
1: takie
0: bardzo
1: podsumowanie.
0: Ważne. Takie
1: zaczynamy bardzo... od podsumowania.
0: Tak, zaczynamy od podsumowania i dlaczego to jest ważne, bo ja wielokrotnie słyszałam, nie, najważniejsze jest to, że skończyłem zarządzanie. Ale pracodawcy nie wiedzą tak naprawdę, czego dana osoba nauczyła się na tych studiach. Mhm. Co tak naprawdę sprawia jej największą przyjemność i lekkość, w czym jest dobra. W jakich projektach ta osoba brała udział. Być może w projektach międzynarodowych. To będzie oznaczało, że zna języki, więc nie tylko potwierdzenie w samym wykształceniu i w certyfikacji jakiegoś poziomu znajomości języka, ale też okaże się, że w praktyce ten język był wykorzystany. No, wydaje się często, to nic takiego, ale w praktyce dla pracodawcy okazuje się, że no tak, ta osoba już coś zrobiła, pracowała w zespole, umie się porozumieć z innymi. Być może umie się porozumieć w jakimś obcym języku. Być może korzysta z konkretnych narzędzi. Dla wielu młodych ludzi to, że korzystają z narzędzi typu Notion chociażby, czy Excel, czy Canva, to jest norma. Dla pracodawcy to nie jest oczywiste. Warto więc powiedzieć, tak, lubię projektować materiały graficzne, najczęściej korzystam z Canvy. Niby proste? Ale proszę pamiętać, że pracodawca się nie domyśli. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach plany studiów, programy studiów są bardzo, bardzo różnorodne i różnią się od uczelni. I każdy może zupełnie czego innego się nauczyć podczas tych studiów.
1: Warto o tym wszystkim napisać, a ja się jeszcze zastanawiam, czy warto wspomnieć o właśnie takiej pracy wakacyjnej, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli na przykład ktoś stara się o pracę w administracji publicznej, a może w jakiejś spółce giełdowej, w zawodzie chociażby eksperta od marketingu i co ma tam wpisać, że w gastronomii pracował w 2025?
0: Pytanie, na ile to jest ważne dla tej pracy, którą chcemy otrzymać? Niektóre prace wakacyjne są tylko odhaczeniem jakiejś listy, którą zrealizowaliśmy. Ale prawda jest taka, że wiele prac wakacyjnych daje nam kompetencje. Kiedy mówimy o tym, że chcemy pracować w administracji, a na przykład naszą pracą wakacyjną było wsparcie nawet wolontariackie przy organizowaniu jakichś imprez, możemy wskazać, czym się tam zajmowaliśmy. Dlaczego to może być ważne dla administracji? Bo na przykład porządkowaliśmy dokumenty. Bo na przykład potrafimy przejść całą procedurę krok po kroku. bo tak

0: jakie było nasze zadanie, ale musimy opisać, jakie były nasze zadania i jakie kompetencje dzięki temu zdobyliśmy. Inaczej znów to będzie dokładnie tak samo jak z wykształceniem. Nikt się nie domyśli, co tam robiliśmy.
1: Może się też okazać, że czasami praca właśnie we wspomnianej gastronomii również dużo mówi o nas jako o potencjalnych pracownikach, bo jeżeli się okaże, że my w wolnym czasie, w wakacje, w ferie chcieliśmy pracować, chcieliśmy nauczyć się nowych rzeczy, chcieliśmy zarobić pieniądze, pracowaliśmy w określonych godzinach, mieliśmy nad sobą przełożonego, to również jest wskazówka, że ten człowiek, który wejdzie zaraz do naszej firmy, nie jest takim, przepraszam za określenie, świeżakiem, jest nauczony pracy.
0: Ależ oczywiście, że tak. Tylko tutaj mamy taką małą pułapkę. Mamy osoby, które pracują zawodowo, zarobkowo, gdzieś po zajęciach, między zajęciami, w wakacje. I mamy takie osoby, które nie pracują zarobkowo. Ale to nie znaczy, że mamy unikać wskazywania tej pracy, która nie jest zarobkowa. Znam bardzo wielu studentów, którzy pracują przez całe wakacje na uczelni, chociażby w laboratoriach, wykonując bardzo poważne prace, ale zapominają o tym wspomnieć w CV. Tymczasem to, że to nie była praca zarobkowa, to nie znaczy, że to nie jest już wykształcony pracownik, bo może się okazać, że ten pracownik, ten student, który spędzał każde wakacje, każde 3 miesiące wakacji, no właśnie na uczelni, pomagając przy projektach, on jest przygotowany idealnie do pracy. Tylko musimy o tym napisać, bo samo wspomnienie o tym, że w czasie wakacji pracowałem przy projekcie XY, nic nie mówi. Bo pytanie znów, czym się tam właściwie zajmowałem?
1: I to jest też ważne wskazanie, że CV to nie jest lista punktów.
0: Tak.
1: CV w takiej wersji opisowej więcej powie o nas. I nie ograniczajmy się tylko do tej jednej strony A4, chociaż często się o tym mówiło, że CV nie powinno być obszerne, ale jednak gdzieś te informacje cenne dla pracodawcy musimy zmieścić.
0: Tak, i to jest bardzo cenna umiejętność, żeby jednak zmieścić to im krócej, tym lepiej, ale bardzo treściwie. Najlepiej A4. Proszę pamiętać, że pracodawcy dostają, rekruterzy dostają bardzo dużo CV. Bardzo dużo tych CV jest też analizowanych w tej chwili w pierwszej fazie przez różnego rodzaju automatyzację. To oznacza, że to CV powinno być bardzo zwarte. Powinno się w CV używać słów, które są chociażby w ogłoszeniach, po to, żeby faktycznie pracodawca wiedział, że no, jeśli szukam kogoś, kto posługuje się jakimś językiem, no to musi to być napisane. Jeżeli ma korzystać z konkretnych programów, to to powinno być napisane. Jeżeli szuka osoby komunikatywnej, to musi się pojawić informacja, że ktoś jest komunikatywny i dlaczego. I trzeba to robić w bardzo skondensowanej formie i zostawić tę dłuższą formę tak naprawdę na rozmowę albo do listu przewodniego, motywacyjnego, w zależności jak to nazwiemy, który nawet jeśli jest niewymagany, można przesłać chociażby w treści maila.
1: Wolontariat to jest specyficzna forma współpracy, specyficzna forma działania, ale bardzo ważna. Bardzo często już wolontariatem zajmują się uczniowie klas 4., 5., 6. szkół podstawowych. Za to czasami są dopisywane dodatkowe punkty podczas rekrutacji do liceum na przykład. No jak to jest z tym wolontariatem? Bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś udzielał się jako wolontariusz, poświęcał swój wolny czas, to za to też dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym do pracy powinny być przypisane. Nie jest tak?
0: Ale rzeczywiście pod warunkiem, że nie są to wolontariaty takie typowo szkolne, bo one często są jednak troszeczkę wymuszone. Natomiast jeżeli ktoś wskazuje, że pomagał w schronisku dla zwierząt i dzięki temu nauczył się czegoś, jakichś konkretnych kompetencji, chociażby odpowiedzialności, że zawsze o tej samej godzinie musi wykonywać te same czynności, no to to już jest super. Jeżeli ktoś był wolontariuszem podczas organizacji maratonów na przykład, no to tu też jest w stanie wykazać bardzo często umiejętność zarządzania i czasem, i projektami, i komunikacji z ludźmi. Więc wolontariat to jest taki sam rodzaj pracy, który dostarcza nam tak samo nowych kompetencji,

0: jak każda inna praca, więc nie możemy go deprecjonować.
1: Pani Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy N-Puls, ale także ekspertka rynku pracy, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Wiek Azji.

0: Wiek Azji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. W ostatnich miesiącach coraz częściej, niezależnie szczerze powiedziawszy od kontekstu, w audycjach pojawia się temat humanoidów. Ja przypomnę tylko ten słynny pekiński maraton, o którym opowiadałem Państwu kilka tygodni temu, kiedy rok wcześniej zaledwie sześcioro humanoidów, jakkolwiek to nie określać, było na starcie. W tym roku 130 robotów i co więcej, jeden osiągnął czas, który jest lepszy od czasu ludzkiego. Chińczycy obchodzili niedawno święto smoczych łodzi i też opowiadałem Państwu o tym, że w tym roku po raz pierwszy w historii święta, które ma 2000 lat, w tych smoczych łodziach oprócz ludzi były także humanoidy. I dziś audycja o humanoidach właśnie, to w ciekawym kontekście, bo okazuje się, że my mamy polskie nasze własne sukcesy w trenowaniu humanoidów, a dzisiaj ze mną w studio Arkadiusz Cybulski i Piotr Gerke z zespołu Brave Mind Fighters. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pogromcy umysłów, czy trenerzy umysłów humanoidów.
1: Tak, na pewno. Pogromcy zarówno naszych umysłów w trakcie samego treningu, jak i również tego umysłu, który będzie służył do walki, tego braina, który faktycznie tak się dla nas nazywa, czyli tego systemu, który decyduje o tym, jaką decyzję podjąć bezpośrednio już w trakcie interwencji, w trakcie interakcji na ringu i o tym będziemy za chwilę opowiadać.
0: To teraz właśnie wyjaśnimy, skąd panowie się wzięliście, dlatego że macie projekt, który zakwalifikował się do turnieju robotów humanoidalnych organizowanego przez chińską firmę Engine AI. Ten turniej odbywa się w chińskim mieście Shenzhen, oczywiście, który kojarzy się jak najbardziej z takim rozwojem. To jest takie centrum technologiczne Chin. Zajmujecie się trenowaniem humanoidów. W ogóle jak do tego doszło?
2: My jesteśmy taką grupą pasjonatów. Tworzymy społeczność właśnie inżynierów i przedsiębiorców robotyki. Gromadzimy się raz w miesiącu na takim w świecie rzeczywistym, na takich śniadaniach robotycznych i tam wymieniamy wiedzę, wymieniamy się koncepcjami i właśnie w ramach tych naszych śniadań robotycznych powstała taka drużyna, która łączy różne grupy, różne kompetencje. I można powiedzieć, że taka była geneza naszego...
0: Ja rozumiem, że wasze kompetencje to jesteście programistami? Jak was określić?
1: Tak, trenerami i programistami gdzieś pomiędzy tymi słowami bym operował.
0: Czy to jest nowy zawód trener humanoidów?
1: Może jeszcze nie, ale myślę, że taki zawód nadejdzie. Ten proces tak naprawdę składa się z samego treningu. To proces, który wymaga kilku osób o różnych kompetencjach.
0: Bardzo to jest ciekawe, bo trenujecie humanoidy i co więcej, już jesteście w projekcie, który jest realizowany nie w Chinach, a w Japonii i tam trenujecie humanoidy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, mówiąc ogólnie.
1: Tak, widzimy dużą lukę na rynku w systemach security i tego, że nie zawsze widać ludzką słabość, ten czynnik ludzki w systemach security, gdzie przychodzi do monotonnych patroli, gdzie trzeba regularnie powtarzać takie czynności, które są męczące dla człowieka i tam robot pomoże. To znaczy robot będzie wykonywał zadania, których człowiek przy 45 razie już mu się nie chce, już o nich zapomina.
0: A no robot szczegółów, bo to oczywiście był tkwi w szczegółach te systemy bezpieczeństwa, bo to brzmi bezpieczeństwo i humanoidy budzi niepokój, przynajmniej na tym etapie rozwoju humanoidów. Tutaj mówimy o humanoidach na przykład, które mogą posłużyć do patrolowania, czy też jakichś takich funkcji

0: zwiadowczych.
1: Tak, i trzeba tutaj właśnie, warto powiedzieć, że w chwili obecnej te systemy, nad którymi my pracujemy, działają w taki sposób, że w chwili interwencji, w chwili zagrożenia, to człowiek przejmuje kontrolę nad humanoidem i steruje nim, tak jakbyśmy powiedzieli, w grę komputerową.
0: Czyli macie na smyczy te humanoidy.
1: Czyli człowiek, tak, człowiek decyduje, humanoid może w pewnych rzeczach pomagać, tak, bo może mieć szybszy czas reakcji niż człowiek, który widzi przez jego kamerę, więc humanoid może pomóc.

0: Może pytanie trochę naiwne, ale jesteśmy w audycji Wiek Azji, tak? Ten wiek będzie nie tylko wiekiem Azji, ale też zapewne wiekiem humanoidów. Z tego, jak widzimy, jak szybko rozwija się ta dziedzina i te technologie. Jak to się stało, że Azja przoduje w rozwoju humanoidów?
1: Myślę, że to jest ten moment, w którym ten wyścig pomiędzy Chinami, bo tak skrócę do Chin, bo Japonia już trochę te lata minęły chyba w Japonii, chociaż tutaj też możemy za chwilę o tym porozmawiać, pomiędzy Chinami a Japonią trwa i jest to chyba pierwszy taki wyścig, w którym widzę, że Chińczycy zaczynają przeganiać Amerykanów. Myślę, że głównie kwestia jest tu adopcyjna, to znaczy części produkowane w Chinach są bardziej dostępne dla ludzi cenowo, przez co ta adopcja rośnie. Amerykanie troszeczkę inaczej podchodzą do tego wyścigu. Oni działają na tym, żeby rzeczy były stabilne, działały bezbłędnie. Tutaj mamy przykład tego, co robi Elon Musk, który ma być, czy Neo, to są roboty, które mają działać perfekcyjnie i tak jest założenie. Chińczycy do tego podchodzą bardziej, nazwijmy to, po studencku.
0: No właśnie, ale ten wzrost tych technologii w Chinach, no, czy on też nie budzi waszego takiego, nie wiem, zdumienia, trochę też niepokoju, bo no, ten maraton pekiński wyraźnie pokazuje, jak w ciągu 12 miesięcy naprzód posunęły się technologie i one, rozumiem, że one się właśnie w takim tempie kosmicznie szybkim rozwijają.
2: Tak, no wydaje mi się, że to jest pokłosie też rozwoju branży samochodowej, samochodów elektrycznych dokładnie, i branża robotyczna jest organizowana w taki sam sposób, tak, czyli rząd po prostu wspiera te firmy dostają subsydia i rozliczają się po prostu z ilości, tak jak samochodów wcześniej, tak, ilości robotów dostarczonych na rynek, nie? I to jest to, co mówi Piotr, że jakby jakość tutaj jest troszeczkę wtórna, więc można powiedzieć, że Chińczycy działają tak jak startup, tak, czyli wydaje niedopracowany produkt na rynek, zbiera sobie feedback z rynku dużo szybciej, a Amerykanie chyba podchodzą do tego dużo bardziej ostrożnie.
0: No, mamy i państwo macie absolutnie chyba unikalną okazję usłyszenia tego, jak wygląda trenowanie humanoida, jak ta wasza smycz wygląda i czy ona jest, jako człowiek zapytam, aby na pewno bezpieczna dla nas.
1: Ja mogę powiedzieć, jak gdyby tutaj w przypadku tego projektu jest on dość specyficzny, tak tylko jak gdyby napomnę, że jest to konkurs organizowany przez NGNA i to, co, do czego dążymy, to do gali finałowej, która odbędzie się w grudniu tego roku właśnie w Shenzhen, gdzie będzie ring, gdzie będą roboty, które będą toczyły ze sobą sportową rywalizację. Proces wygląda tak, że na pierwszym etapie musieliśmy pozyskać ruchy, musieliśmy zastanowić się, skąd je wziąć i jak je przełożyć fizycznie na robotę. Więc za pomocą takich technologii...
0: No ruchy dzisiaj... to chyba z człowieka, prawda? Czy nie?
1: Dokładnie.
0: Czy niekoniecznie?
1: No właśnie. I dokładnie tu się wszystko zaczyna. Czyli jak gdyby zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się ze przyjaźnionymi kaskaderami, których nagraliśmy ruchy, a następnie te ruchy przełożyliśmy na taki szkielet, który my nazywamy skeletonem, i następnie nałożyliśmy na to robota. Mówię to tym w dużym uproszczeniu. Jest to wiele godzin, wiele trudu i wiele klawiszy wystukanych na klawiaturze, zanim się to udało zrobić. Natomiast tak, finalnie udało się przejść jako trzeci zespół na świecie do kolejnego etapu.
0: Trochę mnie to niepokoi jednak, bo to mam takie wrażenie, jeśli trenujecie na kaskaderach, to, czyli na ludziach, którzy jednak mają więcej zdolności fizycznych od przeciętnego zjadacza chleba, no to te roboty będą takimi, no, nad ludźmi, super ludźmi.
1: Tutaj jak gdyby my nie zapominamy o tej kwestii etycznej i mamy to cały czas gdzieś, jesteśmy w bliskiej relacji, zresztą zespół, z którym współpracujemy, to zespół również składający się ze studentów współpracujących z Human Tech, z Uniwersytetu SWPS, gdzie ten kontakt, relacja robot-człowiek jest priorytetem.
0: Czyli jest psychologiczny aspekt i etyczny trenowania.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, to znaczy w tym, jak gdyby niezależnie od tego, jaki jest ten projekt, ta etyka pracy i to, żebyśmy wiedzieli, jak ten kod jest skonstruowany, jest istotne. to tak jak wszystko inne może zostać wykorzystane, może być mieczem obosiecznym. My zakładamy to dobre i rywalizację sportową. Przecież nie każdy bokser jest kryminalistą.
0: Wielkie słowa, Arku, porozmawiajmy o turnieju robotów humanoidalnych. Finał tego konkursu pod koniec grudnia w Shenzhen. Wasz projekt jest na jednym z pierwszych miejsc

0: na 32 zakwalifikowane ekipy. Tutaj Piotr ujawnił, że to będzie rywalizacja sportowa, tak?
1: Tak.
0: W jakich kategoriach?
1: W kategorii, no właśnie, jest to połączenie inżynierii i sportu, tak? Czyli zespoły takie jak nasz przygotowują najpierw roboty od strony technicznej, tak, żeby mogły wykonywać uniki, ciosy, prawidłowo poruszać się po ringu. I następnie te roboty zaprogramowane przez nas są do wystawiane w zawodach. Tak?
0: Czyli roboty ochroniarze.
2: Czy roboty ochroniarze?
1: Chyba bardziej bokserzy. Tak?
0: Bokserzy.
1: Natomiast
0: nawet.
1: Nasz kontekst faktycznie był bliski tego ochroniarstwa, nie? Bo tak jak właśnie mówiliśmy o tym na początku audycji, mamy funkcję patrolowania, mamy funkcję inspekcji, reagowania, ale na końcu może dojść do takiej interwencji i wtedy robot sterowany przez człowieka, pomagający w jego pracy, no on wystawiany jest jakby na to ryzyko kontaktu, tak, z jakimś tam czynnikiem zagrożenia.
0: Ja wam i państwu powiem, że jednak ten rozwój robotyki i rozwój technologii humanoidalnych, no, budzi we mnie niepokój związany z tym, w jaki sposób to będzie jednak kontrolowane, tak? Czy nie będzie to stanowiło zagrożenia dla ludzi, też nie wiemy, te technologie się tak szybko rozwijają. W Polsce widziałem w przekazach medialnych takiego humanoida z plecaczkiem chodzącego po Warszawie, biorącego udział na przykład w różnych przyjęciach. Jestem ciekaw w ogóle, jak ta komunikacja, czy to jest tylko programowanie, czy na przykład też mówicie, no dziś ulewy sierpowy do humanoida.
2: Zastanawiam się, czy, znaczy na pewno to, co się dzieje teraz obecnie w mediach, jest potrzebne, bo ociepla wizerunek robotów i sprawia, że nam jest prościej wykonywać naszą pracę, bo spotykamy się z mniejszym takim oporem społecznym związanym z tym.
0: A widzieliście go wcześniej? Odczuliście go?
2: To znaczy naturalne, czego widzieliśmy? Widzieliśmy go przez ostatnie 20 czy 30 lat w filmach. Widzieliśmy go w każdym sci-fi'u. Więc ten robot, który, mityczny robot, który wymyka się spod kontroli, jest takim organem, do którego każdy gdzieś
0: czyli
2: tam podświadom...
0: Czyli Gwiezdne Wojny i Lord Vader zarządzający tymi humanoidami.
2: Dokładnie. Więc dobrze, że pojawił się ten drugi ruch, który pokazuje, że roboty mogą być blisko ludzi, mogą współpracować, mogą wyręczać ludzi w ich codziennych obowiązkach. I to jest, do czego my dążymy. To znaczy, my dążymy do tego, żeby robot pomagał ludziom w ich codziennych czynnościach, odciążał. I ten przykład security właśnie też jest, to jest istotne to, co Arek powiedział, czyli robot, który idzie tam, kiedy człowiek ryzykuje własnym życiem. Kiedy napastnik może mieć broń, kiedy w sytuacji, w której często, niegęsto ci ochroniarze, którzy pracują, są narażeni na utratę własnego życia czy zdrowia, wysłanie robota, czyli w sumie stercy silników i trochę metalu, jest dużo bezpieczniejsze.
0: No, jak mówisz, Piotrze, sterta silników i trochę metalu, to jak nie do końca ci wierzę, bo to w końcu to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby ta sterta silników i trochę metalu miała, no, oglądałem ostatnio, miała świadomość, chciałem dokończyć to zdanie, dlatego, że oglądałem ostatnio dokument poświęcony humanoidom i on zaczyna się od rozmowy programisty ze sztuczną inteligencją, od pytania, czy masz świadomość, i odpowiedź jest tak, mam świadomość.
1: No tutaj trzeba też zróżnicować trochę. To jest faktycznie tak, że to nie robot byłby świadomy, tylko AI, które stoi za tym robotem. Jeśli chodzi o samo AI, które działa na robocie, to są dużo prostsze modele, dużo prostsze rozwiązania niż te nawet, które teraz tak zwany Kowalski ma dostępne. Czyli to są dużo prostsze rozwiązania niż te duże modele językowe.
0: A powiedz mi, to jest też ciekawe, to trzeba oddzielać AI od humanoida? W sensie nie jest to, bo ja tak myślę o humanoidach, jak słyszę humanoidy, to tak jednak mam to w głowie, że to jest taka jedność, że to w pewnym momencie jest tak połączone, że te humanoidy, które wyglądają, mają ludzkie ruchy, za chwilę zaczną mówić, komunikować się w sposób przypominający komunikację ludzką.
1: Tak, i tak faktycznie będzie i to się już zaczyna. Natomiast, no właśnie, warto patrzeć na roboty też jako to przedłużenie tej sztucznej inteligencji, nie? Po angielsku się mówi physical AI i tak trochę to jest, nie? Czyli ten AI jakby ma dostać ciało. Natomiast

0: faktycznie te rozwiązania są dużo, dużo jakby prostsze. Nie mówię, że w stworzeniu, nie? Tylko to wynika z tego, jak duży model ten językowy, jak duży model AI można uruchomić na samym robocie. Nie?
1: Jestem ciekaw, jakie państwa jeszcze są reprezentowane w tym turnieju w Shenzhen. Czy z naszej części Europy Środkowo-Wschodniej takie grupy zapaleńców też są w innych państwach?
2: Jak patrzyliśmy na poprzednim etapie, widzieliśmy chyba 4 zespoły, które były spoza Chin. Z różnych krajów. Wydaje mi się, że 2 z nich były z Europy. Czyli jeden był ze wschodniej ściany, a jeszcze jeden był chyba z Hiszpanii.
1: Czyli my oprócz was już na starcie jesteśmy na przegranej pozycji, jeśli chodzi o robotykę.
2: To znaczy, to też myślę, że jest bezpośrednio związane z tym, że producent jest z Chin. Jeżeli będziemy mieli tak, że roboty zaczną pojawiać się w Europie, produkcję robotów, a takie ruchy są wykonywane, tego też nie można pomijać, to pewnie te proporcje będą zupełnie inne. Wiem, że odbywają się analogiczne gale, turnieje po stronie amerykańskiej i myślę, że tam zdecydowanie dominacja jest Amerykanów.
1: Gdzie można będzie w przyszłości wykorzystywać humanoidy? Jak w tej chwili widzicie trendy? Oczywiście to, o czym mówicie, te wszystkie systemy związane z bezpieczeństwem, z wysyłaniem w sytuacje, które są niebezpieczne potencjalnie dla człowieka, to jest jedno. A gdzie jeszcze?
0: No wszędzie tam tak naprawdę, gdzie jest infrastruktura przygotowana dla człowieka, a jest wszędzie, tak? Natomiast takie zastosowania, o których my myślimy, od tych, którymi się teraz zajmujemy, które nie wymagają manualnych zdolności robota, które tak naprawdę w chwili obecnej są jakby największym wyzwaniem dla robotów humanoidalnych, to będzie wszelkiego rodzaju manipulacja, czyli centra logistyczne, fabryki, i możemy sobie myśleć o takich scenariuszach adopcji tych robotów, gdzie pracownicy pracują na przykład na nocnej zmianie, albo w trudnych warunkach, w hałasie, trzeba zastosowywać środki ochrony przeciwko na przykład chemii. Tak? I to są prawdopodobnie pierwsze rozwiązania takie przemysłowe.
1: Ja przypominam sobie 2019 rok, czyli to było 7 lat temu, proszę państwa, i wizytę w Szanghaju w jednej z firm. W Chinach wówczas zaczęły być popularne takie roboty, nie humanoidy jeszcze, tylko roboty, które pomagały w restauracjach, które powiedzmy tam programowano, że dowoziły jedzenie do stolików. Nawet w moim przepięknym, cudownym Podlasiu, w mojej jednej z moich ulubionych kawiarenek w Białowieży też teraz dostosowano stołu podaje takie urządzenie, ale chcę powiedzieć o tym, że tam już wówczas był robot, gdzie skoordynowano ciśnieniomierz, badanie automatyczne poziomu cukru we krwi, no i oczywiście badanie temperatury. No, to jednak pamiętam w nas, dziennikarzach obserwujących, to rodziło taki niepokój, bo no, bycie pielęgniarką to jest jednak też taki zawód zaufania publicznego i no, trudno sobie wyobrazić, żeby nie mieć wątpliwości przy badaniu przeprowadzonym przez robota.
0: Ja myślę, że tak naprawdę to trzeba patrzeć na kilka takich trendów, czyli jak rozmawiamy z polskimi przedsiębiorcami, to każdy polski przedsiębiorca mówi, że de facto brakuje pracowników. I to jest pewnego rodzaju paradoks, tak? No bo z jednej strony możemy obserwować bezrobocie, a z drugiej strony, kiedy idziemy właśnie do centrum logistycznego, czy mieliśmy też wizytę taką, gdzie rozmawialiśmy o wdrożeniu robotów w kopalni odkrywkowej, to przedsiębiorcy mówią, że nie ma tego personelu. Więc tak naprawdę każde miejsce, gdzie te braki się pojawiają z jednej strony, a z drugiej strony jest potrzebna też elastyczność. Roboty kelnerskie, roboty pielęgniarki, to też jest prawdopodobnie ten obszar, w którym jakby ta technologia może znaleźć zastosowanie.
2: Słyszałem o takim pilotażowym programie, który odbywa się w Chinach i jest on oparty na tym, jest on wąsko wyspecjalizowany. To chodzi dokładnie o badania jakieś związane z płucami, gdzie sztuczna inteligencja ocenia potencjalnie, na co może być chory pacjent. Skuteczność tego jest gigantyczna. Z tego, co słyszałem, to wydajność tego polega na tym, że dziennie ten szpital jest w stanie obsłużyć około 1000 osób, dzięki temu, że pojawiają się pewne paterny. Nie wszystkie choroby, jedna specjalizacja,

0: specyficzna, pewnie charakterystyczna dla danego regionu.
1: Panowie, to na koniec jednak łyżka dziegciu. To jest oczywiście taka dziedzina, która budzi niepokój, dlatego że związana jest, o czym rozmawialiśmy, z etyką. Tym bardziej, że przodują w tych technologiach Chiny, które nie są transparentne. Ten program humanoidów jest wspierany przez chińskie władze. Też nie do końca jest rozumiany w Chinach w tym momencie, dlatego że humanoidy już zaczęły wypierać część zawodów, czy też sztuczna inteligencja. Może rozszerzmy to w tej chwili. Też czytałem artykuł dotyczący tego, jak to znikają zajęcia z translatoryki, czy też z fotografii, tak, które są zastępowane w firmach przez AI. Nie boicie się, że będziecie też napiętnowani jako tacy pionierzy przemysłu, który ma zastąpić ludzkość?
0: Wydaje mi się, że świat się zmienia. Zmienia się na naszych oczach i będzie się zmieniał. Dlatego uważam, że roboty, że w dzisiejszych czasach powinniśmy skupić się na tym, żeby edukacja powszechnie zmierzała w kierunku uczenia się sztucznej inteligencji, wykorzystania jej również w dziedzinie robotyki, bo tam, gdzie znikają okazje, to znaczy, że pojawiają się nowe. I wydaje mi się, że nie jest groźne. Być może znikną zawody, które znamy, ale to nie oznacza, że nie otworzą się nowe, których jeszcze nie znamy.
1: A te okazje technologiczne łapią Arkadiusz Cybulski i Piotr Gerke, członkowie projektu Brave Mind Fighters, którzy AI i humanoidom nadają polski sznyt, polską twarz, mogę tak powiedzieć?
2: Jak najbardziej.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to była audycja Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone. Nie odnotowano jej naruszenia. Polska poderwała myśliwce w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Kijów. Rośnie w nim bilans ofiar. W ukraińskiej stolicy 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne. Ponadto w obwodzie kijowskim zginęła jedna osoba, a 10 odniosło obrażenia. Skutki ataku odnotowano też w rejonach buczańskim, Wyszgorodzkim i Browarskim. Rosjanie użyli dronów i rakiet. Lokalne władze informują o zniszczeniach i pożarach. To będzie najważniejsze polityczne wydarzenie tygodnia. Jutro rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Jednym z najważniejszych tematów będzie rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Doradca prezydenta Alvin Gajadur ma nadzieję, że szczyt pokaże jedność sojuszu.
1: Polskę będzie reprezentował pan prezydent Karol Nawrocki, będzie również w delegacji wicepremier Kosiniak-Kamysz, wicepremier Radosław Sikorski. Będą tam najprawdopodobniej też rozmowy o konieczności zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo, na obronność.
0: To z pewnością będzie ważny szczyt, mówi Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej.
2: To jest wyraźny sygnał do Putina, że Pakt Północnoatlantycki jest zjednoczony, że obowiązuje i spaja nas artykuł 5. Kiedy jednemu z państw coś się dzieje, to tak jakby działo się to wszystkim innym.
0: Rząd ma wspólne stanowisko na szczyt NATO w Turcji. Stanowisko otrzymał też Pałac Prezydencki. Norwegia płynie dalej na piłkarskim mundialu. Po 2 golach Erlinga Haalanda Skandynawowie pokonali Brazylię 2-1 i zameldowali się w ćwierćfinale. To najlepszy wynik w historii kraju, a kibice uczcili go tradycyjnie.

0: imitując, że wypływają w rejs łodzią Wikingów. Z norweskimi kibicami rozmawiał specjalny wysłannik Radiowa Jedynki na Mundial Kacper Merk.
1: Norge! Norge! Norge!
2: We are very happy.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo. Haaland i Nyland byli wspaniali. Po główce Haalanda cała reszta poszła już sama. Jest bardzo dobrze. Postawa Norwegów jest ponad wszelkimi oczekiwaniami. Nie wiem, kiedy się zatrzymają, ale całym sercem będę ich wspierał. Haaland to kawał piłkarza i patrzy się na niego z przyjemnością. Podobnie zresztą jak na ich kibiców, którzy przejmują nasze miasto. To pierwszy ćwierćfinał, ale chcemy wiosłować dalej.
0: A w walce o półfinał Norwegowie prawdopodobnie zagrają z Anglikami, którzy w 101 minucie spotkania prowadzą w meczu z Meksykiem. Arbiter wyjątkowo doliczył aż 11 minut do tego meczu.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich powracamy do kraju. Stabilizuje się sytuacja na rzece Bóbr. Jak informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w porównaniu z badaniami z końca czerwca poprawiły się parametry wody w punktach pomiarowych w pobliżu zapory w Pilchowicach. Wciąż obowiązuje jednak wydany w sobotę zakaz skorzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
5: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski, gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku. Cały czas na tym odcinku pracują aeratory, które pomagają dotlenić odcinek rzeki Bóbr.
0: Badania wody w rzece Bóbr rozpoczęto po masowym śnięciu ryb. Doszło do niego po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice, który opróżniono przed remontem zapory należącej do Tauronu. Spółka przekonuje, że przyczyną była nieprzewidywalna ilość osadów dennych oraz upały. Od wczesnych godzin porannych procesja z trumną Ajatollaha Alego Chamenejego przemierza Teheran. Irańskie władze mają nadzieję, że kondukt pogrzebowy będzie nawet liczniejszy niż ten z 1989 roku, w którym 10 milionów Irańczyków żegnało Ajatollaha Alego Chomeneiego.
6: 11 kilometrów liczy trasa, którą ma przebyć dzisiaj kondukt pogrzebowy nazywany przez irańskie władze największym religijnym wydarzeniem tego stulecia. Trumna z ciałem zabitego pierwszego dnia wojny Ajatollaha Chomeneiego przemierzy trasę od Mosalli, ogromnego kompleksu modlitewnego, w którym w ostatnich dniach miliony ludzi czuwały przy trumnie, aż do placu Azadi, czyli Placu Wolności, gdzie w 1979 roku rozpoczęła się rewolucja, która obaliła rządy szacha i wyniosła do władzy ultrareligijnych ajatollachów. Wieczorem kondukt przejedzie do oddalonego o 120 km Kom, które jest szyickim odpowiednikiem Watykanu. Duchownymi są tam m.in. trzej synowie zmarłego Ajatollaha. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio, Teheran.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Poniedziałek pochmurny i deszczowy, przelotne opady deszczu głównie na północnym wschodzie i południu Polski, na krańcach południowych możliwe burze. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 do 23 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: W pierwszych miesiącach 2022 roku pojawiały się komentarze, pojawiały się sugestie, że ta wielka fala polskiego entuzjazmu wobec walczącej Ukrainy mogłaby się w pewnym momencie wyczerpać, a potem minął rok i kolejny, i jeszcze jeden, i wydawało się, że ta fala się cały czas utrzymuje, aż do głosu doszli politycy. I o skutkach ich decyzji dziś między innymi będziemy rozmawiać.

0: Zbliżenie.
1: Jest ze mną pisarz, dziennikarz Ziemowit Szczerek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Witam Pana bardzo serdecznie. Przyglądamy się temu, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich. Od kilku tygodni trwa pat, mogłoby się wydawać. Jest Pan zaskoczony, że to nastąpiło dopiero teraz?
2: Tak i nie. To znaczy, no, to było oczywiste, że wcześniej czy później ten entuzjazm się wyczerpi, ten entuzjazm się wyczerpał wcześniej, tylko no, myślałem też, że do takiego bezpośredniego

0: Tego zwarcia dojdzie wcześniej, a z jakiegoś powodu, zresztą bardzo możliwe, że z powodu jakiejś, nie wiem, no po prostu demonizacji cech narodowych Ukraińców i Polaków, do tego nie dochodziło i dopiero w gruncie rzeczy kilka decyzji i takiego nieprzypadkowego jednak w gruncie rzeczy rozdmuchania ich i zagrania pewnymi kartami, które są znaczone, bo te karty pochodzą z Rosji, no udało się te emocje rozbujać, przy czym ja uważam, że to jest wzmożenie, które wcale nie musi być wieczne. Ja myślę, że one może równie dobrze być chwilowe.
1: Mija mniej więcej 5 tygodni, więc to trwa mimo wszystko jednak dość długo. Widzi pan w ogóle jakąkolwiek opcję, żeby się wyplątać z tego zamieszania?
0: Tak, tak samo jak się wplątało, to znaczy po prostu przestać grać na tych emocjach. Ja się nie dziwię, że to przez cały czas trwa, dlatego że media to grzeją. My w pewnym sensie teraz też to grzejemy, nawet jeżeli jesteśmy przeciwko podgrzewaniu tego, no to jednak sam fakt, że o tym się mówi, to mówi się emocjonalnie, sprawia, że temat po prostu istnieje. A ja mam po prostu wrażenie takie dość być może cyniczne, że w gruncie rzeczy ta fala, o której mówiliśmy na początku, ta fala entuzjazmu, ona opadła bardzo szybko, tylko po prostu potem weszło takie zwykłe, codzienne myślenie o sobie wzajemnie. To znaczy, my generalnie pamiętaliśmy o tym, co działo się na Wołyniu i tak dalej, tylko po prostu nie przekładaliśmy tego na codzienność i Polacy jakby nie byli jakoś tam specjalnie entuzjastycznie, właściwie od chwili podjęcia tego entuzjazmu nastawienie do Ukraińców i to było i w drugą stronę również. Oni sobie zdawali sprawę z tego, jakie są nastroje, też czasem to się usłyszeli krzywo na ulicy i tak dalej. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje. I teraz tak naprawdę ludzie nie zmienili swoich poglądów, mam wrażenie. Ludzie zmienili swoje emocje. A emocje można równie łatwo ostudzić, jak i rozdmuchać. Więc wydaje mi się po prostu, że za jakiś czas, myślę, że nawet szybciej niż dawniej, kiedy pojawi się jakiś nowy temat, wrócimy do status quo ante. A ten status quo ante będzie taki, że znowu będziemy sobie trochę patrzeć na ręce, trochę będziemy na siebie narzekać w prywatnych gronach, ale będziemy ze sobą żyć tak, jak żyjemy do tej pory i tak, jak żyje ze sobą bardzo wiele różnych nacji w jednej rzeczywistości, dzielących tę rzeczywistość. I to po prostu wróci do takiej sytuacji, jaka była wcześniej.
1: Wspomniał pan, że ten temat żyje, bo cały czas jest podejmowany. To fakt. Ja dzisiaj nie chciałbym rozstrzygać, kto zaczął, kto popełnił większy błąd. Chciałbym raczej się zastanowić, czego my o Ukraińcach nie wiemy, jak Ukraińcy postrzegają nas i czy ewentualnie o czymś w ostatnich latach zapomnieliśmy albo coś ważnego przeoczyliśmy.
0: Ja nie wiem, czy to można było tak na takim poziomie społecznym rozwiązać, wiedząc cokolwiek wcześniej. Myślę, że można było szykować jakieś rozwiązania polityczne na zasadzie powołania jakiejś komisji kryzysowej do kryzysu, który niechybnie musiał nadejść. Być może trzeba było podejmować jakieś kroki zanim to się jeszcze wszystko wydarzyło, bo to się wydarzyć musiało. Ja zresztą w momencie już, kiedy zaczęła się ta cała nagonka na Ukraińców i cały ten hejt, najpierw przypomnijmy, że to się działo w szkołach na przykład, że dzieci polskie czepiały się ukraińskich i na podwórkach były takie docinki, prawda, że ty Ukraińcu i tak dalej. Wtedy napisał do mnie zdziwiony premier RP na Twitterze, że było weselej i zaprosił mnie na rozmowę pod tytułem, co z tym zrobić. Ja wtedy już nie widziałem żadnego innego wyjścia, tylko poza jakby wkomponowaniem samych Ukraińców do procesu, w którym mielibyśmy jakoś ze sobą żyć. To znaczy mówiłem, że jakakolwiek kampania mówiąca Ukrainie swoim bratem i tak dalej przyniesie tylko przeciwne efekty. Natomiast jeżeli coś by miało przynieść pozytywne efekty, to byłoby to, że na przykład pojawiłyby się jakieś głosy jakichś Ukraińców, które by deklarowały solidarność z Polakami. Ja nie mówię, że to miało być jakaś czołobitność wobec Polaków. To miałyby być takie hasła typu Polacy jesteśmy z wami, czujemy się częścią tej samej rzeczywistości, odpowiedzialni za państwo, w którym żyjemy i tak dalej. Wystarczyło parę takich gestów, mam wrażenie, i to by się potoczyło inaczej. Ja muszę na przykład tutaj pochwalić Natalię Panczenko, jedną z tych ważnych figur ukraińskiej tutaj diaspory, która wykonywała takie gesty i one nawet zostały jakoś tam dostrzeżone, no ale po prostu zabrakło tego typu gestów, zrozumienia gdzieś tam jakoś szerzej. No teraz generalnie trudno do tego wracać. Trzeba poczekać, aż to się wszystko jakoś uspokoi. No natomiast spodziewałbym się po Donaldzie Tusku konkretnie, bo panu prezydencie już za bardzo się wiele spodziewać nie da, po tym jak się wszedł w rosyjską narrację i zaczął robić dokładnie to, do czego przygrywał mu Kreml, czyli po prostu szczuć na Ukraińców, a jego partyjni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zaczęli mu w tym wtórować, jak na przykład Mateusz Morawiecki, który codziennie pisze kilka wpisów antyukraińskich, mimo to, że na przykład teraz akurat na Kijów spadają bardzo mocno rosyjskie rakiety, mimo że w sumie

0: mieliśmy dramatyczną sytuację. No jednak tutaj wydaje mi się, że w imię takiego łatwego pozyskiwania głosów, bo przecież jakby pamiętajmy, że Nawrockiemu przez to wszystko podskoczyły sondaże, zresztą było zresztą oczywiste, bo mamy efekt flagi, zresztą podskoczyły też Zełenskiemu jakby i tutaj jakby warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obaj ci politycy cynicznie grają po prostu kartą obywateli ukraińskich. Zarówno prezydent państwa przyjmującego, jak i prezydent państwa, z którego ci ludzie wyjechali. Żeby jednak tutaj naprawdę podjąć jakieś kroki pomiędzy międzyśrodowiskowe, międzypaństwowe, mediacyjne. Być może na przykład postarać się wpłynąć na ten nowo konstruowany panteon ukraiński, panteon bohaterów, bo z tej całej awantury może wyjść coś dobrego, bo jeżeli do panteonu nie wejdą na przykład Kłym Sawur, a już skądinąd wiadomo, że nie wejdzie, czyli ten bezpośredni sprawca mordu Wołyńskiego, ani Roman Szuchewicz, który był zleceniodawcą tego mordu, to wtedy tak naprawdę okaże się, że cała ta awantura o UPA została rozwiązana w gruncie rzeczy polubownie. I taki krok, taki gest byłby gigantycznym krokiem w stronę pojednania naszych społeczeństw.
1: Wspomniał pan o dwóch ważnych płaszczyznach, warstwa polityczna i warstwa społeczna. Zostańmy jeszcze chwilę przy polityce. Czy aby Polsce nie przydałaby się jakaś dalekosiężna, zaplanowana, długofalowa wizja polityki wschodniej wobec takich państw jak Ukraina chociażby, czy Białoruś, chociaż to są oczywiście zupełnie różne tematy, bo mam wrażenie, być może to jest opinia zbyt daleko idąca, ale jednak mam wrażenie, że właściwie stwierdzanie jesteśmy po stronie Ukrainy to jest jednak trochę za mało.
0: Polsce w ogóle przydałaby się długofalowa wizja polityki jakiejkolwiek. Już nie mówię nawet o strategii ekonomicznej. Spójrzmy, co robią Niemcy, którzy na przykład w tym momencie, kiedy trochę im się zaczyna wykrzaczać przemysł samochodowy, idą w magazynowanie energii, co jest kluczowe w gruncie rzeczy dla naszych późniejszych kwestii bezpieczeństwa energetycznego, o którym my głównie mówimy, a oni jednak coś robią. Kończąc na właśnie jakichś w ogóle koherentnych, spójnych wizjach Polski, jej miejsca w świecie, jej miejsca w NATO i tak dalej. I to takich naprawdę ambitnych i długofalowych. Bo co by nie mówić, nie jestem wielkim fanem PiS-u, ale co mi się podobało, to jednak to pisowskie, przynajmniej deklarowane myślenie w całkiem sporych kategoriach o Polsce. Tego mi w PO brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o Wschód, cóż, oczywiście, że potrzebujemy mądrej, konkretnej polityki wschodniej, ale wszystko, co ugraliśmy w czasie tej polityki, którą prowadziliśmy tam od 1989 roku, właściwie tej polityki giedrojciowskiej, tego całego programu wschodniego, tego partnerstwa, które robiliśmy, które na przykład zaowocowało w pewnym momencie bardzo mocnym polskim soft power w takich krajach jak Ukraina czy Gruzja, a poniekąd również i Białoruś. Teraz to wszystko poszło, niestety zawaliło się i wydaje mi się, że potrzebujemy gruntownie przemyśleć tę politykę, bo podejrzewam, że trudno będzie wejść jeszcze raz do tej samej rzeki, a być może ta polityka powinna wyglądać w ten sposób, że powinniśmy oczywiście, trzymając rękę na pulsie i biorąc pod uwagę różne opcje, które mogą się tam wydarzyć, być może powinniśmy być tam mniej widoczni. To znaczy, zostaliśmy po II wojnie światowej przesunięci na zachód. I myślę, że jednak zamiast patrzeć na ten wschód zbyt intensywnie, powinniśmy jednak wrócić do pozycji, w której my świeciliśmy na wschód światłem odbitym z zachodu poniekąd i wzmacniać to światło. Bo po pierwsze, to był moment, w którym my naprawdę zyskaliśmy ten soft power. Po drugie, my wtedy naprawdę bardzo mocno dialogowaliśmy z Zachodem, a bez wzmocnienia naszej pozycji, ja tu odwrócę Giedroycia, bez wzmocnienia naszej pozycji na Zachodzie, nasza pozycja na Wschodzie będzie słabsza. Dlatego zwróćmy uwagę, co się teraz dzieje. Teraz wszyscy myśleliśmy, że Tusk, jeżeli wróci do władzy, to wtedy będzie taka trójca jeszcze po Brexicie w państw Unii Europejskiej, Polska, Niemcy i Francja, przy czym Polska jest właściwie wykluczana z większości tego typu strategicznych spotkań, zestawień, czy one dotyczą Ukrainy, czy nie. Musimy wrócić na Zachód. Donald Tusk musi wyjść z gabinetu. Donald Tusk musi aktywnie spotykać się i tworzyć politykę razem z Niemcami i Francją i nie tylko. Musi aktywnie też działać w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego, chociaż to jest trudniej, bo wiadomo, Fico i Babisz, ale okej. I tylko wtedy silni całą Unią i silni całym NATO możemy wrócić w sposób na wschód, w sposób taki, który będzie

0: konsekwentny, skuteczny i przede wszystkim będzie to wzmacniało naszą pozycję.
1: Tyle, że takie dyskusje jak ta toczona od kilku tygodni powodują, że Polska właściwie przestaje być rozumiana przez partnerów na Zachodzie, bo okazuje się, że kraj, który od samego początku bardzo głośno, bardzo konsekwentnie, bardzo efektywnie i miejscami też efektownie wspierał walczącą Ukrainę, teraz nagle wplątuje się w jakąś awanturę, która wydaje się być całkowicie abstrakcyjna i nie na miejscu z punktu widzenia państw zachodnich. Czy to aby nie bije w naszą wiarygodność?
0: Podejrzewam, że przed polską racją stanu stoi wyjaśnienie faktycznie, o co chodzi w tej całej polsko-ukraińskiej awanturze, no bo jeżeli to oglądać tak z perspektywy po prostu czysto zachodniej, takiej krótkiej, niespecjalnie wchodząc w szczegóły, no to wtedy widać, jak bardzo to jest absurdalne. Natomiast jeżeli ktoś już patrzy na to wszystko bliżej, zaczyna rozumieć, to znaczy ja też w pewnym momencie miałem i zresztą nadal mam do tych środowisk ukraińskich, powiedzmy tych intelektualnych pretensje, bo to, że my się obraziliśmy na Ukrainę, to jest nacjonalizm polski, to jest tylko część tej przyczyny. My jednak jesteśmy trochę bardziej mentalnie zakorzenieni już w tej Unii Europejskiej. My przerobiliśmy swoją historię i dystans do swojej historii. Przerobiliśmy nie tylko Jedwabne, ale też te wszystkie sprawy związane z polskim etnonacjonalizmem i tak dalej. Natomiast Ukraińcy tego w ogóle nie przerabiali i najnormalniej w świecie brakuje tam takiej zdystansowanej i samokrytycznej analizy własnej historii. I tutaj naprawdę będzie problem, żeby się z nimi porozumieć nie tylko Polakom, ale też innym narodom europejskim, Unii Europejskiej, które również to przerobiały. Mówimy teraz o Niemcach, mówimy o Francuzach. Generalnie rzecz biorąc, w Unii Europejskiej raczej jest tendencja taka, że no, ksiądz Tiso na Słowacji nie wchodzi w kanon bohaterów narodowych, dlatego że współpracował z nazistami. To samo dotyczy Antypawelicia w Chorwacji, to samo dotyczy serbskich czetników, to samo dotyczy rumuńskiej Żelaznej Gwardii i tak dalej. Ukraińcy wyłamują się z tego i tutaj naprawdę jest pewna praca do wykonania nie tylko po stronie Polski, ale też po stronie Ukrainy.
1: Czy jakimś rozwiązaniem mogłoby być umiędzynarodowienie tego zjawiska, czyli dyskusja nie z poziomu polsko-ukraińskiego, tylko z poziomu unijno-ukraińskiego?
0: To jest to, o czym mówiłem wcześniej. No, jeżeli chcemy znaczyć więcej na wschodzie, musimy zdobyć odwróconego Giedroycia, czyli znaczyć też więcej na zachodzie. No, jakby, no, jak wszystko, co dotyczy polityki naszej wschodniej, powinno być uunijniane.
1: Wspomniał pan, że być może dałoby się poprowadzić jakąś dyskusję na temat panteonu tworzonego na Ukrainie. Tylko czy w sytuacji, w której każdy taki gest jest wykorzystywany albo próbuje się go wykorzystać w polityce wewnętrznej, nie byłby kolejnym podłożeniem się ze strony Warszawy? Bo przecież stwierdzenie, że chcemy dyskutować na temat tego, jak Ukraina kształtuje swój panteon, zostałoby natychmiast spożytkowane do akcji pod tytułem Polacy kształtują naszą historię, Polacy chcą nam dyktować, kogo mamy honorować, a kogo nie, czyli jesteśmy o krok od stwierdzenia polskie pany i kolonizatorzy.
0: Trochę tak, a trochę nie. To znaczy, po pierwsze, nie musimy tego robić jakby oficjalnymi kanałami, a po drugie, czyli takimi, które są nagłaśniane, a po drugie, tutaj już jakby chcemy właściwie samo minimum, bo jeżeli mówimy już tylko i wyłącznie o Romaniu Szuchowiczu, o którym mówiłem na początku, i Kłymie Sawurze, czyli jakby zleceniodawcy zbrodni wołyńskiej i jej wykonawcy, no to w gruncie rzeczy już naprawdę domagamy się po prostu absolutnego minimum. W sensie jakby no tutaj już wskazujemy, że czczenie tych ludzi jest po prostu no już pewną aberracją na normalnym świecie. W sensie jakby no jednak mimo wszystko Serbowie nie przyznają się do Karadzicia ani Mladicia. Jakby to już jest naprawdę po prostu takie no standardowe europejskie minimum. Ale wydaje mi się, że tutaj akurat jest to wszystko idzie w dobrą stronę, bo po pierwsze Zełenski już trochę zdaje się wygaszać ten spór po tym, co osiągnął, a osiągnął jednak mimo wszystko no, to, co chciał osiągnąć, bo jakby cała ta sprawa z batalionem UPA to było tak naprawdę robienie maślanych oczu do tych jednostek ukraińskiej armii, które są pod wpływem Andrija Bileckiego, który jest po prostu no, cóż, neofaszystą, który stworzył dwie szkoły wojskowe w Ukrainie i bardzo mocne i bardzo wpływowe jednostki w ukraińskiej armii. Tak naprawdę no, tutaj ta ideologia bardzo mocno skrajnie prawicowa, jednak ona się szerzy w armii ukraińskiej i Zełenski trochę na to zagrał, tym bardziej, że wraca z Anglii Załużny, który będzie jego kontrkandydatem i teraz nie wiadomo, po której stronie będzie Bilecki. Ale tutaj też tak naprawdę myślę, że jemu po tym, co osiągnął, już jest trochę na rękę wygaszać ten spór. Ukraiński historyk Jarosław Hrycak, który jest bardzo mocno i dobrze poinformowany o tym, co się dzieje w Ukrainie, mówił ostatnio, że Kłymsa

0: Już raczej na pewno do tego panteonu nie wejdzie. Zostaje w takim razie tylko Szuchewicz i to niego odbędzie się chyba ostatnia batalia.
1: Wspomnieliśmy o płaszczyźnie politycznej. Przyjrzyjmy się też relacjom społecznym. Z jednej strony mamy Polaków z ich przekonaniem, słusznym w dużej mierze, że w momencie próby zdali egzamin, że bardzo Ukrainie pomogli w pierwszym, najbardziej dramatycznym momencie, ale też później, w kolejnych miesiącach i latach. Z drugiej strony mamy Ukraińców, którzy cały czas nam przypominają, że to oni, ich zdaniem, bronią Polski i całej Europy, nie tylko swojego kraju. Można się spierać, czy Polska i Europa są bezpieczne, bo broni ich Ukraina, czy dlatego może, że należą do Paktu Północnoatlantyckiego. Widzi pan między tymi emocjami jakiś pomost? Coś, co mogłoby te różne światy połączyć?
0: Oczywiście ten pomost zawsze jest wtedy, kiedy zaczyna się dostrzegać dobrą wolę i kiedy się chce znajdować te argumenty, które miałyby by nas połączyć. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Zełenskiemu jest łatwo znajdować argumenty za tym, co nas dzieli wtedy, kiedy chce ugrać głosy nacjonalistów, i jak równie łatwo jest znaleźć mu argumenty te, które nas łączą, jeżeli chce akurat w jakiś sposób cieplej się wypowiedzieć o Warszawie. Więc jasne, że tak. Tutaj jakby narracyjnie nie będzie żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o ludzkie emocje, to bym wrócił właśnie do tego, o co mówiłem na początku. Nikt nie ma złudzeń tak naprawdę wobec tych drugich grup, czyli jakby ani Polacy nie są specjalnie entuzjastyczni wobec Ukraińców, ani Ukraińcy wobec Polaków. Ale jeżeli na co dzień wszystko jest w porządku, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, jak pozytywnie na siebie wzajemnie działamy, a jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o gospodarkę, czy jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię powstrzymywania Rosji, co by nie mówić, jakby no dopóki Rosja jest zaangażowana na Ukrainie, no to jednak mimo wszystko Ukraińcy ją wykrwawiają, jakby no tutaj w każdy sposób Ukraińcy w jakiś sposób powstrzymują tę rosyjską ekspansję, o ile ona w ogóle nastąpi, i też pokazuje jakby jak słaba jest Rosja w tym momencie, więc jeżeli spojrzymy na to, co jednak nas przez ten cały czas łączyło, no to myślę, że to jest kwestia, że to wszystko jest tak naprawdę do odrobienia, a jeżeli jeszcze udałoby się domknąć sprawę Panteonu, to jeszcze by się okazało, że to wszystko wyszło nam w gruncie rzeczy na dobre.
1: Tylko zastanawiam się, czy aby te obie postawy nie są podszyte jednak pewnym rozgoryczeniem i pewnymi pretensjami, że wy nie doceniacie tego, co my dla was zrobiliśmy, a wy z kolei nie rozumiecie, że my was bronimy.
0: Ja rozumiem, ale te postawy zawsze będą. W sensie tego nie unikniemy. Po prostu można je tylko rozładowywać jakąś taką codziennością i takim najnormalniejszym w świecie business as usual. W żaden inny sposób, żadne gesty tego nie, w sposób przekonujący, tego nie załatwią.
1: Na tym sporze zyskują czy zyskali politycy, niektórzy na pewno w Polsce i na Ukrainie, a kto traci? Na przykład Ukraińcy mieszkający w Polsce, którzy być może teraz będą zmagali się z niezbyt korzystnymi nastrojami wokół siebie?
0: Oczywiście, że tak. I to jest w ogóle najbardziej paskudne w tym wszystkim, że oni stali się zakładnikiem zuchej walki politycznej. Głównie Zełenskiego, no bo jednak tak naprawdę no, oni są w dużym stopniu odpowiedzialnością jego, ale też Nawrockiego, który za nic sobie ma dobrostan naszych współmieszkańców naszego kraju pochodzenia ukraińskiego.
1: Czy ma pan wrażenie, że w ostatnich tygodniach zmieniło się na Ukrainie postrzeganie Polski?
0: Tak, ale nie w takim stopniu, w jakim można byłoby sobie to wyobrażać. To znaczy, to nie jest tak, że każdy automatycznie w Ukrainie słysząc polski język odpala się negatywnie. Tak to nie wygląda. Natomiast jeżeli by patrzeć tylko i wyłącznie po tym, co się dzieje w internecie, to owszem, tak. Po prostu wszystkie te ukrywane do tej pory pretensje, one po prostu wyszły. I zresztą w drugą stronę też tak to wygląda. Na szczęście no, ulica jednak jest o wiele spokojniejsza niż internet.
1: Internet, w którym pojawiła się bardzo spójna narracja przedstawiająca Polaków jako postimperialistów, postkolonizatorów. Myśli pan, że to było w dużej mierze przemyślane?
0: Oczywiście, że tak. I to w ogóle bardzo też dobrze widać po tym, że na przykład niektórzy Ukraińcy, którzy zarzucają Polakom właśnie, że idą po rosyjskich tropach, że podejmują rzuconą im rosyjską narrację, sami potem wykorzystują ją w kłótni z Polakami, więc jakby po prostu wpadliśmy w tą taką idiotyczną pułapkę, którą na nas zastawili Rosjanie. No cóż, no po kilku latach im się w końcu udało, no. Tylko chodzi właśnie o to, żeby to im się nie udało na dłużej, żeby jednak mimo wszystko jakoś to rozmontowywać. A no z emocjami jednak jest tak, że one naprawdę są labilne i wydaje mi się, że tutaj wcale nie jesteśmy skazani na długi, wieczny konflikt. Co więcej, zwróćmy też na to uwagę, na przykład, że przez to, co się teraz dzieje, o wiele więcej Ukraińców dowiedziało się czegoś więcej na temat Ukrainy niż wcześniej myślało, a też o wiele więcej Polaków dowiedziało się o pretensjach, które Ukraińcy wobec Polaków mają i które też trzeba brać pod uwagę. Więc tak naprawdę no, każda kłótnia, nawet taka, jest pewnym docieraniem się tych społeczeństw.
1: Nie ma pan wrażenia, że

0: Asertywność Ukraińców przybrała na sile po tym, kiedy okazało się, że Berlin zrewidował swoje plany i mając świadomość, że z Rosją kontaktów takich jak wcześniej długo jeszcze nie będzie, postawił na Ukrainę po prostu jako duży kraj i potencjalny wielki rynek zbytu.
1: Oczywiście, że tak. No i tutaj też jakby... Tutaj niestety Ukraińcy, znaczy władze Ukrainy, mowa tutaj o Zełenskim i jego gabinecie, no prowadzą faktycznie taką trochę politykę przypominającą politykę rosyjską, znaczy jakby liczą się z tak zwanymi silniejszymi, to znaczy po prostu trzeba brać pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy jeszcze 20 lat temu byliby, właściwie mogliby tworzyć jedno społeczeństwo, prawda? Mówię o Ukraińcach tych ze wschodu, między innymi na przykład Wołodymyrze Zełenskim, który pochodzi z Krzywego Rogu i Rosjanach. Zresztą przecież tak naprawdę kariera Zełenskiego też odbywała się w Rosji. W gruncie rzeczy jestem pewien, że on tam się nie czuł specjalnie obco. To znaczy on w pewnym momencie jakby wszedł w taką bardzo mocno proukraińską narrację. No ale to po prostu kwestia wyboru politycznego, bardziej niż etnicznego tak naprawdę. Nadal, bo popatrzmy na te dwa społeczeństwa. Przez chwilę przestańmy widzieć zachód Ukrainy i spójrzmy na te dwa społeczeństwa jako na dwa projekty polityczne. Jeden jest projektem autorytarnym, centralistycznym i szowinistycznym, mowa o Rosji, a drugi jest o wiele bardziej otwarty, liberalny, by nie powiedzieć libertariański, jeżeli chodzi o gospodarkę i tak dalej, właśnie decentralizacyjny pod wieloma względami i ogólnie rzecz biorąc taki bardziej light. No więc tutaj po prostu w pewnym momencie to się staje kwestią nawet wyboru. No jest wielu Rosjan, którzy po prostu opowiadają się po stronie Ukrainy, dlatego że uważają, że Ukraina jest aktualnie czymś bardzo podobnym do ich kraju, ale w taki sposób urządzonym, że im to bardziej odpowiada ze względu po prostu cywilizacyjnego, politycznego. Jest też wielu Ukraińców, o czym się nie mówi, którzy mieszkają w Rosji, którzy przecież uciekli po 22 roku do Rosji, czy po prostu mieszkali tam od zawsze, czy od dawna, pracowali tam i tak dalej i teraz po prostu siedzą cicho albo po prostu normalnie w świecie wspierają to, co się dzieje, wspierają ten rosyjski atak. Tutaj jest trochę zapomniana postać Oleksija Arestowicza, który był na początku inwazji doradcą Zełenskiego i on właściwie wprost mówił o tym, że tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z dwoma projektami, które aspirują do wspólnego do tego samego dziedzictwa, do tego samego odbiorcy. I też właściwie to jest też jeden z powodów, dla których Rosjanie tak zagięli parą bardzo mocno na Ukrainę, że oni też widzą po prostu, że Ukraina to jest taka lepsza, jaśniejsza, bardziej europejska wersja Rosji. Oczywiście, jeżeli dodamy do tego tutaj cały zachodnioukraiński nacjonalizm, ten jakby tą rekreację języka ukraińskiego, jego reimplementację na wschodnich terenach, jak również to na przykład, że wschodnie ukraińskie miasta po prostu teraz mówią po ukraińsku. Ja na przykład się nie spodziewałem nigdy, że ja usłyszę Charkowian mówiących po ukraińsku, a mówią jakby kiedy jeździłem tam przed wojną, to tam po prostu bałem się, że za język ukraiński można będzie dostać po prostu po łbie, a aktualnie po prostu tam ulica normalnie mówi zwyczajnie po ukraińsku. Tego Rosjanie nie przewidzieli. Tutaj Rosjanie się pomylili. Ale jednak pewne odruchy, takie, które właśnie pozostały u Zełenskiego i jego aparatu, no pozostają takie właśnie postsowieckie. Jednak ta kultura, taka przesiąknięta przez łagier, przez tę więzienną kulturę, ten szanson i tak dalej, no ona jednak jest taka bardzo mocno kręcąca się wokół takiego powiedzenia locha nie kinuć, siebie nie uważać, czyli jakby frajera nie przekręcić, to znaczy siebie samego nie szanować. No i właśnie po prostu w pewnym momencie Zełenski uznał, że my to jesteśmy ten frajer, którego można, nad głowami którego można dogadywać się z innymi. I to nawet było mówione wprost w gruncie rzeczy przez ukraińskich analityków i nadal właściwie jest mówione wprost. No a to, że wyzwaniał do Dudy w pierwszych dniach inwazji praktycznie codziennie, no jakby stało się już zupełnie nieistotne, więc jakby no tutaj wszyscy są winni. No.
0: Inna sprawa, że polska klasa polityczna robi dużo, żeby dać się rozgrywać w bardzo prosty sposób, bo wiadomo, który guzik nacisnąć, żeby uzyskać konkretną reakcję. Wracając jeszcze na chwilę do przyszłości, myśli pan, że ta strategia, żeby omijać Polskę, żeby dogadywać się już bezpośrednio z Berlinem, może poskutkować, czy prędzej, czy później jednak Kijów będzie musiał ten plan zrewidować?
1: No będzie musiał, tym bardziej, że przecież no na pewno nie możemy zapominać, którędy idą te wszystkie szlaki komunikacyjne i transportowe, kto jest najbliższym sąsiadem, dokąd ludzie wyjeżdżają na takie naprawdę szybkie i dość prosty zarobek, gdzie mają rodziny i tak dalej. Oczywiście, że trzeba będzie to zrewidować i leży to w interesie każdego, więc tak to zarówno niezrozumiałe jest to, o czym pan mówił wcześniej, czyli o tym, że faktycznie jakby polscy politycy są bardzo łatwo manipulowani, że naprawdę wystarczy podrzucić im, tak jak właśnie w tego odebrania tego robiołego po prostu takie rosyjskie ochłapy, my go pożeramy.

0: jakby i biegamy z nim radośnie po Europie, jeszcze machając ogonem. Tak samo to bardzo prostackie myślenie Ukrainy o rozłożeniu sił w Europie też jest tak naprawdę bardzo krótkoterminowe i właściwie świadczy o jakimś triumfalizmie prostackim, a nie o czymś, co można nazwać mądrą polityką. Więc tak, tutaj trochę na krótką metę, nie wiem, po prostu, żeby się parę osób w kierownictwie ukraińskim lepiej poczuło, no to być może takie gadanie bezpośrednio z Niemcami ma sens. Tylko, że jednak Unia Europejska nie polega na tym po prostu, że rządzą nią Niemcy. To aż tak to nie wygląda.
1: Tutaj zdania są podzielone. To na koniec jeszcze. Zdziwiło pana, że za Zełenskim stanęło tak wielu polityków, właściwie od prawa do lewa, od postkomunistów do nacjonalizujących postaci?
0: Oni nie mają lewa, od tego trzeba zacząć i właśnie tutaj też jest problem, dlatego że tam właściwie w takim prawocentrum zaczyna się lewa strona Ukrainy, jeżeli chodzi o spektrum polityczne, albo prawie nie mają, dlatego że wszystko co jest lewe to im się kojarzy z Janukowyczem, Rosją i tak dalej. Chociaż rzeczywiście żadna to nie była lewica, ale nie zdziwiło mnie to, bo to jest zwyczajny efekt flagi. Zełenski chciał uzyskać efekt flagi i go uzyskał, po prostu. A to, że kosztuje milionów swoich obywateli mieszkających w Polsce, jak widać, go to specjalnie nie interesuje, więc takim już z wielkim zbawcą narodu to on nie jest.
1: I z pewnością jeszcze do tego tematu będziemy wracali. Ziemowit Szczerek, pisarz, dziennikarz, dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu. Komentarz.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Wojciech Mincewicz, socjolog, politolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
4: Witam państwa.
3: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że według jego informacji rząd wiosną przekazywał Ukrainie rakiety do systemów Patriot i mało tego, odstąpił nawet Ukrainie kolejkę w amerykańskich fabrykach. Panie doktorze, co chciał uzyskać marszałek Krzysztof Bosak do spółki z prezydenckim ministrem, no i byłym szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem, przekazując takie domniemane informacje, bo to na razie wszystko opiera się na domysłach i domniemaniach?
4: Panie redaktorze, szanowni państwo, w odniesieniu do Ukrainy od dłuższego czasu pozostaję zwolennikiem powołania takiej umownej Magdalenki, w której zostałyby ustalone zagadnienia strategiczne z perspektywy naszego interesu narodowego, gdzie właśnie taki bieżący spór nie nakładałby się na to, co leży niewątpliwie w strategicznym interesie Polski. Ten tweet, który rozumiem także jest pochodnią wypowiedzi pana pułkownika Lewandowskiego z jednej z piątkowych audycji, który jest, wydaje mi się, osobą dobrze poinformowaną, wydaje się, jest potwierdzeniem tego, co krążyło też w polskiej infosferze, że w marcu mogliśmy przekazać jakąś partię pocisków Patriot, które służą, przypominam, do zwalczania pocisków balistycznych. W twicie pan przypominał tweety, ja jeszcze sobie przed audycją przejrzałem Twittera i spojrzałem na wpis ministra Tomczyka, gdzie także nie znalazłem zaprzeczenia tej informacji, a wiceminister Tomczyk zaprzeczył tylko, że Polska miałaby odstąpić jakiemukolwiek państwu kolejkę w produkcji do zakupu z nowoczesnego systemu amerykańskiego. Czy Polska powinna przekazać te rakiety? Bo zakładam, że właśnie tak się stało, skoro nie ma oficjalnego dementi. To pytanie raczej do wojskowych niż do uczonych zajmujących się sferą polityczną czy też społeczną. Mam nadzieję, że przed przekazaniem takich rakiet, domniemanym przekazaniem, wojskowi taką kalkulację przeprowadzili i wyrazili zgodę na taką sytuację.
3: To panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, bo chciałbym odnieść się do pańskiego doświadczenia jako socjologa i politologa. Jak zwykli Polacy, którzy nie znają się na wojskowości, może nawet nie wiedzą, że w Polsce są tylko dwie rakiety, dwie baterie wyrzutni rakiet Patriot, że na Ukrainie jest ich tylko 8. Jak oni mogą odebrać takie doniesienia, że Polska przekazała właśnie Ukrainie takie rakiety? Jak to może się odbić na poczuciu bezpieczeństwa? No i w kontekście politycznym, jak to może się odbić na sondażach?
4: Rzeczywiście dostawa takiego sprzętu niewątpliwie ratuje życie Ukraińców, ale szczególnie w perspektywie ostatnich wydarzeń, tych rosnących nastrojów antyukraińskich, które są pochodną decyzji prezydenta Zełenskiego, możemy mieć tutaj jasny komunikat, że aby otrzymywać pomoc, powinniśmy dotrzymywać jakiejś współpracy z sojusznikami, a tej delikatniej mówiąc z perspektywy

0: niestety Ukrainy w przypadku Polski w ostatnim okresie brakuje i myślę, że na tym zaczynają bazują politycy, którzy wygłaszają takie sądy w dniu dzisiejszym, starając się zyskać poparcie elektoratu, zyskać poparcie osób, które coraz częściej prezentują nastroje antyukraińskie, które coraz częściej zgadzają się z tą retoryką prezentowaną w perspektywie polskiej, związaną z tym, że nastroje są coraz słabsze, coraz gorsze, i wydaje się, że ten podział wychodzi trochę poza interesy ponadpolityczne, jeżeli chodzi o poszczególne ugrupowania polityczne, bo zdaje się, że tak przebiegają sondaże poparcia dla Ukrainy w ostatnim czasie.
1: Czyli rozumiem, że z punktu widzenia interesu politycznego granie na tych antyukraińskich emocjach no, jest tylko i wyłącznie plusem do sondaży.
0: Ja przynajmniej tak to odbieram, stąd mój apel o to, że powinniśmy zastanowić się nad tym, do czego my jako klasa polityczna, apel do polityków, do czego jako klasa polityczna zmierzamy, czy patrzymy przez pryzmat zbliżającej się kampanii wyborczej i wyborów w 2027 roku, czy też przez pryzmat szerszy, przez pryzmat interesu Polski, bo tego przynajmniej ja oczekiwałbym od polskiej klasy politycznej.
1: Panie doktorze, to co w takim razie się zmieniło w tym ostatnim, no w tym czasie, od momentu, kiedy jeszcze nie tak, no, jeszcze kilka lat temu w sklepach były specjalne kosze, w których każdy mógł zostawić część zakupów jako pomoc dla Ukrainy, kiedy ludzie jeździli na granicę prywatnymi samochodami, pomagali w każdy dowolny sposób, kiedy w dzielnicach były organizowane różnego rodzaju zbiórki na rzecz pomocy Ukrainie. I dzisiaj, kiedy mamy te nastroje zupełnie jakby na drugim biegunie. Co takiego się wydarzyło w polskim społeczeństwie? Czy to była kwestia UPA, Bandery i tych ostatnich wydarzeń z ostatniego tygodnia, czy to jest szersza sprawa, ciągnąca się już od wielu miesięcy, a może nawet i dłużej?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, w minionym tygodniu były prezydent Kwaśniewski, który jest dość dobrze poinformowany w kwestiach ukraińskich, w trakcie jednego z programów mówił o tym, że nie wolno oddawać relacji polsko-ukraińskich w ręce radykałów. Tak w mojej ocenie się stało zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej, gdzie krótkoterminowo zarówno prezydent Zeleński, jak i prezydent Nawrowski zyskują na eskalacji emocji, na radykalizacji. Długoterminowej perspektywie, no wydaje się, że jest to kierunek co najmniej gubiący z perspektywy Polski, no bo jesteśmy skazani, zarówno Ukraina jest skazana na polskie sąsiedztwo, jak i Polska jest skazana na ukraińskie sąsiedztwo, a polskie społeczeństwo, Polacy, widząc tą radykalizację, opowiadają się za polską narracją, tak, która jest premiowana, która jest nam przekazywana przez polityków, która pojawia się coraz częściej w mediach. Stąd też zwrot w nastrojach proukraińskich w przeciwnym kierunku na nastroje antyukraińskie, co panie redaktorze wskazywał i czego dowodzą ostatnie sondaże, choćby badanie CBUS, które niedawno się ukazało, gdzie zdaje się, że negatywne emocje wobec Ukrainy już zaczynają przeważać.
1: Myśli pan, że rząd na czele z premierem Tuskiem pójdzie w tę stronę?
0: W stronę radykalizacji?
1: W stronę tego, co pokazują na razie badania opinii publicznej. Tak, w stronę radykalizacji.
0: Zachowanie premiera Tuska przy okazji konferencji w Gdańsku, a także przy okazji tej tak zwanej afery orderowej pokazuje, że Donald Tusk chciałby stać gdzieś po środku, nie opowiadać się zarówno po stronie prezydenta Nawrockiego ze względu na bieżący interes polityczny, no ale także widzi gdzieś sondaże rosnące nastroje antyukraińskie, wobec tego nie może jednoznacznie także opowiadać się po stronie Ukrainy. Wydaje się, że premier Donald Tusk, a bardziej myślę, że ukraińscy politycy będą grali na tych podziałach pomiędzy na polskim podwórku, na polskiej scenie politycznej. To chyba widać. Ostatnia wizyta ministra Sybichy w bieżącym tygodniu pokazała, że Ukraińcy stawiają na relacje z polskim rządem, spotykają się z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Natomiast proszę zobaczyć, że nie było żadnego spotkania z przedstawicielem obozu prezydenckiego, co prowadzi mnie do jakiejś konkluzji, że polska klasa

0: też daje się rozgrywać Ukraińcom i zmierza w takim kierunku, że to Ukraina trochę zaczyna grać nami, a tak w moim przekonaniu być nie powinno.
1: Trwa, można chyba tak to określić, prekampania wyborcza, chociaż pewnie pan też się z tym zgodzi, że kampania rozpoczyna się w dniu zakończenia.

0: jedność ugrupowań prawicowych. Czy teraz to Prawo i Sprawiedliwość uderza w nutę rozliczeń, pańskim zdaniem?
1: Nie słyszałem tej wypowiedzi dzisiaj kandydata na premiera Czarnka, więc nie chcę się do niej wprost odnosić. Natomiast myślę, że ten apel, który pan redaktor jeszcze dodatkowo przytoczył o jedność w obozie prawicy, pokazuje to, w jakim kierunku będzie zmierzał okres prekampanii przed następnym sezonem politycznym i jesienią na polskiej scenie politycznej, gdy już zacznie się rzeczywiście taka przygotowanie pod kampanię wyborczą w 27 roku, gdzie prawica siłą rozpędu, siłą tego, co wydarzyło się choćby w Szpitalu Południowym, będzie zmierzała w kierunku przejęcia władzy w Polsce. Natomiast czy mowa tutaj o rozliczeniach? O rozliczeniach mówiliśmy też w 2015 roku.
0: Mam wrażenie, że cały czas jesteśmy w trakcie rozliczeń, czy to jednych, czy to drugich.
1: Dokładnie, od 2015 roku co najmniej, jak nie wcześniej. I jak na razie proces rozliczeń, sytuacje z umorzonymi śledztwami, czy też z ucieczką Zbigniewa Ziobry, pokazują, że te rozliczenia, no delikatnie mówiąc, nie idą w kierunku finiszu, co być może powinno zmierzać nas, prowadzić nas także do konkluzji, że dla obu obozów politycznych lepiej jest gonić króliczka niż dopaść króliczka.
0: A z punktu widzenia sondażowego, z punktu widzenia oczekiwań obywateli, dają oni pozwolenie na to, żeby cały czas gonić właśnie tego króliczka? Czy jest takie oczekiwanie, że no może jeżeli nie króliczka, to chociaż coś mniejszego, ale trzeba by w końcu złapać i nazwijmy to, idąc w ten zwierzęcy klimat, jakiegoś ptaszka zamknąć w klatce?
1: Zdecydowanie wydaje się, że szczególnie ta bardziej zradykalizowana część zwolenników Koalicji Obywatelskiej oczekuje tego, żeby właśnie tego mniejszego ptaszka gdzieś chociaż złapać przed wyborami i domknąć którykolwiek z tematów rozliczeń. Na to też wskazują choćby ostatnie próby intensyfikacji działań ze strony ministra Żurka. Widzimy tą narrację, która miałaby zmierzać do przygotowania, do finalizacji procesu rozliczeń. Ja osobiście nie jestem przekonany, czy ten proces uda się domknąć do 27 roku. Z perspektywy koalicji, z perspektywy obozu rządzącego na pewno korzystnie byłoby to, żeby móc pokazać, że chociaż jeden temat związany z rozliczeniami dowieźliśmy, no bo przypominam, że wokół tematu rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy toczyła się kampania w 23 roku i między innymi tym jest tłumaczona ta nadzwyczajna mobilizacja w młodych, czy też w ogóle frekwencja wyborcza, którą mieliśmy do czynienia w 23 roku przy okazji wyborów przegranych przez obóz prawicy i w efekcie którego koalicja 15 października przejęła władzę.
0: Z punktu widzenia dziennikarskiego mogę powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak sezon ogórkowy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Wojciech Mincewicz, socjolog, politolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji napisał w mediach społecznościowych, że Polska miała wiosną tego roku przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Według Bosaka były to jedyne pociski, którymi Polska dysponowała, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. Przy naszym telefonie profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
0: Panie profesorze, politycy opozycji zarzucają rządowi Donalda Tuska, że bez publicznego poinformowania przekazał Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Czy rząd powinien informować społeczeństwo o takim ruchu, jeżeli do takiego ruchu w ogóle doszło?
3: Nie. Nie dlatego, że to jest kwestia bezpieczeństwa naszego kraju. Jeżeli pewne rzeczy się odbywają, to taki ruch, jeżeli by w ogóle nastąpił, To zapewne był poprzez głębokie uzgodnienie tego z innymi naszymi sojusznikami, być może, że z strukturą całą NATO, być może także z Amerykanami. Jak wiemy, Amerykanie wcześniej prosili o wsparcie w różny sposób, chcieli nawet przecież przerzucać to wszystko do Zatoki Perskiej, więc

0: informowanie publicznie i robienie, powiedzmy, nie wiem, głosowania pod hasłem, czy my przekażemy pociski przechwytujące, czy nie przekażemy, to nie jest polityka bezpieczeństwa kraju. Te rzeczy dzieją się cicho, dlatego że sojusznik może wiedzieć, a wróg nie powinien wiedzieć w żaden sposób o tym, ze względu także na to, że można wtedy próbować sabotować tego typu działania.
1: Panie profesorze, jeżeli politycy ujawniają takie informacje w mediach społecznościowych, to jak należy odbierać takie przekazy, bo o tym, że ewentualnie do takiego przekazania doszło, poinformował wicemarszałek Bosak. Podobne pytania zadawał były szef MON Mariusz Błaszczak, a minister w kancelarii prezydenta, pan minister Przydacz, informował, że z jego informacji wynika, że Polska nawet odstąpiła swoją kolejkę w zamówieniach na patrioty. Jak odbierać te słowa tych wszystkich polityków?
0: Powiem szczerze, że to jest jedna wielka dezinformacja lub też jakiś taki specyficzny sabotaż, bo ja bym chciał wiedzieć, co to znaczy oddała, to znaczy jakie pociski, ile sztuk, w jaki sposób je dostarczono. To nie jest tak, że można sobie przesłać pocisk z jednego miejsca na drugi. To jest też, to wymaga zgody także Stanów Zjednoczonych, bo nie możemy sobie odstępować tego typu rzeczy, a więc jeżeli już, to byłoby to za zgodą Amerykanów. Więc na razie nie wiemy nic, bo hasło pod tytułem oddaj się patrioty, to które? Te z wyrzutni, czy te, które były w magazynie? Który model? To wszystko jest po prostu jedna wielka taka akcja bicia piany, która naprawdę nam szkodzi.
1: Czyli panie profesorze, dobrze rozumiem, że nie da się przekazać takich rakiet po prostu, dajmy na to, w pociąg, w Przemyślu, żeby dojechały na Ukrainę bez wiedzy Amerykanów. Czy da się taką, operację przeprowadzić bez wiedzy prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych?
0: Zależy jeszcze, kiedy to było, prawda? To raz. A dwa, znowu, my przeceniamy zasadę zwierzchnik sił zbrojnych. Bo zwierzchnik sił zbrojnych nie oznacza, że każda decyzja w armii jest natychmiast, prawda, zatwierdzana przez prezydenta. Nie dajmy się zwariować w trakcie pokoju. Owszem, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale decyzje o armii i o wszystkich sytuacjach podejmuje minister obrony narodowej. I tutaj doprowadzamy do sytuacji, w której no niestety, ale pałac próbuje uzurpować sobie na swój sposób wiele działań, które powinny być robione na poziomie rządowym.
1: Panie profesorze, Polska posiada dwie wyrzutnie rakiet Patriot i to raczej się chyba nie zmieniło. Ukraina ma ich 8. Rosja ma, jeżeli oczywiście opieram się na tych danych, do których ja mogłem dotrzeć, Rosja ma około 160 wyrzutni Iskander. Przed wybuchem wojny w Ukrainie Rosja posiadała prawdopodobnie około 416 wyrzutni systemu Triumf, czyli taki odpowiednik Patriotów, i nawet nowocześniejsze kilka wyrzutni Prometeusz. Proszę mi powiedzieć, gdyby okazało się, że Polska faktycznie za zgodą Stanów Zjednoczonych przekazała Ukrainie rakiety do wyrzutni Patriot, czy to oznacza, użyję tego określenia jako laik, rozbrojenie Polski? Czy to oznacza zmniejszenie bezpieczeństwa Polski, jeżeli chodzi o ochronę przeciwrakietową? I jak to określić? Na ile jest to niebezpieczne działanie?
0: Znaczy inaczej, patrioty są środkami rażenia służącymi przechwytywaniu pocisków balistycznych i do obrony. Więc jeśli byśmy szukali tutaj odpowiednika, to bardziej odpowiednika S-400, S-300. I rzeczywiście patrioty to jest wyrzutnia plus określona ilość efektorów, ponieważ jeżeli tylko byśmy mieli te pociski, które są na wyrzutni, no to raz byśmy wystrzelili, na tym się skończyło. To nie jest tak, że każdy wystrzelony pocisk typu Patriot to oznacza od razu pełne zestrzelenie. Więc tak naprawdę myśmy mieli też trochę efektorów i ćwiczebnych, i nie tylko. Natomiast czy myśmy przekazali i czy przekazaliśmy wszystko, czy jeden, dwa pociski, trudno powiedzieć, w ogóle dla mnie trudno wyobrazić to, ale jeżeli nawet, to aktualnie, jeżeli ktokolwiek jest zagrożony, to o wiele bardziej jest zagrożony Kijów niż Warszawa. To raz. Natomiast jeżeli chodzi o uzbrojenie, to te

0: Dwie baterie Patriot to fajnie, one mogą chronić powiedzmy jakąś jednostkę niewielką wojskową, bo nawet lotniska w Radziko, nie lotniska w Radzikowie, tylko lotniska w Jasionce by nie dały radę ochronić. To nie jest dużo. Myśmy dostali tylko po prostu pierwsze, żebyśmy ćwiczyli na tym i że w momencie, kiedy będziemy odbierać kolejne systemy, nasza wiedza, umiejętności i nasze współdziałanie w ramach NATO było jak najbardziej skuteczne.
1: Jasne, panie profesorze, ale wracając do mojego pytania, czy te Patrioty faktycznie są takim game changerem? Czy one do tej pory zapewniały nam takie super bezpieczeństwo?
0: Nie, żadnego bezpieczeństwa nam nie zapewniały, dlatego że powtarzam, no to, że mamy dwie rzutnie, czy też dwie baterie i trochę tych rakiet, wcale nie oznacza, w cudowny sposób jesteśmy bezpieczni. Owszem, da się zabezpieczyć jakiś niewielki teren, stosunkowo niewielki, ale to nie jest tak, że tu nie zabezpieczylibyśmy nawet miasta wielkości, nie wiem, Białegostoku, a co dopiero Warszawy. Więc to nie jest żaden game changer. To jest jeden z elementów budowanej przez nas tarczy, w której wiadomo, że przechwytywanie tych pocisków balistycznych jest ostatecznością, bo nastawialiśmy się przede wszystkim na ataki pociskami średniego zasięgu, dronami, pociskami krótkiego zasięgu i dlatego mieliśmy tę wielowarstwowość. Te służą do bardzo konkretnych działań.
1: Panie profesorze, co by oznaczało, gdybyśmy, rozumiem, przepuścili w kolejce, bo rozumiem, jest grupa państw, które czekają w kolejce na wyprodukowanie pocisków do baterii Patriot. Wiadomo, że te pociski są drogie. Nawet sami Amerykanie na Bliskim Wschodzie mieli problem, żeby zapewnić sobie dostawę tej amunicji, więc rozumiem, że ta kolejka jest długa i trzeba się nastarać, żeby te pociski otrzymać. Czy istotnym byłoby fakt, gdyby się okazało, że Polska przepuściła albo nie wiem, zrezygnowała ze swojego miejsca w tej kolejce na rzecz Ukrainy?
0: Ale to jest niemożliwe. Z prostej przyczyny tych pocisków nie ma. Amerykanie aktualnie przede wszystkim produkują na swoje potrzeby, bo uzupełniają zapasy, plus uzupełniają zapasy w swoich bazach, jeżeli chodzi o Bliski Wschód i wszystkich innych miejscach. Ukraina dostaje tego bardzo niewiele i tak naprawdę opierała się także na tych pociskach, które produkujemy my, czyli Europa i państwa natowskie w ramach Europy, różnych innych typach. Więc zarówno w tym przypadku, jak i w innych, pierwszeństwo ma po prostu obrona plus armia amerykańska, która musi uzupełnić zapasy. I tutaj akurat, jeżeli Amerykanie postanowili, że Ukraina dostanie, to nie ma kwestii kolejki, bo Amerykanie zdecydują, że w taki, a nie inny sposób realizują zamówienia i koniec. No, kiedy chcieli przerzucić baterie do Niemiec i uznali, że to się nie opłaca, to Niemcy nie zobaczyli baterii. Więc tak samo jest z różnymi innymi efektorami. To Amerykanie decydują ostatecznie, w jaki sposób realizowane są te zamówienia.
1: Panie profesorze, komunikat ze strony MON-u brzmi: po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej zlecił odtajnienie wszystkich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy z lat 2022-2026. Skoro do tej pory te informacje były tajne, a teraz zostaną odtajnione.
0: I powinny pozostać.
1: No właśnie, jak pan ocenia ten ruch?
0: Znaczy, no ruch jest jedyny. No, ja rozumiem tutaj rząd, który jest w sytuacji bez wyjścia, ponieważ opozycja może tutaj powiedzieć dowolną rzecz, a jeżeli trzymamy te rzeczy tajne ze względów bezpieczeństwa, ze względów porozumień i różnych innych informacji, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, w jaki sposób i co żeśmy wydali, bo nawet na podstawie tego, co żeśmy dali, można stosunkowo łatwo obliczyć, jakie jednostki mają lub nie mają jeszcze odpowiedniego ukompletowania, ile to może zająć, w jaki sposób można działać. I to jest wszystko informacja dla naszych wrogów. Więc w takim momencie ujawnienie tego no, musi po prostu być jedynym wyjściem, czyli jest właściwie nawet jedynym wyjściem, żeby pokazać prawdę w stosunku do tych zarzutów. No nie ma tutaj wyjścia. Dla mnie to jest fatalna sytuacja, że musimy się w taki sposób bronić i że nasze bezpieczeństwo plus ten kierunek bardzo wrażliwy i drażliwy ukraiński staje się teraz taką pałką do okładania się wzajemnego, bo to nie służy nikomu, a najmniej nam.
1: To są takie dane, o które obcy wywiad musiałby się starać, a teraz dostanie je na talerzu?

0: Przede wszystkim to my nigdy nie ujawniliśmy skali pomocy, a więc ilości sprzętu, uzbrojenia, amunicji i wielu innych rzeczy, bo trzymaliśmy to w tajemnicy. To zresztą powodowało w wielu przypadkach, że na przykład sprawozdania czy informacje różnych innych krajów, które nie mają takich zasad i nie ukrywały tego, bywały większe i wtedy pokazywano, że Polska znacznie mniej dała. A myśmy mówili, że no nie możemy ujawnić przesuwania tego, dlatego że pamiętajmy o jednym. My zadziałaliśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy w sytuacji krytycznej, przerzucając tam naprawdę strategiczne zasoby Polski. I wtedy odsłonięci byliśmy bardzo mocno i dlatego dzisiaj mamy taką skalę zakupów, ponieważ musimy odtworzyć to wszystko, co tam poszło.
1: Czyli mówimy o roku 2022. To wtedy przekazaliśmy te najbardziej strategiczne...
0: Dokładnie, w 2022 strategiczne. Przekazaliśmy to, co natychmiast mogło wejść do linii, co ukraińska armia znała, co mogła wykorzystać, co mogła puścić do bezpośrednich działań bojowych, co mogła wykorzystać na części, amunicja. To wszystko było na już. To były nasze żelazne zapasy, służące naszemu bezpieczeństwu.
1: I temu będziemy się przyglądać, panie profesorze. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Dziękuję
1: profesor
0: bardzo.
1: Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet w Białymstoku.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny zmasowany atak Rosji na Kijów. Są zabici i ranni. MON reaguje na sugestie opozycji. Resort zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Anglia i Norwegia kolejnymi ćwierćfinalistami mundialu. Z turniejem żegnają się Meksyk i Brazylia. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w zmasowanym ataku na Kijów. Ponadto w obwodzie kijowskim jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych. Skutki ataku odnotowano w rejonach Buczańskim, Wyszogrodzkim i Browarskim. Rosjanie użyli dronów i rakiet. Lokalne władze informują o zniszczeniach i pożarach. Trwają poszukiwania rannych. Władze apelują, by nie ignorować alarmu przeciwlotniczego oraz pozostać w bezpiecznych miejscach do momentu jego odwołania. Na rosyjskie ataki na Kijów reagowało też w nocy polskie wojsko, podrywając myśliwce. Maszyny wróciły już do swoich baz, a nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. To reakcja na sugestie niektórych polityków opozycji, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w mediach społecznościowych, że odtajni informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. Więcej o tym Arkadiusz Augustyniak.
2: Sugestie na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS-Mariusz Błaszczak. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Alvin Gajadur mówił wczoraj przed południem, że takie doniesienia nie mogą pozostać bez echa.
3: Musi to być oczywiście wyjaśnione.
2: I rzeczywiście kilka godzin później wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie informacji. Dziennikarz Portalu Obronnego Juliusz Sabak powiedział, że taki ruch pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie.
4: Odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
2: Przeciwny tej decyzji jest generał Roman Polko.
5: Kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy.
2: Bo ujawnione informacje natychmiast trafią do rosyjskiego wywiadu, argumentuje generał. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: To będzie najważniejsze polityczne wydarzenie tego tygodnia. Jutro rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Do

0: Radca prezydenta Nawrockiego Alvin Gajadur ma nadzieję, że spotkanie pokaże jedność sojuszu.
1: Polskę będzie reprezentował pan prezydent Karol Nawrocki, będzie również w delegacji wicepremier Kosiniak-Kamysz, wicepremier Radosław Sikorski. Będą tam najprawdopodobniej też rozmowy o konieczności zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo, na obronność.
0: Mirosław Suchoń z Centrum jest przekonany, że szczyt w Ankarze przyniesie twarde potwierdzenie sojuszniczych zobowiązań.
2: I to będzie zła informacja dla tych wszystkich, którzy chcą nam zaszkodzić, dlatego że pokażemy tę jedność, siłę w praktyce. Natomiast myślę, że najważniejsze będzie jednak potwierdzenie tej woli sojuszniczej do kolektywnej obrony.
0: Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej jest przekonany, że to będzie ważny szczyt.
3: To jest wyraźny sygnał do Putina, że Pakt Północnoatlantycki jest zjednoczony, że obowiązuje i spaja nas artykuł 5. Kiedy jednemu z państw coś się dzieje, to tak jakby działo się to wszystkim innym.
0: Jednym z tematów dwudniowego szczytu w stolicy Turcji będzie rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Groźny wypadek w Warszawie. Wczesnym wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne niedaleko Dworca Zachodniego. 6 osób zostało rannych, ale ich życiu nic nie zagraża. Podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji mówił dziennikarzom, że po drodze autobus uszkodził 14 samochodów.
4: Autobus mógł ulec awarii technicznej, czyli tutaj kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem. Stąd bardzo możliwe, że to jest też efekt tego, że tak długo przemieszczał się całą ulicą tutaj niemalże Bitwy Warszawskiej, aż do miejsca, w którym zakończył swoją drogę.
0: Kierowca był trzeźwy, został przeprowadzony także narkotest. Teraz mężczyzna ma zostać przesłuchany. I zgodnie z zapowiedzią zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Anglicy kolejnym ćwierćfinalistą mundialu. Przed godziną po pełnym emocji i goli spotkaniu pokonali oni reprezentację Meksyku 3-2. Anglicy od 54 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce, którą zobaczył Jarrell Kwansa. W ciągu spotkania sędzia podyktował aż 3 rzuty karne, spośród których 2 zostały zamienione na gole, po jednym dla każdej z drużyn. A wcześniej w ćwierćfinale zameldowała się Norwegia. Jej wyższość musieli uznać Brazylijczycy, przegrywając ze skandynawską drużyną 1-2. Oba gole dla Norwegów zdobył Erling Haaland w 75 i 90 minucie. Canarinhos zdobyli honorowego gola z rzutu karnego w 10 minucie doliczonego czasu gry. A przed nami prawdziwy mundialowy hit. W kolejnej walce o ćwierćfinał zmierzą się dziś reprezentacje Hiszpanii i Portugalii. Początek tego spotkania o 21:00. A więcej o mundialu już za pół godziny w informacjach sportowych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Początek tygodnia niezbyt ciepły i w części regionów deszczowy. Rano przelotnie kropi na krańcach północno-wschodnich i południowych. W dalszej części dnia padać będzie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni na północy, 21 w centrum do 23 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy silny, w wielu miejscach porywisty, do 60 km na godzinę.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra, jedynie w kilku miejscach na południu jest dobra. Natomiast w Krośnie na Podkarpaciu jakość powietrza jest bardzo zła. Nieco ponad 30% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Do godziny 18 jest zalecane korzystanie z energii, tak by wykorzystać jej nadmiar. A w Polsce południowej, wschodniej i centralnej, a także w części województwa zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, 6:07 na zegarach. Mamy dzisiaj czwartek. Chciałbym, żeby to był czwartek. Mamy dzisiaj, rzecz jasna, poniedziałek. To 6 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię państwu dzień dobry. U progu, niestety u progu, a nie na końcu tego tygodnia. Drugiego tygodnia lipca. Wraz ze mną witają się z państwem Rafał Warzyński, Anna Pałdyna, Adrianna Tomaszewska, a po stronie informacji Rafał Boguta i Michał Homyszyn. Wszyscy chyba cierpimy z powodu tego, że do weekendu zostało jeszcze całych 5 dni. Mam nadzieję, że państwu weekend minął dobrze, że znaleźliście państwo czas, żeby odpocząć. No to teraz czas niestety wziąć

0: się do pracy i wrócić do życia publicznego, tego życia społecznego. Przed nami 187 dzień roku. Przypominam, mamy poniedziałek. I sobie przypominam chyba najbardziej. Słońce wzeszło o 4:23, a zajdzie 2 minuty przed 9:00, oczywiście po południu. Wieczorem dzień potrwa 16 godzin i 35 minut. Imieniny obchodzą Dominika, Łucja, Maria, Teresa i Zuzanna. Państwu składamy, paniom składamy najlepsze życzenia i polecamy naszych gości, nasze rozmowy, które dzisiaj w poranku. Jeszcze przed 6:30 połączymy się z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Białym Domu. Porozmawiamy o tym, jak wyglądały obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych i w jak bardzo nacjonalistyczny ton popadł Donald Trump. Po 7:07 będzie z nami Krzysztof Piątkowski, łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej. Po 8:07 Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości, a po 8:30 komentarze. Najpierw krajowy profesora Wojciecha Rafałowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, a przed 9:00 jeszcze komentarz międzynarodowy profesor Maliny Kaszuby, ekspertki do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu w Siedlcach. Rozkład jazdy już znamy, to czas ruszyć naszym radiowym porankowym tramwajem, a ruszymy od przystanku kalendarium historycznego.
1: Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to
4: habemus papam.
5: My naród.
6: We the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 6 lipca w roku 1415 został spalony na stosie Jan Hus, profesor i rektor Uniwersytetu Praskiego. 7 miesięcy wcześniej przybył na sobór w Konstancji na zaproszenie cesarza Zygmunta Luksemburskiego, by przedstawić swoje poglądy, które uznano za herezję.
10: Po raz pierwszy doszło do tak wyraźnego wystąpienia i ukarania przez oficjalny kościół człowieka, myśliciela, który występował nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie przeciwko hierarchii.
9: Przypomniał profesor Tadeusz Rosłanowski. W roku 1885 chemik i biolog Louis Pasteur po raz pierwszy podał szczepionkę przeciw wściekliźnie.
11: Nazywany jest pogromcą niewidzialnych drapieżników. Jego prace z zakresu bakteriologii i wirusologii spowodowały przełom w medycynie i życiu codziennym.
9: Mówiła redaktor Dorota Truszczak. Tego dnia, lecz w roku 1923 urodził się Wojciech Jaruzelski. Był generałem Ludowego Wojska Polskiego, a także premierem, przewodniczącym Rady Państwa i ministrem obrony narodowej. Jest współodpowiedzialny za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.
12: Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
9: Po transformacji ustrojowej został przez Zgromadzenie Narodowe wybrany na prezydenta. 6 lipca w roku 1940 z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz uciekł pierwszy więzień, którym był 26-letni Tadeusz Wiejowski. W ucieczce pomogli mu polscy robotnicy, którzy zatrudnieni w niemieckiej firmie wykonywali w obozie prace elektryczne.
13: Dostarczyli Wiejowskiemu odzież cywilną, w której wraz z robotnikami opuścił obóz.
9: Przypomniał dr Franciszek Piper z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 80 lat kończy dziś aktor Sylvester Stallone. Jest jedną z największych gwiazd kina akcji i wcielał się w tak ikoniczne postaci jak Rocky Balboa i John Rambo. 6 lipca w roku 1954 urodził się muzyk i kompozytor Grzegorz Skawiński. W latach 70. i 80. był wokalistą i gitarzystą zespołu Kombi, a później współtworzył zespoły Skywalker oraz ONA. Obecnie wspólnie z Waldemarem Tkaczykiem gra w zespole Kombi, nawiązującym do grupy, w której występował do lat 90. W roku 1958 urodził się aktor Sławomir Orzechowski. Popularność zdobył jako odtwórca wielu ról komediowych.
14: Ludzie! Pikuła myszka zabiła!
9: Wołał jako mieszkaniec Wilkowej Grzegorz Wargacz w serialu Rancho. Dziś 55. rocznica śmierci legendy muzyki jazzowej Louisa Armstronga.
15: What a

0: osiągnęła jeden z największych sukcesów w swojej historii. Podczas Mistrzostw Świata w RFN Polska pokonała Brazylię 1-0 w meczu o trzecie miejsce.
1: Odebrał mu piłkę i lato, i do kapki, nie? Indywidualnie ma lato. Idzie na przebój, dłożka na wrota, strzelaj! I bramka! Bramka dla Polski!
0: Po raz pierwszy w historii biało-czerwoni stanęli na podium Mistrzostw Świata. Podczas tego turnieju pokonali zarówno obrońców tytułu Brazylię, jak i wicemistrzów świata Włochów. W roku 1997 rozpoczęła się tak zwana powódź tysiąclecia. Największe szkody wyrządziła w południowej i zachodniej Polsce, między innymi w Kłodzku, Opolu i Wrocławiu, ale również w Czechach i wschodnich Niemczech. W jej wyniku w Polsce zginęło ponad 50 osób, a straty materialne oszacowano na około 12 miliardów złotych. 26 lat temu zmarł pianista i kompozytor Władysław Szpilman. Był organizatorem pierwszego międzynarodowego festiwalu piosenki w Sopocie, a z Polskim Radiem był związany już od roku 1935.
2: Jak się dowiedziałem, że się organizuje radio, momentalnie do radia się zgłosiłem i podjąłem pracę w dziale muzycznym. Tam pracowałem jako omnibus, bo i grałem z orkiestrą Brahmsa koncert, miałem i kameralny zespolik.
0: Na jego biografii oparty jest film Pianista, który pokazuje, jak po upadku Powstania Warszawskiego artysta żydowskiego pochodzenia ukrywał się w zrujnowanym mieście. 6 lat temu zmarł włoski kompozytor muzyki filmowej Ennio Morricone. Był autorem muzyki do ponad 500 filmów, a ponad 40 z napisanych przez niego ścieżek dźwiękowych zdobyło najważniejsze nagrody związane z muzyką filmową.
3: Kalendarium historyczne.
4: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Minister Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu propozycji zmian w ochronie zdrowia. Tak pisze Judyta Watoła na dzisiejszej jedynce Gazety Wyborczej. Minister Sobierańska-Grenda ma czas do jutra na przedstawienie konkretów premierowi. Jeśli nie, jak mówił w piątek premier Donald Tusk, będą decyzje personalne. Minister Sobierańskiej-Grendzie nie brakuje determinacji, pisze Watoła. Czwartkowe spotkanie z Klubem Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej odbyło się z jej inicjatywy. Chciała do siebie przekonać posłów, ale ci wyszli ze spotkania rozczarowani, bo nie przedstawiła konkretów. Z informacji Gazety Wyborczej wynika, że szuka ich teraz, dzwoniąc i prosząc o radę na mieście, czyli u osób uchodzących za ekspertów od zdrowia. Sobierańska-Grenda przyszła do ministerstwa, ciesząc się opinią świetnej menadżerki. Okazało się jednak, że nie ma zaplecza. Nie politycznego, bo nie o nie tu chodziło, ale merytorycznego. Tak pisze Judyta Watoła i odsyłam Państwa do tekstu na pierwszej i siódmej stronie Gazety Wyborczej. A teraz już Rzeczpospolita i pierwsza strona także. Ruszłan Szoszyn pisze o tym, że Wołodymyr Zełenski szykuje się do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Ukrainie. Sukcesy ukraińskich dronów w Rosji przyczyniły się do poprawy notowań prezydenta Zełenskiego w sondażach. Myśli więc o szybkiej reelekcji w czasie wojny. Pomysł ewentualnych jesiennych wyborów prezydenckich nad Dnieprem miał być omawiany podczas tajnego spotkania w podkijowskiej rezydencji w połowie czerwca. Sukcesy ukraińskiej armii przełożyły się na najnowsze sondaże, które po raz pierwszy od ponad 2 lat wskazały, że Zełenski w drugiej turze wyborów miałby podobne szanse na zwycięstwo, co były dowódca armii generał Walerii Załuszny czy generał Kyryło Budanow, były szef wywiadu wojskowego. I w tej sprawie Michał Potocki także na drugiej stronie dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, który zadaje pytanie, a może spór o UPA wybuchł, bo Zełenski faktycznie szykuje się do wyborów. Te teksty informacyjne w Rzeczpospolitej, a komentarz w dzienniku Gazecie Prawnej. Wiem, że już powoli nam się czas kończy, ale bardzo chciałem się z tym Państwem podzielić, bo w Superekspresie na otwarcie tygodnia Joanna Racewicz, lat 53, poinformowała świat, że wzięła ślub sama ze sobą. Sologamia, czyli ceremonia ślubna, w której osoba wychodzi za samą siebie, zyskuje na popularności, budząc przy tym niemałe kontrowersje. Ostatnio, wzorując się na zagranicznych gwiazdach, nagraniem z wyjątkowej uroczystości podzieliła się Joanna Racewicz. I jak pisała, ja, panna młoda, dość dorosła, na własnym

0: ślubie sama ze sobą, prawdziwa, zdziwieni, doskonale rozumiem, lata pogoni, przymusu, wymagań, ocen, krytyki, aż pojawiły się w moim życiu cudne kobiety, moje siostry i zaprosiły do projektu One and Only. Po ślubie ze sobą wszystko będzie po nowemu, wiem, bo sprawdziłam, a Super Express przypomina, że wcześniej sprawdziła to m.in. Anna Rusowicz, Jessica Mercedes, a za oceanem Adrianna Limma i Britney Spears. Wszystkie donacje dla Ukrainy będą odtajnione. Taką zapowiedź złożył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ujawnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 22-26, a wicepremier poinformował w serwisie X, że decyzję podjął po konsultacji z premierem, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej. W sprawach kluczowych dla interesu Polski politycy muszą wznieść się ponad podziałami, tak oceniał generał Bogusław Pacek, a z którym na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiała Maria Furdyna.
1: Chcielibyśmy pana komentarz do informacji ministra obrony, który powiedział, że po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zleci odtajnienie wszystkich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy z lat 2022-26. Ten wpis ministra to reakcja na pojawiające się po stronie opozycji twierdzenia, że rząd w tajemnicy przekazał Ukrainie pociski do systemów Patriot. Pisali o tym i mówili Krzysztof Bosak, Marcin Przydacz i Mariusz Błaszczak. Pana taki pierwszy komentarz, czy moja pierwsza myśl jest taka, czy te wewnętrzne walki partyjne stawiane są ponad interes państwa?
2: No, jak widać, dokładnie tak. W mojej ocenie minister obrony narodowej chyba nie ma innego wyjścia, ponieważ te podejrzenia mają bardzo poważny charakter. Gdyby było tak w państwie, że coś się dzieje w tajemnicy przed prezydentem Rzeczypospolitej, a dotyczy ważnych, kluczowych spraw, relacji między naszymi sąsiednimi państwami, no to byłoby źle i te oskarżenia rzeczywiście muszą znaleźć jakieś rozwiązanie. I zresztą zgodnie z oczekiwaniem wielu komentatorów, również tych, którzy te podejrzenia wysuwali, resort obrony narodowej, osobiście wicepremier, minister obrony, no reaguje chyba w jedyny możliwy sposób. Trzeba to przeciąć z całą pewnością, trzeba to podać do wiadomości publicznej, bo zaczęło tym żyć całe społeczeństwo, Polska, że coś tu się dzieje pomiędzy Ukrainą a Polską. Tym bardziej, że te informacje ukazują się w bardzo wrażliwym czasie, bo przecież niedawno, kilka dni temu przeżywaliśmy wielki problem związany z nadaniem imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskich, podbijanie tego bębenka niechęci ze strony elit w Kijowie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta informacja, że teraz jeszcze na dodatek przekazujemy patrioty, bardzo ważne pociski, których sami potrzebujemy, no nie dziwię się, że to wywołało takie emocje i to trzeba przerwać. Natomiast z tego trzeba wyciągnąć wnioski, trzeba podjąć jakieś działania, bo tak nie powinno być. Dzisiaj odległość pomiędzy ludźmi z rządu i z opozycji nie jest tak duża, zarówno fizyczna, jak i ta polityczna, żebyśmy nie mogli w państwie tego typu spraw wyjaśniać bez udziału mediów, bez udziału takiej debaty, która się opiera jednak głównie na podejrzeniach, bo ci wszyscy, którzy zgłaszali wątpliwości, zastrzegali się, jeżeli się potwierdzi. No ale to potwierdzenie niekoniecznie powinno być udziałem tak szerokiej debaty, jaką w tej chwili przeżywamy, no również z naszym udziałem w tej chwili. Trzeba to jak najszybciej wyjaśnić, pokazać, zamknąć i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ja miałem okazję w swoim zawodowym życiu obserwować, jak to się odbywa w innych państwach, wtedy, kiedy są tak trudne, newralgiczne różne sytuacje. Zawsze jednak tego typu działania odbywają się no, w dużej skrytości, w tajemnicy. One dotyczą ważnych kwestii, które są związane z interesem państwa. I tam, gdzie w grę wchodzi no właśnie, tak ważny interes państwa, trzeba milczeć.
1: A czy takie odtajnienie tych informacji może, no nie wiem, powodować jakieś ryzyko? Nie chcę tutaj mówić, jaka to jest informacja dla Kremla. Jak pan by tutaj odpowiedział?
2: Nie, te informacje, same informacje, co już przekazałem.

0: No, nie stanowi aż takiego wielkiego problemu, bo po pierwsze one już często były ujawniane, jeżeli chodzi o to, ile przekazaliśmy czołgów, jakiego typu artyleria, w jakim sensie to mogło osłabić potencjał państwa, w jakim można go zastąpić czymś innym i tak dalej, i tak dalej. O czołgach mówiono ze szczegółami, więc to już nie jest jakaś rewelacja. Być może to tajnienie polega na tym, że to będzie jakaś kompleksowa, zbiorcza, całościowa informacja. No, zresztą minister obrony wie, co robi, i udział służby kontrwywiadu wojskowego pewnie też nie jest przypadkowy. Natomiast dla mnie z tego wszystkiego płynie taka ogromna przestroga i mój apel do wszystkich, którzy i w przyszłości będą mieli podobne wątpliwości, podejrzenia, aby jednak unosić się ponad podziałami partyjnymi i w interesie państwa w tak newralgicznych sprawach jednak rozmawiać pomimo różnic partyjnych, politycznych, bo tego wymaga interes Polski.
1: Z generałem Bogusławem Packiem rozmawiała w Polskim Radiu 24 Maria Furtyna. Szósta 24 na zegarach. Z nami Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, w Białym Domu. Dzień dobry, Marku.
2: Witam serdecznie.
1: Stany Zjednoczone obchodziły 250. rocznicę niepodległości. Główne uroczystości odbywały się, rzecz jasna, w stolicy i tam swoje przemówienie wygłosił Donald Trump. Powiedz, Marku, co mówił amerykański prezydent, jak bardzo nacjonalistycznie, jakie komentarze po jego wystąpieniu?
2: Ja nie tyle powiedziałbym, że nacjonalistyczne jest wyróżnikiem tego wystąpienia, dlatego że takie elementy nacjonalistyczne, które wielu polityków wpisuje i nazywa po prostu dumą z tego, że jest się Amerykaninem, że to jest najwspanialszy kraj na świecie, że ma największe osiągnięcia, że wygrywał wszystkie wojny.
1: Był Boży plan na Amerykę, tak.
2: To się zawsze pojawiało. U jednych prezydentów więcej, u innych mniej. Natomiast to, co było uderzające w tym wystąpieniu Donalda Trumpa, że były to dwa wystąpienia, dwa przemówienia w jednym. Jedno, które było napisane na kartce i rzeczywiście, czy na teleprompterze, które było właśnie takie bardzo nacjonalistyczne jak na amerykańskich polityków, nie tak bardzo nacjonalistyczne jak na Trumpa, no ale takiego można było się spodziewać. A drugie to było to, czego w tym wystąpieniu nie powinno być, co się pojawia na wiecach Trumpa, podczas spotkań z dziennikarzami w gabinecie owalnym, kiedy uderza w opozycję, kiedy przechwala się, że wszystko jest jego zasługą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ten Donald Trump, który wychwala siebie, który uderza w przeciwników, także się pojawił w tym wystąpieniu, ponieważ on ciągle robił właśnie takie wtrącenia, mówiąc o tym, nawet pojawił się wątek walki z komunizmem w tym wystąpieniu bardzo mocno, co jest taką sugestią, że będzie starał się przeciwko demokratom taką kampanię do kongresu prowadzić, że ponieważ tam wygrało kilku lewicowych kandydatów, no to są komuniści, w związku z tym będziemy teraz w nich tym uderzać. No i takich właśnie elementów też było dużo i dlatego to nie było wystąpienie takie, jakiego można byłoby się, może nie, ono było takie, jakiego można byłoby się spodziewać po Donaldzie Trumpie, natomiast nie takie, jakie wygłosiłby jakikolwiek inny prezydent Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o tym, i to znowu Donald Trump, że zaczął to swoje wystąpienie od przechwalania się, jak ogromne tłumy, jak wielki tłum słucha tego wystąpienia, podając też nieprawdziwe informacje, mówiąc o tym, że wcześniej było 420 tysięcy osób, ale ponieważ była burza, wydano ostrzeżenie przed burzą i trzeba było zamknąć na chwilę, przesunąć tę uroczystość, no to z tych 400 tysięcy zrobiło się 150 tysięcy. Tam było może kilkanaście tysięcy osób, no ale Donald Trump to uznał za najważniejsze, co ma do powiedzenia Amerykanom na samym początku, także jakby dokończył tego dzieła, które tworzy już od kilkunastu dni, bo on całe te uroczystości rocznicy 250. Stanów Zjednoczonych właściwie zagarnął.
1: No i 80. rocznicy swoich urnarodzin, więc myślę, że to jakoś się nierozerwalnie ze sobą wiąże. To powiedz jeszcze, Marku, jakie komentarze w Stanach Zjednoczonych właśnie po tym wystąpieniu Donalda Trumpa? Jak na to patrzą demokraci, jak na to patrzą republikanie?
2: Zaskakująco nie ma tak dużo komentarzy, właśnie dlatego, że jakby nikt już nie oczekiwał niczego więcej od Trumpa. Biały Dom chwali się tym największym w historii Stanów Zjednoczonych pokazem fajerwerków. Normalnie wystrzeliwuje się, bo taki pokaz fajerwerków 4 lipca w Waszyngtonie odbywa się co roku. To jest taki główny punkt uroczystości.

0: w stolicy. No i tam jest wystrzeliwanych 20 tysięcy fajerwerków. Donald Trump chwali się tym, że wystrzelił, uwaga, 850 tysięcy fajerwerków. Był to najdłuższy w historii, to też chwali się Trump i Biały Dom, w historii pokaz fajerwerków, bo trwał 40 minut. Ale ja to obserwowałem i dla mnie to było takie nieustanne bombardowanie.
1: Właśnie, aż mi trudno tak sobie jakby wyobrazić, 40 minut to męczące, a nie do podziwiania.
0: To było męczące, było monotonne, tak jakby te amerykańskie samoloty, które w ciągu całego dnia, bo to też był element tych obchodów, Trump bardzo zmilitaryzował to święto. Samoloty B-2, F-16, F-35, samoloty transportowe przez cały dzień przelatywały nad Waszyngtonem. Jak ja patrzyłem na to, co się dzieje, na tę chmurę dymu, bo w pewnym momencie już zaczęło, już nie było widać tych fajerwerków, już były tylko po prostu błyski, bo to było wszystko spowite wielką chmurą czerwonego, czerwono-brązowego dymu. Więc to takie miałem wrażenie, jakby te samoloty wróciły i po prostu zaczęły bombardować Waszyngton. Oczywiście nie, byli tacy, którym się to podobało, bo skala tego była ogromna, ale to było właśnie takie trumpowskie, to znaczy
1: przerost formy nad treścią.
0: Przerost formy nad treścią i pozbawienie tej ceremonii, pozbawienie całych obchodów, które miały być świętem całej Ameryki, pozbawienie właśnie takiego elementu piękna, wspólnoty, także pokazania tego, że Ameryka to jest coś więcej niż tylko gigantyczny pokaz fajerwerków przesadzony i przeloty samolotów przez cały dzień, non-stop, huk tych samolotów nad Waszyngtonem. Ameryka to jest także muzyka, to jest także kultura, to jest film, to jest mnóstwo rzeczy, które gdzieś tam zostały zepchnięte przez Trumpa na margines.
1: Z pewnością małe dziecko na zewnątrz i wewnątrz Donalda Trumpa się ucieszyło. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Dziękujemy Ci, Marku, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dzięki, że byłeś z nami. A już za chwilę informacje i Rafał Boguta.
2: Reklama.
3: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
2: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Polskie myśliwce zakończyły operowanie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W Kijowie zginęło co najmniej 7 osób, a ponad 20 zostało rannych. Uszkodzone zostały dwa bloki mieszkalne. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi, trwają akcje ratownicze. To już kolejny zmasowany rakietowo-dronowy atak na Kijów w ostatnich dniach. W zeszły czwartek w ukraińskiej stolicy zginęło 30 osób, a ponad 80 zostało rannych. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział publikację danych dotyczących pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie w latach 2022-2026. Wcześniej politycy PiS i Konfederacji twierdzili w mediach społecznościowych, że rząd kosztem bezpieczeństwa narodowego przekazał Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. W sprawach kluczowych dla interesu Polski politycy muszą wznieść się ponad podziały, mówił na naszej antenie generał profesor Bogusław Pacek, zaznaczając, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie.
7: Minister obrony wie, co robi i udział służby kontrwywiadu wojskowego ewidentnie jest przypadkowy. Natomiast dla mnie z tego wszystkiego płynie taka ogromna przestroga i mój apel do wszystkich, którzy i w przyszłości będą mieli podobne wątpliwości, podejrzenia, aby jednak unosić się ponad podziałami partyjnymi i w interesie państwa w tak newralgicznych sprawach jednak rozmawiać pomimo różnic partyjnych, politycznych.
6: Wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję podjął po konsultacji z premierem i tu cytat, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej. Szef MON dodał, że o każdej donacji informowany jest prezydent Karol Nawrocki, a wcześniej był Andrzej Duda. Rada Społeczna zajmie się trudną sytuacją na rzece Bóbr i jeziorze Pilchowickim. Ta decyzja ma związek z masowym śnięciem ryb. Resort Klimatu i Środowiska przekazał, że badane jest potencjalne ryzyko dla rzeki Odry, której Bóbr jest dopływem. Rozmowy z Tauronem były prowadzone już od dłuższego czasu, ale dotyczyły jedynie kilku gospodarstw agroturystycznych wokół jeziora Pilchowickiego. Nikt nie spodziewał się jednak, że skutki prac obejmą.

0: prawie 30-kilometrowy odcinek rzeki Bóbr, mówi prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchri.
1: Wsłuchujemy się z najwyższą powagą w głosy mieszkańców, instytucji środowiskowych, takich jak PZW i wszystkich innych. Traktujemy te głosy z najwyższą powagą i traktujemy je jako bardzo istotny wkład w dalszą dyskusję nad przyszłością tego regionu.
0: Resort klimatu i środowiska uspokaja, że sytuacja na rzece Bóbr nie ma wpływu na bezpieczeństwo wody pitnej dostarczanej okolicznym mieszkańcom.

0: Przyjemna letnia pogoda dzisiaj, chociaż nieco za chmurami i z przelotnymi opadami deszczu. Te możliwe na północnym wschodzie i południu, a na krańcach południowych kraju także burze. Temperatura 19 stopni nad Bałtykiem, 20 stopni na zachodzie, w centrum 21, a najcieplej na południu i południowym wschodzie. Od 22 do 23 stopni. Ale wziąłem oddech głęboki. Przepraszam, Rafał Bała z redakcji sportowej. Dzień dobry, cześć.
1: Nie wiem, czy ma mi być miło, czy nie, że ten oddech wziąłeś. Cześć.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Tak czy inaczej, bardzo miło jest zawsze pojawiać się tutaj w studiu Polskiego Radia 24.
0: Jest też bardzo miło.
1: Na poranka.
0: To co, patrzymy co na murawach za oceanem.
1: Za oceanem, ale też na murawie w Londynie, prawda? Nam jest miło, ale zdecydowanie mniej miło jest Hubertowi Hurkaczowi, który pożegnał się już z turniejem na kortach Wimbledonu. Niestety nasz reprezentant odpadł przegrywając z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Przede wszystkim jednak z kontuzją i to kolejną kontuzją. Przestanie 6-3, 7-6, 6-7, 5-7 i 2-4 Polak skreczował.
2: To były mięśnie z prawej strony brzucha przy popięć w trzecim secie. Przy ruchu jednym się wydarzyło. Naciągnięcia były, to jest normalna rzecz. Tutaj zdarzyło się na meczu. Cały czas szło w gorszą stronę, więc nie było szans, żebym grał, no bo coraz gorzej się czułem. Liczyłem, że może jeszcze coś się uda zmienić, natomiast nie było sensu już później. Z charakteru też no, zawsze staram się, powiedzmy, dać sobie wszystko, walczyć na maksa, do kiedy tyle, ile mogę, żeby dać sobie jak największe szanse. Potrzeba pewnie chwilę czasu, żeby to zdiagnozować, no i później brać terapię. No liczę, że nie będzie to nic poważnego.
1: Życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. W czwartej rundzie odpadła liderka światowego rankingu, tenisisty Karina Sabalenka. Białorusinka przegrała z Japonką Naomi Osaką, a szczęśliwa jest Katarzyna Piter, bo z Czeszką Anną Siskową zagrają w trzeciej rundzie debla. Awans zapewniły sobie po pokonaniu czeskiego duetu Maleczkowa Skok 6-4, 3-6, 7-6. No a teraz już te murawy zaoceaniczne, jeśli mogę tak powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie trwają mistrzostwa. Nie ma już Kanadyjczyków. O, teraz okazuje się, że nie ma Meksykanów. Również ciągle Amerykanie walczą. No, ale nie ma też Brazylijczyków, czyli najbardziej utytułowanego zespołu w historii. 5 mistrzostw świata, przypomnijmy. No i musieli uznać wyższość minionej nocy reprezentacji Norwegii. Mecz był niesamowity. Obfitował w wiele dramatycznych sytuacji, ale o tym wszystkim już teraz Tomasz Kowalczyk. Witam cię, Tomku.
3: Dzień dobry. Rzeczywiście najbardziej utytułowanej drużyny w historii mistrzostw świata już nie ma. Po raz pierwszy od 1990 roku odpadli na etapie 1/8 finału, czyli dosyć wcześnie Carlo Ancelotti miał zapewnić drużynie walkę o medale, ale tak się nie stało. No, początek spotkania w wykonaniu Brazylii był nie najgorszy. W 14 minucie wywalczony rzut karny. Aż dziw bierze, że sędzia w pierwszej kolejności z boiska nie zobaczył, że był tam zdecydowany faul w polu karnym. Potrzebna była wideoweryfikacja, ale po warze 11 podyktowana. No i Bruno, piłkarz Newcastle United, podchodzący do piłki, miał bardzo taki ciężki oddech, nie czuł wielkiej pewności. No i obroniony ten rzut karny przez niesamowicie interweniującego w tym spotkaniu Nylanda, bohatera reprezentacji Norwegii, bohatera obok Erlinga Haalanda. Na Haaland w drugiej połowie w końcu dał sygnał Norwegom do strzelania w 79 minucie. Schelderup dośrodkował z lewej strony. Główka Haalanda, piłka wpada do siatki. Tutaj żadnych szans nie ma. Alisson, no,

0: Fantastycznie wykorzystał swoje warunki wzrostowe, kapitalnie wybił się w powietrze i dał prowadzenie Norwegom. Reprezentacja ze Skandynawii cały czas kontrolowała wydarzenia na boisku. Brazylijczycy wprawdzie ruszyli do huraganowych ataków, ale świetnie. Jeszcze raz drugi, trzeci bronił Nyland. No i wreszcie w 90. minucie Schielderup podaje do Haalanda. Ten jest przed polem karnym niepilnowany. Ma sporo miejsca dopiero wtedy, kiedy składa się do strzału, podbiega do niego dwóch Brazylijczyków, ale to jest za późno. Praktycznie bez rozbiegu, taki hokejowy gol, można powiedzieć, Haalanda. I pierwszy strzelony zza pola karnego w tych mistrzostwach, a siódmy w ogóle. Więc zrównał się i z Messim, i z Mbappé. Po raz pierwszy w historii w Mistrzostwach Świata trzech piłkarzy ma po 7 goli. Na końcówka tego spotkania to gol kontaktowy Neymara, rzut karny podyktowany za faul, w momencie kiedy wyskakiwał do piłki jeden z Norwegów, to trafił ręką w rywala w polu karnym. Jeszcze trwały dyskusje, próbowali przekonać Norwegowie arbitra, że tam nie było faulu, ale jednak podyktowana ta jedenastka. No i Neymar podchodzi do piłki wprowadzone w drugiej połowie. Dużo takich słownych przepychanek z bramkarzem Nylandem. W końcu strzela pewnie z 11 metrów i 1-2, ale jeszcze tylko 60 sekund mieli Brazylijczycy i może jeszcze jedną nawet sytuację na doprowadzenie do dogrywki, ale strzał znowu wybroniony przez Nylanda, więc Norwegia okazuje się zespołem lepszym i potwierdza tą swoją supremację. W drugim meczu...
1: Tak, to jeszcze krótko Anglia-Meksyk, Tomku, prosimy cię, sprintem piłkarskim.
0: Sprintem, no to tak, Anglicy prowadzili po golach Bellinghama, 36, 38 minuta, piękne wymiany raz głową, raz nogą po rozrzuceniu piłki z Harrym Kane'em. Quinones dał nadzieję Meksykanom w 42 minucie. Piękny strzał. 1-2. Do przerwy Meksykanie przegrywali, ale później Anglicy, czerwona kartka Quenchacha, wydawało się, że będą problemy. Jednak rzut karny dla Anglików podyktowany w 60 minucie. Harry Kane na 3-1. Pewny strzał z 11 metrów. Z rzutu karnego odpowiada też Raul Jimenez w 69 minucie. 2-3. Emocjonujące spotkanie na Azteca. Anglicy jednak tutaj pokazali klasę i okazali się zespołem lepszym, ale po naprawdę emocjonującym, wielkim boju eliminują współgospodarzy Mistrzostw Świata. A zatem Anglia i Norwegia grają dalej.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękuję. No to przenosimy się za ocean, konkretnie do Meksyku, bo tam wielki smutek. Jan Pachlowski o tym wszystkim nam opowie.
2: Gdy po poprzednich zwycięstwach reprezentacji na ulicach stolicy meksykańskiej fetowało ponad 1 000 000 ludzi, to teraz panuje ogromny smutek i rozczarowanie. Taka ciekawostka, bo Meksyk do tej właśnie porażki z Anglikami, o której mówił Tomek, ostatni raz na legendarnym stadionie Azteca w meczu mistrzowskim przegrał, uwaga, 13 lat temu. To przenieśmy się teraz do meksykańskiej stolicy. W jednej z dzielnic nasz człowiek od wielu lat mieszkający w meksykańskiej stolicy, Tomasz Zalewski, oglądał wraz z kibicami meksykańskimi niestety dla nich porażkę z Anglią 2-3. No i posłuchajmy tych emocji, tego smutku, no i tego dużego zawodu, bo Meksyk nie jest w stanie awansować od wielu, wielu dekad do ćwierćfinału Mistrzostw Świata.
3: Jak się pani czuje po odpadnięciu Meksyku z Mundialu? Como se siente después de la eliminación de México de Mundial?
4: Triste.
3: Smutni.
5: No nos merecíamos perder.
3: Nie powinniśmy tego przegrać.
4: No tengo palabras, estoy muy triste.
3: Jesteśmy bardzo smutni. Co było dziś największym problemem reprezentacji Meksyku? ¿Cuál fue el principal problema México de hoy?
5: No poder meter la pelota en el gol.
3: Nie mogliśmy po prostu wbić gola. Czy wynik był sprawiedliwy? ¿Cree que el resultado fue justo?
4: No, porque tuvo mucho para meter el gol y por una cosa otra no lo metió y perdimos.
3: Mieliśmy wiele sytuacji, żeby wbić gola. Nie mogliśmy tego zrobić.
4: No, porque no nos merecíamos eso.
3: Zasłużyliśmy na przegraną.
1: Meksyk ładnie rozpoczął ten mundial, no ale kończy go za wcześnie na pewno dla tamtejszych kibiców.

I co natomiast, no, ostatni współgospodarz, bo Kanada, przypomnijmy, już odpadła, jeszcze Stany Zjednoczone zostały, no i tutaj ciągle liczą na to, że będzie wielki sukces tego zespołu. Jest na to szansa, bo sensacyjna informacja, sensacyjna decyzja, jeśli chodzi o powrót na boisko Floriana Balogona, czyli amerykańskiego napastnika, który otrzymał czerwoną kartkę,

0: analizujący sytuacje wymagające dokładniejszego zbadania, no to ta komisja przyjrzała się przewinieniom Balogana i zdecydowała o zawieszeniu wykonania kary. Tutaj jest dokładny komunikat. Zgodnie z artykułem 27 Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA, wykonanie kary zawieszenia w meczu zostaje wstrzymane na okres próbny wynoszący 1 rok, poinformowała centrala piłkarska w oświadczeniu i wprawiło to w osłupienie. To komentuje się na całym świecie. Belgijski Związek Piłkarski ostro skrytykował tę decyzję, wyrażając zdumienie decyzją FIFA, argumentując, że jest ona sprzeczna zarówno z kodeksem dyscyplinarnym FIFA, jak i regulaminem rozgrywek, który stanowi, że czerwona kartka automatycznie skutkuje zawieszeniem na kolejny mecz drużyny. Jest tym wszystkim drugie dno już na podsumowanie, bo z kolei Donald Trump pochwalił tę decyzję w mediach społecznościowych. Dziękuję FIFA za potępienie słuszne i naprawienie wielkiej niesprawiedliwości, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych, a według źródła zaznajomego ze sprawą Trump zadzwonił już w środę do prezesa FIFA, Gianniego Infantino, z prośbą o ponowne rozpatrzenie kwestii zawieszenia Balogana. FIFA nie ujawniła, czy ta rozmowa miała jakikolwiek wpływ na podjętą teraz decyzję.
1: Jan Pachlowski śledził Donalda Trumpa, śledził te media społecznościowe. Swoją drogą to jest, Janku, dziękuję ci, znak czasów, prawda, Rochu, że prezydent miesza się do takich podstawowych spraw jak czerwona kartka.
2: Ten prezydent miesza się do wszystkiego, tylko nie do tego, żeby poprawić życie codzienne Amerykanów.
1: No ale ciekawe rzeczywiście, jak ta jego presja wpływa rzeczywiście na organizatorów Mistrzostw Świata. To było coś niesamowitego, no ale różne rzeczy już na świecie widzieliśmy. No,
2: widzieliśmy też tę nagrodę pokojową, którą Donald Trump otrzymał od przecież pana Infantino.
1: I czekamy na pokój.
2: Cały czas, nieustannie. I na tę Nagrodę Nobla jeszcze dla Donalda Trumpa.
1: I na mnie za godzinę tutaj będę.
2: Rafał Bała, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: 6.45. Pierwsi pasażerowie skorzystają dziś z nowoczesnych skanerów przy odprawie bezpieczeństwa na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Urządzenie to większa wygoda dla pasażerów, ale także krótszy czas odprawy, co powinno zmniejszyć kolejki. Port szykuje się do rozbudowy, by sprostać coraz większej liczbie podróżujących. A o szczegółach Aleksander Przoniak.
3: O montażu nowoczesnych skanerów mówiło się od dawna w kontekście powiększania przepustowości warszawskiego lotniska. W zeszłym roku port odprawił przeszło 24 miliony pasażerów. Ten rok może przynieść kolejny rekord, a miejsca brakuje. Kolejki do odpraw robią się coraz dłuższe, szczególnie w czasie wakacyjnego szczytu. Pod koniec zeszłego roku prezes spółki PPL, która zarządza warszawskim lotniskiem, Łukasz Haberski, powiedział, że nowoczesne skanery przyspieszą odprawę.
4: Dostarczymy nowe, przez wszystkich oczekiwane urządzenia, przy których nie trzeba wyciągać ani elektroniki, ani płynów do kontroli. Będziemy mieli dużo elektronicznych nowinek, chociażby możliwość samodzielnego nadawania bagażu rejestrowanego poprzez takie elektroniczne kioski. Będzie możliwość również do samodzielnej odprawy w poszczególnych gate'ach, że już tutaj bez udziału człowieka, ten kto będzie chciał, będzie nie mógł z tego skorzystać.
3: Skanery miały pojawić się przed wakacjami w kwietniu lub w maju, ale problemy z przetargiem wydłużyły czas oczekiwania. Późną wiosną rozpoczęły się prace przygotowawcze i montaż pierwszych urządzeń. Teraz mogą z nich korzystać pasażerowie. Rzecznik portu Piotr Rudzki mówi, że oprócz wygody skanery znacząco, bo o 2/3 przyspieszają odprawę bezpieczeństwa.
5: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki. I co ważne też, myślę, chyba najważniejsze dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów. Dlatego będzie to z pewnością ogromne ułatwienie dla pasażerów.
3: Skanery nie zlikwidują jednak kolejek w terminalach. Jak mówi Piotr Rudzki, podróżujących jest coraz więcej. Lotnisko radzi, by przyjeżdżać co najmniej 2,5 godziny przed początkiem odprawy. Wygląda na to, że tegoroczne wakacje będą rekordowe pod względem liczby pasażerów.
5: Są tłumy, będą tłumy i spodziewamy się, że będziemy bić kolejne rekordy. Teraz każdego dnia odprawiamy mniej więcej między 80 a 90 tysięcy pasażerów. W ten weekend, kolejny weekend wakacyjny, spodziewamy się, że liczba pasażerów nawet może podejść do okolic 100 tysięcy.
3: Jednocześnie trwają przygotowania do rozbudowy warszawskiego lotniska. Jest to konieczne ze względu na kończącą się przepustowość. Takie inwestycje jak skanery skanery nie wystarczą. W planach jest rozbudowa terminala, a także budowa nowych płyt postojowych dla samolotów. Adam Sanocki z zarządu spółki PPL mówi, że brak rozbudowy to straty dla portu.
6: Modernizacja jest nieunikniona jakby z kilku powodów.

0: Nie tylko dlatego, że będziemy tracić bez modernizacji pasażerów i wyliczyliśmy, że do momentu budowy CPK byłoby to ponad 30 milionów pasażerów, co wiąże się z ogromnymi stratami, także finansowymi, na co nie możemy sobie pozwolić, ale przede wszystkim zależy nam, żeby jak największy ruch przenieść na lotnisko centralne.
1: Rozbudowane lotnisko Chopina ma być gotowe w 2029 roku.
2: O tym mi informował Aleksander Przoniak, ale jeśli jesteśmy przy informacjach o stołecznym transporcie, to informacja niemal z ostatniej chwili jest taka, że z przyczyn technicznych pociągi metra na linii M1 kursują w dwóch pętlach, pomiędzy Kabatami a Wilanowską oraz pomiędzy Świętokrzyską a Młocinami, co oznacza, że bez ruchu pociągów jest Mokotowski i Śródmiejski odcinek metra. Uruchomiono tramwajową i autobusową komunikację zastępczą na trasie metro Wilanowska, metro Świętokrzyska.
3: Twoje pieniądze.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Dziś w audycji Twoje pieniądze będziemy rozmawiać o samowolce za naszym płotem. Czy zawsze, gdy coś tam za tym płotem sobie robimy, to zawsze będzie to owa samowolka? Jakie są tego skutki? Może tak nie jest? Wszystko to wyjaśni mój dzisiejszy gość. Jest nim pani mecenas Małgorzata Ochwat.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wiadomo, że to, jak urządzimy sobie nasz ogród wewnątrz terenu, to jest oczywiście nasza sprawa i tutaj nikt nam specjalnie poza jakimiś tam wyjątkami nie będzie ingerował. Już sytuacje naprawdę muszą być specyficzne. Czasami jest też teren chroniony, jeśli chodzi o zieleń, więc to wtedy tak. No więc generalnie nie. No ale jeszcze mamy płot, ogrodzenie, co by to nie było. No i za nim jest to chodnika na przykład. Często kawałek takiej ziemi. Trochę, nie wiem, niczyjej, trochę może czyjeś, zaraz to wyjaśnimy. I my tam chcielibyśmy, żeby to nie był jakiś piach, z którego się kurzy, tylko na przykład sadzimy sobie tam ładne kwiatki. Tak to ładnie wygląda. Myślę, że i przechodniom się podoba. Otoczenie jest po prostu ładne. Czasami gazony są stawiane takie, wtedy może łatwiej je zabrać. No upiększamy otoczenie. To, czy jak upiększamy, to jest to samowolka, czy nie?
5: To jest to samowolka, tylko akurat takiego przepisu z takim sformułowaniem my nie mamy, ale no potocznie tak. Faktycznie jest to samowolka, bo uwaga, wszystko, co jest za naszą granicą, po pierwsze nie jest nasze i to, co pani redaktor powiedziała, czyli ten pas zielony, to on w większości przypadków należy do drogi, do gminy, tak? Mhm. No bo co jest drogą? Co jest tym pasem drogowym? Do pasa drogowego należy, oprócz oczywiście jezdni, należą chodniki, tereny zielone i to wszystko, co jest wokół. Mhm. To jest pas drogowy. Coś, co leży poza naszą granicą, czyli na tym zielonym elemencie, to leży na pasie drogowym. To, co leży na pasie drogowym, to musi mieć zezwolenie, żeby tam postawić, czy posadzić kwiatki, postawić donicę.
4: Tak.
5: Dlatego, że to wszystko, po pierwsze, już abstrahując od tego, że można ponosić bardzo duże koszty, o których pewno będziemy mówili za to. Natomiast po drugie, stwarza to zagrożenie dla ruchu drogowego lub może stwarzać zagrożenie. Bo bardzo często gdzieś tam w zimie są stawiane jakieś bałwanki, czy jakieś takie donice wielkie, mhm, i zasypany jest śnieg i wtedy jakby widoczność na drogach też jest mniejsza.
4: No ale jeśli to jest między chodnikiem a naszym ogrodzeniem, to najpierw musiałby ten samochód, który jedzie po ulicy, jest to dla niego zagrożenie, wyjechać ludzi, którzy po chodniku idą.
5: To też prawda. Natomiast faktycznie nie możemy tego robić. Możemy ponosić za to konsekwencje, jeżeli jakiś życzliwy sąsiad albo ktoś faktycznie z gminy nas zgłosi. No i tak samo na przykład, jeżeli stawiamy za naszą granicą, ale nie mamy drogi, czy tylko mamy po prostu jakąś nieruchomość, nawet niezabudowaną, która należy do gminy, no to już korzystamy bezumownie z tej nieruchomości. No, w jakiś sposób, tak? Czy możemy ponosić koszty związane z bezumownym korzystaniem?
4: Poza naszym ogrodzeniem nic się tam nie dzieje. Są jakieś takie nieruchomości, nieużytki, może gdzieś stoi magazyn i rozumiem, że to
5: jest
4: też
5: bezumowne korzystanie. I tak samo, jeżeli czy naruszenie nawet posiadania, jeżeli chodzi o sąsiada, bo możemy też stawiać za granicą po stronie sąsiada i wtedy on ma jakby roszczenie do nas.
4: No to już bardziej rozumiemy. Ale wróćmy do tego elementu, kiedy upiększamy pięknymi kwiatami teren za naszym ogrodzeniem. Wydaje mi się, że po prostu wykonujemy robotę za gminę. Bo to właściwie ona powinna zadbać o to, żeby to ładnie wyglądało. I rozumiem, że to nic nie znaczy. I mimo wszystko będzie jakaś kara od tej gminy, która powinna tę pracę sama wykonać. To już zaraz czekam na odpowiedź jaka. Ale tylko powiem, że to jest podobna sytuacja, z którą się jakiś czas temu zetknęłam, niedawno to było, że jakiś pan postanowił skosić, to przekazywane było gdzieś w mediach, postanowił skosić trawnik na osiedlu, że tego nie robiły ani władze spółdzielcze.

0: kopalnia, ani gminy nikt nie robi. On sam wziął kosiarkę i to wszystko skosił, no i zapłacił karę. Dobrze, to teraz słuchamy, jak to jest, jak te kwiatki ładne za gminę posadzimy.
1: No, możemy faktycznie ponosić kary. Ta kara jest do 10-krotności opłaty, która byłaby za korzystanie części, z części tego pasa, czy tej zieleni. Więc to mogą być różnej wysokości opłaty, ale może być to nawet za opłata 1000 zł za jeden dzień. Są to opłaty naliczane dziennie. Tak. Więc wcześniej musimy mieć zgodę, tak? Na podstawie zgody jest ustalana też opłata za korzystanie. I w taki sam sposób ustalana jest opłata za korzystanie bez zgody. Czyli faktycznie może być to wysoka kwota uzależniona od powierzchni zajętego pasa, od liczby dni zajęcia i od tej stawki dziennej związanej, tam stawka dzienna wskazana w uchwale Rady Gminy, między innymi za korzystanie z tej części. Więc te kwiatki czy te donice, które upiększają de facto i trasę, i tak, jezdnię, ale upiększają też naszą stronę naszej nieruchomości. No, mogą nas bardzo słono kosztować. Czy ławka, nawet ławka postawiona, bo bardzo często są stawiane ławki też przez... Tak. No fajnie, tam sąsiedzi się spotykają po prostu.
0: Szczególnie w mniejszych miejscowościach, tak to nazwijmy, na wsiach. No właśnie, to też pytanie, czy to też jest...
1: To podchodzi niestety pod to samo, tak, czyli zajęcie tego pasa drogowego. I to jest dosyć często spotykane. No tutaj... Sąd, kiedyś naczelny administracyjny wypowiedział się, że te opłaty mogą być umarzane z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu i zasady współżycia społecznego, żeby stosować tutaj to obejście związane z tym. Więc ławka, która by nie zasłaniała nic, powodowałaby, że sąsiedzi się spotykają, rozmawiają, to myślę, że, czy jakieś takie kwiatki, o których pani redaktor mówiła, to myślę, że akurat to by doprowadziło finalnie do umorzenia.
0: Tak, bo jest różnica między na przykład postawionym gazonem, w który wjechać można i to jest problem, a takimi kwiatkami, które można, powiem tak, no niestety przejechać i nic się specjalnego nie stanie, więc to jest, czyli ta jeszcze znikoma społeczna szkodliwość czynu tutaj odgrywałaby rolę. Jeszcze się zastanawiam, jak pani powiedziała o ławce, to przyszło mi na myśl, czy tak samo byłoby traktowane coś, co ma charakter przejściowy. Na przykład ludzie wystawiają, ale robią to zawsze, na przykład dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu, kosze na śmieci.
1: Tak. No według mnie nie. Jeżeli wystawiają w dni, w które jest uchwała wcześniej, no bo jest wskazana i są terminy, i wtedy są odbierane, a też jest wskazany sposób odbierania. Wydaje mi się, że nie. Natomiast gdyby takie śmieci były wystawiane tydzień wcześniej, bo to też się zdarza.
0: Ale to się zdarza tylko nie tyle w przypadku koszy, co w przypadku wywozu gabarytów. Tak, ludzie gabaryty, tam wersalki, nie wiem, różne rzeczy tam
1: to
0: wyrzucą.
1: Faktycznie wtedy można ponosić odpowiedzialność, no bo jakby to nie jest w tydzień,
0: czasami stojące, to można zobaczyć.
1: Tak,
0: cały
1: na wsiach bardzo często też tak jest.
0: Tak. Czyli wtedy już też to nie może być. Jeszcze tylko takie uzupełnienie. Rozumiem, że to, czy za naszym płotem jest od razu ulica, czy chodnik, nie ma żadnego znaczenia z tego punktu widzenia,
1: dlatego że no jakby w ustawie o drogach jest wskazane, że jakby drogą, tak potocznie mówiąc, nie jest tylko jezdnia, ale jest też chodnik, jest pas zielony i jest pobocze, bo czasami tego pasa zielonego nie ma, tylko jest pobocze.
0: Tak.
1: I to wszystko wchodzi w jedną definicję i to wszystko jest w cudzysłowie drogą dla nas.
0: Jasne. Jeszcze mówiła pani o takiej sytuacji, kiedy jest na przykład grunt sąsiada albo grunt trochę niczy, nie wiem jak to powiedzieć, grunt gminny, który jest niezagospodarowany poza ogrodzeniem. Gdyby ta osoba się zgodziła na to, żeby tam coś, nie wiem, posadzić czy postawić, ale powiedzmy, że jest to prywatna osoba, która się na to zgodziła, to gmina może tutaj sama z siebie zainterweniować i powiedzieć, nie, wasza umowa, na przykład ustna, nie ma znaczenia albo nie wiem, nie było.
1: Gmina do prywatnej osoby nie, no bo jeżeli my stawiamy coś na działce prywatnej osoby, to nie. Natomiast uwaga, przy tych zgodach bardzo rekomenduję, aby to były zgody pisemne, tak? Czyli na przykład jakieś użyczenie czy dzierżawa. No bo zgoda ustna ma to do siebie, że później w razie sporu, bo przecież taki spór ten sąsiad może nam zainicjować, no to dowód wykazany jest po naszej stronie. Więc jak my wykażemy, jak druga strona wyraziła zgodę, a nagle się z tej zgody wycofuje, czy twierdzi, że takiej zgody nie było. Dla nas istotnym jest, jeżeli my stawiamy po drugiej stronie naszej nieruchomości jakieś elementy, to ważne jest to, żebyśmy mieli albo zwykłą umowę użyczenia, albo nawet dzierżawy, bo dzierżawa też może być.
0: Jasne. Jeszcze tylko takie pytanie, kto ponosi odpowiedzialność, jakby się zdarzył wypadek. Mam na myśli człowieka. Idzie po chodniku i potyka się o nasz gazon wystawiony z kwiatkami.
1: No i teraz tak, po pierwsze, mogą ponosić zarządcy drogi, może ponosić też gmina, ale tylko wtedy, kiedy nie dopełniła, bo są takie orzeczenia, gdzie nie dopełniła swoich obowiązków i niejako tolerowała, czyli tolerowała ten stan, wiedząc o tym stanie przez bardzo długi czas, to wtedy też może ponosić odpowiedzialność. Natomiast co do zasady ponosi odpowiedzialność osoba, która dokonała czynu bezprawnego, bezprawnie, czyli bez zgody postawiła tam ten gazon. Jest wina, no bo jakby doprowadziła do wypadku przez to i taka osoba może
0: ponosić odpowiedzialność. No dobrze, 10 lat sadzimy tam kwiatki, nic się nie dzieje, nikt nam żadnej kary nie wyznaczył, to teraz
1: ja uważam,
0: kto
1: że
0: będę...

0: My czy gmina?
1: Ja w takiej sytuacji uważam, że gmina, dlatego że nie wierzę, żeby gmina przez 10 lat nie wiedziała o tym, że są tam kwiatki.
0: Albo przynajmniej powinna była i mogła wiedzieć, może tak nawet moglibyśmy to powiedzieć.
1: Dokładnie, w jaki sposób zainterweniować.
0: Mm-hmm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Małgorzata Ochwat była naszym gościem.
1: Dziękuję.
2: Twoje pieniądze. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rośnie liczba zabitych i rannych w rosyjskim ataku na Kijów. W nocy zareagowało też polskie wojsko. Jak wyglądała pomoc wojskowa dla Ukrainy w ciągu ostatnich 4 lat? Szef MON zapowiada publikację danych na ten temat. Iran żegna swojego przywódcę ulicami Teheranu. Przemierza procesja z trumną Ajatollaha Chameneiego. Minęła 7. Rafał Boguta, zapraszam. Zwiększa się tragiczny bilans ofiar i rannych w Kijowie po zmasowanym ataku Rosjan. Nie żyje co najmniej 9 osób, a 46 jest rannych. Na bloki mieszkalne spadły rakiety i drony. Ofiar może być więcej, bo akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Najgorsza sytuacja panuje w podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zburzyła kilka kondygnacji 9-piętrowego bloku. W tej samej dzielnicy uszkodzone zostały też kolejne 2 wielopiętrowe bloki mieszkalne. Władze Kijowa donoszą także o zniszczeniach i pożarach domów w dzielnicy Darnica. Ucierpiały też podkijowskie miejscowości, m.in. Wisznewe. W obwodzie kijowskim częściowo wstrzymano ruch pociągów. To już kolejny zmasowany rakietowo-dronowy atak na Kijów w ostatnich dniach. W zeszły czwartek w ukraińskiej stolicy zginęło 30 osób, a ponad 80 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Na ataki reagowało też polskie wojsko, podrywając w nocy myśliwce. Maszyny wróciły już do swoich baz. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Ujawnienie informacji o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie oznacza zmianę dotychczasowej strategii Polski, tak mówi Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział publikację danych dotyczących pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie w latach 2022-2026. Wcześniej politycy PiS i Konfederacji twierdzili w mediach społecznościowych, że rząd kosztem bezpieczeństwa narodowego przekazał Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Mariusz Cielma mówił na naszej antenie, że podobne rozwiązania funkcjonują już w innych państwach.
3: Zmieniamy w ogóle naszą strategię, czyli tak jak dotychczas te informacje nie były upubliczniane, ale to nie była norma na świecie, bo przykład niemiecki, gdzie co tydzień wręcz była aktualizacja liczona co do pocisku wręcz. Myślę, że były takie głosy, żebyśmy jednak trochę tego rąbka tajemnicy przekazali opinii publicznej, żeby jednak wykazać, że w namacalnych liczbach, konkretnych liczbach, żeby pokazać, jak duża była to pomoc. Dla strony rosyjskiej moim zdaniem to nie będzie jakieś wielkie zaskoczenie.
1: Minister obrony zapowiedział również, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. Od wczesnych godzin porannych procesja z trumną Ajatollaha Alego Chameneiego przemierza Teheran. Irańskie władze mają nadzieję, że kondukt pogrzebowy będzie nawet liczniejszy niż ten z 1989 roku, w którym 10 milionów Irańczyków żegnało Ajatollaha Alego Chomeiniego. A na miejscu jest Milena Rashid Shehab.

0: 12 kilometrów liczy trasa, którą ma przebyć dzisiaj kondukt pogrzebowy nazwany przez irańskie władze największym religijnym wydarzeniem tego stulecia. Trumna z ciałem zabitego pierwszego dnia wojny Ajatollaha Chameneiego przemierzy trasę od Mosalli, ogromnego kompleksu modlitewnego, w którym w ostatnich dniach miliony ludzi czuwały przy trumnie, aż do placu Azadi, czyli placu wolności, gdzie w 1979 roku rozpoczęła się rewolucja, która obaliła rządy szacha i wyniosła do władzy ultrareligijnych ajatollachów. Wieczorem kondukt przejedzie do oddalonego o 120 km Kom, które jest szyickim odpowiednikiem Watykanu. Duchownymi są tam m.in. trzej synowie zmarłego Ajatollaha. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: A z Mileną Rashid-Szehab połączymy się już za nieco ponad pół godziny. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1. Z przyczyn technicznych pociągi kursują w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Rzeczniczka stołecznego metra Anna Partoń powiedziała, że na stacji Politechnika doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów.
2: Ażeby ją usunąć, konieczne było wyłączenie napięcia w trzeciej szynie. I do czasu zakończenia prac na tej stacji pociągi będą jeździły w dwóch pętlach. Pierwsza pętla na południu obsługuje odcinek od stacji Kabaty do stacji Wilanowska. Na drugiej północnej pętli jeździmy od Młocin do stacji Świętokrzyska, zaś w drugą stronę pociągi zabierają pasażerów ze stacji Centrum i jadą w kierunku Młocin.
1: Między stacjami metro Wilanowska a metro Świętokrzyska uruchomiono zastępczą linię autobusową Z. I pozostajemy jeszcze w stolicy. W Łazienkach Królewskich rozpoczął się 67. sezon koncertów chopinowskich. Mimo zmiennej pogody przed pomnikiem Fryderyka Chopina nie zabrakło melomanów, którzy wysłuchali recitalu Piotra Aleksewicza. Z publicznością rozmawiał reporter Polskiego Radia RDC Przemysław Paczkowski.
3: Bardzo się podoba.
4: Co najbardziej?
3: Wie pan, najbardziej wykonawca, pan Aleksewicz, który jest świetnym pianistą, jak wiadomo.
4: Na ilu edycjach już pan był?
3: No, nie zliczę. Od początku lat 70.
5: Wszystko jest piękne, wszystko. To po prostu trzeba przeżywać. I w każdym utworze jest taka nutka właśnie takiej polskości.
6: Miejsca cudowne, atmosfera przepiękna. Ja uważam, że to jest miejsce, gdzie się naprawdę odpoczywa i czuje się tą energię. Przepiękne.
1: Koncerty odbywają się w każdą niedzielę aż do końca lata. Wszystkie są bezpłatne i tradycyjnie rozpoczynają się o 12 oraz o 16.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś dość chłodno i gdzieniegdzie deszczowo. Rano przelotnie kropi na krańcach północno-wschodnich, a także południowo-zachodnich. Po godzinie 13 deszcz ma się pojawić na zachodzie i północnym zachodzie. Na termometrach maksymalnie od 19 do 23 stopni. W wielu regionach będzie dokuczał także silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry, 7:07 już prawie na zegarach. Przed nami pierwszy dzień tego tygodnia. Poniedziałek, 6 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Poniedziałek, 6 lipca to 187 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:23, a zajdzie 2 minuty przed 21. Dzień trwa 16 godzin i 35 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Dominika, Łucja, Maria, Teresa i Zuzanna. Najlepsze życzenia paniom składamy.
7: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: Mamy połączenie z panem Krzysztofem Piątkowskim, posłem Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia 24.
9: Pozdrawiamy Łódź z tego miejsca?
10: Tak, jeśli mogę, to z największą przyjemnością wszystkich mieszkańców mojego ukochanego miasta Łodzi.
9: Dobrze, to tutaj przynajmniej rzeczy jak krajanie mamy za sobą. Pozdrowiliśmy Łódź, a teraz pytanie, czy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podjął słuszną decyzję o odtajnieniu donacji wojskowych na rzecz Ukrainy?
10: No, wokół tej sprawy tyle nieporozumień jest i tyle podziałów Polaków. Jedni uważają, że

0: Ukrainie pomagamy za dużo, w mojej opinii adekwatnie do potrzeb i do sytuacji, bo pamiętajmy o tym, że wciąż na Ukrainę spadają bomby, w Kijowie giną cywile. I to nie jest dobry temat na kłótnie, spory polityczne, więc jeśli to ma atmosferę uspokoić, a niektórym politykom, którzy gotowi są powiedzieć wszystko, przede wszystkim nieprawdę, warto pokazać, jak wygląda prawda, więc ja cieszę się z tej deklaracji. Jeśli to są informacje, które można odtajnić i one nie zaszkodzą bezpieczeństwu Polski, to należy je odtajnić. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich. Być może to uciszy sytuację, być może wyrwie broń z niektórych rąk.
1: Ale prawdą jest, panie pośle, że przekazaliśmy pociski do patriotów w stronie ukraińskiej?
0: No poczekajmy na informację, która zostanie odtajniona i przekazana. Tam zdaje się mają być wszystkie szczegóły. Wszystkie donacje mają być ujawnione, więc poczekajmy na tę informację. Już za chwilę opinia publiczna będzie wiedziała, ile i jaką broń przekazano Ukrainie.
1: Bo wszystko zaczęło się od wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który poinformował, że właśnie Polska przekazała kupione od Amerykanów pociski do patriotów na rzecz Ukrainy. Później jeszcze była informacja ze strony Marcina Przydacza, jakobyśmy zrezygnowali z pierwszeństwa do zakupu tych patriotów na rzecz Ukrainy. Jak pan odczytuje ujawnienie tej informacji i dyskusję? Czy to jest dalszy element tego sporu polsko-ukraińskiego podgrzewanego przez polityków, czy chęć rzeczywiście wyjaśnień?
0: To jest taki moment, w którym niektórzy politycy wyczuli pewne emocje w społeczeństwie, niedobre emocje, i zaczęli na nich grać politycznie. Myślę przede wszystkim o politykach Prawa i Sprawiedliwości i tych politykach, którzy okazują się trochę hipokrytami, czyli wtedy, kiedy należało Ukrainie pomóc, pomogli i myśmy, mówię teraz o politykach Koalicji Obywatelskiej, zawsze ich za to chwalili. Wojna za naszą wschodnią granicą to trochę tak jakby wojna z nami, a to, że Ukraińcy bronią swoich granic, to trochę tak jakby bronili również naszych granic, Polski i Europy. I te emocje złe widać na każdym kroku, na ulicach polskich miast, wszędzie one odgrywają rolę. Też opinia publiczna badana przez niektórych polityków jest taka, przekonuje do tego, żeby być może te nastroje jeszcze zwiększać, wykorzystywać przeciwko adwersarzom politycznym, więc im więcej informacji takich, których można przekazać, tym lepiej. Społeczeństwo lepiej poinformowane, mniej jest podatne na pewne manipulacje.
1: A myśli pan, że kiedy możemy się spodziewać ujawnienia tej listy przekazanych Ukrainie sprzętów i amunicji?
0: Muszą być wdrożone procedury i myślę, że szybko. Jeśli premier wypowiedział się na ten temat, to wszystkie informacje, które tylko mogą być odtajnione, zostaną odtajnione niezwłocznie. Inne, które będą musiały pozostać tajemnicą, pewnie nią pozostaną, a premier będzie mówił, jakie zostały nieujawnione i dlaczego.
1: Premier będzie musiał w środę zdymisjonować minister zdrowia, czy do jutra minister Sobierańska-Grenda przedstawi rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia, zmian systemowych?
0: Panie redaktorze, uczestniczyłem w długim posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej, w którym uczestniczyli zarówno wszyscy ministrowie z panią minister konstytucyjną włącznie oraz szefowie Narodowego Funduszu Zdrowia, i usłyszałem, że państwo mają przygotowany plan. Cieszę się z tej deklaracji bardzo, bo są już wystarczająco długo na czele Ministerstwa i Narodowego Funduszu Zdrowia, by taki plan był gotowy.
1: Ale poznaliście konkrety, szczegóły tego planu na klubie?
0: Usłyszeliśmy, że słusznie zresztą, że najpierw musi się z nimi zapoznać premier, pan Donald Tusk. Pan premier ogłosił, że wtorek jest tym dniem, w którym zapozna się z tym planem. No i jeśli uzna, że on jest adekwatny do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, skutecznie ten problem rozwiąże, to będzie dobrze, będzie wdrażane. A jeśli państwo ministrowie nie przekonają pana premiera, pewnie będą dymisje zgodnie z tym jak mówił o tym pan premier Donald Tusk.
1: Ja
0: uważam, że dla Polski i dla Polaków najlepiej byłoby, żeby ten plan był dobry.

0: i nie trzeba było odwoływać ministrów, powoływać nowych i czekać na kolejny plan. Więc kibicuję ministerstwu, żeby informacje, które przekażę premierowi we wtorek, a my się o nich dowiemy pod koniec tego samego dnia lub następnego, w szczegółach, były absolutnie wystarczające i że wszyscy i cała opinia publiczna przede wszystkim uwierzymy w szansę bardzo szybkiego naprawienia tego systemu, który tak naprawdę psuje się już naprawdę od bardzo wielu lat.
1: Tylko to, o czym pan wspomina, i stoi w sprzeczności, i nie stoi w sprzeczności z tym, co pisze Judyta Watoła w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, bo dziennikarka twierdzi, że po posiedzeniu klubu z minister zdrowia Sobierańską Grędą politycy Koalicji Obywatelskiej byli rozczarowani brakiem konkretów w jej wystąpieniu.
0: Ja trochę też, ale to nie oznacza, że tych konkretów nie ma. Myśleliśmy już wtedy usłyszeć wszystkie szczegóły, a pani minister powiedziała jasno, że pewne informacje chce przekazać najpierw premierowi rządu. Myśmy to zrozumieli i to się naprawdę, proszę wierzyć, nie wyklucza nawzajem. Musimy uzbroić się w cierpliwość, również my, politycy Koalicji Obywatelskiej. Gdybyśmy my się wszystkich szczegółów dowiedzieli na klubie, to by o tym wiedzieli już wszyscy, zanim by się o nich dowiedział premier Donald Tusk.
1: To akurat też prawda, ale niech ta sprawa będzie przyczynkiem do szerszego pytania o rekonstrukcję rządu, bo takich wypowiedzi i takich tez pojawia się coraz więcej, że potrzeba jest kolejnego nowego otwarcia i przyspieszenia, szczególnie w tym ostatnim kampanijnym roku waszej kadencji.
0: Nie zaskoczę pana, kiedy powiem, że o tym wszystkim decyduje premier Donald Tusk, przede wszystkim premier, w dalszej kolejności koalicjanci.
1: A pan widzi taką potrzebę?
0: Jeśli nie da się zakopać pewnych podziałów, bo koalicja musi być jednością, a my tej jedności nie dostrzegamy. Myślę przede wszystkim o jednej z pani minister, która jest jednocześnie liderką jednego z najmniejszych koalicjantów, nawet najmniejszego. Wiemy, o kogo chodzi.
1: Ale ja to dopowiem słuchaczkom i słuchaczom, chodzi o Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
0: Jeśli pani minister nadal będzie w taki sposób komunikować się z resztą rządu, ogłaszać swoje własne decyzje, nie konsultując z liderami Koalicji Obywatelskiej, to być może i innymi koalicjantami, to być może premier Donald Tusk uzna za stosowne dokonać korekt również w tym ministerstwie.
1: Ale to by oznaczało rząd mniejszościowy.
0: Jeśli nie da się scalić tych wszystkich elementów całego rządu, to być może pan premier uzna za stosowne dokonać korekt. Jeśli uda się, to będziemy dalej rządzić w tym składzie, w którym rządzimy. A poza tym pewne zmiany nie oznaczają, że my się z klubem Polski 2050 rozstaniemy. No. Czasami wystarczy poważna rozmowa dwóch liczących się polityków. Być może będzie, jestem przekonany o tym, że takich zmian nie będzie, ale jeśli będą musiały być, to ja znam pana premiera Donalda Tuska i wiem, że nie zawaha się nawet przez minutę, podejmie taką decyzję, która wyda mu się właściwa. Jeśli pani minister nie zostawi panu premierowi żadnych możliwości, żadnych szans na naprawienie tego przed wyborami, to zmiany będą konieczne.
1: Przygotowujecie po
0: prostu. Żeby była jasność, ja ich nie przesądzam, panie redaktorze.
1: Ja rozumiem, ale to, co pan robi i to, co robią inni politycy Koalicji Obywatelskiej, to jest po prostu przygotowywanie gruntu do tego, żeby Polski 2050 z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz się pozbyć z koalicji, ewentualnie podebrać posłów w Polsce 2050, tak żeby nie utracić większości, a jak się nie uda, to dojechać z rządem mniejszościowym do wyborów.
0: Proszę zobaczyć, że politycy Koalicji Obywatelskiej, ministrowie są bardzo lojalni. Jeśli pojawiają się jakieś głosy, mówię o lojalności w stosunku do swoich koalicjantów, jeżeli pojawiają się jakieś głosy, które mijają się z ogólnie ustalonymi kierunkami tego rządu, to zwykle właśnie na przykład z Polski 2050, nigdy odwrotnie. Więc z dużą cierpliwością, ustępując wszędzie tam, gdzie można ustąpić i to nie jest złe dla Polaków, to robimy. Natomiast być może będzie trzeba położyć temu tamę, jeśli pani minister nadal będzie próbowała prowadzić politykę samodzielną. No, umówmy się, że w Polsce nie rządzi się większością 15 głosów, tylko ponad 230, a parlament jest 460-osobowy, a nie 15-osobowy. Więc wymaga to pewnej pokory, powściągnięcia pewnych planów przez panią minister. dla nas wszystkich najlepiej byłoby, również dla Polski 2050, gdybyśmy się dogadali. Jeśli się nie dogadamy, to ostatni głos ma premier Donald Tusk.

0: To z tej dygresji o rekonstrukcji rządu jeszcze na chwilę wrócimy do rozmowy o ochronie zdrowia, właściwie konkretnie o działaniach prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dwie dymisje dwóch wiceprezydentek Aldony Machnowskiej-Góry i Renaty Kaznowskiej, ale co ciekawsze, ultimatum do końca lipca działacze Platformy Obywatelskiej z legitymacją partyjną, którzy zasiadają w miejskich spółkach, muszą zdecydować. Albo miejskie spółki, albo legitymacja partyjna. Czy takie same decyzje będzie podejmowała Platforma także w innych samorządach, w których rządzi?
1: Chyba się już na ten temat wypowiedział nawet pan premier Donald Tusk. Odnoszę wrażenie, że przyjął to ze zrozumieniem i z dużym zainteresowaniem. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby takie zmiany miały miejsce. Nie mam zielonego pojęcia, jak wielu działaczy tej czy innej partii są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej tej czy innej spółki, ale mam świadomość, że bycie członkiem partii jest czymś zupełnie naturalnym i bardzo wiele osób zarządzających czy nadzorujących spółki ma legitymację partyjną.
0: Pamięta pan, jak Dariusz Joński był w Łodzi prezesem zarządu Akwaparku?
1: Tak, no nie był akurat członkiem Rady Nadzorczej, tylko był prezesem i jak słyszałem wyjątkowo zaangażowanym i ciężko pracującym w swojej spółce, ale tak, no pewnie jest wielu takich polityków, a czasami są to nie politycy, tylko osoby, które po prostu korzystając ze swojego przywileju i prawa konstytucyjnego posiadają legitymację partyjną, choć nie są aktywnymi działaczami partii politycznych, takich też jest bardzo wielu. Jeśli pan prezydent Warszawy podjął taką decyzję, uważa, że dysponuje wystarczającymi kadrami, żeby takimi osobami, które są doświadczone, mają wiedzę, potrafią zarządzać lub nadzorować miejskie spółki, a jednocześnie nie są członkami partii politycznej, to jest jego decyzja. Jest
0: jasne,
1: właścicielem
0: tylko wie pan, do jakiej patologii doprowadził obecny system? To znaczy, żeby zostać, nawet jeśli się ma kompetencje, żeby zostać prezesem czy wejść w skład Rady Nadzorczej miejskiej spółki, to tak realnie trzeba być po partyjnym uważaniu. Znaczy, czy ja, Roch Kowalski, mam możliwość, mam szansę wejścia w skład Rady Nadzorczej Tramwajów Warszawskich, nawet gdybym się na tym precyzyjnie znał? Nie, bo najpierw muszę mieć umocowanie w partii, w Koalicji Obywatelskiej.
1: Pewnie tak jest. Jeśli tak jest, to jest źle. Tego się nie da wprost rozwiązać i naprawić, tylko zmuszając członków Rady Nadzorczych lub zarządów do tego, żeby zrezygnowali z członkostwa w partii politycznej. Ale to jest dobry początek do odpolitycznienia spółek. Ja uważam, że spółkami powinni zarządzać i powinni nadzorować eksperci, osoby doświadczone, a bardzo często niekoniecznie muszą być to politycy i niekoniecznie to największe i najlepsze doświadczenie mają politycy lub osoby z legitymacjami partii.
0: Też mają.
1: Nie musi iść w parze, ale czasami jest.
0: Czasami więc, idzie, to prawda.
1: No cóż, być może jeśli właściciel i organ zdecyduje o tym, że nie chce mieć osób z legitymacjami partyjnymi, no to niektórzy ludzie, którzy te legitymacje partyjne mają, z nich zrezygnują i w ogóle pożegnają się z karierami politycznymi. Jeśli zapragną działać w biznesie, to dobrze, bo to jest, powiedziałbym, to nie rozwiąże problemu tu i teraz, zaraz, natychmiast, ale to jest dobra droga do tego, żeby odpolitycznić spółki Skarbu Państwa.
0: I moje ostatnie pytanie o Zbigniew.
1: I też miejskie i przede wszystkim tak. Miejskie, bo ich jest znacznie więcej niż spółek Skarbu Państwa.
0: To prawda. Panie pośle, to na koniec pytanie o Zbigniewa Ziobrę. Były w zeszłym tygodniu decyzje między innymi warszawskiego sądu, który podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry, także decyzję władz Węgier o odebraniu statusu uchodźcy i dokumentów podróży, czyli paszportu genewskiego. Na ile pan ocenia, jak pan ocenia, na ile skuteczne mogą być zabiegi prawne, które miałyby za zadanie sprowadzić Zbigniewa Ziobrę ze Stanów Zjednoczonych do Polski, a na ile to jest decyzja po prostu polityczna Donalda Trumpa i jego zaplecza?
1: No, jestem pewien, że polski rząd zrobi absolutnie wszystko, żeby niczemu nie uchybić. Te wszystkie działania, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, już mają, będą perfekcyjne i dokładnie takie, jak powinny być. I też jestem pewien, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby prezydent Donald Trump pozwolił na wydalenie z Stanów Zjednoczonych, z terytorium Stanów Zjednoczonych polityków polskich, członków Prawa i Sprawiedliwości, czy polityka, nawet wiceprzewodniczącego tej partii, z powodów politycznych. Moim zdaniem do takiej ekstradycji nie dojdzie, choć powinno dojść. I bierze się to z

0: tego, że prezydent Donald Trump będzie takie decyzje podejmował samodzielnie. Jego administracja zrobi to, czego Donald Trump będzie chciał. Musimy się z tym liczyć, że ta sytuacja jest niecodzienna, niezwykła. Jeszcze pewnie parę lat temu wydawałaby się nam niemożliwa.
1: To prawda. Krzysztof Piątkowski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dobrego dnia i dobrego tygodnia.
0: Dobrego również dla wszystkich państwa. Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: A jeśli o Stanach Zjednoczonych rozmawiamy, to na początek tego przeglądu prasy dziennik Gazeta Prawna i pierwsza strona. Stany Zjednoczone są coraz mniej atrakcyjne. Z sondażu CBOS na zlecenie właśnie DGP-u z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych wynika, że Ameryka, która przez dekady jawiła się Polakom jako symbol spełnionego snu, wyraźnie straciła na atrakcyjności jako kierunek emigracji. Gdyby respondenci musieli wyjechać z Polski, najwięcej z nich, bo 42%, wybrałoby jedno z państw Europy Zachodniej. Stany Zjednoczone wskazało zaledwie 11% badanych, z kolei 6,3% zdecydowałoby się na wyjazd do jednego z krajów Dalekiego Wschodu, takich jak Korea Południowa czy Japonia, a niemal co piąty z nas, 18%, wybrałoby inny kraj lub region świata. Największą skłonność do emigracji do Stanów Zjednoczonych deklarują osoby o poglądach prawicowych, to 18%, wobec zaledwie 2% respondentów identyfikujących się z lewicą i 10% osób o poglądach centrowych. Cały ten raport i całą kwestię i cały sondaż znajdą państwo oczywiście na pierwszej i siódmej stronie dziennika Gazety Prawnej. Pozostaniemy jeszcze przy tym tytule, bo na czwartej stronie informacja o amerykańskich żołnierzach w Polsce. Jak dowiedzieli się dziennikarze dziennika Gazety Prawnej, w ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy, a cały czas trwają zabiegi o stałą bazę. Tak pisze Joanna Miziołek. Chodzi oczywiście o tę rotację, która miała się odbyć, a do której ostatecznie nie doszło i w wyniku której to Donald Trump zamieścił wpis mówiący o dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski. Jak się okazuje i jak pisze Joanna Miziołek, w ciągu 3 miesięcy ci żołnierze mają trafić do Polski, ale podczas spotkań współpracowników prezydenta Polski w Pentagonie była omawiana też stała baza wojsk amerykańskich. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze, decyzja wojskowa w sprawie stałej bazy ma zapaść w ciągu 6 do 12 miesięcy. Mamy pół roku opóźnienia w przygotowaniach stałej bazy w Polsce. Rozmawiałem na ten temat z Kolbim, który był wściekły, że rząd nic nie zrobił. Tak mówi jeden z informatorów związany z kancelarią prezydenta. 3 lata na budowę stałej bazy wojskowej. Polska strona przewiduje właśnie w takim czasie jej postawienie. Tyle potrzeba, by zbudować infrastrukturę dla żołnierzy amerykańskich i ich rodzin. Pierwszy etap to ustalenie, ilu przyjedzie żołnierzy z rodzinami, gdzie zostaną zakwaterowani. Dobrze by było, gdybyśmy szczegóły poznali przed wyborami cząstkowymi w Stanach Zjednoczonych, czyli przed jesienią tego roku. 7:27 już na zegarach, co oznacza, że za 3 minuty, mniej niż 3 minuty już informacje i Rafał Boguta.
2: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: Słyszysz?

0: Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek Warszawa i poważne utrudnienia komunikacyjne w godzinach porannego szczytu. Z przyczyn technicznych pociągi metra na linii M1 kursują w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Odcinek między stacjami metro Wilanowska i metro Świętokrzyska jest wyłączony z ruchu. Uruchomiono zastępczą linię autobusową. To nie jest dobry temat na kłótnie polityczne. Tak o polskiej pomocy dla Ukrainy mówi na naszej antenie poseł Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej. Przedstawiciele opozycji twierdzą, że Polska przekazała Ukraińcom pociski przechwytujące do systemu Patriot. W odpowiedzi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział ujawnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. To słuszna decyzja, ocenił nasz poranny gość Krzysztof Piątkowski.
6: Jeśli to ma atmosferę uspokoić, a niektórym politykom, którzy gotowi są powiedzieć wszystko, przede wszystkim nieprawdę. Warto pokazać, jak wygląda prawda, więc ja cieszę się z tej deklaracji.
5: A w nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę, Kijów. Zginęło co najmniej 9 osób, a prawie 50 zostało rannych. Deszczowo, chłodno i wietrznie. Tak wygląda prognoza na dziś i najbliższe dni. To ważna informacja, szczególnie dla wodniaków. Wczoraj na jeziorze Błędno w Zbąszyniu w Wielkopolsce silny wiatr i wysokie fale wywróciły kajaki. Do wody wpadło 8 osób. Na ratunek ruszyli strażacy i nurkowie z Kościana, mówi kapitan Szymon Maciejewski ze Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
7: Po dojeździe pierwszych zastępów i zwodowaniu łodzi, dopłynięciu do miejsca, gdzie doszło do tego wywrócenia, ratownicy podjęli z wody w sumie 8 osób. Byli to cudzoziemcy, 4 osoby dorosłe, 4 dzieci. Na szczęście nie doszło do tej zagrożenia życia, także osoby zostały ewakuowane z wody na brzeg, została im udzielona pierwsza pomoc. Na miejscu również były 2 zespoły ratownictwa medycznego.
5: Kajakarze mieli na sobie kamizelki asekuracyjne. W informacjach jeszcze włoskie miasteczko Castel Gandolfo i tam radość z powrotu papieża na wakacje. Leon XIV będzie je spędzał w Pałacu Apostolskim. 10 lat temu jego poprzednik Franciszek zamienił rezydencję na muzeum, ponieważ sam nigdy tam nie wypoczywał. 70-letni papież, który od młodości nieprzerwanie uprawia sport, ma tam do dyspozycji basen i kort tenisowy. Leon XIV będzie w letniej rezydencji do 27 lipca.

O poranku pozdrawiamy mieszkańców Opola, bo to obecnie najcieplejsze miejsce w kraju. Tam prawie 17 stopni. Najchłodniej jest w Pile. Tam tylko 12. A w ciągu dnia temperatura nie przekroczy 23 kresek na termometrach i tyle będzie w województwie podkarpackim. Na południu i na wschodzie 22, w centrum, na Dolnym Śląsku i na zachodzie 21. Najchłodniej oczywiście nad Bałtykiem. 19-20 stopni. Wszędzie możliwe niewielkie zachmurzenia, przelotne opady

0: deszczu, a na południu burze. Powrócił do nas, jak obiecał, Rafał Bała z redakcji sportowej. Cześć.
1: Jestem, bardzo mi miło. Gdyby te burze były w Stanach Zjednoczonych albo w Meksyku, to wiesz, żeby się mecze nie odbywały, Mistrzostw Świata, albo
0: tak
1: przynajmniej byłyby przesuwane.
0: Tak?
1: Tak, jeśli w odległości tam kilkunastu mil uderzy piorun, to w ogóle zawieszany jest mecz. Piłkarze idą do szatni i czekają.
0: Na... Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, zawsze można ogłosić jeszcze jakąś kolejną przerwę reklamową, na przykład w trakcie meczu.
1: Godzinną.
0: Godzinną, prawda?
1: To... Ciekawe,
0: pomiędzy piątą a dziesiątą minutą rozgrywki.
1: Ciekawe, czy to się kibicom podoba, no ale wiele innych rzeczy się podoba.
2: Sport.
1: Na przykład podobają się takie emocje, jak w meczu Norwegia-Brazylia. Dramatyczne okoliczności. Norwegowie pokonali Brazylijczyków 2-1. Obie bramki dla Skandynawów zdobył Erling Haaland. Trafienie dla Brazylijczyków z rzutu karnego zaliczył Neymar, który po ostatnim gwizdku ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Ogromne rozczarowanie także w Meksyku, gdzie reprezentacja gospodarza uległa Anglii 2-3. Anglicy triumfowali, mimo że przez 40 minut grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jarrela Kwansy. Dziś wieczorem europejski hit, czyli Hiszpania kontra Portugalia. A turniej na kortach Wimbledonu już bez polskich tenisistów w rywalizacji singlowej. Wczoraj odpadł Hubert Hurkacz, o czym informuje nasz wysłannik do Londynu Cezary Gurjew.
3: Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do ćwierćfinału Wimbledonu. Popularny Hubi walczył z Niemcem Janem Lenardem Szturofem. Polak wygrał dwa pierwsze sety 6-3, 7-6. Potem przegrał trzeciego seta 6-7 i rozpoczęły się kłopoty. Problem z plecami, a potem z mięśniami brzucha. Przegrany czwarty set 5-7 i w decydującym przystanie 2-4 Polak poddał mecz. Życiowy sukces uzyskała Katarzyna Peter, półfinalistka juniorskiego Wimbledonu sprzed 19 lat. Razem z Czeszką Anną Siszkową awansowały do trzeciej rundy debla.
1: W czwartej rundzie odpadła liderka światowego rankingu tenisisty Karina Sabalenka. Białorusinka przegrała z Japonką Naomi Osaką. Żużlowcy Motoru Lublin pokonali Stal Gorzów 57-32 w meczu 11 rundy Ekstraligi. Zwycięstwo gospodarzy nie podlegało dyskusji, a najwięcej, bo 14 punktów wywalczył Bartosz Zmarzlik. Kapitan Koziołków przyznał, że startowało mu się znacznie lepiej niż w sobotnim finale Mistrzostw Kraju, gdzie zajął dopiero 14 miejsce.
4: No, nowy dzień, nowy rozdział. Już o wczoraj jakby nie będziemy wspominać, bo nie ma sensu. To była historia. Lepiej mówić to, co przed nami, to, co dzisiaj było. Czułem się dzisiaj znacznie szybciej niż wczoraj i to ostatnie zdanie. Fajnie, że cała drużyna pojechała dobre i patrzymy z optymizmem na kolejne spotkania.
1: Pierwsze spotkanie minimalnie wygrała Stal, ale punkt bonusowy zdobył Motor. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap wyścigu Tour de France z Tarragony do Barcelony. Drugi był słoweński kolarz Tadej Pogacar. Michał Kwiatkowski zajął 85. miejsce, a liderem pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard. Monakijczyk Charles Leclerc z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, 9. rundę Mistrzostw Świata, a broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10. miejsce w rajdzie Rzymu. W trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy wygrał Włoch Roberto Dapra.
0: Rafał?
1: I to tyle o rajdach, tak szybko.
0: Tak szybko, no to bardzo ci szybko dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Miłego, miłej dalszej części poranka ci życzę w PR20.
0: 7:37 na zegarach. Premier Słowacji Robert Fico ponownie skrytykował Unię Europejską, zarzucając jej elitom budowanie Europy na konfrontacji i rusofobii. Ocenił, że kontynent przeżywa kryzys wartości, a jego przyszłość zależy od współpracy między Wschodem a Zachodem, w czym Słowacja, jak twierdzi Fico, powinna odgrywać kluczową rolę.
5: Podczas obchodów Narodowego Święta Cyryla i Metodego premier Słowacji wezwał do powrotu do opartych na chrześcijaństwie wartości, które stanowią fundament państwa. Opowiedział się też za kulturą pokoju. Mówiąc o tym, powtórzył swój sprzeciw wobec militarnego wsparcia Ukrainy. Zapowiedział, że podczas nadchodzącego szczytu NATO Słowacja nie poprze żadnego mechanizmu finansowego dotyczącego pomocy wojskowej dla Kijowa. Robert Fico odniósł się również do krytyki zamkniętych dla publiczności obchodów, na organizacje których rząd przeznaczył ponad 300 tysięcy euro. Oświadczył, że suwerenne państwo ma prawo inwestować w oficjalne uroczystości. Opozycji zarzucił zmarnowanie 12 milionów euro na sobotnie referendum, w którym frekwencja wyniosła niewiele ponad 16%. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Dwie minuty do godziny 8 pozostały. Adam Górczewski z nami. Dzień dobry, Adamie.
6: Dzień dobry.
0: Adam jest oczywiście korespondentem Polskiego Radia w Niemczech.

0: w Berlinie dokładnie. Kilkadziesiąt tysięcy przeciwników AfD protestowało w Erfurcie przeciwko kongresowi tej partii, a minister obrony narodowej Niemiec ostrzega, że członkowie AfD nie powinni być dopuszczani do informacji niejawnych. Jednocześnie poparcie dla tej partii w Niemczech rośnie. Czy AfD może się szykować już do przejęcia władzy?
1: Może, bo takie są zasady demokracji i w związku z tym AfD z takich zasad demokracji korzysta i zapowiada właśnie, że idzie po władzę. Idzie po władzę, chociaż do wyborów tych ogólnoniemieckich zostało jeszcze kilka lat. Natomiast oni już przewidują rzeczywiście i biorą to na tyle poważnie, że nawet odwołali zjazd swój w roku 2029, czyli tym, którym będzie wybierany ponownie Bundestag, o ile nic wcześniej się nie stanie, a w Niemczech nie jest to takie oczywiste w ostatnich latach. A odwołali ten zjazd dlatego, żeby zaoszczędzić pieniądze właśnie na jeszcze mocniejszą kampanię wyborczą, ale to dopiero za 3 lata, a na razie rozważamy o tym, co będzie bliżej, a bliżej są wybory we wrześniu, tym nadchodzącym już za 2 miesiące, w 2 landach i w jednym z nich, w Saksonii-Anhalt, poparcie dla AfD sięga 40%, chwilami je przekracza i tam właśnie może to być pierwszy land, w którym samodzielnie będzie rządzić AfD albo z poparciem innej skrajnej partii, która nazywa się BSW. Na razie jednak oni chcą sami przejąć władzę. No i właśnie to nie podoba się tym, którzy mówią, że w ten sposób przegra demokracja, bo AfD jest partią antydemokratyczną i dlatego przynajmniej 31 tysięcy, jak wyliczyli policjanci, a może nawet 50, jak wyliczają organizatorzy protestów, tysięcy ludzi zjechało do Erfurtu. W landzie Turyngia, w którym AfD wygrała wybory i pokazała właśnie, że można wygrywać wybory, chociaż nie rządzi, bo wszystkie partie tam się dogadały przeciwko nim i w lokalnym parlamencie władzy AfD nie ma. I te protesty były bardzo różne, bo z jednej strony to było blokowanie dróg dojazdowych, żeby w ogóle zjazd się nie odbył, taki był cel skrajnej lewicy, a z drugiej strony były odczyty czy msze, które były odprawiane tuż przy miejscu, gdzie AfD się właśnie spotykało.
0: Adamie, poproszę cię o taką socjologiczną nieco analizę, jeśli się pokusisz. Skąd wynika ten wzrost poparcia dla AfD? Czy w ogóle z tez i z radykalności tej formacji, czy z niezadowolenia, czy rozczarowania obecnymi rządami, czy w ogóle dotychczasową klasą polityczną?
1: I to jest właśnie jedno i drugie, bo jeszcze do niedawna, i to zmienia się, bo to oczywiście nie są tylko moje przemyślenia, ale także efekty badań naukowców, którzy i socjologów, którzy przyglądają się z bliska temu, co dzieje się w tej chwili w Niemczech. Początkowo AfD rosła na bazie właśnie takiego totalnego buntu i wyboru i takiej krytyki tego, co dzieje się przede wszystkim z migracją i z innymi radykalnymi takimi elementami, które sprawiały, że stare Niemcy odchodzą w niebyt, ale w tej chwili jest to partia, której przestaną się już wstydzić i nawet i dlatego też te sondaże rosną. Niektórzy twierdzą, że dlatego, że Niemcy już nie boją się pokazać, że głosuje na AfD, bo AfD zaczyna być postrzegana przez wielu jako takich, którzy potrafią, jedyni są w stanie zmienić Niemcy, a Niemcy potrzebują radykalnej zmiany, bo są w głębokim kryzysie ekonomicznym i także w innych obszarach nie radzą sobie w tej chwili z tą rzeczywistością, która na świecie jest, i dlatego wybieramy tę partię, która według niektórych jest naprawdę taką konstruktywną, taką, która może zmienić rzeczywistość i ma pomysły. Chociaż i tutaj jest taka druga strona. Politolodzy twierdzą, że żaden z tych pomysłów, no może nie żaden, ale większość pomysłów, które są stawiane przez AfD, to nie są pomysły realizowalne. Ja jeszcze tylko chciałem krótko powiedzieć, że właśnie w związku z tymi wyborami, które w najbliższym wrześniu się odbędą, dlatego minister obrony Boris Pistorius powiedział, że nie można dopuszczać ich do przedstawicieli AfD do tajemnic, dlatego że oni są zbyt blisko Rosji, dlatego że jawnie współpracują z Putinem, co widać zresztą po ich częstych wizytach w Rosji. A konstrukcja polityczna jest w Niemczech taka, że władze lokalne, czyli w landach, jeżeli ktoś ma swoją władzę, tworzy rząd w landzie, także jest dopuszczany do współrządzenia, bo przedstawiciele landów współpracują z przedstawicielami tego ogólnoniemieckiego rządu, czyli rządu Friedricha Merca, i no i do niektórych tajemnic powinni być dopuszczani. Minister obrony twierdzi, że nie, bo to grozi Niemcom.
0: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Adamie, dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przenosimy się na Bliski Wschód i łączymy się z Mileną Rashid-Szechab, naszą korespondentką specjalną, wysłanniczką do właśnie na Bliski Wschód. Dzień dobry, Mileno.
2: Dzień dobry.
0: Dziś ostatni dzień uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Alego Chameneiego. Te uroczystości odbywają się w stolicy Iranu, w Teheranie. Jak wyglądają? Odbywają się już dobrych kilka tygodni po śmierci byłego najwyższego przywódcy.

0: Jakie nastroje obecnie panują w Teheranie, powiedz?
1: Tak, dzisiaj jest rzeczywiście ostatni dzień tej części teherańskiej, bo jutro i pojutrze będzie jeszcze ta trumna z ciałem Ajatollaha podróżowała po takich świętych dla szyitów miastach, czyli Qom tutaj w

0: To procesja, która idzie przez cały teren. Organizatorzy spodziewają się milionów ludzi. Trudno powiedzieć jeszcze, ile ich jest, ale to są naprawdę ogromne tłumy. Ta trumna z ciałem ma dojść do Placu Wolności, Placu Al-Zadi, gdzie tam właśnie miała miejsce początek rewolucji, która dała władzę właśnie ajatollahom tutaj w Iranie, więc to też jest taki ważny, bardzo komunikacyjnie moment dla Gwardii Rewolucyjnej, dla tego reżimu. I o tym mówię też nie bez przyczyny, bo to, że ja tutaj dzisiaj jestem i że jest tutaj 400 dziennikarzy z całego świata, to jest właściwie ewenement, bo przecież przez ostatnich dobrych kilka lat Irańczycy nie wpuszczali na taką większą skalę tutaj w ogóle żadnych zagranicznych dziennikarzy. I teraz chyba czują trochę, że ten taki kordon informacyjny, jakim był otoczony jego kraj, trochę zaczyna się rozluźniać. I właśnie dzisiaj wyciekły takie wytyczne, które rozesłała Gwardia Rewolucyjna, oczywiście tylko do irańskich mediów, no bo tylko im może cokolwiek nakazać, ale one mówią bardzo wyraźnie, jak ma być komunikowana, jak mają być komunikowane te uroczystości. I najważniejsze jest to, najciekawsze dla mnie, jak mówi się o takiej próżni, która jest tutaj bardzo odczuwalna, czyli nieobecności Mocztaby Chameneiego. Mocztaba Chamenei, czyli syn zabitego Ajatollaha, był ranny, ale przeżył i został wybrany na początku marca jako nowy najwyższy przywódca. Natomiast od tego czasu ani razu nie pojawił się publicznie. Najpierw to można było tłumaczyć, że jest ciężko ranny, że dochodzi do zdrowia, ale ani razu nie słyszeliśmy jego głosu, ani razu się nie pojawił. Wczoraj rano były takie modlitwy, które teoretycznie powinien przewodniczyć właśnie Mocztaba Chamenei. Na nich również nie było Mocztaby. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna pojawili się pozostali synowie Alego, czyli duchowni, którzy tutaj są właściwie takimi zwykłymi postaciami, ale właśnie ten brak Mocztaby jest tutaj coraz bardziej widoczny i to też stawia pytanie, w którą stronę pójdzie ten reżim.
1: Milena Rashid-Szehab, bardzo Państwa przepraszamy za średnią jakość połączenia, ale Milena jako jedna z nielicznych dziennikarek z Polski jest w Teheranie, jest na miejscu w Iranie. Mileno, bardzo Ci dziękujemy za Twoją relację. Uważaj proszę na siebie.
0: Dzięki wielkie. Rzeczywiście przepraszamy za te kwestie techniczne. Mamy nadzieję, że to będzie lepiej.
1: Zależało nam na Twojej relacji. Bardzo, bardzo Ci za nią dziękujemy. A w naszym studiu już jest Justyna Golonko z redakcji gospodarczej. Jak Ci minął weekend, Justyno?
2: Wspaniale.
1: Co robiłaś?
2: Co robiłam? Odpoczywałam.
1: Gdzie byłaś?
2: Grillowałam.
1: Gdzie grillowałaś?
2: Pod Warszawą.
1: Smacznie było?
2: Tak. A ty nie jadłam jesteś pyszne mango i pysznego ananasa.
1: Właśnie weganką jesteś, prawda?
2: Tak, tak i można pysznie zjeść. Widzę, tak, że jest zaskoczenie, tak, zauważyłam.
1: Tak wyglądasz na wegankę. Tak myślałem, że tak jest. Justyna Golonko oczywiście poza tym, że zajmuje się w weekendy grillowaniem, to zajmuje się cały czas głową.
2: Tak, całą sobotę i niedzielę myślałam tylko o łokiku i o ostrzeżeniu. Żarciki robimy sobie o poranku, ale mam ważne ostrzeżenie, fajny temat mam na samym początku.
1: No to w takim razie już ci nie zabieram czasu. Zostawiam Państwa w rękach i w głosie Justyny Golonko.
2: Dokładnie tak.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A ten ciekawy temat, proszę Państwa, to on dotyczy płatności odroczonych, bo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed korzystaniem z tak zwanej płatności odroczonej. Oczywiście my możemy z tego korzystać jak najbardziej, bo mamy takie narzędzia, ale ważne jest, abyśmy na to uważali, żebyśmy korzystali z tego ostrożnie i bardziej bym powiedziała nawet roztropnie. O co chodzi? Chodzi o sytuację, w której przykładowo kupujemy jakiś przedmiot albo płatność, ale płatność za niego dokonujemy dopiero po miesiącu, czyli kup teraz, zapłać później. Płatności odroczone mogą wydawać się bardzo wygodne, dlatego że w wielu przypadkach one są naprawdę zupełnie darmowe. Oczywiście darmowe do pewnego momentu, bo pod warunkiem, że spłacimy całe zadłużenie w terminie, czyli zazwyczaj w ciągu 30 dni. Ale jak się już spóźnimy, to może to nas naprawdę mocno zaboleć. Tym bardziej, że wielu z nas coraz częściej korzysta z takich możliwości. Zaraz powiem, jakie są dane. Ale z takich płatności jest w porządku, jak korzystamy, ale może się ich uzbierać naprawdę bardzo dużo pod koniec miesiąca, a zazwyczaj wypłatę mamy jedną.

0: To trzeba spłacić. Sklepy często czarują nas promocjami i okazjami, ale w rzeczywistości, to trzeba pamiętać, zaciągamy kredyt. O tym mówi Agnieszka Kowalska z UOKiK-u.
1: Odroczona płatność to kredyt, opakowany w wygodę, szybkość i spełnianie marzeń. Dużo kupujemy w ten sposób? Uważajmy, to właśnie suma małych decyzji najczęściej nadmiernie obciąża nasz budżet. Możemy stracić kontrolę nad zakupami i nadmiernie się zadłużyć. Dlatego zanim klikniemy zapłać później, zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, ile wynoszą wszystkie nasze raty i odroczone płatności razem oraz czy naprawdę potrzebujemy danego zakupu. Wyprzedaże trwają krótko, a zobowiązania finansowe zostają z nami na dłużej.
0: Na tyle długo, że wchodzi to w naszą zdolność kredytową, bo to trzeba wiedzieć. Jeśli wzięliśmy taką odroczoną płatność, to też jest to w naszym systemie bankowym, w bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej. No i to bezpośrednio obniża naszą zdolność kredytową. Jeśli na przykład chcielibyśmy zaciągnąć kredyt hipoteczny, to te informacje są w tych bazach. A ten kredyt, teraz mówimy o tym kredycie, czyli o tej płatności odroczonej, on jest bardzo prosty do zaciągnięcia. Wystarczy tylko kilka kroków. I choć zaciągnięcie takiego zobowiązania wydaje się bardzo kuszące, to jednak łatwo jest wpaść w spiralę zadłużenia. I tutaj mówi o tym Jarosław Sadowski, analityk firmy Rankomat.
2: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc dokonując transakcji z pomocą właśnie takich płatności odroczonych, trzeba się dobrze zastanowić, no czy naprawdę ta rzecz mi już teraz jest potrzebna, czy w ogóle jest mi potrzebna.
0: I te obiecane dane na koniec, tak jak powiedziałam, korzystamy z tego coraz chętniej, ale jak bardzo? To robi wrażenie. Z danych BIK wynika, że w ujęciu rok do roku mamy tu wzrost, jeśli chodzi o te płatności odroczone, o ponad 40%, o tyle więcej jest właśnie takich transakcji. A teraz o aplikacji mObywatel powiem więcej, bo ona wzbogaciła się o funkcję, z której zdecydowanie warto skorzystać. Szczególnie w wakacje, jednak nie tylko. Chodzi o nowe funkcje dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz chcących zgłosić nieprawidłowości do sanepidu i sprawdzić ważność OC pojazdu na dzień. Ale to nie wszystko, bo wyjeżdżając na zagraniczne wakacje warto zarejestrować się w systemie Odyseusz, czyli Polak za granicą. Dzięki temu w swoim telefonie znajdziemy poradnik na temat kraju, do którego się wybieramy i wszystkie niezbędne adresy i telefony, a zamiast stresować się, czy autobus, do którego wsiada nasze dziecko, jest sprawny, wystarczy smartfon, by to błyskawicznie sprawdzić. Jak to zrobić? O tym mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Mamy funkcję sprawdzenia stanu technicznego autobusu. Przed wyjazdem wystarczy, że wejdziemy w aplikację mObywatel, wpiszemy numer rejestracyjny autobusu, którym na przykład mają pojechać nasze dzieci i po wpisaniu tego numeru rejestracyjnego wyskakują informacje na temat badania technicznego, ubezpieczenia, żebyśmy mieli to potwierdzenie, że jedziemy lub wysyłamy nasze dzieci sprawnym sprzętem.
0: A taka aplikacja może nas też uratować w pociągu, gdy okazuje się, że nie mamy plastikowej legitymacji uprawiającej do ulgowych biletów. W swoim telefonie możemy mieć również dokumenty dzieci.
3: To jest na tyle udogodnienie, że legitymacja szkolna wyświetla się zarówno dzieciom na ich aplikacji mObywatel Junior, jak również można dodać do swojego mObywatela legitymację szkolną swojego dziecka. I skończy się już nerwowe szukanie przed wejściem do pociągu czy do autobusu, czy dziecko wzięło swoją legitymację.
0: Kto tego nie zna, a w Polsce to jest ważne. Cyfrowe dokumenty są tak samo honorowane jak tradycyjne. I co ważne, aplikacja pokaże je nawet wtedy, gdy w lesie czy w górach stracimy zasięg internetu. Saldo. A teraz o poranku na stację paliw się przenosimy, no bo tutaj niestety drożej. Od momentu wygaszenia programu osłonowego ceny paliwa niżej, płacimy za te paliwa więcej. To jest konsekwencja oczywiście przywrócenia 23% stawki VAT. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu powiedziała, że w porównaniu z poprzednim tygodniem, czyli w skali ostatnich kilku dni, litr benzyny Eurosuper 95 podrożał o 86 groszy, a litr oleju napędowego o 88 groszy.
4: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 95. 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze. Konsekwentnie tanieje autogaz, który nie był objęty ani na chwilę pakietem CPN. Warto podkreślić, że te ceny, które po podwyżce ponownie zbliżają się

0: na wielu stacjach do 7 zł za litr, benzyny 95-oktanowe i oleju napędowego są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
1: Ale w porównaniu z początkiem wakacji w ubiegłym roku jest niestety drożej.
0: Za litr benzyny Euro Super 95 i 98 płacimy ponad 80 groszy więcej, a w przypadku oleju napędowego dzisiaj płacimy 90 groszy więcej niż przed rokiem. Wyższe także, mimo obniżek w ostatnim czasie, pozostają ceny autogazu, który jest droższy o 52 grosze na litrze w porównaniu do cen z początku lipca roku ubiegłego.
1: Eksperci w najbliższym czasie spodziewają się stabilizacji cen paliw na stacjach, ale też większego ich zróżnicowania. A teraz o energii odnawialnej powiemy więcej. To wypełnienie zobowiązania wobec przyszłych pokoleń. Tak, premier Donald Tusk określił inwestycje w odnawialne źródła energii. Szef rządu wizytował niedawno uruchomioną farmę fotowoltaiczną w Kleczewie. Na 140 hektarach postawiono prawie 500 000 paneli fotowoltaicznych. To musiało robić wrażenie ogromne. Wyprodukowana w ten sposób energia wystarczy na wypełnienie zapotrzebowania dla 100-tysięcznego miasta. Donald Tusk podkreślił, że warto inwestować w czystą energię.
2: Tego typu inwestycje pokazują, że ten polski wysiłek, aby budować energetykę w oparciu o odnawialne źródła energii. One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim, produkować czystą energię.
1: No i tu szykują się naprawdę duże inwestycje. 100 miliardów złotych zostanie przeznaczonych do 2030 roku na sieci dostarczające energię elektryczną. Tak zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Takie inwestycje zapewnią przedsiębiorcom tani prąd, na który czekali.
3: Tak wielkie farmy powstają w Polsce, jedne z największych w Europie. Podobnie jest z magazynami energii. Polska jest wielkim placem budowy dla dobra właśnie polskich firm. Bo co najważniejsze i w tej inwestycji, i w inwestycjach, które prowadzimy w sieci, prowadzimy budując hub gazowy, 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę. Inwestycje w polską energetykę, inwestycje w transformację energetyczną, w nowe moce niskoemisyjne to inwestycja także w polskie firmy.
1: A w tej chwili w Polsce działa prawie 3,5 tysiąca farm fotowoltaicznych. Jak Państwo słyszeli, będzie tego znacznie, znacznie więcej.
4: Saldo.
1: A teraz naszym zakupom się przyjrzymy, a właściwie temu, jak chcemy, jak kupujemy żywność, bo z danych wynika, że my chcemy kupować żywność bezpośrednio od rolników. Ponad 75% Polaków chce kupować żywność właśnie w taki sposób. Tak wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Dla kupujących coraz większe znaczenie ma również jakość oferowanych produktów. Ponad 80% badanych było gotowych zapłacić więcej za smaczniejszą, świeższą i lokalną żywność. Konsumenci chcą kupować lokalnie, ale problem tkwi w ograniczonej dostępności miejsc sprzedaży produktów od rolników. Po prostu takich targowisk, takich bazarków mamy mało. I o tym mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
5: Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
1: No i z tych badań wynika także, że my chcemy, żeby to samorządy nam zapewniły właśnie dostęp do tych lokalnie produkowanej żywności, do takich bazarków i targowisk.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To był kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów. Są zabici i ranni, a także wciąż uwięzieni pod gruzami. Pomoc wojskowa dla Ukrainy z ostatnich 4 lat. Ujawnienie danych na ten temat zapowiedział minister obrony. Meksyk i Brazylia żegnają się z mundialem. W ćwierćfinale zameldowały się reprezentacje Anglii i Norwegii. Minęła 8. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, a 46 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosjan na Kijów. Na bloki mieszkalne spadły rakiety i drony. Ofiar może być więcej, bo wciąż trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Najgorsza sytuacja jest w podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zburzyła kilka kondygnacji 9-piętrowego bloku. W tej samej dzielnicy zostały uszkodzone też 2 kolejne wielopiętrowe bloki mieszkalne. W obwodzie kijowskim częściowo wstrzymano ruch pociągów. Na nocne ataki Rosjan zareagowało polskie wojsko, podrywając w nocy myśliwce. Maszyny wróciły do swoich baz jeszcze o świcie. Nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Dane dotyczące pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie w latach 2022-2026 będą jawne. Ich publikację zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji twierdzili w mediach społecznościowych, że rząd kosztem bezpieczeństwa narodowego przekazał Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. To słuszna decyzja ministra obrony, tak ocenia nasz poranny gość Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Warto pokazać, jak wygląda prawda, więc ja cieszę się z tej deklaracji. Jeśli to są informacje, które można odtajnić i one nie zaszkodzą bezpieczeństwu Polski, to należy je odtajnić. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich. Być może to uciszy sytuację, być może wyrwie broń z niektórych rąk.
1: Minister obrony zapowiedział też, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. W Bydgoszczy będą składać pociski Barracuda. W wojskowych zakładach lotniczych numer 2 zostanie podpisana umowa z PGZ i amerykańską firmą Anduril Industries. Przy podpisywaniu umowy obecni będą premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
3: Centrum Informacyjne Rządu podało, że umowa zakłada najpierw montaż pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda, a następnie uruchomienie ich produkcji. To kolejny krok do zwiększenia potencjału obronnego Polski jako ważnego państwa wschodniej flanki NATO, a także istotny krok dla polskiego przemysłu zbrojeniowego na mapie natowskiej. Barracuda M jest pociskiem manewrującym o napędzie turboodrzutowym. Może być odpalany z platform naziemnych, samolotów i śmigłowców. Jego produkcja jest mniej kosztowna niż podobnych pocisków będących na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych i innych państw sojuszu. Pocisk w wersji Barracuda 500 ma zasięg prawie 1000 km i przenosi ładunek bojowy o wadze 45 kg. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Do podpisania umowy w Bydgoszczy ma dojść w samo południe. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze z przyczyn technicznych. Pociągi linii M1 kursują w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. Między stacjami Wilanowska a Świętokrzyska uruchomiono zastępczą linię autobusową Z. I pozostajemy jeszcze w stolicy i powracamy do groźnego wypadku, do którego doszło wczoraj po godzinie 18. Jego przyczyną mogła być awaria systemu hamulcowego miejskiego autobusu. Pojazd ten wjechał w przejście podziemne niedaleko dworca zachodniego, taranując kilkanaście samochodów. 6 osób zostało rannych, ale ich życiu nic nie zagrożyło.

0: Graża. Jeden z poszkodowanych kierowców mówił w TVP Info, że przebieg zdarzeń był dynamiczny.
1: Jechaliśmy samochodem i zobaczyłem nadjeżdżający w zasadzie nas naprzeciwka autobus, który był rozpędzony, jechał naszym pasem pod prąd. No i w zasadzie taranował wszystkie auta po drodze, nam udało się odbić.
0: Kierowca był trzeźwy, został przeprowadzony również narkotest. Teraz ma zostać przesłuchany. Informacje zgodnie z zapowiedzią kończymy piłkarskimi mistrzostwami świata. Meksyk to drugi po Kanadzie współgospodarz turnieju, który odpadł na poziomie 1/8 finału. Meksykanie przegrali na legendarnym stadionie Azteca po znakomitym spotkaniu z Anglią 2-3. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Po końcowym gwizdku na boisku rozegrały się pełne emocji sceny. Doświadczony bramkarz Guillermo Ochoa nie krył łez, przytłoczony porażką w meczu na zakończenie jego kariery. Również napastnik Raul Jimenez, wyraźnie poruszony, dziękował kibicom na trybunach za ich nieustanne wsparcie, mimo że odpadnięcie z turnieju oznacza koniec zmagań. Meksykańscy zawodnicy schodzili z boiska przy aplauzie fanów, doceniających fakt, że zmusili Anglię do maksymalnego wysiłku.
3: Triste.
2: Jesteśmy smutni.
4: No nos merecíamos perder.
2: Nie powinniśmy tego przegrać.
5: No tengo palabra, estoy muy triste.
2: Szkoda słów, jesteśmy bardzo smutni, mówili zaraz po meczu w rozmowie z Polskim Radiem meksykańscy kibice. Poprzednie zwycięstwa reprezentacji na ulicach stolicy fetowało ponad 1 000 000 kibiców. Obecnie panuje ogromne rozczarowanie. Meksyk do porażki z Anglikami. Ostatni raz na legendarnym stadionie Azteca w meczu mistrzowskim przegrał 13 lat temu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A wcześniej z turniejem pożegnali się Brazylijczycy, którzy musieli uznać wyższość Norwegów, przegrywając z nimi 1-2. Oba gole dla skandynawskiej drużyny zdobył Erling Haaland w 75. i 90. minucie. Canarinhos zdobyli honorowego gola z rzutu karnego w 10. minucie doliczonego czasu gry. Wcześniej nie wykorzystali 11 w 14. minucie spotkania. Strzał Bruno Guimaraesa obronił Orjan Nieland. A przed nami prawdziwy futbolowy hit. W kolejnej walce o ćwierćfinał zmierzą się reprezentacje Portugalii i Hiszpanii. Początek tego spotkania o 21:00.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Początek tygodnia niezbyt ciepły i w części regionów deszczowy. Rano przelotnie kropi na krańcach północno-wschodnich i południowo-zachodnich. W dalszej części dnia padać ma na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na północy, 21 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy silny, a w wielu miejscach porywisty, do 60 km na godzinę.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Pan poseł Andrzej Śliwka odlicza sekundy na radiowym zegarze. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry państwu.
8: 8:07 na zegarach punktualnie. Zaczynamy ostatnią godzinę poranka w Polskim Radiu 24 i z państwem witamy się bardzo serdecznie. Przed nami poniedziałek, to 6 dzień lipca 2026 roku, 187 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:23, a zajdzie o 20:58. Dzień trwa 16 godzin i 35 minut, a imieniny obchodzą Dominika, Łucja, Maria, Teresa i Zuzanna. Składamy paniom najlepsze życzenia. Ja widzę, że pan...
9: Ja się dołączam.
8: Oczywiście, że widzę, że pan jest w świetnym humorze dzisiaj od rana, jak na poniedziałek i na godzinę 8:07, o której pan wstał, po 6:00 pewnie.
9: Po 6:00, tak.
8: No to w świetnej energii pan jest.
9: Panie redaktorze, bo ciężka praca przed nami. Ciężka praca przed parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy wczoraj znakomitą konwencję w Kłodzku. Świetne wystąpienie naszego kandydata na premiera, pana profesora Przemysława
8: Czarnka. Na razie tylko Smoltok uprawiamy,
9: ale do esencji no przecież nie wiem, czy pan redaktor odwiedził z rana. Jeżeli pan nie odwiedził
8: nie.
9: I nasi słuchacze nie odwiedzili, zachęcam. www.101afer.ko.pl. Zachęcam, żeby wejść, przeczytać, co ta zła władza robi. To jeszcze więcej będzie motywacji do pracy.
8: Ale nie przyniósł pan tego rulonu takiego ze...
9: Jesteśmy w radio, panie redaktorze.
8: Ale w radio z wideo.
9: W radio z wideo, ale zdecydowana większość nasz słuchających słucha nas w samochodach.
8: To prawda.
9: A nie ogląda.
8: A pan autem czy metrem tutaj przyjechał? Bo metrem
9: autem
8: się nie dało.
9: Autem.
8: Dobrze. Dobrze, panie...
9: Muszę to powiedzieć wprost. Jazda autem po Warszawie jest... masakryczne. Znaczy to, do czego doprowadził Rafał Trzaskowski, to nie tylko warszawski szpital południowy, szanowni.

0: Szanowni Państwo,
1: muszę panu
0: to
1: powiedzieć,
0: również komunikacja miejska, to jest coś strasznego.
2: A nie, nie, tu się z panem nie zgodzę. Nie, no to tu się z panem nie zgodzę. To akurat tu stanę jako Mikol, jako miłośnik komunikacji miejskiej, stanę w obronie warszawskiego zbiorkomu, bo jest, uważam, najlepiej zorganizowany w całej Polsce i do pozazdroszczenia w innych miastach.
0: No to panie redaktorze, mogę jednoznacznie się z panem nie zgodzić.
2: Dobrze.
0: Jako również osoba, która korzysta z komunikacji miejskiej, ale jeżeli chodzi o logistykę, infrastrukturę, to jak Warszawa przeprowadza inwestycje, no to jest po prostu dramat.
2: Tu zgoda. Natomiast pamiętam, jak mieszkałem w Łodzi i czas oczekiwania na tramwaj i średni trakt to jest mniej więcej 15 minut i po 10 latach mieszkania...
0: Jak się nazywał ten polityk, który jest teraz posłem, a był wiceprezydentem i chyba nawet za infrastrukturę odpowiadał.
2: Dariusz Joński?
0: Nie, Dariusz Joński to też. Ale
2: Trela.
0: Tomasz Trela. Taki wyszczekany, taki wygadany.
2: Ale nie dał mi pan dokończyć. 15 minut to jest średni takt oczekiwania na tramwaj w Łodzi na tych głównych liniach, a po 10 latach w Warszawie, jak mi coś na przystanek nie przejeżdża po 4, to jestem już zniecierpliwiony. Ale teraz pełnoprawnie możemy rozpocząć rozmowę polityczną.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość. Czołem, panie pośle, raz jeszcze.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Dlaczego wszczynacie, czy też dołączacie się do dyskusji o tym, czy przekazaliśmy patrioty Ukrainie, czy nie?
0: Nie tyle same patrioty, co kwestie amunicję związane z pociskami do patriotów, bo to jest newralgiczny sprzęt, który jest newralgiczne uzbrojenie, które jest niezbędne dla Polski. To, że rządzący, to są dwa w ogóle wątki. Pierwszy wątek to jest taki, że rządzący kłamali w tej sprawie. Pan premier Kosiniak-Kamysz i inni politycy mówili, że nie było takiego tematu, że nie było przekazania tego typu uzbrojenia. Dziś wiemy, że jest to manipulacja, jest to kłamstwo. I druga rzecz, w moim przekonaniu bardzo istotna, i tu mówię jako członek Sejmowej Komisji Obrony, podnosząc ten temat wielokrotnie. My nie możemy się w obecnej sytuacji geopolitycznej wyzbywać sprzętu, który jest niezbędny do obrony naszej przestrzeni powietrznej. I to, że pan premier Kosiniak-Kamysz czy inni politycy obecnej koalicji rządzącej tak lekką ręką decydują się na taki ruch, z drugiej strony manipulując i posługując się nieprawdą w przestrzeni publicznej, jest rzeczą skandaliczną.
2: Ale ja nie wiem i też nie idę tutaj z ratunkiem dla władzy, ale może za tym przekazaniem Ukrainie pocisków do patriotów kryła się jakaś szersza operacja. No tego nie wiemy.
0: Szokujące w tym wszystkim jest to, panie redaktorze, że nie wiedzą o tym politycy Komisji Sejmowej Obrony Narodowej. Nie widziałbym przeciwwskazania, żeby na niejawnym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, gdzie są politycy i Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i innych formacji, przyszedł pan minister Bejda, czy pan minister Tomczyk, czy pani teraz minister Sobkowiak. Już nie mówię o panu premierze Kosiniaku, który nie chodzi na posiedzenia Komisji Obrony Narodowej. I żeby powiedział, że jest taki projekt. Ten projekt jest wspólnie z naszymi partnerami europejskimi, czy tam natowskimi dogadany. I wtedy byśmy mogli rozpocząć dyskusję, czy rzeczywiście jest to właściwy ruch ze strony Polski. W moim przekonaniu nie jest. A wie pan dlaczego? Bo z jednej strony mamy wypowiedzi pana premiera Tuska, który mówi o tym, że Polska powinna się szykować na atak ze strony Federacji Rosyjskiej, atak w postaci napadu powietrznego, a z drugiej strony lekką ręką do baterii Patriot, które mamy, pociski specjalistyczne są przekazywane Ukrainie, to po pierwsze, a druga rzecz, to już jest w ogóle sytuacja, która wymaga wyjaśnienia i my tego tematu na pewno nie odpuścimy. To jest kwestia przesunięcia nas w kolejce, jeżeli chodzi o otrzymanie, że zakup tego sprzętu.
2: Że jakoby odstąpiliśmy pierwszeństwa.
0: Tak, jakoby odstąpiliśmy pierwszeństwa. To jest coś, co w obecnej sytuacji geopolitycznej i tego, co mówią rządzący. Bo to nie Andrzej Śliwka czy pan redaktor Roch Kowalski mówili o tym, że Polskę czeka wojna, tylko premier Donald Tusk o tym mówi. To jeżeli pan premier ma taką świadomość, to powinien robić wszystko, co w jego mocy, żeby obrona przeciwlotnicza była na najwyższym poziomie. A niestety tego nie robi.
2: Ale wczoraj wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że będzie odtajnienie list do donacji na rzecz Ukrainy. To wystarczy?
0: A to jest ciekawe, bo za odtajnienie dokumentów, oczywiście zgodnie z przepisami prawa, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, pan premier Kosiniak-Kamysz i podległe mu służba, także prokuratura, stawia zarzuty panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi, panu ministrowi, panu profesorowi Sławomirowi Cęckiewiczowi za to, że zgodnie z przepisami prawa

0: odtajnili archiwalny akt. Dzisiaj de facto chcą zrobić coś, co jest, mogę powiedzieć, krok do przodu. To znaczy, to są dokumenty obecnie obowiązujące. Ja nie mam, ale żeby nie było wątpliwości.
1: Sekundkę. Bo Cęckiewicz z Macierewiczem, panowie mieli postawione zarzuty, czy też prokuratura ich ściga za to, że ujawnili plany obronne Polski i wykorzystali je w kampanii wyborczej.
0: Nie, to już, panie redaktorze, no to jest właśnie nieprawda. Po pierwsze, sprawa nie dotyczy pana ministra Macierewicza, tylko pana premiera Błaszczaka.
1: Tak, przepraszam.
0: I pana profesora Cęckiewicza. I teraz mamy do czynienia z archiwalnym planem, który został nie w całości, tylko w części odtajniony. W związku z powyższym pan premier Mariusz Błaszczak jako minister obrony narodowej miał prawo do tego, bo to on jest dysponentem tej decyzji. Zresztą to wprost wynika z opinii, które były tam nawet przygotowane w tej nielegalnej prokuraturze. Tylko oni nie patrzyli na te opinie, chcieli postawić jakiekolwiek zarzuty Mariuszowi Błaszczakowi. No to jest po prostu absurdalne. I dzisiaj pan premier Kosiniak-Kamysz chce to tajnić. Ja jestem za transparentnością.
1: Czyli pan jest za tym odtajnieniem,
0: ja jestem za jawnością, ja jestem za transparentnością. Okay. Powiem panu więcej, panie redaktorze. My w przeciwieństwie do nich nie ukrywaliśmy tego. Ma pan komunikaty rządu, ma pan komunikaty Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeżeli była jakaś transza i uchwała Rady Ministrów, to było komunikowane. Oczywiście szczegóły wynikały z pewnej jakby delikatności związanej z stanem, jeżeli chodzi o to, co przekazujemy w obecnej sytuacji, bo też jakby nieporównywalne są obecne sytuacje, to znaczy sytuacja z 2022 roku, 2023 roku, kiedy Ukraina de facto przegrywała tę wojnę.
1: No była mniej samowystarczalna na pewno.
0: Absolutnie. Niż to, co jest dzisiaj. Dzisiaj Ukraina prowadzi zmasowane ataki Petersburga czy Moskwy. Czy jest w stanie prowadzić akty, które jeszcze 2-3 lata temu nie była w stanie w żaden sposób prowadzić, tylko i wyłącznie walczyła,
1: jasne,
0: o swoją niepodległość.
1: Ale też widzimy codziennie, że nie jest w stanie obronić też swoich miast. No, a Kijów jest atakowany niemal każdej nocy i te zniszczenia są coraz bardziej poważne. To też inna kwestia. To, co się wysyła w głąb Rosji, to czymś inny sprzęt niż tym, którym broni się własne terytorium.
0: Ukraińcy na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno rozbudowali swój system obrony przeciwlotniczej, też system przeciwrakietowy. To jest obecnie, mogę powiedzieć, jeden z lepszych systemów. I uważam, że dzisiaj, patrząc na obecną sytuację, nawet bym powiedział, tak z perspektywy miesięcy, bym powiedział, że taką cenzurą to był 2024 rok, gdzieś tak czerwiec, lipiec. My powinniśmy skupić się na tym, żeby przyspieszyć kwestie związane z modernizacją polskiej armii, polskich sił, a nie skupiać się na tym, żeby cokolwiek przekazywać. Jeżeli strona ukraińska chce coś kupować w polskim przemyśle zbrojeniowym, jak najbardziej, mają otwarte linie ze strony Unii Europejskiej, również Stanów Zjednoczonych, mają te środki, pojawiają się różne donacje z różnych państw. Polska wykonała bardzo dużo względem Ukrainy. Oczywiście robiliśmy to także przez swój pryzmat, bo naturalne jest, że lepiej mieć przy granicy państwo ukraińskie, niestety, muszę to powiedzieć, skorumpowane często na takim poziomie, które nie chcielibyśmy, żeby nasi sąsiedzi byli, ale jednak mimo wszystko niezależne od Federacji Rosyjskiej niż Federacja Rosyjska.
1: I w tym kontekście Paweł Kowal wczoraj w Faktach po Faktach w TVN24 nazywa was dziadami, którzy podsycają antyukraińskie nastroje w Polsce.
0: Panie redaktorze, no, możemy o Pawle Kowalu powiedzieć wiele słów.
1: Ja mogę
0: oczywiście do pana Kowala zwrócić się również pięknym sformułowaniem, ale moja elementarna kultura jakby powoduje, że przemilczę jego inwektywy.
1: A ten zarzut o podsycanie nastrojów antyukraińskich, no bo pańska wypowiedź...
0: Panie redaktorze, ja uważam, że obecna koalicja rządząca popełnia duży błąd. Gigantyczny błąd. Bardzo duży błąd, bo na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy mamy bardzo błędną politykę pana prezydenta Zełenskiego względem Polski. Ta polityka jest podyktowana jego partyjnymi, wewnętrznymi, politycznymi interesami.
1: Mówi się o wyborach.
0: A także tak, a także, co trzeba powiedzieć wprost, powtórzę to jeszcze raz, gigantycznymi problemami związanymi z korupcją, która jest na Ukrainie. I tego w ogóle chyba trzeba być naprawdę ślepy, mieć niebiesko-żółte okulary, żeby uważać, że tam nie ma gigantycznych problemów z korupcją. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak Zełenski podchodzi do NABU, czyli tej niezależnej instytucji zwalczającej korupcję. No, robi wszystko, co

0: jego mocy, żeby wykręcić jej ręce. Ale odpowiadając panu Pawłowi Kowalowi. Pan Paweł Kowal pomylił polski interes narodowy z ukraińskim interesem narodowym. I chciałbym od polskiego polityka, żeby nie był antyukraiński. Chciałbym, żeby polski polityk nie był proukraiński. Chciałbym, żeby polski polityk był propolski.
1: Okay.
0: I dzisiejsze relacje polsko-ukraińskie są na niskim poziomie ze względu na zachowanie pana prezydenta Zełenskiego i rządu pani premier Świrydenko. I żałuję, już kończę, i żałuję, że taki polityk jak pan poseł Kowal, który oczywiście zrobił tak gigantycznego fikołka politycznego na przestrzeni wielu lat swojego funkcjonowania, nie jest w stanie stanąć po stronie polskiego prezydenta, nie jest w stanie stanąć po stronie polskiej racji stanu, tylko żeby gdzie może iść, to atakuje Prawo i Sprawiedliwość.
1: Teraz proszę zwrócić uwagę. Wyjdźmy od mojego... Rzeczywiście posłużyłem się cytatem z Pawła Kowala, ale dwukrotnie pytałem pana o to, o podsycanie nastrojów antyukraińskich. I w odpowiedzi na to pytanie... cała pańska wypowiedź była skonstruowana na zasadzie krytyki Ukrainy. Tego, w jaki sposób radzi sobie z korupcją. Tego, że może od nas kupować, ale nie powinniśmy nic dawać. Tego, że polscy politycy są bardziej proukraińscy niż polscy i że niektórzy patrzą przez żółto-niebieskie okulary. No jeśli to nie jest nakręcanie pewnych nastrojów antyukraińskich, to nie wiem, co innego jest.
0: No panie, nie, panie redaktorze, no ja opisałem rzeczywistość. Jeżeli pan uważa, że nakręcaniem antyukraińskich nastrojów jest mówienie, że na Ukrainie jest korupcja, jest korupcja. Jeżeli pan uważa, że nakręcaniem antyukraińskich nastrojów jest mówienie o tym, że mamy w Polsce polityków, którzy patrzą z perspektywy Ukrainy, a nie Polski. Niestety tak jest.
1: Przedstawianie jednostronnie tylko wad Ukraińców i błędów w ich polityce, nie dostrzegając drugiego aspektu całej sprawy, no jest w pewien sposób podsycaniem nastrojów.
0: Panie redaktorze, Polska wykazała wielką chrześcijańską miłość względem Ukraińców. Pokazaliśmy, że w momencie, kiedy trzeba pomóc prawdziwym uchodźcom, pomogliśmy im, prawdziwym, tym, którzy uciekali przed bombami. Tylko na miły Bóg, panie redaktorze, jest jakaś granica związana z wsparciem, pomocą. Tą granicą jest polska racja stanu. Tą granicą jest to, że polski polityk ma być skupiony na tym, żeby w Polsce Polacy żyli w dobrobycie i byli bezpieczni. I teraz, jeżeli pan redaktor ode mnie oczekuje, że ja nie będę krytykował Ukrainy za ich błędną politykę wobec Polski, będę krytykował. Czy Federacja Rosyjska jest dla nas zagrożeniem? Jest. Czy Ukraina prowadzi błędną, fatalną politykę względem Polski? Tak.
1: Ale proszę mnie nie wyręczać, ja panu zadam pytanie.
0: Czy obowiązkiem,
1: nie musi pan
0: czy
1: obowiązkiem, sam zadawać.
0: Czy obowiązkiem polskiego parlamentarzysty jest dbanie o polskich obywateli? Tak. I chciałbym, żeby każdy polityk w taki sposób podchodził do tych kwestii.
1: Ale widzę, że jest pan bardzo zwolennikiem i fanem pytań zamkniętych. To ja takie teraz będę stawiać. Czy rząd... Ale dobrze,
0: To był pewien chwyt retoryczny. Ja pan redaktor to doskonale zrozumiał i nasi słuchacze również. Ale bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo ważny temat, panie redaktorze.
1: Ale już musimy go kończyć, bo mamy jeszcze inne do omówienia.
0: I chciałbym... Tylko jeszcze jedną rzecz panie powiem. Chciałbym, panie redaktorze, szanowni państwo, żeby każdy polski polityk, jeżeli ma do wyboru polskiego rolnika, polskiego przewoźnika, prawdę historyczną, zawsze stawał po stronie polskich interesów, a nie próbował zachowywać się jak pan Paweł Kowal, czyli okrakiem na barykadzie. To nie jest dobre podejście.
1: Już bez mojego komentarza tutaj będzie. Skoro jesteśmy przy pytaniach zamkniętych, czy w środę minister Sobierańska-Grenda straci stanowisko?
0: Ja bym chciał, panie redaktorze, żeby ten rząd jak najszybciej upadł z panią minister Sobierańską-Grendą, bo pani minister Sobierańska-Grenda jest politykiem, który de facto nic nie może. Realnym ministrem obrony, ministrem zdrowia, osobą odpowiedzialną za kwestie związane z ochroną zdrowia jest pan premier Donald Tusk. Wszyscy to wiemy, wszyscy zdajemy sobie sprawę. Oczywiście możemy spojrzeć na przykład warszawski, to co się dzieje w samorządzie warszawskim, a także na Mazowszu, jak te spółki, te szpitale są obsadzone personalnie, no w Warszawie przez ludzi Kierwińskiego, przez ludzi Szczerby, przez ludzi Trzaskowskiego, w samorządzie mazowieckim, przez ludzi Struzika. No dla mnie to była szokująca informacja, że na kilkanaście szpitali na Mazowszu wszyscy są powiązani z Polskim Stronnictwem Ludowym. No jednak...
1: W 12 na 15, na 20 zbadanych.
0: No to jest coś nieprawdopodobnego. Znaczy, dla mnie to jest szokująca informacja, bo ja rozumiem, że lekarze mogą mieć swoje sympatie polityczne, ale ta skala aż przygniata. I my się później zastanawiamy, dlaczego są saloniki VIP, fast-tracki dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego dochodzi do takich patologii. Znaczy, To, co zrobiła Koalicja Obywatelska w warszawskim szpitalu południowym, to użyję teraz wytrychu pana redaktora, który użył względem mnie. Jeżeli Rafał Trzaskowski i Koalicja Obywatelska mówi, że ich największym sukcesem w Warszawie jest szpital południowy,

0: to ja się zastanawiam, co nie jest tym sukcesem, bo ja się zaczynam bać tego.
1: Okej. Ja się z panem, nawet co do diagnozy, się zgadzam. No tylko jednocześnie mówi to reprezentant ugrupowania. Ja nie pamiętam, żeby pana tak oburzało, jak żona Krzysztofa Sobolewskiego zbierała kolejne rady nadzorcze w swoim portfolio, w swoim CV. Jak w Orlenie były zatrudnione osoby po partyjnym uważaniu.
0: Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, została podjęta uchwała Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, która ucięła te praktyki. Jeżeli dochodziło do jakichkolwiek praktyk, one były naganne i uchwała, która została podjęta, spowodowała, że nie było takich sytuacji. Nie znajdzie pan, panie redaktorze, sytuacji tak wstrząsających i tak patologicznych, jak te, które były w Koalicji Obywatelskiej. To jest coś... Wiem. Powiem tak, ja zachęcam naprawdę wszystkich. Powtarzam. 101 afer Koalicji Obywatelskiej PL. Zachęcam, żeby każdy wszedł i zobaczył. Miało być 100 konkretów na 100 dni, a przez 2,5 roku mamy ponad 100 afer. To jest coś, co, do czego jakby, czego się nikt nie spodziewał, bo ja rozumiem, panie redaktorze, że pojawiają się różne błędy, bo to jest coś naturalnego. Kto coś robi, popełnia błędy. Tylko dzisiejsza Koalicja Obywatelska to jest jakiś przykład totalnego upadku. Afery pedofilskie, zoofilskie. Teraz to, co się dzieje w szpitalu południowym. Oddawanie moczu na zwłoki. Znaczy, o czym, to jest takie obrzydliwe, panie redaktorze.
1: Zatrzymajmy się na chwilę. To znaczy, to, że ktoś dokonuje mikcji i profanuje zwłoki, no to za to nie jest odpowiedzialny bezpośrednio premier Donald Tusk. To po pierwsze. Po drugie, ja też nie staję w obronie rządu. Absolutnie nie. Tylko jak pan mówił, wymieniał te afery Koalicji Obywatelskiej, to tak przez głowę, jak flashbacki, przelatywały mi wasze afery. Loty marszałka Kuchcińskiego, nagrody dla ministrów zarządów Beaty Szydło, Łukasz Mejza, Orlen i śledzenie polityków opozycji przez prezesa Orlenu. No moglibyśmy
0: odpowiem
1: się tak bawić w nieskończoność.
0: Panie redaktorze, po kolei, jeżeli chodzi o pana marszałka Kuchcińskiego, ale ja chciałbym to odpowiedzieć, jeżeli chodzi o pana marszałka Kuchcińskiego, przypomnę, co było finałem tej sprawy, to znaczy kwestia rezygnacji pana marszałka.
1: A pamięta pan, gdzie na koniec waszych rządów był marszałek Kuchciński? Był szefem kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. To tak, taka była
0: tak, panie redaktorze, był jeszcze w międzyczasie przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, ale proszę zwrócić uwagę, że jest politykiem, który osiąga świetne wyniki.
1: A zwrócił pieniądze za te loty prywatne?
0: Ale panie redaktorze, temat związany z lotami pana marszałka Kuchcińskiego był maglowany przez media od lewa do prawa. Skończyło się rezygnacją pana marszałka. Tak samo, jeżeli chodzi o nagrody, które były wtedy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, 2016 rok, zostały zwrócone. Bo tak się zachowuje władza, jeżeli popełnia błąd, to powinna się cofnąć. A co mamy dzisiaj do czynienia? Mamy
1: Kacprzyk zwrócił pieniądze.
0: Pan się śmieje. O czym? Panie redaktorze, ten feminista, Rafał Trzaskowski, w tej aferze Koalicji Obywatelskiej Szpitala Południowego był w stanie zdymisjonować dwie kobiety. Oczywiście, te panie również powinny ponieść za to odpowiedzialność, ale to Rafał Trzaskowski, ten feminista, obrońca praw kobiet, nie zwolnił kolegi swojego wiceprezydenta z ławki szkolnej pana Męciny, który odpowiadał za nadzór nad spółkami, tylko zwolnił dwie kobiety. Oczywiście, pani Kaznowska też za to odpowiada, bo odpowiada za służbę zdrowia. Ale kwestia pana Kacprzyka, który zwrócił 500 tysięcy. No, panie redaktorze, adwokaci mu to podpowiedzieli. I jak ja bym był jego obrońcą, tak żebym mu podpowiedział, żeby zwrócił pieniądze, które ukradł. No to jest coś normalnego, panie redaktorze, ponieważ będzie mógł liczyć na to, że wymiar kary będzie
1: niższy. Ale jednocześnie
0: niższy.
1: Przyznał się do winy.
0: Naturalnie.
1: W pewien sposób. Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, z niezwykłą energią o poranku. Dzięki
0: wielkie
1: za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
1: Tak, nie miał pan słabszych momentów?
0: Każdy ma, panie redaktorze, słabsze momenty, ale powtórzę to jeszcze raz. Po znakomitej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kłodzku zachęcam wszystkich do tego, szanowni państwo, żebyście weszli z rana. Może nie jadąc samochodem, bo nie zachęcam do tego, ale jak już dojedziecie do pracy,
1: wpiszcie
0: 101 afer KOPL. Zobaczycie, do jakich patologii dochodzi w naszym państwie. Jak najszybciej trzeba ten rząd usunąć,
1: odsunąć. Nie, bo już mi pan tu wchodzi na głowę.
0: Ale ja
1: kończę ten program.
0: Ja mam nadzieję, panie redaktorze, że ten rząd jak najszybciej upadnie.
1: Ja wiem,
0: może
1: że
0: pani Pałczyńska
1: ja
0: na
1: wiem, że
0: odejdzie.
1: Ma pan taką nadzieję. Ja wczoraj też oglądałem tę konwencję w Płocku i chętnie bym pana zapytał, tylko tam konkretów trochę zabrakło.
0: Był jeden z zasadniczych wielkich
1: konkretów. Że rząd musi odejść od władzy.
0: Że rozliczymy tą władzę. Tu nie chodzi o zemstę,
1: Andrzej
0: panie redaktorze.
1: Śliwka,
0: to chodzi
1: Prawo
0: o jakość
1: sprawiedliwość,
0: państwa. Tą władzę trzeba odsunąć.
1: Słuchacze czekają na informacje i na Rafała Bogutę. Więc musimy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do zobaczenia. Do usłyszenia.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Wszystkie donacje dla Ukrainy zostaną ujawnione. To reakcja szefa MON na pojawiające się po stronie opozycji twierdzenia, że rząd w tajemnicy przekazał Ukrainie pociski do systemów Patriot. I przekonywał o tym na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
7: My nie możemy się w obecnej sytuacji geopolitycznej wyzbywać sprzętu, który jest niezbędny do obrony naszej przestrzeni powietrznej.
6: To granie na emocjach, uważa nasz drugi poranny gość Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej.
8: To jest taki moment, w którym niektórzy politycy wyczuli pewne emocje w społeczeństwie, niedobre emocje i zaczęli na nich grać politycznie. Myślę przede wszystkim o politykach Prawa i Sprawiedliwości i tych politykach, którzy okazują się trochę hipokrytami.
6: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję podjął po konsultacji z premierem i tu cytat, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej. Szef MON dodał, że o każdej donacji informowany jest prezydent Karol Nawrocki, a wcześniej był Andrzej Duda. Polacy marnują leki. Każdego roku do aptek trafiają 3300 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Zwrócone leki, nawet pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane, informuje Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia.
9: Pamiętam takie historie, jak jeszcze pracowałem w aptece. Przyszła córka pewnej inwalidki wojennej i oni mają te leki całkowicie za darmo, wszystkie, refundowane, nierefundowane. I zwróciła do mnie 50 opakowań leku, który wtedy kosztował po 400 zł. Wszystkie były z dobrą datą i niestety trzeba było je zutylizować. Więc proszę zobaczyć, jaki to był koszt dla systemu.
6: Według szacunków straty dla budżetu NFZ-u wynoszą ponad 6 miliardów złotych rocznie. W informacjach jeszcze Gliwice, gdzie pojawi się mural upamiętniający Stanisława Sojkę. Ma być wyrazem pamięci o artyście i jego twórczości, która od dekad inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy. Miasto ogłosiło konkurs na projekt malunku. Pojawi się on na budynku w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, przy której mieszkał Stanisław Sojka, mówi Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
10: Stanisław Sojka to artysta wybitny, związany przez wiele lat z miastem Gliwice i dlatego chcemy docenić jego postać, jego twórczość, jego wizerunek, który uwiecznimy na jednej z gliwickich kamienic przy ulicy Królowej Bony. Zapraszamy wszystkich twórców, artystów, ludzi z koncepcją do przystąpienia do tego konkursu. Stanisław Sojka, jego twórczość są tego warte.
6: Prace można nadsyłać do 15 lipca.

Przed nami nieco pochmurny dzień i z niezbyt wysoką temperaturą. Maksymalnie 23 stopnie wskażą termometry na Podkarpaciu. Na południu 22 stopnie, w centrum 21 i tyle samo na Dolnym Śląsku. Najchłodniej będzie na północy kraju, nad Bałtykiem, Warmii i Mazurach możliwych tylko 19 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe lokalnie, a burze na południowych krańcach kraju. O 8.34 rozpoczynamy.

0: Zaczynamy ekspercką część, ekspercki segment w naszym poranku.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Na początek komentarz krajowy, profesor Wojciech Rafałowski, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Ostatnie 24 godziny zdominowała dyskusja o przekazaniu amunicji do patriotów w Ukrainie. Tak poinformował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Rząd zapowiedział ujawnienie wszystkich donacji na rzecz Ukrainy. I tak się zastanawiam, na ile to jest dyskusja merytoryczna w pańskiej ocenie. Rzeczywiście o tym, co przekazujemy i co tracimy na tym, co przekazujemy. A na ile to jest po prostu próba dalszego grania na tym sporze, czy też na napięciach polsko-ukraińskich, że to dla niektórych jest polityczne złoto.
2: Czy dyskusja o tym, co jest przekazywane, co nie jest przekazywane, jaki jest tego efekt, jest warta odbycia dyskusja. Szczególnie, że no, w tej chwili widzimy bardzo dobre, znaczy korzystne strategicznie dla Ukrainy efekty wojny, prawda? Widzimy, prawda, chociażby niedawne uszkodzenie terminalu naftowego w Petersburgu, więc widzimy, że to działa i Ukraina jakby przejmuje inicjatywę, można by powiedzieć, w tej wojnie, więc widzimy, że to akurat przekazywanie tych zbrojeń powoduje, jakby daje strategiczną przewagę, jest efektywne, więc to myślę, że akurat wywołanie tej dyskusji w tym momencie, kiedy Ukraina ma wyraźne sukcesy, to wydaje mi się, że dla tych, którzy uważają, że to jest coś złego, to przekazywanie, no to moim zdaniem to niespecjalnie wybrzmi tak, jakby chcieli. Druga sprawa jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej rządziło, a teraz przypuszcza ten atak, samo też przekazywało, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości też przekazywał rozmaite rodzaje uzbrojenia Ukrainie w ramach podobnych procedur, więc problem jest taki, że tworzy się tutaj wrażenie moralności Kalego. To znaczy, jeżeli my coś robimy, my to coś robiliśmy, kiedy byliśmy u władzy, to był to sukces, a w tej chwili, jeżeli ten rząd robi to samo, no to uważamy to za porażkę i zdradę.
0: To w takim razie uda się jeszcze wzniecić w jakiś sposób to oburzenie na przekazywanie pocisków do amunicji do patriotów, czy to będzie taki pusty polityczny przebieg?
2: Oburzenie wśród własnego elektoratu PiSu jak najbardziej. To znaczy, ponieważ ten elektorat jest bardzo silnie związany ze swoją partią i robi generalnie to, co ona uważa i to, co mu mówi, że ma myśleć. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest kwestia, którą wygrywa się wybory. To znaczy, Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich miesiącach przyjęło strategię, którą stosowała kiedyś Koalicja Obywatelska i to błędną strategię, ponieważ Koalicja Obywatelska mówiła wtedy odsuńmy PiS od władzy, a potem się zobaczy. I w tej chwili PiS robi podobną rzecz. To znaczy, nawet w tej rozmowie, która była przed chwilą, było słychać ten wątek, musimy odsunąć Tuska od władzy. Ale nie ma tego, co zamiast.
0: Nie ma żadnych propozycji.
2: Jest propozycja, prawda. Musimy ich rozliczyć, prawda? To się pojawiało, ale rozliczenia to jest coś, co jest ważne dla własnego elektoratu, ale nie dla tego elektoratu, który może łatwo zmienia zdanie. Znaczy, elektorat, który decyduje o zwycięstwie wyborów, potrzebuje nowych pomysłów i nowej inicjatywy. Gdyby teraz PiS na przykład wyszedł z propozycją poważnej, dobrze przemyślanej reformy opieki zdrowotnej, czyli odpowiedział na kryzys, prawda, na aferę, która się wydarzyła w Szpitalu Południowym i pewnie w innych miejscach w Polsce, to byłoby coś. Natomiast samo mówienie odsuńmy Tuska od władzy, a potem się zobaczy, to nie jest metoda na zwycięstwo. Wyborcze.
0: Właśnie jestem bardzo ciekaw pańskiej analizy strategii radzenia sobie z kryzysem wokół ochrony zdrowia, czy bardziej szczegółowo wokół Szpitala Południowego. Tej strategii, którą przyjął premier Donald Tusk i w ogóle przyjęła Koalicja Obywatelska. To znaczy, na początku, to moja teoria, hipoteza, na początku premier próbował grać na przeczekanie tej afery, na to, aż ona się rozejdzie po kościach, a kiedy okazało się, że no niestety cały czas ciekną kolejne wątki, to potrzeba było już zdecydowanych kroków i stąd najpierw, no, przerzucono odpowiedzialność na Rafała Trzaskowskiego, tak? To on podejął decyzję o dymisjach. No i teraz jest to ultimatum dla minister zdrowia, to ultimatum, którego termin upływa jutro po prostu. Czy to była skuteczna strategia, czy dobrze ją interpretuje, jak pan na to całe zarządzanie kryzysowe patrzy?
2: Czy dynamika rozwoju tej sytuacji jest dosyć typowa, to znaczy pojawia się sprawa, na początku jest próba bagatelizowania, a potem narastają działania, bo odkrywane są kolejne wątki. To znaczy nie popełniono zasadniczego błędu polegającego na tym, że uznaniu, że tam nic się nie wydarzyło.
0: Nie zlekceważono.
2: Nie było zlekceważenia od początku. I tutaj tego pierwszego błędu, który czasem się pojawia u różnych sił politycznych, które popadają w tego rodzaju sytuacji w Polsce, za granicą, bo to jest taki schemat rozwoju skandalu, gdzie się mówi, że nic się nie wydarzyło, to jednostkowa sprawa, prawda? Nie, tego nie było. I to było dobre posunięcie. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że trzeba było od razu po prostu wszystkich od góry do dołu odwołać, że prezydent Trzaskowski się powinien podać do dymisji. Co więcej, w tej chwili są sondaże mówiące, że większość Polaków uważa, że Rafał Trzaskowski powinien się podać do dymisji.
0: 51%.
2: Zgadza się, jest taki sondaż.

0: Tylko przypomnę, to jest sondaż ogólnopolski, a nie sondaż w Warszawie. A mimo wszystko ja uważam, że prezydent Warszawy, wybrany przez warszawiaków, powinien ewentualnie rozważyć dymisję, jeżeli to warszawiacy mu to będą mówili. Więc tutaj trzeba rozdzielać trochę jedno od drugiego. To warszawiacy mają władzę nad tym, co się powinni mieć władzę nad tym, co się dzieje w Warszawie. Oczywiście sprawa przez to, że jest ma ogólnopolski profil, ogólnopolski zasięg, no to reakcje mają znaczenie. I tutaj widać, że strona rządowa, strona samorządowa w tym przypadku, przejęła strategię takich ograniczonych rozliczeń, ale ograniczonych konsekwencji, natomiast na dosyć wysokim poziomie, no bo to są jednak dwie wiceprezydentki Warszawy, które...
1: Szczególnie tak, Renata Kaznowska to znacząca postać w warszawskim samorządzie.
0: Tak, bardzo znacząca postać w różnych obszarach, to nie tylko, bo ona nie odpowiada wyłącznie za zdrowie, ale całą maszę różnych dziedzin, między innymi chyba budownictwo.
1: Więc znaczy, to jest w ogóle dosyć... można powiedzieć, że była taką pierwszą wiceprezydentką Warszawy, zaraz po Rafale Trzaskowski.
0: Zdecydowanie bardzo wpływową. Więc to jest znaczący gest. Oczywiście problem w tym, że dymisje nie rozwiązują problemu. Znaczy one rozwiązują problem wtedy, kiedy ktoś zrobił coś złego i można go za to usunąć. Natomiast to nie jest problem wyłącznie pojedynczych osób, prawda? Tego pana, który nabił ten 1,5 miliona, prawda? To oczywiście ich się usunęło, ich usunięto od razu i to dobrze. Natomiast w tej chwili widzimy, że problem jest bardziej systemowy. Znaczy tutaj przy okazji tej sprawy wyszły rozmaite sprawy systemowe i to daje okno na przeprowadzenie reformy opieki zdrowotnej.
1: To stąd to ultimatum dla minister zdrowia? Dlatego do jutra ma przedstawić pomysły?
0: Myślę, że tak. To znaczy dobry minister zawsze ma pod ręką jakiś projekt reformy, bo wie, jakie problemy są, więc to nie jest tak, że ona w piątek powiedziano, że ma zrobić reformę, a w środę musi przedstawić projekt.
1: Znaczy... No nie wiem, Judyta Wadoła dzisiaj pisze w Gazecie Wyborczej na Jedynce, że minister Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu tego pakietu.
0: Akurat ekspertów chętnych doradzaniu rządowi jest całkiem sporo, prawda, w różnych dziedzinach. Ten rząd akurat ma duże zaplecze eksperckich, którzy mu chętnie powiedzą. Oczywiście będą mówić niesprzeczne rzeczy często, no ale rolą ministra, która sama też jest ekspertką, nie zapominajmy, to nie jest osoba stricte polityczna, tylko osoba, która powinna się na tym znać, która powinna wyciągnąć te ważne wątki i móc do środy przygotować ogólny plan reformy opieki zdrowotnej. I ważne jest moim zdaniem, żeby nie wpaść tutaj w pewną pułapkę urynkowienia tego obszaru, bo on, rynek w obszarze opieki zdrowotnej zwykle powoduje różnego rodzaju patologie, które potem są bardzo oburzające, no bo powoduje, że pewne, no że logika kosztów staje się dominująca, a nie logika potrzeb, prawda? I znowu potem się dowiadujemy, że leczenie jest bardzo drogie, że został pozostawiony bez opieki, więc tutaj trzeba bardzo uważać z taką próbą, a wiadomo, Koalicja Obywatelska jest partią prorynkową, no więc może mieć tendencję, żeby pójść
1: w tę stronę, tak, zdecydowanie. A myśli pan, że to ultimatum, panie profesorze, że to ultimatum, ono się pojawiło po to, żeby rzeczywiście dać czas minister Sobierańskiej Grędzie? Czy jej dymisja jest już przesądzona? Czy to było szczere ultimatum?
0: Ja wierzę w szczerość tego ultimatum. To znaczy rzeczywiście, ono, tu chodzi moim zdaniem bardziej o pokazanie tego, że premier traktuje sprawę serio. Znaczy to jest bardziej teatr ultimatum.
1: No bo właśnie, przepraszam, że wejdę w zdanie, bo zastanawia mnie, przecież na pewno można było, bo to była skorelowana akcja, najpierw konferencja Trzaskowskiego, potem konferencja premiera Tuska, że można w sumie było przygotować już na piątek jakieś rozwiązania, że z jakiegoś powodu premier dał jeszcze te 4 dni.
0: Tak, znaczy na pewno pan redaktor widział wielokrotnie nagłówki w mediach, Tusk się wściekł.
1: Tak.
0: Prawda? I to strategiczne wściekanie się Tuska jest, nie wiem, czy jest produktem dziennikarskim, czy jest produktem PR-u rządowego.
1: No już teraz jest też jakimś mitem po
0: prostu. Mitem, tak. Widzimy tutaj, znaczy to jest po raz kolejny, Tusk się wściekł tym razem na ministrę zdrowia i powiedział jej: odejdziesz, jeżeli czegoś nie wymyślisz. Więc to jest taka próba pokazania, że Tusk rzeczywiście zarządza tą sprawą. Bierze się pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Tu nie ma wyjścia. Ale wydaje się, że to jest taka próba zrobienia tego, pokazania. Tutaj Tusk twardą ręką powiedział: macie rozwiązać ten problem i ten problem, no, zobaczymy, co zostanie dostarczone. Być może już było wstępnie wiadomo w piątek, że coś będzie. Trzeba dopracować, zrobić dobrą konferencję prasową, zrobić odpowiednie
1: oprawy. A jak nie, to się pójdzie w strategię dobry car i źli bojarzy.
0: Można też tak zrobić.
1: To chciałem pana jeszcze zapytać na koniec naszej, znaczy na koniec, no ale już zbliżamy się do końca, bliżej do końca niż dalej, o te wszystkie pogłoski dotyczące rekonstrukcji rządu, ale w kontekście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo także dzisiaj nasza rozmowa z Krzysztofem Piątkowskim z Koalicji Obywatelskiej. Ja mam takie poczucie, że przygotowywany jest powoli grunt pod to, żeby w jakiś sposób podziękować za współpracę Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Były już i takie sugestie, że po głosowaniu ustawy budżetowej może to się wydarzyć. Teraz politycy Koalicji Obywatelskiej

i mówią otwarcie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz może się zapisać do partii Razem, a właściwie jeden z ministrów mówił, że nie musi się zapisywać, bo już mentalnie w partii Razem jest. Że jeśli nie zmieni swojego stosunku do rządu i sposobu werbalizowania swoich żądań, no to nie będzie dalej współpracy. Czy pan sobie wyobraża ostatni rok tego rządu jako rok rządu

0: dodatkowa ustawa na rok 2027, rok wyborczy też, więc potem, prawda, o tym można już powiedzieć, jak stracimy większość. I tak prezydent
1: nam... wetuje co byśmy chcieli.
0: Tak, więc
1: może
0: będziemy przedstawiać ustawy, nie będziemy ich może, będziemy niektóre przeprowadzać przez parlament, inne nie. Znaczy to powoduje, że już ten rząd może nastawiać na dryfowanie, co jest smutne w tym sensie, chociaż no, można przyjąć, że być może, prawda, no jednak ten rząd, ta koalicja ma pewną spójność ideologiczną, więc być może pewne ustawy by przeprowadzała przez parlament.
1: Tylko tu później rzeczywiście tak. To jest to, o czym pan wspomniał, tak? To znaczy, ile razy politykom może też mogą się zderzać ze ścianą, to po pewnym czasie tak nawet w aspekcie ludzkim, to po prostu demotywuje do dalszej pracy, jeśli po raz piąty, dziesiąty, piętnasty ustawa, nad którą pracowało szereg ludzi jest wetowana, bo prezydentowi się jeden zapis nie spodobał.
0: Najbardziej, no ale to jest wymiar ludzki. Wydaje mi się, że najważniejszy byłby wymiar strategiczny, tak jak mówiłem, żeby przed wyborami jeszcze, zanim ten prezydent objął władzę, u poprzedniego prezydenta dawać te ustawy i pozwalać mu na wetowanie jako metodę prowadzenia. Musimy mieć swojego prezydenta, żeby było to i to. Tego nie było. No i
1: to se wraci.
0: Tak, to już nie wróci, no ale trzeba przypominać, że była pewna strategia, której nie wykorzystano. To znaczy, ja nie wierzę, bo tutaj nie wierzę za bardzo w miejsce Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz w partii Razem, bo to jest jednak trochę to, że krytykują rząd, to nie znaczy, że prawda, PiS też krytykuje rząd. Więc to nie jest tak, to jest krytyka z innych pozycji. Moim zdaniem Katarzyna Pełczyńska na Łęczy jednak jest wciąż bardziej centrolewicowa niż lewicowa. Prawda? Partia Razem to jest taka tradycyjna lewica w nowoczesnym stylu, ale z bardzo takimi tradycyjnymi postulatami też lewicowymi. Więc moim zdaniem to są zupełnie inne nurty. I nie bardzo mi pasuje jedna osoba. Drugie, zwłaszcza, że Partia Razem to nie jest ugrupowanie, które lubi rozszerzać swój zakres.
1: Tylko
0: prawda?
1: Rozumiem, że z punktu widzenia na przykład wyborców Koalicji Obywatelskiej czy okolic Koalicji Obywatelskiej taki sygnał Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie musi się zapisywać do partii Razem. To jest taki sygnał, no patrzcie, ona jest taka jak ten Zandberg i oni wszyscy. To znaczy to są lewacy z krwi i kości i z nimi nie da się dogadać. Znaczy,
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest lewaczką przede wszystkim.
1: Oczywiście,
0: znaczy...
1: ale chodzi o sklejenie pewne
0: tak,
1: jej
0: oczywiście. Znaczy,
1: z taką siłą, z którą się nie da dyskutować.
0: To widać zresztą w dyskursie Koalicji Obywatelskiej strony rządowej, że ta partia Razem jest strasznie demonizowana. Czasem ma się wrażenie, że gorzej niż PiS. Ponieważ partia Razem rzeczywiście oferuje alternatywę programową, która nie jest PiS-em. Więc jest pod tym względem groźna, ponieważ odbiera elektorat tej wewnątrzrządowej lewicy i w ogóle, znaczy prezentuje inną perspektywę, co więcej jest atrakcyjna dla młodych. Nie aż tak bardzo jak Konfederacja. Natomiast wśród młodych widzieliśmy wyniki wyborów prezydenckich, gdzie Zandberg miał drugie miejsce w tej najmłodszym segmencie. Więc w tym młodym segmencie walka się już toczy w troszeczkę inny sposób.
1: To ostatni już wątek, bo z tej rozmowy wynika nam taka teza, która się już pojawiała, teza o nowym duopolu. Że jeden duopol, czyli PiS-u i Platformy, zostanie zastąpiony nowym duopolem Razem i Konfederacji.
0: Jeżeli mówię, znaczy w perspektywie demograficznej, no bo pamiętajmy, żeby można było mówić o duopolu, to musimy mieć partie, które są u władzy. Ani Razem, ani Konfederacja u władzy nie były póki co, więc myślę, że musimy poczekać 20-30 lat, żeby można mówić o duopolu, no bo duopol to jest panowanie, a tu mamy co wyłącznie panowanie nad umysłami to jednej małej grupy wyborców, tej najmłodszych.
1: Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję
1: Dobrego
0: bardzo.
1: Dnia, do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: A z nami jest profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu w Siedlcach. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, na ile poważnie należy podchodzić i na ile prawdopodobne są doniesienia także amerykańskiego wywiadu, który ostrzega Polskę i kraje bałtyckie przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji?
3: Ja uważam, że należy traktować je bardzo poważnie, tym bardziej, że te informacje są potwierdzane od jakiegoś czasu przez agencje wywiadowcze różnych państw. Poza tym takiemu myśleniu o ewentualnej prowokacji sprzyja także sytuacja Władimira Putina i właściwie niemożność wygrania wojny w Ukrainie. Zatem niewykluczone, że będzie chciał właśnie w taki sposób poprzez prowokację wobec jednego z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego wpłynąć na los tej wojny. A co ja mam na myśli? Ukraina.

0: Wiadomym jest, że Ukraina bez pomocy państw europejskich tego konfliktu nie byłaby w stanie do dziś prowadzić. Natomiast prowokacja w państwie europejskim mogłaby spowodować, że społeczeństwo, które nagle zostanie tak wprost dotknięte tym konfliktem, mogłoby oczekiwać od tego, żeby jednak usiąść z Władimirem Putinem do stołu i rozmawiać na temat ewentualnych możliwości zakończenia tego konfliktu. Więc chodzi tutaj o wywarcie takiej presji na Europejczyków, żeby zaprzestali wspierać Ukrainę i rozważyli możliwość pewnych ustępstw wobec Władimira Putina, aby on mógł z twarzą wyjść z tej trudnej dla niego sytuacji, bo właściwie, tak jak wspomniałam na wstępie, ta wojna przez Rosję jest nie do wygrania.
1: Czyli jeśli dobrze panią rozumiem, pani profesor, Rosja chce zastraszyć po prostu Europę, pokazać jej, że jak będziecie dalej wspierać Ukrainę, to będziecie celem ataków.
0: Tak, uważam, że taki jest podstawowy cel Federacji Rosyjskiej. Zastraszenie, znaczy to zastraszanie społeczeństw europejskich ma miejsce od jakiegoś czasu, bo wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, takie chociażby jak ten demontaż fragmentu torów w Polsce,
1: na Lubelszczyźnie,
0: co mogło grozić potencjalną katastrofą kolejową i ofiarami śmiertelnymi, to wszystko wskazuje, że takie działania sabotażowe przez Rosję są prowadzone. Natomiast nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu, to znaczy Europejczycy nie wystraszyli się na tyle mocno, aby rozważać zaprzestanie wsparcia dla Ukraińców. Wobec tego niewykluczone i z całą powagą należy do tego podchodzić, że rosyjskie działania będą miały nieco inny, bardziej dotkliwy charakter.
1: Pani profesor, trwa teraz konferencja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który mówi, dopóki Ukraina się broni i zadaje straty Rosjan, ta nie jest w stanie przeprowadzić ofensywy na zachód. Natomiast nadal jest zdolna do prowokacji. W podobnym kontekście, nie wiem, czy te wątki, czy te wydarzenia należy ze sobą w jakikolwiek sposób łączyć, to znaczy ostrzeżenie przed prowokacjami z informacją, którą dzisiaj przynosi dziennik Gazeta Prawna. Ja ją cytowałem w przeglądzie prasy, że w ciągu 3 miesięcy do Polski mają trafić dodatkowi amerykańscy żołnierze. Jak rozumiem, to jest ta poniekąd, po części ta rotacja, która do Polski kilkanaście tygodni temu nie przyjechała i że trwają oczywiście cały czas zabiegi o stałą bazę, a decyzja w tej sprawie, czyli w sprawie stałej obecności Amerykanów, a nie stałej rotacyjnej, jak to ma miejsce obecnie, ta decyzja ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Mnie to nieco niepokoi, bo obserwuję w tym takie ruchy podobne do ruchów z 2022 roku, 2021.
0: Może tak. Zacznijmy od tego, że faktycznie Rosja nie jest w stanie prowadzić działań wojennych przeciwko któremukolwiek z państw NATO, bo nie ma wystarczającego potencjału w sytuacji toczącego się konfliktu w Ukrainie, który już jest dla Rosji bardzo dużym obciążeniem i armia rosyjska w tych działaniach jest bardzo mało skuteczna. Ja nie bardzo rozumiem, gdyby pan redaktor był uprzejmy nieco wyjaśnić ten wątek pańskich obaw. Bo,
1: to znaczy, że takie ostrzeżenia ze strony amerykańskiej, a także płynęły podobnie wobec Ukrainy w 2021 roku, pod koniec 2021 roku. Uważajcie, Rosja jest zdolna do ataku, Rosja może niedługo zaatakować. I widzę, że podobnej, oczywiście nie skala, tak, ale podobnej treści ostrzeżenia płyną teraz wobec Polski i krajów bałtyckich.
0: Rozumiem. Oczywiście, że te ostrzeżenia mogą budzić niepokój i należy do nich podejść z najwyższą powagą, ale jestem zdania, że Federacja Rosyjska, nawet jeżeli dokona takiego prowokacyjnego ataku, to będzie to atak o ograniczonej skali i na pewno nie będzie zmierzał do pełnoskalowego konfliktu, tak jak miało to miejsce w przypadku Ukrainy, z prostego powodu. Tak jak wspomniałam, Rosja nie posiada potencjału na dziś, żeby taki konflikt prowadzić. Natomiast oczywiście może osiągnąć ten efekt mrożący, ponieważ państwo

0: państwo, które zostanie zaatakowane, jego społeczeństwo doświadczy bezpośrednio skutków wojny. Ponieważ my na co dzień doświadczamy tych działań Rosji, czy to w cyberprzestrzeni, czy w obliczu akcji dezinformacyjnych, które są prowadzone na szeroką skalę, ale oczywiście zupełnie inny wymiar i zupełnie inny efekt miałaby sytuacja, gdyby doszło do ataku. Tak zresztą jak w ubiegłym roku, bodajże we wrześniu, kiedy nad Polską spadło kilka dronów. To jest zupełnie inne wrażenie i w innej sytuacji stawia państwo, które musi na taki atak zareagować. To też jest dla Rosji ważne, żeby móc zweryfikować, na ile Sojusz Północnoatlantycki będzie solidarny i odpowie w sposób jednoznaczny w sytuacji potencjalnego ataku. Bo proszę pamiętać, że Rosjanie zawsze starali się tą jedność Zachodu rozbijać, ponieważ Zachód Zjednoczony to jest poważne zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej.
1: Profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu w Siedlcach. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: I państwu dziękuję za wspólny program. Już za chwilę Małgorzata Żochowska i pasmo przedpołudniowe. A za dzisiejsze wydanie dziękuję Rafałowi Warzyńskiemu, Annie Pałdynie, Adriannie Tomaszewskiej i państwu rzecz jasna Roch Kowalski. Miłego dnia, do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
13: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
12: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
13: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
12: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
13: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
12: Na www.fundacja.orange.pl / megamisja do 28.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zabici, ranni, zniszczone budynki mieszkalne to tragiczny bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Będą odtajnione szczegóły pomocy wojskowej dla Ukrainy, zapowiedział to minister obrony narodowej. Tysiące osób ewakuowanych, słynny kolarski wyścig zakłócony. To skutki dużego pożaru we francuskich Pirenejach. Minęła dziewiąta, Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych po zmasowanym ataku na stolicę Ukrainy Kijów i obwód kijowski. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja użyła do ataku 68 rakiet i 351 dronów. Atak trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał wczoraj, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Zełenski ponowił też apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności przez dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Odtajnienie informacji o przekazanym Ukrainie wsparciu pokaże, jakim potencjałem dysponuje Kijów, tak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski. Jak podkreślał w radiowej Jedynce, przekazanie sprzętu nie osłabiło zdolności obronnych Polski. Ujawnienie wszystkich informacji dotyczących przekazywania Ukraińcom sprzętu wojskowego w latach 2022-2026 przygotowuje Ministerstwo Obrony Narodowej, zapowiedział to szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz. Jacek Karnowski wyraził przekonanie, że decyzja szefa MON była przemyślana.
2: Pan minister premier Kosiniak-Kamysz uznał, że to, co zostało przekazane kilka miesięcy temu, bo myśmy ostatnio nie przekazali dużo rzeczy, to można to ujawnić. Takie przekazanie, takie powiedzenie może też pokazać siłę, jaką dysponuje Ukraina. Myśmy uzupełnili te braki w dużej mierze, już w tej chwili uzupełniliśmy i mamy też gwarancję, że uzupełnimy.
1: Zapowiedź odtajnienia dokumentów o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie to reakcja MON na sugestie polityków PiS i Konfederacji. Ich zdaniem rząd mógł przekazać Kijowowi pociski przechwytujące do systemu Patriot. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Zakończyły się poranne utrudnienia w kursowaniu metra. Pociągi linii M1 kursują na pełnej trasie. Wcześniej po awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Politechnika metro kursowało w pętlach Kabaty Wilanowska oraz Młociny Świętokrzyska. I pozostajemy jeszcze w stolicy. Policja bada okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj w okolicy Dworca Zachodniego. Autobus zderzył się z tramwajem, następnie uszkodził kilkanaście samochodów i wjechał w przejście podziemne. 6 osób zostało rannych. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji mówi, że do wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego.
3: Kierowca autobusu miejskiego MZ linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył w kilkanaście pojazdów, następnie kontynuując jazdę przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką, doprowadził do zdarzenia drogowego z tramwajem. Jadąc dalej ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku, powodował kolizję dalej z innymi autami. Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskie ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem ze Sądów Sybiryjskich. Będzie przesłuchany w najbliższym czasie lub to już zostało zrobione.
1: Kierowca był trzeźwy, został przeprowadzony również narkotest, którego wynik był negatywny. Trwa duży pożar na południu Francji, w Pirenejach, niedaleko granicy z Hiszpanią. Ogień objął rozległy obszar, zmuszając do ewakuacji tysiące mieszkańców i zakłócając przebieg wyścigu kolarskiego Tour de France. Już od kilku dni południe Francji zmaga się z serią pożarów. O szczegółach Stefan Folzer.
4: Ogień, który pojawił się w okolicach Perpignan, strawił ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów. Z okolicznych miejscowości ewakuowano już około 10 tysięcy osób. Na nagraniach publikowanych przez mieszkańców w mediach społecznościowych widać płonące lasy tuż przy zabudowaniach. Z żywiołem walczy około 700 strażaków, wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Aby nie odciągać ich od walki z żywiołem, zmieniono organizację dzisiejszego etapu Tour de France, prowadzącego z Hiszpanii do Francji przez Pireneje. Organizatorzy ogłosili, że francuski odcinek trasy odbędzie się bez udziału publiczności. Pożar w Pirenejach jest jak dotąd największym w tym sezonie, ale strażacy walczą z ogniem.

0: wiem, również w wielu innych departamentach na południu kraju. W ciągu weekendu interweniowali w około 20 miejscach. Francuskie władze niepokoi fakt, że sezon pożarów rozpoczął się w tym roku o miesiąc wcześniej niż zwykle. Susza spowodowana falą upałów oraz silny wiatr sprzyjają błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W informacjach jeszcze krótko o tym, co w ostatnich godzinach działo się na Mundialu. Kolejnymi ćwierćfinalistami zostały Anglia i Norwegia. O świcie, po pełnym emocji spotkaniu, Anglicy pokonali współgospodarza turnieju Meksyk 3-2. Z kolei wyższość Norwegów musieli uznać Brazylijczycy, przegrywając z nimi 1-2. A w kolejnej walce o ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata zmierzą się reprezentacje z Półwyspu Iberyjskiego, Portugalia i Hiszpania. Początek tego spotkania o 21:00.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Poniedziałek niezbyt ciepły i gdzieniegdzie deszczowy. Rano przelotnie kropi na krańcach północno-wschodnich i południowo-zachodnich, a po godzinie 13 opady deszczu mają pojawić się na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 19 do 23 stopni. W wielu regionach dokucza też silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra, jedynie w kilku miejscach na południu jest dobra. Wysoki, bo niemal 60% jest teraz udział odnawialnych źródeł w produkcji prądu. Do godziny 18 zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej, by wykorzystać jej nadmiar. W Polsce południowej, wschodniej i centralnej, a także w części województwa zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Klimat. Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
7: Między sztukami. Audycja poświęcona sztukom wizualnym. Malarstwo, rzeźba, grafika, ale też to, co pomiędzy. Plakat, scenografia, kostium, moda i sztuka użytkowa. Opowiemy o ciekawych wystawach i fascynujących biografiach wielkich artystów. O fuzji rozmaitych gatunków artystycznych, ale i przenikaniu sztuki do życia. Rozmawiać będziemy we wtorki o 22:05. Między sztukami, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Andrzej Abgarowicz, Anna Pałdyna i Adriana Tomaszewska. My spędzimy z Państwem kilka najbliższych godzin. Proszę zostać z nami. Będzie ciekawie, będzie bieżąco, będzie bardzo atrakcyjnie. Najważniejsze informacje dla Państwa. Ciekawa jestem, czy jestem blisko, myśląc, że to między innymi to załamanie pogody, które zatrzyma lato, nadciąga chłód i wielogodzinne opady. Synoptycy zapowiadają deszczowe i chłodne otwarcie tygodnia. To w uzupełnieniu informacji o pogodzie sprzed chwili. Mapy pogodowe IMGW wskazują, że dziś i jutro przez Polskę przejdzie duża i długotrwała fala opadów. Ten artykuł na polskieradio24.pl ilustrujemy. Wygląda to jak droga nad morskie oko, ale kto wie, może to zupełnie nie to, ale osoby, które wędrują w deszczu, mają na sobie takie kolorowe płaszcze przeciwdeszczowe, no to co? Musimy się zaopatrzyć w jakieś parasole albo płaszcze i trochę cieplejsze ubrania. niż w ostatnim czasie. Zapraszamy Państwa na polskieradio24.pl. Już

0: że z dala od żartów mamy te mapy dynamiczne, które Państwo tak lubią. Będzie widać, jak strefa deszczu przesuwa się nad naszym krajem w najbliższych godzinach.
1: Stan dnia.
0: A teraz Kijów, bo tam co najmniej 9 osób zginęło, 46 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosjan. Na bloki mieszkalne spadły rakiety i drony. Ofiar może być więcej, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I teraz z nami Maciej Jastrzębski. Maćku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Masz takie przekonanie i pewnie wrażenie, że Rosjanie nasilają ataki na cywilne cele, zwłaszcza na stolicę Ukrainy. Skąd takie działanie?
2: No to są działania, które przygotowywali Rosjanie od dawna. Zresztą proszę posłuchać, mówił o tym m.in. ekspert ukraiński, ekspert wojskowy Jurij Fiodorow w takim programie Breakfast Show.
3: Rosyjskie dowództwo gromadziło rakiety i bezzałogowce wszystkich typów, którymi dysponuje, żeby przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Mówić o tym, że to uderzenie może zmienić sytuację na wojnie, nie jest uprawnione. Nie ma do takich stwierdzeń podstaw. Nie wydarzyło się nic nowego. Jeśli porównamy ten atak do uderzeń poprzednich, chociażby z czerwca, to wciąż to samo. Podkreślę jednak, że na razie wyciąganie ostatecznych wniosków jest trudne.
2: No i oczywiście to nie jest tak, że nie chcą zastraszyć Ukraińców czy państw europejskich Rosjanie takimi atakami, skoro powtarzają się te ataki po jakiejś tam dłuższej, dwu-, trzytygodniowej przerwie, kiedy zgromadzili dodatkową liczbę dronów i rakiet. Ale jest to także z wielkim nasileniem przekaz do opinii wewnętrznej, tej rosyjskiej. To nieprawda, że my nie mamy żadnych sukcesów. Proszę bardzo, my tutaj odpowiadamy wetem za wet. Ukraińcy nas bombardują, więc my odpowiadamy, bombardując również Ukrainę. No i oczywiście w tym przekazie rosyjskim jest szczególnie zwrócona uwaga na to, że nie, nie. My absolutnie nie atakujemy cywilów. To są przypadkowe ofiary nieudolności ukraińskiej obrony cywilnej, dlatego że, przepraszam, powietrznej, dlatego że my, Rosjanie, bombardujemy wyłącznie cele wojskowe. Mówił zresztą o tym rzecznik prasowy Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Ichnat.
3: Stosują stałą taktykę, tłumacząc, że wszystkie zniszczenia w Kijowie to skutki działania ukraińskiej obrony powietrznej. Nie ma już większego cynizmu, nie rozumiem, jak tak można mówić. Być może to jest obliczone na rosyjską opinię publiczną, bo w takie bajki już nikt inny na świecie nie wierzy.
2: Oczywiście nie wierzę zachodnia opinia publiczna, ale zachodnia opinia publiczna, a szczególnie eksperci, specjaliści od bezpieczeństwa wolą dmuchać na zimne i każdy sygnał, który dociera z Moskwy, o tym Państwo mówiliście już na antenie Polskiego Radia 24, przygotowują się na różnego rodzaju prowokacje, bo przecież i szczyt natowski, i dzieje się w stosunkach polsko-ukraińskich, i również podpisywanie nowych umów między krajami Unii Europejskiej a Ukrainą. I zwiększenie wsparcia, i spotkania na forum Unii Europejskiej. To wszystko nie podoba się Rosjanom, bo oni by chcieli, żeby Ukraina pozostała sama. Więc co jeszcze wymyślą? Trudno powiedzieć, ale mieć się trzeba na baczności, a przede wszystkim Ukraińcy. Ukraińcy ustami swojego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przy ubiegłotygodniowym podobnym ataku na Kijów apelowali do zachodniej opinii publicznej, że skoro udało im się zestrzelić niemal wszystkie drony i część rakiet, a tylko system obrony przepuścił te najtrudniej do zatrzymania będące rakiety balistyczne rosyjskie, to jeśli zwiększono by dostawy odpowiednich pocisków, w tym pocisków Patriot, to jeszcze skuteczniejszy byłby parasol ochronny nad ukraińskimi miastami.
0: Naprawdę Rosja jeszcze liczy na to, że Ukraina zostanie sama? Krótko, Maćku.
2: Rosjanie mają zawsze nadzieję na to, że przekonają kraje na całym świecie do swojego poglądu, ale proszę też nie zapominać o tym, że nas jest tam 40 i parę krajów, czy nawet w porywach 60, a na świecie jest ponad 200 krajów i rosyjska propaganda działa na wielu kontynentach, przede wszystkim na kontynencie Ameryki Południowej, na kontynencie Ameryki Północnej, także w Afryce i przekonuje ludzi do tego, że prowadzi wojnę z kolonizacją zachodnią.
0: Maćku, bardzo Ci dziękuję za te informacje. Maciej Jastrzębski dla Państwa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz.
0: Ukraina ostrzegała przed fałszywkami w sprawie Wołynia i jest ruch Kremla w tej sprawie. Rosja planuje publikację.

0: Dezinformacyjnych materiałów dotyczących rzezi wołyńskiej w celu skłócenia Polski i Ukrainy, ostrzega Kijów. Tak to się robi, panie profesorze. Profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ależ naturalnie, że tak to się właśnie robi. A rosyjskie służby dysponują w tej materii ciągłością instytucjonalną i wielkim doświadczeniem. Jakby nie patrzeć, to z inspiracji ochrony powstały protokoły mędrców Syjonu, którymi co niektóre środowiska ekscytują się już prawie 150 lat. Tak, to są fachowcy wysokiej klasy, jeżeli chodzi o wytwarzanie fałszywych dokumentów.
0: No tak, ale myśmy dali im do tego pożywkę. To znaczy my i Ukraina.
1: Niewątpliwie...
0: Nawrocki i Zełenski, przepraszam za to uproszczenie, ale to chodzi o tych dwóch polityków.
1: Niewątpliwie tak i budzi to mój głęboki smutek, jako że to są, daliśmy się rozegrać, jak nie przymierzając przedszkolaki. W zasadzie od początku tego konfliktu, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jasnym było, że sprawy historyczne kiedyś wypłyną. Natomiast poprowadziliśmy znów politycy, nie my, politycy, ale politycy to po części również my. Sprawy zostały poprowadzone tak, jak gdyby scenariusz był wręcz napisany w Jasieniewie w siedzibie rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego.
0: Zwłaszcza, że Rosja chce publikować i publikuje materiały, które są już znane historykom, ale po obu stronach naszej wspólnej granicy, ale gdzieś w świecie nie. I jest to doskonała okazja, żeby budować jakieś wyobrażenie o granicach, na którym zależy Rosji. Dodałabym do tego to, co dzieje się u nas, nie o polityce, panie profesorze, tylko o... Chcę z panem rozmawiać, ale o konsekwencjach tego, o czym mówi na przykład wicemarszałek Sejmu, czyli o przekazywaniu Kijowowi pocisków przechwytujących do systemu Patriot. Przypomnijmy sobie słowa pana marszałka.
2: Obecna sytuacja, że po prostu szef MON sobie decyduje i wydaje za granicę, co chce. Finansowanie programów zbrojeniowych musi przejść przez parlament. A to, co zostanie zakupione, już bez decyzji parlamentu można oddać za granicę. To jest chora sytuacja.
0: No i pan pytany o to, skąd ma takie informacje, powiedział, że poskładał sobie klocki. Tak mówił w radiowej trójce. To się panu układa w jakąś...
1: To mi się
0: jakieś, układa... jakieś puzzle, prawda, panie profesorze? Tylko jaki jest ostateczny obraz tej układanki?
1: To mi się układa w ten sam ciąg zdarzeń, w którym miały być mistrale za jedno euro i inne tego rodzaju historie.
0: A migi to... za nic, prawda?
1: Tak, a świadczy to między innymi o tym, że parlamentarzyści pozbawieni są z jednej strony głębszej wiedzy, ale z drugiej strony, i to jest bardzo smutne, również osłony kontrwywiadowczej, która zapobiegałaby przenikaniu w to środowisko takich informacji, które, że z kolei ja zacytuję, wynikają z poskładania klocków.
0: No to jeszcze Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska, który komentuje decyzję szefa MON-u i znowu zaproponuje panu komentarz związany z naszym bezpieczeństwem, a nie z polityką.
3: Pan minister premier Kosiniak-Kamysz uznał, że to, co zostało przekazane kilka miesięcy temu, bo myśmy ostatnio nie przekazali dużo rzeczy, to można to ujawnić. Takie przekazanie, takie powiedzenie może też pokazać siłę, jaką dysponuje Ukraina. Myśmy uzupełnili te braki w dużej mierze. Już w tej chwili uzupełniliśmy i mamy też gwarancję innych, że uzupełnimy.
0: Nasze prawo do informacji, panie profesorze, to jedno, a... Otwarcie puszki Pandory z otwarcie puszki Pandory z takimi informacjami, bo za tym się pojawią pewnie kolejne oczekiwania i roszczenia i prowokacje i wymagania i tak dalej, to drugie. Myśli pan, że powinniśmy wiedzieć, co przekazali my wszyscy, co Polska przekazała Ukrainie w latach 2022-2026?
1: Myślę, że wiedza ta, jak traktowana

0: jako wiedza powszechna nie jest bynajmniej niezbędna, to będzie przydatne historykom za lat może kilkadziesiąt. Dlaczego nie jest niezbędna? Bo w tej chwili toczy się gra, a w trakcie gry nie pokazuje się przeciwnikowi kart. Ale bardziej ponure jest to, iż mimo tych kilku lat doświadczeń nadal nie wypracowano w obrębie polskiej klasy politycznej pewnego zbioru wartości, który nie podlega ujawnianiu, którym nie szermujemy w trakcie bieżącej konfrontacji politycznej. Nie wyłączyliśmy strefy bezpieczeństwa i strefy najbardziej wrażliwych stosunków międzynarodowych, poza doraźną grę polityczną. Świadczy to wręcz o pewnym wynaturzeniu polskiego sposobu prowadzenia polityki, by nie powiedzieć wprost, że o szaleństwie.
1: No i teraz panie marszałku Krzysztofie Bosaku i panie ministrze Mariuszu Błaszczaku, to wszystko dzieje się, bo Mariusz Błaszczak też oczywiście były minister obrony narodowej, pozwala sobie na ostre komentarze. I to wszystko się dzieje w sytuacji, w której Stany Zjednoczone ostrzegają Polskę przed planowaną przez Rosję zbrojną prowokacją na polskim terytorium. To się ma stać z terytorium Królewca albo Białorusi. W grę wchodzi atak na infrastrukturę krytyczną albo wtargnięcie wojsk z Białorusi lub właśnie obwodu królewieckiego. No właśnie, tragiczny, panie profesorze, zbieg okoliczności, a może nie zbieg okoliczności.
0: Z taką ewentualnością w zasadzie należy się liczyć co najmniej od kilku lat i ja wyobrażam sobie, że te przecieki medialne nie powinny stanowić dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żadnego zaskoczenia. Ja w swojej naiwności wyobrażam sobie, że w odpowiednim ministerstwie, na odpowiedniej półce leżą odpowiednie teczki z przygotowanymi procedurami na takie sytuacje, że państwo polskie na rozmaite scenariusze jest po prostu przygotowane, ale być może jestem po prostu naiwny. Natomiast ewentualność rozmaitego rodzaju prowokacji o mniejszej lub większej skali, mniej lub bardziej brutalnych, z tego rodzaju rozgrywkami, biorąc pod uwagę, kim jest nasz oponent, no z tym należało się zacząć liczyć od kilkudziesięciu miesięcy.
1: No to taka uwaga jeszcze do prezydenckiego ministra pana Marcina Przydacza, o którym Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, mówi, że po prostu ordynarnie kłamie. To jest kolejna osoba, myślę o ministrze Przydaczu, który sugeruje jakieś polskie działania w sprawie patriotów. Ale przecież panie profesorze, są do tego gremia, są do tego miejsca, są do tego tajne, objęte procedurą, objęte klauzulami spotkania, nie wiem, czy komisji sejmowych, czy innych, żeby takie sprawy sobie powyjaśniać po prostu.
0: Jakieś 4 minuty, 5 minut temu mówiliśmy o tym, że jednym z nierozwiązywalnych problemów w polskim systemie politycznym jest to, że wiodące siły nie porozumiały się w sprawie zbioru zagadnień, tych najbardziej witalnych z punktu widzenia interesów państwa, które nie podlegają dyskusji, czy nie podlegają bieżącej rozgrywce politycznej o punkty. Oczywiście, że te instytucje istnieją. Istnieją zabezpieczone elektromagnetycznie gabinety do prowadzenia tego typu rozmów. Istnieją odcięte sieci komputerowe. No ale niestety doszliśmy do sytuacji, w której o kierunkach strategicznych polityki międzynarodowej dyskutuje się za pomocą gazet partyjnych, albo zadanie to powierza się internetowym harcownikom poszczególnych ugrupowań. To nie wróży dobrze.
1: Internetowi harcownicy. Obiema rękami podpisuje się pod tym określeniem, bo teraz jak mało kiedy potrzebna jest rozwaga i taka polityczna

0: mądrość. Ta teczka, czy te teczki, o których mówi pan profesor na wypadek zrealizowania się scenariusza, o którym mówią Amerykanie. Mam nadzieję, że one leżą nie tylko na naszych półkach, ale że one są wspólne. Natowskie to też w kontekście spotkania w Ankarze, którego... Nie wiem, w świat ma popłynąć sygnał, że NATO cały czas mówi jednym głosem, także ewentualnie w takiej sprawie?
1: Biorąc pod uwagę dynamikę czy typ osobowości pretendowany przez część natowskich przywódców, to będzie jeden z ważniejszych szczytów. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że o każdym kolejnym szczycie mówimy historyczny, żeśmy pojęcie to silnie zdewaluowali, ale to jest istotnie bardzo istotny szczyt, od którego w jakim stopniu, znów bez popadania w nadmierną egzaltację, bo to nie są jednostkowe decyzje, to są procesy, ale od zapadną decyzję, od których zależeć będzie to, w jakim kierunku Sojusz Północnoatlantycki pójdzie. I to będą decyzje, które w istotny sposób ważyć będą nie tylko na naszym dzisiaj i jutro, ale również na naszym pojutrze. Tą sprawę trzeba analizować zarówno w sposób pozytywny, czyli oczywiście przyklaskiwać wszystkim inicjatywom wzmagającym spójność sojuszu, ale również analizować przez pryzmat ewentualnych następstw negatywnych, by właśnie wypracować sobie teczkę na rozwiązania zaradcze, gdyby sprawy poszły, potoczyły się nie do końca po naszej myśli.
0: Ma być Donald Trump, ma być Wołodymyr Zełenski, jedność sojuszu ma być potwierdzana, także gotowość do zbiorowej obrony, 70 miliardów euro pomocy wojskowej do końca tego roku dla Ukrainy. Rosja ma zostać uznana za długoterminowe zagrożenie i ważny temat to wzmocnienie przemysłu obronnego. Myślę, ciekawy aspekt, przez skrócenie łańcuchów dostaw i zwiększenie inwestycji ma być temu poświęcone Defense Industry Forum w ramach tego spotkania. Brzmi dobrze. Tak jakbyśmy wspólnie w sojuszu także dojrzewali.
1: Brzmi bardzo dobrze, jednakże duża część globalnych procesów ekonomicznych wyślizgnęła się z ręki decydentów politycznych. To już w sposób bardzo jasny pokazały na przykład decyzje światowych firm ubezpieczeniowych dotyczące cieśniny Ormus w trakcie izraelsko-amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi, gdzie władze polityczne światowego mocarstwa dystrybuowały jeden komunikat, natomiast organizacje zrzeszające największe firmy ubezpieczeniowe realizowały zupełnie inną politykę. Państwa, nawet te najsilniejsze, utraciły jakąś część wpływu na decyzje ekonomiczne. O tym też trzeba pamiętać i analizując te jak najbardziej zasadne deklaracje, trzeba również pamiętać, że to nie są procesy tak szybkie jak na przykład te, które zapadały, gdy Amerykanie decydowali się o przestawieniu gospodarki na tory wojenne w 1939 czy w 1940 roku. Świat, również ten świat finansowo-wytwórczo-przemysłowy zrobił się dużo bardziej skomplikowany, co nie zmienia tego, że przynajmniej w wymiarze deklaratywnym to brzmi całkiem dobrze.
0: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Krzysztof Kubiak z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia.

0: Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Pomoc Ukrainie będzie odtajniona, zapowiedział to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na twierdzenia opozycji, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Ujawnienie informacji pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie, tak uważa Juliusz Sabak z portalu obronnego.
4: To jest taki temat, który rzeczywiście porusza ludzi, nie tylko polityków, ale też obywateli, no bo rzeczywiście może rzutować na nasze bezpieczeństwo to, czy na przykład przekazaliśmy rakiety, które zostały kupione w programie Wisła do systemu Patriot, czy też jakieś inne uzbrojenie, którego mamy, mówiąc tak kolokwialnie, w deficycie. Więc myślę, że odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
3: Tymczasem Rosja po raz kolejny zaatakowała w nocy Kijów i obwód kijowski. Zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 60 odniosło obrażenia. Władze Iranu po raz pierwszy od lat wpuściły do kraju około 400 zagranicznych dziennikarzy. Wśród nich jest korespondentka Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab. Reporterzy relacjonują przebieg ceremonii pogrzebowej Alego Chameneiego i zadają trudne dla reżimu pytania, na przykład o to, gdzie jest jego syn Mojtaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca, który został ciężko ranny w ataku pierwszego dnia wojny, ale miał przeżyć. Jednak od tego czasu komunikuje się on ze światem jedynie poprzez pisemne oświadczenia, nie wziął udziału w czuwaniu przy trumnie ojca, a w ciągu ostatnich 4 miesięcy nie pojawiło się ani jedno nagranie jego głosu. Dziś ostatni dzień uroczystości pogrzebowych w Teheranie. Potem trumna z ciałem zabitego Ajatollaha będzie wędrować po świętych dla szyizmu miastach Kom, Nadżaf, Karbala i Meszhed, gdzie w czwartek ostatecznie zostanie pochowany Ali Chamenei. Słupki pójdą w górę. Dziś rusza system inteligentnych barier przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przekształcenie części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione na jednym z odcinków. Łódzki radny Marcin Chęcz uważa, że testy systemu są obiecujące.
5: Już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca. Oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków, ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało w miarę sprawnie.
3: Inwestycja kosztowała prawie 6 milionów złotych.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 9.34 prawie, Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Brazylia odpada z Mistrzostw Świata, Neymar kończy karierę w kadrze. Co za mecz w 1/8 Mistrzostw Świata? 5 goli, Anglia wyrzuca gospodarza. Piszą o żenującej Brazylii, dostało się też Neymarowi i Ancelottiemu. Nie tylko polityką żyje świat. Ciekawa jestem, kto z Państwa nie spał tej nocy, żeby oglądać te mecze. Uśmiecham się i życzę wytrwałości dziś w pracy. Trzymam kciuki.
0: Komentarz.
7: Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Witam, dzień dobry.
7: Nie wiem, czy przysłuchiwał się pan temu, co mówił profesor.

0: profesor Krzysztof Kubiak, specjalista od bezpieczeństwa, przed chwilą w Polskim Radiu 24 na temat tego zamieszania z polskimi patriotami dla Ukrainy. Rząd wpadł w panikę, próbują w ten sposób zrzucić siebie odpowiedzialność, tak mówi dziś rano w jednym z wywiadów Mariusz Błaszczak. Dokłada się do tego prezydencki minister Marcin Przydacz, który podsyca niepokój dotyczący tego, co myśmy tej Ukrainie i na jakich zasadach przekazali. Jakie określenie, jakie słowa, jaka refleksja przychodzi panu do głowy po tym, co słyszymy?
1: To ja bym się nie wstydził przekazania walczącemu krajowi rakiet potrzebnych do obrony miast, domów mieszkalnych obywateli tego kraju. Jak wiemy, wojna trwa, co więcej, jest coraz bardziej radykalna. Te kroki militarne kierowane głównie przeciwko infrastrukturze ukraińskiej dzisiaj zamieniły się w ataki na obiekty prywatne, na blokowiska, na szkoły. W związku z tym wydaje mi się, że Ukraińcom taka pomoc jest po prostu potrzebna. Na Polskę, chwalić Boga, jeszcze ani drony, ani rakiety rosyjskie nie spadają. Nie ma żadnego zagrożenia militarnego i dla mnie przekazanie takich, do czego prawdopodobnie nie doszło, dodam, ale z mojej perspektywy nie byłoby niczym złym ani skandalicznym, gdybyśmy taką broń obronną przekazali Ukraińcom. Oczywiście nie na zasadzie takiej czystej filantropii, bo chyba minął rzeczywiście ten moment w polskiej polityce, kiedy ta pomoc świadczona Ukrainie jest bez żadnych zobowiązań z tamtej strony. Niemniej myślę sobie, że po pierwsze nie miałbym nic przeciwko temu, żebyśmy wspierali Ukrainę w ten sposób. No a po drugie uważam, i to jest drugi poważny punkt tutaj w tej rozmowie, że informacje o tym, jaki sprzęt przekazujemy, kiedy, jakim arsenałem dysponują Ukraińcy w walce przeciwko Rosji, powinno to być poufne. Nie powinno to być przedmiotem oświadczeń publicznych, nie powinno to być przedmiotem wiedzy powszechnej. To są rzeczy niezwykle poufne i takimi powinny pozostać.
0: I bardzo delikatne, wrażliwe. To o co chodzi pana zdaniem panu ministrowi Przydaczowi, panom Błaszczakowi, Bosakowi? O co im chodzi? Po co to?
1: Znaczy, to jest dowód na to, że mamy kampanię wyborczą, że próbujemy w polskiej polityce, nie mówię o nas obserwatorach, tylko o politykach, rozwijać te wątki antyukraińskie, które są dość powszechnie obecne dzisiaj w polskiej polityce. Oczywiście nie tylko na skutek naszej winy. Ja nigdy nie zaakceptuję polityki historycznej, jeśli taka będzie, ukraińskiej w sprawie UPA. Natomiast no, mamy poważny zgrzyt polityczny za sobą. Co przed sobą, tego nie wiem. Czy dojdzie do jakiejś moderacji, czy dojdzie do jakiegoś uspokojenia nastrojów, przynajmniej w obszarze tej polityki historycznej. Natomiast jesteśmy w takim kryzysie relacji pomiędzy Kijowem i Warszawą i wszyscy to świetnie wiedzą, wszyscy to rozumieją. Natomiast wobec faktu, że zbliżają się wybory 2027 roku, kampania wyborcza, jak to w Polsce, już trwa, chociaż w sposób jeszcze nieformalny, no to po prostu różni gracze sceny politycznej próbują żerować na tej emocji antyukraińskiej i dzisiaj to jest oskarżenie rządu o to, że mógł, brał to pod uwagę, bo pamiętajmy, to są jeszcze plotki, my nie mamy pełnej
0: tym bardziej, na temat tym bardziej, panie redaktorze, rakiet, prawda?
1: I M104 Patriot, bo to chodzi o system defensywny. Pamiętajmy, Patrioty to nie jest broń atakująca cele gdzieś tam w odległości 300 czy 1000 kilometrów. To jest broń, która ma zwalczać rakiety Iskander głównie, które atakują ukraińskie miasta i powodują śmierć niewinnych ludzi, bardzo często ludzi prywatnych, niezaangażowanych w tą wojnę, a przynajmniej bezbronnych. I tutaj chodzi o wsparcie możliwości obronnych Ukrainy. Także raz jeszcze, polska kampania wyborcza, żerowanie polityków na tej emocji antyukraińskiej powoduje, że politycy prawicy dzisiaj atakują rząd o to, że rzekomo te rakiety udostępnił Ukraińcom, a ci się nieudolnie bronią. Nie wiem w końcu, za,

0: chwilę pewnie dzisiaj okaże się, czy rzeczywiście te rakiety, które są na wyposażeniu systemu Patriot, trafiły na Ukrainę.
1: Historyk, politolog, ukraiński politolog mówi tak, cytowany przez Gazetę Wyborczą, nie widzę dojrzałej elity politycznej ani po stronie ukraińskiej, ani polskiej. Zachowują się jak mali awanturnicy. Z naszej strony to raczej chaos i brak fachowości, a ze strony polskiej to histeria. To Jarosław Chrycak, profesor ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. To teraz Szpital Południowy.
0: Ja jeszcze bym na sekundę wrócił do tej opinii Chrycaka. Myślę, że on profesor Chrycak, z całym szacunkiem dla tej osoby, trochę nie docenia tego, jak bardzo uwarunkowane są wszystkie te komunikaty polityką wewnętrzną. Przecież wiadomo, że Zełenski nie zrobił tego kroku, mówi o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych ukraińskich, przez przypadek, w chaosie. Nie, to jest po prostu czysta polityka wewnętrzna. On próbuje osiągnąć efekt flagi, próbuje zmobilizować wokół siebie i potencjalnego konfliktu z Polską elity polityczne i mu się to udało. No, sam fakt, że jego poprzednicy i przeciwnicy niekiedy polityczni, jak choćby prezydent Juszczenko, zwracają Polski odznaczenia, oznacza, że oni dają wyrazy solidarności z aktualnym liderem Ukrainy i rezydentem Pałacu Prezydenckiego w Kijowie. W związku z tym to nie jest chaos, to nie jest nieprofesjonalizm. To jest trochę tak, że dzisiejsza polityka, która jest w niezwykle wysokim stopniu warunkowana hałasem, nie nazwę tego opinią publiczną, ale hałasem w mediach społecznościowych, bo to jest główny kanał komunikacyjny, ona jest zakładnikiem pewnego radykalizmu. I ten radykalizm i ta gra na efekt wyborczy i w Polsce, i w Ukrainie powoduje, że politycy działają wbrew temu, co my rozumiemy jako racja stanu, jako pragmatyzm, w ogóle racjonalizm w polityce, prawda?
1: Także to nie jest chaos. Ale ja tylko dodam, panie redaktorze, że w tej rozmowie Jarosław Chrycak ostro ocenia jedną i drugą stronę, więc on tutaj nikomu nie pobłaża i twierdzi, że ta sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla całej Europy. Przypomina, że niemiecko-francuskie porozumienie po II wojnie światowej pozwoliło nam między innymi zbudować świat, w którym żyjemy. Trochę porównuje te wydarzenia do siebie, bo polsko-ukraińskie porozumienie pomogłoby zbudować silniejszą Europę po zakończeniu wojny w Rosji. Możemy.
0: Ja nie wiem do końca, czy to, co się dzieje pomiędzy Polską a Ukrainą, czy to jest strój wyborczy, szaty wyborcze cesarza, czy to jest efekt krótkoterminowy, a gdzieś tam ukryty pod tą szatą jest realny interes i prawdziwe intencje obu narodów i obu klas politycznych. Ja do końca tego nie wiem. Widzimy głównie szaty, całą masę min, chciałbym festiwal min po obu stronach. Natomiast gdzieś tam głęboko wierzę, że jednak po obu stronach pewna świadomość, w pełni zracjonalizowana świadomość tego, że mamy jednego wroga i jedną linię oporu, jeden kierunek polityczny, że to jednak wygra. Ja nie dam sobie tego z głowy wybić. Co więcej, we wszystkim, co piszę, mówię, publikuję, namawiam do tego, żeby sprawę bardziej racjonalizować niż emocjonalizować.
1: To ja bym dodała tylko na zakończenie, że brak takiej zgody, o której mówi też Jarosław Chrycak, na pewno nie pomoże zbudować silniejszej Europy. Może w tę stronę. Wskazując palcem i jedną, i drugą stronę tego konfliktu. Pan premier do jutra czeka na pomysł, co zrobić ze służbą zdrowia. Pomysł od pani minister Sobierańskiej-Grendy. O kolejnych kłopotach pani minister pisze też Gazeta Wyborcza, bo premier czeka na konkrety, a podobno pani Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu propozycji zmian w ochronie zdrowia, które zadowolą premiera i pozwolą jej utrzymać się na stanowisku. Autorka tego artykułu, Judyta Wotoła, twierdzi, że pani Sobierańska-Grenda przyszła do ministerstwa ciesząc się opinią świetnej menadżerki. Okazało się, że nie ma nie tylko zaplecza politycznego, ale nie ma też zaplecza merytorycznego. Myśli pan, że tak jest?
0: Nie wiem, ja nie znam osobiście.
1: No tak, ale gdyby było inaczej, to pewnie jakiś

0: plan na służbę zdrowia byśmy mieli już przez tych kilka ostatnich lat?
1: Ale planów na służbę zdrowia zawsze było wiele i jak się rozmawia z ekspertami, a ja na przykład często rozmawiam z ekspertami, to wybitnymi z dziedziny medycyny i ochrony zdrowia, no i pomysłów tam jest zawsze bardzo dużo. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia

0: poprawianiem jego instytucji, poprawianiem funkcjonowania tych instytucji. Dodam najprostszy przykład. Najprostszy przykład, czyli zapowiedziana jeszcze w kampanii wyborczej przez premiera Tuska, wówczas jeszcze lidera opozycji, kwestia rozdzielenia stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Rzecz oczywista, jasna, przedyskutowana. Nikt po stronie tak zwanych liberałów nie miał wątpliwości, że jest to konieczne. No do dzisiaj się nie doczekaliśmy takiej sytuacji i myślę, że do wyborów się nie doczekamy. Czyli 4 lata w tej sprawie niewiele drgnęło, natomiast ta odpowiedzialność polityczna ministrów sprawiedliwości jest coraz większa. Rozlicza się ich ze spraw, które powinny być zadaniem niezależnej prokuratury, a nie ministra.
1: No tak, także i nie jest uzasadnieniem, teraz... przyzna pan, że nie jest uzasadnieniem to, że pan prezydent ten czy inny by tego nie podpisał.
0: No, ale
1: projekt
0: że
1: powinien
0: tak.
1: być.
0: Ja przypomnę ostatnią próbę reformowania państwa. To było za rządów Jerzego Buzka, kiedy przygotowano gigantyczne projekty niezwykle ważnych 4 reform. Do dzisiaj się ostała tylko jedna. Ale wtedy nie miano wątpliwości, że takie reformy są potrzebne. Takiego samego zamysłu nie było w tym rządzie, mimo że wielu z nas oczekiwało szybkich działań w kierunku poprawy państwa i naprawy państwa. I tego to się nie dokonało. Na bardzo wielu polach są bardzo niewielkie osiągnięcia. My się wciąż zmagamy z dziedzictwem rządów Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w wymiarze sprawiedliwości. Jest przepychanka pomiędzy tak zwanym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, panem prokuratorem Święczkowskim, a sędziami, których nie zaprzysięga prezydent. Właściwie nie tyle nie zaprzysięga, tylko oni nie składają wobec niego przysięgi tak naprawdę. I teraz mamy tych spraw bardzo wiele i myślę, że dokładnie ten sam problem jest z reformą służby zdrowia. Znaczy, dopóki się mleko nie wylało, dopóki nie było afery z ministrem, przepraszam, ze Szpitalem Południowym, no to pani minister czekała w kolejce ministrów, od których się wymagało przeprowadzenia masywnej reformy służby zdrowia. No nikt takiego oczekiwania prawdopodobnie wobec pani minister nie wyeksplikował. Raczej mówiono jej, załatw te sprawy, popraw to, popraw tamto, popraw to. Natomiast my już świetnie wiemy, że te zmiany powinny być, dlatego że nie może być aż tak wielka dysproporcja pomiędzy zarobkami pracowników służby zdrowia, czyli lekarzy, niekiedy wybitnych, a z drugiej strony brakiem środków na przeprowadzenie działań medycznych, prawda? Czyli zabiegów, operacji i tak dalej. Co chwilę słyszymy o kończących się limitach już we wrześniu czy październiku na określone zabiegi medyczne w polskim systemie ochrony zdrowia. Natomiast ostatnio się dowiadujemy, że utworzyły się gigantyczne kominy wynagrodzeń u lekarzy. No to jest sprawa nietrudna do zlikwidowania, do zmian. Ja rozmawiałem z kilkoma profesorami, mówię, wybitnymi, którzy się zajmują tą dziedziną i oni wskazują bardzo proste kroki, jak to można zrobić. Natomiast to jest też zasypywanie takiej nagle pojawiającej się sytuacji kryzysowej, próba rozwiązania kryzysu, natomiast nie przepracowanie całego modelu od początku do końca, żeby tych kryzysów w przyszłości nie było, żeby nie trzeba było zasypywać nagle powstających dziur. I teraz, jeżeli pan premier oczekuje jutro od pani minister jakiejś propozycji, to ja pytam czego? Czy masywnej reformy, która zabezpieczy interesy Polaków w dziedzinie opieki zdrowotnej na kolejne dziesięciolecia, poprawi system, zreformuje system, zlikwiduje te wszystkie patologie, o których wiemy. Czy też pan premier oczekuje w trybie tak naprawdę reakcji na sytuację kryzysową wywołaną w ostatnich tygodniach na niewielkie korekty, które spowodują, że ta dziura zostanie zasypana.
1: Wie pan, jeśli rzeczywiście pani minister dzwoni po ekspertach i pyta, co robić, to trudno się spodziewać jakiejś głębokiej reformy do jutra. Może...
0: No to mamy odpowiedź, czego oczekuje pan premier, prawda?
1: No tak.
0: Nie oczekuje reformy,
1: chodzi
0: która
1: na pewno o jakieś jakieś propozycje, które, nie wiem, może będą brzmiały szumnie, prawda?
0: Zdejmą ale... ciężar kryzysu tak jest. Z rządu. No powiedzmy sobie wprost.
1: Tylko to wszystko stoi na głowie, bo kolejny artykuł zdaje się w Wirtualnej Polsce, tym razem o tym, jak pewna firma zrzeszająca neurologów, przepraszam za słowo, doiła oddziały w dwóch

0: mniejszych szpitalach, którym zabrakło pieniędzy na pensję, bo trzeba było zapłacić za procedury neurologiczne i to jeszcze takie nie do końca zgodne z prawdą. My też bardzo często rozmawiamy z ekspertami, którzy analizują rynek zdrowia, służbę zdrowia. No i przede wszystkim bez zmiany, bez regulacji na nowo wycen niektórych świadczeń niczego zrobić się nie da. W dwa dni nikt tego nie zrobi, w trzy, nawet
1: to znaczy,
0: tydzień.
1: W dwa dni, a nawet w jeden dzień można wyliczyć listę spraw, które są do szybkiego załatwienia, prawda? I to wielu lekarzy, ekspertów o tym mówi. Na przykład stworzyć system monitoringu wynagrodzeń lekarzy. I nie chodzi o jawność, bo my często posługujemy się tą kategorią, chociaż fałszywie, bo to nie chodzi o jawność. Chodzi o to, żeby odpowiednia instytucja sprawdzała w analizie wynagrodzeń, czy aby nie dochodzić do sytuacji patologicznych.
0: Czyli a rodzaj tachografów, takich, prawda? Była o tym mowa.
1: No
0: coś takiego, żebyśmy wiedzieli, ile lekarze pracują i czy na pewno zarabiają.
1: Znaczy nie my. Służby odpowiedzialne za to powinny wiedzieć, czy nie dochodzi do fałszerstw. A fałszerstwem jest to, że ten sam lekarz pełni dyżur w trzech instytucjach naraz, prawda? Bo, a zwłaszcza oddalonych od siebie w sensie geograficznym o jakąś sporą odległość. Bo wiadomo, że jeżeli dojdzie na przykład do zatrzymania akcji serca na OIOM-ie w jakimś szpitalu, no to on tam nie teleportuje się, nie przeleci w czasie i przestrzeni w ciągu sekundy, żeby ratować tego człowieka, tylko musi tam dojechać, prawda? A jak dojedzie, to już jest za późno najczęściej. I tak dalej. Także to jest klasyczna patologia i to jest, jak pani redaktor nazwała, dojeniem systemu, kiedy ten sam lekarz udaje, że pełni równoległe dyżury w kilku różnych miejscach, prawda? Czy to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego pompowania godzin. Potencjalny dyżur najczęściej w dwóch miejscach trwa, nie wiem, 48 czy 36 godzin. Wiadomo, że ten dyżur to jest gotowość najczęściej. I to też nie do końca gotowość. Jednym słowem, tego typu sytuacje patologiczne trzeba zlikwidować i wszyscy wiedzą, jak to zrobić.
0: Jasne, tylko
1: osobą,
0: panie redaktorze,
1: jest też zgody na pracę w instytucjach publicznych i prywatnych. W jakim wymiarze? Czy równolegle, czy nie? Kolejna sprawa to jest właśnie odpowiednia proporcja pomiędzy wynagrodzeniami lekarzy a płatnościami za procedury medyczne, prawda? Dzisiaj znowu mamy wagę przesuniętą, to znaczy ten ciężar na wadze jest przesunięty w stronę wynagrodzeń lekarzy, kiedy realnie brakuje pieniędzy na procedury. Tą listę z udziałem kilku ludzi, którzy świetnie ten system znają, można zrobić w ciągu jednego dnia.
0: No tak, ale w ciągu jednego dnia czy tygodnia.
1: Można w ciągu miesiąca. To jest do zrobienia w tej kadencji, tak jak nie da się przeprowadzić moim zdaniem masywnej, poważnej reformy służby zdrowia w interesie obywateli i ze szkodą dla cwaniaków w perspektywie jednego roku.
0: Paradoksem, delikatnie mówiąc, jest sytuacja, w której pieniądze z kontraktu szpital wydaje na pensję, a żeby prowadzić normalną działalność medyczną się kredytuje, a potem czeka na to, że te pieniądze znowu spłyną. To są paradoksy. I eksperci, z którymi rozmawiamy, mówią o tym, że nie da się tego zrobić bez, delikatnie mówiąc, przeorganizowania funkcjonowania szpitali, oddziałów. Wie pan, jakie słowo się za tym kryje? Zamykanie, które, prawda, zamykanie, znaczy inaczej.
1: Zamykanie albo też specjalizacja, bo...
0: No dobrze, pan mówi specjalizacja, ja mówię przeorganizowanie, a opozycja będzie mówiła zamykanie i to się w roku wyborczym kompletnie nie opłaca, więc to jest nie do zrobienia.
1: Tak jest. Ja dzisiaj rano nawet słuchałem gdzieś w którejś z radiostacji rozmowy z ekspertem, który mówił o tym, że może po prostu pewne szpitale nie powinny wykonywać określonych procedur, skoro one są aż tak kosztowne i potrzeba do tego lekarzy, którzy są ściągani z odległych ośrodków za gigantyczne pieniądze. Czyli mówiąc krótko, potrzebujemy rozwiązania systemowego i wypracowanie takiego systemu to jest kwestia debaty w klasie politycznej, debaty sejmowej, debaty z obywatelami. To jest wielki proces. No, za czasów Buzka przeprowadzono cztery takie wielkie debaty i cztery wielkie reformy, z których służba zdrowia była podstawowym. Pamiętamy, wtedy powstały kasy chorych, które notabene chwilę później przez lewicowy rząd zostały właściwie zlikwidowane, czy mocno ograniczone w kwestii ich możliwości. W związku z tym bez wątpienia dla

0: kolejnego rządu, i to już Donald Tusk wie, dla kolejnego rządu, kolejnej koalicji, to jest jedno z ważniejszych wyzwań.
1: Bo tylko takie rzeczy się rusza, panie redaktorze, dobrze, październik 2023, to takie rzeczy rusza się od listopada, zwłaszcza, że koalicja obiecywała, że te najważniejsze reformy wnosi od razu, tak? Do no systemu tak. I będzie się działo. Tak jak wspomniany przez pana podział funkcji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Jak reforma podatków i tak dalej, i tak dalej. To wszystko miało być teraz. Nie ma szans na to, żeby w ogóle...
0: Z naszej branży, przypomnę jeszcze o mediach publicznych, bo przecież rozmawiamy w radiu publicznym, o ile ja nie mam problemów z sytuacją w mediach komercyjnych. Tu się dzieje całkiem nieźle, chociaż też czekamy na pewnego typu regulacje, które no od dawna są oczekiwane. To jednak w najgorszej sytuacji są media publiczne, które były ofiarą rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy kompletnie rozwalono ich wiarygodność i zniszczono, a nawet kadrę, prawda, dziennikarską. Liczyliśmy na to, że będzie to jeden z priorytetów tego rządu. Do dzisiaj nic w tej sprawie się nie dzieje. A ja na przykład, będąc przewodniczącym Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej, nie mogę się doprosić od polityków możliwości rozmowy na temat nowelizacji ustawy o prawa Polskiej Agencji Prasowej. Mimo, że ona też ciągle jest w zawieszeniu, bo jest w stanie likwidacji. To 3 lata i spychani jesteśmy po prostu jak niegrzeczne dzieci na kompletny margines.
1: Jestem ciekawa pana opinii jeszcze na koniec naszej rozmowy, co dalej z Katarzyną Pełczyńską Nałęcz i z taką, no nie wiem, wizją chyba reorganizacji rządu, tak na koniec naszej rozmowy? Co się może wydarzyć i co na to pan prezydent? Bo to mnie ciekawi najbardziej.
0: I znowu mamy kolejny problem.
1: Została nam minuta, zmian, panie redaktorze.
0: Tak, radykalnych zmian w tym rządzie. No to jest jeszcze poważniejszy problem niż reforma służby zdrowia, dlatego że dzisiaj przebudowa tego rządu no musi mieć jakiś cel. Jeżeli to ma być tylko cel wyborczy, czyli zyskanie jakichś punktów wyborców, może to ma i sens. Natomiast wymaga pewnej odwagi. I teraz pytanie, czy Donald Tusk, który trzyma ten rząd siłą woli, siłą, powagą swojej osobowości, autorytetem i tak dalej, na to się poważy. No tym bardziej, że utrata, że odejście pani Pełczyńskiej-Nałęcz to najprawdopodobniej no, poważny kłopot z tymi 15 głosami w Sejmie, które są bardzo potrzebne do tego, żeby rządzić. Ja się spodziewam, powiem, i to jest puenta, że w kontekście tych wszystkich problemów wizerunkowych, jaki ma ten rząd w ostatnim czasie, on jednak, Tusk się zdecyduje na przebudowę gabinetu jesienią tego roku. Zapewne w lipcu, sierpniu będą trwały prace studialne, ale przebudowa tego rządu oraz powstanie nowej Polski 2050, czyli następcy tej formacji, no to będą ważne, istotne elementy polskiej polityki jesienią tego roku.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Bogusław Hrabota z państwem.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ile polskich rakiet i czołgów trafiło na front? Rząd odtajni koszty wojskowego wsparcia Ukrainy. Nie mógł zahamować, taranował inne pojazdy i wjechał do tunelu.

0: Policja zna wstępną przyczynę wypadku autobusu w Warszawie. Kontuzja i koniec marzeń o tytule. Hubert Hurkacz pożegnał się z Wimbledonem. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek polityczna burza o wsparcie dla Kijowa i zapowiedź odtajnienia kosztów wsparcia Ukrainy. To reakcja na twierdzenia opozycji, że rząd w tajemnicy przekazał Ukrainie pociski do systemów Patriot. Pisali i mówili o tym m.in. Krzysztof Bosak z Konfederacji i Mariusz Błaszczak z PiSu. Rząd odpowiada, że publiczna dyskusja o stanie magazynowym polskiej armii jest nieodpowiedzialna. Spekulacje ma przeciąć ujawnienie pełnej listy donacji dla ukraińskiej armii w latach 2022-26. Opozycja dostanie to, czego chciała. Tak mówi szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski.
1: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić, bo Putin nadal jest groźny i pokonany. Pokonanie Ukrainy nadal by było złe dla Polski.
0: Nie wiadomo, czy wśród donacji dla Ukrainy są pociski do patriotów. Wszystko będzie jasne po odtajnieniu kosztów wsparcia dla naszego sąsiada. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Wiemy za to, kiedy do Polski mogą przyjechać dodatkowi amerykańscy żołnierze. W ciągu 3 miesięcy. Informuje o tym dziennik Gazeta Prawna, powołując się na rozmowy otoczenia rządu i prezydenta z Pentagonem. Z tych samych ustaleń wynika też, że najpóźniej za rok zapadnie decyzja o stałej bazie wojsk USA. W Polsce. Według dziennika nasz sojusznik ma deklarować wolę polityczną i determinację, by zrealizować oba przedsięwzięcia. Obecnie rotacyjnie, czyli nie na stałe, w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Awaria układu hamulcowego to wstępna przyczyna groźnego wypadku w Warszawie. Wczoraj w okolicy Dworca Zachodniego autobus miejski zderzył się z tramwajem. Następnie uszkodził kilkanaście samochodów i wjechał w przejście podziemne. Świadkowie mówią, jak autobus taranował pojazdy.
2: Już na Grójeckiej dwa samochody, po drodze przy Szczęśliwickiej też widziałam jeden. Czy to kwestia hamulców, czy różne są informacje.
3: Czyli ten autobus, tak, taranował tak, po drodze tak, pojazdy.
2: Tak, i finalnie wpadł do przejścia.
4: Widziałem, ja tutaj mieszkam, tak wyszedłem zobaczyć, co się stało. Jechał od Grójeckiej, tam staranował 7 samochodów, no i faktycznie tam stoją takie samochody porozbijane.
0: W wypadku ucierpiało 6 osób. Policja przebadała kierowcę autobusu pod kątem zawartości alkoholu i narkotyków. Oba testy dały wynik negatywny. Wimbledon już bez polskich singlistów. Z turniejem jako ostatni z biało-czerwonych pożegnał się Hubert Hurkacz. Polak z powodu kontuzji nie dokończył meczu z Niemcem Janem Lennartem Struffem. Starcie zakończył krecz Hubiego w 5. secie.
5: To były mięśnie z prawej strony brzucha przy popięć w 3. secie. Przy ruchu jednym się wydarzyło. Naciągnięcia były, to jest normalna rzecz, tutaj zdarzyło się na meczu. Cały czas szło w gorszą stronę, więc nie było szans, żebym grał, no bo coraz gorzej się czułem. Liczyłem, że może jeszcze coś się uda zmienić, natomiast nie było sensu już później.
0: Mówił Hubert Hurkacz. Wcześniej z turniejem pożegnało się 5 polskich singlistów, w tym zeszłoroczna zwyciężczyni Iga Świątek i rewelacja tegorocznego French Open Maja Chwalińska. To była pierwsza taka niedziela w tym roku. W Łazienkach Królewskich w Warszawie ruszył sezon koncertów chopinowskich. Tradycyjnie przed pomnikiem Chopina zabrzmiała muzyka pianisty. Na miejscu był reporter Polskiego Radia RDC Przemysław Paczkowski.
6: Po raz 67 melomani spotkali się w Łazienkach Królewskich, by wspólnie rozpocząć letni sezon koncertów chopinowskich. Koncert inauguracyjny wykonał Piotr Aleksewicz, jeden z czołowych polskich pianistów młodego pokolenia. Publiczność licznie zgromadziła się wokół pomnika Fryderyka Chopina, a występ został przyjęty z dużym entuzjazmem i nagrodzony długimi brawami. Koncerty chopinowskie od lat należą do najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych w stolicy i co roku przyciągają zarówno warszawiaków, jak i turystów z kraju i zagranicy. Przed melomanami jeszcze kilkanaście koncertowych niedziel. Recitale będą odbywać się do końca sezonu w każdą niedzielę o godzinie 12 i 16, a udział we wszystkich koncertach jest bezpłatny. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
0: W najbliższą niedzielę utwory Chopina zagrają Karolina Nadolska i Aleksandra Świgut.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

Chmury na zmianę ze słońcem, a z tych chmur od czasu do czasu przelotny deszcz. To pogodowy scenariusz na lipcowy poniedziałek. Temperatura bez większych zmian, od 20 stopni na północy do 22 w centrum i 23 gdzieniegdzie na południu. Z zachodu wieje nieprzyjemny, porywisty wiatr.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
5: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 7 minut po 10 w Polskim Radiu 24. Teraz krótko w ramach zapowiedzi jednego z naszych kolejnych gości. Wiecie Państwo, jaki Donald Trump ma wpływ na Mistrzostwa Świata, które są organizowane także w Stanach Zjednoczonych i dwóch innych krajach? Otóż amerykański piłkarz dostaje czerwoną kartkę. Donald Trump dzwoni do stojącego na czele FIFA Gianniego Infantino i amerykański piłkarz traci czerwoną kartkę. Jest taki ciekawy mem, który szturmuje internet. Sędzia stoi naprzeciwko tego zawodnika z czerwoną kartką, a zawodnik wyciąga swoją własną kartkę z podobizną Donalda Trumpa. No tak się robi teraz politykę Mistrzostwa Świata i kto wie, co jeszcze. Po 10.33 będziemy rozmawiać między innymi na ten temat z redaktorem Łukaszem Jachimkiem ze sport.pl, ale teraz przyjrzymy się temu, co bliżej nas.
5: Komentarz.
7: Stany Zjednoczone aktywnie ostrzegały Europę przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę przez wiele miesięcy, przed lutym 2022 roku. Mniej więcej od listopada 2021 amerykańscy urzędnicy informowali europejskich sojuszników z NATO, ale także władze w Kijowie dzieliły się swoimi danymi wywiadowczymi. Amerykanie ujawnili m.in. niejawne dokumenty i raporty, żeby przełamać rosyjską dezinformację i zmobilizować Europę do reakcji. Wtedy wiele krajów europejskich, w szczególności Niemcy i Francja, prowadziło intensywne działania dyplomatyczne, które miały odwieść Władimira Putina od decyzji o wojnie, ale też część europejskich przywódców i same ukraińskie władze studziły emocje, obawiając się, że te komunikaty Stanów Zjednoczonych wywołają panikę i zaszkodzą ukraińskiej gospodarce. Kto wtedy wierzył, a kto nie dowierzał, że może dojść do tej inwazji? Profesor Włodzimierz Marciniak, był ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
7: Czy myśli pan, że te aktualne ostrzeżenia, informacje o tym, że coś miałoby się wydarzyć ze strony, z kierunku obwodu... O rany. Białorusi albo... Przepraszam, uciekło mi słowo. One mają coś...
8: Kaliningradzkiego.
7: O, dziękuję panie profesorze, dziękuję bardzo. Tak, ze strony Kaliningradu, tak, to takie oczywiste. To jest sytuacja porównywalna, może nie na taką skalę, ale myślę o tym, ile to ma wspólnego.

0: wspólnego z prawdą.
1: Co prawda obecny rząd zaleca mówić królewiec, ale ja byłem w Kaliningradzie i z królewcem to ma niewiele wspólnego, także chyba ta sowiecka nazwa dla tego sowieckiego miasta jest bardziej adekwatna.
0: Rosja może się szykować do takiego konkretnego działania. Nie chcę używać słowa uderzenia, żeby sprawdzić, zwłaszcza w związku ze szczytem NATO w Ankarze, który ma demonstrować tę jedność.
1: Niekoniecznie uderzenia. No my mówimy w tym konkretnie wypadku o jakichś przeciekach prasowych, no które są po prostu przeciekami prasowymi. Jaka była treść komunikatów przekazywanych przez służbom, czy też przez służby amerykańskie rządom, no to ja przecież tego nie wiem. W opinii, w przestrzeni publicznej, no w zasadzie przez cały czas trwa dyskusja na temat tego, czy w pewnej i w jakiej sytuacji Rosjanie mogą przeprowadzić, powiedzmy, próbę wyjścia z trudnej dla siebie sytuacji poprzez eskalację, taką częściową, kontrolowaną eskalację w postaci napaści na któryś z krajów sąsiednich. Jakieś napaści ograniczonej w tym celu, żeby zająć część terytoriów i powiedzmy potem podjąć rozmowy, że oni się wycofają w zamian za jakieś ustępstwa ze strony Zachodu. No najczęściej to się przypuszcza, że w zamian za wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. I to jest oczywiście potencjalnie możliwe cały czas. Kwestią wywiadów jest weryfikowanie tego typu ogólnych rozważań i ogólnych schematów przy pomocy konkretnych informacji, znaczy trwają przygotowania do takiej operacji, czy nie trwają, no bo wiadomo, to trzeba pewne zgrupowanie wojskowe utworzyć w określonym miejscu i tak dalej. I te informacje są ważne tak naprawdę. Czy one są, nie wiem, to poza moją wiedzą. W przestrzeni publicznej czasami pojawiały się komunikaty o jakichś wzmożonych ruchach wojsk, jakichś inwestycjach infrastrukturalnych, na przykład wzdłuż granicy z Estonią, bądź też z Finlandią, co by mogło świadczyć o przygotowaniach. Ale w gruncie rzeczy każda armia, przynajmniej znajdująca się w stanie wojny, tak jak armia rosyjska, musi się przygotowywać do różnych operacji, do różnych wariantów. Niekoniecznie każdy z nich zostanie zrealizowany.
0: Jak pan rozumie, panie profesorze, zmianę narracji Kremla? W 2022 roku, w lutym, Kreml mówił i sam Putin o specjalnej akcji, operacji wojskowej, której celem była denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy i ochrona mieszkańców samozwańczych Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych. Teraz Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, używa pierwszy raz, zdaje się, od 2022 roku słowa wojna. Skąd ta zmiana?
1: Znaczy, oficjalni spikerzy słowo wojna używali od czasu do czasu, czy też tacy nieoficjalni spikerzy, czyli propagandyści na specjalnym statusie, im wolno było mówić w określonym kontekście, że to już jest naprawdę wojna i tak dalej. Pieskow tutaj użył sformułowania ważnego i to pani trafnie na to uwagę zwróciła, że rozpoczęliśmy specjalną operację wojskową, a przeszliśmy do wojny. I to jest pewna, że tak powiem, diagnoza, opis sytuacji poprawny. Tylko spóźniony o kilka lat. Ale wydaje mi się, że to jest reakcja na rosnące, zmieniające się nastroje w Rosji, nastroje społeczne też, ale także nastroje w otoczeniu samego Putina. Ludzie są już coraz bardziej wojną zmęczeni i chyba priorytetem dla wszystkich jest, jak tę wojnę zakończyć. Putin wszystko wskazuje na to, że nadal żyje w przekonaniu, że on tę wojnę może wygrać, a Pieskow spełni w reżimie putinowskim rolę, jakby to powiedzieć, anestezjologa. On usypia, uspokaja, mówi, że wszystko jest pod kontrolą i to jest

0: taki sygnał, że Putin zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja naprawdę. I jeśli wam się wydaje, że on żyje w świecie iluzorycznym, to jesteście w błędzie. Putin wie, co się dzieje naprawdę. I właśnie
1: no tak, tylko panie profesorze, dla kogo jest to komunikat? Czy to jest komunikat dla Europy? Bo Pieskow wspomniał o tym, że zachodnia Europa i niestety Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Tylko czy to jest informacja dla nas, te słowa o wojnie, czy dla samych Rosjan zmęczonych konfliktem, którym zaczyna brakować nie tylko paliwa, ale też internetu?
0: No, anestezjolog.
1: No, o ile Pieskow usypia, o tyle Zacharowa budzi tak. Często, prawda? Nie wiem, czy
0: no tak, nie, no potem wybudza, on, tak.
1: No tak, ale to Zacharowa, nie Pieskow.
0: Zajmuje się pacjentem. No pacjentem są Rosjanie w tym wypadku tej specjalnej operacji politycznej, którą przeprowadza Putin od kilku lat na żywym organizmie. Nie, to raczej jest komunikat dla otoczenia Putina, szeroko rzecz biorąc dla społeczeństwa. Putin miał parę razy ostatnio parę razy takich wystąpień nieudanych, które świadczyły o tym, że on żyje w jakimś świecie iluzorycznym. Udzielał wywiadu dziennikarzowi, któremu zawsze ostatnio udziela wywiadu, to jest jedyny, którym od czasu do czasu udziela wywiadu, i patrzył intensywnie za jego plecy i tam czytał z ekranu jakieś, w żargonie profesjonalnym to się nazywa konserwy, jakieś stare informacje, i tam czytał nazwy miejscowości, które armia rosyjska zdobyła już w listopadzie, grudniu zeszłego roku, i to brzmiało po prostu humorystycznie. I wydaje mi się, że Pieskow chce tutaj uspokoić nastroje, żeby Rosjanie nie byli przerażeni tym, że Putin w ogóle nie wie, co się dzieje i żyje poza czasem kompletnie.
1: To jeszcze...
0: Ja bym ten sygnał w ten sposób rozumiał.
1: To jeszcze, ponieważ dziś rano minister Sikorski mówił a propos tych wywiadowczych doniesień, czy jak pan mówi, prasowych, bo zdaniem ministra Sikorskiego to samo świat mówił przed inwazją Rosji na Ukrainę. Przypomnijmy sobie te poranne słowa ministra Sikorskiego.
2: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Pamięta pan? Kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska. Przypominam, każdy może sobie kupić broń w sklepach z bronią. Nie wiemy, co się za tym kryje. Oczywiście, dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód, także na Polskę. I to jest powód, dla którego pomagamy Ukrainie. Natomiast jest zdolna do prowokacji. Jeśli przedstawiciele władzy rosyjskiej mówią, że tego nie będzie, to mogą a. kłamać, b. mogli odstąpić od zamiarów w świetle naszych ostrzeżeń.
1: Tyle minister Sikorski, ale chcę pana jeszcze zapytać, czy ma to jakikolwiek, albo może mieć związek ze szczytem NATO w Ankarze, w którym mają paść deklaracje o wzmocnieniu sojuszu, o większym ciężarze pomocy Ukrainie, także ze strony Stanów Zjednoczonych. Może to jest jakaś reakcja?
0: Generalnie rzecz biorąc, sens potencjalnej prowokacji rosyjskiej jest taki, to znaczy, żeby zniechęcić kraje Zachodu w ogóle albo konkretne państwa do udzielania pomocy zbrojnej Ukrainie. No i taki byłby ewentualnie racjonalny zamiar takiej prowokacji, tak, jeśli by o prowokacji była mowa. Tylko że rozdzielajmy dwie rzeczy. Informacje publicznie przekazywane i to, co politycy wiedzą. Szef CIA był w Rosji w 22 roku w listopadzie, rozmawiał wtedy z Putinem i Putin mu powiedział wyraźnie, że oni zaatakują Ukrainę. Więc politycy o tym, że wojna jest wysoce prawdopodobna, Wiedzieli.
1: Niepotrzebny był żaden specjalny wywiad, prawda, skoro
0: wywiad był potrzebny, żeby to potwierdzić.

0: stwierdzić, tak, no bo Putin może różne rzeczy mówić, że może i dezinformować, no więc, ale to była sprawa w miarę jasna i oczywista, i on to zadeklarował, tak, coś takiego w tej rozmowie, co potem, o czym potem pisano w prasie amerykańskiej, że 2 lata później. I zresztą i Baird z Putinem rozmawiali o pewnych możliwych scenariuszach postępowania obu stron, gdy wojna z Ukrainą się zacznie. Znaczy Putin obiecywał, że nie będą grozić użyciem broni jądrowej, a Amerykanie obiecywali, że pomoc dla Ukrainy będzie ograniczona. No i tak mniej więcej tak się sytuacja rozwinęła. Więc w tym wypadku i też dzisiaj ważne jest to, co się informacje są faktycznie przekazywane i do jakich mają dostęp decydenci polityczni. Obserwując tak bardziej uważnie i intensywnie rosyjską scenę polityczną, ja sądzę, że to nie Putin może sprawiać wrażenie, że nie jest zorientowany w sytuacji, realnej sytuacji, ale wydaje mi się, że to jest nieprawda i on po prostu w pewien sposób gra, udając, że wierzy tam, że poszczególne miejscowości zostały zdobyte, a myślę, że ma szczegółowe informacje, chociażby od kontrwywiadu wojskowego, że tak nie jest. I to jest raczej to kwestia pewnej gry politycznej niż po prostu wiedzy bądź niewiedzy konkretnych polityków.
1: Tylko przed kim Putin udaje? Ile jest prawdy w tym, panie profesorze? Że jego otoczenie, mówiąc delikatnie, ma dość tej sytuacji i tego, że ta wojna trwa nie 2 tygodnie, tylko już tyle lat.
0: No, część pewnie, zapewne otoczenia, być może nawet większa część. No, jest wielu zainteresowanych, tak? Jest wiele instytucji zainteresowanych kontynuacji wojny. W taki czy inny sposób beneficjentów, ściśle ekonomicznie, ale także instytucjonalnie, tak? Bo jeśli wojna trwa, no to wróg jest wszędzie, a w takim razie rośnie rola i znaczenie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ale są też na przykład takie bardzo ciekawe, szczątkowe sygnały, które rzadko docierają do opinii publicznej. W czasie tej trwania wojny, to już jest 5. rok przecież, Putin po raz kolejny zwiększył liczbę etatów Federalnej Służby Ochrony, a Federalna Służba Ochrony to jest Służba Ochrony Putina, tak? To jest, prawie wyłącznie zajmuje się jego osobistą ochroną. To znaczy, że on się
1: boi,
0: czegoś
1: obawia. Po prostu, on się boi. Mhm.
0: I wie, że jest możliwe jakieś zagrożenie. Zagrożenie dla niego może wyjść tylko z otoczenia, tak?
1: No tak, ale o takim scenariuszu, jak rozmawialiśmy o tym kilka lat temu, to było tylko w sferze, powiedziałabym, fikcji, jeśli nie filmu, a teraz jest to bardziej prawdopodobne, bo kto może sobie pozwolić, albo jak długo jeszcze ci, którzy na tym tracą, czasem ogromne pieniądze, mogą sobie pozwolić na taki, a nie inny rozwój sytuacji?
0: No, wydaje mi się, że Putin, który zaczynał jako nowicjusz polityczny, ale bardzo szybko zdobył duże doświadczenie, które też być może wynika z jego wcześniejszej pracy. I on potencjalnych rywali czy konkurentów eliminował systematycznie. No, 20 parę lat pozbawiał armię charyzmatycznych dowódców inteligentnych, wykształconych i dbało o to, żeby przynajmniej wyższy korpus oficerski generalicja była na niskim poziomie. No i ma efekty tego, ale takie, że to dowództwo popełnia dużo błędów, ale ma taki efekt także, że armia raczej jemu nie zagrozi. Więc on sobie cały czas zdawał sprawę, że są potencjalni rywale do władzy. Reforma szkolnictwa wojskowego, która została kiedyś zainicjowana i została przerwana, jej celem było podniesienie poziomu szkolnictwa wojskowego tak, żeby wykształcić całą kadrę oficerów dobrze wykształconych i posiadających nie tylko wąskie zawodowe wykształcenie, ale także dobre wykształcenie ogólne, została zniszczona, zablokowana, no po to, żeby nie powstała konkurencja dla Putina, no bo inteligentny generał ma za sobą silną armię, tak? I to jest potężna instytucja, która może zmienić władzę.

0: władzę. Także o tym sobie Putin zdawał sprawę. Powtórka buntu Prigożyna w dosłownym tego słowa znaczeniu jest raczej niemożliwa, bo to był cały zbieg okoliczności nastąpił, bardzo specyficzny, że do tego buntu doszło, że on uzyskał takie ograniczone wsparcie, a potem został
1: poza tym
0: właśnie...
1: historia samego Prigożyna może powstrzymać kolejnych, prawda? Zresztą tak. Łatwo się było domyślić, co go może czekać. Ale też chcę pana jeszcze zapytać o te zmasowane ataki Rosji, zwłaszcza na Kijów. Myśli pan, że to jest jakaś demonstracja siły, której nie ma? Albo która słabnie?
0: Kończąc wątek z Prigożynem, chciałem tylko jeszcze dodać, że tego typu nastroje w armii nadal są. Nie jest możliwa powtórka w tej formie, ale społeczeństwo buzuje. Nastroje społeczne są, duży jest niepokój społeczny także w armii. A bunt Prigożyna na tym się opierał. Te zmasowane ataki na Kijów, no ja wiem, czy to jest, no, można oczywiście powiedzieć, że to jest substytut, odpowiedź na ataki ukraińskie i substytut braku możliwości osiągnięcia zwycięstwa, tak, w wojnie z Ukrainą. No, co do istoty, są to ataki terrorystyczne, tak? Bo to jest terroryzowanie ludności cywilnej. Czy terroryzm jest dowodem siły czy słabości? No, sam akt terrorystyczny jest użyciem siły i trzeba ją mieć, nią dysponować, umieć się nią posługiwać. I to Rosjanie niewątpliwie robią. Natomiast w ogóle jest efektem słabości, to znaczy niemożność osiągnięcia swoich celów w żaden inny sposób. Znaczy, to się próbuje to osiągnąć terroryzowaniem ludności cywilnej. No, cel jest tutaj w miarę oczywisty, to jest złamanie nastrojów społecznych. I wydaje mi się, że Putin ciągle liczy na to, że jeszcze jeden, jeszcze kolejnych 10 czy 100 zmasowanych ataków i jakaś zmiana sytuacji nastąpi. Wydaje mi się, że takie jest w ogóle racjonalne wyjaśnienie jego postępowania, że on ciągle liczy na to, że przełamie sytuację na swoją korzyść. Właśnie atakami terrorystycznymi na ludność cywilną, no i pełznącą, ale jednak trwającą ofensywę rosyjską. Na różnych odcinkach frontu, ale także przede wszystkim w Donbasie.
1: No tak, a ewolucja stanowiska Stanów Zjednoczonych, czy Donald Trump, czy w ogóle Stany Zjednoczone wycofały się z negocjacji między Rosją a Ukrainą, bo już wiedzą, że Ukraina nie jest na straconej pozycji w tym konflikcie?
0: No, jeśli by wierzyć retoryce Trumpa z początku jego kadencji, kiedy on rzeczywiście mówił, że użył tego sformułowania, że nie, wobec Zełenskiego, że nie ma kart w rękach, to może on rzeczywiście wierzył w to, że Ukraina jest na straconych pozycjach. No, na pewno tu sytuacja się zmieniła, inaczej wygląda, no tylko pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone nigdy nie przerywały wsparcia dla Ukrainy, oni tylko zmienili zasady tego wsparcia, no przyjmując za punkt wyjścia swoją wiedzę o korupcji w Ukrainie, znaczy przyjmując zasadę żadnych pieniędzy. No bo te mogą zniknąć.
1: Musimy kończyć, panie profesorze. No to tak.
0: I pod własną, i pod ścisłą kontrolą. I ona trwa nadal. I te ataki ukraińskie bez wsparcia amerykańskiego też by były niemożliwe.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Włodzimierz Marciniak, był ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie dla państwa.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. MON ujawni wszystkie donacje dla Ukrainy. Zapowiada to szef resortu, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na twierdzenie opozycji, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. O pewnych rzeczach lepiej nie mówić, tak uważa

0: Profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
1: Nie wyłączyliśmy strefy bezpieczeństwa i strefy najbardziej wrażliwych stosunków międzynarodowych poza doraźną grę polityczną.
0: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję o odtajnieniu kosztów wsparcia Ukrainy podjął po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem, zachowując, tu cytat, odpowiedzialność wobec opinii publicznej. Szef MON dodał, że o każdej donacji informowany jest prezydent Karol Nawrocki, a wcześniej był Andrzej Duda. Zakaz korzystania z wód w celach rekreacyjnych wprowadzono na terenie powiatu Lwówek Śląski. To województwo dolnośląskie. Najpierw należy przeprowadzić szczegółowe badania w rzece Bóbr, tak uważa Państwowa Inspekcja Sanitarna. Obowiązuje m.in. zakaz korzystania z wód na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice, tłumaczy rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
2: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski, gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku. Cały czas na tym odcinku pracują areatory, które pomagają dotlenić odcinek rzeki Bóbr.
0: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu oczekuje obecnie na wyniki kolejnych badań laboratoryjnych próbek pobranych wczoraj. Ja jadę, ty pomagasz. Pod takim hasłem już po raz czwarty Tomasz Dzierga zbierał pieniądze dla chorych dzieci. To mieszkaniec Siemianowic Śląskich i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Tym razem na rowerze przejeżdżał Stany Zjednoczone. Jak mówi, trasa była trudna, ale widoki wynagradzały wysiłek.
3: Dystans przejechany to jest 5542 km dokładnie. Oczywiście jest to dystans łącznie ze zwiedzaniem miast. Jakie wrażenia? No, Ameryka jest piękna, aczkolwiek na raz. Była to bardzo ciężka wyprawa, najcięższa ze wszystkich. Najtrudniejszym przeciwnikiem podczas całej wyprawy był wiatr i brud na poboczach.
0: Pan Tomasz planuje już siódmą wyprawę. Tym razem chce ruszyć z Gruzji przez Azerbejdżan i inne kraje tamtego regionu.
4: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
6: Myślenie nie boli. Czasem więc warto zejść z utartych ścieżek i spojrzeć na znany nam temat z nieco innej strony. I przede wszystkim nie bać się zadawania pytań. Będziemy to robić w audycji Do Pomyślenia w każdą środę po 22. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
7: Magazyn Turbo Historia, czyli magazyn poświęcony historii, zarówno tej wielkiej historii, jak i wydarzeniom drobnym, takim, które być może podczas lekcji historii nam kompletnie umykają, ale które na tę wielką historię też miały niebagatelny wpływ. Śledzimy także to, co dzieje się w popkulturze. Filmy, książki, oczywiście związane z historią, albo inaczej, związane z historiami. To wszystko w magazynie Turbo Historia. Każdy piątek o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
8: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 10.35 prawie. Wrze po decyzji Międzynarodowej Organizacji Piłki Nożnej, FIFA, w skrócie media ujawniają, co planuje zrobić Europejska Federacja, UEFA. Decyzja FIFA o zawieszeniu wykonania kary dla reprezentanta USA, Floriana Baloguna, mam nadzieję, że dobrze czytam, czy wymawiam nazwisko tego piłkarza, wywołała poważne napięcia w światowym futbolu. Jak informuje Politico, do sprawy może włączyć się UEFA, która rozważa podjęcie działań przeciwko Światowej Federacji. O co chodzi? Otóż pan Florian, napastnik reprezentacji USA w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata, został ukarany czerwoną kartką za

0: faul na Tariku. Znowu trudne nazwiska, ale podejmę się tego trudu. Mucharemowiciu. Zgodnie z przepisami FIFA powinien automatycznie, ten piłkarz powinien zostać automatycznie zawieszony na jeden mecz. Wydawało się więc, że nie zagra w spotkaniu 1/8 finału z Belgią. Tymczasem w niedzielę FIFA poinformowała o zawieszeniu wykonania kary na okres 1 roku. Później wyszło na jaw, że stało się to po interwencji Białego Domu z samym Donaldem Trumpem na czele, a prezydent USA zabrał głos, ciesząc się z naprawienia wielkiej niesprawiedliwości. Tutaj cytat. Kontrowersyjna decyzja FIFA spowodowała bardzo poważne napięcia. Belgijska Federacja Piłki Nożnej, Królewskiego Belgijskiego Związku Piłki Nożnej rozważa podjęcie wszelkich możliwych kroków. Nie wiemy, jakie to kroki jeszcze. Jak informuje polityk, przeciwko Światowej Federacji może teraz wystąpić Europejska Unia Piłkarska, która rozważa opublikowanie oświadczenia, które popiera stanowisko Belgów. Jeszcze ostrzej wypowiedział się jeden z belgijskich polityków. To zdumiewające, że czerwona kartka nagle staje się niesprawiedliwa, gdy w sprawę angażuje się Trump. FIFA powinna bronić uczciwości rywalizacji, a nie sprawiać wrażenia, że ulega naciskom politycznym. Co z tego wyniknie? No właściwie wszystko jest już teraz możliwe. Gianni Infantino wręcza złoty medal pokoju. Tak to chyba wyglądało Donaldowi Trumpowi jeszcze przed rozpoczęciem tych mistrzostw. No panowie będą się teraz nawzajem nagradzać. Co świat na to?
1: Komentarz.
0: A z nami redaktor Łukasz Jachimiak, Sport.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: Co świat może? Nic. Może się tylko poprzyglądać, potupać nogami, pokrzyczeć. A Infantino i Trump będą robili, co będą chcieli.
2: No niestety tak to wygląda i tak to wygląda od początku mundialu. Nawet przed jego startem już tak to wyglądało. Przypomnijmy sprawę sędziego bodajże z Somalii, któremu Stany Zjednoczone zakazały pobytu na mundialu. Może FIFA tego sędziego wytypowała jako dobrego, godnego prowadzenia meczów na Mistrzostwach Świata.
0: Podobno nawet najlepszego z Afryki.
2: No tak. Przypomnijmy to, jak była reprezentacja Iranu testowana, baza poza Stanami, mecze w Stanach, jakieś problemy wizowe dla tej reprezentacji. Dużo jest takich niesmacznych rzeczy. Oczywiście ta anulowana kartka dla czołowego piłkarza reprezentacji USA przed ważnym meczem. To jest skandal i teraz tylko brakowałoby, żeby ten piłkarz przesądził o wyniku meczu. Piłkarz, który przecież nie powinien w tym meczu wystąpić. No i wiele się mówiło w minionych latach, jak mundiale były rozgrywane w Rosji czy w Katarze, że nie powinny być tam rozgrywane, bo polityczne tło wiadomo, jakie było. No, czy w Stanach jest lepiej? Dostajemy odpowiedź.
0: Prawda? I te przerwy na nawadnianie, wszyscy wiedzą,
2: tak,
0: o co
2: przerwy
0: chodzi.
2: Przerwy na reklamy, nie na nawadnianie. Jasne. Oczywiście, żeby amerykańskie
0: na przykład przerwa na nawadnianie w rzęsistym deszczu. Kto no, im tak zabroni? Wie pan, to jest taki upadek wartości. To była jakaś równia pochyła, taka zmierzająca oczywiście w dół, ale zderzenie ze ścianą jest niezwykle bolesne.
2: No oczywiście. Ja kojarzę, nie powiem już w którym meczu, ale kojarzę taką sytuację, że piłkarze byli gotowi, żeby grać, stali już na swoich pozycjach na boisku, ale i tak trzeba było czekać, bo przerwa na nawodnienie jeszcze trwała.
0: A sędzia patrzył w tablet, czy skończyły się reklamy, tak? Tak? O no tym
2: tak,
0: pan mówi?
2: Tak.
0: No właśnie, sporo takich rzeczy poza pięknem piłki, o których warto by powiedzieć, na przykład reprezentacja Paragwaju, która i sędzia, który prowadził ten mecz. No, to, że się żadnemu z Francuzów nic poważnego nie stało, to jest cud.
2: Prawda, niestety Paragwaj zachwycił, kiedy eliminował reprezentację Niemiec, sprawił sensację, wygrywając na rzuty po rzutach karnych. A teraz zohydził piłkę nożną takim występem, niestety.
0: Mhm. Wyraźne uderzenia, popchnięcia. Po co był ten sen?
2: Na kości, no tak naprawdę. Tak. Oni czuli, że piłkarsko są gorsi, szczególnie po tym, jak stracili tego gola. Tam to była 70. minuta mniej więcej, to już te ostatnie prawie pół godziny. Grali tak, żeby wyładować jakoś swoją frustrację.
0: Albo też sprowokować, prawda? Bo była taka sytuacja w narożniku, w której to czołowego francuskiego piłkarza popychano, kopano i to robił to nie jeden piłkarz Paragwaju, tylko chyba 3 czy 4. Nie dał się sprowokować.
2: Samo to

0: że dzisiaj sobie rozmawiamy o takim meczu, a nie o meczach fajnych, dobrych piłkarsko, jest smutne, zrozumiałe oczywiście, no bo to oburza. Dużo jest problemów, których po prostu FIFA nie rozwiązuje, tylko zamiata je pod dywan albo rozwiązuje w taki sposób, żeby to było dla FIFA korzystne i dla jej prezesa, dla Gianniego Infantino,
1: znaczy,
0: korzystne politycznie.
1: A politycznie, panie redaktorze, a może to, przepraszam za określenie, ale może to po prostu chodzi o kasę. Może każdy na tym zarabia z wyjątkiem i korzysta z wyjątkiem z samego piękna futbolu. Może to jest bardziej przyziemne, no, niż nam się wydaje.
0: No pewnie niestety tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Stare powiedzenie takie jest i ono niestety obowiązuje od dawna i chyba coraz bardziej obowiązuje z biegiem lat.
1: No ale coś pięknego to Norwegia wczoraj. Oglądał pan to spotkanie?
0: Tak, oglądałem i rzeczywiście Erling Haaland jest wielki, nie tylko w sensie fizycznym, ale no jest liderem wspaniałym i porównujemy go pewnie, nie tylko ja to robię, z Robertem Lewandowskim i zastanawiamy się, na ile on jest otoczony lepszymi graczami, lepszym zespołem niż Robert i żałujemy, że Robert aż takiej kariery reprezentacyjnej nie zrobił, no bo przypomnijmy, ćwierćfinał Euro 2016 to jest największy sukces Roberta Lewandowskiego w barwach reprezentacji Polski. No to Erling Haaland w debiucie na mundialu już to przebił, no bo to jednak mundial, prawda? Scena światowa, niekontynentalna.
1: No tak, ostatnio, ja myślę, pełen goryczy Robert Lewandowski po ostatnim meczu mówi, ja nie jestem na tym boisku sam. I to było, prawda, podsumowanie tego, czego on potrzebowałby, żeby strzelać takie piękne gole, jak robił to na przykład w Barcelonie. To na podsumowanie historii pana Floriana Balloguna, dobrze wymawiam to nazwisko, panie redaktorze, tego napastnika?
0: Nie jestem tu ekspertem, ale nie wiem, czy nie Balogan.
1: Balogan, może tak. To sędzia międzynarodowy Adam Lyczmański, który twierdzi, że to bardzo niebezpieczny precedens.
2: Ja nie znam żadnego przepisu tego typu. Raz precedens, a dwa, no nie wiadomo do czego to może nas doprowadzić, więc powiem szczerze, jestem zaniepokojony taką decyzją i nie spotkałem się przez 27 lat, jak w piłce nożnej jestem, w sędziowaniu w zasadzie, z takim czymś, więc jestem w ciężkim szoku. Nie wiem do czego to doprowadzi, bo teraz każdy będzie mógł się odwoływać od kartki. Pytanie, co jeżeli te kartki nie będą anulowane? Nie, no tym bardziej, że wszyscy widzieliśmy, że był to faul na czerwoną kartkę, więc kompletnie ja tego nie rozumiem i nie wiem o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Dla mnie jest to decyzja niezrozumiała, niebezpieczna i wręcz no, niewiarygodna, tak bym powiedział.
1: A ja jestem ciekawa, jak Florian Balogan, jak pan sugeruje, zostanie przywitany na boisku w kolejnym meczu. Jestem tego bardzo ciekawa.
0: Gra u siebie, więc zostanie przywitany dobrze. No to tutaj nie grozi mu, że będzie wygwizdywany. A co do precedensu, to ja tylko tutaj wtrącę, że w 1962 roku na mundialu w Chile chyba to było, Garincha, genialny Brazylijczyk, dostał czerwoną kartkę w półfinale i anulowano mu tę czerwoną kartkę na finał, więc już to kiedyś było.
1: Ale w 60, bo wie pan, że szukałam takich informacji precedensu i może mój internet tak daleko nie sięga. Cieszę się, że pan o tym wspomniał, bo to rzeczywiście no, niezwykle rzadkie sytuacje i teraz konsekwencje przyjdzie nam na nie poczekać, ale nie sądzę, że zbyt długo. To teraz Wimbledon, bliższy pana sercu, bliższa pana sercu dyscyplina. Hubert Hurkacz odpada w 1/8 finału. Mecz z Niemcem Janem Lenardem Struffem został poddany przez polskiego zawodnika z powodu problemów zdrowotnych. Przypomnijmy, co mówił Hubert Hurkacz.
3: To były mięśnie z prawej strony brzucha przy popięć w trzecim secie. Przy ruchu jednym się wydarzyło. Naciągnięcia były, to jest normalna rzecz, no tutaj zdarzyło się na meczu. Cały czas szło w gorszą stronę, więc nie było szans, żebym grał, no bo coraz gorzej się czułem. Liczyłem, że może jeszcze coś się uda zmienić, natomiast nie było sensu już później. Z charakteru też no zawsze staram się, powiedzmy, dać sobie wszystko, walczyć na maksa, do kiedy tyle, ile mogę, żeby dać sobie jak największe szanse. Potrzeba pewnie chwilę czasu, żeby to zdiagnozować, no i później brać terapię. No liczę, że nie będzie to nic poważnego.
1: Ja wiem, panie redaktorze, że to może nie zabrzmi profesjonalnie, ale pękało mi serce, jak to oglądałam wczoraj, bo poprzednie mecze Hurkacza i początek także tego meczu niezwykły.
0: Wie pani co, profesjonalnie czy nieprofesjonalnie, to chyba nieważne w tym momencie, no bo jesteśmy Polakami, znamy historię

Huberta, wiemy, że to jest świetny facet. Pamiętamy, jak 2 lata temu na Wimbledonie uszkodził sobie kolano. Wiemy, że za nim 2 operacje, wrócił po tych operacjach i wydawało się, że wrócił. Nawet to nie wydawało się, tylko tak jest, wrócił do świetnej formy. Grał tutaj bardzo dobrze w tym turnieju. No i pech prawie taki, albo taki sam, jak u Mai Chwalińskiej.

0: zakończyło ćwierćfinał 2-0, było 5-5 w trzecim secie. Był naprawdę blisko zamknięcia tego meczu, blisko awansu do ćwierćfinału, w którym by się mierzył z Jannikiem Sinnerem. No i niestety, znowu kontuzja, znowu pech tak naprawdę, no.
1: Ale, prawda, ale oglądaliśmy Huberta Hurkacza. Ja nie jestem, ja jestem tylko kibicem. Oglądam, czytam komentarze i ostatnie miesiące wydźwięk był taki, że i słucham też komentatorów w czasie meczów i oni zdarzały się takie opinie, że tak jakby stracił wolę walki, tak jakby to już nie był ten sam Hubert Hurkacz, że on nie ma genu takiego fajtera. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale na Wimbledonie widziałam zupełnie innego zawodnika. No, po prostu pełnego energii i właśnie takiej woli walki.
0: Tak, rok temu o tej porze mniej więcej, kiedy się Wimbledon zaczynał, Hubert przeszedł drugą operację kolana. On za szybko wrócił po tej operacji, po kontuzji z 24 roku. Grał wtedy słabo, to kolano puchło, były problemy. Poddał się kolejnej operacji. To było rok temu. Później nie grał do końca sezonu. On wrócił ze świetną, nową energią, z głodem gry, z głodem wygrywania na United Cup na początku tego sezonu. Tak naprawdę on był liderem naszej reprezentacji. Grał lepiej niż Iga Świątek i więcej miał zwycięstw w tych nieoficjalnych drużynowych mistrzostwach świata. I to głównie dzięki niemu my wygraliśmy niespodziewanie to United Cup. Później rzeczywiście było gorzej. Znowu, tak jak pani mówi, widzieliśmy u Huberta takie granie w kratkę, takie falowanie i spadanie. I brakowało tego, co teraz na tym Wimbledonie zobaczyliśmy. Brakowało takiego przekonania, że mogę, tak, takiego genu zwycięzcy. Właśnie to wiele razy się mówi, że Hubert jest za grzeczny, za elegancki, przeprasza rywala za każde nieczyste zagranie. Nawet na treningu, gdy zepsuje piłkę, to wielcy o tym mówili. Roger Federer się kiedyś trochę nawet z tego śmiał, że ten gość przeprasza mnie, że nieczysto mi zagra na treningu, że jest niesamowity. I myślę sobie, że tak, po ludzku to super, ale w walce z najlepszymi, innymi najlepszymi sportowcami to trochę może przeszkadzać, kiedy ma się takie podejście. I teraz tego na Wimbledonie nie widzieliśmy. Świetnie Hubert wygrywał. No i strasznie szkoda, bo ja sobie wyobrażałem, że on nawet z tym Jannikiem Sinnerem, przecież genialnym tenisistą, obrońcą tytułu na Wimbledonie, że nawet z nim będzie w stanie powalczyć. No, zdrowie nie pomogło, znowu przeszkodziło.
1: Chciałam pana jeszcze zapytać o mecz Naomi Osaki i Aryny Sabalenki. Już pomijam to, jak genialnie prezentuje się Naomi Osaka. Nie wiem, czy to jest tylko kwestia Wimbledonu, to nawiązanie do narodowych tradycji. Przepraszam, znowu zabrzmię nieprofesjonalnie. Jakie ona ma fantastyczne, żeby nie powiedzieć ciuchy, stroje. No po prostu czaruje tymi kimonami, nie wiem jak to nazwać. I sam mecz z Aryną Sabalenką, odniesienie do Tomasza Wiktorowskiego. No spektakl.
0: No właśnie, świetne jest to, że ona się skupia nie tylko na modzie, ale też na sporcie. Jest coraz lepsza w obu tych dziedzinach, tak naprawdę się rozwija, bawi się, cieszy się. Cieszy się tym, co robi. To jest, myślę, klucz do sukcesu. Słucha trenera, ufa trenerowi. Widać, że z Tomaszem Wiktorowskim rośnie. Nigdy nie była na Wimbledonie w ćwierćfinale, nigdy nie grała dobrze na trawie. Ona była kiedyś liderką światowego rankingu, wygrała 4 turnieje wielkoszlemowe, ale rozwija się na mączce i na trawie, jest coraz groźniejsza, staje się coraz bardziej wszechstronną zawodniczką. No i mówi wprost, to ten wielki Polak, tak? To ja mu to zawdzięczam, powiedziała wczoraj po meczu.
1: To ten wielki Polak, wskazując właśnie na Tomasza Wiktorowskiego, który nawet pokazał jakieś emocje, prawda? To jest człowiek, który rzadko to robi.
0: Rzeczywiście, wyglądało na to, jakby się trochę pan Tomasz wzruszył, ucieszył, tak? Z tego, że został tak publicznie doceniony.
1: No dla niego to też jest ważny powrót po rozstaniu z Igą Świątek, prawda? Nie wiem, czy on chce coś pokazać tenisowemu światu, czy nie. Czy takie po prostu są koleje losu, raz jedna zawodniczka, raz druga.
0: On sam nie mówi na ten temat. Nic złego Idze nie powiedział, o tym rozstaniu też nie. No za niego mówią wyniki i mówił już wtedy, kiedy przejmował Igę Świątek po tym, jak ona się rozstała z trenerem Piotrem Sieszputowskim, no bo już przecież lata pracy z Agnieszką Radwańską i wiele sukcesów świadczyły dobrze o Tomaszu Wiktorowskim, a to, co zrobił z Igą

0: Świątek, przypomnijmy najlepszy czas Igi Świątek, sezony 2002-2023. 24 w sumie też udany rok. No, pamiętamy to załamanie formy po Igrzyskach Olimpijskich, ale wcześniej no i wygrany Roland i ten medal olimpijski to też wielki sukces. Ta pasa 37 meczów z rzędu wygranych w 22 roku. Szlemy w Paryżu i US Open w Nowym Jorku, no to wszystko było pod wodzą Tomasza Wiktorowskiego.
1: To co nie zagrało, panie redaktorze? Ja wiem, że Iga chciała wygrywać na trawie, nie tylko na mączce, ale sądzę, że nie chcę pana pytać o plotki, ale o pana analizę.
0: Co nie zagrało? No niestety, ale pod koniec tej współpracy Iga nie słuchała tego, co mówił trener. Jak trener mówił, graj tak, to ona grała inaczej.
1: To kogo słuchała wtedy?
0: Kogo słuchała? No chyba tego, kogo słucha najbardziej od lat, czyli swojej psycholożki Darii Abramowicz na to wygląda. No, bardziej liczy się z jej podpowiedziami. Niestety to samo widzieliśmy teraz, właśnie mówiłem, jeszcze dokończę może. US Open 2024, mecz z Jessicą Pegulą. Seryjnie psute akcje przez Igę Świątek. Nie pamiętam, 41-42, niewymuszone błędy w dwóch setach. Tomasz Wiktorowski mówił jej, co ona ma robić, ona robiła zupełnie inaczej. To był ich ostatni mecz. I teraz Francisco Roach przecież mówił, graj po linii, nie graj po krosie. Prosił ją o to w trakcie tiebreaka z meczu z Jalą, teraz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Ona nie słuchała, ona robiła swoje, grała na rakietę rywalce, przegrywała, 44 niewymuszone błędy w tym meczu dwusetowym i trener w pewnym momencie nie wytrzymał i powiedział, ty nie, inaczej, ona ciebie nie pokonuje, to ty przegrywasz. Po prostu nie wytrzymał. Ja z kolei analiza Pam Shriver, byłej genialnej deblistki w BBC, komentowała ten mecz w radiu BBC. Jej analiza była taka, że najwięcej do powiedzenia ma psycholożka Daria Abramowicz i że to nie jest normalne, bo chociaż ona jest najdłużej w sztabie, no to w momentach, gdy nie idzie zawodniczce, powinien się odzywać główny trener.
1: Co dalej z Igą Świątek? Spada,
0: wiem,
1: spada w rankingu,
0: słuchamy,
1: prawda? Spada w rankingu, to jest też konsekwencja, choć właściwie nie wiem, czy powinniśmy się aż tak martwić, bo przegrywa Sabalenka, przegrywają inne liderki, więc może to na tym Wimbledonie nic niezwykłego, ale...
0: Nie, ale wie pani co, to trochę tak jak mielibyśmy się cieszyć, że nie wiem, Niemcy odpadli z mundialu, tak?
1: Bo nie, nie, ja nie mówię, że ja się cieszę, mówię tylko absolutnie nie, proszę mnie tak nie rozumieć, może chodzi o to, że sytuacja... nie jest jakaś niezwykła. No raz wygrywamy, raz przegrywamy, tak?
0: No,
1: przegrywają
0: to
1: też liderki.
0: Prawda. Tak, każdy przegrywa, nie ma maszyn, które wygrywają i Serena Williams taką maszyną nie była, też miała swoje gorsze chwile w karierze. Chodzi o to, żeby umieć spojrzeć na to krytycznie, żeby przyznać, że jest źle i żeby poszukać, ale poszukać naprawdę rozwiązania. No jeśli mówimy, a Iga to robi, że trwa proces, ale tak naprawdę nie wiem, czy ona potrafi powiedzieć, jaki to jest proces, o co w tym procesie chodzi, kto tym procesem zarządza. No nie wiem, można zmieniać trenerów, można uznawać, że nie działa forehand i backhand, ale czy nastawienie mentalne, czy wiara w siebie, czy to wszystko jest na takim poziomie, na jakim było, bo przecież Daria Abramowicz zrobiła dużo dobrej roboty. Iga była niespokojna, nerwowa, płakała w trakcie meczów, miała problemy z oddychaniem w trakcie meczów. No trzeba było zbudować ten jej mental, to przekonanie, że ona jest silną zawodniczką i że da radę. Ale może po już prawie 8 latach współpracy coś tam wygasło, może stały się dla siebie zbyt bliskimi osobami i po prostu ta profesjonalna relacja przez to jest zaburzona i przez to nie jest skuteczna. I to nie chodzi o plotki. Ja nie mówię, że są sobie bliskie w taki czy w inny sposób. Mm-hmm. Natomiast na pewno
1: chodzi
0: Daria Abramowicz...
1: Chodzi o skuteczność współpracy zawodniczki i psycholożki. Tylko o to,
0: tak,
1: prawda?
0: No tak, Daria Abramowicz
1: innego.
0: Za dużo ról tam pełni, bo wiemy, że ona tam się zajmuje doborem sponsorów i kontaktami z mediami i nie wiem, uczestniczy w wyborach nowych trenerów.
1: No to nie wiedzieliśmy
0: się
1: tego.
0: I rozmawia.
1: Kontaktami
0: no
1: z mediami też?
0: Razem jeżdżą. No tak, to też. Dużo
1: wie pan,
0: tego
1: to,
0: jest.
1: To może
0: za
1: w tym poszukiwaniu... może, ja czasem pozwalam sobie na komentarz, że Iga Świątek potrzebuje psychologa, ale to wcale nie oznacza, w moim przekonaniu, że Daria Abramowicz ma zniknąć, tylko może rzeczywiście
0: no oczywiście.
1: Warto by postawić na jakiś...

0: właśnie,
1: zostanie.
0: Prawda?
1: Ale może spróbujmy, skoro próbujemy, bo uznajemy, że ten trener już więcej nie nauczy, tak? Że już mi przekazał to, co umie, nauczył mnie tego i teraz chcę się rozwijać z innym trenerem, chcę poznać inne spojrzenie, nie wiem, może przyjdzie gość, który nauczy mnie lepiej serwować, bo mam z tym problem. Daje sobie Iga takie szanse, prawda? Podejmując nowe współprace. No a dlaczego nie chcę tutaj tego spróbować? Nie wiem, czy tu chodzi o to, że nie wolno przyznać, że to nie działa, nie wolno tak powiedzieć. Trzeba
0: no ale panie
1: utrzymywać,
0: redaktorze,
1: że
0: za
1: to
0: chwilę
1: działa
0: nie będzie,
1: cały czas.
0: Nie będzie trenera, który będzie chciał z nią pracować.
1: Może
0: już,
1: tak być.
0: Wszyscy już byli,
1: tak
0: no wszyscy nie, ale...
1: Jest problem na pewno z mentalem, jest problem z głową, bo to nie jest tak, że pani czy ja to widzimy, ale jeśli widzi to Martina Navratilova, mówi, że Iga była w meczu z Jalą rozchwiana, że po prostu nie dawała rady mentalnie, no to ona się świetnie zna przecież na tenisie, tak? Jest cały czas blisko, jest znakomitą ekspertką, byłą mistrzynią. Mówi o Navratilovej, ale całą listę nazwisk byśmy tu mogli podać. Ludzie o tym rozmawiają, wskazują, że jest ten problem, że to nie działa.
0: Tak, a Iga bardzo nerwowo reaguje także na konferencjach prasowych na te pytania, prawda?
1: Tak.
0: Bo wie pan, podkreślę jeszcze raz, ja jestem tylko kibicem, ale jeżeli w pierwszym secie Iga Świątek wygrywa do dwóch, a drugi przegrywa z Kretesem, no to gdzieś, prawda, coś nie działa i nie jest to kwestia tenisowych umiejętności.
1: Tak, ale popatrzmy też na reakcję w tym przegranym meczu z Jalą. No jest tiebreak, jest wyrównany set, okej, robię dużo błędów, mogę się na to zdenerwować. Przegrywam tego tiebreaka 9-11 po kolejnym wyrzuconym forehandzie, ale Iga schodzi na przerwę wściekła. Tam po prostu widać na twarzy, widać po tym, jak ona macha rękami, imituje ten zepsuty forehand, coś tam krzyczy do ludzi ze swojego sztabu, że ona schodzi po prostu maksymalnie zdenerwowana. No i idzie do szatni, teoretycznie ma szansę, żeby ochłonąć, ale wraca i jest jeszcze bardziej zdenerwowana niż była, bo błyskawicznie się robi 0-4 w tym drugim secie i tak naprawdę jest po meczu i ten scenariusz my znamy z kilku czy kilkunastu ostatnich miesięcy aż za dobrze. To jest tak, że Iga, kiedy rywalka jej się postawi, kiedy wygra z nią seta, to Iga się gubi, po prostu Iga nie wytrzymuje tego nerwowo.
0: Panie redaktorze, jest jeszcze jedna rzecz, bo pan pewnie wie więcej. Słyszę, że Iga Świątek jest niezwykle delikatną, wrażliwą osobą, ale to ciskanie piłką prawie w stronę młodego człowieka, który jej piłkę podaje, skutkuje tym, że pojawiają się memy, widziałam jeden taki, że bycie mistrzem na korcie to coś więcej niż tylko punkty. W największym skrócie jest pokazana Iga Świątek, która ciska tą piłką prawie w dziecko, jeszcze jedna z jej rywalek, Amerykanka. A potem jest pokazany Djokovic, który zaprasza dziecko pod, na przykład pod parasol, jak pada deszcz, albo na przykład Alcaraz, który wykonuje podobne gesty, to także takie konsekwencje będzie miało. No jesteśmy ciekawi. Trzymamy kciuki cały czas niezmiennie, bez względu na to, jak o tym rozmawiamy. Dziękuję panu bardzo. Łukasz Jachimiak, sport.pl, z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Opozycja pyta o pociski do patriotów. Rząd ujawni wszystko. Jawna ma być lista kosztów wojskowego wsparcia Ukrainy. 5 osób zatrzymanych, 2 w areszcie, wyłudzenia unijnych dotacji na celowniku CBA. Będzie też relacja z Londynu. Anglicy świętują wygraną z Meksykiem i awans do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jaka broń trafiła z Polski na Ukrainę i jaka była jej wartość? Tego mamy się dowiedzieć po odtajnieniu kosztów wsparcia Ukrainy. Taki ruch zapowiada wicepremier

0: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o to, by uciąć spekulacje na ten temat. Słyszymy od politologa Wojciecha Rafałowskiego.
1: Co jest przekazywane, co nie jest przekazywane, jaki jest tego efekt, jest warta odbycia dyskusja. Wydaje mi się, że dla tych, którzy uważają, że to jest coś złego, to przekazywanie, no to moim zdaniem to niespecjalnie wybrzmi tak, jakby chcieli. Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej rządziło, a teraz przypuszcza ten atak, samo też przekazywało, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości też przekazywał rozmaite rodzaje uzbrojenia Ukrainie w ramach podobnych procedur, więc problem jest taki, że tworzy się tutaj wrażenie moralności Kalego. To znaczy, jeżeli my coś robiliśmy, kiedy byliśmy u władzy, to był to sukces, a w tej chwili, jeżeli ten rząd robi to samo, to uważamy to za porażkę i zdradę.
0: Zapowiedź odtajnienia listy donacji na rzecz Kijowa to reakcja na twierdzenia opozycji, że rząd kosztem bezpieczeństwa kraju przekazał Ukrainie pociski do systemów Patriot. Rząd nie potwierdza i nie zaprzecza, bo nie może. Do czasu ujawnienia listy donacji informacje zawarte na tej liście są objęte klauzulą tajności. Szczegóły na polskieradio24.pl. To samo mówili przed inwazją na Ukrainę. Tak szef MSZ-u ocenia zapowiedź Rosjan, że nie planują żadnych działań wobec Polski. Wcześniej brytyjski The Telegraph informował, że Kreml szykuje dużą prowokację wymierzoną w nasz kraj.
2: Nie wiemy, co się za tym kryje. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód, także na Polskę. I to jest powód, dla którego pomagamy Ukrainie. Natomiast jest zdolna do prowokacji. Jeśli przedstawiciele władzy rosyjskiej mówią, że tego nie będzie, to mogą a. kłamać, b. mogli odstąpić od zamiarów w świetle naszych ostrzeżeń.
0: Mówił wicepremier Radosław Sikorski. Według brytyjskich mediów takie plany były omawiane w Moskwie. Po przeprowadzeniu ewentualnej prowokacji w Polsce Rosja miałaby zrzucić winę na Ukrainę. Wyłudzenia unijnych dotacji na celowniku Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o łącznie 7,5 miliona złotych. Agenci CBA w tej sprawie zatrzymali 5 osób z 3 województw: śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Śledztwo obejmuje lata 2023-2024, informuje prokurator Mariusz Marciniak.
3: Podejrzani, działając wspólnie w porozumieniu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedłożyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie nierzetelne dokumenty dotyczące realizacji projektu lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwienia bezpośrednio na morzu z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej zatopionych w obrębie Morza Bałtyckiego bojowych środków trujących, tzw. amunicji chemicznej.
0: Dokumenty wykazywały zawyżoną wartość projektu, ponadto zdaniem ekspertów nie był on innowacyjny. Dwóch podejrzanych decyzją sądu trafiło do aresztu. Stabilizuje się sytuacja na rzece Bóbr. Ostatnie badania wody przeprowadzone po masowym śnięciu ryb są lepsze niż pod koniec czerwca. Mimo to wciąż obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr. Chodzi o odcinek od korony zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice, wyjaśnia rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
4: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski, gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku. Cały czas na tym odcinku pracują aeratory, które pomagają dotlenić odcinek rzeki Bóbr.
0: Masowe śnięcie ryb rozpoczęło się po opróżnieniu zbiornika Pilchowice przed remontem zapory należącej do Tauronu. Spółka przekonuje, że przyczyną były nieprzewidziana ilość osadów dennych, a także upały. Świętowali do rana. Kibice Anglii są w euforii po awansie ich drużyny do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu. Anglia pokonała Meksyk 3-2. Mecz zakończył się nad ranem brytyjskiego czasu. Relacja Anny Rączkowskiej.
5: Dla wielu była to bezsenna noc, ale po takim wyniku, jak mi mówili kibice, nikt specjalnie na brak snu nie narzeka. Co to było za zwycięstwo? Co za widowisko? Rewelacja. Jestem taki dumny. Brakuje mi słów. Coś cudownego. Bellingham był niesamowity. Cudo. A teraz szykujemy się na mecz z Norwegią. Też sobie poradzimy. Do boju. Mówili mi fani Anglii. Po tym zwycięstwie apetyt kibiców tylko rośnie. Anglia pozostaje w gronie faworytów do zdobycia Mistrzostwa Świata. Anglia wróci na boisko w sobotę. W ćwierćfinale w Miami zagra z Norwegią. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To angielscy kibice, ale powody do zadowolenia mają też Norwegowie, którzy pokonali Brazylię 2-1 i także awansowali do ćwierćfinału.
6: To były informacje.

0: Polskiego Radia 24.
1: Nad Polską przybywa chmur, miejscami popada z nich przelotny deszcz, w górach także zagrzmi. Temperatura w lipcowej normie od 20 stopni na północy do 23 na południu. Kolejny dzień dokucza nam porywisty wiatr, nad morzem jest silny.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedziały, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 8 minut po 11 i zaproszenie dla Państwa na polskieradio24.pl. Tam cytujemy artykuł Wirtualnej Polski. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę, afera wokół spółki neurochirurgów. Nie tylko 26 tysięcy złotych na godzinę, 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. O co chodziło? Jednym ze szpitali, który wszedł w spółkę z lekarzami, jest szpital w Mogilnie, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Umowę ze spółką podpisała była dyrektor placówki, a sprawa została zgłoszona do prokuratury. Lekarze brali za każdy zabieg 65% tego, co płacił Narodowy Fundusz Zdrowia. W soboty wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających, zgodnie z dokumentacją, od 3 do 10 minut. Chodziło o takie zabiegi leczenia bólu gorącymi igłami. Rzeczywiście same zabiegi nie powinny trwać długo, ale były wątpliwości co do tego, czy pacjent powinien być hospitalizowany, czy też nie. A do tego, czy szpital miał warunki do przeprowadzenia takich zabiegów, na przykład odpowiedni gabinet. Okazywało się, że nie. Według Wirtualnej Polski NFZ w maju zakończył kontrolę, dopatrzył się nieprawidłowości, nałożył na szpital w Mogilnie karę prawie 3 milionów złotych, a dyrekcja placówki nie ma pieniędzy na wynagrodzenia w lipcu. I podobne postępowanie w miastku, skala wyłudzeń nawet 13 milionów złotych. Piszemy o tym na polskieradio24.pl.
5: Komentarz.
7: Profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, szefowa Centrum Badania Opinii Społecznej. Dzień dobry, pani profesor.
8: Dzień dobry.
7: No jak się sypie, to na całego i nawet niekoniecznie nasze przewiny mogą zostać przypisane nam. Tak się to dzieje teraz?
8: No, rzeczywiście odkrywane są coraz to bardziej bulwersujące zdarzenia w systemie ochrony zdrowia. I można by powiedzieć, że opinia publiczna miała jakieś przekonania co do jego funkcjonowania. Na przykład, że trudno dostać się do specjalisty, na przykład, że polscy lekarze są bardzo dobrze wykształceni i kompetentni, na przykład, że w szpitalu

0: szpitalach pacjenci doświadczają, ci, którzy byli w szpitalu, to chcę zaznaczyć, doświadczają pozytywnych relacji, uzyskują odpowiedzi na pytania i tak dalej, ale to, o czym się ostatnio dowiadujemy, to wydaje mi się, że było poza szeroką świadomością czy wiedzą o tych zdarzeniach. W mojej ocenie oznacza to, że system, to chcę podkreślić, jest dysfunkcjonalny, a ludzie są sprytni. I o ile chciałabym mówić o lekarzach i mam dla nich ogromny szacunek, dla ich wiedzy, to okazuje się, że muszę też powiedzieć, że niektórzy z nich no właśnie ulegają tym pokusom niewyobrażalnych dla przeciętnego człowieka pieniędzy. No ale dodajmy, że to chyba wszystko, tak mi się wydaje, bo tego nie jestem pewna, że to chyba zgodnie z obowiązującymi regułami prawnymi, zgodnie z prawem, czyli że można było coś takiego robić, a nam się mówi, że ciągle w NFZ brakuje pieniędzy, więc ubolewam nad tym i naprawdę już nie wiadomo, z której strony to komentować.
1: Cytowałam już dziś naszym słuchaczom artykuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Premier czeka na konkrety, a tymczasem minister Jolanta Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu propozycji zmian w ochronie zdrowia, które zadowolą premiera i pozwolą jej utrzymać się na stanowisku. No to jeśli pani minister nie ma takiego zaplecza, a pisze o tym Judyta Watoła, autorka artykułu, że pani minister nie ma nie tylko zaplecza politycznego, ale także merytorycznego, to sytuacja jest więcej niż skomplikowana dla premiera, bo nie sądzę i dla samej pani minister, bo nie sądzę, żeby w ciągu kilku dni pani minister w ten sposób udało się znaleźć oczekiwane przez premiera rozwiązania.
0: Ja podzielam ten pogląd, choć jak rozumiem, premier oczekuje rozwiązania pilnych spraw, a nie jakiejś zmiany systemu w ogóle, no bo jak wiadomo, w kilka dni tego się nie da przygotować, bo to wymaga wielu szeroko zakrojonych działań i nie kilku ekspertów, a licznych zespołów eksperckich, więc rozumiem, że tutaj raczej chodziło o te kominy, o to, co jest najbardziej bulwersujące i niezasadne. Więc rzeczywiście chyba pani ministra musi się liczyć z nieuchronnie takim następujących zdarzeniach.
1: Czyli z dymisją, po prostu, jasne.
0: Tak, tylko
1: pytanie,
0: co to zmieni.
1: Pani profesor, bo jest jeszcze jeden niepokojący aspekt tej sytuacji. Jeśli to, o czym pisze Judyta Watoła, jest prawdą, to oznacza, że przez 3 lata nie udało się koalicji wypracować projektu zmian. Jeśli poszukiwane są rozwiązania na CITO, to gdzie są te zapowiedzi, że łącznie z marszałkiem Hołownią, nie wiem, czy pani sobie przypomina, że jeżeli będziemy zmuszone, ja czy pani, korzystać z pomocy lekarza prywatnego, bo nie dostaniemy się do publicznego, to pan marszałek zwróci nam pieniądze. No zapowiedzi były szumne, zresztą jak każdej kolejnej koalicji czy rządu.
0: No tak, tak. Ja doskonale pamiętam ten element programu Polski 2050. Oczywiście nic się z tego nie wydarzyło. Ja mam takie przekonanie, że ta część naszego systemu ochrony zdrowia, która jest w rękach prywatnych, tu dam cudzysłów, jakoś funkcjonuje, czyli można się dostać do specjalisty. To nie jest oczywiście nic idealnego, ale być może warto zaczerpnąć jakieś elementy zarządzania systemem, w tym pracą lekarzy, wynagrodzeniami.

0: firmami i tak dalej, z tych prywatnych konsorcjów czy tych korporacji, które funkcjonują na polskim rynku. No i tam są te telefony, są te
1: SMS-y. Ale też sama pani minister Sobierańska-Grenda otrzymała misję od pana premiera między innymi dlatego, że dokładnie w taki sposób poradziła sobie z pomorskimi szpitalami przez ich reorganizację, za którą stoi też często takie drażliwe słowo likwidacja na przykład, a nie zmieniła się sytuacja pacjentów na Pomorzu, to znaczy nagle nie stracili przez kumulację różnych usług medycznych dostępu do specjalistów.
0: No właśnie, czyli fragmentarycznie można. A całościowo okazuje się, że nie, no bo to, co jest całością, wymaga też wsparcia politycznego. Ja nie wiem, jakie pani ministra ma wsparcie polityczne, ale rozumiem, że na pewno miała dotychczas wsparcie premiera Donalda Tuska. Tyle tylko, że być może, ja jeszcze raz chcę to podkreślić, być może te kwestie, o których dzisiaj mówimy, te bulwersujące kwestie, były, znaczy nie były przedmiotem analiz, nie były przedmiotem reform, nawet takich cząstkowych, bo wcześniej, przypomnijmy sobie, że na kilka lat temu chodziło o to, żeby lekarze i pielęgniarki i obsługa medyczna w szpitalu godnie zarabiali. No i teraz mamy te nie tylko godne, ale bulwersujące zarobki części lekarzy, no bo też powiedzmy sobie, że przecież nie dotyczy to całego środowiska medycznego. Są osoby, które zarabiają, nie wiem, dwa razy tyle, ile wynosi płaca minimalna w Polsce. No i są osoby, które zarabiają te miliony. Tu trzeba by było dobrego rozeznania, jaki to jest odsetek lekarzy, bo póki co mamy tylko przypuszczenia, a one gdzieś w mediach funkcjonują, więc nie wiemy, jak jest szeroki ten problem. Natomiast ponieważ on jest na tyle bulwersujący, to w opinii publicznej chętnie przenosimy to na całość środowiska medycznego, a nie chciałabym, żeby środowisko medyczne na tych aferach ucierpiało w taki sposób, że my przestaniemy ufać lekarzom, czyli osobom ratującym nasze zdrowie, więc tu trzeba zachować zdrowy rozsądek właśnie. Ale rzeczywiście wracając do pani pytania, pani redaktor, to z tymi akurat trudnymi kwestiami pani Sobierańska sobie nie poradziła. Choć chciałabym tutaj jeszcze zaznaczyć, że tuż po przejęciu rządu w 2023 roku kilka ważnych rzeczy się zadziało w systemie ochrony zdrowia, na przykład bezpłatne in vitro, na przykład tak zwany przegląd zdrowia powyżej 20 roku życia. Więc no, to też są ważne i kosztowne kwestie. Więc coś w systemie się pozytywnego działo, ale nie było reakcji na to, co jest negatywne.
1: Lider partii Razem, Adrian Zandberg, ocenia, że minister zdrowia powinna zostać odwołana. Adrian Zandberg był gościem Polskiego Radia 24. Jego zdaniem funkcję powinien stracić też szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, co mówił pan Adrian Zandberg.
2: Mamy panią minister, która weszła do ministerstwa z taką legendą, że ona wprowadzi reformy. Ja widzę ministra, który zamknął się w ministerstwie, nic nie robi i administruje postępującym kryzysem i stopniową prywatyzacją systemu. To widzę. Więc ja dlatego głosowałem w parlamencie za wotum nieufności dla pani minister, bo uważam, że pani minister, niezależnie nawet od tych ostatnich perypetii z jej oświadczeniem majątkowym, niezależnie nawet od kwestii Szpitala Południowego, po prostu powinna pożegnać się ze stanowiskiem.
1: Jak pani ocenia, pani profesor, reakcję premiera Tuska, między innymi w związku z Marcinem Kierwińskim, bo usłyszeliśmy

0: powiedzmy radykalne nie, kiedy premier był pytany o to, czy zapłaci za to szef warszawskich struktur koalicji.
1: No, w opinii publicznej niektórych polityków, jak słychać było, jest takie przekonanie, że funkcjonowanie różnych instytucji zależy w największym stopniu od tego, kto stoi na czele partii, bądź kto stoi na czele struktur regionalnych, kto jest prezydentem miasta, czy burmistrzem, czy wójtem. No, w mojej ocenie tak nie jest. Oczywiście taka coś, co nazywamy, a co czasami nam umyka, odpowiedzialność polityczna jest w Polsce czymś, czym można nakarmić społeczne emocje. Czyli no, na przykład pan minister Kierwiński, szef struktur mazowieckich, zostanie odwołany, no i można by zadać pytanie, no i więc i trzy kropki postawić. Wydaje mi się, że nie umniejszając rangi tej politycznej odpowiedzialności, należy jednak koncentrować się na przedmiocie sprawy, na tym, o czym mówimy. No to też trudno przyjąć jako poważny argument, że liderzy partii odpowiadają za każde zachowanie swoich członków.
0: Jasne, że nie. Jasne, że nie, bo...
1: To nie jest możliwe po prostu.
0: Prawda? Dokładnie tak.
1: Umiar tutaj, pani redaktor, byłby potrzebny. Mamy te dwie dymisje pani wiceprezydentek w Warszawie, ale jak widać, to nie zaspokaja tego głodu, jakiegoś, no nie wiem, takiego rewanżu, takiego poczucia, że ktoś jednak został ukarany. Ludzie chcą więcej, bo my wiemy, że jest już okres kampanii wyborczej, chcąc, nie chcąc. No i wzbudzanie takich negatywnych emocji jest tutaj kluczem do sukcesu i właściwie sobie odpowiadamy na pytanie, kogo się teraz trzeba bać, przed czym mamy lęk, czy przed czym, czy przed kim. No i raz na jakiś czas właśnie pojawiają się takie grupy, które nam nie pasują, a to artyści, a to właśnie politycy, a to lekarze, a to Ukraińcy. I wydaje mi się, że to jest wszystko jakby jedynie zaspokajanie właśnie, jeszcze raz to powtórzę, tych społecznych emocji, a nie rozwiązywanie problemu.
0: O, i też nie łagodzenie tych emocji, pani profesor, tylko ich podsycanie, co też w przypadku Ukrainy może nikomu nie służyć. To jeszcze jeden cytat. Andrzej Śliwka z PiS-u popiera odtajnienie dokumentów dotyczących donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy, ale jednocześnie pan poseł mówił w Polskim Radiu 24, że Ukraina owszem może od Polski broń kupować, ale nie powinna jej po prostu dostawać za darmo. Przypomnijmy, co mówił.
2: My nie możemy się w obecnej sytuacji geopolitycznej wyzbywać sprzętu, który jest niezbędny do obrony naszej przestrzeni powietrznej. I to, że pan premier Kosiniak-Kamysz czy inni politycy obecnej koalicji rządzącej tak lekką ręką decydują się na taki ruch, z drugiej strony manipulując i posługując się nieprawdą w przestrzeni publicznej, jest rzeczą skandaliczną. Szokujące w tym wszystkim jest to, że nie wiedzą o tym politycy Komisji Sejmowej Obrony Narodowej.
0: Ja używając, czy cytując część wypowiedzi pana posła, powiedziałabym, że my w obecnej sytuacji politycznej, międzynarodowej i geopolitycznej nie możemy sobie pozwalać na podsycanie takiego konfliktu, ale to tak trochę grochem o ścianę, te moje słowa.
1: Tak, a ja chciałam zadać pytanie, a skąd pan poseł ma taką wiedzę, jeżeli to dotychczas było tajna informacja, no ma być odtajniona z tego, co słyszę, i tylko nie wiem, kto na tym skorzysta, bo politycznie na pewno nie Prawo i Sprawiedliwość, bo w okresie rządów tej formacji Ukrainy

0: była wspierana. Nie na pewno Platforma, Koalicja Obywatelska, bo też jest wspierana w tym okresie Ukraina. No na pewno zyskują ci, którzy no, w sposób radykalny przeciwstawiają się jakiejkolwiek pomocy Ukrainie. No i dzisiaj te odsetki społeczeństwa reprezentuje Grzegorz Braun i w jakiejś mierze Konfederacja, bo zdaje się, że też
1: tak, to Krzysztof Bosak rozpętał tę burzę wpisem na X-ie. Tak. Twierdzi, że napisał coś, co eksperci wojskowi piszą już od dłuższego czasu, a on to przełożył na język prostej informacji. Tylko pytany przez Renatę Grochal, czy on ma na to dowody, nie odpowiedział wprost.
0: No właśnie, bo też gdyby teraz odpowiedział, no to byłby posądzony o to, że w jakiś sposób, no pewnie nielegalny, dotarł do tych informacji, więc to też byłoby niekorzystne dla jego tak mozolnie budowanego wizerunku polityka rozsądnego, ale jak widać czasami pojawiają się takie wypowiedzi, których być może pan Bosak nie chciałby, żeby jemu przypisywano, no ale się zdarzyło, więc to jest akurat fakt. Więc myślę, że to jest po prostu znowu karmienie radykalnych nastrojów i z drugiej strony no też często w publicystyce powtarza się taki zwrot i ja użyję tego zwrotu, że Putin się cieszy, bo zapewne takie napięcia również w tym obszarze, no, mamy napięcia takie społeczne, można by powiedzieć też o charakterze kulturowym, mitologizowane bardzo często też w Polsce, ale tutaj już chodzi o coś niezwykle poważnego, czyli o no, twarde dane dotyczące broni, amunicji, sprzętu wojskowego i tak dalej. No to już wykracza, wydaje mi się, poza aktualną sytuację, a wiemy, jaka jest sytuacja geopolityczna.
1: No tak, ale pani profesor, mam takie
0: zapowiedzi
1: Mam takie wrażenie, że po innych spekulacjach dotyczących na przykład umowy SAFE, że mieliśmy wspierać niemiecką gospodarkę po tym, jak MON opublikował jednak listę umów, to argumenty opozycji nieco przycichły, bo tam nie było ani jednego niemieckiego buta, jak ja czasem żartowałam, nawet sznurowadła. To może teraz, jak szef MON-u opublikuje to, co można opublikować, to też uciszy tę decyzję. To już tak na koniec, proszę krótko, jeśli można.
0: Tak myślę, zresztą zmienia się nieco retoryka opozycji pana prezydenta wobec programu SAFE. Myślę, że to dobrze, no bo chyba niezależnie od poglądów politycznych i jakichś wizji rozwoju i miejsca naszego kraju w Europie, obrona suwerenności Polski i bezpieczeństwa jest wspólnym interesem.
1: Pani profesor.
0: Tylko, że czasami politycy niestety o tym zapominają.
1: Bardzo pani dziękuję za komentarz. Profesor Ewa Marciniak z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zyska na tym rodzima zbrojeniówka. W Polsce będą produkowane rakiety dalekiego zasięgu Barracuda 500.

0: Za pół godziny umowę w tej sprawie Polska Grupa Zbrojeniowa podpisze z amerykańską firmą. Na uroczystości obecni będą m.in. premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Barracuda 500 wyróżnia się modułową budową, a także dużym zasięgiem. To ponad 900 kilometrów. Teraz odtajnienie donacji dla Ukrainy. Wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. To zdaniem innego wicepremiera, szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, powinno bardzo dobrze wpłynąć na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo pomogliśmy naszemu sąsiadowi. Jak dodał, dotyczy to, chodzi o przekazywanie sprzętu Ukrainie, zarówno tego, jak i poprzedniego rządu. Niemal 8 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy próbował wwieźć z Białorusi obywatel Polski. Wpadł na przejściu granicznym w Koroszczynie, gdy funkcjonariusze przeskanowali jego ciężarówkę, informuje rzecznik Lubelskiej Izby Celno-Skarbowej Michał Deruś.
1: Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina. W wyniku szczegółowej rewizji funkcjonariusze ujawnili w podłodze naczepy ponad 7800 paczek papierosów nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych.
0: Zarówno papierosy, jak i ciężarówka zostały zabezpieczone jako dowody w postępowaniu, które prowadzi Urząd Celno-Skarbowy. Na koniec ostrzeżenie przed wchodzeniem do lasów, które ucierpiały z powodu ostatnich gwałtownych burz oraz silnego wiatru. To może być niebezpieczne, przypominają leśnicy.
2: W takim lesie wśród drzew połamanych istnieje pełno naprężeń, które w każdym momencie mogą działać jak jakaś proca i naprawdę doprowadzić do nieszczęścia, więc my zawsze staramy się w takich miejscach wyłączyć możliwość wejścia do lasu.
0: Tłumaczył Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki w Wielkopolsce. Leśnik zachęca, by przed pójściem do lasu zawsze sprawdzić aktualne alerty pogodowe.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 11.33 i ponowne zaproszenie na Polskie Radio 24.pl dla Państwa. Iran zaostrza kontrolę przekazu, wyciekły instrukcje dla dziennikarzy. Władze Iranu pierwszy raz od lat wpuściły do kraju około 400 zagranicznych dziennikarzy. Relacjonują oni przebieg ceremonii pogrzebowej Alego Chameneiego i zadają trudne dla reżimu pytania. Jednak komunikuje się Mojtaba Chamenei, który miał przejąć schedę po zmarłym ojcu. On się kontaktuje ze światem tylko przez pisemne oświadczenia. Nie wziął udziału w czuwaniu przy trumnie ojca, a w ciągu ostatnich 4 miesięcy nie pojawiło się ani jedno nagranie jego głosu. Dziennikarze, co mają mówić nam wszystkim? Ano to, że jest ciągłość przywództwa, że jest kontynuacja oporu, że Iran czeka świetlana przyszłość i ten dokument został rozesłany do irańskich redakcji, kładzie szczególny nacisk na przeciwdziałanie narracjom o próżni sukcesyjnej i niepewnej przyszłości. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na miejscu, bo trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego.
3: Stan dnia.
4: Na miejscu jest Milena Rashid-Szechab. Dzień dobry, Mileno.
5: Dzień dobry. Na szczęście te obostrzenia, o których mówiłaś, nie dotyczą dziennikarzy zagranicznych. My możemy przynajmniej do pewnego stopnia mówić, co tutaj widzimy, co tu się dzieje. Mówię do pewnego stopnia, dlatego że dziennikarze są bardzo zniechęcani, żeby opuszczać tę strefę miasta, gdzie są uroczystości pogrzebowe. Więc wszystkie takie wyjścia gdzieś są starannie kontrolowane i wczoraj, jak opuściłam tę część taką właśnie oficjalną, no to zaczął dzwonić mój telefon i pani opiekunka była bardzo, bardzo zaniepokojona. Więc,
4: a kim jest twoja opiekunka, Mileno?
5: No, to jest bardzo dobre pytanie. Żeby tutaj przyjechać, to oprócz tego, że niektórzy dziennikarze uzyskali taką wizę, która jest tylko na te pierwsze pięć dni uroczystości pogrzebowych, to trzeba było nawiązać taką współpracę z agencją. Agencja wytypowana przez rząd organizuje hotel. Wszyscy dziennikarze

0: mieszkało w jednym hotelu i organizuje tłumacza. I pani opiekunka, z tego co zrozumiałam, bardzo kontroluje to, gdzie ja jestem i gdzie, i co jej tłumaczy pan. Tłumaczy kilkakrotnie zwrócono mi uwagę, że mogę rozmawiać z ludźmi tylko na tematy pogrzebu, ale to, co widzę, to wszystko państwu opowiadam, to, co słyszę również, więc, więc tutaj nie mamy żadnego, żadnych jakichś obostrzeń.
1: Muszę ci się przyznać, że tu w redakcji jesteśmy ciekawi, na jakim etapie są te uroczystości. One zmierzają do końca, kulminacja przed nami. Co się dzieje?
0: Dzisiaj jest rzeczywiście bardzo ważny dzień, bo dzisiaj trwa taka procesja z trumną, która idzie ulicami Teheranu. To jest niby tylko 11 kilometrów, ale tłum jest tak długi, tak wielki, że właściwie szacuje się, że to będzie trwało jakieś 10-12 godzin. Zaczęło się wczesnym rankiem i ten tłum cały czas idzie. I ta trumna, co jest ciekawe, jak może państwo widzieliście także na stronie Polskiej Rady 24.pl, ona jest bardzo starannie obudowana takim metalową, bardzo ozdobną, takim sarkofagiem właściwie. To się nie bierze znikąd.
1: W kolorach dodam tylko, ja też zapraszam państwa na Polskie Radio 24.pl, bo nie tylko trumna samego Alego Chameneiego, ale także jego bliskich. Te trumny są w narodowych irańskich barwach, choć rzeczywiście wyglądają jak sarkofagi.
0: Tak, i tutaj te takie dodatkowe zabezpieczenia, to jest echo tego, co się wydarzyło w 1989 roku, kiedy Irańczycy żegnali Ajatollaha Chomejniego, czyli tego pierwszego Ajatollaha, który stał na czele Republiki Islamskiej. Ludzie tak bardzo chcieli dotknąć, czy wyrwać jakiś chociaż skrawek jego szat, że właściwie niemalże rozdarli to ciało na strzępy, więc tym razem, żeby tego uniknąć, żeby też uniknąć jakichś zamieszek, no bo to jest ogromna operacja logistyczna, to właśnie tutaj władze zdecydowały się na taką platformę, która jest trochę bardziej oddalona od ludzi, ale też właśnie zapewnia bezpieczeństwo.
1: A jakieś dane oficjalne przynajmniej, ile osób bierze udział w tych uroczystościach? Mówiło się nawet o 30 milionach.
0: Tak, te szacunki rzeczywiście są z 10 a 30 milionów. 10 milionów było właśnie podczas tych ceremonii pogrzebowych Ajatollaha Chomejniego w 89. I tutaj władzom bardzo zależy, żeby przebić tę liczbę, bo to ona będzie miała taki bardzo symboliczny wymiar. Rzeczywiście tych ludzi jest dużo. Wczoraj teherańskie metro podało, że tylko między sobotnim wieczorem a niedzielnym rankiem 3 miliony podróży zarejestrowało właśnie w okolice tego kompleksu modlitewnego, gdzie były wystawione trumny. Więc rzeczywiście to jest ogrom ludzi i to tutaj bardzo czuć.
1: Mileno, bardzo ci dziękuję. Uważaj na siebie, bo zdaje się, bezpieczeństwo to priorytet tych uroczystości przy takim tłumie ludzi i przy niebezpieczeństwie, które się z tym wiąże, i wracaj do nas z relacjami. Milena Rashid-Szechab dla państwa.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Komentarz.
1: A z nami Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: No zastanawiam się, jaka to operacja logistyczna, jeżeli do Teheranu zjeżdża kilkanaście, nie wiem, kilkadziesiąt milionów ludzi.
2: No, oni są niejako przystosowani do tego, z tego względu, że lubią tłumnie, lubią gromadnie. To jest element tego reżimu przede wszystkim, to, że żeby w tej masie pokazać swój mandat społeczny. Iran ma 90 milionów ludzi, Teheran koło 12. Poradzą sobie, mają doświadczenie, poradzą sobie. Ważne jest to, że w trakcie tych uroczystości widzimy, kto żyje, a kto nie żyje. To znaczy widzimy dużo osób, tak właśnie w trakcie tych dwóch wojen już zostało ogłoszonych, że już jest u Allaha. Natomiast dzisiaj widziałem zdjęcie byłego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, jak maszerował w kondukcie żałobnym. Tak samo jak i też przywódca elitarnej jednostki Al-Quds, Smail Kani się pokazał. Więc tutaj mamy tak jakby przegląd kadr, no i też te kadry są też bardziej obserwowane.

0: wiadomo, muszą być reakcje należyte, muszą być łzy, musi być płacz. No i też jest wielka polityka w tle. Tutaj nie słyszałem komentarz z Teheranu. Wiadomo, że nie wiadomo, gdzie jest Mocztaba Chamenei. Moim zdaniem nie trzeba się przywiązywać do istnienia tego człowieka, skoro on jeszcze nie wygłosił żadnej przemowy, nawet przez telewizję.
1: Znaczy, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo powiedział pan, że te uroczystości pokazują, kto żyje, a kto nie. To może nie ma Mocztaby Chamenei'ego.
0: No i ja generalnie od samego początku czekałem na ten moment, ponieważ to jest nie tylko kwestia wielkiej polityki, ale obowiązek religijny, kiedy to syn stoi nad trumną swojego ojca. Oczywiście Mocztaba nie był najstarszym synem, więc te obowiązki ma troszeczkę mniejsze niż jego starszy brat Mustafa. Natomiast istotne jest to, że po prostu nie ma tego człowieka. Nie mamy żadnych, powiedzmy to, przemów. To jest niezwykle ważne, ponieważ Rachbar, czyli najwyższy przywódca Islamskiej Republiki, to jest nie tylko władza duchowa, ale też i świecka. I w takiej chwili, jakiej jest właśnie między innymi pogrzeb, jak i też kwestia wojny i pokoju, i w tych negocjacjach, które są bardzo mocno kontrowersyjne w samym Iranie, no to właśnie wyjście przywódcy, czy to przez właśnie telebim, jakieś nagranie, pokazanie, że się jest, że się żyje, no to jest po prostu zmienia całkowicie rzeczywistość. Moim zdaniem mamy bezkrólewie, to znaczy i to widać troszeczkę, i te bezkrólewie jest chyba stanem pożądanym, to znaczy jak Donald Trump mówił o tym, że zmienił reżim, że wymienił jednego Chameneiego na drugiego, no coś mi się wydaje, że być może doszło do takiej sytuacji, że mamy Islamską Republikę teokratyczną, teoretycznie, bo rzeczywistość może być zupełnie inna.
1: Czy Mocztaba został namaszczony przez Alego Chameneiego? Bo zastanawiam się, gdzie tkwi problem. Dlaczego, jeśli jest ciężko ranny albo na przykład nie żyje, to jest to tak skrzętnie ukrywane. Dlaczego to nie mógł być inny z synów Alego Chameneiego?
0: To znaczy w ogóle generalnie u szyitów, czyli w tym odmianie islamu, monarchia jest niewskazana, więc nawet same następstwo z ojca na syna już jest bardzo mocno kontrowersyjne. Kolejna rzecz jest taka, że był wybraniec taki, Ebrahim Raisi, był prezydent, który zginął w katastrofie helikoptera w 2024 roku. I tutaj tak właściwie po tej śmierci Mocztaba stał się numerem jeden, no i tak jakby nie było innych, znaczy były inne kandydatury, ale wydawało się, że chyba tak jakby kwestia sukcesji, jeżeli się pojawi, będzie najodpowiedniejsza. To jest niezwykle skomplikowany system, ponieważ nie do końca wiadomo, jak to wszystko wygląda tam na górze. Natomiast no, generalnie Mocztaba Chamenei powinien się pokazać. Powinien pokazać to, że żyje. To jego ojciec Ali Chamenei od 1981 roku miał sparaliżowaną prawą rękę. To był też taki po zamachu, który był tam na niego przeprowadzony. No to był tak jakby, gdyby on żył i był na przykład kaleką, to by nie było niczym takim, powiedzmy to, uwłaczającym. Wręcz przeciwnie, to by jeszcze
1: dawało tego nimbu. Byłby męczennikiem, prawda? Mógłby być uosobieniem walki z wrogiem, z tymi znienawidzonymi Amerykanami.
0: Dokładnie, tym bardziej, że to nie jest żadna tajemnica, że on był w tym domu w trakcie tego bombardowania. Zginęła też jego żona, tutaj dzieci, więc to nie jest żadna tajemnica. Skoro on się nie pokazuje, to znaczy, że chyba nie jest w stanie do pokazania, to po pierwsze, czyli że albo nie jest po prostu fizycznie zdolny do tego, żeby po prostu funkcjonować, albo już po prostu nie funkcjonuje. No, innego wariantu nie ma.
1: Ku której wersji pan się skłania? Bo cały czas się zastanawiam, że jego nieobecność po pierwsze może rodzić jakiś niepokój, prawda? Po drugie, konflikty o to, kto następny, no to może łatwiej byłoby pokazać kolejnego męczennika w starciu z Ameryką i Izraelem i wybrać jego następcę.
0: Nie, wydaje mi się, że wybrali jednak chyba najlepiej i wydaje mi się, że największym błędem na chwilę obecną, jeśli chodzi o tą wojnę poprzednią, no bo powiedzmy, to, która się zaczęła 28 lutego, jest to, że akurat właśnie zginął Ali Chamenei. Z tego względu, że tutaj też trzeba popatrzeć, bo problem Amerykanów jest to, że oni patrzyli z perspektywy, no nie wiem, wojskowej, militarnej, politycznej, ale nie patrzyli od strony etnograficznej, kulturowej. To jest niezwykle ważne. Mianowicie chodzi o to, że cała idea Islamskiej Republiki polega na tym, że Rachbar, czyli ten właśnie przywódca, którego teraz tłumnie żegnają w Teheranie, on jest tak jakby ziemskim odpowiednikiem ukrytego imama, który 1000 lat temu schował się w Iraku. I tak właściwie oni nie potrzebują tak jakby człowieka na ziemi, żeby tak jakby idea

0: ukrytego imama dla nich jest coś absolutnie normalnym. I moim zdaniem kwestia, oni nie mogliby zrobić ukrytego imama z 86-letnim starcem. To jest po prostu wykluczające się. Natomiast Mojtaba Chamenei, no 50-letni człowiek, no może być tak, jakby robić za takiego ukrytego imama. Może być taka sytuacja, że jakieś karteczki się pojawią, że
1: zyskuje przez to jakiś rodzaj boskości świętej.

0: kwestia rozmów z Amerykanami jest mocno kontrowersyjna i rzeczywiście spotykałem się z różnymi teoriami i to nawet potwierdzającymi już w trakcie tych uroczystości, że no jest tak jakby aktyw, powiedzmy to ten religijny aktyw, dość mocno stoi w przeciwieństwie do ekipy prezydenta, do ekipy ministra spraw zagranicznych Abbasa Argaciego i spikera parlamentu Galibafa. To jest niezwykle istotne. Więc póki tak właściwie nie ma takiego przywódcy nominalnego, czy takiego realnego, którego możemy zobaczyć, czy to w telewizji, czy usłyszeć w radiu, no to chyba im to odpowiada. To jest chyba to, co tak właściwie przez przypadek wyszło na korzyść tego reżimu, a nie jako utrata tego reżimu.
1: Mm-hmm. Donald Trump dał Irańczykom tydzień wolnego na pogrzeb, bo jesteśmy mili, tak mówił Donald Trump, ale myślę, że problemem Amerykanów jest też przekonanie samego Donalda Trumpa, który jest zdziwiony widokiem płaczących Irańczyków. Był przekonany, że ludzie nienawidzą zabitego przywódcy. Może te udawane łzy nawet pozwolił sobie na taki komentarz. Zdziwienie za zdziwieniem płynie z Iranu do Donalda Trumpa.
0: To znaczy, bo tutaj nie ma żadnych badań sondażowych robionych z oczywistych względów. Natomiast moim zdaniem tak jakby ta popularność tego reżimu jest około 30%. Więc jak 30 milionów w 90-milionowym Iranie teraz płacze, autentycznie lub nieautentycznie, ale w jakiś tam sposób aktywnie uczestniczy w tych obchodach, to jest odpowiedni stan kadrowy. Problemem oczywiście Amerykanów jest to, że uwierzyli w coś, czego nie było i to, że po prostu po raz kolejny w historii widać to, że nie można robić zmiany reżimu bez żadnego gotowego następcy, ponieważ to jest największą klęską Amerykanów, to, że przez 47 lat oni naprawdę nikogo nie przygotowali. Że kwestia tego syna szacha to jest po prostu jakaś przestrzelenie totalne, a to, że po prostu w trakcie tych dekad nikogo wśród emigracji irańskiej, która okazała się być bardzo mało poważnym przeciwnikiem dla reżimu irańskiego, no bo tutaj tak to trzeba powiedzieć, no po prostu nie było żadnej koncepcji, nie było żadnych kadr, no i tak właściwie naprawdę być może Donald Trump uwierzył w to, że skoro on jest niezastąpiony na amerykańskim firmamencie, to jak zabraknie Chameneiego, to w Iranie wszystko runie. No okazało się, że Iran jednak nie jest tutaj z patyków robiony i jakoś się trzyma. Moim zdaniem naprawdę go to zaskakuje, ale co innego, bo to, że Donalda Trumpa to zaskakuje, to nie jest nic takiego nowego. To, że Benjamin Netanyahu tak myślał, to już naprawdę jestem mocno rozczarowany, jeśli chodzi o Bibiego, no bo jednak Bibi do tej pory wykazywał się to, że on dość dobrze rozumie region, w którym żyje.
1: Wie pan, ja się tu pozwolę z panem nie zgodzić, bo ja myślę, że Netanyahu jak mało kto wiedział, co się dzieje, ale sądził, że Amerykanie załatwią za niego największe problemy, a on się zajmie Libanem.
0: Znaczy, tutaj oczywiście wizja Benjamina Netanyahu jest wielokierunkowa, natomiast mi chodzi o samą istotę, to znaczy, tak jak chyba tutaj już komentowałem na samym początku wojny, że interesy amerykańskie i izraelskie się rozjeżdżały od samego początku, natomiast kwestia zmiany reżimu bez jakiegoś człowieka, który mógłby być się po prostu następcą, no są jakieś po prostu błędną koncepcją. Co więcej, kilka tygodni temu media amerykańskie ujawniły to, że Benjamin Netanyahu z Donaldem Trumpem rzeczywiście mieli takiego kandydata, żeby być tutaj, powiedzmy, mieć swojego człowieka w Teheranie. I okazało się być, że wytypowanie tego kandydata byłego irańskiego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, który dzisiaj zresztą maszeruje w kondukcie żałobnym.
1: Brawo. Donald Trump się zastanawia, czy łzy w oczach uczestników pogrzebu są udawane, ale zastanawiam się też, czy hasła, które ludzie skandują, czyli śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, też Trump uważa za zainspirowane przez wrogie siły albo za nieprawdziwe. I czy i Netanyahu, i Trump zdają sobie sprawę z tego, jak rozbuchali skalę nienawiści do obu krajów w tym, co się wydarzyło?
0: Znaczy, moim zdaniem okrzyki śmierci Ameryce są bardziej autentyczne niż płacz. Z tego względu, płacz za Chamenei, ponieważ tu trzeba...
1: Zgodzę się z panem. Mhm.
0: Tu trzeba po prostu połączyć kilka elementów. Tak jakby podstawowym osią konfliktu pomiędzy Iranem, niezależnie czy islamskim, czy nieislamskim, a Stanami Zjednoczonymi, jest kwestia traktowania, jak amerykański i brytyjski kapitał traktował Irańczyków, jeśli chodzi o rozliczenia ropy naftowej, tak? To jest tak jakby ten grzech podstawowy, a już wszystko inne poszło, więc teraz jak Donald Trump zresztą ogłaszał kwestię ropy, kwestię tego,

0: tamtego. No to tak właśnie z perspektywy Irańczyków to po prostu było to, że ktoś chce ograbić nas, naszego bogactwa, oczywiście którego oni nie mogą w pełni korzystać, no bo jest kwestia reżimu, ale coś chce nas ograbić tutaj. Więc tutaj akurat jeśli chodzi o to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to też może trochę tak też kontrastowo zaskoczę, no Iran jest najbardziej prozachodnim i proamerykańskim społeczeństwem. To jest pewnego rodzaju paradoks, ale to wcale nie oznacza to,
1: cały
0: że...
1: Cały czas takim jest, czy już nie?
0: Znaczy, jeżeli byśmy odłożyli politykę od, a na przykład próbę jakiegoś... No bo w Iranie jest dość duże takie jakby przekonanie, że oni są regionalnym mocarstwem. Znaczy to, że Iran jest jako regionalne mocarstwo, jako historyczne mocarstwo, to powinno się z innym mocarstwem dogadać. To tak jakby wychodzi z takiej logiki kupieckiej, którą Donald Trump też w pewien sposób reprezentował, no ale teraz już nie reprezentuje. Natomiast istotne jest to, że w Iranie tak właściwie zawsze były takie trendy dość mocno prozachodnie, czy też raczej to, żeby... No bo Islamska Republika nie doprowadziła do tego, że Irańczycy wrócili na wielbłądy, wręcz przeciwnie. To, że jednak rozwijali te projekty atomowe, rakietowe, te wszystkie kontrowersyjne rzeczy, ale jednak przypomnę, że żeby rozwijać te wszystkie projekty, no to jednak trzeba mieć kadry inżynieryjną. Jak się ma kadry inżynieryjną, no to jednak ma się wysoki stopień tutaj rozwoju technologicznego.
1: No więc... tak, i młodzi Irańczycy są świetnie wykształceni. No tak, tylko myślę o tej zmianie także w kontekście śmierci dzieci w szkole na początku tego konfliktu, po którym to wydarzeniu Trump mówi, no będę umiał z tym żyć. I wtedy się zastanawialiśmy, jak się zmieni podejście irańskiego społeczeństwa do samych Amerykanów i Ameryki, bo oprócz tego, tych haseł śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, padają też zapowiedzi zemsty. Tak. Irańczycy chcą pomścić krew swojego przywódcy i mówili o tym nawet młodzi ludzie. Ja się zastanawiam, szczerze mówiąc, czy ta zemsta to tylko kwestia czasu.
0: To znaczy, ciężko sobie wyobrazić to, żeby Irańczycy dokładali sobie teraz sprawę zabójstwa amerykańskiego prezydenta. To już naprawdę
1: nie, ja nie myślę o amerykańskim prezydencie, ale... O jakimś ciosie za...
0: Cios za wet.
1: No jasne, tak, bo trudno mi też, wie pan, uwierzyć w to, że oni nie będą szukać zemsty.
0: To znaczy, to jest o tyle ciekawe, że od samego początku wojny ja też myślałem o tym, że Iran uruchomi tak zwany wydział zamiejscowy, coś co dobrze kojarzymy z lat 80. i 90. Natomiast bardzo rozsądny, znowu kolejny punkt dla nich, jest to, że oni czegoś takiego nie uruchamiają, to że wiedzą o tym, że jednak taka eskalacja i jeszcze połączenie ich powiedzmy z oskarżeniami o jawny terroryzm, iż to po prostu pogrzebałoby jakiekolwiek możliwości dialogowe.
1: A póki co w tym planie na 100-punktowym dostają właściwie wszystko, co chcą, od sankcji po święty spokój w cieśninie Ormus.
0: Tak, i to jest ich wielki sukces z tym, że niestety patrząc po komentarzach idących z regionu, to jednak ludzie nerwowo patrzą na kalendarz. Bo kwestia zawieszenia broni ma też troszeczkę związek z tym, że no w 50 stopniach mało kto komu się chce tam bojować. Natomiast kwestia jesieni plus do tego jeszcze wybory w Stanach, wybory w Izraelu, no bo to też nie jest tak, że to jest duet pomiędzy, że to są rozmowy pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem. To są rozmowy pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem, ale to Izrael tak właśnie ma możliwość kopania w stołki tych rozmów. Więc to jest ten problem. Więc ja tutaj spotykam się z takimi komentarzami, że jednak trzeba myśleć o tym, że może być kolejna runda gdzieś na jesień, po to, że temat jeszcze nie jest zakończony. No i tak, to też jest pytanie, z jakim Donaldem Trumpem my rozmawiamy, ponieważ z jednej strony Donald Trump wyraża się naprawdę bardzo racjonalnie, jeśli chodzi o kwestię dealu z Iranem, i to by było tak jakby zwieńczenie tego, czego Irańczycy chcieli od 47 lat, czyli dogadania się z Amerykanami, ale na własnych warunkach. Natomiast do tego doprowadzić nie może Izrael, z tego względu, że jak się Irańczycy dogadają z Amerykanami na własnych warunkach, to w takim razie nikt nie będzie dzwonił do Benjamina Netanyahu, bo nie ma potrzeby. Każdy będzie dzwonił do Teheranu, no bo się zawsze rozmawia z tymi, co są najsilniejsi, tak? Więc do tego nie może doprowadzić Benjamin Netanyahu. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście pojawiają się też, powiedzmy, ten drugi Donald Trump, który często jakieś po prostu absurdy podaje. Natomiast no, te absurdy też są elementem jakiegoś krajobrazu i Irańczycy też nie mają zaufania właśnie z którym Donaldem Trumpem podpisze, a potem oni nie chcą się ośmieszyć, to znaczy nie chcą podpisać umowy, która

0: kilka dni, kilkanaście dni, czy kilka tygodni, czy może miesięcy, w wyniku właśnie na przykład czy to izraelskiego nalotu, czy nieznanych sprawców, bo to też trzeba podkreślić to, że jak prezydent Erdogan powiedział, że nie wszystkie rakiety i drony, które latały w tej wojnie, są tego, powiedzmy, są z kraju przeznaczenia wysłane na inny kraj przeznaczenia, czyli że dużo było tak jakby fałszywych tutaj strzałów. I że ten temat tak właściwie może dość mocno skompromitować i umartwić cały ten deal amerykańsko-irański.
1: No tak, bo dopóki nie będzie porozumienia na papierze, które wskazywałoby na to, że Iran dostaje co chce, to Trump będzie mógł utrzymywać Amerykanów w przekonaniu wygranej w tym konflikcie. Ja tylko dodam, że w środę ciała mają zostać przetransportowane samolotem do Iraku, gdzie znajdują się do Nadżafu i Karbali. Tam są mauzolea imama Alego i imama Husajna, święte dla szyickich muzułmanów. W czwartek wrócą z powrotem do Iranu, tym razem do Meszkedu, rodzinnego miasta Chameneiego, i tam odbędzie się pochówek w mauzoleum imama Rezy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, z nami w Polskim Radiu 24. A państwu dziękuję za wspólny czas. Spokojnego popołudnia.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Jaką broń Polska przekazała do walki z Rosją? Czy na tej liście są pociski do systemów Patriot? Po politycznej burzy resort obrony odtajni donacje na rzecz Ukrainy. Także te realizowane za poprzedniego rządu. Recepta na ratunek szpitalom albo dymisja. Najpóźniej jutro ministra zdrowia musi przedstawić konkrety na poprawę sytuacji pacjentów. Jeśli nie, może stracić stanowisko. Za chwilę u nas polityczne komentarze. Będzie też radość Anglików i smutek Huberta Hurkacza. W części sportowej zajrzymy na mundialowe boiska i tenisowe korty Wimbledonu. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Jaka była skala pomocy i jej wartość? Ministerstwo Obrony zapowiada odtajnienie kosztów wsparcia Ukrainy w latach 2022-2026. To reakcja na twierdzenia opozycji, że rząd w tajemnicy przekazał Ukrainie pociski do systemów Patriot. Pisali i mówili o tym m.in. Krzysztof Bosak z Konfederacji czy Mariusz Błaszczak z PiSu. Rząd odpowiada, że publiczna dyskusja o stanie magazynowym polskiej armii jest nieodpowiedzialna.

0: Socjalna. Tym tematem zajmuje się w Sejmie nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rząd zapowiada ujawnienie listy donacji Ukrainy. Powiedz, czego politycy spodziewają się po tej liście i jak komentują zamiar ujawnienia tych informacji?
1: Politycy są podzieleni w sprawie przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego. Zdaniem Konfederacji ten temat budziłby mniejsze kontrowersje, gdyby o zakresie wsparcia dla Kijowa byli informowani parlamentarzyści. Wicemarszałek Krzysztof Bosak jest za przyjęciem ustawy, która zablokuje wydawanie za granicę polskiego uzbrojenia bez zgody Sejmu.
2: Posłowie po prostu mają podejmować decyzję o wydatkach, o prawie, nie mając dostępu do informacji, i uważam, że to się gruntownie powinno zmienić. Finansowanie programów zbrojeniowych musi przejść przez parlament. A to, co zostanie zakupione, już bez decyzji parlamentu można oddać za granicę. To jest chora sytuacja.
1: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości popiera odtajnienie dokumentów dotyczących przekazywania sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Polityk powiedział w Polskim Radiu 24, że Ukraina może od Polski broń kupować, ale nie powinna jej otrzymywać za darmo.
3: My nie możemy się w obecnej sytuacji geopolitycznej wyzbywać sprzętu, który jest niezbędny do obrony naszej przestrzeni powietrznej. I to, że pan premier Kosiniak-Kamysz czy inni politycy obecnej koalicji rządzącej tak lekką ręką decydują się na taki ruch, z drugiej strony manipulując i posługując się nieprawdą w przestrzeni publicznej, jest rzeczą skandaliczną. Szokujące w tym wszystkim jest to, że nie wiedzą o tym politycy Komisji Sejmowej Obrony Narodowej.
1: Przeciwnego zdania są rządzący. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, Putin jest wciąż zagrożeniem i nie należy w polityce kierować się emocjami.
4: Pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić, bo Putin nadal jest groźny i pokonanie Ukrainy nadal by było złe dla Polski.
1: Tak, dla odtajnienia dokumentów dotyczących pomocy dla Ukrainy mówi europoseł KO Dariusz Joński, ale zastrzega, że musi się to odbyć zgodnie z przepisami.
5: Choć moje osobiste zdanie jest takie, że każdy pocisk, każda armata, każdy czołg przekazany, który został użyty do tego, żeby Rosję zatrzymać, żeby Rosja nie zbliżyła się do Europy i też do granic Polski, jest na wagę naszego bezpieczeństwa, naszego pokoju. Więc w moim przekonaniu to dobrze, że Polska od początku się zaangażowała w pomocy i ja tutaj nie będę grał na żadnych nutach antyukraińskich.
1: MON zapewnia, że każde przekazywanie sprzętu wojskowego jest koordynowane z sojusznikami, a informacje na ten temat otrzymuje także prezydent.
0: Szef MON odtajni dokumenty o pomocy dla Ukrainy. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrała dla nas Klaudia Wróblewska. Dziękujemy. U nas jeszcze jeden komentarz. Głos eksperta. Wiedza na temat donacji dla naszych sąsiadów nie jest nam powszechnie potrzebna. Tak uważa profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
6: W tej chwili toczy się gra, a w trakcie gry nie pokazuje się przeciwnikowi kart. Ale bardziej ponure jest to, iż mimo tych kilku lat doświadczeń nadal nie wypracowano w obrębie polskiej klasy politycznej pewnego zbioru wartości, który nie podlega ujawnianiu, którym nie szermujemy w trakcie bieżącej konfrontacji politycznej. Nie wyłączyliśmy strefy bezpieczeństwa i strefy najbardziej wrażliwych stosunków międzynarodowych poza doraźną grę polityczną. Świadczy to wręcz o pewnym wynaturzeniu polskiego sposobu prowadzenia polityki, by nie powiedzieć wprost, że o szaleństwie.
0: I tak mówił nam profesor Krzysztof Kubiak. Tymczasem Ukrainie brakuje pocisków do wyrzutni Patriot, którym można strącać rosyjskie rakiety balistyczne, a tych między innymi nad Kijowem jest coraz więcej. W nocy Rosjanie użyli ponad 20 takich pocisków. Zginęło co najmniej 14 osób. Ofiar może być więcej, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Jest wielu rannych. To kolejny zmasowany atak na Kijów w ostatnim czasie. Jutro z kolei w Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO poświęcony m.in. wsparciu Ukrainy. Szczegóły zna nasz reporter Paweł Buszko. Paweł, witaj. Jakie są najnowsze informacje o rosyjskim ataku i co tymi ostatnimi atakami Rosja może chcieć osiągnąć tuż przed szczytem sojuszu?
7: No, wiadomo wciąż o co najmniej 11 ofiarach śmiertelnych w samym Kijowie i w trzech w podkijowskim Wiszu.

0: Nevym. Około 60 osób jest rannych. Rakiety, drony, ale też ich odłamki uderzały w kilkudziesięciu miejscach, w kilku dzielnicach ukraińskiej stolicy. Wiadomo o trafieniach w kilka bloków mieszkalnych. Najtrudniejsza sytuacja wciąż panuje w podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa na gruzowisku. Tam rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny, niszcząc dokumentnie sporą część tego bloku. Ukraińskie media relacjonują prace poszukiwawcze. Niestety wiele przekazów i zdjęć stamtąd ma bardzo drastyczny charakter. A w nocnym, zmasowanym ataku Rosjanie użyli 351 dronów, 68 rakiet. Najwięcej skierowali właśnie na Kijów, a co ważne, Rosjanie użyli 23 trudnych do strącenia balistycznych Iskanderów, do tego kilku balistycznych rakiet Cyrkon. No i co jeszcze ważniejsze, żadnej z balistycznych rakiet Ukraińcom nie udało się strącić, a powód, no to duży i wciąż rosnący deficyt w ukraińskich arsenałach, deficyt pocisków do systemów Patriot, a tylko te amerykańskie Patrioty zdolne są do walki z rosyjskimi rakietami balistycznymi. Mówi o tym dzisiaj rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Jurij Ignat, podsumowując ten zmasowany rosyjski atak. Nie da się ukryć, że wyniki naszej obrony przeciwlotniczej przeciwko rosyjskiej balistyce są niskie, nawet bardzo niskie, ale aby strącać rakiety balistyczne, trzeba mieć czym to robić. Rosjanie wykorzystują fakt, że na Ukrainie jest duży deficyt rakiet przechwytujących PAK-2 i PAK-3 i dlatego wzmagają uderzenia balistyką. No właśnie, Rosjanie atakują rakietami, zwłaszcza balistycznymi, bo widzą i wiedzą, że jest to bardzo słaby i coraz słabszy i coraz czulszy punkt Ukraińców. I to właśnie deficyt w dziedzinie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej będzie jednym z głównych tematów, o których prezydent Zełenski będzie próbował rozmawiać na rozpoczynającym się jutro szczycie NATO w Ankarze. Jak podkreślił to we wpisie, tym wpisie takim będącym reakcją na dzisiejsze zmasowane rosyjskie ataki, bardzo ważne jest, aby świat, a przede wszystkim Ameryka, no i europejscy partnerzy wyszli ze szczytu NATO w Ankarze z mocnymi decyzjami wspierającymi ochronę ukraińskiego nieba, a tym samym ochronę życia zwykłych Ukraińców. Jak dodał, dopóki rakiety do systemów Patriot pozostają w magazynach sojuszników, to tylko zachęca do Rosji do dalszego, jak to ujął, zwyciężania ukraińskich budynków cywilnych, ukraińskich budynków mieszkalnych. No wiadomo jednak, że udział prezydenta Zełenskiego będzie najprawdopodobniej ograniczony tylko do pierwszego dnia szczytu w Ankarze. No ogólnie te prognozy ekspertów i mediów co do możliwego zwiększenia pomocy dla Ukrainy na szczycie, najdelikatniej mówiąc, nie są optymistyczne. Co ciekawe, Michajło Fedorow również w reakcji na dzisiejsze ataki zapowiedział, że już dzisiaj będzie rozmawiał ze swoimi odpowiednikami, czyli szefami resortów obrony krajów Zachodu, o tym, żeby kraje Zachodu, które posiadają pociski do systemów Patriot, pożyczyły te pociski Ukrainie. Jak mówi, Ukraina ma zakontraktowane dostawy z Ameryki, ale dojdą one do Ukrainy na Dniepr najwcześniej w przyszłym roku. Rzecz w tym, jak podkreślał szef ukraińskiego resortu obrony, żeby kraje Zachodu po prostu pożyczyły te pociski na kilka miesięcy, a potem, kiedy one dotrą już, dostawy pocisków dotrą na Ukrainę, Ukraina obiecuje, że odda te pociski Zachodowi, bo te pociski właśnie teraz są bardzo, ale to bardzo Ukraińcom potrzebne.
1: Rosyjski atak na Kijów w przededniu szczytu NATO i dyskusja o patriotach dla Ukrainy. Informacje na ten temat zbiera Paweł Buszko. Dziękujemy.
2: Suma wydarzeń.
1: Będzie dymisja, czy jednak recepta na uzdrowienie? W magazynie pytamy o losy ministry zdrowia. Jutro Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Tego dnia planowane jest posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem przedstawicieli resortu. Zdaniem Jacka Karnowskiego z Koalicji Obywatelskiej, szefowa resortu zdrowia zasługuje na szansę utrzymania stanowiska. Polityk mówił w Polskim Radiu, że Jolanta Sobierańska-Grenda dobrze zarządza obszarem szpitalnictwa.
3: Znam panią minister Jolantę Grendę, bo znam ją z twardego kierowania szpitalami na Pomorzu i te szpitale są w dobrej sytuacji i patologii w tych szpitalach nie ma. Ja wierzę w to, że pani minister Jolanta Grenda jest bardzo dobrym menadżerem, bardzo wysokiej klasy. Nieraz się z nią nie zgadzałem na Pomorzu, ale uważam, że odniosła tu sukces. Ona w ogóle zasługuje, pani minister zdrowia, pani Jolanta Grenda, na dużą szansę.
1: Inaczej wypowiada się Andrzej Śliwka z PiSu. W naszym studiu zwraca uwagę, że dymisja jest konieczna,

0: ale realnie systemem ochrony zdrowia nie zarządza Jolanta Sobierańska-Grenda, tak mówił Andrzej Siwka.
1: Ja bym chciał, panie redaktorze, żeby ten rząd jak najszybciej upadł z panią minister Sobierańską-Grendą, bo pani minister Sobierańska-Grenda jest politykiem, który de facto nic nie może. Osobą odpowiedzialną za kwestie związane z ochroną zdrowia jest pan premier Donald Tusk. Jeżeli Rafał Trzaskowski i Koalicja Obywatelska mówi, że ich największym sukcesem w Warszawie jest Szpital Południowy, to ja się zastanawiam, co nie jest tym sukcesem, bo ja się zaczynam bać tego.
0: I to komentarze polityków, a teraz komentarz socjologa. Dymisje nie są jedynym i najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji, tak uważa profesor Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak tłumaczył w naszym studiu, kryzys związany ze Szpitalem Południowym w Warszawie jest prawidłowo zarządzany.
2: Dynamika rozwoju tej sytuacji jest dosyć typowa, to znaczy pojawia się sprawa, na początku jest próba bagatelizowania, a potem narastają działania, bo odkrywane są kolejne wątki. To znaczy nie popełniono zasadniczego błędu polegającego na tym, że uznaniu, że tam nic się nie wydarzyło.
3: Nie zlekceważono.
2: Nie było zlekceważenia od początku i tutaj tego pierwszego błędu, który czasem się pojawia u różnych sił politycznych, które popadają w tego rodzaju sytuacji w Polsce, za granicą, bo to jest taki schemat rozwoju skandalu, gdzie się mówi, że nie, nic się nie wydarzyło, to jednostkowa sprawa, prawda? Nie, tego nie było i to było dobre posunięcie. Problem w tym, że dymisje nie rozwiązują problemu. Znaczy one rozwiązują problem wtedy, kiedy ktoś zrobił coś złego i można go za to usunąć. Natomiast to nie jest problem wyłącznie pojedynczych osób. W tej chwili widzimy, że problem jest bardziej systemowy. Znaczy tutaj przy okazji tej sprawy wyszły rozmaite sprawy systemowe.
0: Afera w warszawskim Szpitalu Południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ. W warszawskiej placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny KO Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością na oddział ratunkowy oraz tylko w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, mimo że nie miał specjalizacji. Ma być łatwiej i szybciej w informacjach. U nas teraz akcja deregulacja. Kolejne konkretne rozwiązania zapowiedział i przedstawił minister finansów Andrzej Domański. Szczegóły zna Dagmara Kędzior, która była na konferencji ministra. Dagmaro, witaj. Powiedz,
4: dzień dobry.
0: Co mówił minister Domański.
4: Tych zmian faktycznie jest dużo, jeśli chodzi o propozycje, o których mówił minister Domański oraz minister Berek. Jednak postaram się przedstawić te najistotniejsze. Jedną z nich jest rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody. Ona była już częściowo rozszerzona, natomiast kolejny pakiet deregulacji jeszcze bardziej ją poszerzy. Przybliżając, co to oznacza, to jest tak, że jeśli nam urząd nie odpowie w ustawowym terminie, no to będzie to traktowane tak, jakby nasz wniosek, który złożyliśmy do urzędu, został zaakceptowany. I to dotyczy już teraz części ulg podatkowych i umorzenia zaległości. Będą też kolejne rozszerzenia. O tym mówił właśnie minister finansów Andrzej Domański.
5: W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Jeśli podatnik wnioskuje o odroczenie terminu albo umorzenie kosztów postępowania, a urząd nie odpowie w terminie, sprawa będzie załatwiona po myśli podatnika. Dla przedsiębiorców zgodę wprowadzimy również w sprawach proceduralnych.
4: Kolejna sprawa to rzecz, którą myślę może wiele osób na tym skorzystać, bo będzie to utworzenie aplikacji, w której przedsiębiorcy będą mogli wystawiać elektroniczne paragony. I my również te e-paragony będziemy mogli otrzymywać bez tej konieczności fizycznego druku. To będzie zarówno zysk dla przedsiębiorców, jak i dla klientów, dodawał minister finansów Andrzej Domański.
5: To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne. Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności.
4: Aplikacja będzie oczywiście wyborem, no bo jednak rząd nie będzie się też wycofywał z kas fiskalnych. Zatem przedsiębiorca będzie mógł wystawiać albo elektronicznie, albo korzystać z tych tradycyjnych sposobów. Zapowiedział też minister zmiany w informatyzacji systemów, ponieważ teraz często jest tak, że mimo że do czegoś urząd ma dostęp, to my i tak musimy fizyczne dokumenty tego, co może de facto urząd sam pobrać, przynosić do danej jednostki. No to teraz właśnie tutaj będzie zmiana i o tym opowiadał minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.
6: Wszystko to, co administracja skarbowa może pozyskać z rejestrów publicznych za pomocą narzędzia informatycznego,

0: ma pozyskać za pomocą narzędzia informatycznego. Skończymy z tym, że podatnik, obywatel, przedsiębiorca musi przynosić do urzędu wydruk czegoś, co pobiera z rejestru publicznego po to, żeby zanieść to do innego urzędu, który to urząd de facto ma do tego dostęp. A jeśli nie ma, to taki dostęp będzie zapewniany.
1: To zatem możemy interpretować jako taką mniejszą papierologię. Jedną też z istotnych zmian będzie możliwość obniżenia odsetek, które trzeba zapłacić w przypadku błędów w deklaracjach podatkowych. Tu w skrócie ma to wyglądać tak, że jeśli my podczas uzupełniania deklaracji jakiś błąd popełnimy, no to system ma go nam pokazać. No i jeśli my wtedy sami poprawimy te błędy po tym, jak to zobaczymy, zanim zadzwoni do nas urzędnik, to zamiast całości odsetek zapłacimy połowę. Część tych, w zasadzie większość tych rozwiązań, o których dzisiaj opowiada rząd, będzie wprowadzona prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku. Część, które były w poprzednim pakiecie, została już zaakceptowana. To ponad 160 różnych zmian. 21 z kolei zostało odrzuconych z powodu weta prezydenta i one dotyczyły m.in. czytelniejszych rachunków za prąd oraz wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii.
2: Ma być prościej i pewniej. Akcja deregulacja, etap drugi. O szczegółach mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: W Teheranie ostatni dzień uroczystości pogrzebowych Aliego Chameneiego. Następnie trumna z ciałem zabitego Ajatollaha wędrować będzie po świętych dla szyizmu miastach. W czwartek najwyższy przywódca ostatecznie zostanie pochowany. Zanim to nastąpi, życiu w stolicy Iranu przygląda się specjalna wysłanniczka Polskiego Radia, Milena Rashid-Shehab.
4: 10-milionowy Teheran to w tych dniach tak naprawdę dwa miasta. Pierwsze to dzielnice położone wokół Mosalli, czyli wielkiego kompleksu modlitewnego, gdzie przez weekend wystawione były trumny z ciałem zabitego Ajatollaha i krewnych, którzy pierwszego dnia wojny zginęli wraz z nim. Tu wszędzie wiszą ogromne plakaty z wizerunkiem zabitego Ajatollaha, hasłami wzywającymi do pomszczenia jego krwi oraz flagi z zaciśniętą pięścią, która jest symbolem tych uroczystości. Ulice są przynajmniej częściowo zamknięte dla ruchu, bo ciągną nimi tłumy żałobników. Poza tą strefą, czyli tam, gdzie zagraniczni dziennikarze nie są mile widziani, jest cicho i pusto. Plakatów oczywiście nadal jest mnóstwo, ale pozbawione są wojowniczego tonu. Czarno-czerwone hasła o krwawej zemście zastępują tu nostalgiczne zdjęcia z przeszłości najwyższego przywódcy, a hasła przede wszystkim sławią jego liczne przymioty. Milena Rashid-Shehab, Polskie Radio, Teheran.
2: W uroczystościach w Teheranie bierze udział serbski minister informacji i telekomunikacji. Władze w Belgradzie nie przedstawiły oficjalnego wyjaśnienia, dlaczego Serbia zdecydowała się na taki krok, ani jaki był cel wizyty ministra w kraju. Wywołało to falę kontrowersji. Więcej o tym Piotr Piętka.
5: Decyzja może wywołać pytania zarówno w Brukseli, jak i w Waszyngtonie. Serbia jest krajem kandydującym do Unii Europejskiej i od lat znajduje się pod presją, by stopniowo dostosowywać swoją politykę zagraniczną do stanowiska wspólnoty europejskiej. Udział członka serbskiego rządu w uroczystościach w Teheranie może zostać odebrany jako sygnał utrzymywania bliskich relacji z Iranem, mimo napiętych stosunków tego państwa z Zachodem. Opozycja domaga się wyjaśnień. Polityk Branko Miljusz z Partii Wolności i Sprawiedliwości pyta, czy prezydent Aleksandar Vučić poinformował administrację amerykańską o wysłaniu ministra do Teheranu. Zarzucił również władzom, że taki gest podważa deklarowaną gotowość Serbii do zbliżenia z Unią Europejską i utrudnia proces integracji europejskiej. Dotychczas ani rząd Serbii, ani prezydent Vučić nie odnieśli się szczegółowo do powodów wizyty ministra na uroczystościach pogrzebowych. Według komentatorów, odpowiedź Brukseli i Waszyngtonu może pokazać, jak tego typu gesty wpływają na ocenę serbskiej polityki zagranicznej i perspektywy dalszych negocjacji z Unią Europejską. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Teraz Francja i walka z pożarem w Pirenejach, niedaleko granicy z Hiszpanią. Ogień objął rozległy obszar, zmuszając do ewakuacji tysiące mieszkańców i zakłócając przebieg wyścigu kolarskiego Tour de France. Już od kilku dni południe Francji zmaga się z serią pożarów. Sytuację śledzi Stefan Folzer.
6: Ogień, który pojawił się w okolicach Perpignan, strawił ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów. Z okolicznych miejscowości ewakuowano już około 10 tysięcy osób. Na nagraniach publikowanych przez mieszkańców w mediach społecznościowych widać płonące lasy tuż przy zabudowaniach. Z żywiołem walczy około 700 strażaków, wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Aby nie odciągać ich od walki z żywiołem, zmieniono organizację dzisiejszego etapu Tour de France, prowadzącego z Hiszpanii do Francji przez Pireneje. Organizatorzy ogłosili, że francuski odcinek trasy odbędzie się bez udziału publiczności. Pożar w Pirenejach jest jak dotąd największym w tym sezonie, ale strażacy walczą z ogniem również w wielu innych departamentach na południu kraju. W ciągu weekendu interweniowali w około 20 miejscach. Francuskie władze niepokoi fakt, że sezon pożarów rozpoczął się w tym roku

0: Miesiąc wcześniej niż zwykle. Susza spowodowana falą upałów oraz silny wiatr sprzyjają błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: CBA zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń unijnych dotacji. Ich wartość według wyliczeń śledczych przekracza 7,5 miliona złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura regionalna w Gdańsku. Do zatrzymań doszło w 3 województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim. Śledztwo trwa od roku i dotyczy lat 2023-2024, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
2: Podejrzani, działając wspólnie w porozumieniu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedłożyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie nierzetelne dokumenty dotyczące realizacji projektu lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwienia bezpośrednio na morzu z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej zatopionych w obrębie Morza Bałtyckiego bojowych środków trujących, tzw. amunicji chemicznej.
1: Zebrane dokumenty wykazywały zawyżoną wartość zakupu elementów składowych projektu. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu. Policja bada okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj w okolicy Dworca Zachodniego w Warszawie. Autobus zderzył się z tramwajem, później uszkodził kilkanaście samochodów i wjechał w przejście podziemne. Rannych zostało 6 osób. Do wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
3: Kierowca autobusu miejskiego MZA linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył w kilkanaście pojazdów. Następnie, kontynuując jazdę przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką, doprowadził do zdarzenia drogowego z tramwajem. Jadąc dalej ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku, powodował kolizję dalej z innymi autami. Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskie ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem ze Zesłańców Syberyjskich. Będzie przesłuchany w najbliższym czasie lub to już zostało zrobione.
1: Kierowca był trzeźwy, został także przeprowadzony narkotest. Jego wynik również był negatywny.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Była szansa na ćwierćfinał. Na drodze do awansu stanęła kontuzja. Hubert Hurkacz zakończył przygodę z tegorocznym Wimbledonem. Polak zrezygnował z dalszej gry w meczu z Niemcem Janem Lennartem Stryfem. Nasz tenisista opowiedział o tym, co dokładnie się stało.
5: To były mięśnie z prawej strony brzucha przy popięć w trzecim secie. Przy ruchu jednym się wydarzyło. Naciągnięcia były, to jest normalna rzecz. Tutaj zdarzyło się na meczu. Cały czas szło w gorszą stronę, więc nie było szans, żebym grał, no bo coraz gorzej się czułem. Liczyłem, że może jeszcze coś się uda zmienić, natomiast nie było sensu już później. Z charakteru też no zawsze staram się, powiedzmy, dać sobie wszystko, walczyć na maksa, do kiedy tyle, ile mogę, żeby dać sobie jak największe szanse. Potrzeba pewnie chwilę czasu, żeby to zdiagnozować, no i później brać terapię. No liczę, że nie będzie to nic poważnego.
1: Hurkacz kilka razy w trakcie gry skarżył się na dolegliwości kręgosłupa i prosił o interwencję fizjoterapeuty. Grał z wyraźnym trudem. Po 3 godzinach i 40 minutach gry w 5 secie spotkanie zostało zakończone kreczem Polaka. To nie jedyne problemy zdrowotne naszych zawodników w Londynie. Wcześniej w swoim pierwszym meczu kontuzji kostki doznała Maja Chwalińska, przez co mimo piłki meczowej nie zdołała pokonać swojej przeciwniczki. W magazynie jeszcze Mundial. W części sportowej Anglia wygrała z Meksykiem 3-2 i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw. Drużyna Trzech Lwów kończyła mecz w 10, ale utrzymała prowadzenie mimo 11 minut doliczonego czasu. Brytyjskie media nazywają to spotkanie jednym z wielkich mundialowych zwycięstw reprezentacji Anglii. O czym z Londynu? Anna Rączkowska.
6: Anglicy przerwali serię 26 spotkań Meksyku bez porażki na stadionie Azteca. Zrobili to na wysokości ponad 2000 metrów przy niemal 80 tysiącach kibiców gospodarzy i grając końcówkę w osłabieniu. Bohaterem został Jude Bellingham, który jeszcze przed przerwą zdobył 2 gole. Harry Kane dołożył bramkę z rzutu karnego, ale po czerwonej karcie dla Jarrella Quensaha Anglia musiała do końca bronić wyniku. Po 90 minutach zawodnicy byli już wyraźnie wyczerpani, a wtedy sędzia doliczył jeszcze 11 minut. Anglicy ledwo łapali oddech, ale znaleźli jeszcze siły, aby odeprzeć ostatni napór Meksyku. To była bezsenna noc dla kibiców na wyspach, ale ci, którzy wytrzymali przed telewizorami do rana, zobaczyli mecz, o którym, jak piszą brytyjscy dziennikarze, będzie się mówić jeszcze przez lata. W ćwierćfinale drużyna Anglii zagra w sobotę w Miami z Norwegią. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Z mundialem pożegnała się za to Brazylia, która wczoraj przegrała z

0: Norwegami 1-2 i to właśnie Norwegowie zagrają w ćwierćfinale.
1: Suma wydarzeń.
0: A my przenosimy się jeszcze do Bydgoszczy, gdzie podpisano umowę między polską grupą zbrojeniową a amerykańską firmą. Chodzi o produkcję rakiet dalekiego zasięgu Barracuda 500. O znaczeniu tej umowy, a także o kilku ważnych wątkach, o których ostatnio sporo mówi się w kraju, mówił premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
2: Bardzo się cieszę, bo to ważny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, dla polskiego bezpieczeństwa, dla współpracy polsko-amerykańskiej, dla rozwoju technologii. Tak, to wszystko skupia się dzisiaj tutaj w Bydgoszczy, w Wojskowych Zakładach Lotniczych. I to jest potwierdzenie tego, że staramy się, i to bardzo skutecznie, przy pomocy różnych narzędzi, przy pomocy dyplomacji, przy pomocy współpracy naszych firm z partnerami z państw NATO, skutecznie i realistycznie dbać o bezpieczeństwo Polski i o rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ta umowa dzisiaj dotyczy jednego z najważniejszych elementów współczesnej obrony, współczesnego pola walki, czyli autonomicznych, samomanewrujących pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, Barracuda 500. To 500 może nas lekko zmylić, bo to 500 mil. Barracuda 500 ma zasięg do 900 kilometrów. Wojna w Ukrainie, agresja rosyjska na Ukrainę, wszystkich nas praktycznie, nie tylko w Polsce, nauczyła znaczenia rozmaitych rodzajów broni. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta broń ma rzeczywiście, tego typu broń ma kluczowe znaczenie w obronności każdego kraju. To potwierdza historia ostatnich lat i w Ukrainie, ale także w innych miejscach na świecie. Chciałem serdecznie pogratulować i podziękować zarówno naszym partnerom, przyjaciołom z Andorii i polskiej stronie, która zaangażowała się w te negocjacje. Dokonaliście, drodzy amerykańscy przyjaciele, prawidłowego wyboru, wskazując na Polskę, na PGZ, na WZL jako swoich partnerów. Polska dzisiaj jest państwem najlepiej przygotowanym do współpracy zarówno ze stroną amerykańską, jak i z innymi partnerami NATO, jeśli chodzi o wykorzystanie naszych środków, środków europejskich, środków SAFE na wzmocnienie obrony Polski, Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozumiemy tę decyzję nie tylko jako wyraz wzajemnego zaufania, co w dzisiejszych czasach jest bezcenne, ale także jako potwierdzenie trwałości i Sojuszu Polsko-Amerykańskiego, Paktu Północnoatlantyckiego i gotowości do realnych działań. Pan premier Kosiniak-Kamysz pewnie powie o kolejnych zdarzeniach, które potwierdzają ten dobry trend. Mieliśmy chwilę zamieszania, dezorientacji, ale wydaje się, że dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że idziemy wspólnie z amerykańskimi sojusznikami w jednym kierunku i umiemy podpisać i taką znaczącą umowę i rozwiązywać problemy, które od czasu do czasu, jak to jest między przyjaciółmi, się pojawiają. Nasze bezpieczeństwo zależy nie tylko od nowoczesnego sprzętu, nie tylko od obecności sojuszniczych wojsk w Polsce, w tym przede wszystkim wojsk amerykańskich, ale także od spójnej polityki w Polsce, spójnej polityki dotyczącej naszego bezpieczeństwa. W ostatnich godzinach, dniach głośno jest o patriotach. Symbolicznie mówimy o patriotach, to znaczy o pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie, ale ja chciałbym przy tej okazji powiedzieć coś o patriotach, to znaczy o ludziach, którzy naprawdę mądrze rozumieją to, co jest dobre i ważne dla Polski. Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Można dyskutować o historii, o wzajemnych relacjach. Można zastanawiać się, w jakim zakresie pomagać uchodźcom, migrantom tu w Polsce, ale nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy polityczne

0: z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską. Tak było wtedy, kiedy nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć, wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją, leży w interesie Polski. To nie jest tylko kwestia solidarności, to nie jest tylko kwestia przyzwoitości. To jest po prostu tak jeden do jeden kwestia naszego bezpieczeństwa. Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju.
1: To było wystąpienie premiera Donalda Tuska w Bydgoszczy. Do tych słów będziemy wracać jeszcze na naszej antenie. Analizy i szczegółowe komentarze oczywiście w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Tu Polskie Radio 24, jest 12:34.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Czas podsumowań w magazynie Saldo. Wspólnie z naszym ekspertem prześledzimy wydarzenia i stopy zwrotu na rynkach w pierwszym półroczu 2026 roku. I choć wszystkich danych makro jednak nie znamy, to jednak wiele można już teraz powiedzieć o pierwszych dwóch kwartałach. Wszystko mamy na wykresach. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Wcześniej jednak ważne informacje gospodarcze. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony za pomocą aplikacji. To jedno z rozwiązań, które w procesie deregulacji przygotowało Ministerstwo Finansów. Zmiana ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański na konferencji Deregulacja 2.0 podkreślił, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym.
7: Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich.
1: Rząd chce też wprowadzić zmiany w prawie podatkowym, postępowaniach sądowych oraz wzmocnić udział lokalnych firm w zamówieniach publicznych. 2 z 6 zaplanowanych nowoczesnych pociągów wyjechały na tory w Krakowie. Koleje Małopolskie otrzymały od nowosądeckiego Newagu 2 impulsy. Kolejne wyjadą na trasy jeszcze w wakacje. Marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka mówi, że to będzie jakościowa zmiana w komforcie podróży.
8: Te pojazdy są 5-członowe, w związku z tym są w stanie pomieścić ponad 550 pasażerów.
1: A ten zakup był możliwy dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Łączna kwota to jest ponad 300 milionów złotych, z tego ponad 100 milionów to środki z KPGO.
1: Koleje Małopolskie każdego roku przewożą około 15 milionów pasażerów.

0: A teraz patrzymy na to, co dzieje się na rynkach. Zacznijmy od Europy, bo tutaj czerwień dominuje na indeksach, chociaż mamy cztery wyjątki. Uwaga, DAX na zielono, czyli niemiecka giełda, Cacron, czyli francuska giełda, FTSE Mediolan również na zielono i uwaga, Warszawa. WIG jest na plusie, ale tylko 0,04%. WIG 20 już lepiej, bo 0,16% na plusie, no ale mamy też takie indeksy, które są pod kreską. I tak, MWIG 40 traci w tej chwili 0,48%, a SWIG 80 0,11%. A skoro jesteśmy tak blisko linii piątkowego zamknięcia, to wszystko jeszcze może się do godziny 17 wydarzyć. Spójrzmy na kursy walut. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,29 zł, dolar amerykański 3,76, funt brytyjski utrzymuje się powyżej 5 zł, 5,01 w tej chwili i frank szwajcarski 4,66.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Ale teraz naszej tabeli z kursami, ze stopami zwrotów nie zamykamy, bowiem spróbujemy podsumować pierwsze półrocze między innymi na giełdach. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Kamiński z domu maklerskiego Oanda TMS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Są takie momenty w pracy analityka i można je zanotować w kalendarzu, kiedy przychodzi taki moment podsumowań, refleksji. Na pewno to są końcówki kwartałów, ale też końcówka półrocza, czyli dwa kwartały. Naraz. Co możemy powiedzieć o tym pierwszym kwartale? Zacznijmy może od warszawskiej giełdy. Działo się dużo, ale jednak ten zielony kolor per saldo mamy.
2: Mamy zdecydowanie. Można powiedzieć, że to było to kolejne dobre półrocze na warszawskiej giełdzie, ponieważ zakończyliśmy te pierwsze pół roku z wynikiem ponad 15% zysku na WIG-u. Natomiast WIG 20 zyskał około niespełna 13%, 12,7%. Jak porównamy to z rokiem poprzednim, czyli w pierwsze półrocze 2025 roku, no to widzimy, że jest to nieco słabszy wynik, ponieważ w zeszłym roku WIG 20 zyskał niespełna 30% w pierwszym półroczu. No, a szeroki WIG miał bardzo podobny wynik, około właśnie 28%, co pokazuje, że nieco słabiej te obecne półrocze od tego samego pierwszego półrocza poprzedniego roku, ale cały czas jesteśmy na plusie, czyli idziemy po prostu w dobrym kierunku, jak to można powiedzieć w telegraficznym skrócie.
0: I zaznaczmy, że takie stopy zwrotu inwestorzy biorą w ciemno. To jest naprawdę dobry wynik, dwucyfrowy wynik. Za każdym razem robi wrażenie.
2: Oczywiście, że tak. Robi wrażenie, tym bardziej, że inflacja na całe szczęście nie jest dwucyfrowa, w związku z tym nie stanowi ona jakiegoś większego problemu, właśnie gdy ją porównamy z tymi wynikami. Natomiast oczywiście pamiętajmy też, że te wyniki związane są zarówno w tym półroczu, jak i w pierwszym półroczu poprzedniego roku z ogromną zmiennością na rynku. Tak naprawdę w zeszłym roku zapowiedzi ceł ze strony Donalda Trumpa wywołało ogromne zamieszanie na rynku, mocniejsze tąpnięcie, korektę na światowych giełdach, także i na giełdzie w Warszawie. Natomiast w tym roku atak USA razem z Izraelem na Iran również tutaj stanowił ogromne wyzwanie dla inwestorów. No i pytanie właśnie, czy ta inflacja, czy te rosnące ceny ropy w związku z zamknięciem cieśniny Ormus nie spowoduje kolejnej fali światowej inflacji. No i faktycznie widzimy, że ta inflacja nieco podbiła, aczkolwiek już ceny ropy spadają. Więc cały czas żyjemy w takim trybie podwyższonej zmienności i też masy obaw, co z jednej strony tworzy szanse, ale z drugiej strony też powoduje, że inwestorzy stają się nieco bardziej pełni obaw, w związku z tym, czy za chwilę po prostu te stopy zwrotu jednak nie runą.
0: Ale zwróćmy uwagę też na jedną rzecz. To mogliśmy zaobserwować zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku. Przypomnijmy, 2025 rok, 2 kwietnia, słynne te tabele z cłami Donalda Trumpa.
2: Liberation Day.
0: Liberation Day i wtedy spadły notowania wielu giełd, ale w ciągu 2-3 tygodni udało się ten dołek zasypać i znowu byliśmy na plusie. Tutaj też mieliśmy delikatną korektę na granicy lutego i marca, ale też udało się nadrobić te straty. Dość szybko te szoki takie geopolityczne, można powiedzieć, udawało się nadrobić inwestorom. Z czego to wynika?
2: To wynikało z pewnego oswojenia się inwestorów z sytuacją. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy ogłosił Donald Trump z tymi swoimi właśnie tablicami cła właściwie na wszystkie kraje, prawie że na wszystkie kraje na

0: świecie, to rynek bardzo mocno się go obawiał, natomiast następnie one zostały wstrzymane na kolejne 90 dni, zaczęła się cała procedura w negocjacji, rozmów i to wszystko powodowało, że inwestorzy byli nieco oswojeni z tą sytuacją i wszelkie oznaki uspokojenia tutaj w geopolityce powodowały bardzo mocne wzrosty na akcjach, tudzież indeksach i taki pewnego rodzaju hurra optymizm. I myślę, kiedy się oswajają inwestorzy z tą sytuacją, no to kolejne szoki właśnie w postaci następnych wystąpień i informacji o kolejnych wprowadzanych cłach już nie wywołują tak mocnych reakcji. Natomiast właśnie w przypadku obecnych w niedawnej wojny w Iranie, mamy sytuację, gdzie był to oczywiście pewnego rodzaju szok. Jeszcze większym szokiem było następnie zblokowanie ciśniny Ormus, wzrosty cen ropy na świecie, co spowodowało też między innymi obawy o inflację i następnie informacje o chęci porozumienia ze strony Stanów Zjednoczonych. Potem pojawiały się informacje dementujące ze strony Teheranu. Natomiast w momencie, kiedy pojawiały się informacje, które potwierdzała jedna i druga strona, no to w tym momencie już pojawił się tak zwany hura optymizm i widzieliśmy, że tak stopniowo właśnie ci inwestorzy się oswajali z tymi sytuacjami, ponieważ musimy tak spojrzeć na te wszystkie wydarzenia jak na bardzo długi film, który ma wiele zwrotów akcji, bo jeżeli spojrzymy to tylko pod kątem był atak i to wszystko, no to w tym momencie ciężko tak naprawdę znaleźć ten punkt odniesienia, w którym momencie doszło do jakiegoś sensownego przełomu. Natomiast jak spojrzymy na to w sposób linearny, no to wówczas zobaczymy, że faktycznie tych zwrotów akcji było wiele. No i koniec końców teraz wraz z mocno spadającymi cenami ropy, rynek właściwie już w pewien sposób sam siebie przekonał, że ta sytuacja jest już w pewien sposób zamknięta. Te wojny między USA a Iranem i też ostatnio same wypowiedzi Donalda Trumpa, też przedstawicieli Białego Domu, sugerujące, że bardziej w pewien sposób krytykują Izrael bardziej niż Iran pod kątem właśnie tutaj jakichkolwiek ewentualnych działań przeciwko reżimowi w Teheranie, no pokazuje, że faktycznie USA bardzo silnie chce i wręcz można nawet powiedzieć potrzebuje tego rozejmu, chociażby z politycznych powodów.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt, ale też chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na możliwe projekcje i prognozy. Bo gdyby ktoś w styczniu pomyślał o tym, że zaraz będzie zamknięta cieśnina Ormus, zaraz będzie wojna na Bliskim Wschodzie, to tutaj te prognozy poszybowałyby w górę, bo tak, ropa naftowa pewnie tutaj w prognozach by się pojawiło i $200 za baryłkę w przypadku giełd, długotrwały zjazd, jeśli nie poważna korekta albo zmiana trendu, a tutaj się okazało, że te zwroty akcji, o których pan wspomniał, zdecydowały o tym, że nie było tak źle.
0: Nie było tak źle, ponieważ jak spojrzymy na Stany Zjednoczone, to tym, co napędzało cały czas napędzało tę hossę, była sztuczna inteligencja i nakłady na sztuczną inteligencję, rosnący capex, rosnące nakłady inwestycyjne związane z największymi spółkami, ale też także oczekiwania co do rosnących cen pamięci, które też napędzało chociażby wzrosty akcji firmy produkujących półprzewodniki, między innymi takie właśnie jak Micron Technology, etc. To wszystko powodowało, że ten rynek właśnie bardzo dobrze i silnie sobie radził, aczkolwiek on był bardzo mocno skonsolidowany i cały czas jest mocno skonsolidowany, gdzie tak naprawdę ta cała hossa opiera się właśnie na jednej, można powiedzieć, branży. Z kolei w przypadku Polski mieliśmy o tyle ciekawą sytuację, że jedną tutaj właściwie z największych firm na naszej giełdzie, największą kapitalizacją jest Orlen, który tak naprawdę zyskiwał w momencie, kiedy te ceny ropy szybowały na coraz wyższe poziomy. I też między innymi właśnie te rosnące ceny ropy, ale także oczekiwania, że być może też RPP będzie zmuszone podwyższać stopy procentowe, też napędzało hossę na bankach, które zresztą pokazywały też bardzo dobre wyniki marżowe, wyniki za ostatnie kwartały i zarówno banki, jak i spółki surowcowe, też także pamiętajmy, że również KGHM mocno zyskał też chociażby na rosnących cenach miedzi, srebra. To wszystko spowodowało, że te ceny właśnie głównych indeksów zyskiwały na wartości, więc w przypadku USA mamy bardzo silnie skonsolidowany rynek wokół sztucznej inteligencji, co napędza tę hossę, a w przypadku Polski no mieliśmy na tyle ciekawie zdywersyfikowaną tą pulę największych naszych spółek, które akurat zyskiwały w takich niepewnych dosyć czasach.
1: Lubimy się porównywać do innych i w tamtym roku to świetnie wypadało, kiedy patrzyliśmy na stopy zwrotu na warszawskiej giełdzie i byliśmy liderami, jeżeli chodzi o Europę, tutaj niekwestionowanymi. Świetnie to wyglądało. A jak w tym roku?
0: No a w tym roku, tak jak właśnie tutaj też przed chwilą pozwoliłem sobie nieco powiedzieć, ponad 12% WIG20 w pierwszym półroczu zyskał MW40.

15, SWIG 80, no tutaj już trochę gorzej, 3,4%, co jest dosyć niewielkim wynikiem w porównaniu z pierwszym półroczem 2025, kiedy zyskał

0: o innych giełd. Czy tutaj Warszawa wypadła lepiej, gorzej, podobnie?
1: Warszawa, jeżeli chodzi o szeroki rynek, wypadła bardzo dobrze, aczkolwiek też nie tak dobrze jak chociażby amerykański Nasdaq. Amerykański Nasdaq w tym roku zyskał około 20%.
0: Właśnie niesamowite.
1: Gdy WIG w niewiele ponad 15%. S&P zyskało 9,5%, natomiast DAX, no tutaj niewielki zysk około 1%.
0: Z Nasdaqiem też się wiąże bardzo ciekawa historia, bo on na początku w marcu zaczął tracić w momencie, w którym rzeczywiście rozpoczęły się działania zbrojne, a potem pod koniec marca on wystrzelił. Ten wykres naprawdę wygląda imponująco i zachęcam Państwa, jeżeli ktoś ma dostęp w tej chwili do internetu i ma jakieś ulubione źródła, gdzie można przejrzeć wykresy, to widzimy tę zmianę. To jest rzeczywiście tylko i wyłącznie ta sztuczna inteligencja, czy coś innego się nałożyło, że ten technologiczny indeks faktycznie no, ma za sobą trzy fantastyczne miesiące.
1: Jeśli chodzi o tutaj kwestie związane z AI, czy tą sztuczną inteligencją, oczywiście to w pewien sposób napędza te wzrosty, ale także pamiętajmy, że oczekiwania względem decyzji FOMC, czyli amerykańskiego Banku Centralnego, Banku Rezerw Federalnych, to wszystko też jakby powoduje w pewnego rodzaju właśnie wzrosty, ale też i napięcia na tych indeksach technologicznych. Przypomnę Państwu, że właśnie wzrost cen ropy powodował wzrost oczekiwań odnośnie wyższej inflacji między innymi w Stanach Zjednoczonych, co powodowało też wzrost oczekiwań do podwyżki stóp procentowych. I paradoksalnie w momencie, kiedy ceny ropy straciły na wartości, tutaj rynek dalej spodziewa się chociażby jednej podwyżki stóp procentowych w tym roku, ponieważ cały czas mamy do czynienia z inflacją, chociażby mierzoną tutaj preferowanym przez Fed wskaźnikiem PCE na podwyższonym poziomie 4,1%. Przypomnę, że target w Fedu wynosi 2%, czyli mamy dwa razy wyższy odczyt niż zakłada to Fed w swojej prognozie. Co wszystko powodowało, że cały czas oczekiwania pozostały na obecnych poziomach, ale jednocześnie ostatnia publikacja, raport danych pracy z USA, który wskazał, że w czerwcu pojawiło się nowych miejsc pracy jedynie o 57 tysięcy, a rynek spodziewał się mniej więcej dwa razy większego odczytu, to spowodowało też, że gdzieś te oczekiwania odnośnie podwyżki zaczęły się nieco hamować. Czyli w tym momencie, jeżeli rynek miałby spodziewać się jednak pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie, ewentualnie powrotu do obniżek, ale to myślę, że to trochę czasu jeszcze musi minąć, to w tym momencie to dodatkowo też napędza tutaj wzrosty na Nasdaq, ponieważ niższe stopy procentowe działają na korzyść spółek technologicznych, które korzystają chociażby z kredytu. Im niżej są oprocentowane te środki, tym większą marżę mogą uzyskać spółki technologiczne. Natomiast ewentualna podwyżka stóp procentowych, czy to 25 punktów bazowych, czy też kilka razy o 25 punktów bazowych, powodowałoby, że te spółki mogłyby mocno stracić marżowo, a tym samym cały indeks mógłby stracić na wartości.
0: Dwucyfrowej stopy zwrotu z pewnością mogą nam pozazdrościć Niemcy, bowiem jak spojrzymy na ten wykres za pierwsze półrocze, to on jest taki bardzo mocno spłaszczony, z jednym wyjątkiem. W marcu mieliśmy dość głębokie spadki. Udało je się nadrobić, ale tak mozolnie to szło. I tak na dobrą sprawę pod koniec czerwca dopiero Niemcy zaczęli wychodzić na plus. No i tutaj teraz wystrzał. Niektórzy mówią, że to taki efekt końcówki półrocza i tak zwane dekorowanie okien, ale w lipcu też mamy dalszy ciąg wzrostów. Co możemy powiedzieć właśnie o tych giełdach zachodnioeuropejskich, szczególnie tutaj o Frankfurcie, bo tutaj stopa zwrotu za rok nawet to jest raptem 7%, a za półrocze ten wynik jest jeszcze mniejszy.
1: Tak, jeżeli chodzi o niemiecką giełdę, to ona w ostatnim czasie, ostatnie pół roku, no nie radziła sobie najlepiej. Jak przypomnijmy sobie pierwsze półrocze 2025, to mieliśmy tam dwucyfrowy wynik rzędu około 20%, ale akurat to pierwsze półrocze 2025 było specyficzne, ponieważ wraz z tym mocnym tąpnięciem na giełdach w kwietniu, wraz z tutaj informacją o przesunięciu właśnie tych ceł na kolejne 90 dni w kwestii otwarcia na jakieś rozmowy, to wszystko powodowało, że te indeksy zyskiwały na wartości. Natomiast widzimy tutaj, że obecnie giełda niemiecka też mocno uzależniona od chociażby całego też sentymentu do krajów europejskich, też sentymentu do sektora obronnego. Pamiętajmy, że też takie chociażby spółki jak Rheinmetall są niezwykle tutaj istotne istotne dla właśnie indeksu DAX i to wszystko powodowało, że ten wykres, czy też właściwie szeroki indeks na

0: A w niemieckiej giełdzie znajdował się tutaj przez dłuższy czas pod kreską. I to oczywiście powodowało też szereg problemów właśnie tutaj związanych z oczekiwaniami co do dalszych poczynań. Między innymi związane też z Europejskim Bankiem Centralnym oraz tym, że rozpoczął podwyżkę stóp procentowych. I jest szansa, że może w najbliższym czasie również zdecyduje się na taki krok. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę spadające ceny ropy, być może jednak pozostanie w tak zwanym trybie wait and see, o czym często też sama pani Lagarde często wspomina.
1: Poczekamy, zobaczymy.
0: Dokładnie, słynne polskie powiedzenie.
1: Okej, to teraz mamy jeszcze trochę czasu do końca naszej audycji, więc nie mogę nie zapytać o ropę naftową, która powiedzmy sobie od czwartku, piątku zaparkowała na takim poziomie. No w przypadku ropy WTI to jest $68 z kawałkiem, w przypadku ropy Brent to jest $71-72. Czy to oznacza, że na dłuższy czas ropa dotarła do dna i teraz czekamy na jakieś informacje, jakiś przełom, coś się musi wydarzyć, żeby ta ropa była jeszcze tańsza? Mało ciągle nam. Dobrze by było, gdyby czarne złoto było tańsze z punktu widzenia kierowców. Jak pan to ocenia?
0: Zawsze oczywiście im będzie tańsze, tym będzie lepsze dla kierowców. Natomiast też pamiętajmy, że w przypadku właśnie poszukiwania dna na tej ropie, no to dno nigdy nie jest tam, gdzie się spodziewamy. Ja przypomnę taką sytuację, bratem sprzed 6 lat, kiedy był taki moment, w którym ropa była kwotowana na wartościach ujemnych na chicagowskiej, właściwie na nowojorskiej giełdzie NYMEX, co wynikało właśnie z tego, że była tak silna właśnie była wyprzedaż, że giełda stwierdziła, że może też zacząć właśnie kwotować w wartościach ujemnych. Czyli można było tak naprawdę kupić ropę i dotrzymać za to środki. To trwało oczywiście raptem przez chwilę, ale mieliśmy ogromną zmienność rynkową i tak samo w przypadku obecnej sytuacji na rynkach wydawać by się mogło, że możemy tam się nieco zatrzymać na dłużej. Faktycznie czekamy na jakąś informację, co dalej, ponieważ z jednej strony porozumienie USA z Iranem też nie rozwiązuje wszystkich problemów i cały czas co chwila dochodzą do nas informacje odnośnie tutaj jakiegoś braku porozumienia, jakiegoś też braku przełomu i no niestety jest to taki instrument, na który będzie zawsze oddziaływały różnego rodzaju takie sygnały. W związku z czym jakby się pojawiły jakieś informacje o kolejnych problemach, być może znowu jakiś pojawiłby się zator w rejonie cieśniny Ormus, to ta ropa mogłaby nieco zacząć zyskiwać. Aczkolwiek biorąc pod uwagę ostatnie też wydarzenia oraz to, jak szybko ta ropa zeszła do obecnych poziomów, wydawać by się mogło, że bardziej ta presja podażowa jest silna na tej ropie i ona mogłaby jeszcze zejść niżej. Aczkolwiek też nie stawiałbym wszystkich pieniędzy na tą jedną kartę, że będzie szło tylko w dół. Bardziej spodziewałbym się jakiejś stabilizacji, czyli możliwego takiego odbicia, takiego zejścia i gdzieś to 70 możliwe, żebyśmy zobaczyli na dłużej. A to, czy ropa będzie, a to, czy benzyna będzie tańsza dla kierowców, też wiele zależy od właśnie dolara amerykańskiego. Pamiętajmy, że ta ropa jest
1: kwotowana
0: w dolarach. Jest obecnie dolar drogi. No i tak naprawdę dopóki gdzieś te oczekiwania się nie uspokoją względem właśnie podwyżki tych stóp procentowych, a też przypomnijmy, że Kevin Warsh, nowy przewodniczący Fedu, nowy przewodniczący FOMC, pokazał się od strony takiego człowieka, który udziela nieco takich lakonicznych odpowiedzi i raczej tutaj nie będziemy słyszeli jakiegoś długich wykładów, elaboratów odnośnie prognozy co do podwyżki bądź obniżki stóp procentowych, czy też ogólnie poziomu neutralnego stóp procentowych, tylko pewnie z kolejnego posiedzenia na kolejne będziemy słyszeć nowe informacje, na co zwraca uwagę, etc. Czyli tutaj również wszystko się może wydarzyć i cały czas gdzieś będziemy żyli w pewnego rodzaju zawieszeniu. Aczkolwiek to, że oczekiwania inwestorów patrząc na kontrakty terminowe na 30-dniową stopę Fed na giełdzie chicagowskiej, dziś zatrzymały się właśnie na jednej podwyżce w tym roku, pokazuje też, że rynek nie spodziewa się jakiejś mocniejszej, w jakiejś nowej serii podwyżki stóp procentowych, więc gdzieś ewentualnie jedno bądź żadne podwyżki stóp procentowych powinno uspokoić sytuację i ten dolar powinien gdzieś nieco zacząć się uspokajać, stabilizować i możliwe, że to spowoduje właśnie razem ze spadającą ceną ropy, że ci nasi rodzimi kierowcy zobaczą niższe ceny na stacjach.
1: To na koniec. Czy inwestorzy jeżdżą na urlopy? To widać też na wykresach, chociażby jeżeli chodzi o obroty na danym parkiecie. Czy faktycznie lipiec to będzie taki czas, kiedy troszeczkę rynki zwolnią, inwestorzy spróbują złapać drugi oddech, czy jednak to będzie kolejny rok, w którym jednak ręka na pulsie, a właściwie ręka na smartfonie telefonie będzie cały czas.
0: Powinno się statystycznie raczej uspokoić. Nie spodziewam się jakichś większych, mocniejszych ruchów. Oczywiście inwestorzy też jeżdżą na urlopy, tak samo jak każdy inny człowiek. Również oni chcą odpocząć i zażyć nieco słońca. Aczkolwiek w sytuacji

0: sytuacji jakichś nadzwyczajnych, zwiększonej zmienności, no to naturalnie, że możemy spodziewać się jakichś większych obrotów, czy też decyzji inwestorów, no bo nawet jeżeli będą oni na wakacjach, jeżeli zobaczą zwiększoną zmienność, że coś się faktycznie dzieje, no to podejmą odpowiednie działania, żeby czy to spieniężyć swój zysk, czy ewentualnie na przykład zamknąć te pozycje, jeżeli przykładowo przynosi im stratę.
1: To my zachęcamy, odkładamy smartfony na wakacje, przynajmniej jeżeli jakiś urlop jest zaplanowany i możemy słuchać Polskiego Radia 24. Tu najświeższe informacje oczywiście cały czas. Krzysztof Kamiński, dom maklerski Wanda TMS, analityk, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier apeluje do opozycji i prezydenta: nie igrajcie z ogniem, chodzi o wojskową pomoc dla Ukrainy. Co doprowadziło do groźnego wypadku autobusu w Warszawie? Potrzebne są szczegółowe ekspertyzy, słyszymy od eksperta. Zajrzymy też do Chorwacji, gdzie zaognia się spór o dostęp do publicznych plaż. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie igrajcie z ogniem, tak premier Donald Tusk apeluje do prezydenta i opozycji. Rząd zapowiada odtajnienie kosztów wsparcia dla Ukrainy. To reakcja na twierdzenia opozycji, że rząd przekazał Ukrainie pociski do systemów Patriot. Jak mówi szef rządu, zatrzymanie pomocy dla naszego sąsiada to narażanie Polski.
2: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
1: Premier Tusk mówił o tym w Bydgoszczy. Szef rządu wziął tam udział w podpisaniu umowy na amerykańskie pociski manewrujące Barracuda dla polskiego wojska. To ważny dzień, podkreślał szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nigdy nie mieliśmy zdolności do produkcji, a dzisiaj będziemy mieć nie tylko zdolność do montażu, ale w efekcie zdolność do posiadania własnych umiejętności własnej produkcji na terytorium Polski i będziemy współpracować z innymi państwami w tym zakresie. To pokazuje, że Polska jest autentycznym liderem wschodniej flanki NATO.
1: Pociski Barracuda mogą pokonywać

0: nawet 900 km, a długość ich lotu może trwać do 120 minut. Jak ukrócić patologię w systemie ochrony zdrowia? Jutro mija ultimatum, jakie premier dał w tej sprawie swoim współpracownikom. Szef rządu czeka na konkretne rekomendacje. Jeśli konkretów nie będzie, polecą głowy. Wygląda na to, że premier oczekuje pilnych działań, mówi nam szefowa CBOS-u profesor Ewa Marciniak.
1: Pilnych spraw, a nie jakiejś zmiany systemu w ogóle. No bo jak wiadomo, w kilka dni tego się nie da przygotować, bo to wymaga wielu szeroko zakrojonych działań i nie kilku ekspertów, a licznych zespołów eksperckich. Więc rozumiem, że tutaj raczej chodziło o to, co jest najbardziej bulwersujące i niezasadne.
0: Ostatnio najbardziej bulwersują horrendalne zarobki i zbyt długi czas pracy lekarzy. Propozycje rozwiązania tych problemów mają przygotować ministra zdrowia i szef NFZ-u. Awaria systemu hamulcowego, a może coś innego. Dopiero szczegółowe ekspertyzy dadzą odpowiedź na pytanie, co było przyczyną wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Tak mówi nam Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. W wypadku ucierpiało 6 osób. Ekspert podkreśla, że autobusy mają systemy bezpieczeństwa.
2: Nowoczesne autobusy są projektowane zgodnie z bardzo wysokimi standardami bezpieczeństwa. I oczywiście kluczowe układy, takie jak układ hamulcowy czy kierowniczy, podlegają rygorystycznym wymogom technicznym, regularnym przeglądom i bieżącej kontroli. Informacje o przyczynach tego konkretnego zdarzenia wymagają oczywiście dokładnego wyjaśnienia przez odpowiednie służby i ekspertów. No i dopiero analiza techniczna pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy doszło do awarii pojazdu? Jeśli tak, to dlaczego? I jakie były jej rzeczywiste przyczyny?
0: Wstępne ustalenia policji wskazują na awarię systemu hamulcowego. Wczoraj w okolicy Dworca Zachodniego autobus miejski zderzył się z tramwajem. Następnie uszkodził kilkanaście samochodów i wjechał w przejście podziemne. Rannych zostało 6 osób. Na koniec zapowiadana Chorwacja i walka o dostęp do plaż. Wszystko po happeningu jednego z tamtejszych posłów. Po raz drugi w ciągu miesiąca przeciął on szlifierką kłódkę zamykającą przejście na plażę przy hotelu jednej z największych amerykańskich sieci. Redakcja Piotra Piętki.
3: Zdaniem Marina Mileticia hotel w Rijece bezprawnie ograniczał mieszkańcom i turystom dostęp do wybrzeża, które zgodnie z chorwackim prawem stanowi dobro publiczne. Poseł podkreślił, że pas nadmorski należy do wszystkich obywateli i nikt, nawet właściciel luksusowego hotelu, nie ma prawa uniemożliwiać dojścia do plaży. Identyczną akcję przeprowadził już na początku czerwca. Wówczas przejście zostało otwarte, jednak kilka dni temu hotel ponownie zamontował łańcuch i kłódkę, co skłoniło parlamentarzystę do kolejnych interwencji. Polityk zapowiedział również złożenie zawiadomienia do prokuratury przeciwko hotelowi. Ostrzegł, że jeśli przejście zostanie ponownie zablokowane, następnym razem do akcji dołączą mieszkańcy i działacze społeczni. Sprawa wywołała szeroką debatę w Chorwacji. Dostęp do plaż od lat jest tam przedmiotem sporów między lokalnymi społecznościami, a właścicielami hoteli i prywatnych kompleksów turystycznych. Chorwackie przepisy stanowią, że wybrzeże jest dobrem publicznym i co do zasady musi pozostawać dostępny dla wszystkich, choć zarządcy obiektów często powołują się na względy bezpieczeństwa lub ochrony swojego terenu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: A w Chorwacji pogoda w sam raz na plażowanie, jest słonecznie i gorąco do 30 stopni.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: U nas jest zupełnie inaczej. Kolejny dzień wieje nieprzyjemny, porywisty wiatr. Do tego czasami pada. Najwięcej deszczu spadnie dziś na południu i północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni.
4: Klimat.
0: W Radomiu umiarkowana jest jakość powietrza, poza tym jest dobra lub bardzo dobra. Do 16 warto włączyć energochłonne urządzenia, bo trwają tak zwane zielone godziny. 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
4: Klimat. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Najpierw biegną po bar.

0: Bawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja.
6: 8 minut po godzinie 13.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Iza Bajda, Ada Tomaszewska, Szczepan Pawłosek i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko, zapraszamy serdecznie do godziny 16, a będziemy dziś mówić m.in. o relacjach polsko-ukraińskich.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry.
6: Będziemy dziś rozmawiać m.in. o relacjach polsko-ukraińskich, także w kontekście sytuacji wewnętrznej w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, poinformował, że zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z ostatnich lat. To efekt pogłosek o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Ruch ministra chwalą członkowie rządu. Opozycja reaguje ostro na tego rodzaju oświadczenia. Czy nie ma pan wrażenia, że tego rodzaju posunięcia polityczne to jest jednak o krok za daleko? Gra bezpieczeństwem, gra tego rodzaju informacjami. Z jednej strony naciski opozycji, z drugiej reakcja rządzących?
8: Bezpieczeństwo państwa wbrew pozorom nie jest nigdzie wyłączone spod debaty publicznej. Jedynie wąskie obszary dotyczące bardzo wrażliwych kwestii mogą być wyłączane. Na przykład w szwedzkim modelu powszechnej jawności właśnie tylko niektóre konteksty bezpieczeństwa związanego z wojskowością są wyjęte spod wolnego dostępu dla każdego chcącego, więc nie ma moim zdaniem niczego zdrożnego w tym, że politycy polemizują i posuwają się w tym bardzo daleko w kwestiach bezpieczeństwa. Jeśli coś razi, to, że często pojawiają się przy tym podteksty złych intencji drugiej strony. Natomiast to, co obserwujemy w tej chwili, bez względu na to, jak ocenimy owe intencje poszczególnych uczestników, jest pochodną niestety tego, że państwo polskie co najmniej od roku 2014, a w istocie, jeśli sięgnąć głębiej, to musielibyśmy tę granicę przesunąć, nie prowadziło w zasadzie żadnej polityki wobec Ukrainy. I czego już bez względu na to, kto sprawował władzę i sfery by nie dotknąć, czy polityki gospodarczej, czy polityki historycznej, czy kwestii obronności, to opinia publiczna może się o jakichś niespodziankach dowiadywać. No i można się zastanawiać, jak to było możliwe, że przez tyle lat w zasadzie nie prowadziliśmy żadnej debaty, podczas gdy inne państwa, tak jak i Polska, sympatyzujące i wspierające Ukrainę, szczególnie po roku 2022, jednak taką politykę wobec Kijowa prowadziły.
6: No cóż, jesteśmy bardzo zajęci sobą, więc może nie starcza już czasu albo energii, albo pomysłów na to, żeby popatrzeć też szerzej na świat. To mój złośliwy komentarz, ale wracając do relacji polsko-ukraińskich, ma pan wrażenie, że to może być jeden z tych tematów, który jak bumerang będzie powracał w kampanii, bo wprawdzie teraz czekają nas wakacje, ale myślę, że jesienią już zaczną się pierwsze ruchy, które będą...

0: wstępem do zbliżającej się kampanii przed wyborami parlamentarnymi.
1: Tak, bez cienia wątpliwości. Nawet jeśli doszłoby do chwilowego ocieplenia stosunków, czy w każdym razie do wyciszenia sporów, to pamiętajmy, że relacje Warszawy i Kijowa nie są determinowane tylko przez dobrą czy złą wolę tego czy innego polityka. Jesteśmy po prostu dwoma państwami, które mają sprzeczne interesy w bardzo wielu obszarach. Wystarczy spojrzeć sobie na strukturę gospodarki ukraińskiej i polskiej, by dostrzec naturalne pola konkurencji. Czasami zresztą, zwłaszcza w roku kampanii wyborczej w Polsce, to trochę przybijało się do opinii publicznej. Jeśli chodzi na przykład o rynek transportowy, rynek zbóż, rynek owoców miękkich, przemysł stalowy, cementownie i tak dalej. A wielu z tych aspektów Polska nie ma szans z różnych historycznych powodów konkurencji z ukraińskimi podmiotami, zwłaszcza, że one często nie podlegają w pełni regulacjom unijnym. Ten katalog różnic dotyczy także różnic podejściu obecnych władz w Kijowie. Podkreślam obecnych władz, bo nie dotyczy to, jak sądzę, większości Ukraińców jako obywateli i stosunek do przeszłości, który nie tylko w Polsce, ale i zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej, no nie może być przyjęty, bo pochwała ludobójców jest niemożliwa w jakiejkolwiek demokracji świata. Między innymi po to stworzono niegdyś pojęcie ludobójstwa. Do tego dodajmy, że obecne władze w Kijowie prowadzą bardzo asertywną politykę wobec Warszawy od dawna. Jeśli ktoś prowadzi jakąś politykę, to znaczy, że ją może prowadzić. I to powoduje, że owa asertywność będzie także znajdowała odzwierciedlenie w Polsce. Wreszcie także naszym wewnętrznym wyzwaniem, permanentną zachętą do tego, oprócz struktury poglądów w społeczeństwie, gdzie większość wyborców opozycyjnej prawicy oraz wedle różnych badań od 20 do 40% wyborców koalicji rządzącej raczej oczekuje bardziej asertywnej polityki wobec Kijowa, będzie to, że różne podmioty prawicowe, widząc taki, a nie inny stan świadomości zbiorowej, będą licytowały się między sobą w dystansie wobec Ukrainy, analogicznie jak na Ukrainie to ma miejsce. Zieleński, który w początkach swojej kariery politycznej, będąc człowiekiem Igora Kołomojskiego, znanego oligarchy z Dniepropietrowska, jednak był dość odległy od zachodnioukraińskiego etnicznego nacjonalizmu, a teraz sam w tej licytacji wewnątrz Ukrainy, także w kontekście możliwych wyborów prezydenckich, tamże uczestniczy.
0: I ten udział w licytacji najwyraźniej mu się opłaca, bo sondaże pokazują pewien wzrost poparcia dla Wołodymyra Zełenskiego. W dzisiejszym Dzienniku Rzeczpospolita pojawił się m.in. wywiad z Wojciechem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, który stwierdza, że jest zaskoczony stopniem nastrojów antypolskich w Ukrainie. Z drugiej strony socjologowie zauważają także wzrost nastrojów antyukraińskich w Polsce. Czy biorąc pod uwagę, że jak wspomnieliśmy, temat wzajemnych relacji może być jednym z głównych wątków kampanii, należy wychodzić z założenia, że te nastroje niestety jeszcze będą się w najbliższych miesiącach pogarszały?
1: Myślę, że sytuacja przedwyborcza zdecydowanie temu sprzyja. Wreszcie także jakaś perspektywa zakończenia wojny, ona oczywiście jest trochę nieokreślona, ale mimo wszystko dużo realniejsza niż to było 2 czy 3 lata temu. Temu będzie persaldo sprzyjała. I powiedziałbym, że polskim jakby błędem było to, że postawiliśmy na Ukrainie, na te siły polityczne, to absolutnie bezkrytycznie, poczynając od zapomnianego dziś prezydenta Juszczenki, które kult UPA oraz różnych form kolaboracji z nazistami wprowadziły na poziom polityki państwowej i zbieramy trochę tego efekty. W zasadzie dziś już nie ma na Ukrainie żadnej siły politycznej, która kwestionowałaby taki kierunek myślenia o przeszłości i to będzie przez długi czas także oddziaływało i także w najbliższych miesiącach. Natomiast jeszcze raz należy wyraźnie podkreślić, że trochę czym innym są nastroje w Polsce wobec Ukraińców, a czymś innym ocena polityki władz Ukrainy wobec Polski. W tym

0: najgorszym przypadku różnego rodzaju dystanse, niechęć i tak dalej, nie są tak szerokie, jak można by się spodziewać, biorąc pod uwagę zakres migracji ukraińskiej do Polski i póki co nie przekraczają żadnych punktów krytycznych. Natomiast wszystkie badania pokazują, że sprzeciw wobec polityki obecnych władz Ukrainy wobec Polski w naszym kraju staje się jednym z nielicznych pomostów między większością wyborców opozycyjnych, a istotną częścią wyborców koalicji rządzącej.
1: Na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy wracali do relacji obu krajów. Teraz skupmy się na sprawach polsko-polskich. Premier Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Oczekuje do jutra na rekomendacje, które miałyby rozwiązać oburzające praktyki w ochronie zdrowia. Czyżby to była zapowiedź dymisji szefowej resortu?
0: Wyraźnie model powierzenia resortu, którego działalność cieszy się zainteresowaniem większości obywateli. Zawsze obywatele i obywatelki naszego kraju wskazywali opiekę zdrowotną jako jeden z priorytetów pożądanej działalności polityków. Po prostu się nie sprawdził, jeśli chodzi o powołanie technokratki, osoby spoza polityki, menedżerki związanej ze służbą zdrowia do kierowania resortem. Bardzo wyraźnie widać, że sytuacja, w której nie jest to polityk o silnej pozycji i w rządzie, i we własnej partii, i silnej legitymacji społecznej, szkodzi tylko całości przedsięwzięcia. W istocie sprawia to wrażenie chyba trochę improwizowanego przygotowywania dymisji osoby, za powołaniem której osobiście stał sam premier. No jest to działanie jak najbardziej racjonalne, tyle tylko, że bardzo, bardzo spóźnione. Racjonalne dlatego, że cały system ochrony zdrowia jest systemem organicznym, gdzie wszystkie podmioty są ze sobą związane i nie da rady w takim stylu prywatnych korporacji uciekać od odpowiedzialności pod hasłem "to nie mój dział". No a w tym wypadku odpowiedzialność i osób na poziomie lokalnego samorządu i samego ministerstwa jest czymś, co z całą pewnością tkwi w świadomości większości obserwujących. Gdyby tego typu działania były podjęte natychmiast po ujawnieniu dochodów doktora Kasprzyka, wówczas zapewne straty poniesione przez największą partię koalicji rządzącej byłyby dużo mniejsze.
1: Zanim przejdziemy do strat, zastanawiam się, czy ten ruch, to ultimatum, to jest istotnie jakaś próba, czy może być istotnie jakaś próba naprawy sytuacji w opiece zdrowotnej, czy może po prostu jest to polityczne teatrum, bo cóż można wymyślić od piątku do wtorku?
0: No może być może napisać efektowną prośbę o dymisję. Natomiast rzecz jasna, takich problemów nie da się rozwiązać, ale najgorsze w tej całej sprawie, że ona w ogóle wyszła na jaw, jest wszakże to, że niezbyt wiadomo, co i jak mamy naprawiać. Czy chodzi tu o funkcjonowanie służby zdrowia w ogóle, czy chodzi o funkcjonowanie publicznej służby zdrowia, czy chodzi o kwestię komercjalizacji, czy chodzi o dochody lekarzy, czy chodzi o panoszenie się prywatnych podmiotów w obrębie tego, co powinno być domeną publicznych podmiotów i tak dalej. Zwróćmy uwagę na paradoksy temu wszystkiemu towarzyszące, to znaczy średnia długość życia w Polsce rośnie w wielu aspektach. No, poprawa jest wręcz rewolucyjna, jeśli chodzi o skuteczność służby zdrowia. Natomiast są takie, gdzie można mówić o skandalicznych wręcz sytuacjach i praktykach, zwłaszcza przy takich schorzeniach, które trudno się leczy i których leczenie nie opłaca się podmiotom prywatnym, skomercjalizowanym i tak dalej. Z dochodami lekarzy, że szukamy jakichś dziwnych rozwiązań. No, rzekłbym, w krajach takich, które uchodzą dla nas za wzorce, jest z reguły proste remedium na tego typu sytuacje. Nazywa się ona progresja podatkowa, a w Polsce to wspólnie PiS i Platforma 20 lat temu zlikwidowały trzecią najwyższą stawkę podatkową, właśnie przeznaczoną dla takich osób, które zarabiają niewyobrażalne pieniądze, więc

0: Więc tak naprawdę jesteśmy chyba trochę w toku już kampanii przedwyborczej i w istocie mówimy o wszystkim i o niczym, a szkoda, bo cała ta sytuacja na południu Warszawy ujawniła bardzo, bardzo wiele zjawisk, które powinny być jakoś tam przedmiotem debaty.
1: To prawda, ta sprawa jest wielowątkowa i właściwie cały czas jeszcze wychodzą na jaw kolejne informacje o bulwersujących praktykach, do których dochodziło w szpitalu południowym. Z drugiej strony pogłębia się też kryzys w finansach Narodowego Funduszu Zdrowia, co skutkuje w dostępności, ograniczonej dostępności pacjentów do świadczeń. Załóżmy czysto teoretycznie, że dochodzi do dymisji. Co faktycznie by to zmieniło w sytuacji polskiej opieki zdrowotnej?
0: No przede wszystkim dawałoby szansę na ograniczenie perspektywy chaosu, bo to, co w tej chwili będziemy obserwować, to z jednej strony tendencje do rozliczania różnych osób i podmiotów wewnątrz służby zdrowia, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o dochody. Z drugiej zaś strony będziemy też mieli do czynienia z przedstawianiem jakichś tam planów reform oderwanych od rzeczywistości z hasłami wzrostu wydatków i tak dalej. Tymczasem warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę cała ta historia jako jeden z wątków pokazuje nadchodzący problem demograficzny, to znaczy to, że pacjentów będzie nie mniej niż jest w tej chwili, ale tych, którzy będą mogli im pomagać, będzie coraz mniej. To jest jedno ze źródeł bardzo wysokich dochodów lekarzy. Wreszcie także wcześniej czy później ujawni nam się problem tego, że przeznaczamy gigantyczne pieniądze od lat na zbrojenia. Nie wypowiadam się do sensowności wielu z tych wydatków, a jednocześnie chcemy utrzymać dotychczasowy poziom życia, w tym finansowanie służby zdrowia, które będzie musiało rosnąć choćby właśnie ze względu na procesy demograficzne, więc nie bez pewnej ironii można powiedzieć, że tak naprawdę jeśli chodzi o służbę zdrowia, najciekawsze dopiero przed nami.
1: Wspomniał pan, że gdyby reakcja premiera była nieco szybsza, to być może straty związane z aferą w szpitalu południowym byłyby mniejsze. Ma pan wrażenie, że to był istotnie dla rządzących bolesny cios?
0: Tak, to był bardzo bolesny cios. Po pierwsze dlatego, że wyborca może się nie interesować niektórymi aspektami polityki zagranicznej, ale służbą zdrowia będzie. Po drugie dlatego, że Koalicja Obywatelska jako partia jest formacją numer dwa z bardzo wysokim poparciem wśród Polaków i Polek 60+. Więc dla tego typu grup społecznych to nie jest abstrakcyjny, symboliczny spór dwóch głównych partii politycznych, tylko doświadczenie codzienności. Po trzecie, warto zwrócić uwagę na aspekt dotyczący geografii wyborczej. Otóż południe Warszawy, Ursynów, Wilanów, większość Mokotowa, no to są bastiony wyborcze Platformy. Jedne z największych w skali całego kraju, więc to dzieje się jakby na oczach najwierniejszych z wiernych wyborców. I wreszcie także Platforma Obywatelska jako partia dwukrotnie w swojej historii przegrała wybory, które miała wygrać ze względu na szeroko pojętą politykę społeczną i gospodarczą. Tak niegdyś było z wizją podatku liniowego, potem z podniesieniem wieku emerytalnego. Wydawało się, że ta partia zaczęła patrzeć dużo szerzej, bardziej zniuansowany sposób, a nie tylko taki klasycznie liberalny, żywiołowy, typowy dla lat 90. No a ta sytuacja, z którą teraz Koalicja Obywatelska mierzy się a propos rzeczonego szpitala, no jakby jest trochę taką powtórką z historii. Tym niemniej obecny dość stabilny system partyjny, trwałe podziały w społeczeństwie, to, że ta strona, po której znajduje się Koalicja Obywatelska, nie składa się tylko z Koalicji Obywatelskiej, może nieco wspomóc amortyzację, powiedziałbym, strat i to, że część rozczarowanych wyborców na przykład będzie

0: chętna do głosowania na lewicę bądź jakąś inną partię, która jest bliżej obozu liberalnego.
1: Czy obok relacji polsko-ukraińskich, o których już wspomnieliśmy i które zapewne będą ważnym tematem zbliżającej się powoli, ale jednak kampanii przed wyborami parlamentarnymi, drugim może być sytuacja w opiece zdrowotnej, czy może jednak tutaj każdy kolejny rząd ma na tyle słabe osiągnięcia, że raczej ten temat będzie unikany albo spychany na drugi plan?
0: No trudno sobie wyobrazić kampanię wyborczą w Polsce i w ogóle we współczesnym świecie, w których nie pojawiłyby się wątki opieki zdrowotnej, więc tak samo będzie i tym razem. Stąd każde zaniechanie na tej niwie może być wyjątkowo dotkliwe. Nasze potrzeby związane z bezpieczeństwem, także bezpieczeństwem zdrowotnym, są dzisiaj bardzo wysublimowane. Żyjemy dłużej. Świadomość własnych potrzeb i możliwości w tej materii. W zasadzie nie ma kraju, gdzie instytucje publiczne nie odgrywałyby wiodącej roli w kwestii opieki zdrowotnej. Natomiast oczywiście poszczególne formacje polityczne, zwłaszcza te główne, w miarę biegu kampanii będą mogły próbować podrzucać opinii publicznej inne tematy, ale te dwa, które pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, z całą pewnością będą zajmowały wysokie miejsca w sztandarach z hasłami i deklaracjami wyborczymi.
1: Zastanawiam się tylko, czy jest dziś na scenie politycznej jakaś formacja, która mogłaby powiedzieć, że my wiemy jak, albo w przeszłości pokazaliśmy, że wiemy jak doprowadzić do poprawy sytuacji, w związku z tym jesteśmy wiarygodni, no ale to zmartwienie już pozostawiamy politykom. Na pewno, jak wspomnieliśmy, ta kwestia jeszcze się będzie pojawiała, tym bardziej, że przypomnijmy, jak już dziś wspominaliśmy, premier Tusk postawił ultimatum i resortowi zdrowia, i NFZ i do jutra czeka na rekomendacje, które miałyby rozwiązać oburzające praktyki w ochronie zdrowia. Czy to zwiastuje dymisję, czy też niekoniecznie, to wszystko okaże się już niedługo. A panu profesorze, panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się godzina 13:30.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: I już jest 13:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Do Polski wraca rotacja amerykańskich wojsk. W Bydgoszczy poinformował o tym minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że cały proces przywracania rotacji zamknie się w ciągu kilku tygodni. To oznacza, że w Polsce znów będzie stacjonować około 14 tysięcy żołnierzy. Obecnie to 10 tysięcy. Zostajemy w Bydgoszczy, bo tam Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze podpisały umowę o współpracy z Amerykanami. W naszym kraju produkowane będą rakiety dalekiego zasięgu Barracuda 500. To ważny dzień dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, podkreślał premier Donald Tusk.
4: Bardzo się cieszę, bo to ważny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, dla polskiego bezpieczeństwa, dla współpracy polsko-amerykańskiej, dla rozwoju technologii. Tak, to wszystko skupia się dzisiaj tutaj w Bydgoszczy, w Wojskowych Zakładach Lotniczych. To jest potwierdzenie tego, że staramy się, i to bardzo skutecznie, dbać o bezpieczeństwo Polski i o rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego.
3: W podpisaniu dokumentu uczestniczyli też wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Cezary Tomczyk. Teraz Litwa i wypadek autobusu, którym podróżowali m.in. Polacy. Kilka osób odniosło niegroźne obrażenia. Do zdarzenia doszło w nocy na trasie Via Baltica w pobliżu Mariampola, niedaleko granicy z Polską. Jak przekazała litewska policja, autobus zjechał z drogi do rowu. Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki pogodowe. Autobus jechał z Warszawy do Tallina. Poszkodowani z niegroźnymi obrażeniami trafili do szpitali. Dwa z sześciu zaplanowanych nowoczesnych pociągów wyjechały na tory w Krakowie. Koleje Mazowieckie otrzymały od nowosądeckiego Newagu dwa impulsy. To ogromna zmiana w komforcie podróży, mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.

0: te pojazdy są pięcioczłonowe. W związku z tym są w stanie pomieścić ponad 550 pasażerów. Pasażerowie bardzo mocno, oczywiście podkreślali klimatyzację, miejsce na rowery, miejsce dla dzieci i to wszystko jest, ale też bardzo mocno stawiali na to, aby można było załadować telefon komórkowy, podpiąć się pod sieć i tak to się też dzieje.
1: Kolejne pociągi wyjadą na trasy jeszcze w wakacje. Zakup był możliwy dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Cynek węgla groźny nie tylko zimą, choć czad kojarzy się najczęściej z sezonem grzewczym, bywa niebezpieczny także latem. Przypominają o tym strażacy. Ostrożnością powinni wykazać się przede wszystkim mieszkańcy używający urządzeń gazowych typu podgrzewacze, wody, kominki, piecyki czy agregaty prądotwórcze, wyjaśnia Karol Grzyb z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
2: Warto wiedzieć, że cynek węgla może pojawić się także podczas bardzo wysokich temperatur. Dotyczy to m.in. mieszkań, w których pracują piecyki gazowe lub gazowe podgrzewacze wody. Podczas upałów może dochodzić do osłabienia lub odwrócenia ciągu kominowego. Różnica temperatur między pomieszczeniem a powietrzem na zewnątrz jest wtedy niewielka. Komin nie odprowadza spalin prawidłowo, a spaliny mogą się cofać do mieszkań.
1: Objawy zatrucia cynkiem węgla mogą przypominać zwykłe osłabienie, ból głowy, zawroty, nudności, senność, duszność czy problem z koncentracją.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po 13.
5: Komentarz.
4: Jest z nami Andrzej Talaga, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam pana bardzo serdecznie. Za chwilę porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich i o sytuacji na froncie i w samej Ukrainie, ale chciałbym zacząć od informacji, którą podaliśmy przed momentem. Chodzi o słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że rotacja amerykańskich żołnierzy wstrzymana kilka tygodni temu będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. To jest uspokajający sygnał?
6: Tak, zdecydowanie, dlatego że wiele złej krwi, te gwałtowne zmiany nawet komunikatów strony amerykańskiej narobiły w Polsce, bo najpierw mieliśmy wielką strategię, w ogóle rewizję obecności sił amerykańskich na świecie. Konkluzją tej rewizji było to, że w Europie trzeba tę obecność zmniejszyć, natomiast nieprecyzowano tam dokładnie, przynajmniej w tej sferze publicznej, to co było publicznie dostępne, gdzie i kiedy. No i ta rotacja, która prawdopodobnie rzeczywiście nie była docelowa, to znaczy było to tylko przegrupowanie sił, a nie wycofanie świadome tych sił z Polski, została przeprowadzona w sposób, no, łagodnie mówiąc, niezbyt profesjonalny przez Amerykanów i w Polsce było to odebrane jako wycofywanie się z Polski, co nie musiało być do końca prawdą. Więc jeżeli teraz minister obrony ma informację, że ta rotacja będzie przywrócona, to cała ta zła otoczka towarzysząca tym ruchom amerykańskim jakby została opanowana czy uspokojona, co jest dobrą informacją dla nas, szczególnie teraz, kiedy słyszymy o możliwych prowokacjach strony rosyjskiej.
4: O nich też jeszcze za chwilę porozmawiamy. Możemy mieć nadzieję, czy wręcz możemy wychodzić z założenia, że także stała amerykańska baza za czas jakiś stanie się w Polsce faktem?
6: Stałe bazy to jest taki nosorożec, który ginie coraz bardziej i tak naprawdę jest bardziej mitem niż rzeczywistością. Amerykanie od lat 90. nie mają stałych baz, to znaczy mają je tam, gdzie nie mieli wcześniej. Ale zwróćmy uwagę na przykład na ich ogromne nawet bazy podczas wojny z Irakiem. Taki Camp Victory pod Bagdadem miał 40 tysięcy żołnierzy. Został zwinięty w ciągu kilku dni i już nie ma bazy. Dlaczego? Dlatego, że bazy rotacyjne są dużo tańsze. Choćby dlatego, że właśnie są budowane z takich prefabrykatów, które umożliwiają ich budowę lub rozwinięcie w bardzo krótkim czasie, to pierwsze. A drugie, że bazy rotacyjne oznaczają, że są tam tylko żołnierze. W bazach stałych, takich jak Ramstein, jak Aviano, jak Incirlik w Turcji, są nie tylko żołnierze, ale też ich rodziny, co generuje ogromne koszty. Natomiast wydaje się, że gdyby Polska zadeklarowała, że pokryje koszty obecności nie tylko żołnierzy, nie tylko infrastruktury, ale także rodzin, czy tego wszystkiego, co towarzyszy stałym bazom, na przykład opieki zdrowotnej również Amerykanom na amerykańskim poziomie, to temat jest na stole, ale to byłoby wbrew trendowi. To nie jest tak, że Polska nie ma stałych baz. Nikt nie ma stałych baz od czasu ustania zimnej wojny, oprócz tych, które były wcześniej. Dlatego to się po prostu Amerykanom nie opłaca, nie było im potrzebne.
4: Tylko że mało kto jest tak usytuowany na mapie Europy jak Polska. Czy zatem jest się o co starać i należałoby dołożyć jak najwięcej wysiłku, czy włożyć jak najwięcej wysiłku w to, żeby jednak ten plan się mógł

0: ziścić?
1: Jakie są powody? Po co w ogóle chcemy Amerykanów w Polsce? Przecież obecność Amerykanów jest to też działanie kosztem naszej suwerenności, jakby nie patrzeć. Oddajemy tę część naszej suwerenności, tak jak w wypadku wstąpienia do Unii Europejskiej, ponieważ zyski są większe od strat. I te zyski są dokładnie dwa. Pierwszy to jest taki oto, że żołnierze amerykańscy na polskiej ziemi mogą stać się obiektem ataku w przypadku wojny. A co oznacza, że Stany Zjednoczone automatycznie wchodzą do wojny? To jest trudne powiedzenie Churchilla, który został zapytany, ilu potrzebuje żołnierzy amerykańskich, żeby wygrać wojnę, podział jednego, ale martwego. Dlatego, że automatycznie Ameryka wchodzi do wojny, że ten żołnierz ginie. Nie daj Boże, żeby jakikolwiek zginął oczywiście. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że amerykańskie oddziały, to niekoniecznie właśnie ta brygada ciężka, a bardziej oddziały związane z wywiadem elektronicznym, ze środkami dalekiego rażenia, z obserwacją szeroko rozumianą, to są pewne kompetencje, które nam brakuje. Czyli Amerykanie wypełniają pewne kompetencje, których my nie mamy albo mamy w szczątkowej wersji. W związku z tym uzupełniają nasz system obrony. Są dwa powody, dla których ich potrzebujemy. Teraz czy oni są rotacyjnie, ale w sposób ciągły, czy są na stałe, to jest naprawdę drugorzędne. Ja rozumiem, że opinia publiczna potrzebuje takiej pewności, że stała baza jest taka pewność.
2: Efekt psychologiczny.
1: Ta sama pewność, tak, ale to jest taka sama pewność jak rotacyjna, bo też można przecież wycofać Amerykę, stać na to.
2: Popatrzmy zatem na wschód. Polski minister obrony narodowej, wspomniany już dziś Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział odtajnienie informacji, które dotyczą wszystkich donacji wojskowych przekazanych przez Polskę Ukrainie w latach 2022 do teraz do roku 2026 włącznie. Ta decyzja zapadła po konsultacji z szefem rządu i to ma być odpowiedź na pojawiające się w ostatnich dniach spekulacje, które dotyczą przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Czy w czasach wojny istotnie powinno się tego rodzaju informacje odtajniać?
1: Nie, nie powinno się ich odtajniać. To jest bardzo zła informacja, że pewna walka polityczna, która toczy się w Polsce, objęła również dostawy broni czy pomoc szeroko rozumianą dla Ukrainy. Nie tą socjalną, a wojskową czy wywiadowczą. Dlatego, że póki trwa wojna, te informacje nie powinny być jawne. Powinny być jawne po 20 latach dopiero i wtedy niech rzeczywiście już bardziej historycy niż politycy w nich sobie grzebią do woli. Dlatego, że można sobie wyobrazić taką sytuację. Mówię, można sobie wyobrazić. A daje asumpt ku temu ostatni atak na Kijów. Mianowicie wszystkie rakiety balistyczne, które zostały wystrzelone przez Rosjan, trafiły w Kijów. Żadna nie została zestrzelona. To znaczy, że z powodu braku pocisków przeciwrakietowych najwyższej generacji, tych, o których pan mówi, nie są w stanie bronić swojego miasta. Bo drony to jedno, a rakiety balistyczne są dużo trudniejszym celem dla systemów obrony powietrznej. I gdyby Polska znów hipotetycznie przekazała swoją amunicję do systemów obrony powietrznej tej najwyższej generacji, to jak najbardziej byłoby to uzasadnione. Ale opinia publiczna może to obrać źle, bo my się rozmawiamy po to, żeby bronić obcego miasta. To prawda, ale dopóki Rosja jest ugrzęzła na Ukrainie, może w ten sposób, to nie weźmie się za nas. Więc to się politycznie, strategicznie wszystkim opłaca. Ja nie wiem, jak było, ale niepokoi mnie to, że walka polityczna w Polsce może doprowadzić do ujawniania informacji, które powinny pozostać tajne.
2: Czy gdyby istotnie te informacje zostały upublicznione, zostały odtajnione, to Rosjanie dowiedzieliby się z nich, bo zakładam, że oni także skrupulatnie taką listę przejrzą, dowiedzą się z niej czegoś, czego do tej pory nie wiedzieli, czego się nie spodziewali, czego nie podejrzewali?
1: Nie, tak to nie, bo to przecież są w końcu dostawy amunicji, nie sądzę, żeby jakieś sprawy wywiadowcze były ujawniane, czy koordynacja działań, nazwijmy to niejawnych, między Polską a Ukrainą, to nie zostanie ujawnione. Są ujawnione liczby, ile czołgów, ile rakiet, jakich rakiet, ile amunicji i tak dalej, ile to kosztowało. To nie jest informacja o znaczeniu strategicznym dla Rosjan, ale proszę wyobrazić sobie, co oni z tą informacją mogą zrobić. Otóż wszystko, co chcą, mogą ją rozegrać politycznie, propagandowo, grać na instrumentach, które sami im dostarczamy zupełnie niepotrzebnie. Krytykując, już to popierając pewne siły w Polsce, różnie to może być rozegrane, zależy się od okoliczności. Rosjanie są dobrzy w tym, a my daje im do tego amunicję. To jest złe.
2: W ostatnich dniach Rosjanie grają także rzezią wołyńską, podrzucając kolejne dokumenty. Ale, tak jak pan wspomniał, w tle pojawiają się też informacje dotyczące ewentualnego rosyjskiego ataku, czy jakiejś ewentualnego rosyjskiego zagrożenia. Na ile realne byłoby teraz jakieś faktyczne zaatakowanie państwa natowskiego, jakaś konkretna, wyraźna prowokacja, na ile jednak Rosjanie poprzestaną na tym, co robią przez cały czas, czyli dezinformacja, czyli manipulacja?

0: kręgach, że tak powiem, lepiej zorientowanych w temacie nie rozważa się ataku Rosji na kraj NATO, bo byłoby to samobójstwo dla Rosji. NATO nie będzie prowadzić takiej wojny jak Ukraina. NATO będzie prowadzić dużo boleśniejszą wojnę dla Rosji. Przede wszystkim punkt pierwszy. W ciągu pierwszych dni zdobędzie dominację powietrzną. Taka jest strategia po prostu wojny z Rosją. Czyli otwarte będzie niebo rosyjskie dla lotnictwa natowskiego. Punkt drugi. Zastosują głębokie uderzenia w cele o kluczowym znaczeniu strategicznym, w tym dowództwo, w tym przywództwo polityczne. Putin może zostać po prostu zabity, co pokazuje przykład Iranu na przykład. Druga rzecz, to, a trzecia rzecz to, że NATO będzie uniemożliwiać poprzez głębokie uderzenia lotnicze rakietowe zgrupowanie wojsk. Takie, które mogłyby rzeczywiście realnie wbić się w terytorium NATO oraz niszczyć logistykę. To, co zresztą Ukraińcy robią na przykład, jeśli chodzi o dostawę na Krym. Takiego ataku, czy znaczy takiej konfrontacji Rosja mogłaby nie przeżyć też politycznie. To co innego gdzieś tam daleko na froncie, a przy okazji coś jest bombardowane w kraju, ale nie na taką skalę. Nie z takim skutkiem, jak byłoby to, gdyby wybuchła wojna z NATO. Więc to raczej odłożmy na bok. Nie teraz, w każdym razie. Natomiast czy w interesie Rosji jest zmiana sytuacji w ogóle geostrategicznej swojej? Jak najbardziej tak. Rosja utknęła w pułapce. Nie wiadomo, co zrobić, żeby tę wojnę wygrać. Na razie oczywiście nie przegrywa, ale nie wiadomo, jak ją wygrać. Z drugiej strony rosyjskie przywództwo potrzebuje konfliktu zbrojnego po to, żeby uwiarygodnić, jakby w ogóle autoryzować swoje rządy, bo te rządy autoryzacji żadnej poza przemocą, poza ekspansją w zasadzie nie mają. Społeczeństwo rosyjskie lubi ekspansję, więc to wystarczy jak na razie. Więc zmiana sytuacji jak najbardziej jest w interesie może nie Rosji jako takiej, a kierownictwa obecnego Putina i jego ekipy. I jak można zmienić sytuację? Ano zmusić, skłonić kraje Zachodu, kraje NATO w szczególności, a także Amerykę do tego, żeby zechciała negocjować status quo. Czyli Rosja dostaje to, co zdobyła. To jest wystarczające z punktu widzenia Putina. A można to zrobić poprzez zagrożenie. I teraz mówi się raczej o takiej prowokacji poniżej progu wojny. Czyli ktoś wystrzelił rakietę, nie wiadomo kto, i trafiła ona w obiekt wojskowy, na przykład w Estonii. Albo pojawili się jacyś ludzie w Narwi, to jest tylko rzeka, czyli estońską część od Iwanogrodu rosyjskiego, i zaczęli strzelać po ulicach. I nie wiadomo, czy NATO zareaguje na to, czy nie zareaguje, bo nie wiadomo, kto to jest. Jacyś bandeci, jacyś partyzanci, nie wiadomo. Na szczęście w doktrynie NATO atak hybrydowy, czyli tego typu dziwni ludzie na ulicach Narwy albo dziwna rakieta trafiająca w cele na Litwie czy w Polsce, jest traktowany jako atak. Czyli Rosja jest domniemanym sprawcą, a więc będzie ukarana. I Rosja chce to sprawdzić, tak jest naprawdę, niskim kosztem podkreślam, czyli gdyby doszło do twardej reakcji, to natychmiast się wycofa. To nie my, to jakieś łobuzy z Białorusi, ktoś, kogo w ogóle nie znamy, odcinamy się od nich i potępiamy. Ale gdyby reakcja była miękka, to pójdą krok dalej. Więc taką prowokację, takie działania jestem sobie w stanie wyobrazić, bo to mogłoby zmienić obecną sytuację na korzyść Rosji. Beznadziejną w sumie sytuację.
1: Tak, i o takim scenariuszu piszą niektórzy eksperci, powołując się choćby na remilitaryzację Nadrenii z czasów przed II wojny światowej, kiedy niemieckie wojska nie mogły stacjonować właśnie w tej części kraju ze względu na protesty Francji, ale dowództwo postanowiło wprowadzić tam swoich żołnierzy, testując niejako reakcję Francji i Wielkiej Brytanii. Gdyby okazało się, że reakcja będzie bardzo zdecydowana, to wtedy bez większych kosztów i szkód można byłoby wojska wycofać. Stało się inaczej, więc rzeczywiście taki wariant też jest przez ekspertów opisywany. Miejmy nadzieję, że jednak Rosjanie są zbyt zajęci, żeby testować także nasze zdecydowanie i naszą
0: jedność. Nie ma Nadrenii, tak? Teraz gdziekolwiek zajdą, wejdą na terytorium NATO, a nie terytorium nie wiadomo kogo, bo Nadrenia była dzięki traktatowi warszawskiemu takim terytorium zdemilitaryzowanym, które rzeczywiście można było w ten sposób zająć. Teraz nie ma takiego terenu między nami a Rosją.
1: No i to jest ważna różnica. Jeżeli chodzi o sytuację na samej Ukrainie, pojawia się pomysł wyborów prezydenckich. Co takiego się stało? Co tak wyraźnie się zmieniło, że ten pomysł, który właściwie nie był dyskutowany od dłuższego czasu, teraz powraca?
0: A bo to się było na agendzie cały czas rosyjskiej. Amerykanie podjęli ten punkt, czyli zgodzili się z Rosją, że wybory trzeba przeprowadzić. Od pewnego czasu milczą w tej sprawie, ale kiedy Trump jeszcze był bardziej zainteresowany doprowadzeniem do jakiejś formy pokoju czy rozejm między Rosją a Ukrainą, wydawał się popierać ten postulat. Czyli to wraca dlatego, że dwa wielkie mocarstwa, jeśli mają dogadać się między sobą, to mają już ten punkt jako niejako uzgodniony. To jest to.

A drugie to jest wiarygodność prezydenta, która jest no, słaba, bardzo słaba. Uczciwie mówiąc, dzięki wojnie, co może nie jest wcale złe, ale jeśli chodzi o przyszłość systemu demokratycznego na Ukrainie, złe jest. Budował coś w rodzaju dyktatury. To nie są rządy demokratyczne. Jest wojna, to jest do przyjęcia. Nie można eksperymentować

0: dzieje się źle wokół prezydenta, czy może stanę prezydentem, no o czym świadczy los szefa administracji byłego, czy w ogóle oskarżenia korupcyjne kierowane pod adresem najwyższych władz ukraińskich tak naprawdę, poza oczywiście samym prezydentem. I dwuznaczność duża pozostaje, czy aby on też nie był uczestnikiem tego układu korupcyjnego. Na to nie ma dowodów, ale nikt ich nie zbiera, bo jest prezydentem, bo jest przywódcą państwa w stanie wojny. Więc wybory i nowy przywódca, a nawet ten sam, ale z większą legitymizacją społeczną, no umocnił pozycję Ukrainy, a nie osłabił. Ale jak te wybory przeprowadzić? Jak je przeprowadzić na przykład wśród uchodźców? Jak je przeprowadzić na terenach okupowanych? Wyłączyć te terytoria? Ale wtedy obywatele przez ciągle Ukrainy byliby dyskryminowani. Mogliby w sądach międzynarodowych wygrać, że oni nie mieli możliwości głosowania. Wydaje się, że rozsądne byłoby nie przeprowadzać wyborów, ale te dwa czynniki powodują, że temat co jakiś czas wraca i będzie wracał.
1: Chociaż te wszystkie pytania, o których pan wspomniał, jak potraktować tych, którzy przebywają dziś poza Ukrainą, czy żyją na terytoriach zajętych przez Rosjan, na pewno by doprowadziły do prób podważania wyniku wyborów. Ale z drugiej strony, czy fakt, że ten temat powraca, może wynikać również z tego, że sukcesy, ostatnie sukcesy ukraińskiego wojska, dronów, które docierały w głąb terytorium Rosji, tam czyniły szkody, że to przełożyło się na poprawę notowań prezydenta Zełenskiego?
0: Być może jest to dobry trop, dlatego że teraz nieco notowania jego wzrosły, a wiemy z historii tego konfliktu, że sukcesy dziś bardzo szybko się kończą, ponieważ Rosjanie wymyślają, czy zaraz wymyślą, mówi się o 2-3 miesiącach, systemy obrony przed tymi dronami, które te sukcesy uniemożliwią kontynuację tych sukcesów. Trzeba będzie wymyślić nową taktykę użycia dronów, nowe typy dronów i tak dalej. To się rzeczywiście na froncie dzieje z taką regularnością co 2-3 miesiące, że nowy pomysł jest kontrowany w tym właśnie okresie, a przez te 2-3 miesiące przynosi pewną przewagę. Powiem tak, jeżeli ta przewaga zniknie, no to znowu wrócimy do punktu wyjścia, czyli słabe notowanie prezydenta Zełenskiego. Czy będzie kontynuowana, jeżeli innowacyjność ukraińska wprowadzi nowy typ dronów, co będą odbijały obronę powietrzną rosyjską, to tak, to nadal będzie to wzrastało, ale to jest bardzo ryzykowna gra. Nie sądzę, żeby to on grał na wybory, ponieważ obecny układ całkowicie zadowala jego otoczenie polityczne. Chyba to jest raczej gra międzynarodowa. Takie sądowanie i wymuszanie też poprzez czynniki wewnętrzne na Ukrainie, czy te wybory byłyby możliwe, czy mają poparcie społeczne, czy mają poparcie opozycji wobec Zełenskiego.
1: W kontekście ewentualnych wyborów pojawiają się obok aktualnego prezydenta także nazwiska dwóch wojskowych, generała Waleria Załużnego i generała Kiryła Budanowa. To są ludzie, którzy mieliby szansę w tym wyścigu?
0: Żaden z nich nie zgłosił kandydatury ani chęci. Jeden jest jakby zesłany do Londynu, nie najgorsze zesłanie, a drugi przecież jest szefem administracji prezydenta, więc jest bardzo wysoko przy prezydencie. Być może jest to pacyfikacja poprzez awans, bo był przecież tylko szefem wywiadu, a teraz jest osobą numer dwa w państwie, przynajmniej faktycznie, może nieformalnie, ale faktycznie tak. Więc te dwa nazwiska wydaje się, że rzeczywiście gdyby startowali obaj generałowie, są niezwykle popularni. Budanow w pełni zasłużenie wobec byłego szefa sił zbrojnych, który jest ambasadorem w Londynie. Są pewne zarzuty o to, że źle zorganizował obronę w pierwszych dniach na południu. Dlatego tak duże terytoria Rosjanie zajęli i że właściwie wstrzymanie Rosjan było bardziej spontaniczne ze strony dowódców lokalnych niż było zaplanowanym działaniem sztabu generalnego. To są dość poważne zarzuty, one na pewno wtedy wypłyną, jakby on kandydował. Natomiast Budanow wydaje się, że na dziś miałby szansę wygrać, o ile by zechciał kandydować.
1: I o ile w ogóle oczywiście do wyborów w najbliższych miesiącach dojdzie. Wspomnieliśmy o poprawiających się notowaniach aktualnego prezydenta Ukrainy. Na tę poprawę wpłynęły też paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, napięcia z Polską. Te napięcia oczywiście wpływają także na klimat dyskusji tu na miejscu w Polsce. Premier Tusk zaapelował do polityków, żeby nie osłabiali współpracy Polski z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji. Na konferencji przed podpisaniem umowy na produkcję pocisków manewrujących dalekiego zasięgu w Bydgoszczy szef rządu podkreślił, że każda wystrzelona ukraińska rakieta, która niszczy pociski i samoloty agresora, to większe bezpieczeństwo Polski.
2: Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków.

0: polityków, nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Można dyskutować o historii, o wzajemnych relacjach. Można zastanawiać się, w jakim zakresie pomagać uchodźcom, migrantom tu w Polsce, ale nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską. Tak było wtedy, kiedy nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć, wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski. To nie jest tylko kwestia solidarności, to nie jest tylko kwestia przyzwoitości. To jest po prostu tak jeden do jeden kwestia naszego bezpieczeństwa. Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju.
1: Tak mówił szef rządu dziś w Bydgoszczy. Czy mogłoby się okazać, że długofalowa, zakrojona na wiele lat koncepcja polityki wschodniej dotycząca także kontaktów z Ukrainą mogłaby spowodować, że nie będzie tak łatwo tymi relacjami grać?
2: Zawsze będzie łatwo grać tymi relacjami, dlatego że one mają zaszłości. Są to choćby takie zaszłości właśnie jak Wołyń, czy szeroko pojęta rzeź Polaków dokonana przez Ukraińską Powstańczą Armię i polityka historyczna Ukrainy, która gloryfikuje UPA. Nie to oczywiście te działania przeciw Polakom, a opór wobec Związku Sowieckiego po II wojnie światowej. Zresztą słusznie, to była najlepsza partyzantka antykomunistyczna w Europie, trwała aż do lat 60. początku, więc imponujący rezultat. No ale niestety trzątej partyzantki, na przykład generał Szuchewicz, dowódca UPA, no to byli ludzie odpowiedzialni za ludobójstwo na Polakach i nie można jakby tego pominąć, nie można o tym milczeć. Natomiast Polska bardzo rozsądną, wydawałoby się, może do niedawna prowadziła politykę oddzielania historii od pomocy. To znaczy historia jest przedmiotem sporu, będzie i my się nie zgadzamy na sposób interpretacji historii przez Ukrainę, bo nie możemy się zgodzić, to jest nie do przyjęcia, ale z drugiej strony nie przekładamy tego sporu na dostawę broni i współpracę wojskowo-wywiadowczą. I to było rozsądne. Natomiast teraz spór, jak rozumiem, dotyczy jednej bardzo konkretnej sprawy. Nie pomocy w ogóle, tylko dostaw pocisków, najwyższej jakości pocisków przeciwrakietowych. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że dochodzi do owej prowokacji, o której rozmawialiśmy niedawno. Jedna, dwie, trzy rakiety są wystrzelone w Polsce, nie wiadomo skąd, przez tajemniczych ludzików i trafiają w cel. A dlaczego trafiają? Bo zabrakło pocisków, które zostały zawiezione na Ukrainę. No, premier miałby wtedy problem i to bardzo poważny problem. To też musi brać pod uwagę zarówno obóz rządowy, jak i obóz prezydencki.
1: Pan wspomniał, że udało się przez czas jakiś oddzielać kwestie aktualne od tych historycznych. Zastanawiam się, czy jednak to było skuteczne podejście, bo wydaje mi się, że prędzej czy później musiało do jakiegoś potknięcia dojść, a że zostało ono zainicjowane przez stronę ukraińską, to tym bardziej chyba jednak bolesne.
2: Ukraina ma problem z tożsamością. Nie zawsze go miała, nie było nigdy państwa ukraińskiego. Było bardzo krótko i właściwie naród ukraiński, czy protonaród ukraiński, wtedy jeszcze mam na myśli Petlurę, nie był na to gotowy. I dlatego przegrał, dlatego siły zbrojne Petlury były tak skromne wobec możliwości mobilizacyjnych. Dlatego podczas II wojny światowej wielokrotnie więcej Ukraińców walczyło w Armii Czerwonej niż w UPA. Więc tę historię, tę ideologię, tę tożsamość musi Ukraina budować. Niestety od Juszczenki buduje ją także na ukraińskiej powstańczej armii. Najpierw próbowałem budować na głodzie, na Hołodomorze tak zwanym, to też Juszczenko, ale po pierwsze nie całą Ukrainę głód objął, na przykład tej, która była w Polsce części nie objął, czy na Słowacji, w Czechosłowacji ówczesnej nie objął, więc nie jest to historia całego narodu. Poza tym to jest historia straszna, kanibalizmu, upadku też moralnego ludzi. No, trudno nie upaść w takiej sytuacji. No tak. Więc dużo lepsza jest historia bohaterska. Kogoś to walczy, przegrywa wprawdzie, ale tak jak powstańcy, nie chcę porównywać, broń Boże, w getcie żydowskim,

0: walczyli po to, żeby umrzeć godnie. Walczyli, tak, nie dali się zażynać. I taka historia Ukraińcom jest potrzebna. I niestety wybrali UPA. Czy mogli wybrać lepiej? Mogli. Mogli wybrać pierwszą UPA, czyli zanim banderowcy przyjęli Ukraińską Powstańczą Armię stworzoną przecież na Polesie, która nie była początkowo związana z ONM, tylko z rządem emigracyjnym w Paryżu. Mogli wybrać Petlurę, mogli wybrać wspólną walkę Polaków i Ukraińców przeciwko bolszewikom, obronę Zamościa, który dowódcą był ukraiński generał, itd., itd. Wątków historii jest dużo, ale spójrzmy z ich punktu widzenia.
1: Musimy
0: wszystko
1: skończyć.
0: To było na nic, bo Polacy tak naprawdę zdradzili Ukraińców wtedy. Więc to nie jest historia. Historią jest ta, która przyniosła nie zwycięstwo, ale bohaterstwo UPA. I tego my chyba nie możemy przełamać.
1: I do tego jeszcze na pewno będziemy musieli wracać. Andrzej Talaga, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję panu serdecznie.
2: Reklama.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Potwierdzenie przyszło z amerykańskiej ambasady. Do Polski wraca rotacja wojsk USA. Są ranni w wypadku autokaru na Litwie. Pojazdem podróżowali m.in. Polacy. Hiszpania, a może Portugalia, kraje z Półwyspu Iberyjskiego staną do boju o ćwierćfinał mundialu. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich. Dobrą informację przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Bydgoszczy minister obrony wziął udział w podpisaniu umowy z Amerykanami. W naszym kraju produkowane będą rakiety dalekiego zasięgu Barracuda. Przy okazji szef MON poinformował o przywróceniu rotacji wojsk USA. Jak mówił, to dowód dobrej polsko-amerykańskiej współpracy.
10: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
9: W maju w ramach reorganizacji sił w Europie Waszyngton anulował wysłanie do Polski brygady liczącej około 4000 żołnierzy. Pentagon miał to zrobić na polecenie prezydenta USA. Po interwencji Warszawy Donald Trump wycofał się z tamtej decyzji. Ile broni i o jakiej wartości? Premier Donald Tusk potwierdza, resort obrony odtajni koszty wsparcia Ukrainy. Chodzi o sprzęt przekazywany naszemu sąsiadowi w latach 2022-2026. Pomagamy Ukrainie, ale nie narażamy naszego bezpieczeństwa, mówi szef rządu.
11: Bardzo tego pilnujemy, aby nasze donacje dla Ukrainy, nasza pomoc militarna w sprzęcie dla Ukrainy nie narażała na szwank naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk, a przed nami podejmowali decyzje o znacznie większym stopniu ryzyka.
9: Według PiS-u i Konfederacji rząd w tajemnicy mógł przekazać naszemu sąsiadowi rakiety Patriot. Premier Tusk zaapelował do prezydenta i opozycji, by nie igrali z ogniem, tak ocenił publiczne dyskusje o stanie magazynowym polskiej armii. Wysokie zarobki i czas pracy lekarzy.

0: Do jutra premier czeka na propozycje naprawy ochrony zdrowia. Jeśli nie będą zadowalające, mogą polecieć głowy. Ewentualna dymisja ministra zdrowia nie przełoży się na poprawę sytuacji pacjentów. Tak uważa Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak tłumaczy, potrzebne są systemowe zmiany.
1: Niech ta dymisja będzie, no bo jeśli ktoś, że tak powiem, popsuł, to powinien być stosownie ukarany. Ale przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych.
0: Na jutro zaplanowano również posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w trójstronnym zespole. Między innymi Polacy podróżowali autokarem, który wpadł do rowu na Litwie. Przyczyny wypadku ustala policja. Wiadomo, że kilka osób odniosło niegroźne obrażenia. Relacja Kamila Zalewskiego.
2: Do zdarzenia doszło w nocy na trasie Via Baltica w pobliżu Mariampola, niedaleko granicy z Polską. Jak przekazała litewska policja, autobus zjechał z drogi do rowu. Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki atmosferyczne. Autobus jechał z Warszawy do Tallina. Jak poinformowała Polskie Radio Ambasada Rzeczpospolitej w Wilnie, przewoźnik przekazał, że na pokładzie znajdowało się 12 obywateli Polski. Oprócz nich autobusem podróżowali też Litwini, Łotysze, Finowie, Ukraińcy oraz Estończycy. Poszkodowani z niegroźnymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i w Łukowyszkach.
0: I tyle z Wilna od Kamila Zalewskiego. Na koniec zaglądamy na mundialowe boiska. To może być największy hit w walce o ćwierćfinał. Wieczorem mecz Hiszpania-Portugalia. Obie ekipy z Półwyspu Iberyjskiego po średnim początku mundialu prezentują się coraz lepiej. Bramkarz Paweł Kieszek, który przed laty występował zarówno w klubach Ligi Hiszpańskiej, jak i Portugalskiej, spodziewa się ciekawego starcia.
3: Są dwa zespoły, które lubią się utrzymywać długo przy piłce. Wcale nie powiedziane, że ten zespół, który będzie się utrzymywał dłużej przy tej piłce, to stworzy sobie więcej okazji. No, zobaczymy, jaka taktyka będzie Portugalczyków. Wiemy, że Hiszpanie przy tej piłce się utrzymują długo. Może się zamkną i będą czekali na szybkie kontrataki, bo mają możliwości, żeby ten szybki kontratak wyprowadzić. Więc może to będzie na Hiszpanów sposób, żeby ich trochę wciągnąć, odebrać piłkę i szybkim kontratakiem coś tam ustrzelić.
0: Mecz Hiszpania-Portugalia rozpocznie się o 21:00, a kilka godzin później, to już dla wytrwałych, mowa o 2:00 w nocy, mecz Stany Zjednoczone-Belgia stawką także będzie ćwierćfinał.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Nie rozstajemy się z parasolkami. W wielu miejscach przelotnie pada deszcz, najczęściej na południu i północnym zachodzie. Na termometrach od 20 do 23 stopni. Wciąż dokucza nieprzyjemny, porywisty zachodni wiatr.
5: Reklama.
6: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
5: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Po reklamie. Autopromocja.
11: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
12: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
11: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
12: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
11: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
12: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji

0: Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 8 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24.
4: Doktor Piotr Pisula, Naczelna Izba Lekarska. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Chociaż zastanawiam się, czy to są dobre dni dla pacjentów, dla lekarzy, ogólnie dla służby zdrowia. Chciałbym rozpocząć od pewnego ultimatum, które premier postawił Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia. I nie chodzi mi o kontekst polityczny, tylko o perspektywę lekarza i pacjenta, bo zakładam, że i lekarze czasem są pacjentami. Co z tego ultimatum, którego czas mija jutro, może wyniknąć? Spodziewa się pan jakichś radykalnych zmian, jakichś sensownych propozycji?
5: No, panie redaktorze, szczerze mówiąc, trudno podchodzić poważnie do takiego ultimatum jako jakiegoś wyznacznika poważnych zmian i propozycji, ponieważ no przecież był czas na poważne propozycje przez ostatnie miesiące i można było to zrobić bez ultimatum. I teraz, jeżeli Ministerstwo Zdrowia czy NFZ nie wychodzi z takimi propozycjami w ostatnim roku, a wiemy na przykład, że mamy dziurę w budżecie, no to czy pięciodniowe ultimatum ma spowodować, że nagle magicznie pojawią się jakieś propozycje, które do tej pory były nieodkryte, ale teraz nagle asy z rękawa pokażą się na stole? Nie sądzę. Myślę, szczerze mówiąc, gdybym miał to oceniać, no to jednak należałoby się odwołać do tego kontekstu politycznego. Myślę, że to jest taki ruch, żeby pokazać, że no chcemy coś zrobić. Domagam się zmian, mówi pan premier. Jeśli nie, będą decyzje personalne. Daje to też kilka dni oddechu. Zobaczymy, co się stanie, ale szczerze mówiąc, jak na razie trudno wierzyć w to, że jakieś super propozycje się pojawią. My jako samorząd lekarski, zgodnie z deklaracjami premiera i naszymi prośbami wysłanymi niejednokrotnie, czekamy na spotkanie. Przekazaliśmy nasze pomysły, propozycje, postulaty, o których chętnie będziemy rozmawiać. Póki co tej rozmowy brakuje.
4: A w tle mamy z jednej strony wielowątkową aferę w warszawskim szpitalu południowym, z drugiej strony także pogłębiający się kryzys w finansach Narodowego Funduszu Zdrowia, co uderza w dostęp pacjentów do świadczeń. Od czego należałoby zacząć sprzątanie?
5: Ojej, to jest tyle spraw do posprzątania, że właściwie trudno powiedzieć, od czego należałoby zacząć.
4: Stajnia Ogiasza, nie przymierzając?
5: Tak, no, stajnia Ogiasza to mogłaby być zawstydzona tym, gdyby przyszła do nas do systemu ochrony zdrowia.
4: To nie jest pocieszające, niestety, panie doktorze.
5: Jest dużo obszarów. My z naszej strony to zaproponujemy, to jest urealnienie czasu pracy na umowach kontraktowych na przykład. Czyli jeśli lekarz zatrudniony na umowie o pracę ma limit tygodniowy, przeciętny pracy 48 godzin i może dobrowolnie rozszerzyć go do przeciętnie 78 godzin tygodniowo, to myślimy, że dla lekarza zatrudnionego na kontrakcie na działalności gospodarczej być może taki limit też byłby pewnym wentylem bezpieczeństwa dla pacjentów i dla jakości jego pracy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Rozmawiajmy o wycenie świadczeń. Są oddziały bardzo potrzebne, jak oddziały interne, gdzie leczymy dużo chorych z zapaleniem płuc, z zakażeniami układu moczowego i to nie są wspaniale wycenione procedury, więc szpitalowi niejako nie opłaca się mieć takich pacjentów, a jednocześnie opłaca się szukać dobrze opłacanych procedur, żeby zatrudnić lekarza i dać mu bardzo dobre pieniądze, bo szpital też na tym zarobi. Tak? No i jest dużo nierówności w tym systemie. Jak widzimy na przykładzie szpitala południowego, są też inne furtki do nadużyć. To jest bardzo dużo tematów. My na razie wyszliśmy z takimi propozycjami. Proponowaliśmy też zakaz łączenia przynależności partyjnej z funkcjami kierowniczymi i no, wydaje nam się, że to jest pewien przyczynek do rozmowy, której bardzo byśmy chcieli i czekamy nadal.
4: Tak, pan wymienił kilka dość bolesnych kwestii. Za chwilę do nich przejdziemy jeszcze, ale skoro mowa już o szpitalu południowym, właściwie cały czas pojawiają się jeszcze nowe informacje. One dotyczą tej placówki, ale nie tylko. Na przykład dzisiejsza Rzeczpospolita stwierdza, że ta dyskusja to po części pokłosie nadużyć Dawida Kacprzyka, lekarza i radnego KO, który jako medyk pracował jednocześnie w czterech miejscach, w tym koordynował SOR Szpitala Południowego w Warszawie i SOR Szpitala Brudnowskiego. Z kolei dzisiejsza Wirtualna Polska donosi, że nawet 26 tysięcy złotych za godzinę

0: na godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. W małych placówkach powiatowych lekarze seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali zdecydowanie droższe procedury. Czy nie obawia się pan, że tego rodzaju doniesienia i ta dyskusja, która toczy się już od kilku tygodni, może znacząco uderzyć w renomę, w prestiż i w wizerunek lekarzy?
1: Oczywiście, że tak jest, panie redaktorze. Co więcej, to nie tylko sam fakt zaistnienia tej dyskusji, ale powiedzmy to sobie wprost. W momencie wybuchu afery w Szpitalu Południowym, która w mojej ocenie była przede wszystkim aferą na tle politycznym, no bo to jednak radny partii rządzącej nagle, pomimo tego, że nie ma odpowiednich kompetencji, doświadczenia, dostaje stanowisko z niesamowicie wysoką pensją, niedostępne dla innych lekarzy, to raczej gdyby on był prawnikiem albo architektem, to byłaby afera dotycząca środowiska prawników albo architektów. Więc oczywiście, że to uderza w nasz wizerunek. Co więcej, trzeba powiedzieć sobie wprost, i my też to mówimy, to nie jest tak, że środowisko lekarzy jest jakąś kryształowo czystą grupą. My mamy świadomość tego,
0: jak
1: że
0: każdy,
1: mamy
0: panie doktorze,
1: wśród nas
0: zresztą,
1: czarne owce, jak wszędzie, tak? Jak wszędzie są czarne owce i w każdym zawodzie i u nas też takie czarne owce są. Jeśli chodzi o tę sytuację z neurochirurgami, no to z naszej strony my, tak jak zwykle w takich sytuacjach, przekazaliśmy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej informację o tym, że wypłynęły w mediach doniesienia o nieprawidłowościach i to będzie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej badał na gruncie właśnie odpowiedzialności zawodowej, czy doszło do przekroczenia kodeksu etyki lekarskiej. Natomiast z tego, co czytaliśmy w mediach, no to tam w sprawę zaangażowana jest prokuratura i CBA, więc tak naprawdę na ten moment należałoby się przyglądać głównie temu, co wyniknie z postępowań prokuratury i CBA. Choć jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy powiedzieć. Czy tak naprawdę, no bo to jest tak, że skoro taki system został zbudowany, czy tych lekarzy, spółki, rozliczeń i tak dalej, to znaczy, że jednak system ochrony zdrowia na to pozwoli. Tak? To z tego, co wiemy, trwało chyba 4 lata. Czyli gdzieś ktoś tego przez 4 lata nie zauważył bardzo dużych wydatków, że nagle w szpitalu powiatowym, w którym nie ma oddziału neurochirurgii, jest bardzo dużo procedur neurochirurgicznych, pojawia się znikąd. To trwa 4 lata. Ogromne wynagrodzenia, ogromne pieniądze dla szpitala i tak dalej. Gdzieś wydaje się, że takie rzeczy powinny być, mówiąc kolokwialnie, wyłapane wcześniej i powinny pojawić się pytania, co tu się dzieje. Takie pytania się nie pojawiły. Także ja bym trochę jednak też chciał zwrócić uwagę, że to jest też problem organizacji systemu, bo no tacy są, może powiedzmy w ten sposób, czasami tacy są ludzie, że jeżeli będzie taka możliwość, żeby wykorzystać system, to będą to robić. I my chcielibyśmy spróbować go po prostu uszczelnić. A oczywiście, jeżeli ktoś przekracza granice prawa i oszukuje, nadużywa, no to rzecz jasna, musi ponieść odpowiedzialność.
0: Tak, to jest bardzo ważna rzecz, na którą pan zwrócił uwagę, bo ja też zastanawiam się właściwie, o czym my mówimy i która kwestia jest w tych dyskusjach najistotniejsza, czy powinna być najistotniejsza. Czy mówimy o jakichś nadużyciach politycznych, czy mówimy o tym, że lekarze pracują zbyt dużo, czy mówimy o tym, że zarabiają za wiele, czy może o tym, że brakuje kontroli i nadzoru?
1: Panie redaktorze, my mówimy o tych wszystkich rzeczach połączonych w jedną wielką stajnię ochrony zdrowia. Tak, i to właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że jest jakaś jedna magiczna rzecz, którą można zmienić i wtedy wszystkie inne problemy rozwiążą się same. Jest bardzo dużo rzeczy narosło przez lata, takich związanych czy z brakiem kontroli i nadzoru, czy z nieprzemyślaną wyceną świadczeń, czasami z jakąś potrzebą osiągnięcia doraźnej korzyści. No bo na przykład mamy kontrakty zadaniowe, czyli taką pracę na akord lekarzy. Ile zrobisz procedur, załóżmy jakiejś tam operacji określonego typu, tyle zarobisz. Jak zrobisz więcej, to zarobisz więcej. No i teraz dla pacjentów, którzy stoją w kolejkach, to jest w sumie korzystne, żeby było tych procedur jak najwięcej, no bo kolejka będzie szybciej szła. No ale to jednocześnie przekłada się na to, że wydajemy na to więcej pieniędzy. No i oczywiście taki lekarz zatrudniony, pracujący na akord, ma motywację, żeby zrobić tych procedur więcej, bo przekłada się to bezpośrednio na jego wynagrodzenie. No i teraz pytanie. To tu jest właśnie rola państwa i systemu, żeby stwierdzić, jakich procedur chcemy zrobić w tym roku tyle. Więc tyle ich można wykonać, przeznaczamy na to tyle pieniędzy. Tak, teraz no i pojawiają się różne propozycje, czy limitować wynagrodzenia lekarzy. Być może, ale jeśli tak, no to znowu taki lekarz, jeśli on, nie wiem, w 15 dniu danego miesiąca wyrobi te procedury i osiągnie swój limit wynagrodzenia, no to stop.
0: To ma wolne pół miesiąca.
1: No właśnie, znaczy to jest pół biedy, że ma wolne to na

0: Nawet fajnie, że on ma wolne, natomiast problem jest to, że jak on ma wolne, to nie ma go w szpitalu czy tam dla pacjentów. I tu jest problem, że powstaje luka, kto ją wypełni. Zresztą, panie redaktorze, tak na marginesie, dzisiaj dostaliśmy kolejne doniesienie, jak na razie drugie w tym roku, o tym, że na jednym z oddziałów zabiegowych skończył się już limit kontraktu, który można było wykorzystać na planowe zabiegi. Czyli mamy początek lipca, minęło pół roku i przez drugie pół roku nie ma zaplanowanych pieniędzy, które NFZ będzie płacił danemu oddziałowi za procedury. Czyli tak naprawdę oznaczałoby to, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku nie były płacone tak zwane nadwykonania ponad ten kontrakt, który jest, że ten oddział powinien w tym momencie przestać przyjmować pacjentów planowo i tylko ostrodyżurowo pracować do końca roku.
1: No właśnie, to mam kolejne pytanie i chyba spodziewam się, jaka będzie odpowiedź, bo zastanawiam się, czy my cały czas krążymy wokół braku pieniędzy, bo jak wspomnieliśmy, pogłębia się kryzys w finansach Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy może jednak o dziurawych, nieprzemyślanych, niezbyt dobrze ułożonych procedurach? Zakładam, że chodzi o jedno i drugie, prawda?
0: Oczywiście. Po pierwsze musimy sobie powiedzieć, że na tle innych krajów Europy czy w raportach OECD my jesteśmy poniżej średniej procenta PKB wydawanego na ochronę zdrowia. Czyli w stosunku do innych krajów wydajemy mniej w odniesieniu do PKB niż przeciętnie. To jest jedna rzecz. Czyli rzeczywiście no tutaj można byłoby tych pieniędzy przeznaczyć więcej. Z drugiej strony, rzecz jasna, jeżeli mamy takie nadużycia i te pieniądze po prostu wypływają z systemu i są nieuszczelnione, albo właśnie procedury nie są dobrze wycenione i jedne są wycenione zbyt wysoko, inne są niedoszacowane, no to też generuje patologię. Następna sprawa. Lekarze gdzieś około 15 lat temu zostali tak naprawdę wypchnięci przez zarządzających szpitalami z umów o pracę na umowy kontraktowe. Wtedy zarabiało się w szpitalach nie za dobrze, no ale wiadomo, i dla pracownika, i dla pracodawcy, najczęściej dla pracodawcy bardziej, umowa kontraktowa z jednoosobową działalnością gospodarczą jest po prostu tańsza, bo nie ma brutto na etacie i tak dalej, nie ma urlopu, nie ma praw pracowniczych, nie ma L4, no więc lekarzy wypchnięto na umowy kontraktowe.
1: Czyli lekarze stali się niejako przedsiębiorcami w pewnym sensie.
0: No i to przez, można powiedzieć, że to nie była inicjatywa lekarzy, żeby tak się stało. Taka była wtedy moda, tak? Zakładamy biznes i w ogóle. No tylko minęło 15 lat i lekarze nauczyli się praw rynku, będąc przedsiębiorcami. I dzisiaj negocjują jako przedsiębiorcy z przedsiębiorcą szpital. Być może to jest też jedna ze składowych tego, że taka sytuacja jest. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży temat. Ja powiem szczerze, jak obserwuję to przez ostatnie 10 lat, to marzy mi się, że w końcu usiądziemy politycy jednej, drugiej strony, lekarze, pacjenci. Razem usiądziemy, umówimy się na przykład na następne 20 lat, jak poukładać ten system i umawiamy się, że nie ma, że co 4 lata, jak będzie zmiana władzy, to przychodzi ktoś inny, ma zupełnie inny pomysł, wraca wszystko do góry nogami, tylko realizujemy jakiś przemyślany projekt dla dobra najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
1: Piękne ma pan marzenie, panie doktorze. Myślę jednak, że ono się nie ziści, bo taki okrągły stół, takie porozumienie ponad podziałami byłoby potrzebne także w wielu innych kwestiach, nie tylko w opiece zdrowotnej, a niewiele wskazuje, żeby mogło do takich rozmów dojść. Szkoda, ubolewam. To jest niestety nasz wielki problem. Ja dołożę jeszcze jeden kłopot. Na ile on jest z pana perspektywy istotny, czyli taka pełzająca prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce, bo oficjalnie to oczywiście lekarze czy służba zdrowia jest nieodpłatna, ale...
0: Panie redaktorze, to tutaj są... Nie wiem, który z dwóch kierunków ma pan na myśli, więc powiem o jednym i drugim. Czyli pierwsza sprawa. Sprawa takiej, można powiedzieć, formy korupcji. Ja to tak nazywam. Czyli tego, że można pójść do prywatnego gabinetu, zapłacić duże pieniądze za prywatną wizytę i potem nagle okazuje się, że w publicznym szpitalu termin przyjęcia jest szybszy, niż by można było się spodziewać. Jak to się stało? No, na pewno były bardzo ważne wskazania merytoryczne. Ten pacjent ze względów medycznych nie mógł dłużej czekać. Jest to forma zalegalizowanej korupcji, którą no, należy ścigać i mówiąc kolokwialnie, wypalać gorącym żelazem. Takie rzeczy nigdy nie powinny mieć miejsca. No tutaj jest tak naprawdę znów rola dla zarządzających systemem, jak mówiąc kolokwialnie, wyłapać te sytuacje. To nie jest niemożliwe. I jest projekt centralnej e-rejestracji. Czyli jest projekt takiego systemu elektronicznego, żeby było widać w systemie jasno, kto jest w kolejce, Wszystko jest w centralnej bazie danych. Co się da zrobić, to nie jest trudne. Mamy XXI wiek, internet, bazy danych.

0: I wtedy dużo trudniej byłoby dopisać gdzieś kogoś, tak żeby to przeszło niezauważone, tak? A więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, ta pełzająca prywatyzacja, o której pan mówi, to istnieje taki pogląd, że to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, czyli że jest niedoszacowany, niedofinansowany i ta dostępność świadczeń jest coraz mniejsza, co to będzie powodować w praktyce? W praktyce spowoduje to, że pacjenci, ci, których będzie na to stać, pójdą prywatnie. No i teraz, czy to jest coś, czego chcemy jako pacjenci? Uważam, że nie. Fajnie byłoby, żeby wszyscy mieli dostępność świadczeń w systemie publicznym, ale z punktu widzenia finansów publicznych, czy jak przykręcimy kurek, a ludzie zapłacą ze swoich kieszeni, to jest to w pewnym sensie dla naszego budżetu oszczędność? No jest. Jest to trochę makiaweliczne, ale to jest druga rzecz, która kojarzy mi się z pełzającą prywatyzacją.
1: No tak, zna pan kogoś, kto leczył się albo leczy u NFZ-owskiego dentysty?
0: Znam dentystów, którzy wiem, że mają zakontraktowane świadczenia w NFZ-cie. Wydaje mi się, że w grupie na przykład pacjentów niepełnoletnich, że dzieci często te świadczenia gdzieś tam otrzymują, ale tak generalnie to z moich znajomych jakoś nigdy nie rozmawiałem z nikim, że no, też byłem u dentysty za darmo i było super fajnie na NFZ. Natomiast pamiętam, że znajomi dentyści, nie wiem, czy to jest nadal aktualne, ale był taki czas, że NFZ refundował stary rodzaj, że tak powiem, jakiś tam wypełnień ubytku, zdaje się amalgama zawierający rtęć, już dzisiaj zupełnie zapomniany w sektorze prywatnym i uważany za szkodliwy, no ale w systemie publicznym to albo nic.
1: Wracając do początku naszej rozmowy, jutro mija termin ultimatum, które postawił premier Ministerstwu Zdrowia. Tak jak wspomnieliśmy, to raczej jest pewna gra. Nie należy spodziewać się, że jutro usłyszymy jakieś propozycje, czy zostaną wyznaczone jakieś kierunki, które mogłyby, obym się mylił, wpłynąć na przyszłość opieki zdrowotnej w Polsce. Jak zatem wybrnąć i czy ta dyskusja, bolesna przecież, ostatnich tygodni może być jakimś momentem przełomowym? Ma pan nadzieję, że to może doprowadzić do poważnego namysłu i poważnych rozmów?
0: Panie redaktorze, ja takie mam przekonanie swoje życiowe, że każdy kryzys jest albo może być szansą. I myślę, że jest duży kryzys. Jeden z większych od bardzo długiego czasu w ochronie zdrowia i to taki, który dotyka nie tylko systemu, ale też bezpośrednio polityków, więc jest bardzo trudno politykom uciec od wzięcia odpowiedzialności. A to wzięcie odpowiedzialności, pewna odwaga, wyjście z otwartą przyłbicą, to jest to, czego bardzo, bardzo brakowało przez ostatnie 30 lat odrodzonej Polski. Dlatego, że wydaje się, że to jest tak, że politycy bardzo się boją tej reformy ochrony zdrowia, bo jak nie wyjdzie, no to przełoży się to na ich niekorzystny wynik w kolejnych wyborach, a tego bardzo, bardzo nie chcą. Najwyraźniej bardziej tego nie chcą i się obawiają niż tego, że trzeba jednak wziąć odpowiedzialność i jak nie wezmę, to nie spełnię swojej roli przywódcy państwa. No więc mam nadzieję, że w końcu tym razem ten kryzys będzie tym momentem przełomowym, kiedy wreszcie coś się zmieni. Czy to się zmieni w związku z potencjalnym jutrzejszym ultimatum? Nie. Ale czy to jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym? Słuchajcie, no już przestańmy udawać, tylko usiądźmy i zróbmy coś. Nikt się na nikogo nie obraża, tylko wszyscy chcemy dobrego systemu. Tak, to jest dobry moment. Czy skorzystamy z niego? Czas pokaże.
1: Ile mamy w pan odczuciu czasu, żeby przeprowadzić jakieś głębokie reformy, biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę społeczną związaną z demografią, która to zmiana wpłynie i na rynek pracy, i na system emerytalny, i zapewne też na opiekę zdrowotną w Polsce?
0: Panie redaktorze, nie mamy czasu. Nie mamy czasu, bo jeżeli w tym roku okaże się na przykład jesienią, że mamy taką sytuację jak 10 lat temu, pamiętam, że się zdarzało, że w październiku stają zabiegi planowe w szpitalach i przez 2 miesiące do końca roku szpitale nie realizują zabiegów planowych, tylko pracują w trybie dyżurowym, bo nie ma pieniędzy w systemie, to już jesteśmy spóźnieni z rozmową o tym, co zrobić, żeby temu zapobiegać. A dopiero na to nałoży się starzejące się społeczeństwo i kolejne lata, więc ten czas już go nie mamy. Natomiast prawda jest taka z drugiej strony, że póki co jest tak, że jak źle by nie było, to w sumie szpitale nie upadają. Zawsze ktoś się trochę podratuje, zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, żeby po prostu ugasić ten największy pożar i żeby to jakoś się jeszcze uchowało. I my tak funkcjonujemy od 30 lat. I tak się nie da, ale jednak tak to działa i w zasadzie nie ma woli, żeby to zmieniać takie jednoznacznie. No my naprawdę czekamy. Bardzo byśmy chcieli, no ale to my jako samorząd

0: Mlekarskiej jesteśmy gotowi i naprawdę czekamy na polityków.
1: Korci mnie na zakończenie ponury i bardzo złośliwy żart nawiązujący do tego, o czym pan mówił, że są tacy pacjenci, którzy bardziej i mniej się opłacają systemowi. Na co chorować, żeby się bardziej opłacać i mieć większą szansę na miłe potraktowanie?
0: Oj, panie redaktorze.
1: Na nic, rozumiem.
0: Trudno, to powiem tak, szczerze, chorować na te choroby, których leczenie jest dobrze wycenione, żeby być zakwalifikowanym do procedury, która się opłaca. Czyli na przykład chorować na choroby wymagające operacji ortopedycznych, a przypadkiem nie być seniorem z zapaleniem płuc lub zakażeniem układu moczowego.
1: Kończymy ponurym żartem, panie doktorze. Mam nadzieję, że jednak jakiś przełom nastąpi i będziemy mogli kolejną rozmowę poprowadzić w nieco lepszych nastrojach. Doktor Piotr
0: tak
1: Pisula,
0: było.
1: Naczelna Izba Lekarska. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
2: Reklama. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
4: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie igrajcie z ogniem, apeluje do polskich polityków premier Donald Tusk. Chodzi o bezpieczeństwo kraju i wsparcie dla Ukrainy. Szef rządu podkreślił, że nie można narażać na ryzyko naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed rosyjską napaścią.
7: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
6: Szef rządu mówił o tym w bydgoskich wojskowych zakładach lotniczych. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała tam umowę z Amerykanami na produkcję rakiet dalekiego zasięgu Barracuda. Wcześniej MON zapowiedział odtajnienie wykazu sprzętu, jaki trafił na Ukrainę za tego i poprzedniego rządu. Nie można przejąć zdalnego panowania nad autobusami Solaris. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje po wczorajszym groźnym wypadku. W okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus wjechał w przejście podziemne. Wcześniej staranował kilkanaście pojazdów. Według relacji kierowcy autobus miał problem z hamowaniem, a to wywołało falę spekulacji.
8: Nie ma czegoś takiego, żeby można było sterować autobusem z zewnątrz. Autobus jest w 100% kierowany tylko i wyłącznie przez kierowcę autobusu.
6: Ucina rzecznik MZA Adam Stawicki. W wypadku ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Zatrzymani za rozboje. Do aresztu trafiło 2 mieszkańców Bytomia w wieku 19 i 26 lat. Najpierw pod koniec czerwca mieli oni dotkliwie pobić i okraść młodych mężczyzn. Później młodszy z nich zaatakował ponownie. Groził ofierze pobiciem i wyrwał jej telefon z ręki. Szybka reakcja funkcjonariuszy pozwoliła na zatrzymania, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
9: Młody mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec bytomianina środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Policjanci dotarli także do kolejnego ze sprawców, 26-letniego mieszkańca Bytomia. W jego przypadku także sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
6: Teraz grozi im do kilku lat więzienia. Na koniec apel o oddawanie krwi. Zatem aktywność dawców jest mniejsza, a zapotrzebowanie wciąż spore. Szczególnie potrzebna jest grupa 0 RH-.

0: Mówi Iwona Rajca-Biernacka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Opolu.
1: Z uwagi na to, że nie ma ona antygenu ani A, ani B na krwinkach i z uwagi na to, że nie ma antygenu D, jest grupą, którą można przetoczyć każdemu pacjentowi.
0: Jest również apel o oddawanie płytek krwi. Są one niezbędne w leczeniu osób z małą płytkowością. I tym apelem kończymy informacje. Kolejne punktualnie o 15 przedstawi Dorota Wojtalczyk. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 33 minuty po 14.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Tomasz Wypych, Salon 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Spoglądamy na Bliski Wschód. Trzech synów Ajatollaha Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy duchowego Iranu, który zginął w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem, modliło się przy jego trumnie podczas państwowych uroczystości pogrzebowych. W tych uroczystościach nie brał jednak udziału Mojtaba Chamenei, następca ojca na stanowisku przywódcy duchowego Iranu. O tej nieobecności za chwilę powiemy, ale spójrzmy najpierw na samą uroczystość pogrzebową. Ona odbywa się kilka miesięcy po tym, jak Chamenei został zabity. Ta przerwa wynika z faktu, to przesunięcie wynika z faktu, że trwała wojna USA i Izraela z Iranem?
4: To po pierwsze, po drugie to jest też wykorzystane do celów politycznych i mobilizacji społeczeństwa, dlatego że tak naprawdę Iran nie wiedział, z jaką mocą zaatakują Stany Zjednoczone. To było wszystko takie, przepraszam za słowo, na dwoje babka wróżyła. Iran mógł się ugiąć, zostać pokonany przynajmniej na tyle strategicznie, żeby nie dał się bronić i wtedy no, ten pogrzeb odbyłby się znacznie wcześniej, żeby się mobilizować. W tej chwili my widzimy, że no, mimo wysiłków Stanów Zjednoczonych Iran całkiem dobrze się trzyma. W związku z tym pogrzeb został wykorzystany do podtrzymania mobilizacji społeczeństwa, do wzrostu takiego zaangażowania ludzi pod flagą Republiki Islamskiej i do pokazania tego, że my się po prostu nie damy. Tak to jest wykorzystane. Tam charakterystyczne jest to nie tylko kto uczestniczy, ale też kto zginął, bo po raz pierwszy, to jest, przypominam, kraj islamski i szyicki, zdarzyło się, że wystawiono trumnę prawnuka najwyższego przywódcy, taką malutką, żeby wstrząsnąć opinią publiczną i pokazać, że Amerykanie to jednak jest ten szatan i to zło wcielone. Ja rozmawiałem z Irańczykami, z Persami, którzy rzeczywiście nawet jak są przeciwni obecnym władzom, to są też przeciwni Stanom Zjednoczonym, są obłożeni tym, co się stało i ten pogrzeb rzeczywiście jest tak wykorzystany, żeby pokazać integrację społeczeństwa. Jeśli mogę jeszcze jedno zdanie powiedzieć.
3: Oczywiście.
4: Proszę sobie wyobrazić też, co się działo pomiędzy, pomimo tego, że zarówno Irak, jak i Iran w większości są szyickie, tam jednak jest spór graniczny, ale ten kondukt pogrzebowy, tak to nazwijmy, przejdzie również przez Irak. I tam jest absolutna pełna zgoda i porozumienie sił sunnickich, czyli tego drugiego odłamu islamu, że nikt nie będzie tego atakował. Oni przejdą przez święte miasta w Iraku i dojdą do świętego miasta w Iranie. Tak to wyszło.
3: Czyli ta uroczystość może też mieć swego rodzaju charakter integracyjny.
4: Tak, nam się obu źle mówi na ten temat, bo to jest jednak pogrzeb, prawda? My jesteśmy w innej kulturze wychowani, ale zdecydowanie jest to po prostu integracja. To jest mobilizacja społeczeństwa, to jest zjednoczenie pod flagą, pod wspólnym celem, który jest od lat dla Republiki Islamskiej Irańskiej jednoznaczny.
3: O tych celach jeszcze dziś porozmawiamy, ale zostańmy przy samej ceremonii. Jak ona się odbywa? Jak przebiega?
4: To jest po prostu jakby powierzenie, utrwalenie tego, bo oni wierzą, że ta dusza już jest u Mahometa, u proroka, utrwalenie tego wszystkiego i to, co jest charakterystyczne u szyitów, to jest to, że oni wierzą, że następca był Bogiem po prostu, że miał taką boskość w sobie. W związku z tym to jest pokazanie, że ta boskość, która jest w tej ceremonii pokazywana, spływa teraz na pozostałych uczestników, stąd obecność ich synów. Tam jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli moglibyśmy dojść do tego, dlatego że nieobecność na starszego syna powoduje to, że różne są plotki i spekulacje, to jest istotne. Część obserwatorów uważa, że on jest tak ranny, że nie jest w stanie mówić. Część uważa, że w ogóle nie żyje. Jest jego wypowiedź. Część obserwatorów uważa i analityków, że ona jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. A on jest tak naprawdę kluczem do sprawy, dlatego że w tej całej hierarchii władzy on został po prostu namaszczony na tego następcę. I to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Ta ceremonia jest po prostu taką, przepraszam za słowo, klasyczną ceremonią islamską. Oprócz tego, że to będzie wielka, gigantyczna demonstracja polityczna. Ona też została poprzedzona, o tym się nie mówi, bo też do tego wykorzystano tę ceremonię pogrzebową, wielką czystką, która została przeprowadzona w Iranie, tam wykonaną kilkadziesiąt, mówię o kilkuset wyrokach śmierci na uczestnikach demonstracji wcześniejszych. W związku z tym reżim pokazał zęby, przykrył to wszystko w tej chwili tą ceremonią.

0: pogrzebową. W przeddzień na cześć też najwyższego przywódcy zbombardowano kilka baz amerykańskich w Kuwejcie. Amerykanie są absolutnie bezradni wobec tego i tak to się wszystko kręci dosyć smutno.
1: Irańska telewizja państwowa pokazała Mustafę, Mejsama i Masuda Chameneich. Mocztaby, jak wspomnieliśmy, nie było. Jak funkcjonuje kraj w sytuacji, w której nie wiadomo, czy najwyższy przywódca żyje, czy jest ciężko ranny?
0: My sobie musimy jedną rzecz wyobrazić. To jest troszkę taka analogia do tego, jak jest Al-Kaida. Wydawało się krajom zachodnim, że zabicie Osamy Bin Ladena, czy Ibn Ladena, jak niektórzy mówią, spowoduje upadek Al-Kaidy. To nie jest tak. Iran nauczony przez wiele lat, poprzez sankcje, ale też takie kinetyczne działania Stanów Zjednoczonych i Izraela, ma przygotowanych następców. I to wygląda w tej chwili tak, że i od poziomu jakiejś dowódcy baterii przeciwlotniczej, przez dowódcy brygady, czy dowódcy gwardii islamskiej, tam są następcy. Oni wchodzą automatycznie i z urzędu. Przepraszam, że ja tak brzydko mówię, ale to jest dokładnie to samo, co się dzieje w Hezbollahu. Zabity przywódca wchodzi następny. W związku z tym kraj jest bardzo dobrze przygotowany. Druga rzecz, my pamiętajmy, że ten kraj jest po pierwsze bardzo hermetyczny, w związku z tym tam nie ma szansy, żeby jaką pomoc przekazać, nie wiem, choćby tak jak to było za Solidarności, że ulotki sobie drukowali. Trzecia rzecz, pamiętajmy jednak, że od rewolucji wprawdzie minęły 46-47 lat, ale to był jeden z niewielu oddolnych ruchów i tam jest duża grupa społeczeństwa, ja zawsze o tym powtarzam z analitykami, która jest przekonana co do tej rewolucji. Tak po prostu jest, w związku z tym jakby liczenie na to, że reżim się przewróci z powodów politycznych, no było błędnym liczeniem. Druga rzecz jest taka, że te uderzenia ze względu na to, że Ameryka nie mogła sobie pozwolić na zbombardowanie, nie wiem, elektrowni wodnych, wodociągów, gazowni, czegokolwiek, infrastruktury cywilnej, ona tak naprawdę nie była skuteczna, jeśli chodzi o złamanie społeczeństwa. Tam zbombardowano spektakularnie jakiś najwyższy, największy most, to wszystko się wydarzyło. Mało tego, te uderzenia w ośrodki władzy, które były też ulokowane, to jest charakterystyczne dla Iranu i też powtarzam Hezbollahu, gdzieś w okolicy osiedli mieszkaniowych, powodowało, że ginęli niewinni ludzie też. No, też błędne zbombardowanie, chcemy wierzyć, że błędne zbombardowanie tej szkoły, gdzie tych dzieci tyle zginęło. To spowodowało wszystko, że być może ajatollahowie są naszymi wrogami, myślą sobie Irańczycy, ale na razie wróg, który bardziej zabija, to jest ten z Ameryki.
1: Ale ja też pytam o perspektywę społeczną. Zastanawiam się, czy Irańczycy nie zadają sobie pytania, gdzie jest Mujtaba, co się z nim dzieje, dlaczego się nie pokazuje.
0: Pewnie sobie zadają, ale przywództwo jest dalej utrzymane, więc to są takie pytania, jak myśmy się zastanawiali, bo to jest dokładnie to samo, jak była ta, w cudzysłowie niestety już się okazuje, rewolucja irańska parę razy. Wszyscy liczyli, że młode społeczeństwo się wyzwoli i tak dalej, nic się takiego nie wydarzyło. To jest naprawdę islamskie społeczeństwo i ten islam, który nam się wydaje taki nowoczesny, to jest wersja lajtowa tego, co robi Republika Islamska.
1: Te uroczystości pogrzebowe potrwają kilka dni do czwartku, jeśli pamięć mnie
0: chyba tak, ja nie pamiętam,
1: nie myli. W tle pojawiają się też wypowiedzi w rodzaju, że ktoś pojawił się na uroczystości, żeby też dać wyraz swojemu gniewowi i że liczy na zemstę wobec USA. Tych kilka dni może wpłynąć na jeszcze bardziej na nastroje Irańczyków?
0: Tak, jest w ogóle tak teoria, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ma być taki kontrolowany przez władzę, ale komunikowany i kontrolowany wypływ gniewu po prostu narodu irańskiego, który może spowoduje to, że nie wiem, kilku zbuntowanych oficerów odpali rakiety, chociaż tego nie trzeba było robić, albo kilku zbuntowanych oficerów jednak coś zrobić złego w cieśninie Ormuz.
1: Aż tak?
0: Aż tak, dlatego że to jest świetna okazja tak naprawdę, bo to jest gniew ludu, to jest gniew ludzi, którym naruszono wiarę, tak? Podstawowy system wartości, wiadomo, to jest wiara, w związku z tym władza z tego możesz korzystać. To oburzenie jest naprawdę bardzo duże, bo też weźmy, szanowni państwo, panie redaktorze, taką prostą rzecz pod uwagę, my o tym nie mówimy. Tam też zginęli krewni, przyjaciele i rodzina po prostu zwykłych ludzi. No to też trzeba wziąć pod uwagę. Tam bardzo dużo osób zginęło, tak? Jeśli się przypomina, ta historia jest dosyć żywa, bardzo żywa. Wojnę iracko-irańską, to jest żywa historia w Iranie, to przecież ta gwardia tak naprawdę obroniła przed Irakiem, który zaatakował, przypomnijmy, Iran, państwowość irańską. Więc to nie jest takie jednoznaczne, proste. Tam błędem jest to, że my przykładamy taką zero-jedynkową układankę, tak? Że jak my przyjdziemy ze sztandarami demokracji, to Irańczycy czekają na te sztandary, bo oni chcą też przyjąć w ogóle na koniec chrześcijaństwo. Trochę przesadziłem, ale tak to wszystko wygląda. To nie jest tak. To jest kraj z wielką kulturą, z wielkim dorobkiem cywilizacyjnym, matematycy, fizycy, nie będziemy sobie tego opowiadać, czy fantastyczni lekarze, i to jest dumny naród po prostu.
1: Chociaż mogłoby się wydawać, że w ostatnich latach Zachód doszedł już do słusznych wniosków, jeśli chodzi o eksportowanie demokracji i o fakt, że to nie zawsze jest oczekiwane, to po pierwsze, i po drugie, nie zawsze jest skuteczne.
0: To jak już pan zaczął, to jedno zdanie, jeśli mogę. To proszę zobaczyć rzeczywiście, że Zachód doszedł do tego wniosku, ale Stany Zjednoczone do tego wniosku nie doszły. I to absolutnie fantastycznie widać nawet teraz na ulicach, dlatego że jak się zobaczy, to tam się pojawiły

0: po raz kolejny, po wielu latach po raz nowe samochody francuskie. Zaczęto je produkować i importować, bo jednak biznes był ważniejszy. Stany Zjednoczone dalej brną w tą izolację, która tak naprawdę donikąd prowadzi.
1: Skoro już wspomniał pan o oczekiwaniach, czego chcą Irańczycy?
0: Irańczycy tacy, trudno mi odpowiedzieć na Irańczyków, ale chcą po prostu normalnie żyć. Część rzeczywiście chce żyć w takim tradycyjnym systemie, ale oni chcą po prostu, żeby nie było szalejącej inflacji, żeby ten pieniądz miał wartość, żeby mogli sobie gdzieś pojechać, coś zrobić. Na pewno nie chcą takiej wszyscy autorytarnych rządów, to na pewno.
1: Ale normalnie to znaczy bez ajatollahów? Czy niekoniecznie?
0: Niekoniecznie. Tam taka wersja lajtowa, wie pan, to co się wydarzyło w Chinach, nie? Taki soft komunizm, który jest. Taka wersja byłaby do zaakceptowania. Natomiast problem polega na tym, że jak się policzy urzędników, Gwardię Rewolucyjną i tych wszystkich ajatollahów i ich rodziny, to jest mniej więcej 10 do 12 milionów ludzi. I to są ludzie żywotnie zainteresowani utrzymaniem status quo. Oni rzeczywiście, państwo pewnie zwrócili na to uwagę, ja tak z obowiązku przypomnę, trochę odpuścili 2 miesiące temu, kiedy zaczęły się te naloty amerykańskie. Ta policja obyczajowa została wycofana. Kobiety nagle chodziły sobie swobodniej. Natomiast ponieważ no, reżim się nie załamał, to wróciło to wszystko. A Irańczycy to jest bardzo ciekawe, mądre i fajne społeczeństwo, które po prostu chce normalnie żyć. I wydaje się, że szansa była na to, natomiast jest absolutnie zaprzepaszczona kilka lat temu, gdyby rozsądnie wesprzeć te ruchy rewolucyjne, które tam były w Iranie. Nie tak jak mówił poprzedni prezydent, że broń dostarczą, tylko po prostu na zasadzie jakichś tam wyborów demokratycznych można było cokolwiek wywalczyć.
1: Czy myśli pan, że te ostatnie miesiące jakoś znacząco wpłynęły na relacje Iranu z USA i pogłębiły, nazwijmy to delikatnie, niechęć Irańczyków do wielkiego szatana, do wielkiego diabła?
0: Ja nie chcę być Kasandrą, ale moim zdaniem został wykopany rów nie do zasypania w tej chwili. O ile były do tej pory taki, ja przepraszam za słowo, taki trochę taniec godowy uprawiany między Ameryką i Stanami Zjednoczonymi, oni się tolerowali, nie lubili, ale jednak, to w tej chwili te granice zostały przekroczone. No to, co powiedziałem na początku, atakowanie amerykańskich baz gdziekolwiek, to było w ogóle święty graal, nie do zrobienia. To się po prostu regularnie dzieje. To, co my osiągnęliśmy, panie redaktorze, szanowni państwo? No, 3 miesiące temu statki pływały przez ścieki Normus, tak? Teraz być może będą pływać, o ile zapłacą i Iranowi haracz, prawda? Stany Zjednoczone powiedziały, że jest to niemożliwe. Wczoraj jest decyzja Gwardii Rewolucyjnej, która przesunęła siły specjalne, z nim się trzeli, czy irańskie, do cieśniny Normus. I to nie ma żartów, dlatego że po pierwsze żaden kapitan takiego tankowca nie zaryzykuje walki. Po drugie gospodarka nam runie tak naprawdę. Daleko wspomnieć, że gaz tam bierzemy. Co miało być naszą fantastyczną dywersyfikacją, a zweryfikowało nas bardzo brutalnie geopolityka. W związku z tym dużo czasu upłynie. Według mnie przy tej obecnej władzy amerykańskiej nie ma żadnej szansy na porozumienie. Tym bardziej, że jeśli mogę jeszcze tak, wydaje się, że prezydent Reagan został podwójnie, prezydent Trump został podwójnie upokorzony, ponieważ no, przegrał to starcie, a on miał wystąpić i w Chinach jako taka osoba silna. No i mamy 250 Stanów Zjednoczonych, które jednak taką potęgą i basta nie są. To jest kraj, który w tej chwili nie potrafi zarządzać więcej niż jednym kryzysem, a i to robi nieskutecznie.
1: Czy dziś Irańczycy doszli do momentu, w którym są przekonani, że być może wbrew własnym oczekiwaniom udało im się jednak, jeśli nie powstrzymać Amerykę, to chociaż bardzo wyraźnie dać sygnał oporu?
0: Moim zdaniem są przekonani o tym, że udało im się powstrzymać i powiem jako taki analityk przez małe A, uważam, że mają rację. Dlatego, że w zanadrzu jest coś takiego jak plemiona Huti, bojownicy różnie nazywani w Jemenie, którzy mogą zablokować drogę przez kanał Suezki. I Irańczycy bardzo wyraźnie dają sygnał, że na razie nie korzystają z tej opcji, ale jeśli chcecie, to proszę bardzo. I Ormus, i wyjście na kanał Suezki możemy wam zablokować. Zresztą widać po reakcji Stanów Zjednoczonych, bo przecież to jest, jak sobie historycznie przypomnimy, no to reakcja w Afganistanie po World Trade Center była miażdżąca. W tej chwili co się wydarzyło, tak? Irańczycy strzelają, wbrew deklaracji prezydenta Trumpa, ta armia się wcale nie załamała, wystrzeliwuje rakiety, produkuje rakiety. Powtórzyło się to, co się powtórzyło z Palestyny, kiedy się okazało, że Irańczycy przez lata magazynowali tego sprzętu tyle, że sobie mogą postrzelać. W związku z tym tak to wszystko wygląda. No, jest dalej lotnictwo, są rakiety, są siły morskie, wszystko jest, nic nie utracili tak naprawdę.
1: No, ale te kilkumiesięczne ataki chyba jednak na kondycję gospodarczą kraju wpłynęły.
0: Gospodarkę to zniszczyły sankcje tak naprawdę. Natomiast proszę też sobie wyobrazić, to są osoby, które są przyzwyczajone już do życia w takiej trochę biedzie. Pan redaktor młodszy ode mnie, ale ja pamiętam, jak się tam żyło za komuny. Jakoś było ciężko, ale weseli też byliśmy, dawaliśmy radę. To obaj pamiętamy. I to jest mniej więcej ten sam mechanizm. Podstawowe rzeczy są do kupienia, do zrobienia. I ludzie tak żyją, będą dalej żyli. Zresztą jest całkiem niezła ta propaganda, informacja i narracja, że to nie jesteśmy my winni. My chcemy dla was dobrze. Ale ten szatan izraelsko-amerykański nam to wszystko

0: wszystko robi. Nie?
1: Paradoksalnie Trump pomógł Ajatollahom?
0: Zdecydowanie pomógł. To jest takie absolutne szaleństwo, dlatego że zawsze tak jest, że to się taką władzę wzmacnia, jeśli się atakuje. Trzeba było ją podgryzać po prostu od spodu, od wewnątrz, tak? Pokazywać, jakie może wyglądać życie. Pokazywać, czym jest wolność. Jakieś transfery finansowe robić, a nie atakować. No, proszę sobie wyobrazić,

0: absolutnie, no.
1: Jak fakt, że jednak Iranowi udało się powstrzymać zapędy Amerykanów, wpłynie na sytuację w regionie?
0: No wpłynie tak, że jak Iran odbuduje te swoje siły, odbuduje, to dalej będzie rozgrywał ten konflikt, nazwijmy to palestyńsko-libańsko-izraelski, tak to nazywam. O tym, że jest to bardzo trudne do jakby wygrania, tak jak sobie to wyobrażał Izrael, to świadczy fakt, że wprawdzie jest porozumienie, ale Hezbollah powiedział, że to nie jest porozumienie. Mówię o tym, broń Boże, nie żartobliwie, ale były te filmiki, że miała być Riviera robiona, tak, na zachodnim brzegu. No na pewno nie będzie. Palestańczycy dalej są, żyją w nędzy i w coraz większym uporze i upokorzeniu. W związku z tym sytuacja według mnie wróci po prostu do normy takiej bardzo smutnej. To, co się wydarzyło jeszcze, też się o tym mało mówi, bo chyba nikt nie chce jakby eskalować tego wszystkiego, to tam niestety gospodarka tych krajów Zatoki Perskiej z lekka się pogrąża. O ile ceny ropy rosną i to wszystko jakoś funkcjonuje, o tyle cały ten dobrobyt, który był budowany, jaka przyszłość, jeśli się skończy ropa, tak, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt i tak dalej, zaczyna być pod znakiem zapytania, choćby dlatego, że ceny nieruchomości spadło 30%, a to miało być te wyspy szczęścia, turystyka bardzo spadła, a i przelot samolotem jest dosyć niebezpieczny na tym regionie. W związku z tym, jak to w życiu bywa, to jest takie domino, które powoli się rozsypuje. I najgorsze w tym wszystkim jest to, jak uprzedziłem pytanie, to przepraszam, że nie ma mądrego, który wie, jak to rozwiązać tak naprawdę.
1: Chciałem zadać trochę inne. Pan wspomniał, że kiedy już Iran odbuduje swoje możliwości, to będą miesiące, to będą lata?
0: Moim zdaniem to będą miesiące, dlatego że te możliwości to są takie, że tak, jest ropa, na którą jest zbyt, to jest po pierwsze. Jeśli się na Ormuz, którą łatwo zablokować, Amerykanie pokazali, że nie są gotowi do uderzenia kinetycznego, żeby ją odblokować, a nawet jak są, to nie chcą tego robić. W związku z tym to jest kwestia tylko pieniędzy i tego, jak to Iran znowu będzie je transferował, eskalując ten konflikt. To jest też takie, wydaje mi się, zjednoczenie. Ja celowo powiedziałam o tym, dziękuję, że mogłem o tym, że ten kondukt przejdzie przez Irak, bo to jest rzecz, która się troszkę dzieje na naszych oczach kiedyś nie do pomyślenia. Bardzo analogiczno historii, kiedy to najpierw Anglia najeżdżała Francję, potem Francja, Anglia, teraz mamy sojusz angielsko-brytyjski. To się różnie może ułożyć tak naprawdę. To są jednak wartości religijne bardzo silne w tym regionie. Zwłaszcza, że te komunikaty, no przynajmniej ze strony Stanów Zjednoczonych, to nie są komunikaty koncyliacyjne, pojednawcze, ale takie raczej kpiące. No. No
1: i czy z perspektywy Iranu jest istotna różnica między prezydentem konkretnym Stanów Zjednoczonych, w tym wypadku Donaldem Trumpem, a krajem jako takim? Czy to nie ma znaczenia, czy rządzi akurat Trump, czy ktokolwiek inny?
0: Znaczy, jeśli chodzi o komunikację i narrację, to na pewno nie jest, prawda? Bo to jest prezydent Ameryki, to jest sen tego szatańskiego narodu. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o pragmatykę, dyplomację, to na pewno jest różnica duża. Widać było, w jaki sposób choćby prezydent Obama był traktowany w Iranie. To była osoba, która mogła rozmawiać i negocjować. Trump zamyka takie furtki. W związku z tym każdy wybór podobnego prezydenta powoduje, że ten konflikt będzie narastał. To jest też pytanie, jak długo Ameryka będzie chciała w ogóle w tym uczestniczyć, bo też są takie, jeśli mogę powiedzieć, sygnały, że my Amerykanie jesteśmy największym producentem ropy naftowej. Tak naprawdę radźcie sobie wszyscy. Ameryka wycofuje się z Europy, bo to widać już od czasów Obamy. W związku z tym generalnie co nas to obchodzi, że Rosja się trochę bogaci, jak cena ropy idzie w górę, więc to może być takie wyślizganie się, przepraszam za może nieeleganckie słowo, Ameryki z tego Bliskiego Wschodu. Nie jest aż tak bardzo ważny. Powoli też Izrael staje się problemem dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że my też mogę, tak? Chwilkę?
1: Tak, oczywiście.
0: Tam się zdarzyła zmiana pokoleniowa. To nie jest Izrael, który był pokoleniem ludzi, którzy uciekli z Europy, przeżyli Holokaust i mieszkali w kibucach, tylko to jest młode, tak samo jak u nas pokolenie, które się domaga, jest bardzo radykalne, bardzo roszczeniowe i bardzo okrutne i też nie do końca chętne do negocjacji. Tam od 2 lat mniej więcej sondaże są robione i po raz pierwszy to jest prawojedne społeczeństwo. Tego nie było wcześniej.
1: Pan wspomniał właśnie o Izraelu, który w naszej rozmowie pojawia się dość rzadko, a przecież skoro mówimy o tym konflikcie, o konflikcie na Bliskim Wschodzie, to chyba powinniśmy rozpatrywać Stany Zjednoczone i Izrael jako partnerów, jako stronę tego konfliktu, prawda? A coś takiego się wydarzyło, że Izrael zszedł na drugi plan. Nie wiem, czy celowo, czy przypadkiem.
0: Czy myślę, że Izrael, przepraszam, za słowo wyszło to przypadkiem, ale działania Izraela są celowe, dlatego że my pamiętajmy, że cały ten konflikt, to nowa odsłona konfliktu palestyńskiego, to jest tak naprawdę ochrona premiera Netanyahu przed oskarżeniami, które on ma wewnątrz kraju. Ta wojna jest eskalowana właśnie do tego. Ona była troszkę wyciszona, po czym się stał 7 października, kiedy był ten koszmarny nalot Hezbollahu na zachodni brzeg. Natomiast Izrael się rzeczywiście coraz bardziej alienuje. On nie ma nawet sojuszników w krajach, w których byli sojusznicy. No był taki alians pewnie na zasadzie odkupienia win też z Niemcami, którzy zawsze wspierali, pomagali Izraelu. Oni się też z tego wycofują, dlatego że tak naprawdę o czym się w tej chwili Izraelu mówi? Mówi się o wielkim Izraelu. To jest Izrael, który będzie

0: sięgało aż prawie pod Bejrut. To Izrael, który będzie zajmował wzgórza absolutnie Synaj i tak dalej, i tak dalej. O tym się bardzo otwarcie mówi. Izrael do tego dąży. I teraz jak się zobaczy, jak to jest niewielki kraj, to ta pokusa zdobycia terytoriów choćby po to, żeby mieć jakieś bezpieczeństwo, jest bardzo duża. A partie, które to głoszą, no coraz więcej w sondażach mają. W związku z tym tak to wygląda. Wzgórza Golan to samo. Przejęte tak naprawdę już nieformalnie przez Izrael, tak.
1: Czy 7 października, o którym pan wspomniał, te ataki, następstwa tych ataków zradykalizowały postawę społeczeństwa, czy jakiejś dużej części społeczeństwa izraelskiego?
0: Znaczy większości społeczeństwa i powiem państwu szczerze, ja nie będę tutaj epatował okrucieństwem, ale ja miałem no niestety możliwość, tak to nazwę, obejrzenia filmów z tego, co zrobiły te bojówki, tak to nazywam, palestyńskie, to skala okrucieństwa jest po prostu niewyobrażalna, nie będę o tym mówił. I to po prostu mocno zradykalizowało. Bo to tak jest niestety, że jak ogląda się w izraelskiej telewizji zawalające się wieżowce, w których giną ludzie, to to nie boli, nie? Ale jak się ogląda gdzieś tam kibuc, czy jakieś małe osiedle, w którym giną nasi sąsiedzi, to to boli. Ta radykalizacja, się cieszę, że pan o tym mówi, to jest rzecz, której my kompletnie nie doceniamy. A musimy pamiętać, że Izrael to jest kraj, jakby nie patrzeć, który posiada bombę atomową. I to nie jedną broń atomową. Tak to jest wymyślone wszystko. W związku z tym, nawet jak będą się bronić, to te ruchy mogą być bardzo takie radykalne, bardzo nerwowe, bardzo niebezpieczne i tak to wygląda wszystko, smutno.
1: Nakręca się spirala, mam wrażenie, od dłuższego już czasu, nawet nie od miesięcy, ale od parunastu chyba lat, powoli, ale przez długi czas niezauważalnie, ale teraz pewne ruchy są
0: już. A mogę coś
1: już
0: powiedzieć
1: tak
0: okrutnego? To będę ja?
1: Aha.
0: Bo to się wszystko zaczęło robić, jak była rewolucja ta wiosna arabska. Dlatego, że proszę zobaczyć, na czym się trzymał ten układ. To były małe dyktatury, które się osadziły w basenie Morza Śródziemnego i ten porządek trzymały. Nie ma Kaddafiego, Libia to są dwa kraje, nie wiadomo w ogóle, kraje nieistniejące. Liban, kiedyś Szwajcaria, Europy nie istnieje jako kraj. Syria tak samo, to jest kadłubowy kraj. I ta siła, ta równowaga się po prostu przewróciła. Nie ma Saddama Husseina, broń Boże, nie jestem zwolennikiem dyktatury. I generalnie jest tak, że te siły się teraz trą między sobą, tak? A granice wiadomo, jak były ustalone. W Londynie panowie palili cygara i łówkiem sobie zakreślali granice, bo tak to wygląda. Nie ma gdzie indziej granic pod kątem prostym, no. I tak jest. Gdyby nie Egipt, który nie wiadomo, co powie do końca, ale na razie jest zainteresowany spokojem, i Jordania, bardzo rozsądnie zarządzania, to ta układanka by się totalnie posypała.
1: Czy jest jakieś miejsce na świecie, jakaś stolica, w której leżą klucze do rozwiązania tego problemu? Mam na myśli przede wszystkim Bliski Wschód.
0: Jedna na pewno nie.
1: Aha.
0: Jedna na pewno nie.
1: A ze dwie, trzy?
0: Ze dwie, trzy tak. No na pewno to jest Teheran, na pewno to jest Tel Awiw, albo jak to woli, Jerozolima. I na pewno Waszyngton. To na pewno. Natomiast wydaje mi się, że swoją grę grają też Chiny po prostu. Gdzieś tam w tle. Bo to już się robi mocarstwo, ale bez tych trzech krajów nie dojdzie do żadnego porozumienia. No jedyne porozumienie, pamiętamy, które wyszło, no to było w latach 70. Camp David, tak? Jimmy Carter tam wszystkich przytulił, było super, trochę lat spokoju, to się wszystko zaczęło rozwijać, po czym no ktoś nie wytrzymał, wysadził piechotę morską w Bejrucie i zaczęła się wojna z powrotem.
1: Chiny, powiedział pan, grają w swoją grę, czekają, przyglądają się, bo wiedzą, że czas jest po ich stronie?
0: To jest taka w ogóle filozofia chińska. Popatrzeć, jak się biją, wyciągnąć wnioski i wejść na sam koniec. Chiny bardzo dobrze wykorzystują ten moment, że jest brak zainteresowania wbrew deklaracjom Ameryki Pacyfikiem, dlatego, że państwo pewnie wiedzą, tam jest taki w tej chwili nieprawdopodobny system, że usypują malutką wyspę, wbijają flagę, zakładają niewielką bazę i mają wody terytorialne. I na przykład jak się jest w Australii, to widać, że generalnie te granice się przesuwają, Chin tak trzeba nazwać, no, w stronę południa. W związku z tym tam się może naprawdę ciekawa gra rozegrać, zwłaszcza, że jak zobaczymy na mapę, jak się zablokują te szlaki Suezki i cieśniny Ormus, to cały ten transport będzie szedł właśnie tam.
1: Czyli krok po kroku rzeczywistość się zmienia w sposób daleko idący, tak. Chociaż my czasem tego nie dostrzegamy. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za wyjaśnienie pewnych bardzo istotnych mechanizmów. Tomasz Wypych, Salon 24. Dziękuję serdecznie.
0: Jeszcze dziękuję.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wstrzymana niedawno, wróci wkrótce. Chodzi o rotację amerykańskich wojsk w naszym kraju. Apel premiera Tuska do prezydenta i opozycji. Chodzi o bezpieczeństwo Polski. Zapewne zawiodły hamulce. Trwa badanie przyczyn wczorajszego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Wznowiono cofniętą wcześniej rotację wojsk Stanów Zjednoczonych do Polski. Informuje o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla wicepremier, jest to bardzo dobry sygnał w kontekście relacji polsko-amerykańskich. Więcej o tym Przemysław Lis.
2: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że strona amerykańska potwierdziła wznowienie rotacji.
3: Odebrałem informację od zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana.
2: Ostatnio niemało mówi się również o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Pod koniec czerwca Pentagon pozytywnie odpowiedział na list szefa MON w tej sprawie. Od tego czasu na ten temat prowadzone są rozmowy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.
1: Rotacja 4000 amerykańskich żołnierzy do naszego kraju została wstrzymana w maju. Nie igrajcie z ogniem, apeluje do prezydenta i polityków opozycji premier Donald Tusk. Chodzi o bezpieczeństwo kraju oraz wsparcie dla Ukrainy. Szef rządu podkreśla, że nie można narażać na ryzyko naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed rosyjską napaścią.
4: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
1: Premier Tusk mówił o tym w wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy. Została tam uroczyście podpisana umowa. Przewiduje ona, że najpierw będą tam montowane, a później produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barracuda. Trafią one do polskiej armii. Jak mówił szef rządu, Barracudy są niezwykle skuteczne, a jednocześnie tańsze od wielu innych, które są na wyposażeniu wojsk NATO. Awaria nadajnika pedału przyspieszenia. To według wstępnych ustaleń policji była przyczyna wczorajszego wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Na stołecznej Ochocie pojazd staranował kilkanaście samochodów osobowych. Zderzył się z tramwajem, po czym wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. Każdy autobus, który wyjeżdża na miasto, jest stuprocentowo sprawny. Tak zapewnia rzecznik stołecznego MZA Adam Stawicki.
5: Wszystkie autobusy przechodzą przeglądy techniczne zgodnie z przepisami.

0: polskiego prawa. Takie stacje kontroli pojazdów oczywiście niezależne są u nas na zajezdniach. Każdy też autobus przed wyjazdem jest dodatkowo jeszcze sprawdzony przez kierowcę, jeżeli chodzi na przykład o poziom oleju.
1: Jak dodaje rzecznik miejskich zakładów autobusowych, nie można sterować pojazdem z zewnątrz. 2 z 6 osób, które ucierpiały, trafiły do szpitala. Na dzisiaj policja zaplanowała przesłuchanie 58-letniego kierowcy autobusu. W chwili wypadku był on trzeźwy. Ukraińcy uderzyli w rosyjskie rafinerie i terminale przeładunku ropy naftowej. Do ataków dronowych doszło w obwodach jarosławskim i leningradzkim. Co więcej o nich wiemy? O tym Paweł Buszko.
2: Według komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu rafinerii Sławnieft w obwodzie jarosławskim odnotowano eksplozję, a nad zakładem widoczny był unoszący się dym. Jest to jedna z największych rosyjskich rafinerii przerabiająca rocznie 15 milionów ton ropy naftowej. Sztab Generalny dodał, że celem ataku była również rafineria Nowatek Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim. Wiadomo, że ukraińskie drony uderzyły też w tym obwodzie w terminale przeładunku ropy naftowej. Ust-Ługa jest jednym z największych rosyjskich portów eksportowych ropy naftowej nad Morzem Bałtyckim. Port obsługuje eksport około 700 tysięcy baryłek ropy dziennie. Powtarzające się ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę przetwórstwa ropy naftowej powodują kryzys w rosyjskim sektorze paliw. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odbierze amerykański aktor i reżyser George Clooney. Tak będzie podczas zbliżającego się 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji, zapowiadają organizatorzy tego wydarzenia. Clooney jest artystą wszechstronnym, charyzmatycznym i pełnym pasji, stwierdza dyrektor artystyczny festiwalu Alberto Barbera. Clooney 8 razy był nominowany do Oscara. Prestiżową statuetkę odbierał 2 razy. 83. Festiwal Filmowy w Wenecji rozpocznie się 2 września. Potrwa 10 dni.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Za oknem na zmianę chmury i słońce. Przelotny deszcz popada na północnym wschodzie i południu kraju. W regionach zachodnich opady jednostajne, na południu możliwe burze. Na północy i w regionach podgórskich od 16 do 19 stopni. W pozostałych województwach 20 do 23 stopni. Porywisty wiatr na południu i wybrzeżu. W górach trochę silniejszy.
3: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza jest na północy i zachodzie kraju. Dobra w centrum, na wschodzie i południu. Jeszcze przez godzinę warto wykorzystać nadmiar energii w sieci. 60% prądu wytwarzają źródła odnawialne.
3: Klimat. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. 2 opakowania plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Po reklamie. Autopromocja.
9: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po godzinie 15.
3: Gość Polskiego Radia.

0: Radia 24.
1: Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Mamy dziś do wyboru dwa zestawy. Szpital Południowy i Ukraina. Od którego zaczynamy?
2: No, może muletą rzucimy. Dobra, Ukraina, szpitala mam trochę dosyć.
1: Tak. Do niego jeszcze wrócimy, bo sprawa nabiera rumieńców. I cały czas pojawiają się nowe informacje, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, tutaj też niestety nie dzieje się dobrze. Wiemy, że rząd planuje odtajnienie informacji dotyczących wsparcia militarnego dla Ukrainy z lat 2022 do dziś, do roku 2026. Gdyby pan był na miejscu ministra obrony narodowej, też by pan tak postąpił?
2: No to jest decyzja polityczna, raczej na poziomie premiera. Tak, tak bym postąpił. Tak bym postąpił, bo gro tej pomocy, i to było zupełnie oczywiste, popłynęła w pierwszych miesiącach wojny. I było dla mnie zupełnie oczywiste, nie jestem wyborcą PiS-u, ale było dla mnie zupełnie oczywiste, że rząd Mateusza Morawieckiego robi wszystko, co trzeba. Wszystko należało Ukrainę wtedy wesprzeć z całą mocą. Moim zdaniem nadal należy ją wspierać z całą mocą. Ale teraz autorzy tamtych posunięć teraz się wycofują z tego. Teraz uważają, że ponieważ zmieniły się poglądy polityczne, społeczeństwa, opcje, to trzeba się z tego jakoś wycofać. Skandaliczne są słowa premiera Morawieckiego, który wtedy wysyłał broń, że dlatego, że oni dają krew, a my dajemy broń. Nic się nie zmieniło od tamtej pory. Tylko on teraz uważa, że nie, jakiś tam szmelc, daliśmy stare czołgi za tą krew. To nam się to opłacało. To nie jest godne polityka polskiego.
1: Czy nastroje się zmieniły, czy jednak one zmieniają się pod wpływem pewnych impulsów, także politycznych? O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale jeśli chodzi o to odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z ostatnich lat, to w tle pojawiają się pogłoski dotyczące przekazania przez stronę polską pocisków do systemu Patriot. Mhm. Zastanawiam się, czy to jest dobry moment na tego rodzaju gry polityczne, bo to jest czysto polityczna rozgrywka, ale z drugiej strony za naszą wschodnią granicą cały czas trwa wojna. I nawet jeśli nie zostaną odtajnione żadne informacje natury operacyjnej, to jednak po co aż tak bardzo ewentualnym przeciwnikom ułatwiać funkcjonowanie?
2: Już nie pierwszy raz stajemy wobec takiej sytuacji, że Putin nie musi tu wysyłać żadnych agentów, nie musi robić żadnego białego czy czarnego wywiadu, że wystarczy, żeby poseł jakiejś partii zadał pytanie poselskie po prostu. Ile tam mamy wojska, czy tam, co tam budujemy na granicy, i musi dostać odpowiedź po prostu. Już dużo takich odpowiedzi dostał. No. Teraz Te rakiety powinniśmy przekazać i przekazujemy. Z tego co wiem, to nie jest taki mechanizm, że my z magazynu wyciągamy nasze rakiety i wysyłamy do Kijowa. Że to jest taki, powiedzmy, centralny europejski magazyn. I tam się poprzez Unię Europejską przesyłamy te rakiety. Przesyłaliśmy to z kwietnia, jest informacja. Przesyłaliśmy z zapewnieniem, że w razie, gdyby nam były potrzebne, to inne kraje nam je dostarczą po prostu. Czyli to jest dosyć czyste i przejrzyste. Ale no nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której polski poseł czy polski polityk naraża polską armię na niebezpieczeństwo utraty zaufania po prostu. No. Najprościej rzecz ujmując, zaufania.
1: Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich tygodni, ma pan wrażenie, że ktoś przeprowadził badania, czy zlecił badania, z których wyszło, że politycznie może być opłacalne podsycanie negatywnych komentarzy na temat Ukrainy, na temat Ukraińców?
2: Tak, to znaczy nie wiem, pewnie tych badań już było pełno, ale to po prostu to widać w internecie, czy no na ulicy może jeszcze nie, ale tak, że nastroje antyukraińskie są, no są bardzo widoczne i się nasilają po prostu. Czyja to jest wina? Myślę, to jest sprzężenie zwrotne po prostu.

0: Myślę, że wielu ludzi nie lubi Ukraińców po prostu. Wielu polityków wchodzi w tę narrację. A na pewno byśmy się zdziwili, jakbyśmy się dowiedzieli, jak ogromny wpływ na to mają Rosjanie ze swoimi botami, ze swoimi trolami.
1: Mhm. Inna sprawa, że ukraiński prezydent też tam nie ułatwia funkcjonowania, prawda? No bo jego decyzje, nawet jeśli wewnętrznie są zrozumiałe i wewnętrznie mu się opłacają, to jednak rzutują na relacje dwustronne.
0: Tak. To na pewno, przy czym wydaje mi się, że żeśmy za ostro zareagowali, że można to było bardziej dyplomatycznie zrobić, jeśli można, to takie zapomniane słowo w stosunkach międzynarodowych jak dyplomacja. Można było wezwać ambasadora, na przykład naszego ambasadora, wezwać na konsultacje. Wezwać ambasadora Ukrainy w Warszawie i obarczyć go surową notą. Można było to wszystko dyplomatycznie załatwiać. Uważam, że do tej eskalacji napięcia no, rzeczywiście załatwiły ją obie strony. Obie strony, przy czym nasza strona jest jakby silniejsza. My mamy spokojne granice, my nie przelewamy krwi, a oni jednak krwawią.
1: No tak, ma pan wrażenie, albo wychodzi pan z założenia, że ten temat będzie powracał w najbliższych miesiącach w polskiej polityce, że on się stanie dla pewnych ugrupowań bardzo istotnym paliwem politycznym?
0: Tak, tak. Znaczy wkurza mnie, że tak powiem. Ograniczenie, ale to też moim zdaniem to też są wpływy Rosji, że wielosetletnie stosunki polsko-ukraińskie w tej chwili ograniczyły się do Wołynia, wyłącznie do Wołynia. Pewnie, że nie potrafimy, szczególnie w takiej sytuacji zaostrzenia konfliktu, trudno nam o jakąś taką empatię i zrozumienie, że z punktu widzenia Ukraińców, którzy nawet jeśli wiedzą coś o Wołyniu, to nie zdają sobie sprawy z ostrości, z bestialstwa tamtego konfliktu. Natomiast wiedzą doskonale, jak UPA walczyło z Sowietami. I oni, jak patrzą na ukraińską powstańczą armię, jak ją fetują, to myślą raczej o latach 45-50, nie wiem, 3-4, kiedy tam ostatnie oddziały zostały wytępione przez Rosjan. To była cała dekada walki. Tu już mieliśmy Związek Radziecki, już mieliśmy mocarstwo, już cała ta Europa Środkowo-Wschodnia została wzięta pod but sowiecki, a Ukraińcy jeszcze walczyli.
1: No tak, ale myślę, że akurat to jest kwestia w relacjach polsko-ukraińskich, której przypudrować się nie da.
0: Jeśli nie
1: powróci teraz, to powróci
0: nie
1: za
0: da,
1: rok,
0: nie
1: za
0: da.
1: Pięć,
0: tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mogłoby się wydawać, że stosunki polsko-ukraińskie ograniczają się do Wołynia, a w związku z tym, jak się fetuje ukraińską powstańczą armię, to właśnie za Wołyń. Nic podobnego.
1: No,
0: a
1: ograniczają się chyba nie tylko do Wołynia, bo pojawiają się też inne kwestie. Był taki moment, kiedy Polska dla strony ukraińskiej była swego rodzaju wzorem. Po przemianach polityczno-społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej Ukraińcy patrzyli na Polskę z pewną zazdrością, być może nawet, i chcieli pewne rozwiązania ustrojowe kopiować, więc to pole było znacznie szersze, ale żeby skutecznie rozmawiać, to trzeba też mieć jakąś konkretną politykę. Ma pan wrażenie, że polska strona ma koncepcję, jak budować relacje z naszymi sąsiadami na zachodzie i na wschodzie?
0: Nie. Nie. Zaczęło się rzeczywiście, nawet wiem od kogo, był taki działacz opozycyjny, a potem polityk Marek Karp, założyciel Ośrodka Studiów Wschodnich na Koszykowej. W tej chwili ogromna, wspaniała instytucja. Marek zginął kilkanaście lat temu, ale on był pomysłodawcą szybkiego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. I Polska była pierwszym europejskim krajem, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. I to był taki pomysł właśnie na przyciąganie się, na współpracę, na likwidowanie barier. No to się potem rozpłynęło.
1: A dziś aktualny dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Wojciech Konończuk, mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, cytat: jestem zaskoczony stopniem nastrojów antypolskich w Ukrainie, zajmuję się stosunkami dwustronnymi.

0: mi od 20 lat, ale nigdy wcześniej niczego podobnego nie widziałem. Koniec cytatu. To zamykając ten wątek, widzi pan jakieś światełko w tunelu?
1: Na razie nie. Na razie nie, bo to jest, to się robi takie sprzężenie zwrotne. Ukraińcy, którzy tutaj u nas mieszkają, których przyjęliśmy z otwartymi ramionami, już mają tutaj coraz gorzej, już powoli odbiera im się wszelką pomoc. Dzieci ukraińskie, które chodzą do polskich szkół, no nie mają w tych szkołach za dobrze. Nie skarżą się specjalnie, ale są tam obce i no nie we wszystkich szkołach są doceniane i są traktowane tak, jak powinny być, jako goście.
0: To tak, to prawda, ale są to zjawiska społeczne, które można przewidzieć. Bo to się już zdarzało w historii, więc wystarczyłby jakiś może sensowny plan, jakieś pomysły, jakieś odpowiednie podejście. No bo liczyć na to, że samo się rozwiąże i że Polacy wiecznie będą rozentuzjazmowani, to jest jednak polityczna naiwność, przepraszam.
1: Jasne, ale to też trzeba zauważyć, że ta cała pomoc, ta ogromna pomoc, jakiej udzielaliśmy Ukraińcom tutaj, to w ogromnej mierze to była sprawa obywateli. Obywateli i obywatelskich instytucji nazywających się NGO-sami, prawda? To była taka pomoc ludzka. Jeśli chodzi o pomoc państwową, czy rządową, czy samorządową, zawsze była bardzo ograniczona. A teraz jest jeszcze bardziej.
0: Zamykamy tę kwestię, przechodzimy do tematu, którym pan jest już chyba zmęczony, ale on jest bardzo istotny i cały czas pojawiają się nowe, często bulwersujące informacje. Szpital Południowy, Warszawa, afera lokalna z jednej strony, ale też problem ogólnopolski, problem systemowy, czyli pewnego rodzaju niedomagania opieki zdrowotnej. Czy myśli pan, że jutro Ministerstwo Zdrowia przedstawi jakieś pomysły, które zrewolucjonizują opiekę zdrowotną? Bo jutro mija termin ultimatum w piątek ministerstwu przez premiera.
1: Nie sądzę. Myślę, że to będzie takie działanie PR-owe, tylko nie wiem, w którą stronę. Czy to będzie tak, że ministerstwo przedstawi jakieś projekty i premier pochyli się nad tym, powie, no interesujące.
0: Wdrażamy.
1: Róbcie to, wdrażamy. Tak.
0: Czy wdrażajcie.
1: Wdrażajcie. Albo dojdzie do wniosku, że, no, że trzeba wymienić konie w tym zaprzęgu. No i powie, no nie, niestety, musimy nowe otwarcie ogłosić. Trudno to powiedzieć, tym bardziej, że to jest w ogóle tak rzeczywiście tak PR-owo ustawione, no, ultimatum.
0: To jest gra na czas, bo nawet jeśli...
1: Premier swojej ministerce stawia ultimatum. No dobrze, no.
0: No ale to wygląda na twardą zagrywkę. Premier jest zdenerwowany, zniecierpliwiony, no tak. Nie toleruje bulwersujących zachowań i sytuacji, w związku z tym wymaga reakcji.
1: Wie pan co? Ja mam swój prywatny pomysł, jakby to rozwiązać. Aha. Wydaje mi się, że i premier, i prezydent Trzaskowski za miękko poddają się opinii pisowsko-konfederackiej, tak ogólnie rzecz ujmując. Układ taki, w którym wyrzuca się tego lekarza, radę nadzorczą szpitala, całą tą dyrekcję szpitala się wyrzuca. I tak wyrzucać po kolei, w nadziei, że ludzie dojdą do wniosku, no tak, to jest odpowiedni szczebel na wyrzucanie. Nie. Po prostu ci, którzy żądają krwi, to nie zatrzymują się aż na Tusku przecież. Także pozbycie się dyrekcji szpitala, a następnie tych wiceprezydentek, w tym Renaty Kaznowskiej, która tam filarem była zawsze, od 30 lat była filarem w Urzędzie Miasta, było moim zdaniem prywatnym, bo niepotrzebne. To już był moment, w którym prezydent powinien stanąć w prawdzie i powiedzieć twardo, rzeczywiście był złodziej, są nieprawidłowości, trzeba to rozwiązywać, ale nie będzie nam opozycja meblowała naszych struktur. O coś takiego. Ja bym tak to postawił, dlatego że takie wyrzucanie po prostu nic to... To jest taka sytuacja, w której karmisz głodnego, a on się staje coraz bardziej głodny. No.
0: Ale może
1: wyrzucamy wiceprezydentki, to powiem, jak to wiceprezydentki wyrzucił? Sam się powinien do dymisji podać. Poda się do dymisji, ale co Trzaskowski się podał do dymisji?

0: jest odpowiedzialny za to wszystko. Niech się Tusk poda do dymisji i tak aż do Pana Boga dojdziemy.
1: No tak, Pan mówi o przeciwnikach aktualnego premiera i z pewnością ich zadowoliłaby wyłącznie dymisja szefa rządu, ale z drugiej strony myślę, że spore grono wyborców Koalicji Obywatelskiej też się zastanawia, jak to się stało, że w gruncie rzeczy młody człowiek bez kwalifikacji zarabia niebotyczne pieniądze.
0: No to kwestia...
1: Ktoś musiał mu pomóc. Pytanie kto? I może te dymisje są nieskuteczne, albo wydają się być nieskuteczne, bo omijają tę osobę, która tego człowieka wpuściła w tę sytuację.
0: Rzeczywiście, szczególnie właśnie dymisja członków zarządu szpitala, dyrekcja i tak dalej. To tutaj, w tym momencie, nie powinno się hurtem wszystkich wyrzucić, tylko powinno się krótkie śledztwo wdrożyć, kto te kwity podpisywał. Może on nie ukradł tych pieniędzy. To nie jest tak, że on w nocy przyszedł do kasy i to wszystko ukradł. On wystawił faktury, ktoś mu te faktury zaakceptował, ktoś mu to podpisał. No. Ktoś był w szpitalu wtedy, kiedy on był na dyżurze, a widać go było w telewizji. No, ktoś przy tym był. A to by... I wtedy, gdyby to było taka, gdyby te dymisje były celowane, no to byśmy wiedzieli, poleciał gość, który jest winien. A tak to hurtem, wiadomo, że politycy wyrzucają z pędzących sań, prawda, wyrzucają to, żeby było lżej, no. Żeby następni już szybciej mogli jechać.
1: Myśli pan, że to ultimatum, to sygnał, że koalicja rozumie, że ta kwestia może powracać i może być poważnym obciążeniem?
0: To znaczy tak, dobrze w służbie zdrowia nie będzie. I nikt żaden, jak pani ministerka odpowie na to ultimatum, to tam nie będzie żadnego kamienia filozoficznego w tym. To wszystko już było przerabiane.
1: Ale to nie tłumaczy patologii.
0: Patologie były zawsze. Nie, patologii, ale
1: to
0: też, ale
1: nie,
0: też
1: to
0: nie ma...
1: też nie tłumaczy patologii, że zawsze były. No to mamy je zaakceptować?
0: No, czy ja wiem, ale nie jestem pewien, czy to są systemowe patologie. No. No bo to, że ktoś był pod ochroną, nawet nie wiem na ile on był pod jakąś ochroną jako polityk, no ale zawsze polityk rządzącej partii, no to tutaj, a jeszcze podobno bardzo sympatyczny facet, ktoś leżał tam na tym sorze i mówi, że się ten gość się nim opiekował. Bardzo przyjemnie, no.
1: Wspaniale. Więc, to wszystko tłumaczy, wszystko
0: nie,
1: wyjaśnia.
0: Nie, oczywiście, że nie tłumaczy. Chodzi o to, że to nie było takiej sytuacji, w której jakiś taki krwawy kacper chodził po sorze i zrobił szkody i nikt tego nie zauważył, wszyscy się go bali. No. Po prostu kilka osób o tym wiedziało, czy kilkanaście i wie pan, jak przychodzi, jak pojawia się jakiś, nie wiem, malwersant, złodziej, coś, no to jak już go się wykryje, to potem się szuka winnych, dlaczego, kto mu dał możliwość działania, że to jest jakaś patologia. No nie, no to, że przyszedł złodziej i działał, to nie jest patologia. No. Patologią byłoby, gdyby go się nie wykryło. A zresztą faktem jest, że wykryło się, bo był strasznie naiwny. Młody człowiek, 28-letni, już nie pamiętam od kiedy mamy oświadczenia majątkowe posłów, ale pamiętam, że wtedy jak się pojawiły, była ta ustawa, to było kilkanaście takich wpadek. Jeszcze posłowie nie wiedzieli, co tam wolno wpisywać, a co nie. I nie zdawali sobie sprawy, że to jest dokument publiczny i że dziennikarze się dobiorą. Więc było parę takich wpadek. Od tamtej pory posłowie, senatorowie nauczyli się ukrywać te rzeczy, żeby wszystko w tym zeznaniu wyglądało przyzwoicie.
1: Nagle żony są bogate.
0: Ale taki 28-latek, który został radny, nawet nie posłem, tylko radnym, nie zdawał sobie sprawy z tego, że ktoś to będzie czytał w ogóle. I tak uczciwie napisał. A nawet rzeczywiście nie wziął się za to dziennikarz, ponieważ dziennikarze rzadko sprawdzają dokumenty radnych. Wziął się za to kolega, lekarz, z którym ten miał na pieńku, no. A druga sprawa, jak już mówimy o koledze, o panu Emilu Jędrzejewskim, to minęło już kilka czy kilkanaście dni i nie ma więcej zgłoszeń. Nie pojawiają się inni lekarze. On tam powiedział, że umierali ludzie. No nie zgłosiłem, bo napisałem do prezydenta. Ale jak umierali ludzie, to trzeba do prokuratora z tym iść, no. Po czym się okazało, że nie wiadomo, kto zginął. Sprawa tego pacjenta, który umarł w toalecie, bo tam w toalecie usiadł i umarł, to było już śledztwo, wcześniej się toczyło. No i od tych kilkunastu dni no, nie ma żadnych potwierdzeń tych sensacji, że coś tam ludzie na tym sorze umierali.
1: Czyli kończąc, ma pan wrażenie, że ta kwestia rozejdzie się po kościach jakoś znacząco w wizerunek?
0: Nie sądzę, żeby się rozeszła po kościach. Dużo zależy jeszcze od polityki i Tuska, i Trzaskowskiego. No, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, Trzaskowski powinien jednak...

0: jednak stanąć w tej chwili, pierś do przodu i już nie będzie mi opozycja meblowała ratusza. O, coś takiego. A zło wytępimy gorącym żelazem oczywiście.
1: Tak jak wspomnieliśmy, jutro mija termin ultimatum. W środę zapewne poznamy taką czy inną decyzję szefa rządu. Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dziękuję panu bardzo.
0: Ja dziękuję.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio PL.
6: 4, 3, 2, 1, 0.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska postąpi podobnie jak inne kraje, które ujawniły swoje wsparcie militarne dla Ukrainy, zapowiada wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Odtajnienie dokumentów dotyczących sprzętu, który polski rząd przekazał Kijowowi od 2022 roku, zapowiada rząd.
8: Po też dyskusjach w rządzie uznaliśmy, że to jest taki moment, że te historyczne dane powinniśmy opublikować. Właśnie nie po to, żeby ktoś się ścigał, tylko po to, żeby stanąć w prawdzie i żeby powiedzieć, jak wygląda rzeczywiste przekazywanie sprzętu dla Ukrainy, jak ono wyglądało na samym początku wojny, jak wygląda teraz.
7: Odtajnienie dokumentów to reakcja na sugestie opozycji, jakoby rząd przekazał Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Więcej na ten temat dowiemy się zapewne za pół godziny. Wtedy zaplanowana jest konferencja szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Głęboką reformę przepisów dla biznesu pod hasłem deregulacja 2.0 zapowiada rząd. Nowy pakiet zmian stawia przede wszystkim na szeroką cyfryzację i uproszczenie procedur. Jednym z kluczowych rozwiązań będzie darmowa aplikacja na urządzenia mobilne. Może ona zastąpić tradycyjne kasy fiskalne. Ta zmiana ułatwi życie blisko 2 milionom podatników, przekonuje minister finansów Andrzej Domański.
9: Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
7: Zapowiadane zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Łódzka policja kontroluje prędkość rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdza, czy stosują się oni do obowiązujących przepisów.
10: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
11: 30?
10: Nie. 20, tak? O 15 za dużo.
11: Jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
7: Policjanci weryfikują też wiek kierowców. Od marca z tego typu elektrycznych pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 lat. Mural upamiętniający Stanisława Sojkę powstanie w Gliwicach. Ma być wyrazem pamięci o artyście i jego twórczości, mówi dyrektor Centrum Kultury Wiktoria Paweł Januszewski.
12: Stanisław Sojka to artysta wybitny, związany przez wiele lat z miastem Gliwice i dlatego chcemy docenić jego postać, jego twórczość, jego wizerunek, który uwiecznimy na jednej z gliwickich kamienic przy ulicy Królowej Bony. Zapraszamy wszystkich twórców, artystów, ludzi z koncepcją do przystąpienia do tego konkursu. Stanisław Sojka, jego twórczość są tego warte.
7: Propozycje można nadsyłać do 15 lipca. W Gliwicach Stanisław Sojka rozpoczynał swoją karierę muzyczną. Razem z ojcem udzielał się w jednym z chórów parafialnych. W tamtejszej szkole muzycznej uczył się gry na skrzypcach. Muzyk zmarł nagle blisko rok temu podczas festiwalu w Sopocie.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po godzinie 15. My z Gliwic, z Górnego Śląska, przenosimy się za ocean.
2: Komentarz.
1: Porozmawiamy m.in. o 250-leciu USA i wystąpieniu Donalda Trumpa. Jest z nami Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam panią bardzo serdecznie. Pewne turbulencje się pojawiły. Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę ogłoszenia deklaracji niepodległości, ale fala upałów storpedowała plany organizatorów, zmuszając ich do odwołania wielu wydarzeń, między innymi tradycyjnej parady w Waszyngtonie. Obchody zakłócały również burze z powodu zagrożenia. Tysiące osób zostało ewakuowanych z National Mall, a wystąpienie Donalda Trumpa zostało opóźnione. Niemniej do tego wystąpienia doszło. Donald Trump podkreślał odwagę Amerykanów, która uczyniła z USA światową potęgę. Amerykanie nie mogą zapomnieć, że jesteśmy bohaterskim narodem z bohaterskim duchem i bohaterskim celem na tej pięknej ziemi. Jesteśmy stworzeni z odwagi, ognia, ciała i krwi najlepszych i najdzielniejszych ludzi, jakich ten świat kiedykolwiek wydał. Jesteśmy najodważniejsi i najlepsi. Przysięgamy wierność fladze i mówimy: niech Bóg błogosławi patriotom i niech żyje niepodległość. Spodziewała się pani aż takiej dawki patosu?
3: Raczej tak. Natomiast to, co Donald Trump przede wszystkim powiedział w trakcie tego wystąpienia, które faktycznie było bardzo dużo historii o dziedzictwie, o tym, że Stany Zjednoczone są bardzo wyjątkowym narodem, ale nie zabrakło tych elementów takich związanych z bieżącą polityką. I to było dość typowe dla Donalda Trumpa, że w tym takim bardzo podniosłą chwilę jednak wcisnął te elementy polityczne, których po prostu potrzebuje, bo zbliżają się wybory połówkowe do kongresu. I tutaj Donald Trump musi zabiegać, zjednoczyć o swoich wyborców po to, żeby poszli zagłosowali na partię republikańską w tych wyborach. Więc oprócz takich elementów historycznych, które Donald Trump przytoczył, i faktycznie to miały być te elementy prawdopodobnie bardziej jednoczące niż te inne rzeczy, które mówił, bo Donald Trump na przykład powiedział, że największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych na 250 lat ich istnienia jest komunizm, co było takim sztyczkiem wymierzonym w jego politycznych przeciwników, w demokratów, bardziej niż taki komunizm, który my tutaj znamy z Polski, który rozumiemy z czasów zimnej wojny. Więc dla Donalda Trumpa było takich kilka elementów tych bardzo mocno politycznych. Ten komunizm się wybił, ponieważ on już mówił o tym dzień wcześniej, kiedy przemawiał w Dakocie, też bardzo, bardzo mocno kładł właśnie nacisk na ten aspekt.
1: O tym, jak amerykański prezydent rozumie słowo komunizm, jeszcze dziś porozmawiamy, ale wracając do jego wystąpienia, Amerykanie najlepsi, najgenialniejsi, najmądrzejsi, najodważniejsi, najbitniejsi i tak dalej, i tak dalej. Myśli pani, że te elementy jednoczące, czy ta próba zjednoczenia Amerykanów z okazji niebagatelnej się udała, czy to jednak przeciwników Trumpa nie przekonuje w żaden sposób?
3: To jest bardziej próba ratowania tego wizerunku Ameryki, który Donaldowi Trumpowi opłaca się politycznie. Według ostatnich sondaży 60% Amerykanów nie wierzy już w amerykański sen, w to, że ciężką pracą można osiągnąć bardzo dobre życie, kupić dom, spokojnie żyć i realizować swoje marzenia. Donald Trump ogłosił w trakcie tego przemówienia, że amerykański sen powrócił, więc jest tutaj ta bardzo duża sprzeczność, bo Amerykanie nie czują, że żyje im się lepiej. Donald Trump obiecał w swojej mowie inauguracyjnej nadejście złotej ery, złotej epoki Stanów Zjednoczonych i tego póki co Amerykanie nie doświadczają, między innymi przez drożyznę w związku z wojną w Iranie. I pod tym względem Donald Trump nie mógł powiedzieć niczego innego, oprócz tego, że Stany Zjednoczone są najwspanialsze, że żyje się tutaj najlepiej, że to naród zwycięzców. Bo to miało być takie pokazanie tym Amerykanom, którzy się wahają, którzy się zmagają, którzy mają problem, żeby związać koniec z końcem, żeby budżet im się spiął każdego miesiąca, że to faktycznie oni żyją w najlepszym kraju na świecie. I to jest taki przekaz bardziej polityczny niż jednoczący, bardziej o nim samym niż o tym, że faktycznie chce być prezydentem wszystkich Amerykanów, bo Donald Trump stanął tam z bardzo konkretnymi takimi celami politycznymi, które chciał zrealizować i chciał przede wszystkim wmówić części swoich wyborców, tym, którzy w niego zaczynają wątpić, że żyje im się wspaniale i że najlepszy tylko przed nimi.
1: No właśnie, i zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie ustalić, na ile Donald Trump po prostu wyszedł z założenia, że jeśli powie, że jest wspaniale, to jakaś część wyborców uwierzy, że rzeczywiście tak jest.

0: jest? Czy może on cały czas uważa, że jego słowa mają siłę stwarzania rzeczywistości, stwarzania faktów?
1: Zdecydowanie tak. Donald Trump to w święcie wierzy. On uważa, że jego wyborcy, że ta grupa taka najtwardsza, najbardziej wierna grupa wyborców, to wierzy bardziej jemu, to co on powie, niż własnym oczom i uszom, tego co doświadczają na co dzień, więc on musiał im to przypomnieć, o tym powiedzieć i zmobilizować tych, którzy stracili wiarę. No bo być może część wyborców Donalda Trumpa zniechęcona tym, co się dzieje, tą niestabilną sytuacją, tylko gospodarczą wewnątrz Stanów Zjednoczonych, no zwahałaby się, czy pójść zagłosować na partię republikańską przed właśnie w wyborach do kongresu. No ale Donald Trump, opowiadając im, jak jest wspaniale, że to tylko zmierza ku lepszemu, no to trudno tak zatrzymywać się w pół drogi. Oni być może bardziej poczują się zmotywowani, żeby zagłosować w tych wyborach i umożliwić Donaldowi Trumpowi uczynienie Ameryki wielkiej, tak jak zapowiadał. No bo nie może tego planu przerwać w połowie, więc on dokładnie na to liczy. Donald Trump też zdaje sobie sprawę, że to było bardzo wielkie widowisko takie telewizyjne, że to bardzo dobrze wyglądało w telewizji. To było bardzo spektakularne, tam było mnóstwo świateł, mnóstwo różnych takich zabiegów wizualnych, później były fajerwerki, więc to wszystko prezentowało się bardzo dobrze w telewizji i amerykański prezydent wie, on jest showmanem przede wszystkim bardziej niż prezydentem, on wie, jak to jest istotne dla odbiorców, którzy mogli przez to poczuć, jak wielki, wspaniały jest ich kraj i że zmierza on mimo wszystko, mimo tego, czego doświadcza na co dzień, no w dobrym kierunku.
0: Skąd w tym wystąpieniu wzięli się komuniści? Przypomnijmy, pani już o tym mówiła, że to sformułowanie to był psztyczek wymierzony w ucho demokratów. Dlaczego akurat komunizm?
1: To jest takie słowo wytrych w Stanach Zjednoczonych. Mam wrażenie, że ono jest używane wtedy, kiedy potrzeba uderzyć w przeciwników politycznych. Tutaj akurat komuniści oznaczają tych kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach do kongresu, którzy zostali poparci przez Zorana Mamdaniego, socjaldemokraty właściwie i burmistrza Nowego Jorku. Oni wygrali w swoich prawyborach partyjnych i będą teraz reprezentować Partię Demokratyczną właśnie w starciu z Republikanami. I Donald Trump zauważył ten skręt w lewo w Partii Demokratycznej i chce ostrzec swoich wyborców, żeby się nie dali na to nabrać. No bo te osoby z lewej strony sceny politycznej, no, oni obiecują w gruncie rzeczy takie dobrze funkcjonujące państwo. To, że państwo przejmie więcej aspektów takiego dnia codziennego, co w Stanach Zjednoczonych już budzi podejrzenie, tu już się pojawia ten komunizm. No i Donald Trump, chociaż nie był przecież czynnym politykiem w czasach zimnej wojny, więc on nie pamięta tego starcia wschodu z zachodem, no to uderza w tonę komunizmu, bo uważa, że to może zadziałać na takie czujnych zawsze Amerykanów, którzy obawiają się tego zagrożenia komunistycznego. Mam wrażenie, że on trochę zapomina o tym, że jest coraz więcej młodych wyborców, którzy już nie pamiętają zimnej wojny, nie pamiętają tego starcia i nie pamiętają właściwie, co to znaczy komunizm, więc musi nadać temu słowu nowe znaczenie i wytłumaczyć, jak on rozumie komunizm i że to jest zagrożenie dla Ameryki.
0: Wytrych to jest narzędzie niezbyt wykwintne, niezbyt wysublimowane, ale jednak skuteczne i uniwersalne. Czy podobnie jest ze słowem komunizm, z tym właśnie językowym wytrychem? To cały czas na amerykańskie społeczeństwo działa?
1: Cały czas działa, przynajmniej działało do tej pory, bo ostatnio komunizm był szeroko bardzo przywoływany, kiedy Barack Obama chciał wprowadzić, czy wprowadzał reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Tam też to było, bardzo mocno podnoszone, że to jest komunizm. Na bazie tego zagrożenia komunizmem przecież powstała Tea Party, frakcja sprzeciwów Partii Republikańskiej, która była taką babcią ruchu MAGA. I to faktycznie na Amerykanów działo, bo Amerykanie bardzo cenią sobie tę wolność jako taką podstawową amerykańską wartość i dla nich wszelkiego rodzaju ingerencje państwa, no, są już komunizmem. My byśmy powiedzieli, że to jest po prostu państwo opiekuńcze w wersji light nawet, bo to są bardzo minimalne te zakresy działań państwa z naszego europejskiego punktu widzenia. Dla nich to już jest komunizm, więc nie możemy tego przekładać jeden na jeden na nasze rozumienie komunizmu, tylko to jest po prostu kwestia, nie wiem, darmowych żłobków, dobrze działającej komunikacji publicznej, bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej. Więc są takie zwykłe rzeczy z naszego europejskiego punktu widzenia, tam to już się włącza ta czerwona lampka komunizm.
0: Jak rozumiem, teraz trwa przeciąganie liny. Z jednej strony mamy zagrożenie komunizmem, z drugiej strony pogarszające się warunki życia. Która z tych emocji, strach czy zniechęcenie, może być silniejsza?
1: Donald Trump bardzo dobrze zbudował swoją kampanię polityczną na strachu i on liczy na to, że ten strach znowu zadziała. Między innymi dlatego powróciła znowu do komunikacji w szerokim zakresie strach przed migrantami. Znowu pojawiają się w mediach społecznościowych Białego Domu te brzęczące kajdany i takie loty deportacyjne migrantów wydalanych ze Stanów Zjednoczonych. ICE też zaczęło znowu bardzo dużo przeprowadzać

0: aresztowań, mówi się o 2000 aresztowań dziennie, więc widać, że ten taki element strachu przed obcymi, strachu przed migrantami, to jest coś, do czego Donald Trump wraca, bo uważa, że to może mu utorować drogę do zwycięstwa, że ci wyborcy, którzy zagłosowali na to, żeby Stany Zjednoczone, no, żeby jak najwięcej stąd deportować przebywających nielegalnie migrantów, to jest ten program zwycięski, który da zwycięstwo partii republikańskiej w wyborach do kongresu i Donald Trump do niego wraca, więc on na tym strachu będzie budował. Przed migrantami, przed komunistami. Wydaje się, że już trochę zapomniał o ideologii woke, bo już trochę te takie bardziej kulturowe kwestie na razie odpuścił. Widać, że te dwie inne są dla niego ważniejsze i częściej je przywołuje. No, kieruje się bieżącymi sondażami, bieżącymi potrzebami, bo trochę mu się pali jego partia, bo bardzo jest zniechęcona po tym, co się stało z Iranem, bardzo jest zniechęcona tym, że te wskaźniki gospodarcze się nie poprawiają, bardzo zniechęcona jest tym, że Stany Zjednoczone tak mocno i bardzo właściwie bezrefleksyjnie popierały Izrael, a na amerykańskiej prawicy jest coraz silniejsza taka frakcja antyizraelska. I Donald Trump nie wie, co właściwie z tym wszystkim zrobić, bo partia mu się sypie, dlatego postanowił zorganizować we wrześniu taką konwencję przedwyborczą, taką konwencję, którą się zwykle robi przed wyborami prezydenckimi. Natomiast Donald Trump potrzebuje zjednoczyć swoją partię przed wyborami, stąd właśnie taka decyzja o konwencji.
1: Czyli show i spektakl jako odpowiedź na wszystko. Do wyborów trochę czasu jeszcze zostało. Myśli pani, że po swoim wystąpieniu w czasie świętowania 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości amerykański prezydent może być z siebie zadowolony?
0: No, Donald Trump ma cały czas bardzo niskie poparcie jak na ten moment kadencji, tam 34-36% w zależności od sondaży i nie wydaje się, żeby po tym wystąpieniu to drgnęło. Drgnąć może tylko wtedy, kiedy Amerykanie poczują, że żyje im się lepiej, że gdzie zauważą, że mają w portfelu więcej pieniędzy, że łatwiej jest zdobyć pracę i tutaj Donald Trump ma bardzo duże pole do popisu, natomiast nie wydaje się, że Amerykanie odczuwają te zmiany gospodarcze idące w dobrym kierunku, nawet jeśli jest już jakieś to wstępne porozumienie z Iranem, to sami Amerykanie nie czują, że to jest jakieś zwycięstwo dla Stanów Zjednoczonych, bo oni właściwie dalej nie wiedzą, po co Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Więc to pokazuje, że Donald Trump ma bardzo duży problem w skleceniu takiej opowieści dla Amerykanów, która będzie przekonująca przed tymi wyborami. I to też oczywiście odbija przede wszystkim na jego popularności. Popularny prezydent zwykle przekłada się na bardzo dobre wyniki w tych wyborach połówkowych do kongresu i dzięki temu może realizować w pełni swoją wizję polityki. No a Donald Trump nie jest w tej chwili popularnym prezydentem. Nic nie wskazuje na to, żeby to przemówienie czy to nawet uderzenie w taki strach amerykański przełożyło się póki co na wzrost jego popularności, więc to nie zwiastuje bardzo, bardzo dobrych wyników w wyborach do kongresu. No i Donald Trump może mieć problem od przyszłego roku, jeśli nie będzie miał większości w obu izbach kongresu i będzie miał dość mocno związane ręce.
1: Sugeruje pani, że staje się, albo stał się już balastem dla swojej partii?
0: Tak, wydaje mi się, że to od początku przyszłego roku, zwłaszcza po przegranych wyborach, może zacząć się ten okres takiego lame duck, czyli tego kulawego kaczora, gdzie prezydent właściwie niewiele może, już się nikt z nim nie liczy i wszyscy myślą już o jego następcy i próbują się układać z jego potencjalnymi następcami, czy badać, kto będzie tym dziedzicem trumpizmu. I Donald Trump będzie bardzo takim człowiekiem pozbawionym władzy, a przecież on poszedł startował w wyborach trzeci, po to, żeby utrzymać tę pełnię władzy. Ta druga kadencja miała być takim przykładem tego, że Donald Trump będzie kształtował Amerykę według własnej wizji, a może okazać się, że ta pełnia władzy i możliwość kształtowania Ameryki według własnej wizji bardzo szybko się skończy. I to mu się oczywiście bardzo nie będzie podobać, natomiast to już będzie ten moment, kiedy zarówno i Amerykanie, ale też myślę, że tak samo europejscy sojusznicy będą przyglądać się, kto się tam wyłania po stronie Donalda Trumpa, po stronie amerykańskiej prawicy jako taki potencjalny następca i już raczej z nim trzeba będzie prowadzić jakieś negocjacje, układać się, sprawdzać, jakie ma plany, bardziej niż samym amerykańskim prezydentem.
1: Czy dyskusje polityczne i kampania przed wyborami połówkowymi jesienią będą dotyczyły przede wszystkim kwestii wewnętrznych, przede wszystkim stanu życia przeciętnych Amerykanów, czy może jednak pojawią się też jako ważny element sprawy zagraniczne? No bo Donald Trump obiecywał, że Stany Zjednoczone przestaną być policjantem świata i przestaną angażować się w sprawy poza granicami własnego państwa, a tymczasem jest zupełnie odwrotnie.
0: Wydaje się, że przede wszystkim tym, co będzie jakby przekładało się bezpośrednio na głosy, to jest jednak kwestia gospodarki. Tego, że Amerykanie będą odczuwali, czy żyje im się lepiej, czy nie do końca. Natomiast wraz z interwencją w Iranie, no, ta polityka zagraniczna stała się ważna.

jednak elementem tej kampanii. I krytyka wojny w Iranie prawdopodobnie będzie tym, co pozwoli demokratom budować popularność polityczną. Donald Trump będzie musiał wyjaśnić, dlaczego Stany

0: wydarzyło i oni po prostu nie chcą, żeby tego typu interwencje zdarzały się no, w kolejnych miesiącach.
1: Z punktu widzenia statystycznego Amerykanina rzeczywiście jego sytuacja znacząco, wyraźnie się pogorszyła od momentu, kiedy Donald Trump objął urząd prezydencki?
0: No, widać to chociażby przede wszystkim po najważniejszym dla Amerykanów wskaźniku, po cenie benzyny. No, były już sięgające $6 za galon w trakcie prowadzenia działań wojskowych w Iranie, więc to jest naprawdę bardzo duży wydatek. Pamiętajmy, że Amerykanie wszędzie jeżdżą samochodami, oni tam nie korzystają z komunikacji miejskiej w dużym zakresie, w takim jak my korzystamy, więc dla nich to jest bardzo potężny wydatek miesięczny i każdy wzrost tej ceny benzyny to jest uderzenie w to, ile oni mają po prostu dochodu rozporządzalnego w każdym miesiącu. No i bardzo mocno na to reagują. To się przekłada oczywiście na wzrost cen wszystkiego, towarów, usług i tak dalej. I dla nich to jest coś bardzo realnego, z czym trudno sobie poradzić i to trudno wytłumaczyć tym, że Donald Trump walczył z jakimś takim wyimaginowanym zagrożeniem broni jądrowej, co oni właściwie tego nie rozumieją, no bo to nie jest coś, co wisiało im nad głową i o czym amerykański prezydent opowiadał im przez wiele miesięcy, tłumaczył, że to już, że to jest bardzo istotne dla Stanów Zjednoczonych. To się pojawiło dość nagle, oni tego nie rozumieją, no ale widzą, że ich comiesięczne rachunki, że ich wydatki na benzynę bardzo mocno wzrosły.
1: Wspomniała pani już dziś o notowaniach. Sondaże dla Donalda Trumpa nie są łaskawe. Jego poparcie jest bardzo, może nie bardzo, ale dość niskie w porównaniu z poprzednikami. Czy to oznacza, że klamka już zapadła, czy jednak jakiś zwrot jeszcze w amerykańskiej polityce przed wyborami połówkowymi jest możliwy?
0: Mam wrażenie, że w erze Donalda Trumpa to mówić, że klamka już zapadła, to jest bardzo, bardzo ryzykowne.
1: W ogóle dzisiaj na świecie to jest ryzykowne sformułowanie.
0: Zdecydowanie nie. Pamiętajmy też, że demokraci jeszcze trochę nie znaleźli sposobu na wygrywanie. Oni bardzo byli w defensywie po przegranej Kamali Harris i właściwie nie wymyślili sposobu, jak się podnieść jako partia. Stąd jest bardzo wiele różnych dróg do zwycięstwa, potencjalnie badanych. Jest ta droga skręcająca bardzo mocno w lewo, jak Zoran Mamdani i popierani przez niego kandydaci do kongresu, ale jest też ta droga środka, taka droga, która była przez demokratów bardzo często obierana i okazywała się skuteczna. No i jest też ukłon w stronę prawej strony sceny politycznej, jak James Tallarico, kandydat na senatora z Teksasu, który mówi w swoich przemówieniach, cytuje Biblię, bardzo dużo mówi o Bogu, więc mówi takim językiem amerykańskiej prawicy, tak, że dzięki temu oni mogą go lepiej zrozumieć. Więc Partia Demokratyczna też szuka pomysłu na siebie, też szuka na siebie sposobu i nie ma pewności, która z tych trzech ścieżek będzie faktycznie skuteczna. Mogą być skuteczne wszystkie trzy, a może nie być skuteczna żadna, więc oni też mają bardzo dużą lekcję do odrobienia, a tylko prowadzenie kampanii opartej na tym, że Donald Trump jest zły i nie ma pomysłu na Amerykę, to nie wystarczy, bo Amerykanie oczekują czegoś więcej. Oni oczekują jakiegoś planu na to, żeby w Ameryce w końcu zaczęło dziać się lepiej. Jeśli demokraci nie będą mogli tego przedstawić, nie będą mieć na to pomysłu, no to wcale nie dostaną kredytu zaufania od Amerykanów.
1: Można przewidywać, że w najbliższych tygodniach w amerykańskiej polityce znów powróci fraza gospodarka głupcze?
0: Myślę, że ona nigdy tak naprawdę nie odeszła. Ona w każdych amerykańskich wyborach gdzieś tam z tyłu jest i bardziej lub mniej decyduje o przegranej czy lub o wygranej. Zwłaszcza, że te wybory połówkowe to jest zwykle taki referendum na to, odpowiadające na pytanie, jak sobie radzi prezydent. Czy on zmierza, czy prowadzi amerykańską gospodarkę w dobrym kierunku, czy nie do końca. Bo jeśli Amerykanie nie są z tego zadowoleni, no to wtedy zwykle głosują tak, żeby prezydent miał trudniej przez dwa ostatnie lata prezydentury, no a później zwykle jest wymiana w Białym Domu. I to też nie sprzyja faktycznie jakimś przeprowadzeniu takim głębszych reform, czy takich reform możliwych do zrealizowania w jakimś dłuższym wymiarze. Więc każdy kolejny prezydent stara się jak najszybciej wprowadzać takie zmiany gospodarcze, które mają przynieść krótki, ale widoczny, krótkoterminowy, ale widoczny efekt. I wydaje się, że Donald Trump trochę ten czas tego czasu stracił, bo stracił między innymi na Iran. I bardzo trudno będzie mu ten czas odrobić, no bo do wyborów, mimo że zostało parę miesięcy, no to jest już tego czasu coraz mniej. On musi bardzo mocno się na tym skupić, a jest wiele innych tematów, którymi się zajmuje, więc zobaczymy, czy faktycznie Amerykanie kolejny raz uwierzą mu, że jako biznesmen no ma plan na Amerykę i wie, jak sprawić, żeby Amerykanie weszli w ten złoty wiek, który mi obieca.
1: A czy ma jakieś asy w talii? Ma coś, czym mógłby się po tych kilkunastu miesiącach urzędowania pochwalić? Coś, co ewidentnie można zapisać na plus?
0: Dla Donalda Trumpa tym, czym się może pochwalić, to jest...
1: On sam.
0: Osam, tak. Ale zabezpieczenie granic. To jest to, on o czym bardzo często mówi, że nie ma nielegalnych przejść za granicy południowej, że są prowadzone cały czas masowe deportacje. I to faktycznie było coś źle widziane.

0: po zimie, kiedy służby migracyjne zabiły dwoje amerykańskich obywateli. Natomiast Donald Trump liczy, że ludzie trochę zapomnieli i on będzie już mógł mówić o tym bezpieczeństwie granic jako o swoim ważnym osiągnięciu. Natomiast on tak traktuje, że to jest bardzo ważne osiągnięcie jego prezydentury. No oprócz tego to chyba nie ma za wiele asów w rękawie, oprócz tego, że gabinet owalny jest coraz bardziej złoty z każdym kolejnym tygodniem. No i Waszyngton ma być przebudowywany też na modłę tego, co się Donaldowi Trumpowi podoba, więc może można mieć wrażenie, że na pewno będzie chciał odcisnąć trwały ślad na Ameryce. Pytanie, czy to będzie ten ślad tylko właśnie w kwestii architektury czy ozdób, czy to będzie też taki ślad, który faktycznie przeprowadzi jakieś zmiany, które sprawią, że Amerykanie poczują w końcu, że żyje im się lepiej.
1: Złota skromne. Chociaż nie, to chyba nie ta postać. Dziękuję bardzo serdecznie. Zobaczymy, jak potoczą się wybory w Stanach Zjednoczonych. Do tego momentu jeszcze na pewno wielokrotnie o polityce amerykańskiej będziemy rozmawiać. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję pięknie.
1: W studiu Maria Furdyna, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Paweł Pawłowski, dzień
3: witam
1: dobry.
3: Serdecznie.
1: Czyli...
2: Złoty, a skromny. Ubawiłam się.
3: No, ale słuchajcie, ten Donald Trump to jest równy gość. Potrafi anulować nawet kartki na mundialu.
2: To jest cudowna historia, po prostu.
3: Chciałbym, żeby nasze władze miały taką moc, na przykład awansowania naszej reprezentacji na mundial.
1: Ja myślałem, że chciałbyś mieć w swoim portfelu taką kartę od prezydenta amerykańskiego.
3: Złotą.
1: Anulowania tego czy innego.
2: Jeden telefon do Gianniego Infantino i załatwione. To jest coś niesamowitego. Ja do tej pory po prostu przecieram oczy ze zdziwienia, że takie rzeczy się dzieją.
1: Bo też Gianni Infantino to jest postać dość szczególna i warto by jej się dokładnie przyjrzeć.
2: Tak, to już jest zupełnie inna sprawa.
1: To już nie jest wyłącznie kwestia amerykańskiego prezydenta, ale też myślę pana Gianniego. A po 16?
2: A po 16, no wiele tematów. Oczywiście sport też będzie. Polityka krajowa, międzynarodowa. Paweł, co u ciebie?
3: No właśnie ta polityka krajowa łączy się z międzynarodową, bo będę pytał o to, czym żyjemy od weekendu. A mianowicie o przekazanie efektorów, czyli pocisków do systemów Patriot Ukrainie. Niektórzy mówią, że zdrada stanu, inni mówią, że działanie w dobrze pojętym interesie Rzeczpospolitej. Ja będę pytał o to moich gości, a będą nimi Maciej Kopiec, senator z Nowej Lewicy oraz posłanka Aleksandra Kot z Koalicji Obywatelskiej.
2: Po 16 będzie też konferencja wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, więc myślę, że też te zobaczymy, co
3: będziemy
2: powie.
3: Wiedzieć więcej.
2: Będziemy wiedzieć więcej. Te tematy pojawią się oczywiście też w debacie po 18. Będziemy też już patrzeć, co jutro, no bo jutro pani minister zdrowia ma przedstawić cały szeroki plan, bo jak nie, to do środy.
1: Różnie może być.
2: Różnie może być, tak jak w piątek zapowiedział premier Donald Tusk. Po 17 też zajrzymy do regionów. Dziś na Dolny Śląsk i sprawdzimy, co dzieje się na rzece Bóbr i jeziorze Pilchowickim po tym, jak tony śniętych ryb pojawiły się po spuszczeniu wody ze zbiornika. To taki jeden temat regionalny. Oczywiście Mundial i Wimbledon. Więc tematy sportowe jak zawsze.
1: No tak, od piątku do wtorku jest bardzo dużo czasu. Można wymyślić plan reformy nie tylko oświaty zdrowotnej, ale wielu innych kwestii. No dobrze, poziom złośliwości rośnie. To znaczy, że trzeba już opuścić to miejsce. Zostają z państwem Maria Furdyna i Paweł Pawłowski. A ja bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu. Do usłyszenia.
4: Dzień w Polskim Radiu 24. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Po reklamie. Autopromocja.
2: Ach, cisza.
8: No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy? A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie

0: Mówię, trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Środa, 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Rotacja amerykańskich wojsk w naszym kraju zostanie wznowiona. Ma to się stać wkrótce, informuje szef MON-u. Na ten temat będzie relacja naszego reportera. Apel premiera Tuska i dosadne słowa pod adresem prezydenta i opozycji. Chodzi o sprzęt przekazywany Ukrainie i bezpieczeństwo Polski. Czy premier odwoła szefową resortu zdrowia? To zależy od recepty na naprawę systemu ochrony zdrowia. Ministerka ma ją przedstawić jutro. Więcej o tym powie nasza reporterka. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Wznowiono cofniętą wcześniej rotację wojsk ze Stanów Zjednoczonych do naszego kraju. Poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier mówił to w Bydgoszczy podczas uroczystego podpisania umowy na produkcję pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Dokumenty zakłada montaż, a później produkcję pocisków Barracuda w naszym kraju. Na uroczystości w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy był nasz reporter Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Powiedz proszę, co przewiduje podpisana dzisiaj umowa i co wiadomo na temat rotacji amerykańskich żołnierzy?
2: Bardzo dobrze, że akurat w tej kolejności będę państwu opowiadał, jaką zasugerowałeś, dlatego że to wszystko ze sobą się wiąże i zazębia, jak to we współczesnym wojsku. Prawie 1000 kilometrów zasięgu, operowanie z ziemi i powietrza i taniej niż inne podobne rakiety. Nie umieliśmy, nie mogliśmy, ale ta umowa, jak mówi Adam Leszkiewicz, związana z projektem Barracuda, a to prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który podpisywał tę umowę w imieniu polskich firm, stawia nas w wyjątkowej sytuacji w Europie.
3: Dzisiaj wkładamy nogę w drzwi i te drzwi są istotne i ważne. My rzeczywiście nie mamy kompetencji i nie mamy takiego uzbrojenia, które by na przykład z ziemi raziło do 900 czy powyżej nawet 900 kilometrów. Więc dzisiaj z partnerem, z firmą Anduril, z przemysłu amerykańskiego otwieramy drzwi, które polegają na tym, że będziemy pozyskiwać kompetencje, montować, produkować te rakiety właśnie tutaj.
2: Właśnie tutaj, to znaczy w Kujawsko-Pomorskiem i nie konkretnie w samej Bydgoszczy, ale jak mówi Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, to jest projekt, który łączy wiele zakładów znajdujących się na terenie województwa.
4: Rozmawiałem z prezesem Belmy, który opowiada, że oni w tym projekcie Barracuda też będą, bo przecież oni robią prawie większość głowic bojowych, które produkuje się w naszym kraju. Do tego jeszcze mamy coś, co można wsypać do tych głowic bojowych, a więc nitrochem. No i opakowania, które robi PGZ, TPR Barracuda, to jest niesamowity projekt.
2: I takich projektów w województwie kujawsko-pomorskim jest jeszcze kilka, które są sztandarowymi projektami Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że przy okazji projektu Barracuda dostał bardzo dobrą wiadomość z Waszyngtonu.
5: Odebrałem informację od pani Stephanie Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem. Łączy się przemysł, jest Anduril.

0: Jest wielka nowa technologia, jest daleki, precyzyjny zasięg, który de facto zmienia pozycję Polski w odstraszaniu.
1: Mamy mało dobrych wiadomości na co dzień, a ta jest akurat dobra, bo stawia nas w zupełnie innej, nowej sytuacji w Europie. Także kujawsko-pomorskie firmy i również polski przemysł zbrojeniowy wynosi na wyższy poziom, jeżeli chodzi o kooperację z zagranicznymi firmami.
2: Będzie rotacyjna obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Taką informację przekazał przy okazji podpisania umowy na produkcję pocisków dalekiego zasięgu szef MON-u. Na konferencji w Bydgoszczy był też Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację. Wznowienie rotacji wojsk USA w Polsce komentował na naszej antenie Andrzej Talaga z Warsaw Enterprise Institute. Zdaniem eksperta to dobra wiadomość dla naszego kraju.
3: Wiele złej krwi, te gwałtowne zmiany nawet komunikatów to na amerykańskiej narobiły w Polsce, bo najpierw mieliśmy wielką strategię, w ogóle rewizję obecności sił amerykańskich na świecie. Konkluzją tej rewizji było to, że w Europie trzeba tę obecność zmniejszyć. Natomiast nieprecyzowanie dokładnie, przynajmniej w tej sferze publicznej, to co było publicznie dostępne, gdzie i kiedy. No i ta rotacja, która prawdopodobnie rzeczywiście nie była docelowa, to znaczy było to tylko przegrupowanie sił, a nie wycofanie świadome tych sił z Polski, została przeprowadzona w sposób, no, łagodnie mówiąc, niezbyt profesjonalny przez Amerykanów i w Polsce było to odebrane jako wycofywanie się z Polski, co nie musiało być do końca prawdą. Więc jeżeli teraz minister obrony ma informację, że ta rotacja będzie przywrócona, no to cała ta zła otoczka towarzysząca tym ruchom amerykańskim jakby została opanowana czy uspokojona, co jest dobrą informacją dla nas, szczególnie teraz, kiedy słyszymy o możliwych prowokacjach strony rosyjskiej.
2: Tak mówił na naszej antenie Andrzej Talaga. Więcej na ten temat można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Opozycja bije na alarm. Premier apeluje o powstrzymanie emocji, które, jak mówi, nikomu nie służą. W magazynie teraz polityczne zamieszanie wokół sprzętu przekazywanego Ukrainie. Posłowie opozycji sugerowali, że w ramach pomocy naszym sąsiadom przekazywano pociski przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie listy przekazywanego sprzętu. Rząd dba o to, aby pomoc dla Ukrainy nie narażała na szwank bezpieczeństwa Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Jak mówił w Bydgoszczy, każda wystrzelona rakieta ukraińska to większe bezpieczeństwo naszego kraju.
4: Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Tak było wtedy, kiedy nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie dla Ukrainy na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
2: Krzysztof Bosak z Konfederacji czeka na realizację zapowiedzi szefa MON-u. To między innymi wicemarszałek Sejmu publikował w mediach społecznościowych informacje na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu.
5: Zarówno w okresie rządów PiS-u, jak i w okresie rządu Platformy, strategia urzędników rządzących jest taka, żeby nie przekazywać informacji do parlamentu. To uniemożliwia wykonanie podstawowej funkcji parlamentu, którą jest nadzór cywilny nad siłami zbrojnymi. Nie może tak być, że musimy podejmować decyzje tutaj większością parlamentarną w zakresie finansowania programów zbrojeniowych. Jednocześnie można wyzerować stany magazynowe jakiegoś rodzaju uzbrojenia bez informowania parlamentu. To jest po prostu czysty absurd.
2: Prawo i Sprawiedliwość domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie sprzętu wojskowego, które przekazujemy Ukrainie. Zabiega o to, aby odbyło się ono w tym tygodniu. Informuje o tym szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak.
6: Na którym to dodatkowym posiedzeniu Sejmu minister obrony narodowej przedstawi informację opinii publicznej na temat tego, czy rzeczywiście przekazali pociski do systemu Patriot na Ukrainę, dlaczego to zrobili. W mediach ukraińskich można spotkać się z informacjami, że to minister obrony Niemiec o to zabiegał. Media ukraińskie dziękują Niemcom za przekazanie pocisków, również z zasobów polskich. Tak? Czy to prawdziwa informacja? To trzeba wszystko zweryfikować.
2: O wątpliwościach wokół odtajnienia listy mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Polityk zastanawia się, czy takiego kroku nie należałoby skonsultować ze specjalistami z zakresu obronności i wojskowymi.
7: Pokazywanie czy mówienie o tym publicznie, kiedy, ile i jakich materiałów komu przekazać.

0: pokazywaliśmy, bo to też jest jakieś tam pokazanie pewnych możliwości, pewnego potencjału. Taktykiem związanym z wojskowością nie jestem. Ufam, że ci ludzie, którzy podejmują w tej materii decyzje, podejmują je dobre, zgodne z interesem Polski.
1: W odpowiedzi na zarzuty posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia, że każde przekazanie sprzętu jest koordynowane z sojusznikami. Jak podkreśla, o wszystkich decyzjach informowany jest prezydent.
2: Suma wydarzeń.
1: Plan naprawy systemu ochrony zdrowia ma jutro przedstawić szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Tego dnia planowane jest też posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem przedstawicieli ministerstwa. To odpowiedź na nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Jakie są oczekiwania przed jutrzejszymi spotkaniami? O to pytamy naszą sejmową reporterkę Małgorzatę Nałkowicz. Dzień dobry, Małgosiu.
3: Dzień dobry.
1: Czy politycy domagają się dymisji ministerki Sobierańskiej-Grenda?
3: No, ze strony Koalicji Obywatelskiej słychać słowa wsparcia. Trzymam kciuki za panią minister zdrowia, mówi europoseł Dariusz Joński. Dodał, że w ostatnim czasie Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła, jak widzi finansowanie szpitali i służby zdrowia.
4: Jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje. Więc trzymam kciuki, bo to jest taki dobry moment, żeby to zrobić, usiąść przy takim okrągłym stole również ze stroną pacjentów, ze stroną lekarzy i znaleźć rozwiązanie i w sposób transparentny dla wszystkich, również dla lekarzy, żeby to faktycznie ten system naprawić.
3: Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rząd nie ma pomysłu na zmiany w służbie zdrowia. Polityk mówi o pozorowanych działaniach i zarzuca między innymi przymykanie oczu na wysokie zarobki części lekarzy. Zdaniem Łukasza Kmity winę za to ponoszą wszyscy koalicjanci, którzy, jak mówi, od 3 lat wspierają politykę Donalda Tuska. Przypomniał też, że niedawno PiS złożyło wniosek o odwołanie ministry zdrowia.
5: Wtedy słyszeliśmy, że wszystko jest dobrze, to jest świetna pani minister, ona nad wszystkim panuje, ona za wszystko odpowiada, wreszcie jest apolityczny ekspert, a skończyło się na potężnej katastrofie nie tylko wizerunkowej, ale potężnej katastrofie systemu, bo cały czas w systemie brakuje 23 miliardy złotych i w sumie nie wiadomo, kto ma te pieniądze dołożyć, aby Polacy byli bezpieczni, aby mogli chodzić do lekarza, a mogli mieć badania, operacje w drugiej połowie tego roku.
3: Łukasz Smalek z Polski 2050 zwraca uwagę, że problem w służbie zdrowia narasta od 30 lat, a nie, jak twierdzi opozycja, od roku czy 3 lat. Jego zdaniem Jolanta Sobierańska-Grenda ma pomysł na reformę, ale nie ma doświadczenia politycznego, żeby ją wprowadzić. Polityk dodał, że reforma zabolałaby wszystkich. Polityk zwrócił też uwagę na kontekst demograficzny reformy.
0: Musiała wiązać by się z tym, że likwidowalibyśmy jakieś placówki, likwidowalibyśmy jakieś szpitale, że pewne usługi przenosilibyśmy z miejsca na miejsce. Wielu naszych obywateli na przestrzeni jakiegoś tam czasu okazałoby się, że do najbliższego szpitala nie mają 5, 10 czy 20 kilometrów, tylko na przykład 2 razy więcej. Z drugiej strony całego tego systemu mamy oczywiście lekarzy, którzy chcą jak najwięcej zarabiać.
3: No a jeśli chodzi o zarobki lekarzy, to na podpis prezydenta czeka ustawa dotycząca wynagrodzeń w służbie zdrowia. Pozwala ona na gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Tym zajmie się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Senat do ustawy nie wniósł poprawek, więc ustawa trafiła na biurko prezydenta, który ma podjąć decyzję w ciągu 21 dni.
1: Jutro Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Komentarze na ten temat zebrała Małgorzata Nałkowicz. Bardzo dziękujemy. Na konieczność zmian systemowych wskazują młodzi lekarze. Porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przedstawiło wiele nieprawidłowości, z którymi spotykają się medycy w szpitalach. Sebastian Goncerz, przewodniczący tej organizacji, podkreśla, że kolejna dymisja ministra zdrowia nie przyniesie poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
6: Jak się, że tak powiem, popełniło do tego stopnia nieprawidłowości i zaniedbania, no bo czym innym nazwać sytuację, w której ktoś przez 9 miesięcy nie podjął żadnej reakcji, dopiero teraz robi raport, albo nie reaguje przez rok na takie patologie, jak opisaliśmy na SOR-ze. No to jest nieprawidłowość i dymisja wówczas powinna być, tylko że ja chcę zaznaczyć, że dymisje nie rozwiązują problemów systemowych. Niech ta dymisja będzie, no bo jeśli ktoś, że tak powiem, popsuł, to powinien być stosownie ukarany, ale przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych.
1: Do jutra premier Tusk dał czas na przedstawienie przez ministerstwo

0: Zdrowia i szefa NFZ-u rekomendacji dotyczących naprawy systemu. W przeciwnym razie szef rządu zapowiada decyzje personalne. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony, a urzędy przestaną wymagać od obywateli dokumentów, do których już mają dostęp w swoich systemach. To część pakietu Deregulacja 2.0, który przedstawił rząd. Planowane na przyszły rok zmiany obejmą też m.in. prawo podatkowe. Szczegóły zna Dagmara Kędzior.
1: Jedna z propozycji rządu to stworzenie aplikacji do wystawiania e-paragonów, które mogą zastąpić fizyczny druk z kasy fiskalnej. Ma ona działać na każdym urządzeniu mobilnym. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że może ona zastąpić tradycyjną kasę fiskalną.
2: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
1: Kolejna zmiana to rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody, która w praktyce oznacza, że jeśli urząd nie odpowie nam w ustawowym terminie, to będzie to traktowane jako zgoda na wniosek obywatela lub przedsiębiorcy.
2: W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Dla przedsiębiorców zgodę wprowadzimy również w sprawach proceduralnych.
1: Zmiany te mają wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Kijów liczy straty po kolejnym rosyjskim ataku. Dzisiejsze uderzenie skierowane głównie było na Kijów. Rosjanie użyli m.in. ponad 20 balistycznych rakiet Iskander. Ukraińskiej obronie nie udało się strącić ani jednej balistycznej rakiety. W wyniku ataku zginęło kilkunastu cywilów. Jest ponad 50 rannych. Ukraińcy nie byli dłużni. Uderzyli w rosyjskie rafinerie i terminale przeładunku ropy naftowej. A do ataków dronowych doszło w obwodach jarosławskim i leningradzkim. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Według komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu rafinerii Sławniewt w obwodzie jarosławskim odnotowano eksplozję, a nad zakładem widoczny był unoszący się dym. Jest to jedna z największych rosyjskich rafinerii przerabiająca rocznie 15 milionów ton ropy naftowej. Sztab Generalny dodał, że celem ataku była również rafineria Nowatek Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim. Wiadomo, że ukraińskie drony uderzyły też w tym obwodzie w terminale przeładunku ropy naftowej. Ust-Ługa jest jednym z największych rosyjskich portów eksportowych ropy naftowej nad Morzem Bałtyckim. Port obsługuje eksport około 700 tysięcy baryłek ropy dziennie. Powtarzające się ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę przetwórstwa ropy naftowej powodują kryzys w rosyjskim sektorze paliw. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Ogłoszenie nowych kontraktów obronnych, wsparcie Ukrainy, zwiększenie wydatków na obronę. To tematy rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w stolicy Turcji Ankarze. Dyplomaci w brukselskiej kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego obawiają się sporów na linii Stany Zjednoczone-Europa o wydatki na zbrojenia i wojnę z Iranem. Tym bardziej, że ostatnie wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa nie były przychylne. O nastrojach przed szczytem NATO Beata Płomecka.
5: Amerykański prezydent pytany o szczyt mówił, że gdyby nie odbywał się w Turcji, to by nie przeleciał. Lecę z szacunku dla prezydenta Erdoğana. Ze względu na Donalda Trumpa szczyt został ograniczony tak naprawdę do jednej ponad trzygodzinnej sesji.
6: Niektóre mecze na Wimbledonie trwają znacznie dłużej. Nie będą przyjęte, to już wiemy, żadne dokumenty na miarę koncepcji strategicznej NATO.
5: Powiedział mi Robert Pszczel, były wieloletni dyplomata w kwaterze głównej NATO. Sesja jest jedna i krótka, bo jak można usłyszeć, prezydent USA szybko się nudzi. To także ogranicza okazję do kłótni z europejskimi przywódcami. A jeszcze przed rozpoczęciem szczytu mają być ogłoszone kontrakty zbrojeniowe warte miliardy. To może być jeden z niewielu konkretów w Ankarze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W sytuacji Ukrainy przyjrzy się Parlament Europejski. Podczas rozpoczynającej się dzisiaj sesji europosłowie zajmą się też nowymi prawami pasażerów lotniczych, wsparciem dla rosyjskiej opozycji oraz wynikami ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Na miejscu jest Jan Olencki.
7: We wtorek Parlament Europejski rozpocznie debatę nad postępami Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej, a dzień później zagłosuje nad rezolucją. To właśnie do tego dokumentu polscy europosłowie z różnych ugrupowań zgłosili poprawki odnoszące się do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich brygad imienia bohaterów UPA. Obecnie zabiegają o poparcie europosłów z innych państw, bo

0: Tylko większość w Izbie pozwoli wprowadzić zmiany do końcowego tekstu rezolucji. Drugim ważnym głosowaniem będzie przyjęcie nowych praw pasażerów lotniczych. Przepisy przewidują m.in. utrzymanie prawa do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny, bezpłatne miejsca obok opiekuna dla dzieci do 14 roku życia oraz obowiązek pokazywania już na początku rezerwacji pełnej ceny biletu wraz z bagażem podręcznym. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Teheran żegna duchowego i politycznego przywódcę Iranu Ajatollaha Alego Chameneiego. W tym czasie irańskie władze próbują zwiększyć kontrolę nad cieśniną Ormus. Więcej o tym w relacji Mileny Rashid-Szehab.
2: Po tym jak w ostatnich dniach coraz więcej statków zaczęło przepływać przez ten szlak od strony Omanu, Irańczycy wzmocnili kontrolę nad tamtejszą żeglugą handlową i zaczęli zawracać statki, które nie zyskały pozwolenia od agencji powiązanej z Gwardią Rewolucyjną. W rezultacie przez weekend ruch w cieśninie Ormus w porównaniu z piątkowym zmalał o 10%. Dzień wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił zgodę na wysłanie wspólnie z Wielką Brytanią jednostek marynarki wojennej specjalizujących się w oczyszczaniu szlaku z min morskich. Irański MSZ potępił ten pomysł jako nieuzasadnioną ingerencję. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Szef niemieckiej dyplomacji ocenia, że Iran powinien ponieść koszty rozminowania cieśniny Ormus. Niemcy przygotowują się do udziału w tej operacji w Zatoce Perskiej z wykorzystaniem okrętów obecnych w regionie. Z Berlina Adam Górczewski.
3: Johann Wadefull zaznacza, że obecnie nie ma ustaleń o ponoszeniu kosztów przez władze w Teheranie, ale skoro to Iran zaminował cieśninę, to powinien też zapłacić za usunięcie ładunków wybuchowych z Ormuzu. W wywiadzie dla Handelsblatt minister spraw zagranicznych Niemiec podkreśla, że jego kraj ma okręty w pobliżu Zatoki Perskiej i ich działanie będzie możliwe, gdy tylko zaistnieje międzynarodowe porozumienie w tej sprawie. Decyzja Bundestagu, który musi dać mandat dla takiej misji, może zapaść jeszcze przed wakacyjną przerwą parlamentarzystów. Zdaniem Johanna Wadefulla współfinansowanie przez Europę odminowania szlaku żeglugowego też byłoby właściwe, ale w pierwszej kolejności to irański reżim powinien naprawiać szkody wyrządzone Światowemu Ładowi Gospodarczemu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Teraz Chorwacja. Tam ponownie rozgorzał spór o dostęp do plaż. Jeden z posłów opozycji drugi raz w ciągu miesiąca przeciął szlifierką łańcuch i kłódkę zamykające przejście na plażę przy hotelu jednej z największych amerykańskich sieci. Więcej o tym Piotr Piętka.
4: Zdaniem Marina Miletycia hotel w Rijece bezprawnie ograniczał mieszkańcom i turystom dostęp do wybrzeża, które zgodnie z chorwackim prawem stanowi dobro publiczne. Poseł podkreślił, że pas nadmorski należy do wszystkich obywateli i nikt, nawet właściciel luksusowego hotelu, nie ma prawa uniemożliwiać dojścia do plaży. Identyczną akcję przeprowadził już na początku czerwca. Wówczas przejście zostało otwarte, jednak kilka dni temu hotel ponownie zamontował łańcuch i kłódkę, co skłoniło parlamentarzystę do kolejnych interwencji. Polityk zapowiedział również złożenie zawiadomienia do prokuratury przeciwko hotelowi. Ostrzegł, że jeśli przejście zostanie ponownie zablokowane, następnym razem do akcji dołączą mieszkańcy i działacze społeczni. Sprawa wywołała szeroką debatę w Chorwacji. Dostęp do plaż od lat jest tam przedmiotem sporów między lokalnymi społecznościami, a właścicielami hoteli i prywatnych kompleksów turystycznych. Chorwackie przepisy stanowią, że wybrzeże jest dobrem publicznym i co do zasady musi pozostawać dostępne dla wszystkich, choć zarządcy obiektów często powołują się na względy bezpieczeństwa lub ochrony swojego terenu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Pałac Prezydencki stał się Pałacem Kibolskim, a Ogród Saski w Warszawie Ogrodem Suskim. To dwa przykłady z wielu zmian, które nastąpiły wczoraj w mapach Google. Wciąż nie wiadomo, czy akcja jest żartem, czy skutkiem ataku hakerskiego i kto za tym stoi. Sprawa jest monitorowana, przekazuje Karol Bojke z CERT Polska, który działa w NASK.
5: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
1: Sprawie przygląda się także Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. I jeszcze dzisiaj policja przesłucha kierowcę autobusu, który wczoraj wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. To 58-letni obywatel Polski. Podczas prowadzenia pojazdu mężczyzna był trzeźwy. Kierowca jest naszym wieloletnim pracownikiem, mówi rzecznik miejskich zakładów autobusowych Adam Stawicki.
6: Pracuje u nas od 2019 roku. Jest to osoba bardzo doświadczona. Była to również czwarta godzina jego pracy, więc nie można powiedzieć o tym, że był zmęczony. Nic by nie wskazywało na to, że po stronie tego kierowcy mogło być coś nie tak.
1: Według relacji kierowcy autobus miał problem z hamowaniem. Każdy autobus, który wyjeżdża na miasto, jest 100% sprawny.

0: prawne zapewnia Adam Stawicki.
1: Wszystkie autobusy przechodzą przeglądy techniczne zgodnie z przepisami polskiego prawa. Takie stacje kontroli pojazdów oczywiście niezależne są u nas na zajezdniach. Każdy też autobus przed wyjazdem jest dodatkowo jeszcze sprawdzony przez kierowcę, jeżeli chodzi na przykład o poziom oleju.
0: Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18. Autobus numer 186 wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich. Wcześniej szybko jechał od ulicy Grójeckiej, taranując wszystko po drodze. W wypadku ucierpiało 6 osób, 2 z nich trafiły do szpitala. Zaglądamy jeszcze do Łodzi, tam policja sprawdza, czy rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych stosują się do obowiązujących przepisów. Najczęstszym przewinieniem jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji.
2: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
3: 30?
2: Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowód osobisty przy sobie?
3: Nie, no zwraca się, tylko no jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
4: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
0: Policjanci weryfikują także wiek kierowców. Od marca z tego typu elektrycznych pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 lat. Maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Ma to być hit 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wieczorem mecz Hiszpania-Portugalia. Obie ekipy z Półwyspu Iberyjskiego po średnim początku mundialu prezentują się coraz lepiej. Ciekawego starcia spodziewa się bramkarz Paweł Kieszek, który przed laty występował w klubach Ligi Hiszpańskiej i Portugalskiej.
6: Są dwa zespoły, które lubią się utrzymywać długo przy piłce. Wcale nie powiedziane, że ten zespół, który będzie się utrzymywał dłużej przy tej piłce, to stworzy sobie więcej okazji. No zobaczymy, jaka taktyka będzie Portugalczyków. Wiemy, że Hiszpanie przy tej piłce się utrzymują długo. Może się zamkną i będą czekali na szybkie kontrataki, bo mają możliwości, żeby ten szybki kontratak wyprowadzić. Więc może to będzie na Hiszpanów sposób, żeby ich trochę wciągnąć, odebrać piłkę i szybkim kontratakiem coś tam ustrzelić. Wiadomo, piłkarsko porównując, zespoły są bardzo podobne. Oczywiście ta Hiszpania może troszeczkę lepsza, no ale w Portugalii też mamy wyśmienitych zawodników w środku pola, chociaż na tych mistrzostwach do końca tego jeszcze nie pokazują. Może być ciekawy mecz, mogą się ekipy zamknąć, chociaż nie chce mi się wierzyć, że Hiszpania się zamknie, tylko będzie chciała strzelić gol jak najszybciej. Bo jakby miało wstawiać, to pewnie jakiś iksik, że tak powiem, remis, no ale zobaczymy, co będzie.
0: Początek meczu Hiszpania-Portugalia o godzinie 21. Podczas trwającego mundialu nie brakuje kontrowersji. Pomimo czerwonej kartki, jeden z piłkarzy został dopuszczony do gry. Amerykański napastnik wystąpi w 1/8 finału Mistrzostw Świata przeciwko Belgii. Piłkarz został usunięty z boiska podczas poprzedniego meczu. Analiza powtórki wideo wykazała, że Balogun przypadkowo nadepnął na tył nogi reprezentanta Bośni i Hercegowiny. Przed zmianą decyzji przez FIFA miało dojść do rozmowy telefonicznej prezydenta Donalda Trumpa z Gianni Infantino. O szczegółach Jan Pachlowski.
7: Komisja Dyscyplinarna FIFA, niezależny organ orzekający, analizujący sytuacje wymagające dokładniejszego zbadania, przyjrzała się przewinieniu Balogana i zdecydowała o zawieszeniu wykonania kary. Zgodnie z artykułem 27 Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA, wykonanie kary zawieszenia w meczu zostaje wstrzymane na okres próbny wynoszący 1 rok, poinformowała Centrala Piłkarska w oświadczeniu. Belgijski Związek Piłkarski ostro skrytykował decyzję, wyrażając zdumienie decyzją FIFA i argumentując, że jest ona sprzeczna zarówno z kodeksem dyscyplinarnym, jak i z regulaminem rozgrywek, który stanowi, że czerwona kartka automatycznie skutkuje zawieszeniem na kolejny mecz drużyny. Z kolei prezydent Donald Trump pochwalił tę decyzję w mediach społecznościowych. Dziękuję FIFA za słuszne postąpienie i naprawienie wielkiej niesprawiedliwości, napisał prezydent. Według źródła zapoznanego ze sprawą, Trump zadzwonił w środę do prezesa FIFA Gianni Infantiniego z prośbą o ponowne rozpatrzenie kwestii zawieszenia Balogana. FIFA nie ujawniła, czy ta rozmowa miała jakikolwiek wpływ na podjętą decyzję. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: 3 dni podejścia i 3 godziny zjazdu. Andrzej Bargiel podsumował swoją historyczną wyprawę na szczyt Nanga Parbat. Jako pierwszy na świecie narciarz wysokogórski zjechał z tego 8-tysięcznika bez użycia dodatkowego tlenu. Podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie Bargiel powiedział, że kluczowe były 2 elementy.
8: To było kluczowe, by we właściwym momencie znaleźć się na szczycie.

0: Raz, a dwa, by mieć widoczność, bo bez widoczności to fizycznie byłoby to niemożliwe. To jest jakby specyficzne działanie, bo tutaj jakby nie działasz w rejonie drogi klasycznej, więc w zasadzie ładujesz się w ścianę, która ma prawie 4000 metrów przewyższenia i musisz wiedzieć, jak to zrobić, żeby to się po prostu mogło powieść.
1: Nanga Parbat to 9 pod względem wysokości szczyt świata. Góra znajduje się w pakistańskiej części Himalajów. O sukcesie wyprawy zdecydowała pogoda, stwierdza Bargiel.
0: My nie mieliśmy innego wyjścia po prostu, jak nie iść w ten konkretny dzień, bo to była jedyna pogoda, jedyne takie krótkie okno dwudniowe i fizycznie później przyszło załamanie. W zasadzie w momencie, kiedy Janusz zszedł, zaczęło po prostu sypać, padać na poziomie bazy, u góry sypać, burza przyszła jakaś mocna. Nie mieliśmy za dużo przestrzeni do wymyślania, w zasadzie też nie byliśmy jakoś super wypoczęci.
1: Pytany o plany Andrzej Bargiel odpowiada, że na razie cieszy się z tego, co osiągnął. Chce też odpocząć od gór i spędzić czas z rodziną, a także ze znajomymi. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Po reklamie.
12: Jest to poniedziałek, 6 lipca, 16.33.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
12: Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 19. Jak patrzę na mapę pogodową, to dziś bardzo przyjemna pogoda na termometrach od 18 do 24 stopni. Nie ma żadnych ostrzeżeń, odpoczywamy od upałów, ale te ostrzeżenia już niebawem mogą się pojawić, bo synoptycy zapowiadają, że w środę w Polskę może uderzyć bardzo silna wichura, podczas której wiatr w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. W strefie nadmorskiej może pojawić się bardzo silny sztorm o sile nawet 10 stopni w skali Beauforta. To prognozy wstępne na środę, ale na razie cieszmy się przyjemną pogodą. A teraz czas na politykę. Paweł Pawłowski.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Witam, dzień dobry. Ze mną w studiu Maciej Kopiec, senator Nowej Lewicy. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu i państwu, kłaniam się.
1: Panie senatorze, od wczoraj żyjemy awanturą o przekazanie wiosną Ukrainie pocisków do systemów Patriot i zastanawiam się, czy pana zdaniem jest to A. skrajna bezmyślność, B. działanie na rzecz polskiego bezpieczeństwa.
2: Na pewno dzisiaj licytowanie się na to, która formacja na prawicy jest bardziej antyukraińska, jest licytowaniem się na to, która z tych formacji bardziej chce, żeby granica Polski z Federacją Rosyjską miała 500 km więcej niż ma dzisiaj.
1: Koalicję Obywatelską też pan zapisuje do prawicy?
2: Nie, zapisuję te wszystkie formacje, które rozpętują ten konflikt na czele z panem marszałkiem Bosakiem przez Pałac Prezydencki po polityków PiSu, którzy jeszcze niedawno byli bardzo logiczni i racjonalni pod kątem relacji polsko-ukraińskich i podejścia do wojny w Ukrainie. Natomiast dzisiaj okazują się skrajnie bezmyślnymi populistami, którzy dla uzyskiwania takich chwilowych korzyści, popularności wśród swoich elektoratów, tych napędzonych Braunem i całą tą resztą antyukraińskich, prorosyjskich polityków, no dzisiaj na tym żerują niestety.
1: Ale to Władysław Kosiniak-Kamysz chce ujawniać to, jak wyglądała donacja 2022 roku. Nawet Magdalena Sobkowa-Czarnecka, świeżo upieczona wiceminister obrony narodowej, chwali się tym, kto jak pomaga Ukrainie, sądząc, że jednak im mniej się pomaga, tym lepiej.
2: Ja mówię o licytowaniu się na antyukraińskość na prawicy, natomiast ta odpowiedź ministra Kosiniaka-Kamysza, no to jest odpowiedź, która jest zgodna z zasadą zwalczaj kłamstwo prawdą. No jeżeli politycy prawicy kłamią na ten temat, no to my jako rząd mamy obowiązek pokazania, jak było naprawdę. Ja uważam, że takiej dyskusji nie powinno być w polskiej przestrzeni publicznej. Natomiast uważam też, że te kłamstwa trzeba prostować i trzeba obywatelom Polski w takich już sytuacjach mówić, jak tak naprawdę jest. Ta pomoc Ukrainie powinna być nieustanna. Ta pomoc Ukrainie jest w polskim interesie, w interesie polskiego bezpieczeństwa, w polskim interesie polskiej racji stanu. I to jest niepodważalne. To jest oczywiste, że chcemy mieć wojska rosyjskie 1000 kilometrów od Przemyśla, a nie kilkanaście kilometrów w Jaworowie, na przykład w bazie dzisiaj ukraińskiej. Za niedługo może być rosyjska, jeżeli Rosja przejmie tereny Ukrainy, tak jak się to marzy panu Putinowi.
1: 22 miliony złotych kosztuje jeden pocisk do systemu Patriot. Czy te pociski dzisiaj nie są bardziej potrzebne Polsce?
2: Pierwsza kwestia. Takie pociski, zawsze ich przekazywanie, to jest też coś, co mówię za Ministerstwem Obrony Narodowej, to wszystko jest przekazywane w ramach koalicji państw raz, że chętnych, dwa, koalicji państw wewnątrz NATO, z gwarancjami uzupełnienia tego uzbrojenia w ramach, w razie jakiegoś kryzysu czy potrzeby.
1: Mamy kryzys amunicyjny, bo obrony właśnie się z
2: w ramach kryzysu na terenie Polski, jeżeli ktoś by Polskę zaatakował, to mamy gwarancję, że sojusz NATO uzupełni nam te pociski i będzie nas bronił. Poza tym to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jak dochodzi do przekazywania takiej amunicji, to nie jest moja rzecz, żeby się o tym wypowiadać, ponieważ to jest kwestia Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast trzeba zauważyć jedną rzecz.
1: Ale senatorem ma pan wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość.
2: Jedną rzecz, że nie jeden rosyjski atak na terenie Polski się już znalazł. I one zwykle, ataki się biorą z właśnie, one zawsze się biorą z zachodniej części Ukrainy, więc przekazywanie czasem takiego uzbrojenia wojsku innego państwa ukraińskiemu, żeby takie ataki unicestwiała ta armia ukraińska przy pomocy tych patriotów, te ataki, które mogą Polsce zagrażać, to jest coś, uważam, niesamowitego, bo mamy w historii taki moment, w którym za nasze bezpieczeństwo bije się nie nasza armia,
1: a pamięta pan, jak
2: i umierają nie nasi żołnierze.
1: Pamięta pan, jak Wołodymyr Zełenski mówił o tym, kiedy wyleciały do nas drony, że nie bylibyśmy w stanie dzisiaj obronić naszego społeczeństwa przed atakiem rosyjskim?
2: A w jakim roku to mówił?
1: Mówił to kilka miesięcy temu.
2: To jeszcze raz proszę zadać pytanie w takim razie, bo czy pamiętam? Nie pamiętam tej wypowiedzi, nie, szczerze mówiąc nie.
1: Nie pamięta pan tej wypowiedzi, dlatego właśnie jeśli dzisiaj prezydent kraju, który walczy, jak pan mówi, za nasze bezpieczeństwo, wypowiada się na nasz temat, że nie jesteśmy w stanie obronić naszego społeczeństwa, a my przekazujemy temu państwu pociski, efektor, które są ważne dla naszego bezpieczeństwa, to jaki mamy w tym deal?
2: Wie pan, ja myślę, że historia wojny w Ukrainie, ta najnowsza tej eskalacji pokazuje, że jednak armia ukraińska potrafi obronić Ukrainę przed Federacją Rosyjską.
1: A ja pytam o to, czy będziemy my potrafili obronić przed atakiem rosyjskim nasze społeczeństwo, naszą infrastrukturę, nasze miasta.
2: Jesteśmy przede wszystkim w sojuszu natowskim. Jest artykuł 5, jest gwarancja bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że ciągle aktualna i mam nadzieję, że tu się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi
1: o
2: zapisach się nie zmieniło. Ale to przecież prawica mówi cały czas. To przecież prezydent Nawrocki jeździ do Waszyngtonu i mówi, że cała nasza nadzieja w rękach amerykańskich w Waszyngtonie, że w ogóle ma się Europa nie zbroi, że sojusz jest niepotrzebny, że sojusz militarny w ramach Unii Europejskiej.
1: Ja pan przed chwilą powiedział, że mamy NATO, które nas obroni.
2: Oczywiście, że mamy. Tak, natomiast to jest jedna kawa nie duża herbaty, tak?

0: Czyli mamy NATO, które dzisiaj, bo przecież musimy się kierować też doświadczeniami amerykańsko-ukraińskimi, jak między innymi brak dowiezienia gwarancji, mówię o tych porozumieniach, które w zamian za gwarancję bezpieczeństwa Ukraina pozbyła się arsenału atomowego. Dzisiaj ta gwarancja jest niedowożona przez pana prezydenta Trumpa, więc musimy budować jednocześnie sojusz w ramach Unii Europejskiej. Natomiast mamy też to NATO, cały czas to jest na stole. No, nie możemy dzisiaj mówić, że NATO jest całkowicie niewiarygodne. No, nie możemy tego robić, ponieważ zaszkodzimy bezpieczeństwu Polski i wielu krajów, które są tym NATO właśnie.
1: To konkludując całe te rozważania na temat zasadności przekazania Ukrainie efektorów, co my dostaliśmy w zamian od Ukrainy?
0: Ale to są kwestie uzgodnień Ministra Obrony Narodowej i tutaj ja nie jestem, jakby nawet bym nie chciał o tym mówić, ponieważ to są kwestie obronności kraju. To jest pytanie do ministra Kosiniaka-Kamysza i to jest pytanie do ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo.
1: Ale jestem pewien, że to był uczciwy deal, że dostaliśmy równowartość, jeśli chodzi o jakość czy finanse
0: mam
1: tego,
0: pełne
1: co
0: zaufanie
1: Ukrainie.
0: Do ministra Kosiniaka-Kamysza. Wiem, że wie, co robi. Mam pełne zaufanie do rządu w tej kwestii i wiem, że kierują tymi sprawami fachowcy, którzy są naprawdę w odpowiednim miejscu i robią to zgodnie z polską racją stanu.
1: A to tajnienie informacji o donacjach dla Ukrainy, na które cały czas czekamy, prawdopodobnie już ta konferencja rozpocznie się za kilka minut, to jest pana zdaniem akt dziejowej przejrzystości, czy może jednak pisanie raportu dla Moskwy?
0: To jest w jakiś sposób polityka responsywna oczywiście. No, my musimy sobie zdać sprawę jako politycy. Oczywiście my sobie z tego sprawę zdajemy, natomiast widać, że Pałac Prezydencki robi też ruchy, to mówię drugi raz już taki ruch, bo popierając takie historie jak odbieranie na przykład tego orderu 3-4 dni przed kongresem gospodarczym o odbudowie Ukrainy w takim timingu, który już gorszego sobie nie można było wybrać. Dzisiaj rozpętywanie takich historii przez, jak powiedziałem, marszałka Bosaka, potem przez pana ministra Przydacza, no to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę ten drugi aspekt, tak jak powiedziałem na samym wstępie rozmowy, że społeczeństwu trzeba mówić w takich sytuacjach prawdę i obnażać to, że politycy Pałacu i Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji niestety są w stanie poświęcać bezpieczeństwo kraju czy polską rację stanu dla doczesnych dóbr politycznych.
1: Zaczęliśmy rozmawiać o NATO. Jutro szczyt NATO dwudniowy. Tak. Czego pan się spodziewa po tym szczycie?
0: No przede wszystkim spodziewam się, już o tym przed chwilą mówiliśmy, spodziewam się tego, że Donald Trump potwierdzi artykuł 5, że on ciągle obowiązuje, że w tym sojuszu defensywnym, jakim jest NATO, ciągle możemy liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych, bo to jest bardzo istotne.
1: Czyli jedność NATO, a nie sojusz dwóch prędkości.
0: Wie pan, ja uważam, że na pewno należy nie opierać już dzisiaj bezpieczeństwa Polski i Europy tylko na sojuszu NATO, ponieważ, no jak się okazuje, memorandum budapesztańskie, wspominałem, wiele zapowiedzi Trumpa, polityka Trumpa, która jest niestabilna, która jest bardzo emocjonalna.
1: Memorandum jeżeli, jest innym dokumentem niż traktat.
0: Jasne, natomiast...
1: Mniej obligującym do
0: jasne,
1: działania.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Natomiast, no, jeżeli mówimy partnerowi, że ma się pozbyć czegoś, co naprawdę gwarantuje bezpieczeństwo, ponieważ trzeci co do wielkości arsenał nuklearny wtedy w Ukrainie, ona się tego, dokładnie się tego pozbyła, w zamian za tę gwarancję bezpieczeństwa, ufając wielkiemu bratu, w cudzysłowie mówiąc, a dzisiaj prezydent Trump rozwija czerwone dywany przed człowiekiem, który morduje Ukraińców, no to nie są dobre sygnały i to są sygnały, z których trzeba wyciągać wnioski już dzisiaj, patrząc w przód, w przyszłość i budować te sojusze wewnątrz Europy, które absolutnie NATO nie szkodzą, jednocześnie potwierdzać wewnątrz NATO ten artykuł 5 i ciągłą aktualność tego artykułu, umacniać ten sojusz jako sojusz defensywny, nieofensywny, który nie będzie brał udziału w napaściach, wojnach napastniczych. No i jeszcze jedna kwestia, oczywiście ten efekt Trumpa, czyli tych 5% PKB, to jest też kwestia, która się już dzieje. Polska akurat nie ma sobie nic do zarzucenia.
1: A ciekawe, co natomiast, na to Hiszpanii.
0: No, tak, natomiast to jest też, wie pan, to są takie szczyty są też po to, bo to obserwuję na wyjazdach parlamentarnych natowskich właśnie, że często politycy, którzy są z takich krajów jak Hiszpania na przykład, oni nie mają tego pojęcia o tym, jak to jest być Polską, czy być Litwą, czy być strefą przygraniczną, czy być cały czas zagrożonym tą jakby agresją rosyjską. Natomiast no po to jest ten sojusz też, żebyśmy sobie to tłumaczyli, żebyśmy w ramach tego sojuszu sobie z tego sprawę zdawali.
1: To zostawmy sprawy międzynarodowe. Wróćmy już do tej naszej brutalnej polskiej polityki, bo ostatnio w czasie dyskusji w programie na kanale Zero poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba stwierdził to a propos całej afery szpitalnej, że w prawie każdym szpitalu są tak zwane saloniki. I tu jest cytat, bo to nieraz są po prostu jakieś pokoje, gdzie pan jak przyjdzie, to pana przyjmą z

0: kawą. I taka jest prawda, stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, był pan na jakimś sorze, gdzie przyjmują kawą pacjentów?
1: Jest taka stara, dobra zasada, mniej słów, mniej błędów. I poleciłbym zapoznanie się z tą zasadą panu posłowi.
0: Popełnił błąd?
1: Nie byłem nigdy w żadnym saloniku w szpitalu. W ogóle nie mieści mi się to w głowie, żeby takie saloniki gdzieś mogłyby powstawać, być. No może w jakichś prywatnych klinikach, w jakichś, nie wiem, miejscach, w których płaci się grube pieniądze za zabiegi. Może coś takiego funkcjonuje. Nie wiem, nie miałem styczności nigdy z takimi miejscami. Nie byłem też nigdy na sorze, na którym ktoś by mi podał kawę. Jak jest woda, automat z wodą, to jest dobrze, tak z mojego doświadczenia wynika. Natomiast no, dzisiaj rzecz i rozmowa o polskiej ochronie zdrowia, no, to jest jedna z fundamentalnych rozmów w polityce. Takie wypowiedzi jak pana posła, uważam, że one szkodzą tematowi, który jest naprawdę poważny. My akurat jako Lewica mamy bardzo dużo dobrych pomysłów na to, jak tą ochronę zdrowia uzdrowić w Polsce.
0: Konsultujecie się z panią minister zdrowia, która ma jutro przedstawić plan, bo premier zobligował panią minister.
1: Bardzo chętnie z tym planem się zapoznam. Nie ukrywam, że mam cały czas żal do pana premiera Tuska o dymisję ministra Koniecznego, Wojciecha Koniecznego, który był świetnym wiceministrem zdrowia, który miał bardzo dobre pomysły na ochronę zdrowia oparte na doświadczeniu zarówno w zarządzaniu szpitalem, jak i w doświadczeniu w pracy jako lekarza.
0: Minister Sobierańska-Grena też jest menadżerką.
1: No dobrze, natomiast jak powiedziałem, mam żal do pana premiera Tuska za dymisję pana ministra Koniecznego, który szedł do ministerstwa z konkretami, który próbował te konkrety wywalczyć i za co, jak widać, stracił stanowisko. To była decyzja błędna. Natomiast nie obrażamy się, pracujemy dalej, przygotowujemy czwórka czarzastego, która mówi między innymi o tym, żeby lekarze nie mogli w Polsce łączyć pracy w szpitalu i w sektorze prywatnym, żeby wykorzystywać w całości sprzęt, który jest w szpitalach już, żeby te zabiegi wykorzystywać, żeby w 100% wykorzystywać potencjał tego, co w tych polskich szpitalach jest. Podatek zdrowotny, który miałby sfinansować całą tą ochronę zdrowia, to są propozycje konkretne, oparte na doświadczeniu, wyliczeniach, które prędzej czy później w Polsce, jeżeli będziemy chcieli mieć ochronę zdrowia na godnym poziomie, będziemy musieli wprowadzić. Ja tu, moje prywatne zdanie jest takie, że trzeba w pierwszej kolejności usystematyzować kwestię zarobków w szpitalach, zarobków lekarzy i tego właśnie łączenia pracy w prywatnych praktykach z pracą w szpitalu, ponieważ no, uważam, że ludzie, którzy się wykształcili za pieniądze polskich podatników na polskich uniwersytetach, powinni wybrać swoją drogę zawodową w ochronie zdrowia publicznej, a ci, którzy chcą pracować prywatnie, powinni jakby pójść z tą drogą prywatną od samego początku i sfinansować sobie ten zawód od A do Z.
0: To jeszcze króciutko, bo widać już na paskach w telewizji, że szef MON zlecił odtajnienie donacji dla Ukrainy. Ostatecznie, skoro już znamy fakty, dobry ruch?
1: Potrzebny ruch. Czy dobry, nie wiem, ale potrzebny w tej sytuacji.
0: Maciej Kopiec, senator, Nowa Lewica.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za to spotkanie.
1: Kłaniam się.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 16:47.
2: Światopogląd.
3: Czas na tematy międzynarodowe. W studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od Teheranu. Tam kilkudniowe uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, przywódcy duchowo-politycznego Iranu, zabitego 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Te uroczystości rozpoczęły się w sobotę, będą trwały 6 dni. Tłumy w Teheranie. Jaki sygnał wysyła światu Iran?
4: Iran pokazuje światu, że jest zjednoczony i z zaciśniętą dłonią idzie, niosąc trumnę swojego przywódcy duchowego, który został zabity 28 lutego. Najkrócej można to w ten sposób powiedzieć, bo takie przesłanie też bije z tego, co prezentuje się i na napisach, i na transparentach, i na ulicach Teheranu, ozdobionych na tę okazję w sposób specjalny. Zresztą hasła, które są wznoszone przez żałobników, brzmią tak, że trochę cierpnie skóra na plecach, dlatego że mówią oni zabić Amerykę, zabić Trumpa, zabić Netanyahu, w związku z czym nie jest to przyjazny komunikat dla Zachodu. Na pewno jest to wielka wielka manifestacja, no i pokaz siły, a także odciągnięcie uwagi od uroczystości 4 lipca, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo przecież pogrzeb Ajatollaha zbiegł się, myślę, że nie przez przypadek, właśnie z tym wielkim amerykańskim świętem. No i nie

niestety uwagę świata zajął w dużo większej ilości niż te święta amerykańskie, które właściwie były jak co roku jedyne co

0: zwolenia się spod brytyjskiego panowania. Ale niestety matematyka, on też tę matematykę ma opanowaną, pokazuje, że jednak byłoby to fizycznie po prostu niemożliwe.
1: Ali Khamenei, ta jego śmierć 28 lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, ona no wówczas dała nadzieję Amerykanom, że można ten reżim pokonać. Tymczasem, jak patrzymy na to, co działo się przez te ostatnie kilka miesięcy, stało się inaczej. Ten reżim przetrwał, jest bardziej nieustępliwy po miesiącach ataków. Mam takie wrażenie, że no ten cel pierwszy, wiadomo, że te cele się zmieniały, o tym mówił Donald Trump, ale no tutaj ten pogrzeb też przypomniał, że no nie udało się pokonać tego reżimu.
0: Że to było zupełnie inaczej. Tak. Benjamin Netanyahu w lutym przekonał Donalda Trumpa, że to będzie taka sama operacja jak w Wenezueli. Szybka eliminacja przywódców, przejęcie kontroli nad państwem, bo nie władzy, powierzenie tej władzy ludziom, którzy będą powolni i posłuszni Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. Natomiast okazało się, że struktura tego państwa jest o wiele głębsza, o wiele bardziej skonsolidowana i mniej skorumpowana niż w Wenezueli, bo w Wenezueli udało się porwać przywódcę, dlatego że jego otoczenie było skorumpowane i go po prostu sprzedało. Dopuściło amerykańskich Marines, czy jak się ta jednostka nazywała, do rezydencji Maduro, po czym on został stamtąd wywieziony bez najmniejszego strzału, nikt go nie bronił. Natomiast tu okazało się, że struktury państwowe są głębokie, że jednak mają w sobie dosyć dużo siły i przygotowane są na eliminowanie poszczególnych postaci z tej struktury i natychmiast zastępowane są innymi. Struktura państwa nie przestała działać, no a przede wszystkim wiadomo było, że nie będzie tak, że ten przywódca będzie sprzedany, tylko trzeba go będzie zniszczyć. Okazało się, że i opór jest dużo większy. Donaldowi Trumpowi też wydawało się, że te manifestacje społeczne, które poprzedziły tę wojnę, będą również ułatwiały sytuację, ponieważ Irańczycy są przeciwni temu reżimowi, nie lubią ajatollahów i uda się to wszystko zmienić. Okazało się,
1: że przeciwni reżimowi nie oznacza, że za Amerykanami.
0: No i dokładnie właśnie tak było, że to, że oni są manifestują i nie zgadzają się z tym, co się dzieje w Iranie, to nie znaczy, że chcą rzeczywistości taką, jaką proponuje im Donald Trump.
1: Jak patrzysz na reakcję Donalda Trumpa, on chyba w sobotę jakoś się wypowiadał, że on by mógł w sumie te tłumy może tam nie do końca zbombardować, ale może użyć siły, ale on tego nie zrobi, że będą negocjacje.
0: Daliśmy im tydzień, żeby mogli tam obejść to wszystko. Ja zawsze patrzę na to, co Donald Trump mówi na temat Iranu przez taki pryzmat hałasu i rzeczywistych działań. Najczęściej Donald Trump dużo mówi, a w tych działaniach jest niedużo. I jak patrzymy na informacje płynące na temat negocjacji, czy ustalania, czy tych umów, które zostały między Stanami Zjednoczonymi a Iranem podpisane, to słów jest bardzo dużo, natomiast konkretów bardzo mało. I jak pytamy o te poważne sprawy, czyli program nuklearny Iranu, nie wiadomo. Program rakietowy Iranu, nie wiadomo. Czy Iran nie będzie wzbogacał uranu? Nie wiadomo. I możemy tak jeszcze parę innych kwestii wymienić.
1: To memorandum już te 14, już ponad dwa tygodnie temu zostało podpisane. Tylko, teoretycznie 60 dni negocjacji. Na razie niewiele się dzieje.
0: Nic się nie dzieje, bo w tym memorandum po prostu nie ma nic. To jest, jak to w dyplomacji się nazywa, umowa ramowa, którą trzeba wypełnić. No ale na razie ta rama pozostaje pusta i nie wygląda na to, by obie strony zgadzały się na punkty, które mogłyby się w niej znaleźć.
1: To przejdźmy do kolejnego tematu. Do Europy. W niemieckim Erfurcie odbył się kongres skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec. Jak popatrzyłam na te ostatnie sondaże, ostatnie 3 miesiące, AfD prowadzi 3. miesiąc z rzędu. Rośnie w siłę. Co się dzieje? Czy alternatywa dla Niemiec idzie po władzę?
0: Wygląda na to, że niestety idzie po władzę. Co prawda do wyborów w Niemczech jeszcze zostało trochę czasu. Natomiast ona, zdobywając swoje poparcie i zdobywając popularność, opanowuje landy. Dlatego, że wybory ogólnopolskie

0: No, niemieckie to jedno i rzeczywiście do nich jest daleko, natomiast sukcesywnie odbywają się w poszczególnych regionach Niemiec wybory do władz regionalnych i tam Alternatywa dla Niemiec odnosi sukcesy i także przejmuje władzę w poszczególnych landach, w związku z czym popularność tego ugrupowania jest oczywiście bardzo duża. Ono bazuje głównie na tym, że jest, no, jest populistyczne, w związku z czym mówi ludziom to, co chcą usłyszeć. Wychwytuje największe problemy, obiecuje ich rozwiązanie, bo mówi, że rozwiążemy problem z imigrantami. To jest podstawowa rzecz, o czym mówi AfD. No ale też mówi o podniesieniu poziomu życia i wielu jeszcze innych rzeczach, których każdy obywatel jakiegokolwiek państwa słucha chętnie. A do tego wszystkiego AfD ma jeszcze jedną przewagę nad innymi ugrupowaniami, które mówią dokładnie to samo, bo przecież ich Adecja i socjaldemokraci w Niemczech również mają bardzo ostry w tej chwili program polityki imigracyjnej. I
1: no
0: to już nie
1: to, jak
0: są...
1: się zmienił Friedrich Merz w kampanii przed wyborami.
0: No więc właśnie, w związku z czym ta polityka niemiecka już nie jest taką polityką otwartych ramion dla wszystkich imigrantów, którzy do Europy dążą, a wręcz przeciwnie. I czasem te propozycje, które płyną z innych ugrupowań, są nawet ostrzejsze niż to, co proponuje AfD. Natomiast AfD ma tę przewagę, że ma czystą kartę. Ona jeszcze nie rządziła i formułuje zarzuty. Oni mówili, że to zrobią, nie zrobili. Oni sprowadzili imigrantów, oni obniżyli wam poziom życia, oni spowodowali, że uzależnieni byliśmy od gazu i ropy z Rosji i wyłączyli ten gaz, a my go bardzo chętnie włączymy i znowu wrócimy do tanich cen energii. W związku z czym oni cały, AfD ma w tej chwili cały czas w tym w garści argument, że oni już rządzili, my jeszcze nie i nasze obietnice zapewne będą spełnione.
1: To ostatni temat. Z jednej strony sport, ale polityka, gdyż Donald Trump porozmawiał sobie z Gianni Infantino i co wymyślili, że cofną czerwoną kartkę napastnikowi reprezentacji Stanów Zjednoczonych, aby mógł zagrać w dzisiejszym spotkaniu 1/8 finału mundialu z Belgią.
0: No i byłoby śmiesznie, gdyby nie było strasznie, bo to okazuje się, że Gianni Infantino, prezes organizacji, która miała być ponadpaństwowa i nie ulegać wpływom jakiegokolwiek przywódcy, nagle ulega wpływom Donalda Trumpa, bo ten do niego telefonuje i mówi, wycofaj to, zrób coś z tym. No i ten natychmiast to robi. Kartka jest zawieszona na rok. Ja nie wiem, czy w ogóle w przepisach regulujących rozgrywanie mistrzostw świata w piłce nożnej, czy w ogóle w przepisach FIFA są takie zapisy, że można anulować czerwoną kartkę albo ją zawiesić. Boję się, że nie. Te decyzje podjęto jakoś szybko. Teoretycznie ona jest podjęta przez federację, w związku z czym niby wszystko jest w porządku, ale tak nie do końca wierzę w
1: nic
0: to, że
1: nie
0: niby
1: jest
0: nie jest, że niby wszystko
1: jest,
0: jest w porządku.
1: Ja, że po prostu jestem zdziwiona od momentu, kiedy to usłyszałam, że to jest naprawdę możliwe.
0: Belgowie i UEFA już protestują, tak, że to nie może się tak odbywać, że jeśli uzgadniamy pewne zasady, to na telefon z Białego Domu nie możemy ich łamać, a ja dzisiaj dworuje przez cały dzień, że może trzeba wykorzystać dobre relacje naszego pana prezydenta z Białym Domem, żeby Biały Dom zadzwonił i nasza reprezentacja jednak na przykład w półfinale zagrała.
1: Ale to od razu na finał, moim zdaniem.
0: Dobrze, jak mówisz, że finał...
1: Od razu na finał, co się będziemy oszczędzać.
0: No poprosimy Pałac Prezydencki, żeby z tym Białym Domem i Biały Dom z panem Gianni Infantino. I sprawa będzie załatwiona.
1: Stawiamy kropkę. Ernest Zozuń, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
2: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd odtajnia pomoc, jaką przekazał walczącej Ukrainie. Szczegóły przedstawia szef MON-u. Premier Tusk otrzyma jutro konkretne propozycje zmian w ochronie zdrowia. Zapowiada to resort zdrowia. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Wszczęła je stołeczna prokuratura. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska pomoc dla Ukrainy jest uzasadniona, podkreśla minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił podczas trwającej konferencji prasowej, była ona przekazywana od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szef MON-u wymienił pomoc udzieloną w latach 2022-2023.
2: Czołgi T-72, PT-91, Leopard 2A4, transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, dochodzą armatochaubice samobieżne, bezzałogowe statki powietrzne i samoloty MiG-29, śmigłowce Mi-24, zestawy obrony przeciwlotniczej.
1: Koszt tej pomocy to około 15 miliardów złotych. Szef MON-u potwierdził, że od 2024 roku na Ukrainę zostały przekazane pociski rakietowe do systemu Patriot. Jak podkreślił, pomoc dla Ukrainy jest też zobowiązaniem natowskim. E-rejestracja, kominy płacowe w ochronie zdrowia i porządkowanie czasu pracy medyków. Tego będą dotyczyły propozycje zmian, jakie przygotował resort zdrowia. Zrobił to na polecenie premiera. Informuje o tym rzeczniczka ministerstwa Anna Choszcz-Sędrowska. Te propozycje będą przedstawione jutro Donaldowi Tuskowi, a później ma je poznać opinia publiczna. W ubiegłym tygodniu szef rządu zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, to następnego dnia podejmie decyzje personalne. Jak dodał, oczekuje od NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia rozwiązań systemowych. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu. Będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Autobus z pasażerami staranował kilkanaście samochodów, uszkodził tramwaj, wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Dworca Zachodniego.
3: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny, i w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
1: Według wstępnych ustaleń policji mogło dojść do awarii układu hamulcowego. Kierowca jest przesłuchiwany w charakterze świadka. W tej sprawie będą powołani biegli, zapoznają się też z odczytem rejestratora autobusu. W wyniku wypadku ucierpiało 6 osób, 2 z nich trafiły do szpitala. Kolejna spektakularna kradzież biżuterii we Francji, tym razem z Muzeum Lalique w Alzacji na wschodzie kraju. Przestępcy ukradli preciosa o wartości kilku milionów euro. Wczoraj, wcześnie rano, zamaskowani złodzieje wyłamali drzwi do muzeum. Szacuje się, że zrabowali około 20 eksponatów z kolekcji biżuterii. Pracownicy zidentyfikowali skradzione elementy, policja analizuje nagrania z monitoringu. Do tej pory złodzieje nie zostali schwytani. René Lalique jest jednym z najbardziej cenionych jubilerów i artystów tworzących w szkle na przełomie XIX i XX wieku w modnych wówczas stylach secesji i art déco. Muzeum Lalique funkcjonowało w warunkach podwyższonej czujności po tym, gdy w październiku ubiegłego roku z paryskiego Louvru zrabowano klejnoty koronne o szacowanej wartości blisko 90 milionów euro. W tej głośnej sprawie zatrzymano do tej pory 5

0: sposób, ale nie udało się odzyskać skradzionych przedmiotów. Upały wracają do Wielkiej Brytanii. Na południu kraju problemem staje się nie tylko wysoka temperatura, ale również brak wody. W hrabstwie Kent obowiązują ograniczenia w jej używaniu. Podobny zakaz będzie wprowadzony również w Hampshire i na wyspie Wight. Mieszkańcy nie będą mogli używać ogrodowych węży.
1: Powodem wprowadzonych restrykcji jest wyjątkowo sucha pogoda. Po ciepłej wiośni i rekordowo gorącym czerwcu poziom rzek i zbiorników wodnych w wielu miejscach jest wyraźnie niższy niż zwykle. Szczególnie trudna sytuacja jest w hrabstwie Hampshire, gdzie rzeka Test, jedno z najważniejszych źródeł wody dla mieszkańców regionu, ma rekordowo niski poziom. Służby podkreślają, że po wielu tygodniach bez większych opadów zapasy nie nadążają za rosnącym zużyciem. W czasie upałów mieszkańcy zużywają znacznie więcej wody, m.in. do podlewania ogrodów, napełniania basenów i mycia samochodów. Firmy wodociągowe apelują więc o oszczędzanie jej także w codziennych czynnościach. Proszą o krótsze prysznice, zakręcanie kranu podczas mycia zębów i ograniczenie podlewania trawników. Za złamanie zakazu używania węża ogrodowego może grozić kara do 1000 funtów, czyli prawie 5000 zł. A najgorętsze dni dopiero przed mieszkańcami wysp. Temperatura będzie stopniowo rosła, a na południowym wschodzie może sięgnąć 34 stopni.
0: Z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy chwilami będzie kropił deszcz. Temperatura od 11 do 16 stopni, na zachodzie kraju do 17. Na wybrzeżu będzie wiał okresami dość silny wiatr, w porywach do ponad 50 km na godzinę. Mocniej powieje w górach, w Sudetach do 100 km na godzinę, w Karpatach do ponad 60 km na godzinę.
3: Jest poniedziałek, 6 lipca, 6 minut po godzinie 17. Maria Furdyna, zapraszam.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: A teraz wracamy do tematu, który pojawił się w informacjach Polskiego Radia 24. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zdecydował się odtajnić dokumenty dotyczące donacji dla Ukrainy. To reakcja na pojawiające się po stronie opozycji stwierdzenia, że rząd w tajemnicy przekazał Ukrainie pociski do systemów Patriot. Pisali o tym i mówili Krzysztof Bosak, Marcin Przydacz i Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej zapowiada, że Polska nie przestanie wspierać Ukrainę.
4: Wczoraj podjąłem decyzję po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. Podjąłem decyzję o wdrożeniu procesu odtajnienia wszystkich decyzji związanych z donacją sprzętu na Ukrainę. To jest dla nas ważny moment, żeby powiedzieć z dumą o tej pomocy, której Polska od pierwszych dni udziela państwu ukraińskiemu w walce z najeźdźcą. My nie możemy zapominać o tej sytuacji, która ma miejsce od lutego 2022 roku, że to Rosja w brutalny sposób najechała Ukrainę. Rosja jest agresorem. Niektórzy dzisiaj w Polsce, w Europie również, próbują to w jakikolwiek sposób przemilczeć, zapomnieć lub wykrzywić. Prawda jest jedna: brutalny atak, zabicie dzieci, niewinnych osób, niszczenie żłobków, szpitali, niszczenie dóbr kultury. To wszystko miało miejsce od pierwszych godzin tej wojny. Więc nasza pomoc jest jak najbardziej uzasadniona naszymi wartościami, zasadami, ale również zdroworozsądkowym, pragmatycznym interesem państwa polskiego. Wsparcie Ukrainy odbywa się w kilku obszarach. Pierwszy to jest wsparcie poprzez donacje i wyposażenie. Przekazywany sprzęt, te donacje były realizowane od początku konfliktu na Ukrainie. Będę przedstawiał przynajmniej część danych, bo dzisiaj ruszył proces odtajnienia. On potrwa jakiś czas i wtedy już wszystkie precyzyjne dane będę mógł państwu zaprezentować, ale już dzisiaj tych danych bardzo wartościowych nie brakuje. Fakty, kontra mity, przedstawienie prawdy. Nie robimy tego, bo w jakikolwiek sposób zostaliśmy przyłapani na czymś, tylko robimy, bo jesteśmy z tego dumni, bo warto się też tym pochwalić i pokazać, jaka pomoc dla Ukrainy jest realizowana. Zresztą realizują to w większości państwa

to pokazują, jaką pomoc Ukrainie udzielają. Drugim obszarem wsparcia dla Ukrainy to są szkolenia realizowane szczególnie przez europejską misję i Polska jest jednym z liderów przeprowadzonych szkoleń dla żołnierzy ukraińskich. Ponad 30 tysięcy żołnierzy zostało przeszkolonych. I trzecia rzecz, która trwa nieprzerwanie od drugiego dnia konfliktu pełnoskalowej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, to jest stworzenie hubu logistycznego, szczególnie w oparciu o port lotniczy Rzeszów-Jasionka, który transferuje ten sprzęt i pomoc humanitarną. Ale do tego jest zabezpieczenie tras kolejowych i drogowych, zabezpieczenie sprzętu, który jest przekazywany w momencie najtrudniejszym. Było to gigantyczne obciążenie dla żandarmerii wojskowej, policji, służb specjalnych. Cały czas to zabezpieczenie to jest również operacja Horyzont, która jest realizowana. Jeśli chodzi o donacje i wyposażenia i amunicji w latach 2022-2023. Przekazano różne rodzaje sprzętu wojskowego, różne środki bojowe, uzbrojenie, pojazdy, samoloty i śmigłowce. Zostało przekazane bardzo różnorodny sprzęt. Zaczynamy od czołgów. Polska jest zresztą najważniejszym państwem w koalicji zdolności opancerzonych. Czołgi T-72, PT-91, Leopard 2A4, do tego dochodzą transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, dochodzą armatochaubice samobieżne, Krab, innego rodzaju sprzęt wojskowy, moździerze 60 mm, 120 mm, bezzałogowe statki powietrzne, też te najnowszej generacji, samoloty MiG-29, śmigłowce Mi-24, zestawy obrony przeciwlotniczej, różnego rodzaju zestawy obrony przeciwlotniczej, wyrzutnie rakietowe, amunicja czołgowa, amunicja artyleryjska, amunicja moździerzowa, karabinki, w tym karabinki Grot, wyposażenie indywidualne, pioruny, innego rodzaju sprzęt. To jest tylko część wymieniona, żeby zobrazować skalę pomocy, która została udzielona od pierwszych dni pełnoskalowego konfliktu. Niektórzy próbują przedstawiać, że to był tylko sprzęt postradziecki, niepotrzebny, nieużywany. Nie ma takiego sprzętu, który jest nieużywany, bo nawet czołgi w tej starszej wersji, T-72 czy PT-91, wciąż są używane i służą do szkolenia naszych żołnierzy. Więc to był sprzęt przekazywany po opinii Sztabu Generalnego, tak jest zawsze, nie nadużywający możliwości i zdolności. Ale też mówienie przez naszych oponentów politycznych, że wtedy były tylko donacje sprzętu, który w żaden sposób już nie stanowił możliwości rozwojowych, i rosomaki, i kraby, i pioruny, no i samoloty i śmigłowce, które są wciąż używane, bo zarówno śmigłowce, samoloty MiG-29, jak i śmigłowce Mi-24 są używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, więc ta donacja była kluczowa. Ona tak naprawdę stanowiła trzon pomocy Polski dla Ukrainy. Te największe donacje zostały zrealizowane w latach 2022-2023. Szacowany koszt tych donacji to jest około 15 miliardów złotych. To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Granica polskiego bezpieczeństwa. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza. Im mniej możemy wkładać własnego zaangażowania, bo przecież tam nie ma polskich żołnierzy, tam nie przelewana jest polska krew. Im mniej
w historii Polski niewiele mieliśmy takich przypadków tak naprawdę w historii Polski, kiedy mieliśmy szansę

0: i nie musimy płacić własną krwią za to, żeby być wolnym i niepodległym i mieć czas na uzbrojenie się, zbudowanie lepszego potencjału. Tym lepiej dla nas wszystkich. Dzisiaj wszyscy ci, którzy nie tak dawno krzyczeli sława Ukrainie, to byli posłowie PiS-u, to byli ministrowie PiS-u, to byli premierzy z PiS-u. Krzyczeli to wyraźnie, dzisiaj nie chcą pamiętać o tej pomocy, którą udzielali, która była zasadna i słuszna i dobrze, że takie decyzje były podejmowane. Nikt wtedy tego nie kwestionował. Dzisiaj plują na nas rząd z całą siłą i mocą po to tylko, żeby bardziej ścigać się z panem Braunem i jego oszołomami. Żeby po prostu uczestniczyć w jakimś głupim wyścigu, kto będzie dzisiaj najbardziej antyukraiński. Jaką drogę przebyli od właśnie haseł wznoszonych na cześć państwa ukraińskiego, aż do momentu, kiedy zaraz pewnie zaczną rzucać największe obelgi, jak już nie rzucają. Braun zdejmuje flagi, pewnie nie tylko to, rzuca już największe możliwe obelgi, ale zaraz posłowie PiS-u i przedstawiciele władz tej partii będą robić to samo. Ta pomoc jest nieprzerwana. Ona zaczęła się od momentu wybuchu konfliktu i jest cały czas kontynuowana. Dlatego przekazujemy dalej pomoc. Oczywiście ona już jest w dużo mniejszej skali, bo to, co możliwe było do przekazania, zostało przekazane. Żadna decyzja, która jest podejmowana przez rząd polski na podstawie uchwały, jest poprzedzona analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o możliwości przekazania danego rodzaju sprzętu wojskowego, użyczenia go naszemu sąsiadowi, wsparcia w walce. Żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy to, co możemy przekazać. Jakie są możliwości i zawsze na najważniejszym punkcie jest postawiona jedna sprawa. Bezpieczeństwo państwa polskiego. Żadna donacja nie może ograniczać bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: To było wystąpienie wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Do tego tematu wrócimy w komentarzu politycznym po 17.30, a także w debacie dnia po godzinie 18.00. 17 minut po godzinie 17.00. W studiu Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Muszę ci powiedzieć, że jak rozmawialiśmy jakiś czas temu i mówiłam ci, że jak jest 48 drużyn, to ja w ogóle nie mogę oglądać tych meczów, jest ich za dużo, nie są ciekawe. Wkręciłam się teraz. Wkręciłam się w Mundial.
2: Teraz to się łatwo mówi.
1: Teraz to
2: się każdy wkręcił.
1: Od czego zaczynasz? Mundial czy Wimbledon?
2: Zacznę od Wimbledonu. Skoro mamy tutaj fankę tenisa, to zaczniemy od Wimbledonu. Mamy człowieka na Wimbledonie, Cezarego Gurjewa, który wczoraj śledził mecz Huberta Hurkacza, ostatni reprezentant Polski w singlu. Niestety w pechowych okolicznościach pożegnał się z rywalizacją, ale są ludzie, za których dalej możemy trzymać kciuki i o tym wszystkim opowie nam z Londynu Cezary Gurjew. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Oczywiście spakowany Cezary Gurjew. Witamy Państwa. No dużo emocji, tak jak Tomku powiedziałeś, jest na kortach Wimbledonu. Została nam Katarzyna Peter w deblu. Jutro będzie grać o ćwierćfinał. Oczywiście to jest niesamowita historia, bo Kasia 19 lat temu występowała tutaj w półfinale rywalizacji juniorek i to takie spełnianie własnych marzeń, miłość do tenisa. Na pewno u Katarzyny Peter jest wielka i oczywiście jeszcze juniorka, córka Janny Sakowicz, Basia, po 25 lat po swojej mamie, także wystąpi na kortach Wimbledonu. Ale dużo się działo. Piękny mecz, o tym chciałbym powiedzieć. Aleksandra Jala, która pokonała, wiemy, Igę Świątek, dzisiaj spotkała się z Jasmine Paolini, Włoszka, która 2 lata temu grała tutaj w finale. Przegrała z Barborą Krajcikową. Mistrzyni olimpijska w deblu i mająca polskie korzenie Jasmine Paolini wygrała z Aleksandrą Jalą 6-4, 4-6, 6-3. Także do ćwierćfinału dzisiaj awansowała Marta Kostiuk, prowadzona przez Martę Zaniewską. Wygrała z Amerykanką Ashlyn Kruger 6-4, 6-4. I także Elise Mertens, a więc ta tenisistka z Belgii, którą pokonała Maja Kwalińska na kortach w Paryżu. Dziś Mertens wygrała z Marii Buszkową 6-4 i 6-4. Oczywiście także ciekawie

0: W rywalizacji panów wysoka forma ciągle bucha Flavio Coboliego, który dziś wygrał z Australijczykiem Aleksandrem de Minorem w trzech setach 7-5, 7-6, 6-3 i awansował do ćwierćfinału. 32 stopnie Celsjusza, będzie tutaj cieplej, będzie gorąca atmosfera, bo wielkie mecze, bardzo ciekawy turniej w tym roku na kortach Wimbledonu i przed nami na pewno jeszcze wielkie emocje.
1: To jeszcze pytanie o Huberta Hurkacza. Czy wiemy, jak wygląda jego stan zdrowia i fizyczny, i psychiczny po tej pechowej porażce, bo do wygranej tak naprawdę no, nie brakowało wiele jeszcze w tym trzecim secie. Jak on się po tym wszystkim pozbierał?
0: Tomko, no oczywiście chciałoby się powiedzieć Hubert Hurkacz niezniszczalny, ale wiemy, że to co było do 2024 roku, rzeczywiście no chłopak, który robił salta, który niby się poruszał bardzo ekonomicznie, kontuzje go omijały tutaj na korcie numer 2, ta groźna kontuzja z Francuzem Flisem wracał bardzo długo, wiemy, że to perypetie, słaby ranking tutaj występował wyśmienicie, no forma no niemal perfekcyjnie potrafił Hubert grać, ale ta kontuzja, no to się przytrafia niestety. Nie mamy jeszcze komunikatu, wiem, że miały być dokładne badania, ale są to bardzo skomplikowane, często kontuzje związane z mięśniami brzucha. Wierzymy w to, że Hubert wróci jeszcze mocniejszy, ale oczywiście tutaj coraz większy poziom na światowych kortach, coraz więcej rywali i Hubert Hurkacz najważniejsze, żeby wrócił do pełnej sprawności.
1: Dziękujemy bardzo. Cezary Gurjew prosto z Londynu. No i teraz zgodnie z zapowiedzią troszeczkę o piłkarskich mistrzostwach świata. Bo w nocy poznaliśmy następnych ćwierćfinalistów mundialu. To Norwegia, która wygrała z Brazylią 2-1 i Anglia po wygranej z Meksykiem 3-2. Wcześniej awansowały Francja po zwycięstwie z Paragwajem 1-0 i Maroko po wygranej z Kanadą 3-0. Tymczasem, jak już wiemy, od kilkunastu godzin Folarin Balogun, amerykański napastnik, został dopuszczony do gry w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata przeciwko Belgii. To mimo otrzymania czerwonej kartki w poprzedniej rundzie. Piłkarz został usunięty z boiska po analizie powtórki wideo, która wykazała, że Balogun nadepnął na tył nogi reprezentanta Bośni i Hercegowiny. FIFA zawiesiła wykonanie decyzji, a amerykańskie media sugerują, że wpływ na to mógł mieć telefon prezydenta Donalda Trumpa do szefa federacji Gianniego Infantino. Były sędzia międzynarodowy i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz zwraca uwagę, jakie regulacje zastosowała w tym przypadku FIFA.
2: To jest decyzja organów dyscyplinarnych. Sędzia daje kartkę, opisuje i tyle. Oni nie anulują, gdyby powiedzieli, że sędzia popełnił błąd, ale nie, na to nie poszli. Po prostu wzięli przepis rzadko stosowany, że każda kara może być czasowo zawieszona, tak jak w sądzie zwykłym. Kary nie anulowali, kara jest, tylko jej wykonanie zostało zawieszone, co się bardzo rzadko stosuje w stosunku do wydarzeń boiskowych.
1: No ciekawe w takim razie, kiedy tą swoją karę Balogun odbędzie. Mecz Stany Zjednoczone-Belgia w nocy z dziś na jutro o 2:00. Wszystko będzie też śledził Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: To powiedzmy, jakie są komentarze dotyczące tego, że Balogun zagra, no i jak podchodzą do tego też amerykańscy kibice, czy to jest, czują pewnego rodzaju niesmak? Ja myślę, że jedyny człowiek, który mógłby to wszystko uratować, to Mauricio Pochettino, który by nie wystawił po prostu Baloguna w tym spotkaniu, ale tak chyba nie będzie.
3: Myślę, że to jest nieprawdopodobne, skoro tutaj selekcjoner ma jednego z najlepszych piłkarzy swoich na tym mundialu. Przypomnę, Balogun zdobywca 3 bramek na tym turnieju, to oczywiście z tego skorzysta. Natomiast sprawa wywołuje bardzo duży niesmak. Nawet polityczne tutaj media, stacja CNN, przed chwilą oglądałem, bardzo szeroko komentuje, bo cała ta sytuacja jest wręcz nieprawdopodobna. Kiedy prezydent uważa, że dana drużyna została pokrzywdzona, dzwoni do FIFA. No zresztą posłuchajmy, co na ten temat powiedział prezydent Donald Trump, bo najpierw spekulowano, że ten telefon był do FIFA, nie było potwierdzenia, teraz już wiemy na 100%. Posłuchajmy amerykańskiego prezydenta.
4: Moim zdaniem to nie był faul na czerwoną kartkę, dlatego poprosiłem o weryfikację władzy FIFA, rozmawiałem z człowiekiem o bardzo wysokiej odpowiedzialności, nie mówiłem mu, co ma robić.
3: Donald Trump bronił decyzji właśnie o wykonaniu telefonu do szefa FIFA, Gianni Infantino, i to doprowadziło do uchylenia przez tę organizację

0: kary zawieszenia właśnie na jeden mecz Mistrzostw Świata. Sprawa wywołuje bardzo dużo komentarzy, bo oczywiście jak Amerykanie są murem za swoją reprezentacją, no to jest też mnóstwo komentarzy, że prezydent nie powinien wpływać tutaj na decyzje sędziów. Tym bardziej, że oczywiście z tą decyzją arbitra w meczu z Bośnią i Hercegowiną można dyskutować, bo tutaj były różne głosy, czy kartka jest słuszna, czy nie. Natomiast decyzja już została podjęta i podczas mundialu to jest wręcz bezprecedensowa sytuacja, że tak jak powiedział przed chwilą zresztą nasz rozmówca, tak się to się tutaj mówi w Stanach Zjednoczonych, ta kara nie została anulowana, ale zawieszona. Zawieszona na najbliższe 12 miesięcy. No, sytuacja wręcz nieprawdopodobna, absurdalna i przed właśnie meczem z Belgią bardzo ważnym, tak jak Amerykanie podkreślają, tak samo jak ja mogę powiedzieć Państwu z mojej strony, ja wiele lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych, jak nie ma Polaków, to oczywiście kibicuję tej reprezentacji. Natomiast no, uważam, że w taki sposób to nie powinno się rozgrywać, nie powinno się odbywać i nic dziwnego, że ta sprawa jest bardzo szeroko komentowana i jest zupełnie na czołówkach tutaj amerykańskich środków masowego przekazu i traktowana jest nie tutaj na płaszczyźnie sportowej, ale na płaszczyźnie politycznej, ale wielokrotnie podkreśliliśmy, że tutaj polityka bardzo, ale to bardzo mocno krada się w ten mundial. Jak już odpadła reprezentacja Iranu, to tej polityki było mniej. Cieszyliśmy się z bardzo dobrych spotkań. Natomiast znowu ta polityka zakrada się właśnie w przypadku anulowania tej kartki dla Balogana.
1: O czym opowiadał Jan Pachlowski. Dziękujemy, Janku. No i rzeczywiście tutaj na tym mundialu w końcówce robi nam się i więcej ciekawych meczów, i więcej kontrowersji, bo też wielkie kontrowersje w meczu Francja-Paragwaj. Po co FIFA sobie to wszystko gotuje na własne życzenie? Tego nie wiemy. Wiemy, że mecz Stany Zjednoczone-Belgia o 2 w nocy. Wiemy, że wcześniej o 21:00 1/8 finału z udziałem Hiszpanii i Portugalii, a Paweł Kieszek, były bramkarz klubów portugalskich, tak prognozuje wynik tego spotkania.
2: Są dwa zespoły, które lubią się utrzymywać długo przy piłce. Wcale nie powiedziane, że ten zespół, który będzie się utrzymywał dłużej przy tej piłce, to stworzy sobie więcej okazji. No, zobaczymy, jaka taktyka będzie Portugalczyków. Wiemy, że Hiszpanie przy tej piłce się utrzymują długo. Może się zamkną i będą czekali na szybkie kontrataki, bo mają możliwości, żeby ten szybki kontratak wyprowadzić. Więc może to będzie na Hiszpanów sposób, żeby ich trochę wciągnąć, odebrać piłkę i szybkim kontratakiem coś tam ustrzelić. Wiadomo, piłkarsko porównując, zespoły są bardzo podobne. Oczywiście ta Hiszpania może troszeczkę lepiej. No ale w Portugalii też mamy wyśmienitych zawodników w środku pola, chociaż na tych mistrzostwach do końca tego jeszcze nie pokazują. Może być ciekawy mecz, mogą się ekipy zamknąć, chociaż nie chcę mi się wierzyć, że Hiszpania się zamknie, tylko będzie chciała strzelić gol jak najszybciej. Bo jakbym miał obstawiać, to pewnie jakiś iksik, że tak powiem, remis, no ale zobaczymy co będzie.
1: No Paweł Kieszek obstawiał chyba w 90 minutach, bo ktoś wygrać
3: właśnie
1: ten
3: ktoś,
1: mecz
3: ktoś musi. No ja jestem za Hiszpanią. Całą rodziną się dzisiaj spotykamy. Była dyskusja tylko w którym mieszkaniu, ale 21. Myślę, że, znaczy ja uważam, że to będzie hit 1/8.
1: Albo też murowanie ze strony Portugalii. Może być różnie, jak to w piłce.
3: Trochę optymizmu.
1: No optymizm to mamy. Mieliśmy kilka fantastycznych spotkań. Dodajmy jeszcze tylko jedną informację. Meksykanie zmieniają trenera zgodnie z zapowiedzią Javier Aguirre odchodzi po porażce z Anglikami 2-3, ale nie tylko po tej porażce, już zapowiadał, że chce odejść, a nowym trenerem będzie jego dotychczasowy asystent, były piłkarz m.in. Barcelony, Rafa Márquez, który 2 razy z Barsą wygrywał Ligę Mistrzów.
3: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Tomasz Kowalczyk. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Co oddaliśmy Ukrainie?

0: Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Mija 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. 1 550 000 000 zł to wartość sprzętu wojskowego przekazana Ukrainie od 2024 roku. Rozpoczął się proces odtajnienia informacji o wsparciu, jakie Polska przekazała za naszą wschodnią granicę. Wśród przekazanego sprzętu były rakiety do systemu Patriot. Militarne wsparcie Ukrainy to także element sojuszniczych zobowiązań w ramach NATO, podkreśla szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pociski rakietowe PAK-3 do systemu Patriot, bezpilotowe systemy, pociski rakietowe, bomby lotnicze, przeciwpancerne pociski kierowane, pociski do granatników, aparatura i osprzęt oraz części zamienne do techniki lotniczej i pancernej oraz systemów przeciwlotniczych, amunicja czołgowa, amunicja artyleryjska, amunicja moździerzowa i wyposażenie indywidualne żołnierzy.
3: Wartość polskiej pomocy dla Ukrainy w latach 2022-2023 wyniosła około 15 miliardów złotych. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Postępowanie jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W charakterze świadka przesłuchiwany jest kierowca tego pojazdu. Zabezpieczono też monitoring wewnętrzny autobusu. Do zdarzenia doszło wieczorem na Stołecznej Ochocie. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, odjechał w kierunku ronda, po drodze uszkodził kilkanaście samochodów osobowych i na końcu wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało poszkodowanych, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy. Badanie narkotestem też dało wynik negatywny. Zaglądamy teraz do Kielc. Uruchomiono tam jedyny w kraju reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Urządzenie docelowo ma usunąć tyle gazu cieplarnianego, co spory las. Montaż instalacji to skutek porozumienia władz miasta z jedną z prywatnych firm. Urządzenie ma być testowane przez rok. System nie tylko ma oczyszczać powietrze. Instalacja pomoże też w opracowaniu rozwiązań do walki z zanieczyszczeniami, mówi prezydentka Kielc Agata.
5: I z tego, co szacujemy, co szacuje twórca tego urządzenia, w ciągu tego roku uda się usunąć z atmosfery jakieś 500 ton gazu cieplarnianego. To mniej więcej jest to ilość, którą wytwarza jakieś 50-60 niewielkich domków jednorodzinnych pod warunkiem, że jest ogrzewanych węglem. To jest też taki przykład, że podobną ilość dwutlenku węgla pochłonąłby liściasty las o powierzchni 100 hektarów.
3: Instalacja powstała na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego.
6: Jest 17.33.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: Czerwone flagi powiewają dziś na 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Silny wiatr, sztormowe fale i prądy wsteczne sprawiają, że kąpiel w morzu może być niebezpieczna. Eksperci przypominają, że czerwone flagi na plażach to nie kaprys ratowników, lecz sygnał realnego zagrożenia. Proszę uważać podczas wypoczynku nad wodą.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Czas na politykę. Paweł Pawłowski, witam Państwa. Maria mówiła przed chwilą o bezpieczeństwie nad Bałtykiem. A my porozmawiamy o bezpieczeństwie Polski z moją gościnią, którą jest posłanka Aleksandra Kot z Koalicji Obywatelskiej. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rzeczywiście za rządów Koalicji Obywatelskiej 1,5 miliarda złotych wydano na pomoc Ukrainie. Nie powiedział jednak, ile pocisków do systemów Patriot przekazano naszym wschodnim sąsiadom. To, co robimy dla Ukrainy w kwestii Patriotów, to jest Pani zdaniem rozbrajanie Polski czy działanie na rzecz na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju.
8: Tak jak powiedział wicepremier, pomoc Ukrainie to jest polska racja stanu. Pomagając, przekazując sprzęt, działamy na rzecz, wspieramy Ukrainę i odsuwamy tą wojnę również od granic Polski. Więc to jest kluczowa sprawa, żeby ten sprzęt trafiał. No i zgodnie z zapowiedziami, czy z tą informacją, którą otrzymaliśmy niedawno, to przekazanie

0: i rzeczywiście otrzymamy też precyzyjną informację, czy doszło do tego przekazania, ile było tych rakiet, to według słów wicepremiera to nie uszczupliło, czy nie doprowadziło do strat po stronie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zgadzam się po prostu z tym twierdzeniem, że to jest polska racja stanu, by wspierać Ukrainę, i tak też uważał poprzedni rząd.
1: Czy nie są te pociski bardziej potrzebne Polsce, pani zdaniem?
0: Myślę, że są potrzebne. Oczywiście Polska musi je posiadać, ale Ukraina również potrzebuje tego największego, najbardziej nowoczesnego wsparcia. Myślę, że chodziło o wsparcie też na przełomie być może roku 2025-2026, by wesprzeć Ukrainę, kiedy była ona ofiarą ataków na taką infrastrukturę też energetyczną. Tak jak powiedział też wicepremier, każda donacja jest konsultowana ze sztabem Wojska Polskiego. To nie jest jakaś decyzja polityczna jednej osoby. To jest coś, o czym też decydują wojskowi.
1: Tylko co my dostaliśmy w zamian? Zastanawiam się i jestem ciekaw zdania pani poseł, bo na razie dostaliśmy konflikt dyplomatyczny na linii Kijów-Warszawa.
0: Na pewno dostaliśmy odsunięcie wojny od polskiej granicy i to nie jest, myślę, że to przekazanie sprzętu, nie można tego rozważać w takiej zero-jedynkowej postaci, że my otrzymujemy to i w zamian od razu otrzymujemy coś zwrotnego, bo
1: na
0: wysiłki...
1: Polega chyba biznes w polityce międzynarodowej.
0: Myślę, że wysiłki trzeba raczej, to co otrzymujemy z powrotem, to są te wysiłki Ukrainy, które walczą o to, by odsunąć wojnę od reszty Europy, i w ten sposób bym to oceniała, to znaczy to nie jest taka transakcja typowo biznesowa, że coś kupujemy i ktoś nam za to płaci, czy sprzedajemy i ktoś nam za to płaci, tylko bardziej jako ogólne wysiłki Ukrainy, które również są na rzecz, wiadomo, Ukrainy, ale również Polski. Oczywiście ten konflikt to jest taka rysa na tych relacjach polsko-ukraińskich. Mam nadzieję, że on dobiega już do końca, że ten impas zostanie jakoś przełamany. Doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych polskiego i ukraińskiego. Myślę, że ta...
1: Po drodze, przy okazji, niespecjalnie przyjechał do Polski.
0: Myślę, że ta decyzja też o ujawnieniu tej listy tych donacji, ona też może przyczynić się do trochę umocnienia czy pokazania tego obrazu Polski i Ukrainy jako partnerów, jako Polski jako wspierającą kraj, który wspiera Ukrainę. Myślę, że dla społeczeństwa ukraińskiego to też będzie cenna informacja, żeby wiedzieć, w jakiej skali jest ta pomoc przyznawana.
1: Minister Obrony Narodowej powiedział, że zyskaliśmy wdzięczność sojuszników. W jaki sposób wdzięcznością obronimy nasze społeczeństwo, nasz kraj przed ewentualnym atakiem Rosji?
0: Polska również inwestuje we własną obronność, jest takim modelowym sojusznikiem, bo przecież wydaje prawie 5% PKB. Program SAFE jest też takim, którego Polska jest największym beneficjentem. Jest też takim namacalnym przykładem, moim zdaniem, tego, jak Polska dba o całą tą ścianę wschodnią, jak broni granic.
1: My za to zapłacimy z mojej kieszeni, z pani kieszeni, z kieszeni naszych słuchaczy, no ale wdzięczność nie ma wymiaru materialnego.
0: No,
1: za wdzięczność nie kupimy kolejnych
0: rakiet. Też trudno mierzyć w taki sposób finansowy.
1: Oczywiście, że można mierzyć bezpieczeństwo w sposób finansowy, bo to jest zabezpieczenie najlepszego polskiego produktu państwowego, produktu krajowego.
0: Tak,
1: brutto.
0: Natomiast uważam, że nie ma tutaj, że im więcej środków możemy przeznaczyć na to bezpieczeństwo Polski, ale również i całej Europy, jest to zawsze warta inwestycja.
1: Pani poseł, a po co była ta cała konferencja ministra obrony narodowej? Bo Władysław Kosiniak-Kamysz pochwalił się, że przeznaczono za państwa rządów 1,5 miliarda złotych na pomoc Ukrainie. To jest 10 razy mniej. W 2,5 roku przeznaczyliście 10 razy mniej niż Prawo i Sprawiedliwość przez 1,5 roku trwania wojny. To jest jakiś powód do dumy, do chwalenia się? Czy to jest licytacja właśnie na to, kto mniej przekazał? Bo ja trochę nie rozumiem zamiaru. Jak pani to postrzega?
0: Myślę, że to był krok ku tej transparentności, o której już mówił wcześniej wicepremier. Pewnie w następnych dniach dowiemy się, czy poznamy tą szczegółową listę tych dotacji. Natomiast nie odczytywałabym tego jako kwestia przechwalania się, czy licytowania, kto więcej dał, kto mniej dał. No bo to nie o to chodzi. To wybrzmiało na tej konferencji. Wicepremier powiedział wprost, że on będzie bronił decyzji o przekazywaniu tych 15 miliardów złotych na rzecz Ukrainy, bo to była decyzja bardzo ważna w tamtym momencie i rzeczywiście tego wsparcia potrzebowała Ukraina najwięcej na samym początku wojny, więc ja też to tak odczytuję, że te pierwsze dni, pierwsze miesiące były kluczowe, stąd pewnie taka duża kwota. Niedługo poznamy, co za tą kwotą się kryje. Natomiast uważam, że nie możemy krytykować poprzedniego rządu za to, że wspierał Ukrainę, tak samo jak obecna opozycja nie może krytykować obecnego rządu za to, że kontynuuje to wsparcie.
1: No i ujawniamy to, ile rzeczywiście przekazujemy Ukrainie. Rozumiem, że w takim razie rosyjscy agenci będą bezrobotni, rosyjski wywiad będzie bezrobotny, bo nie potrzebuje zbierać tego typu informacji, bo sami podajemy je na tacy.
0: Inne kraje też dosyć szczegółowo informują społeczeństwo swoich obywateli o tym, co przekazują. Robią to Niemcy.

0: Wydaje mi się, że też Czechy, Kanada. Łatwo jest znaleźć te informacje nawet właśnie przed programem. Patrzyłam, czasami to są informacje nawet w ilości, nie wiem, kurtek czy jakichś takich ubrań, które są przekazywane od właśnie takich mniejszych do już konkretnych sprzętów, konkretnych rodzajów, modeli. Więc to nie jest żadna nowość. Oczywiście no, nie można udostępniać informacji, kiedy ten sprzęt będzie przekazany, gdzie, to jest oczywiste. Natomiast sama liczba, szczególnie podana z jakimś, to znaczy po upływie jakiegoś czasu, nie uważam, że stanowi jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
1: Przypomnę, moim gościem jest Aleksandra Kot z Koalicji Obywatelskiej. Pani poseł, szczyt NATO rozpoczyna się jutro. Czego spodziewać się po tym szczycie?
0: Mam nadzieję, że takiej deklaracji jedności po stronie wszystkich członków NATO, po stronie, szczególnie ze strony no właśnie Stanów Zjednoczonych, podkreślenia tego, że ten artykuł 5 to jest coś, co jest takim no, fundamentem istnienia w ogóle Sojuszu Północnoatlantyckiego i musi wybrzmieć, szczególnie musi to być bardzo mocny sygnał właśnie w obliczu tych ostatnich informacji dotyczących możliwej prowokacji ze strony Rosji. To musi wybrzmieć, że państwa NATO będą respektować ten artykuł 5.
1: Nie ma pani obawy, że Donald Trump może zaskoczyć jakąś decyzją co do wojsk w Europie, wojsk amerykańskich w Europie?
0: Mam nadzieję, że strona amerykańska również rozumie istotę NATO i rozumie sens istnienia tego sojuszu i rolę Stanów Zjednoczonych i że wybrzmi raczej, zakładam, że podobna to będzie narracja jak do tej pory, czyli taka, żeby inne kraje Unii Europejskiej czy NATO, Europa ponosiły większą odpowiedzialność za zbrojenia.
1: Zostawiamy w takim razie brutalną politykę międzynarodową i przechodzimy do polityki polskiej, o tyle brutalnej, co groteskowej, bo ostatnio w czasie dyskusji w programie na kanale Zero poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba stwierdził, to jest kwestia dotycząca afery szpitalnej, że uwaga, w prawie każdym szpitalu są tak zwane saloniki. I tutaj jest cytat, bo to nieraz są po prostu jakieś pokoje, gdzie pan, zwracając się tutaj do jednego z interlokutorów, jak przyjdzie, to pana przyjmą też z kawą. I taka jest prawda. Pani pochodzi z Rzeszowa, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, jestem z Krakowa, posłanką, ale urodziłam się w Rzeszowie.
1: Dobra, na Sorze w Rzeszowie czy w Krakowie przyjmują kawą?
0: Nie wiem, nie mam takiej wiedzy. Na Sorze byłam ostatni raz chyba w 5 klasie podstawówki.
1: Nie było wtedy kawy.
0: Kiedy wybiłam sobie palec na WF-ie. Nie
1: ja
0: są mi znane
1: się, ale oczywiście ja poważnie
0: przypadki...
1: pytam o to, czy gdziekolwiek, czy słyszała pani, żeby gdziekolwiek w publicznym szpitalu przyjmowano rzeczywiście kawą każdego pacjenta?
0: Nie słyszałam. Trudno mi odpowiadać trochę za posła Kandybę, co miał na myśli.
1: Ale może
0: wydaje
1: pani
0: mi się, że
1: wypowiedź, tym bardziej, że jest to kolega z ław poselskich.
0: Wydaje mi się, że miał na myśli, no nie wiem, że istnieją miejsca z automatami. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy to było jakieś przejęzyczenie. Myślę, że tu trzeba pytać posła Kandybę, co miał na myśli. Nie są mi znane takie historie o pokojach VIP. Przecież też rozmawiamy ze sobą jako w parlamencie i wszyscy byliśmy zdziwieni tą historią, przynajmniej osoby, z którymi ja rozmawiałam, byliśmy zdziwieni tą historią, która wydarzyła się w Szpitalu Południowym. Mam nadzieję, że ona zostanie wyjaśniona. Jeśli rzeczywiście ktoś w jakiś sposób proponował jakąś, nie wiem, szybszą ścieżkę czy cokolwiek, jakieś inne
1: warunki. Może poseł Kandyba nie zna innej rzeczywistości niż saloniki VIP na Sorach.
0: Wydaje mi się, że to jednak było jakieś złe sformułowanie, a nie tyle...
1: Zaraz sobie
0: to
1: sformułowanie podsumujemy, bo mamy jeszcze drugiego bohatera weekendu. To jest senator Tomasz Grodzki, który zrobił jednemu z internautów wyrzuty o to, że ten krytykuje partię, choć jego córka starała się o staż w Senacie. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować pana Tomasza Grodzkiego, który pisze tak. Przykro czytać to, co pan wypisuje na temat KO i jej członków. Zapomniał pan, jak u bardzo ważnego polityka KO zabiegał pan o staż w Senacie dla córki. Staż się odbył i obie strony były bardzo zadowolone, dlatego obecne pańskie ataki są po prostu niesmaczne. I teraz zastanawiam się, czy w partii, w Koalicji Obywatelskiej za odbycie stażu obowiązuje jakaś wieczysta wdzięczność wobec partii?
0: Nic mi o tym nie wiadomo. Myślę, że senator Grodzki też powinien może rozwinąć ten temat, bo mamy tak naprawdę o tej sprawie kilka zdań. Tutaj rozumiem, że z kolei ten pan, do którego była kierowana ta odpowiedź, odpowiedział, że...
1: Znany z imienia i nazwiska Adam Abramczyk.
0: Tak, tak. Że to była jakaś dwudniowa, no, bardziej wizyta.
1: Nie było żadnego stażu, kochani, wtedy moja córka miała 16 lat, spędziła 2 dni w Senacie zamiast zajęć szkolnych, żeby napisać o tym pracę do aplikacji studenckiej. Tak napisał wspomniany internauta.
0: Więc może to była... No, też pan senator Grodzki nie mówi o sobie, tylko o jakiejś innej osobie, inny polityk, który miał tutaj jakaś współpraca miała być nawiązana, więc to też może jest kwestia...
1: Powinna być jakaś wdzięczność za tę współpracę? Powinien być zakaz krytykowania członków partii?
0: Wydaje mi się, że to jest
1: napisanie pracy?
0: Daleko

0: idące wnioski. Trudno mi się odnosić do tej sprawy, bo ona też tak naprawdę została opisana w kilku zdaniach w Twitterze czy tam w poście w portalu X. Myślę, że senator Grodzki może rozwinie temat i będziemy wtedy mieć jasność, co tutaj się wydarzyło. No tylko wychodzi na to, że nie było żadnego stażu, tylko jakaś bardziej taka wizyta, nie wiem.
1: Bo do czego ja zmierzam, pani poseł? Biorąc pod uwagę to, co ostatnio robią politycy Koalicji Obywatelskiej, chociażby w osobie właśnie Tomasza Grodzkiego, czy też w osobie pana posła Piotra Kandyby, nie ma pani wrażenia, że przez polityków Koalicji Obywatelskiej zaczyna przebijać taka potworna pycha. Ta sama pycha, która w 2015 roku spowodowała, że Koalicja Obywatelska przegrała wybory.
0: Myślę, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje słowa, uważać na to, co mówi i rzeczywiście w jakiś sposób sprawdzać, czy jego zachowanie nie jest... nie odpowiada temu opisowi, o którym pan mówił. Myślę, że mamy bardzo dużo polityków, którzy są kompetentni, merytorycznie skupiają się na pracy w regionie i jedna niefortunna wypowiedź, czy niefortunne sformułowanie nie przekreśla całej...
1: Ale właśnie tych niefortunnych sformułowań jest coraz więcej. Ja przypomnę, że zaczął... Od razu na myśl mi przychodzi Bronisław Komorowski w kampanii wyborczej, który mówi: zmień pracę, weź kredyt. To czytając wypowiedzi posła Kandyby czy Tomasza Grodzkiego, no od razu kojarzy mi się właśnie taka pycha, niepotrzebna z punktu widzenia polityka pycha, i pytanie, czy pani jako osoby, która gdzieś jest od, powiedzmy, niedawna jeszcze w tej dużej polskiej polityce, czy to nie razi? Czy to nie jest czas, żeby właśnie takie osoby zreflektowały się nad tym, co mówią, bo szkodzą same sobie, a
0: myślę,
1: także
0: że ta refleksja przychodzi dosyć szybko zazwyczaj i no tak jak mówiłam, to jest szczególnie w takim momencie, gdzie rzeczywiście mamy no bardzo wstrząsające tak naprawdę historię o tym lekarzu ze Szpitala Południowego. Myślę, że te emocje są po prostu duże. Czasami takie chęć pewnie no, działania na korzyść partii może kończyć się w użyciu jakiegoś takiego sformułowania niezbyt przemyślanego, może tak powiem. Nie chcę, jakby to powiedzieć, no myślę, że każdy powinien sam odpowiedzieć na zarzuty formułowane wobec tej osoby. Trudno mi jakoś usprawiedliwiać, czy wiedzieć, co dana osoba miała na myśli, natomiast nie przekreślałabym po jednej wypowiedzi pracy całej pracy posła.
1: Aleksandra Kot, Koalicja Obywatelska. Dziękuję
0: za to spotkanie.
2: Bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 17:47.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Marek Klapa w studiu. Dzień dobry, Marku.
4: Dzień dobry.
3: I wracamy do znanego już słowa, które co jakiś czas wraca do debaty publicznej, a właściwie do dialogu między rządem a biznesem. Chodzi o deregulację. To zacznijmy może od powiedzenia tego, czym ta deregulacja jest i dlaczego jest tak ważna.
4: Tak, bo często mówimy o deregulacji i każdy też wyobraża sobie inaczej to zjawisko, a ja bardzo lubię porównania, jak wiesz, i wyobraź sobie, że polska gospodarka to taki wielki, tętniący życiem plac zabaw kolorowy, a państwo to, uwaga, taki super opiekuńczy rodzic. I ten rodzic stworzył potężny regulamin. Na przykład na zjeżdżalnię wchodzimy tylko w kasku, piaskownicę można kopać tylko plastikową łopatką i to najlepiej z atestem, a każde wejście na huśtawkę wymaga podpisania 3 zgód i to w 3 egzemplarzach. I teraz wyobraź sobie, może jest bezpiecznie, może to wszystko działa, może to wszystko funkcjonuje, no ale zabawa drętwieje i dzieci zamiast się bawić stoją w kolejkach i zastanawiają się, z którego urządzenia tutaj prościej skorzystać. No i tak na dobrą sprawę deregulacja to po prostu odchudzenie przepisów. To sytuacja, w której państwo mówi przedsiębiorcom: dobrze, ściągamy te wszystkie barierki i zakazy, radźcie sobie sami, my wam ufamy, ale uwaga, tutaj to jest takie idealistyczne podejście, bo to nigdy tak nie będzie, że państwo wszystkie barierki i ograniczenia zdejmie, ale może je zdejmować powolutku. I właśnie ten proces nazywamy deregulacją.
3: Cały czas próbuję zastanowić się, jak mogłeś wpaść na pomysł, żeby deregulację porównać z placem zabaw, ale dobry pomysł, dobry pomysł. Dobrze, to omówmy deregulację 2.0, bo pod takim hasłem zostały właśnie zaprezentowane nowe rozwiązania. Jakie to rozwiązania, co oznacza to magiczne hasło deregulacja? deregulacja 2.0.
4: I teraz już widzimy, że ta deregulacja 2.0 całego placu zabaw, jaką jest polska gospodarka, nie obejmie. Nie ma na to szans, ale rzeczywiście tutaj pewne ułatwienia będą. Rząd zapowiada głęboką reformę przepisów dla biznesu i właśnie tutaj to hasło deregulacja 2.0 ma towarzyszyć tym pracom.

Nowy pakiet systemowych zmian ma wejść w życie w 2027 roku i stawia on przede wszystkim na szeroką cyfryzację. Kolejne piękne słowo i uproszczenie procedur.

0: zmienionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
1: No to pozostańmy na chwilę przy tym porównaniu do placu zabaw. Wyobraź sobie, że jakieś dziecko nie stosuje się do regulaminu, no i może na przykład zostać wyrzucone właśnie z tego placu zabaw, albo trafić do kąta, albo nie będzie mogło korzystać ze zjeżdżalni. Kolejnym elementem reformy jest całkowita zmiana podejścia skarbówki do obywatela. Nowe przepisy mają położyć kres natychmiastowemu i surowemu karaniu za nieświadome błędy. Jeśli system komputerowy wykryje ludzką pomyłkę w deklaracji, a przedsiębiorca poprawi ją sam przed oficjalną interwencją urzędnika, państwo zmniejszy kwotę odsetek do zapłaty. Czyli ta kara będzie po prostu mniej dotkliwa.
2: I to jest bardzo dobre rozwiązanie, naprawdę.
1: To posłuchajmy ministra finansów, co on na ten temat powiedział.
0: Zwykła pomyłka, pomyłka podatnika nie może być traktowana jak przestępstwo. Zmniejszamy kwotę odsetek, jeśli podatnik sam poprawi błąd w deklaracji podatkowej. Zasada jest prosta. Sam poprawiasz, płacisz połowę odsetek.
1: A pakiet zmian zakłada również wprowadzenie 5-letniej ważności interpretacji podatkowych, rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody urzędu oraz wydłużenie czasu na odwołanie od decyzji skarbowych z 14 do 30 dni. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo wyobraź sobie, teraz jesteśmy w szczycie sezonu urlopowego i ktoś ma akurat urlop, tak, 2 tygodnie i musiałby, czy musi w tej chwili, bo cały czas te przepisy funkcjonują, przerwać urlop, wybrać się do urzędu i wyprostować swoją sprawę. Teraz będzie miał na to prawie miesiąc. 30 dni, no to już jest zdecydowanie lepiej niż 2 tygodnie. Na projekty ustaw mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku. Zatem na tę deregulację 2.0 chwilę poczekamy.
2: Ale czy to jest szansa na to, że to będzie od nowego roku już obowiązywać?
1: Nie, myślę, że później, bo jeżeli do końca tego roku mają zostać przyjęte
2: przez rząd.
1: Rząd, tak. To
2: no
1: potem
2: to
1: dopiero
2: Sejm. Cała ścieżka parlamentarna.
1: Ale znasz to powiedzenie. Lepiej późno niż wcale.
2: Pomysły idą w dobrym kierunku. To na pewno. Zobaczymy teraz, jak to będzie. Teoretycznie deregulacja ma uprościć, to może też skrócić też tę procedurę przyjmowania tych przepisów. Może by się udało. Dobrze.
1: Taka deregulacja
2: to by była matka
1: wszystkich deregulacji.
2: Dobrze, to kolejny temat. Nowe pociągi na małopolskich torach.
1: Mhm. Sezon urlopowy. My korzystamy w czasie urlopu z różnych środków transportu. Jeżeli ktoś pojedzie do województwa małopolskiego, no to będzie taka osoba mogła skorzystać być może z zupełnie nowych, funkielnówka, nie śmigana, pociągów. Impuls to są, przypomnijmy, polskie produkty. 2 z 6 zaplanowanych nowoczesnych pociągów wyjechały na tory w Krakowie. Koleje Małopolskie otrzymały od Nowosądeckiego Newagu 2 impulsy, to znaczy otrzymały, no kupiły. I zostały te pociągi dostarczone. Kolejne wyjadą na trasy jeszcze w wakacje. Marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka mówił, że no to będzie jakościowa zmiana w komforcie podróży, bo tutaj nie będę czytał całej tej specyfikacji, ale wygląda to naprawdę nieźle. Rzeczywiście to będzie nowoczesny pociąg, łącznie na przykład ze strefami rodzinnymi, ze stolikami do gier planszowych. Szkoda tylko, że takie krótkie te dystanse w Małopolsce, bo ja nie wiem, czy jadąc z Krakowa do Tarnowa na przykład, czy...
2: Jakby to tak rozszerzyć o Mazowsze, to już tak.
1: Naprawdę? Tak przez całą Polskę i planszówki i nie wiemy, kiedy trasa mija. No i więcej miejsc na rowery oraz większy bagaż. Bardzo fajna sprawa. Koleje Małopolskie każdego roku przewożą około 15 milionów pasażerów. Spoko też,
2: właśnie.
1: Zdecydowanie. Natomiast tutaj też istotna sprawa, skąd pieniądze na taką dużą inwestycję. Otóż zakup wszystkich 6 pojazdów wraz z 5-letnim serwisem, dokumentacją i tak dalej, to będzie kosztowało ponad 341 milionów złotych, a ponad 185 milionów z tej kwoty pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: No a teraz sytuacja na rynku ropy. Co tam, panie, słychać?
1: Tak jest. Jeżeli jeździmy pociągami elektrycznymi, to oczywiście nas rynek ropy nie interesuje. Chociaż w pewnym stopniu też, bo jeżeli kupujemy cokolwiek w sklepie, to ta ropa jest tam zakodowana. No i w tej chwili mamy taką bardzo ciekawą sytuację na rynku ropy, bo niektórzy mówią, że doszliśmy do dna albo do podłogi. To znaczy ta ropa doszła w przypadku ropy WTI do poziomu 60.

0: $8 z paroma centami za baryłkę, a ropa Brent $72. No i jakoś bardziej tanieć się nie chce, ale spokojnie, to po prostu czasami tak jest, że jest taka linia oporu, dochodzimy do pewnego oporu, jeżeli chodzi o ceny, no i teraz wszystko zależy od informacji również z Bliskiego Wschodu, również ze Stanów Zjednoczonych, co dalej z tą ropą. Pocieszające jest to, że ta ropa naprawdę jest tania i ona przebiła już wiele tych prognoz, które przekazywaliśmy również na naszej antenie, a zatem sytuacja wygląda nieźle, no ale żebyśmy my, kierowcy, lepiej się poczuli.
1: No właśnie, bo to co tam się dzieje, to jest jedna sprawa, natomiast ja mam pytanie, kiedy będzie taniej?
0: A ja nie wiem, ja tego nie wiem. Na razie dolar jest drogi, a pamiętaj, że ropę kupujemy za dolary. Tak. 3,76 w tej chwili i spaść nie chce. Natomiast też ważne są te wszystkie marże rafineryjne. To wszystko, co dzieje się w rafineriach, bo oczywiście my na ropie naftowej nie jeździmy, chociaż niektórzy kierowcy diesla mówią, że ropę tankują. Nie, to jest olej napędowy. A zatem no wszystko zależy, co tam po drodze się jeszcze dzieje, no ale miejmy nadzieję, że zmierza to ku lepszemu, bo faktycznie takiej sytuacji na rynku ropy jeszcze miesiąc temu, myślę, nikt się nie spodziewał.
1: 40 sekund pozostało i pozostałe rynki.
0: Mówisz, masz, WIG zyskał dzisiaj 0,37%, WIG 20,42%, MWIG 40 również na plusie 0,34% i tylko SWIG 80 no nie poradził sobie dzisiaj, nie przebił linii piątkowego zamknięcia i zakończył dzień ze stratą 0,16%. Niewiele, ale jednak. Za 1 euro płacimy 4,29, dolar mówiłem 3,76, frank szwajcarski 4,65 i funt brytyjski 5,02.
1: I zmieściłeś się. Proszę bardzo. Bardzo. Marek Klapa.
0: Ze stoperem Maria tutaj pilnowała.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Na Ukrainie pociski rakietowe do systemu Patriot. Potwierdza to szef MON-u. Olbrzymie zarobki neurochirurgów. Ich spółka działała w kilku województwach. Brak wyobraźni i lekkomyślność. Dwóch Polaków wybarało się w Tatry bez przygotowania i sprzętu. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pociski rakietowe do systemu Patriot były wśród pomocy, jaką nasz kraj przekazał walczącej Ukrainie od 2024 roku. Potwierdził to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Jak podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz, wiedziały o tym amerykańskie władze oraz sekretarz generalny NATO. Szef sojuszu rozmawiał o tym z przedstawicielami najwyższych władz naszego kraju, zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: Z prezydentem Rzeczpospolitej, z premierem, z ministrem spraw zagranicznych wielokrotnie miałem okazję rozmawiać na ten temat z sekretarzem generalnym NATO. To było priorytetowe działanie. Ono nie zaskoczyło w żaden sposób Kancelarii Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ani Prezydenta Rzeczpospolitej.
0: Koszt pomocy przekazanej Ukrainie od 2024 roku to 1,055 mld zł. Jak dodał szef MON-u, największe donacje Polski dla Ukrainy były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany ich koszt wyniósł blisko 15 mld zł. Więcej na ten temat tuż po informacjach na naszej antenie. Będzie to temat debaty. Teraz polityczne komentarze na temat odtajnienia informacji o polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Paweł Pawłowski pytał o to gości naszej popołudniówki.
2: Zgadza się.
0: Paweł jest ze mną w studiu.
2: Tak jest.
0: Pawle, jak politycy reagują na ruch ministra obrony narodowej?
2: To ruch w tej sytuacji potrzebny, mówi mi senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec, który dodaje, że nie wie jednak, czy jest to ruch dobry. Przypomina jednak, że licytowanie się na antyukraińskość to licytacja o to, kto bardziej chce, by granica polsko-rosyjska była jeszcze dłuższa. Polityków prawicy, którzy chcą zbić kapitał na awanturze o pociski do systemu Patriot, nazywa skrajnie bezmyślnymi populistami. Kopiec dodaje również, że nieustanna pomoc Ukrainie jest w naszym interesie. W podobnym tonie wypowiada się posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Kot, która powtarza praktycznie to, co usłyszeliśmy na konferencji ministra obrony narodowej, że przekazanie pocisków to polska racja stanu i że nie uszczupliło to naszych zasobów. Dopytywana o to, co dostaliśmy w zamian, odpowiada: odsunięcie wojny od granicy. I dodaje, że przekazanie sprzętu nie musi jej zdaniem wiązać się z rewanżem ze strony Ukrainy.
0: Paweł Pawłowski, podsumowanie politycznych rozmów w naszej popołudniówce. Dziękujemy. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zajmie się spółką neurochirurgów. Chodzi o ustalenia wirtualnej Polski. Wynika z nich, że neurochirurdzy, którzy działali w kilku województwach, wystawiali szpitalom rachunki na 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Sprawą zajmie się Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Zgłosiła to Naczelna Izba Lekarska. Mówił na naszej antenie rzecznik NIL-u Piotr Pisula.
3: Z naszej strony my przekazaliśmy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej informacje o tym, że wypłynęły w mediach doniesienia o nieprawidłowościach i to będzie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej badał na gruncie właśnie odpowiedzialności zawodowej, czy doszło do przekroczenia kodeksu etyki lekarskiej.
0: W małych placówkach powiatowych lekarze seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale według NFZ-u rozliczali je jak znacznie droższe procedury. Setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. W maju NFZ zakończył kontrolę w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem. Dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na tę placówkę karę w wysokości ponad 2 milionów złotych. W rezultacie dyrekcja szpitala nie ma pieniędzy na wynagrodzenie w tym miesiącu. Podobnie spółka neurochirurgów działała w szpitalu w Miastku. Tam trwa kontrola. Sprawą zajmują się prokuratura oraz CBA. Bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu wyruszyło w Tatry Wysokie dwóch polskich wspinaczy. Ich wyprawa zakończyła się trwającą niemal dobę akcją ratunkową.
4: Mężczyźni w wieku 27 i 28 lat utknęli w eksponowanym terenie na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu. Znajdując się na wysokości około 2400 metrów, w ciemności i gęstej mgle zgubili drogę i wezwali pomoc. Ze względu na trudne warunki pogodowe do ewakuacji

0: formacji polskich wspinaczy nie można było wykorzystać śmigłowców. W teren wyruszyło 15 ratowników, którzy po wielu godzinach dotarli do wyczerpanych, przemoczonych i wychłodzonych Polaków. Mężczyźni zostali sprowadzeni do schroniska, a następnie przewiezieni do Starego Smokowca. Nie odnieśli obrażeń i nie wymagali pomocy medycznej. Jak poinformowała słowacka Horska Zachrana Służba, Polacy nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie mieli odpowiedniego sprzętu ani doświadczenia, nie znali drogi zajścia i źle oszacowali czas potrzebny na pokonanie trasy. Sytuację dodatkowo pogorszyły deszcz, mgła, silny wiatr i temperatura niewiele powyżej zera.
1: Te informacje zebrał Wojciech Stobba.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz popada jutro w całym kraju. Najwięcej opadów będzie na północy, na południu i w rejonie wybrzeża mogą wystąpić burze. Najwięcej słońca będzie na południu i wschodzie, nad morzem i na Podlasiu. Termometry pokażą najwyżej 17 stopni. Około 20 stopni będzie w centrum, do 24 na Śląsku i w Małopolsce. W Sudetach i w Karpatach powieje silny wiatr.
2: Klimat.
1: I jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
2: Klimat.
3: Poniedziałkowe popołudnie w Polskim Radiu 24, 6 lipca, prawie 7 minut po godzinie 18. Maria Furtyna, zapraszam.
2: Debata dnia.
3: A gośćmi debaty są Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, który jest w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Oraz jest z nami także Marcin Pijaj, Polityka Insight. Dzień dobry, czy się słyszymy?
5: Słyszymy, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, dzień dobry, chyba 18, jeszcze jest jasno. Panowie, zanim przejdziemy do dyskusji, to połączę się z Michałem Makowskim, który był w resorcie obrony, bowiem Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło proces odtajniania informacji dotyczących sprzętu przekazanego walczącej Ukrainie. Jak wynika z pierwszych danych przedstawionych przez szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2022-2023 przekazał na rzecz Ukrainy uzbrojenie o wartości 15 miliardów złotych. Obecna koalicja rządząca od 2024 roku wysłała na Ukrainę sprzęt o wartości 1,5 miliarda złotych. Michał Makowski jest z nami. Dzień dobry, Michale.
6: Tak, dzień dobry, witam.
3: Kiedy poznamy dokładne liczby dotyczące czołgów, samolotów i systemów obrony powietrznej wysłanych przez Polskę na wschód?
6: No cóż, proces odtajniania tych informacji dopiero się rozpoczął i najprawdopodobniej potrwa do końca roku. Niemniej polska pomoc, zarówno ta dawna, jak i obecna, jest uzasadniona nie tylko wyznawanymi wartościami, ale także chłodną kalkulacją, która sprowadza się do maksymy: im Rosja dalej od naszych granic, tym lepiej dla Polski. Tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W czasach rządów PiS-u przekazano czołgi T-79, transportery opancerzone Rosomak, armatochaubice Krab, samoloty MiG-29 czy śmigłowce Mi-21. I te wszystkie sprzęty stanowią w zasadzie trzon polskiej pomocy dla Ukrainy.
7: Niektórzy próbują przedstawiać, że to był tylko sprzęt postradziecki, niepotrzebny, nieużywany. Nie ma takiego sprzętu, który jest nieużywany, bo nawet czołgi w tej starszej wersji, T-72 czy PT-91, wciąż są używane i służą do szkolenia naszych żołnierzy.
6: Ponadto wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że obecnie Prawo i Sprawiedliwość nie chce pamiętać o tych donacjach uzbrojenia, bo ściga się na antyukraińskość z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Jednak w ocenie szefa MON-u decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie była i pozostaje słuszna.
7: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
6: Pomoc udzielana od 2024 roku sięga niespełna 1,5 miliarda złotych w broni, amunicji i innym sprzęcie wojskowym, chociażby w pociskach rakietowych do systemów Patriot. No i właśnie, ostatnio Polska dokonała takiej donacji sprzętu dla Ukrainy na prośbę sekretarza generalnego NATO.

0: oraz dowódcy połączonych sił sojuszniczych w Europie.
1: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Właśnie, jeśli chodzi o te przekazane rakiety, minister dodał również, że to jest margines naszych zdolności i nie wpływa to znacząco na zdolność, nie wpływa właściwie w żadnym wypadku na zdolność obrony polskiego nieba, a ponadto dzięki przekazaniu rakiet PAK-3 Polska zajmuje wysokie miejsce w kolejce państw oczekujących na uzupełnienie własnych zapasów. Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje kwestia MIG-ów dla Ukrainy. Polska dysponuje 14 samolotami MiG-29. I do 2028 roku tym samolotom wyczerpią się tak zwane resursy eksploatacyjne. I w tym przypadku Polska proponuje przekazanie samolotów w zamian za ukraińskie technologie dronowe. Ukraińcy jak na razie dokonali przeglądu technicznego samolotów, a negocjacje w tej sprawie dalej trwają.
1: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
0: A wicepremier na zakończenie konferencji dodał, że prezydent i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego są na bieżąco informowani o wszelkich donacjach sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
2: Michał Makowski, który był w resorcie obrony na konferencji wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dziękuję. No i rozpoczynamy naszą dyskusję. Arkadiusz Gruszczyński, Marcin Pijaj. Panowie, to na początek może to, co z tej konferencji. W latach 2022-2023 to wsparcie dla Ukrainy w wysokości 15 miliardów złotych. Od 2024 roku 1,5 miliarda złotych. To ta informacja o tym odtajnianiu dokumentów pojawiła się wczoraj. Oczywiście to jest reakcja na pojawiające się wpisy i wypowiedzi po stronie opozycji i twierdzenia, że rząd w tajemnicy przekazał Ukrainie pociski do systemów Patriot. Jak panowie oceniają tę dzisiejszą konferencję? Czy to było potrzebne odtajnienie tych dokumentów? Arkadiusz Gruszczyński, zacznijmy.
3: Ta dyskusja i dzisiejsza konferencja świadczą o tym, że dochodzimy do takiego momentu w polskiej debacie publicznej, która jest jakimś snem szaleńca. Dlatego, że tę dyskusję rozpoczął Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, który przekazał opinii publicznej, że według jego najlepszych informacji rząd tajemnicy przed opinią publiczną i przed parlamentem przekazał te wyrzutnie Patriot.
2: Te przechwytujące do systemów
3: dokładnie
2: Patriot.
3: Dokładnie tak, stronie ukraińskiej. Na to odpowiada rząd, który mówi, no dobra, skoro tacy jesteście fajni, no to my ujawnimy od początku wojny, ile państwo przekazało, żebyście zobaczyli. Taki jest komunikat wysyłany przez rząd, żebyście państwo zobaczyli, że Prawo i Sprawiedliwość również wysyłało broń do walczącej Ukrainy. Mówię o tym, że to jest taniec szaleńca, dlatego że prześciganie się na to, kto jest bardziej antyukraiński, prowadzi nas do sytuacji, w której rząd pochopnie ujawnia to, co zostało przekazane stronie ukraińskiej, tym samym informując o tym jawnie, w sposób publiczny, stronę rosyjską i Kreml. Oczywiście to, co trafia do Ukrainy, na pewno jest weryfikowane również przez agentów Federacji Rosyjskiej, ale to jest sytuacja, która jest niepoważna i stawia nas jako państwo w bardzo złym świetle, jako najważniejszego sojusznika Ukrainy. Ale tak naprawdę ja też się zastanawiam nad tą sytuacją, która właśnie się wczoraj wydarzyła. Czyli jest moment, kiedy nastroje antyukraińskie troszeczkę się wyciszają, politycy już mają zupełnie inne tematy, nie zajmują się Ukrainą i nagle lider...
2: Zwłaszcza, że to było po piątkowym przyjeździe Andrija Sybichy do Warszawy i rozmowach z ministrem spraw zagranicznych.
3: Dokładnie tak. I nagle lider partii, która jest najbardziej zainteresowana tym, żeby zbijać kapitał polityczny na nastrojach ukraińskich, czyli Krzysztof Bosak, czyli lider Konfederacji, która od pierwszej minuty wojny w Ukrainie krytykuje państwo polskie za to, co zrobiła dla Ukrainy i robi dla Ukrainy do dzisiaj. Znowu przypomina o tym, że dzięki tym nastrojom można zyskać coś politycznie, co jest absolutnym i nieodpowiedzialnym szaleństwem.
2: Marcin Pijaj, czy pan też łączy

0: tą chronologię zdarzeń, bo tak, w piątek Andrzej Sibicha jest w Warszawie. Ten wpis Krzysztofa Bosaka pojawia się w sobotę, czyli dzień po tej wizycie.
1: Jest to bardzo prawdopodobne, natomiast tak jeszcze odnosząc się do tego, co mówił przedmówca, mi się wydaje, że najlepszym dowodem na to, że mam do czynienia z dyskusją, którą można pisać jako szaloną, to jest to, że argumentu o tym, że rosyjskie służby czy rosyjskie wojsko może skorzystać na otajeniu tych informacji, użył później również rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, co pokazuje, że po stronie prawicowej od samego początku nie ma za bardzo jakby klarownej linii co do tego, czy odtajnienie, czy utajnienie jest tą docelową, oczekiwaną ścieżką, bo w sumie pierwszy argument sformułowany przez Konfederację i później powtarzany przez PiS i środowisko prezydenta to było uderzenie w tę rzekomą niejawność tej decyzji, tak jakby wcześniejsze decyzje dotyczące przekazywania sprzętu na Ukrainę nie były były w całości jawne, a potem zaatakowano za odtajnienie. Jeśli chodzi o odtajnienie, to też chciałbym zaznaczyć, że w sumie wydaje mi się, że ta decyzja nie jest jakoś fundamentalnie podminowująca polską pozycję jako sojusznika, ponieważ rosyjski wywiad zagraniczny, rosyjska armia dobrze wie, jakim arsenałem dysponuje Polska i jakiekolwiek ryzyko wynikające z ich otrzymania informacji na temat polskiego uzbrojenia pojawia się dopiero w momencie, w którym wchodzą na przykład w posiadanie wraku polskiego Rosomaka czy jakiejś polskiej rakiety. Więc wydaje mi się, że pod kątem tego, co zostało przekazane lata temu i biorąc pod uwagę fakt, że duża część tych narzędzi została już prawdopodobnie zniszczona, to raczej nie podminuje naszej pozycji jako sojusznika. Ale wracając jeszcze do tego punktu wejścia, no mam poczucie, że jest to po prostu kolejny smutny przykład tego, że ten konsensus w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, który obiecywały nam wszystkie strony sporu politycznego, po prostu nie jest podtrzymywany. No i wyłamuje się z niego przede wszystkim prawicowa opozycja. No i to jest po prostu smutne.
0: To, co pan powiedział, ja też się zastanawiam nad tym, czy te wewnętrzne walki polityczne stawiane są ponad interes państwa, Arkadiusz Gruszczyński.
2: No absolutnie, że tak, dlatego że dzisiaj najważniejszym celem wszystkich partii, szczególnie opozycyjnych, jest zdobycie jak największego poparcia najpierw w sondażach, a potem w przyszłorocznych wyborach. Dzisiaj wydaje się, że tą linią podziału politycznego będzie stosunek do Ukrainy, jednak prawica zapomina, że stosunek do Ukrainy i do Ukraińców w Polsce jest niestety taki sam po każdej stronie sceny politycznej. No proszę państwa, my jesteśmy teraz w momencie, który powinien być wielkim wstydem dla strony liberalnej i demokratycznej, dla całej koalicji rządzącej, która ramię w ramię idzie ze skrajną prawicą i wykorzystując nastroje antyukraińskie w tym, żeby zdobywać kapitał polityczny. Chciałbym teraz to uargumentować dwoma przykładami. Po pierwsze, rozmawiałem ponad miesiąc temu z jednym ze sztabowców Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w trakcie kampanii wyborczej w ubiegłym roku Rafał Trzaskowski zaproponował odebranie świadczenia 800+ dla ukraińskich dzieci, których rodzice nie pracują w Polsce.
0: I był jako pierwszy.
2: I był jako pierwszy. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu ten sztabowiec, jeden z głównych sztabowców prezydenta Warszawy, powiedział mi, że my jako publicyści politycznie popełniliśmy błąd w interpretacji tego postulatu, dlatego że on nie był skierowany do prawicowego wyborcy, tylko do wyborcy liberalnego. I otworzyłem oczy ze zdumienia, słuchając tego. I
0: właśnie ja teraz też otwieram bardzo oczy.
2: Dopytując się, ale na jakiej podstawie państwo wysunęli taki postulat, który miałby zachęcić, zmobilizować stronę demokratyczną, liberalną do udziału w wyborach prezydenckich. Powiedział mi, że 90% wyborców liberalnych, wyborców koalicji demokratycznej, rządu koalicji 15 października, jeśli chodzi o stosunek do Ukraińców, mówi takim samym językiem jak strona prawicowa. I było to zatrważające, że politycy wtedy, Rafał Trzaskowski, liberalny prezydent, wykorzystał te nastroje antyukraińskie do tego, żeby spróbować wygrać wybory prezydenckie. Drugi przykład jest związany z tym, że o ile Donald Tusk dzisiaj apeluje, żebyśmy nie ścigali się na to, kto dawał więcej, a kto mniej uzbrojenia stronie

0: ukraińskie, ponieważ to jest w naszym interesie narodowym, żeby wzmacniać walczącą Ukrainę, ale w tym samym czasie, proszę państwa, ten sam rząd z ministrem spraw wewnętrznych i administracji wyrzuca z Polski mężczyznę, obywatela Ukrainy, który łowił ryby w Warszawie i dostaje 5-letni zakaz wjazdu do Unii Europejskiej. Ja zadaję pytanie, które mam nadzieję zadają sobie również politycy rządzący, czy tego typu działania nie przyczyniają się do wzrostu nastrojów antyukraińskich, które już teraz w Polsce są na bardzo niebezpiecznym, wręcz pogromowym poziomie. Czy przesadzam? Nie. Dlatego, że już teraz nastolatkowie z Ukrainy, mówiący po ukraińsku na moście Poniatowskiego są bici brutalnie przez swoich rówieśników z Polski i uważam, że państwo polskie nie powinno opierać każdej swojej decyzji na temat badań opinii społecznej, badań opinii publicznej, tylko działać w interesie jakby porządku publicznego i też tego, żeby wszyscy ludzie, którzy mieszkają w Polsce, czuli się bezpiecznie.
1: Marcin Pijaj, czy rzeczywiście, no, jak patrzymy na to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, no przecież była sprawa orderu Orła Białego, wcześniej oczywiście nadanie jednej z jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA przez Wołodymyra Zełenskiego, ta decyzja Karola Nawrockiego o tym, że odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, miała ogromne poparcie wśród społeczeństwa. Było takie badanie, chyba ponad 70%. Chyba nawet 74% pozytywnie ten ruch odebrało. Czy rzeczywiście politycy teraz będą się tak prześcigać nawzajem w, no nie wiem, no bo przecież to jest też nakręcanie antyukraińskich nastrojów. Marcin Pijaj.
2: Z pewnością tak jest, że jest to taka trochę równia pochyła, w której albo taki można powiedzieć taki piekielny krąg, w ramach którego po prostu za każdym, jakby każda decyzja odpowiadająca na wyobrażoną, zdefiniowaną potrzebę społeczeństwa, które jest powszechnie interpretowane przez polityków jako antyukraińskie, jest reaguje się na to założenie jakąś kolejną polityką, jakimś kolejnym ruchem, który tylko to wzmaga, bo temat jest podbijany i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jakaś też smutna wizytówka jakiejś natury polskiego sporu politycznego, który ukształtował się w ostatnich, nie wiem, kilku latach. Z mojej perspektywy mogę tylko o tym mówić, jeśli chodzi o jakieś takie świadome obserwowanie tego. Natomiast jakby totalnie wyzucie sporu politycznego z jakichś takich bardziej ryzykownych prób tworzenia opowieści, a bardziej reagowanie na ludzkie antypatie i negatywne emocje, no to oczywiście bardzo mocno premiuje postulaty prawicowe i bardziej, można powiedzieć, te poglądy, na których wcześniej żerowała prawica. I obawiam się, że rząd przed wyborami parlamentarnymi, szczególnie będąc w dość kiepskiej sytuacji po ostatniej sytuacji ze szpitalem w Warszawie.
1: O tym będziemy dyskutować w drugiej części naszej debaty.
2: To jest prawda, tylko ja to jakby wrzucam to tylko jako jakiś tam odnośnik, który ma jakby zarysować dość kiepską sytuację sondażową, kiepską sytuację, można powiedzieć, ogólnie polityczną rządu i bardziej będzie go skłaniała do tego, aby nie ryzykować politycznie, a raczej iść ścieżką utartą i mniej ryzykowną, co może skłaniać rządu właśnie do tego, żeby tak jak wzorem Rafała Trzaskowskiego z zeszłorocznych wyborów prezydenckich, próbować przejmować różne problemy, czy tam przejmować różne tematy od prawicy i próbować w ten sposób wbić się w tego takiego wyborcę gdzieś tam po środku. Ta cała teoria tego wyborcy z mediany, który jest gdzieś tam po środku, jest tym mitycznym wyborcą centrum, którego trzeba przyjąć, aby wygrać wybory. To zawsze jest tak, że mam wrażenie, że od kilku lat ten wybór to zawsze przesuwa się gdzieś w prawo. Również za sprawą decyzji podejmowanych przez partie liberalne. Więc myślę sobie, że jakkolwiek trzeba docenić rząd, że próbuje nadal stosować retorykę odwołującą się do realnego strategicznego interesu Polski, mówiąc o tym, że Ukrainę trzeba wspierać i tak dalej, i tak dalej, to próbuje zawsze żenić to z odpowiadaniem na te negatywne emocje. I wydaje mi się, że na koniec dnia efekty na poziomie społecznym

0: uzyskuje tylko ta druga część, czyli ta w jakiś sposób podpinająca się pod
1: No to.
0: negatywną retorykę względem Ukraińców. Więc obawiam się, że niestety to będzie ta taka równia pochyła, która doprowadzi do tego, że, no, że tak czy siak w 2027 roku dostaniemy bardziej antyukraiński rząd niż teraz.
1: No
0: Niezależnie kto to będzie rządził.
1: to nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, cel tej dzisiejszej konferencji i, no i tej decyzji wczorajszej, bo już wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że te dokumenty będą odtajnione. Chodziło o to, żeby przeciąć spekulacje, żeby pokazać, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości 15 miliardów złotych wsparcia poszło dla Ukrainy, a od 2024 roku półtora. Tak, dobrze patrzę, tak, 1,5 miliarda złotych. O to chodziło i czy to się udało ministrowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, Arkadiusz Gruszyński?
2: Jeśli celem było wybicie argumentów z ręki prawicy, no to się to udało. Znaczy zobaczyliśmy dzisiaj fakty związane z tym, ile sprzętu wojskowego przekazano w ostatnich latach
1: tylko
2: kadencji Prawa i Sprawiedliwości.
1: Krzysztof Bosak i pytanie jest takie, na ile on będzie teraz mógł wykorzystać te informacje.
2: Będzie.
1: Tak, będzie mógł wykorzystać, że Konfederacja, proszę bardzo, Prawo i Sprawiedliwość tyle, koalicja rządząca tyle, a my jak dojdziemy do władzy, to nie przekażemy nic.
2: Jeżeli Konfederacja kiedykolwiek będzie rządziła, a nie rządziła jeszcze nigdy, więc nie wiemy dokładnie w jaki sposób będą podejmowane wtedy decyzje, no to wtedy zobaczymy, czy przekaże, czy nie, czy jednak nie zwycięży jakiś rodzaj odpowiedzialności geopolitycznej i również za bezpieczeństwo tej części Europy. Jeśli celem politycznym Kosiniaka-Kamysza było przecięcie tych spekulacji, które by się naprawdę rozpędzały w naszym polskim internecie lotem błyskawicy, myślę, że gdyby bez wczorajszych zapowiedzi, bez dzisiejszej konferencji prasowej, dzisiaj by cała opinia publiczna i pół internetu zastanawiało się, ile z części polskiego uzbrojenia przekazaliśmy Ukrainie. A to jest taka historia, która działa bardzo na wyobraźnię, no bo jeżeli są dzisiaj bardzo mocne nastroje antyukraińskie, jeżeli jednocześnie opinia publiczna słyszy taki komunikat, że w tajemnicy przed polski rząd przekazuje uzbrojenie, a przecież my też musimy się bronić, my też jesteśmy realnie zagrożeni przez Federację Rosyjską, która może w każdej chwili, co pokazały wydarzenia z września tamtego roku, zaatakować nasz kraj, to tego typu lęki muszą być rozładowane. Więc ja teraz tak faktycznie zastanawiam się na gorąco nad tym, że być może ta reakcja Kosiniaka-Kamysza była jedyną reakcją, jedyną decyzją, jaką mógł dzisiaj podjąć rząd.
1: Marcin Pijaj, ostatnie 40 sekund przed przerwą. Skutecznie Władysław Kosiniak-Kamysz uciął spekulacje tą konferencją?
0: Z mojej perspektywy tak, ponieważ odpowiedział na wszystkie zarzuty, które były formułowane względem niego i rządu. Natomiast jak wiemy od początku cała ta historia nie jest o faktach, tylko jest o emocjach. Tak zresztą jak każda inna hucpa, która się rozgrywa w bieżącej polityce, więc po owocach poznamy, czy będą w stanie rządzący przekonać społeczeństwo do tego, że wcale nie zdradzają rzekomo polskiego interesu narodowego, pomagając Ukrainie. Oczywiście mówię to wszystko w cudzysłowie, natomiast no, siłą rzeczy na tym polega ta cała sprawa, że nie chodzi jakby o pokazanie faktów samych w sobie, tylko przekonanie społeczeństwa, że rząd wcale nie zdradza narodowego interesu, tak jak insynuuje prawica.
1: I stawiamy
0: a tego się
1: przecinek, nie,
0: zaraz.
1: Kropkę. Marcin Pijaj, Arkadiusz Gruszczyński. Do debaty wracamy za kilka minut.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour.
5: Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć.

0: zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pomoc dla Ukrainy to też zobowiązanie NATO, tak stwierdza wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u rozpoczął odtajnianie informacji o wsparciu, jakiego Warszawa udzieliła Kijowowi. Bardzo często jesteśmy wzywani przez stronę amerykańską do włączenia się w pomoc na rzecz naszych sąsiadów. To wynika nie tylko z naszych dwustronnych relacji, dodaje szef MON-u.
3: Strategią państwa polskiego powinna być nadal pomoc dla państwa ukraińskiego. W miarę możliwości i na partnerskich zasadach. Wszystkim tym, którzy dzisiaj szukają wroga w Ukrainie, chcę powiedzieć, prawdziwy wróg jest na Kremlu.
2: Koszt wsparcia dla Ukrainy od 2024 roku to 1 550 000 000 zł. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy wyniosło ono około 15 miliardów. Prezydent Litwy zatwierdził skład nowego rządu. Przedstawił go premier Mindaugas Sinkevičius. Gabinet będzie mógł rozpocząć pracę po zatwierdzeniu programu przez parlament i złożeniu przysięgi przez ministrów. Program nowego rządu litewskiego ma być przedstawiony jutro. W nowym gabinecie zmieni się 8 ministrów, w tym finansów i spraw wewnętrznych. Sinkevičius został szefem rządu w następstwie zmian w koalicji rządzącej. Teraz w informacjach Warmia i Mazury. Policja zatrzymała kierowcę autobusu komunikacji publicznej z Iławy. Funkcjonariuszy zaalarmował zaniepokojony pasażer. Policjanci sprawdzili, czy nie jest on pod wpływem alkoholu. Alkomat wykazał 0 promili, ale to nie zakończyło sprawy, mówi Anna Sznarkowska z Iławskiej Komendy.
4: W trakcie kontroli wnętrza autobusu w kabinie kierującego funkcjonariusze znaleźli srebrne zawinionko z zawartością białej, zbrylowanej substancji. Wstępne badanie wskazało, że jest to amfetamina.
2: Wyniki badań krwi mają dać odpowiedź na pytanie, czy kierowca prowadził pod wpływem narkotyków. Na koniec ostrzeżenie przed kleszczami. Ocieplenie klimatu, wilgotne lato i ciepłe zimy sprzyjają temu, że te pajęczaki są aktywne przez cały rok. Nie mówimy już o sezonowości. Spędzając urlop na świeżym powietrzu, nie traćmy czujności, mówi Małgorzata Gaudewajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
5: Dla bezpieczeństwa stosujemy różnego rodzaju środki odstraszające. Mogą to być kremy, aerozole. Są też w formie plastrów w tej chwili dostępne środki. Możemy kupować preparaty oparte na naturalnych olejkach eterycznych.
2: Jeśli po ukąszeniu kleszcza na skórze pojawią się zmiany, trzeba pójść do lekarza.
6: Jest 18.33.
1: Debata dnia.
6: Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza w studiu Polskiego Radia 24, a z nami jest także Marcin Pijaj, Polityka Insight. Wracamy do debaty i zmieniamy temat. Oczywiście teraz porozmawiamy o tym, co wydarzy się jutro albo pojutrze, a wyjdziemy od tego, co wydarzyło się w piątek, czyli dwie konferencje. Najpierw Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, później premiera Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski poinformował, że Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra już nie są wiceprezydentami stolicy. Premier z kolei czeka do jutra na rozwiązania i propozycje w systemie ochrony zdrowia. Oczywiście chodzi o sprawę Szpitala Południowego w Warszawie. Panowie, no to zacznijmy od tego, co nas czeka jutro, no bo premier też powiedział, że jeżeli nie będą te informacje satysfakcjonujące, no to będą decyzje personalne. Na razie nie wiadomo, jak premier i Koalicja Obywatelska panują nad tą sytuacją. Arkadiusz Gruszczyński.
7: W końcu panują, można powiedzieć, dlatego że reakcja premiera była spóźniona co najmniej o 2 tygodnie. Pierwsze decyzje kadrowe powinny zapaść w pierwszych dniach po tym, jak cała Polska, prawie cała Polska, bo jak wynika z sondażu Rzeczpospolitej, co trzeci Polak nie słyszał o aferze w Szpitalu Południowym, więc to jest w sumie bardzo dobra wiadomość dla rządzących, że część jest na wakacjach, nie włącza Polskiego Radia 24, nie czyta gazety.

0: wyborczej i polityki.
1: Insight.
0: Więc żyją w szczęśliwszym świecie w związku z tym. I mówiąc już bardzo poważnie, to te reakcje powinny, te decyzje premiera powinny zapaść właśnie wtedy, w ciągu tych kilku pierwszych dni, kiedy te informacje przekazane przez Patryka Słowika z portalu Zero.pl pojawiały się w opinii publicznej, ale Znaczy tak, chcę powiedzieć, że zapewne możemy oczekiwać dymisji ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego że premier puścił oko do opinii publicznej, jednocześnie dając niemożliwe do zrealizowania zadania tym dwóm osobom. Dlatego, że w ciągu 5 dni ministra zdrowia i wspomniany prezes NFZ-u...
1: A nawet 4, bo to było w piątek.
0: Było w piątek.
1: I tutaj mamy, czyli sobota, niedziela, poniedziałek, do jutra czas.
0: Do wtorku. 4 dni. W ciągu 4 dni miała zostać przygotowane założenia e-rejestracji wszystkich osób, które się w Polsce leczą. To jest niemożliwe, dlatego że ten projekt e-rejestracji w różnych obszarach zdrowia trwa od 5 lat. I tylko w niektórych sektorach opieki zdrowia udało się zrealizować, więc jest to nierealne, żeby ten projekt przyspieszył, no chyba, że będzie realna wola polityczna, żeby to zmienić. I jednocześnie premier poprosił ministra zdrowia, żeby we wszystkich szpitalach w Polsce były zlikwidowane takie ścieżki szybsze, ścieżki dojścia, zeszyciki, w których są nazwiska osób, które trzeba szybciej obsługiwać na SOR-ach, i również saloniki VIP. To jest również nierealne, dlatego że bardzo wiele szpitali w Polsce to są szpitale powiatowe, które są zarządzane w 100% przez osoby, które są starostami lub prezydentami, burmistrzami małych miast, i nie wszędzie kontrolę nad tymi szpitalami ma Koalicja Obywatelska, a tym samym Ministerstwo Zdrowia. Oczywiście NFZ może kontrolować te jednostki i powinien to w końcu zrobić, dlatego że jak pisała u nas w Gazecie Wyborczej Judyta Watoła, nasza ekspertka od systemu zdrowia, NFZ bardzo rzadko kontroluje szpitale powiatowe i robi to tylko pod naciskiem opinii publicznej i świata mediów. Ale no i to jest po pierwsze. A po drugie, to te dymisje, które już mamy za sobą, czyli dwóch wiceprezydentek Warszawy, są z jednej strony oczekiwane społecznie, ponieważ jakieś polityczne głowy musiały polecieć. Tylko ja się zastanawiam i zadaję to pytanie, czy to właściwe osoby jakby straciły swoje stanowiska, dlatego że Renata Kaznowska zarządzała co prawda ochroną zdrowia w Warszawie, ale jak sama wskazała na konferencji prasowej dzień wcześniej, w czwartek ubiegły, nie zarządzała spółkami handlowymi, a Szpital Południowy jest spółką. Inny wiceprezydent zarządzał tym szpitalem. Aldona Machnowska-Góra była wiceprezydentką, która odpowiadała za kulturę, sprawy społeczne i za urząd stanu cywilnego. To, że była w Radzie Nadzorczej szpitala, było oczywiście wynikiem jakiejś politycznej patologii, która drąży również Koalicję Obywatelską w Warszawie. No ale na Boga, to nie jest osoba, która
1: ale
0: odpowiada.
1: Ale to jakie miałoby być dymisje?
0: No myślę, że pierwszą osobą, która powinna zostać zdymisjonowana, jest szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej, czyli Marcin Kierwiński. I również wiceprezydent, który realnie odpowiadał za to, co dzieje się w tym szpitalu, czyli wiceprezydent Męcina. Jest taki wiceprezydent, proszę państwa, w Warszawie. I to powinny być osoby, które powinny zostać zdymisjonowane i odpowiadać politycznie za to, co się działo w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej i w tym konkretnym szpitalu.
1: Marcin Pijaj. Decyzje te, które się wydarzyły w piątek, czy to są działania spóźnione, działania defensywne, prawidłowe? Jak pan to ocenia?
2: Wydaje mi się, że fakt, że ta cała sytuacja, ta cała afera zaczęła się dwa tygodnie wcześniej i przez ten cały czas drążona, utrudniała życie rządowi, bo teraz dostajemy to życie z perspektywy jakby jakiejś strategii politycznej, to wydaje mi się, że
1: to reakcje... nawet chyba są 3, a nawet i prawie 4 tygodnie, bo chyba pierwsze informacje o nieprawidłowościach w szpitalu to chyba były w okolicach 10, czy między 10 a chyba 15 czerwca, więc to są nawet chyba ponad 3 tygodnie.
2: To jest nawet dłużej. No to tym bardziej wzmacnia to argument, że Z punktu widzenia

0: politycznego, były te decyzje spóźnione i potem zresztą jak wiadomo, że jest to zawsze źródło nie do końca wiarygodne, natomiast w jakiś sposób sugerujące pewne trendy. Mam na myśli jakby reakcję internautów na podstawie tego, co udało się zbadać kolektywowi Res Futura. 90% reakcji w komentarzach na mediach społecznościowych dzień po tych decyzjach było negatywne. Negatywnie odnosiła się do tych, jakby z różnych powodów do tej decyzji. Broń Boże, nie z powodu sympatii do prezydentek, do zwolnionych wiceprezydentek, bardziej jako decyzje niewystarczające. Wydaje mi się, że faktycznie zdecydowanie bardziej politycznie skuteczną decyzją byłoby szukanie winnych w partii, bo to, że Dawid Kacprzyk mógł robić takie rzeczy, nie jest siłą rzeczy efektem tego, jak zorganizowane są spółki miejskie, li tylko, ale przede wszystkim tego, jak generalnie wygląda polski system partyjny i polski system jakby dzielenia łupów politycznych drogą partyjną. I Dawid Kacprzyk nie mógłby robić takich rzeczy, gdyby nie ten patologiczny system, w którym przydziela się różnych ludzi powiązanych politycznie, zaufanych. Zaufanie jest ważne, no ale często zaufanie obraca właśnie w wolnej ręce dawanej ludziom, którzy nadużywają systemu. Więc wydaje mi się, że tutaj bardziej winna była lokalna struktura partii, aniżeli miejskie organy, które zajmują się szeregiem innych rzeczy. I to też byłoby nie tyle tylko moim zdaniem bardziej adekwatne, co byłoby również zdecydowanie bardziej politycznie opłacalne na poziomie wizerunkowym, ponieważ ludzie mają pretensje nie do miasta stricte, mają pretensje przede wszystkim do partii. Jest to nazywane przez opozycję aferą KO, a nie aferą Warszawy, czy aferą Polski, czy aferą Ministerstwa Zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No prawdopodobnie po prostu premier nie chciał pozbyć się Marcina Kierwińskiego, którego ewidentnie na podstawę możemy i jego ruchu w ciągu ostatnich 2-3 lat stwierdzić, że po prostu lubi i ceni. Po prostu nie chciał w niego uderzać. Wolał pozostawić tę sprawę na głowie Trzaskowskiego, który w partii już jest raczej postrzegany jako martwy, jako już nie rokujący na przyszłość. Przyznam szczerze, jeszcze nawiązując do tego, co pan Arkadiusz mówił na początku, wydaje mi się, że to, że jutro, to, że zostały postawione tego typu wyzwania dla minister Sobierańskiej Grędy i dla kierownictwa NFZ-u, może równie dobrze mieć zupełnie jakby odwrotny wynik jutro, na takiej zasadzie, że okej, postawiono wyzwanie, które wydaje się nieosiągalne, no ale od razu możemy przyjąć, że jest nieosiągalne, więc jeżeli ministerka przyniesie na papierze te rekomendacje, bo tam była prośba o rekomendacje i w kontekście systemu zdrowia, i w kontekście generalnie naprawy systemu ochrony zdrowia ogółem, to można by po prostu wtedy uznać, że swoje zadanie wypełniła i dostanie kolejną szansę. Przyznam szczerze, nie wiem, bo wydaje mi się, że zastąpienie jakimkolwiek innym w obecnej sytuacji ochrony zdrowia i mając na uwadze, że każda kolejna dymisja, każde kolejne zastąpienie ministra zdrowia nie przynosiła znaczących zmian, ponieważ decyzje dotyczące tego, co mogło przerwać te węzły gordyjskie, które trapią ochronę zdrowia, zapadają gdzie indziej. One zapadają w Ministerstwie Finansów i na Parkowej. To nie przyjdzie większych efektów, więc wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jak premierowi współpracuje się z ministrem Sobierańską Grędą. Jeżeli uzna, że chciałby dalej kontynuować tę współpracę z powodów zupełnie innych niż ta afera, to po prostu ją utrzyma. Jeżeli ona go po prostu, nie wiem, zaczyna denerwować, czy jeśli mu się z nią źle współpracuje, to może wykorzystać za tą okazję do tego, żeby ją zwolnić i też wysłać sygnał do społeczeństwa, że reaguje. Więc wydaje mi się, że to jest takie 50-50 i nie jestem w stanie z moim stanem wiedzy tego ocenić.
1: Arkadiusz Gruszczyński.
2: Jednak jest coś, za co Rafała Trzaskowskiego i Koalicję Obywatelską trzeba pochwalić. Mianowicie ten postulat prezydenta Warszawy o tym, że w żadnej spółce miejskiej od 1 sierpnia tego roku nie będą zasiadać członkowie Koalicji Obywatelskiej ani innej partii. To jest zmiana kopernikańska, to jest rewolucja, dlatego że spółki miejskie są szczelnie obsadzone działaczami Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, o czym media informują od lat. Na przykład ostatnio pisaliśmy o tym, w jaki sposób są obsadzane spółki

0: kolejowe na Mazowszu. Oczywiście zasiadają tam od żony Marcina Kierwińskiego po jakichś radnych działaczy Koalicji Obywatelskiej. I tak jest wszędzie na całym Mazowszu i w całej Warszawie.
1: To ja tylko
0: jest bardzo dobra decyzja, dlatego że oznacza profesjonalizację spółek miejskich i odcięcie realne od polityków.
1: Na ile ta decyzja i te zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego wynikają z tego, że chyba w połowie lipca ma ruszyć zbiórka podpisów o referendum o odwołanie Rafała Trzaskowskiego?
0: Ja tego nie wiem. Należy zapytać się Rafała Trzaskowskiego
1: i otoczenie.
0: Natomiast dzisiaj już czytałem...
1: Ale to jest krok w dobrym kierunku oczywiście.
0: Tak, trzeba go pochwalić. Natomiast czy jest to związane ściśle z tym, że zaczyna się akcja referendalna, jak ona będzie miała rozmach i czy te 135 tysięcy podpisów uda się zebrać w Warszawie łatwo? Bo potem jeszcze pamiętajmy, że zagłosować musi co najmniej ponad 350 tysięcy osób w takim referendum, co jest naprawdę
1: Kraków to nie Warszawa, umówmy się. Panowie, chciałabym, żebyśmy posłuchali wypowiedzi polityków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kmita uważa, że rząd nie ma pomysłu na zmiany w służbie zdrowia. Polityk zarzuca rządzącym pozorowane działania w sprawie ochrony zdrowia i przymykanie oczu na wysokie zarobki części lekarzy. Zdaniem Łukasza Kmity winę za to ponoszą wszyscy koalicjanci. Przypomina, że niedawno PiS złożyło wniosek o odwołanie szefowej resortu zdrowia.
2: Wtedy słyszeliśmy, że wszystko jest dobrze, to jest świetna pani minister, ona nad wszystkim panuje, ona za wszystko odpowiada, wreszcie jest apolityczny ekspert, a skończyło się na potężnej katastrofie nie tylko wizerunkowej, ale potężnej katastrofie systemu, bo cały czas w systemie brakuje 23 miliardy złotych i w sumie nie wiadomo, kto ma te pieniądze dołożyć, aby Polacy byli bezpieczni, aby mogli chodzić do lekarza, a mogli mieć badania, operacje w drugiej połowie tego roku.
1: I jeszcze głos wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że premier postawił zadanie przed minister zdrowia, żeby zreformować system wynagrodzeń lekarzy i słusznie.
3: Ja uważam, że czymś nieprzyzwoitym jest, jeżeli podwyżki dla lekarza zarabiającego 50 tysięcy są 14%, a dla urzędniczki, nauczycielki, dla kogoś zarabiającego 6-7 tysięcy są 3% pracującego w sferze budżetowej. Trzeba zmienić tą ustawę. Ona może była dobra, jak trzeba było wyrównać zarobki lekarzy i pielęgniarek z innymi państwami europejskimi, ale my dzisiaj już nie musimy wyrównywać, ale też nie musimy być na pierwszym miejscu, a za chwilę będziemy, jak tak dalej pójdzie. I nie jest to do udźwignięcia przez żaden system. Ta konkurencja niezdrowa, która się pojawiła, że szpitale konkurują o lekarza pomiędzy sobą, a głównym elementem tej konkurencji jest licytowanie się na wynagrodzenie. Doszło to do już skrajnego wyczerpania systemu.
1: Panowie, w którym kierunku powinna pójść ta reforma? No bo podejrzewam, że jutro poznamy jakiś plan. Myślę o tym w tym kontekście, co najbardziej oburzyło opinię publiczną w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Czy to była sprawa Dawida Kacprzyka, który bez specjalizacji w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych? Czy kwestia tego, że był tam salonik VIP i że można było się dostać bez kolejki, chodziło o polityków Koalicji Obywatelskiej. Marcin Pijaj.
4: Mi się wydaje, że to pytanie w ogóle nie dotyczy reformy ochrony zdrowia. Też gdyby pytanie było postawione w taki sposób, to bym na nie też nie odpowiedział, bo nie jestem w żaden sposób od tego ekspertem. Natomiast wydaje mi się, że to w jakiś sposób fajnie nawiązuje do tego, co mówił przedmówca na temat tego postulatu Trzaskowskiego, aby odpolitycznić zarządy miejskich spółek, agencji i tak dalej. Bo moim zdaniem, żeby odpowiedzieć na to, co zbulwersowało społeczeństwo, to trzeba by rozpocząć jakiś bardzo skomplikowany i wielowymiarowy proces sanacji moralnej i reformy wewnętrznej polskich partii politycznych, które niestety, to jest jakieś takie chyba najmocniejsze dziedzictwo słusznie minionego systemu komunistycznego, że partie polityczne są traktowane jako jakieś takie wehikuły do budowania wpływów i samobogacenia się przez ich członków. To jest jakby totalnie znormalizowane, że w momencie, w którym jest się członkiem partii, gdzie się na przykład nie otrzymuje wynagrodzenia bardzo często, to zaangażowanie włożone

przez członka takiej partii przed kampanii wyborczej, później zwraca się w postaci tych przeróżnych benefitów. Też to przekonanie o tej takiej sieciowości, tych takich patronalnych piramidach, w ramach których po prostu będąc członkiem pewnej sieci, można liczyć na pewne benefity w ramach łupu, jakim jest państwo. I nawet niekoniecznie trzeba

0: ta logika omijania tradycyjnych ścieżek, tych zinstytucjonalizowanych ścieżek, na przykład w ochronie zdrowia, dlatego że jest się kolegą tego czy tamtego. Przyspieszona ścieżka do tego, żeby zostać zarządzającym jakąś spółką i zawsze bronienie się przez partię argumentem, że no, trzeba mieć zaufanie do kogoś takiego. Myślę sobie, że do zarządzania wodociągami w jakiejś małej miejscowości naprawdę nie najważniejsze jest zaufanie, a raczej kompetencje do tego, żeby to robić. Więc wydaje mi się, że należy by zacząć od jakiejś próby mocniejszego zinstytucjonalizowania partii, tak aby one były nie jakimś takim zrywem co kilkuletnim, który później pozwala się wzbogacić na dzieleniu się łupami, a na przykład normalnym miejscem pracy dla ludzi, którzy nie będą musieli szukać opcji na boku, żeby ewentualnie sobie zwrócić albo się wzbogacić. Wydaje mi się, że jakby to jest kierunek. To jest wyzwanie bardzo trudne. Ono wymaga nie tylko jakby policy gdzieś tam na górze, która by nakazywała partiom działać w taki czy inny sposób, ale również wymagałaby od dołu, jakiegoś oddolnego ruchu na rzecz odnowy moralnej. Też to tak dosyć grubo zabrzmiało, natomiast wydaje mi się, że gdzieś to się zawiera generalnie w tym. No i w ten sposób jakby będziemy w stanie, czy politycy będą w stanie unikać sytuacji takich jak ta. Bo to nie jest pierwsza taka sytuacja i zapewne nie jest to też ostatnia taka sytuacja, bo to po prostu jest element naszej kultury politycznej. No i smutny element naszej kultury politycznej, co dużo mówić.
1: Smutny obraz, Arkadiusz Gruszczyński.
2: Też się nawet zasmuciłem, państwo
1: tak,
2: tego nie
1: ja
2: widzą,
1: też właśnie tak.
2: Zafrasowałem się nad tym stanem państwa polskiego, ale no...
1: Ja
2: no
1: jeszcze to... mam też jedną refleksję, że jest trochę takie też przyzwolenie społeczne na to, że my też tak postrzegamy tych polityków. Teraz ci są u władzy, no to podejrzewam, że zarabiają tu, zaraz będą inni i trochę tak jest.
2: Myślę, że dobrze by nam zrobiło...
1: Filozoficznie właśnie, zaczynamy.
2: Myślę, że dobrze by nam zrobiło wszystkim, jeżeli wszystkie partie, a może nawet na poziomie ustawy wprowadzono by zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk we wszystkich instytucjach publicznych i spółkach Skarbu Państwa przez osoby, które są członkami jakiejkolwiek partii politycznej lub są blisko spokrewnione z tymi osobami, bo też nie zapominajmy o tym, że no bardzo często no na przykład jakiś radny nie chce sam narażać swojej kariery i zatrudniać się w instytucji publicznej lub spółce miejskiej, więc zostaje zatrudniona jego córka albo ktoś z bardzo bliskiej rodziny. To jest... wszystko, no po prostu mogę użyć takiego określenia złe, dlatego że dobrze by było, gdyby spółki miejskie, spółki Skarbu Państwa były zarządzane przez ekspertów, przez ludzi, którzy mają doświadczenie w danych obszarach i kompetencje, żeby pomnażać zyski, które potem mają być przecież rozdzielane i przeznaczane na miejskie inwestycje, na inwestycje infrastrukturalne, więc życzyłbym sobie, żeby to było bardziej sprofesjonalizowane. Ale wracając do pytania o reformę opieki zdrowia. Nie jestem ekspertem, ale czytam ekspertów, więc z tego, co czytam i słyszę, to głównym problemem jest, o czym powiedział też Marcin, że jest za mało pieniędzy i główne decyzje, najważniejsze decyzje, jeśli chodzi o przyszłość ochrony systemu zdrowia zapadają w Ministerstwie Finansów, ponieważ to Andrzej Domański może zdecydować jednym ruchem o przesunięciu gigantycznych środków do systemu ochrony zdrowia. A warto przypomnieć, że Polska przeznacza 6,5% PKB na ochronę zdrowia, Czesi przeznaczają około 9%, a Niemcy 12,5%. Co pokazuje skalę problemów, w jakich się poruszamy. Zajmowanie się zarobkami lekarzy jest zajmowaniem się od złej strony tymi wszystkimi problemami, dlatego że zarobki lekarzy nie skrócą kolejek do specjalistów, nie sprawią, że w przychodniach będzie więcej lekarzy, którzy odpowiadają na wyzwania demograficzne danego rejonu. Nie, tu są potrzebne pieniądze i być może nawet, to jest kontrowersyjne, co powiem, likwidacja prywatnej ochrony zdrowia.
1: Proszę bardzo.
2: Tak powiedziałem,
1: kontrowersyjna teza. Niestety musimy postawić kropkę.
2: Powiedziałem tak specjalnie, żebyście mnie zaprosili za tydzień, będę kontynuował.
1: I będziemy dyskutować nad, nad

0: nad tym wątkiem. Marcin Pijaj, Polityka Insight, Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Gośćmi debaty. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Paweł Wojewódka w studiu. Dobry wieczór. Po wakacjach, wypoczęty, rozpoczynasz wieczorny dyżur. Czy też masz jakieś kontrowersyjne tezy?
2: Nie, mam problem, dlatego że wróciłem z urlopu i się nie potrafię odnaleźć.
0: Jak to? Ile byłeś na urlopie?
2: 17 dni.
0: A to rzeczywiście długo. To jest wytłumaczalne, bo rozumiem jak 5-6 dni, ale 17 to rzeczywiście. Ale poprowadzisz od 19,
2: tak? Usłyszałem, że jest propozycja likwidacji prywatnej służby zdrowia, a w kontekście prywatnej służby zdrowia dzisiaj będziemy mówili o długowieczności, a ta długowieczność mieści się u nas w jelitach.
0: Matko, jak wy dzisiaj kończycie, po prostu nie wiem jak to spuentować, naprawdę. Paweł Wojewódka zaprasza od godziny 19, a ja już państwu bardzo dziękuję. Maria Furdyna, do usłyszenia.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
11: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
12: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
11: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
12: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
11: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
12: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
11: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poznaliśmy skalę pomocy wojskowej dla Ukrainy. Największa była w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Są nazywane pociskami myślącymi. Pociski manewrujące Barrakuda będą produkowane w Bydgoszczy. Zmiany w programie renty wdowiej zapowiadają politycy lewicy. Świadczenie ma być wyższe. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. $15 miliardów złotych.

0: wyniosła polska pomoc wojskowa dla Ukrainy w latach 2022-2023. Od 2024 ta wartość wynosi 1,5 miliarda. Szef MON odtajnił informacje na ten temat. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że nasz kraj przekazał Ukrainie pociski rakietowe do systemu Patriot. Jak podkreślił, nie wpływa to na zdolności obrony powietrznej Polski.
1: Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Gynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że o przekazaniu tych pocisków wiedział też prezydent naszego kraju. Wojskowe zakłady lotnicze w Bydgoszczy będą składały, a później produkowały pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barracuda. Współpraca z amerykańską firmą Anduril Industries stawia Polskę w wyjątkowej sytuacji w Europie, podkreśla prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. W obecności premiera i szefa MON-u podpisywał umowę z Amerykanami.
2: My rzeczywiście nie mamy kompetencji i nie mamy takiego uzbrojenia, które by na przykład z ziemi raziło do 900 czy powyżej nawet 900 kilometrów. Więc dzisiaj z partnerem, z firmą Anduril, z przemysłu amerykańskiego otwieramy drzwi, które polegają na tym, że będziemy pozyskiwać kompetencje, montować, produkować te rakiety właśnie tutaj.
0: Pocisk Barracuda ma zasięg około 1000 kilometrów. Przenosi głowicę bojową z 45-kilogramowym ładunkiem. Według ekspertów to rakieta o wysokiej skuteczności i tańsza od swoich odpowiedników. Barracudy trafią do polskiego wojska i armii państw NATO. W przeszłości także na Ukrainę. Rok od wprowadzenia renty wdowiej zmiany w tym programie zapowiadają politycy. Do tej pory z nowego świadczenia skorzystało ponad 1 100 000 wdów i wdowców. Średnia kwota wsparcia wynosi około 350 zł. Osoby, które zostają same, mogą pobierać rentę rodzinną i 15% swojego świadczenia albo całe swoje świadczenie i 15% renty rodzinnej. Wkrótce ten procent wzrośnie, zapowiada poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
3: Rozpoczęliśmy od 15%, od 1 stycznia będzie 25% i 2028 rok daliśmy sobie jako ten czas, kiedy będziemy robić takie podsumowanie i modyfikację tego programu.
0: Jak dodają politycy, docelowo dodatek w postaci renty wdowiej miałby wzrosnąć do 50%. Oznacza to, że średnia kwota wsparcia urosłaby z 350 do przeszło 1000 zł. Kraje europejskie i Kanada zwiększyły już wydatki na obronność do poziomu blisko 4% PKB, powiedział sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zabrał głos w przededniu szczytu NATO w Ankarze. Jak mówił, w ubiegłym roku europejscy sojusznicy i Kanada przeznaczyli na podstawowe wydatki obronne o niemal 20% więcej niż rok wcześniej. Szef sojuszu oczekuje, że podczas rozpoczynającego się jutro szczytu państwa członkowskie przedstawią konkretne plany osiągnięcia wydatków na obronność na poziomie 5% PKB. Takie uzgodnienia zapadły podczas szczytu NATO w ubiegłym roku. Do 22 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zmasowanego rosyjskiego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim. 29 osób jest rannych. Najwięcej ofiar jest w mieście Wyszneve. Wśród poszkodowanych jest 4 ratowników. Zniszczonych jest blisko 100 domów. Ewakuowano przeszło 600 osób. Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił wtorek dniem żałoby. Chcą wcześniej wykrywać boreliozę, aby szybciej rozpocząć leczenie. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poszukują pełnoletnich osób, które niedawno ugryzł kleszcz. Ważne jest, aby zgłaszać się w ciągu 72 godzin od zauważenia wbitego w ciało pajęczaka. Badania laboratoryjne wykrywają boreliozę po 4-6 tygodniach od ugryzienia, kiedy organizm wytwarza przeciwciała. Naukowcy chcą skrócić ten czas, mówi dr Justyna Adamczuk z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji.
4: pobieramy płyn śródmięszowy skóry przy pomocy takiego urządzenia z mikroigiełkami, które jest całkowicie bezbolesne, z miejsca po pokłuciu przez kleszcza.

0: Dodatkowo pobierana jest próbka krwi żylnej. Przewidujemy wizytę kontrolną za około 6 tygodni. W tym czasie też pacjent musi się obserwować, czy nie pojawił się rumień. Badania będą opracowywane dalej w kierunku nowego testu na wykrywanie jeszcze szybsze boreliozy w laboratorium we Francji.
1: Nieleczona borelioza może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku jej wykrycia konieczne jest leczenie antybiotykiem.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju popada jutro przelotny deszcz. Najwięcej opadów będzie na północy. Burze możliwe będą na południu i w rejonie wybrzeża. Nad morzem i na Podlasiu termometry pokażą najwyżej 17 stopni. Około 20 stopni będzie w centrum, do 24 na Śląsku i w Małopolsce.
3: Minęła 19.06, a my rozpoczynamy wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24. Za chwilę będziemy mówić rzeczy niepopularne dla osób, które kochają modę i lubią kupować ubrania, nowe ubrania. Okazuje się, że to, co jest produkowane, żeby włożyć na siebie, psuje naszą glebę. O tym już za chwilę.
4: Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. Gleba jest podstawą życia, zapewnia dostęp do zdrowej żywności, ale odgrywa również istotną rolę w ochronie ludzi i ich dobytku przed skutkami zmian klimatu. Kiedy myślimy o glebie, to zazwyczaj o uprawach, o roli, a nie o modzie. A my dzisiaj właśnie o modzie i o akcji Na glebę porozmawiamy w audycji Zmiana klimatu, a w studiu gość Joanna Sawicka-Gain, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Widziałam spot, który promuje to hasło, tą akcję Na glebę. Mocny. Rzeczywiście tam ludzie robiący zakupy w sklepie są przez służby rzucane na glebę. No to tak trochę przenośnia, trochę gra słów, ale o co chodzi w tej kampanii, w tym spocie i dlaczego ubrania mają wpływ na glebę?
6: Tak, no pomysłem na to, żeby w takiej formule porozmawiać o glebie, żeby w ogóle zwrócić uwagę właśnie na glebę, było to, że z jednej strony gleba jest takim zasobem bardzo istotnym dla naszego życia, bo z jednej strony faktycznie jakby daje nam żywność i nadal 95% żywności można tak w skrótem powiedzieć, pochodzi z tej gleby, czy jest uprawiana w glebie, a z drugiej strony spełnia wiele takich funkcji, o których sobie nie zdajemy sprawy, jak chociażby to, że magazynuje wodę, że oczyszcza wodę też z różnych substancji, z różnych toksyn, że magazynuje węgiel i jest tak właściwie po oceanach, jest takim drugim najważniejszym magazynem właśnie węgla na świecie. No ale to musi być ta zdrowa, żyzna, porośnięta roślinnością gleba, a nie zabetonowana, czy w ogóle jakaś już nieużywana, powiedzmy. Więc jakby tych funkcji gleby jest bardzo wiele, o których my trochę nie wiemy. No i my chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że to trochę podobnie jak z wodą, że woda, o wodzie już wiemy, że woda jest podstawą, że jest ważna, że musimy zadbać o wodę nie tylko na co dzień, no ale też w takim formie systemowej trochę. I chcielibyśmy, żeby ta gleba trochę pojawiła się w naszej świadomości konsumenckiej. No i jednym z takich dużych czynników, które wpływa na glebę, jest fast fashion. A ponieważ ubranie każdy z nas ma i ta moda jednak jest takim tematem, który przykuwa naszą uwagę, to pomyśleliśmy, że połączenie tego tematu gleby, takiego właśnie trochę niezauważanego, z kolei z modą, z tematem, o którym chcemy rozmawiać i widzimy ten temat i jest ważny dla nas, będzie dobrym motywatorem do tego, żeby tą glebę zobaczyć i zauważyć.
5: Ale jaki wpływ ma moda na glebę? Bo mówimy tutaj o wysypiskach śmieci, które leżą na ziemi, na glebie. Czy mówimy o czymś, co jest wykorzystywane do produkcji tych ubrań? W jaki sposób właśnie te fast fashion i gleba są ze sobą połączone?
6: Połączeń jest bardzo wiele tak naprawdę, bo z jednej strony do produkcji ubrań wykorzystywanych jest bardzo dużo substancji chemicznych i właściwie nawet do kilograma substancji chemicznych wykorzystuje się, żeby stworzyć kilogram odzieży. Ta odzież, te substancje chemiczne wykorzystywane są, jakby używane są do właściwie na każdym etapie, czyli już od momentu, kiedy powstają włókna. I na przykład do uprawy bawełny wykorzystywanych jest bardzo dużo pestycydów, herbicydów, jakichś nawozów.
5: I wszystko to ląduje w glebie.
6: I to wszystko ląduje w glebie, więc to jest jakby już pierwszy moment, a potem te włókna, ta bawełna jest przetwarzana, żeby wyglądała tak, jak my później mamy w naszych ubraniach. I na każdym z tych etapów jest

0: mnóstwo substancji wykorzystywanych i jakichś wybielaczy, i utrwalaczy, i barwników, i konserwantów. I później na koniec jeszcze niektóre ubrania mają, spełniają konkretne funkcje, czyli na przykład są wodoodporne i tutaj też są substancje, które są bardzo toksyczne i nie rozkładają się w środowisku wykorzystywane. Tych substancji jest bardzo, bardzo wiele i na każdym etapie produkcji, czy tam przetwarzania tego włókna i powstawania w ogóle materiału, te substancje po prostu przenikają do wody i trafiają do gleby i zatruwają tą glebę. To jest jeden z powodów. Drugi to jest mikroplastik, o którym też mówimy bardzo wiele i mówimy często o nim jednak bardziej w kontekście zatrucia wody, czy to, że pojawia się w powietrzu. Natomiast mikroplastik również w wyniku chociażby produkcji, w wyniku użytkowania ubrań i tutaj głównie myślę już z kolei o ubraniach syntetycznych, czyli takich, no, które z ropopochodnych tak naprawdę, a już właściwie teraz 70% wszystkich tekstyliów to właśnie włókna syntetyczne. No więc i podczas użytkowania takiej odzieży i później jak ta odzież trafia na wysypiska śmieci, no to ten mikroplastik to rozkłada się właściwie na mikro i nanoplastik. Ale też są takie czynniki, o których czasami nie myślimy, jak chociażby, nie wiem, hodowla zwierząt, tak? Jeśli chcemy wełnę, musimy hodować zwierzęta, to jest na dużych bardzo przestrzeni, no i te zwierzęta niestety również wpływają na niszczenie tych wielkich przestrzeni, tych wielkich powierzchni. Są to uprawy monokulturowe również, czyli właśnie jak ta bawełna, o której wspomniałam, jest na wielkich przestrzeniach hodowana, to nie dość, że potrzeba tam bardzo dużo tych wszystkich właśnie chemikaliów, żeby ta bawełna rosła, co wpływa na obniżenie jakości gleby i w ogóle te plony są coraz gorsze, bo ona się wyjaławia, no więc jeszcze trzeba więcej tych chemikaliów i trochę powstaje takie błędne koło. No to dodatkowo, jak to jest na takich wielkich płaszczyznach, no to też zanika bioróżnorodność chociażby, tak? Często też zapominamy o tym, że prawie 48% odzieży, która z kolei pochodzi z włókien naturalnych, bo na przykład wiskoza, czyli celulozy, która pochodzi z drewna, z drzewa, to 48% tych ubrań pochodzi z wylesiania, czyli tracimy bardzo ważne ekosystemy drewne, często również istotne nie tylko ze względu na środowisko, ale też dla społeczności lokalnych, które tam żyją.
1: I już wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę wyprodukowanych na świecie już jest tyle ubrań, że moglibyśmy przez kolejne dekady nosić, wymieniać się. No ale jak to zrobić? Bo to nie jest takie proste rozwiązanie. To znaczy to, że gdzieś jest tych ubrań tak dużo, to nie znaczy, że ja je mam, że ja mogę z nich korzystać. Nie ma jakiegoś takiego rozwiązania, być może dobrego, żeby te ubrania krążyły.
0: Trochę rozwiązań jest, no bo z jednej strony faktycznie coraz częściej ja słyszę o różnego rodzaju wymiankach i swapach, które są organizowane poprzez jakieś organizacje czy miejsca, ale też ludzie między sobą takie sobie wymianki odzieżowe organizują przy okazji spotkań. Jest bardzo dużo możliwości, żeby kupić ubranie w drugim obiegu.
1: No klasyczne second handy nadal mają się dobrze.
0: Tak, a mamy już i klasyczne i nieklasyczne, bo możemy też w sieci kupować. Chociaż tutaj bym trochę też zwróciła na to uwagę, że zanim przejdziemy w ogóle do tego kupowania, naprawdę zadajmy sobie pytanie,
1: czy potrzebujemy.
0: Dokładnie. I to od tego w ogóle chyba zawsze powinniśmy wychodzić, bo myśląc globalnie, to my sobie jako świat nie radzimy już z ilością odpadów tekstylnych, bo nie wiem bardzo, co z tymi ubraniami robić. Produkujemy dużo kiepskiej jakości ubrań. My jako konsumentki czy konsumenci nosimy je krótko, no bo nie da się ich nosić długo, bo one po prostu się nie nadają po kilku praniach do korzystania. W związku z czym lądują na wysypisku śmieci w jakiejś formie takiej albo innej, bo to też różnie bywa. I my jako bogatsze społeczeństwa z kolei pozbywając się tego problemu, no niestety wysyłamy to do krajów globalnego południa, na przykład do Gany, które jest takim drastycznym, myślę, że przykładem tego, jak po prostu, jak wygląda właśnie ten koniec tych, jakby ten ostatni moment tej odzieży, którą
1: Ale to nie jest jej koniec tak naprawdę, bo ona tam dalej jest, to znaczy
0: przez
1: ona
0: kilka
1: tam
0: lat.
1: Jest, będzie i to jest taki koniec umowny, nie koniec życia. No dobrze, ale wracając do tych ubrań, które jednak są nam potrzebne, to znaczy tak jak pani wspomniała, najpierw sprawdźmy, czy musimy coś kupić, no ale wiadomo, że musimy chodzić w ubraniach. To jest jakieś na to rozwiązanie? Jest jakiś sposób, metoda, żeby właśnie zmniejszyć ilość produkcji? No bo to są dwa interesy. Firmy, które produkują, no i konsumenci, którzy kupują. I dopóki to się tak kręci, że oni produkują, a my kupujemy, no to to się tak będzie kręcić.
0: No tak, no i my jako konsumenci jednak mamy możliwość wybierania mądrzej, lepiej dla środowiska i dla naszego zdrowia i możemy decydować. decydujemy swoimi pieniędzmi, kogo chcemy wspierać w jakimś sensie finansowo, czyli w jaką firmę inwestujemy w jakimś sensie. I możemy wybierać takie, które są mniej szkodliwe, albo takie, które produkują ubrania lepszej jakości, które nam na dłużej wytrwają po prostu, które mają bardziej klasyczne.

0: ja trochę kroję w pewnych szczególnie przypadkach, bo wiadomo, że każdy z nas też lubi, może
1: jeden
0: nie każdy.
1: Się lubi wyróżniać, a drugi woli być dokładnie.
0: Natomiast są takie okazje, gdzie potrzebujemy mieć jakiś klasyczny strój i warto taki mieć dobrej jakości, żeby nam na wiele lat wystarczył. Więc możemy takich rozwiązać, szukać, nie wiem, cały nurt slow fashion, który może nie rozwija się tak szybko jak fast fashion, ale jednak rośnie i rozwija się w Polsce całkiem fajnie. I takich firm, które dbają o to, żeby lepszej jakości ubrania wprowadzać i dbają przy okazji o produkcję i na przykład dbają o to, żeby też informować nas, konsumentów, gdzie zostały wyprodukowane te ubrania, w jaki sposób, jest coraz więcej i warto na przykład tutaj też skierować swoje spojrzenie, kupić mniej, ale lepszej jakości. Czasami ta cena oczywiście jest wyższa, no ale jak sobie tak przeliczymy na, w takim, nie wiem, w zestawieniu rocznym, myślę, że to wyjdzie bardzo podobnie tak naprawdę.
1: Ale to trzeba myśleć, bo czasami kupujemy pod wpływem emocji, żeby sobie poprawić humor, albo jest świetna oferta, okazja, promocja, albo właśnie coś nas tak zachwyciło, że musimy to mieć. Więc to jest też taka trudna trochę rola nas, konsumentów, żeby umieć powiedzieć stop sobie samemu.
0: Tak, no bo tych promocji właściwie mamy non-stop, tak? Teraz firmy wprowadzają 50 kolekcji rocznie, a nie jak nam się wydaje 4 zgodnie z porami roku. No nie, tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i im większa nasza wiedza jest, tym jest szansa, że łatwiej trochę będzie nam się powstrzymać. Czasami wystarczy poczekać dobę na przykład. Fajne bardzo, jak pojawiła się kampania na glebę, to też pytaliśmy na naszych mediach społecznościowych osoby, które oglądały ten szorcik, co myślą, jakby jaki w nich w ogóle wyzwala on emocje i co jakby jakie są ich wrażenia. No i były bardzo różne fajne komentarze i jedna metoda bardzo mi się spodobała, o której nigdy nie myślałam, chociaż wydaje się, że tym tematem już się długo zajmuję. Jedna z osób napisała, że jej sposobem na to, żeby jakby kupować mniej, jest to, że kupuje po prostu większe rozmiary, czyli takie oversize'owe ubrania lubi. No oczywiście nie każdy lubi, no ale jeśli ktoś, no i wtedy te ubrania, nie zależy od tego, czy ta waga się trochę zmniejsza, bo to też czasami tak jest, ja tak mam lato, zima, trochę jednak zmieniam się. I faktycznie to jest jeszcze fajny sposób i myślę sobie, że każdy z nas, jak trochę zainspiruje się chociażby naszą kampanią albo innymi działaniami edukacyjnymi czy takimi uświadamiającymi i zacznie myśleć trochę w tą stronę, to znajdzie mnóstwo sposobów takich dopasowanych, uszytych właśnie na miarę każdego z nas, żeby jednak trochę, no trochę mniej konsumować i jednak zadbać o to środowisko.
1: Ale prowadzimy cały czas nieustającą walkę my w swojej głowie, żeby nie kupować, a firmy w swoich marketingowych działaniach, żeby sprzedawać. I myślę, że też sporo, no, w tym kontekście złego robią te chińskie platformy, gdzie tak naprawdę za grosze można kupić kolejny t-shirt, kolejne krótkie spodenki i tak sobie myślimy, a akurat będzie na jeden sezon, na jedno lato, bo z drugiej strony jak się ma coś dobrego, dobrej jakości, no to patrzą na nas, a ta znowu w tym samym, znowu ma tę samą bluzkę, znowu w tym samym żakiecie, kolejny raz ta sama stylizacja, czyli może to się też znudzić, więc tutaj też chyba to jest taki dylemat trochę, jak nad tym zapanować i jak sobie z tym poradzić.
0: Ja, no, na pewno faktycznie ten taki ultra fast fashion, jak już to się mówi właściwie o tym trendzie, czyli o tych właśnie kupowaniu bardzo tanich ubrań z właśnie platform takich nieeuropejskich, nazwijmy je, jest kuszące. Natomiast może motywatorem byłoby z jednej strony to, że nasze zdrowie, dlatego że bardzo dużo badań jest przeprowadzanych przez polskie już instytucje, ale też w ogóle na całym świecie i organizacje pozarządowe, instytucje badają właśnie składy chemiczne tych ubrań. No i niestety one bardzo źle wypadają. Tam się bardzo często trafiają rzeczy, które mają tak dużo substancji chemicznych, bardzo szkodliwych, że no i myślę, że to powinien być dla nas argument, żeby jednak trochę się opanować i zastanowić się 3 razy. A druga rzecz jest taka, że też za chwilkę wchodzą cła, więc trochę te ceny podskoczą, bo będziemy musieli zapłacić cło za każdą z tych rzeczy, którą będziemy nabywać w taki sposób.
1: Więc tu jest nadzieja, że jednak nas finanse powstrzymają, bo to tak. Te platformy bardzo często właśnie są takim rajem dla nastolatek, nastolatków. To oni najczęściej skorzystają i myślę, że do nastolatka przemawianie i taki argument, że to może być niezdrowe, trochę nie działa, bo oni mają wrażenie, że są nieśmiertelni i że starzy ludzie tylko chorują.
0: Więc ja tutaj sobie myślę, że w takim przypadku faktycznie rozwiązania systemowe są potrzebne i są taką szansą. I tutaj też jakby i tych takich rozwiązań systemowych trochę się dzieje. Teraz właśnie wchodzą te cła.

0: I zobaczymy, jak to zadziała. Oczywiście są tu już jakieś pomysły na to, jak w jaki sposób to obchodzić, jak na przykład po prostu te centra logistyczne, które powstają w Polsce na przykład i w krajach europejskich. Być może, że to będzie jakaś taka luka, żeby obejść, no ale zobaczymy. Też trzeba by to faktycznie zgłębić temat, a jeszcze tak się przyznaję, mocno nie wczytywałam. Też jakby trwają prace i już jest jakby wprowadzana etapowo regulacje unijne dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, które między innymi mają sprawić, mają jakby
1: przerzucić odpowiedzialność trochę na producenta,
0: trochę jakby tak,
1: o potem odpady.
0: Odpady, o na przykład te zwroty, czyli takie ubrania, które, czy w ogóle rzeczy, między innymi ubrania, bo tam jest kilka grup jakby produktów, które będą objęte tymi regulacjami, ale odzież jest również. No i między innymi właśnie te zwrot odzieży, którą kupujemy na przykład online i oddajemy. Były wiele takich przypadków, że te ubrania nie trafiały ponownie do sprzedaży, tylko były spalane albo wywalane, wyrzucane. Czyli to jest już takie marnotrawienie zasobów planetarnych rażące, tak? No więc to na przykład te regulacje mają temu zapobiec. Ma być również paszport produktu, czyli i też tutaj odzież również jakby jest tym objęta. Czyli będziemy my jako konsumenci, będziemy mogli trochę sprawdzić więcej, dowiedzieć się o produkcie samym, który kupujemy, gdzie on został wyprodukowany, właśnie w kwestii ich substancji chemicznych. Tam mają
1: czy
0: być również...
1: przykładać rękę do tego zakupu,
0: i może trochę...
1: czy może wybrać lepszy.
0: Tak, więc no tutaj to oczywiście
1: albo
0: inna...
1: Albo w ogóle nie kupować.
0: Tutaj jest trochę oczywiście inna sytuacja, bo to będzie dotyczyło firm, które działają w Europie. Ale to też jest taki argument trochę dla nas, nie wiem, czy znowu dla nastolatków, to jest na pewno grupa trudniejsza w
1: komunikacji.
0: Ale to
1: jest tylko część naszego społeczeństwa. Wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda nasza gleba.
0: Dokładnie, a poza tym też właśnie tak naprawdę to w ogóle ten spot, który powstał, to był kierowany, jest kierowany do młodszego odbiorcy, dlatego pomysłem jest tam trochę ten humor jest i o tych trudnych tematach, o których tu dzisiaj rozmawiamy i takich może nie napawających właśnie optymizmem, to chcieliśmy, żeby w tym szorcie, w tym spocie poprzez trochę humor tematy zaakcentować i mamy nadzieję, że to się udało.
1: Skłonić do myślenia, do zastanowienia,
0: tak,
1: chociaż tyle.
0: Dokładnie, bo ja sobie myślę o młodych osobach, to myślę sobie, że faktycznie jest im bardzo trudno poruszać się we współczesnym świecie, bo są bombardowani cały czas właściwie jakimiś działaniami marketingowymi i te działania marketingowe wplatane są w ogóle niejako w ich życie i te produkty trochę przestają być produktami, tylko stają się jakimś takim absolutnie elementem ich tożsamości, mam czasami wrażenie. I jak ja myślę o sobie jako nastolatce, to dla mnie jakby punktem takim najważniejszym było bycie w alternatywą do tego nurtu. I
1: ja
0: to
1: też
0: było.
1: Tak miałam.
0: A teraz mam wrażenie, że...
1: że trzeba mieć to, co wszyscy.
0: Tak, ale myślę, że to jest trochę pochodna właśnie tego społeczeństwa, w którym żyjemy i wpływu właśnie całej technologii, mediów społecznościowych. To są bardzo mądre i bardzo refleksyjne osoby, przynajmniej z mojego doświadczenia, jakichś kontaktu z młodzieżą polską, która jest niesamowicie zaangażowana z drugiej strony. Ja z kolei nigdy nie byłam tak zaangażowana w ich wieku. Oni mają ogromną świadomość. Więc myślę sobie, że trzeba dać im czas po prostu, żeby miały szansę i mieli szansę na to, żeby pewne rzeczy sobie właśnie poukładać i przemyśleć. I myślę, że ten krytycyzm w podejściu do tych komunikatów, którymi są bombardowani przez właśnie firmy, przez producentów nie tylko odzieży, ale odzieży również. I myślę, że to jest po prostu kwestia, no właśnie, trochę jeszcze edukacji, trochę refleksji i takiego krytycznego myślenia, które jest, tylko pewnie jest to trudniejsze trochę, myślę, że niż miałam ja w ich wieku.
1: No na pewno nie są tak często bombardowani kampaniami typu ta na glebę, czyli edukacyjnymi, dotyczącymi tego, jaki wpływ na środowisko ma kupowanie w ogóle wszystkiego, bo nie tylko ubrań, ale wielu rzeczy potrzebnych albo niekoniecznie potrzebnych. Tak się jeszcze zastanawiam nad tym, czy coś zmieniło się od kiedy my jako obywatele polscy mamy obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów, bo w przypadku systemu kaucyjnego widać bardzo duże zmiany. Przede wszystkim no, tych śmieci nie ma tak dużo na ulicach. Widać, że Polacy jakoś mimo wcześniejszych protestów i niezadowolenia chyba się trochę nauczyli, a ta selektywna zbiórka odpadów tekstylnych była wcześniej. Czy coś w tym sensie się zadziało? Czy to ma jakiś realny wpływ, jakoś widać sukces?
0: Jeszcze nie próbowałam znaleźć jakiejś odpowiedzi. Natomiast tak sobie patrząc z perspektywy konsumentki, to właśnie mam wątpliwości, bo w przypadku systemu kaucyjnego, praca, że była dyskusja...
1: Dosyć dobra kampania.
0: Tak,

0: kampania
1: duża dyskusja.
0: Dokładnie. Długo to trwało, no bo też trochę dłużej trwały te prace nad wprowadzeniem go, ale nieważne w sumie, bo było faktycznie i kampania, i było dużo rozmowy, i pojawiły się właściwie wszędzie te butelkomaty, gdzie możemy te butelki oddawać. W niektórych sklepach nawet wcześniej. Więc jakoś mam wrażenie, że lepiej byliśmy do tego przygotowani. W przypadku selektywnej zbiórki odzieży, to mam wrażenie,
1: taka
0: że...
1: Taka partyzantka cały czas trochę.
0: Trochę tak i trochę spadło to znowu na barki nas, konsumentów, bez wsparcia za bardzo systemowego. No bo ja też sama mam w mojej szafie wielką torbę przy takich, no oczywiście teraz tak przy przymrużeniu oka mówiąc, dziurawych skarpetek, bo zbieram i nie wiem, co z nimi zrobić. A że mam, jeśli mam oddać do PSZOK-u, to są tylko mobilne. Muszę mieć konkretną datę, dzień i godzinę. No nie jestem w stanie tego zrobić od kilku miesięcy. Więc trochę obawiam się, że tutaj coś nie zadziało. Ciekawa jestem liczb sama, jak to faktycznie, czy ktoś to policzył i sprawdził.
1: To poszukamy tego kogoś.
0: Miałabym wątpliwości.
1: Może się uda na rozmowę omówić z takim kimś, kto policzył, sprawdził i będzie miał jakieś szczegółowe dane, czy to rzeczywiście działa. A ja jeszcze zachęcam Państwa do spojrzenia na kampanię Na glebę. Można w internecie znaleźć taki krótki spot, ale dający sporo do myślenia, do zastanowienia. Myślę, że ciekawy. Joanna Sawicka-Gain, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, była dzisiaj gościem audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I nie rzucę Panią na glebę. Spokojnie. Marta Hoppe, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska w razie potrzeby otrzyma pociski do systemów Patriot, tak zapewnia szef MON-u. Chodzi o sprzęt, który nasz kraj przekazał Ukrainie. Władysław Kosiniak-Kamysz odpiera zarzuty PiS-u o osłabienie naszego bezpieczeństwa. W sprawie Patriotów nasz kraj otrzymał zapewnienia, mówi wicepremier.
3: Bycie przy głównym stole dyskusji o przyszłości systemów Patriot wymaga

0: odpowiedzialności podejmowania tego typu decyzji. Jeżeli nasi sojusznicy oczekują od nas pomocy, to tej pomocy udziela. I tak mamy zapewnienia, że jeżeli kiedykolwiek Polska by potrzebowała zwielokrotnienia i przekazania rakiet do systemów Patriot, to jak bierze udział w tego typu pomocy dla innego państwa dzisiaj, to może liczyć na dużo więcej jutro.
1: Szef MON-u rozpoczął ujawnianie danych o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Najwięcej trafiło go za wschodnią granicę w latach 2022-2023. Kwota wsparcia w tym czasie wyniosła 15 miliardów złotych. Pociski manewrujące Barracuda będą produkowane w wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisał umowę w tej sprawie ze stroną amerykańską. Projekt Barracuda to nie tylko wojskowe zakłady lotnicze, ale cały konglomerat firm z regionu, mówi wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski.
2: Rozmawiałem z prezesem Belmy, który opowiada, że oni w tym projekcie Barracuda też będą, bo przecież oni robią prawie większość głowic bojowych, które produkuje się w naszym kraju. Do tego jeszcze mamy coś, co można wsypać do tych głowic bojowych, a więc nitrochem. No i opakowania, które robi PGZ, ta Barracuda, to jest niesamowity projekt.
1: Barracudy trafią do Polski oraz innych krajów NATO, w przyszłości również na Ukrainę. W informacjach teraz Francja. Upały nie pomogły w obaleniu rządu. Po fali rekordowo wysokich temperatur w końcu czerwca część opozycji próbowała doprowadzić do upadku gabinetu Sebastiana Lecornu. Zarzucano mu brak przygotowania na ekstremalne warunki. Prawica wytykała brak inwestycji w klimatyzację. Lewica podkreślała, że problem globalnego ocieplenia coraz silniej uderza we francuskie społeczeństwo. Parlamentarzyści odrzucili wniosek o wotum nieufności w tej sprawie. Inicjatywa Zielonych poparła część lewicowej opozycji. Na koniec wielka ewakuacja we Wrocławiu. Około 3000 osób musi jutro opuścić teren w rejonie ulicy Trzemeskiej. Podczas pracy ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Dla mieszkańców wyznaczono schronienie w jednej ze szkół podstawowych. Podczas akcji będą utrudnienia w ruchu i zamknięte ulice. O 20:00 informacje przedstawi Damian Szpyra. Dziękuję Państwu za uwagę. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 19. Ta informacja zaskakuje. Okazuje się, że naukowcy mówią, że w naszych jelitach znajduje się jak gdyby drugi mózg. I to być może jest prawda, bo od mikrobiomu, który tam występuje, zależy nasza długość życia, czyli droga do długowieczności. O tym już za chwilę.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i jest mi niezmiernie miło po raz kolejny gościć profesora Jarosława Bilińskiego, prezesa i założyciela Human Biome SA. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, witam ponownie. Dziękuję za zaproszenie.
6: Tak, bo my poruszamy na antenie Polskiego Radia jeden z ulubionych Państwa i moich tematów, czyli temat mikrobiomu, mikrobioty, tego całego bogactwa, które każdy z nas nawet w kilku kilogramach ma w sobie, bez czego nasz organizm chyba nie mógłby za bardzo funkcjonować. Będziemy dzisiaj rozmawiać z profesorem Bilińskim o tym mikrobiomie w kontekście longevity, długowieczności, bo to jest takie pojęcie, które robi coraz większą karierę, tak to nazwijmy. Wszyscy chcemy żyć dłużej, ale my podkreślamy też, chcemy żyć dłużej w dobrej formie, dobrej kondycji, żeby to życie długie było również życiem jakościowym. Czy mikrobiom, mikrobiota jest ważny w tym kontekście długowieczności? Niektórzy mówią, jest fundamentem.
7: Staram się też nie przeceniać, także jestem pokornym naukowcem, powiedzmy. Oczywiście dużo pozytywnego się dzieje, natomiast mogę powiedzieć z całą pewnością, że tak, jest to kolejny czynnik, kolejna cegiełka, która może de facto obniżać naszą długość życia, bo w 2023, całkiem niedawno, została zaktualizowana publikacja naukowa, ja to nazywam Biblią dla ludzi, którzy się zajmują długowiecznością czy zdrowowiecznością, bo to jest, longevity jest trochę nadużywane i jest trochę też kojarzone z kosmetologią, z operacjami plastycznymi i tak dalej, a to tak naprawdę jest cały dział naukowy, który mówi o

0: tym, jak się człowiek starzeje i jak można zapobiegać niezdrowemu starzeniu się. I rzeczywiście w 23 roku do 9 takich cech starzenia, którzy naukowcy zakwalifikowali w 13 z kolei roku jako pierwsza taka wielka publikacja. W 23 dołożono między innymi mikrobiom jako dysbiozę, czyli ten nieprawidłowy skład mikrobiomu jako cechę starzenia oraz przewlekły tlący stan zapalny. Jest takie pojęcie. I dołożono, w sumie jest 12 takich tak zwanych cech starzenia na różnych poziomach, od komórek przez system po cały organizm. To jest bardzo skomplikowana wiedza de facto. Postaram się może jakimś prostym językiem ją tutaj przełożyć dzisiaj w naszej rozmowie.
1: Tak, poproszę.
0: Także jest to kolejna cegiełka.
1: Dzieje? Tak, co się takiego dzieje w naszym organizmie, że właśnie taka nieprawidłowa, jakby to nazwać, flora bakteryjna wpływa na proces starzenia?
0: Tutaj pierwsze takie badania dobre, które mi się rzuciły w oczy, to były badania na muszkach owocówkach. To jest taki wzorzec do badań różnych, jeżeli chodzi o wpływ na przykład środowiska na geny, tak, na nasz genom, czyli to, co my mamy zakodowane.
1: A dlaczego muszki, owocówki? Bo one, zdaje się, są całkiem do nas podobne, prawda?
0: No właśnie,
1: genetycznie.
0: No właśnie, co dziwne, ale rzeczywiście tak. I próbowano na tych muszkach ustalić, co jest pierwsze, tak? Czy kura, czy jajko. Czyli czy najpierw się psuje mikrobiom i się starzejemy, czy starzejemy się i dlatego mikrobiom też się starzeje i się psuje. I między innymi w tym badaniu, które było bardzo solidne, pokazano, że rzeczywiście tuż przed takimi cechami realnego starzenia się tych muszek, bo one żyją w bardzo dobrej formie, można powiedzieć, długi czas i nagle mają takie załamanie, jakby i się starzeją i zdychają na końcu. I rzeczywiście okazało się, że tuż przed tymi zmianami starczymi zmienia się ten mikrobiom. I to było bardzo dobrze pokazane. I później, teraz jest też coraz więcej prac już na ludziach, że potrafimy też na podstawie mikrobiomu przewidzieć 3-letnią śmiertelność u osób powyżej 80 roku życia. I, no i cała ta wiedza dzisiaj sprowadza się do tego, że mikrobiom, i to jest jedno z zadań, którym też zajmujemy się w Human Biome, bo pracujemy nad, tu kiedyś już rozmawialiśmy, takim terapeutykiem na zapobieganie przenoszenia antybiotykooporności, eliminacji takich bakterii, które są superbakteriami uodpornionymi na antybiotyki i patogenów ogólnie, które stymulują nasz układ odpornościowy do tego, żeby on był nabuzowany i celował karabinami, jak gdyby, mówiąc wprost, nakręca ten stan zapalny. I to zostało właśnie w 23 roku uznane jako jedna z ważniejszych cech starzenia, ten nakręcający się stan zapalny. Bo proszę sobie wyobrazić, że stan zapalny naszego organizmu, czyli to, w jaki sposób komórki układu odpornościowego, można powiedzieć, są nastawione, tak? Czy jest wszystko w porządku, my sobie siedzimy, pływamy, jest fajnie, nie musimy się namnażać, tak? Nie musimy robić tych przemian energetycznych, czyli nie zużywamy energii do tego, żebyśmy cały czas byli tak jak na granicy, nie wiem, ze krajem, który ma wojnę, musimy być bardzo czujni. To zużywa energię, to zużywa komórki, powoduje błędy w namnażaniu się komórek w DNA i tak dalej. Czy właśnie jest wszystko w porządku?
1: Ale co, to taki pstryk, że wystarczy wyleczyć stan zapalny i oto długość życia nam się wydłuża?
0: Oczywiście to nie jest takie proste, to nie jest jeden z czynników, natomiast rzeczywiście jeden z najważniejszych, więc to pstryk, czyli jeżeli będziemy potrafili wymienić mikrobiom na taki, który ma udowodnione pozytywne wpływanie na ten układ odpornościowy, takie antyzapalne, no to rzeczywiście powinniśmy sobie wydłużyć inaczej. Powinniśmy zmniejszyć nasze tempo starzenia i potencjalnie zmniejszyć skracający się nam czas życia. Bo jest takie coś, słyszeliśmy to od dawna, że człowiek się rodzi mniej więcej z genomem na 120 lat życia. Że na tyle jest nasz organizm przygotowany. Załóżmy, że to jest prawda i wszystko, co my robimy źle w naszym życiu, albo jakieś choroby, jakieś czynniki środowiskowe, tak, dieta, nie ten, alkohol, papierosy i tak dalej, to nam skraca, tak, tę możliwość do życia do 120 lat.
1: Tak, to słynne wyliczenia, jest, o ile skraca papieros, no o ile skraca alkohol.
0: Załóżmy, że to jest prawda, mówię, i na te potrzeby łatwiej to wytłumaczyć, więc mikrobiom może nam z powrotem jakby wydłużyć ten skrócony czas, jeżeli się źle prowadziliśmy, na przykład lub mieliśmy jakieś czynniki, które spowodowały, że ten mikrobiom jest nieprawidłowy. I rzeczywiście to w badaniach wychodzi i ten wpływ na ten przewlekły stan zapalny ma jedno z kluczowych tutaj mechanizmów działania. No i rzeczywiście nawet takie badanie niedługo chcemy zarejestrować w Komisji Bioetycznej, żeby jako Human Bion przeprowadzić takie badanie pierwsze właściwie, jedno z trzech widzę, że na świecie w ogóle, które jest zarejestrowane, żeby

0: dawać mikrobiotę w celu jej wymiany jako zmniejszenie tempa starzenia u człowieka i nawet w Human Biome mamy taki program, jeden z trzech wiodących aktualnie programów, nad którymi pracujemy, to jest właśnie wytworzenie terapeutyku na longevity w dużym skrócie i chcemy teraz zarejestrować takie badanie proof of concept, czyli badanie pokazujące jako jedno z pierwszych trzech na świecie, czy podawanie mikrobiomu zdrowego dawcy człowiekowi potrafi obniżyć jego tempo starzenia, wpłynąć na ten przewlekły proces zapalny i wpłynąć na oś jelito-mózg, czyli poprawić naszą kognicję, zdolność do samoopieki u osób starszych i tak dalej. Jeżeli to wyjdzie, no to będzie rzeczywiście niesamowity przełom też w rozumieniu, czy jak możemy modulować nasz mikrobiom, żeby tą kolejną cegiełkę do tej długowieczności dołożyć.
1: Czyli co, po prostu pracujecie nad lekiem, terapeutykiem pro longevity?
0: Tak, docelowo chcielibyśmy, żeby to był suplement, taki premium, powiedzmy nie dlatego, że będzie dużo kosztował, tylko dlatego, że będzie miał badanie kliniczne, bo my nie robimy nic, czego nie potwierdzimy w nauce. To jest moja dewiza i tego się będę trzymał. Dlatego chcielibyśmy taki terapeutyk wypuścić i jesteśmy na etapie zbadania już naszych superdawców pod kątem tak zwanej metylacji DNA. To jest jeden z najbardziej wiarygodnych sposobów na stwierdzenie, ile człowiek ma lat i jakie ma tempo starzenia. Są już takie specjalne przeliczniki na to i zegary. Nasi bioinformatycy u nas w Human Biome już to wykonali. Okazuje się, że w porównaniu do zdrowej populacji, do zdrowych ludzi, które dane pobraliśmy z repozytoriów naukowych światowych, 180 tysięcy zdrowych ludzi i rzeczywiście ich tempo starzenia średnio jest 1,0, czyli na jeden wiek metrykalny starzeją się jeden rok rzeczywiście biologicznie, czyli 10 lat starzeją się realnie 10 lat. Widać, że to tempo zwiększa się z czasem. Im jesteśmy starsi, tym ono ciut przyspiesza, czyli realnie w wieku 80 lat starzejemy się na 10 lat metrykalnych około 12 lat. Natomiast nasi dawcy wyszło nam, że średnio starzeją się z tempem 0,9, czyli na 10 lat im przybywa biologicznie tylko 9, a mamy takich dawców, którzy starzeją się 7,5, czyli 2,5 roku zaoszczędzają na każde 10 lat. I sugerujemy, że ich mikrobiom jest między innymi tak zbudowany, że pozytywnie tą metylację DNA stymuluje, czyli oni rzeczywiście mają takie cechy pro longevity. No i właśnie to badanie, które ma ruszyć niedługo, będzie podawaniem tej mikrobioty w porównaniu do grupy kontrolnej, której nie będzie żadnej prawdopodobnie interwencji, po to, żeby zobaczyć na wiarygodnym badaniu randomizowanym, czyli będziemy losować, nikt nie będzie wybierał, ty idziesz tu, tylko to jest losowanie, do której grupy idziesz, czy rzeczywiście mikrobiom wpłynie na jedną z tych trzech albo na wszystkie trzy parametrów, które chcemy mierzyć takimi bardzo dokładnymi metodami. No i to by było coś niesamowitego, jeżeli by nam to wyszło. I na tej podstawie z tych próbek, dzięki naszym systemom komputerowym sztucznej inteligencji, będziemy wyliczyć, jakie tak naprawdę potrzebne były funkcje do przeszczepienia z tego zdrowego człowieka na tego, który się niezdrowo starzał, żeby to starzenie opóźnić.
1: No i teraz ja wszystkich Państwa, wszystkich słuchaczy naszej audycji zachęcam do tego, żeby w ogóle odtworzyć sobie wszystkie audycje z profesorem Jarosławem Bilińskim, które nagrywaliśmy przy okazji audycji Samozdrowie, bo tam krok po kroku tłumaczyliśmy w ogóle, od czego się to zaczęło i nad czym Human Biome pracuje, ponieważ tu pojawia się słowo dawcy. Dawcy czego?
0: No dawcy kupy, mówiąc wprost, czyli wyjściowym materiałem na dziś do wytwarzania preparatów mikrobioty jest kał zdrowych dawców. My badamy tych dawców bardzo dokładnie, to też właśnie rozmawialiśmy o tym, że trzyetapowa procedura, tylko 0,5% tak naprawdę ludzi, którzy chcą być dawcami, nimi zostaje. Szukamy super zdrowych ludzi i to wymagania są dużo wyższe niż do dawcy krwi czy dawcy szpiku, co ciekawe. Z przyczyn oczywistych można w kale przenieść dużo więcej patogenów. No i dzisiaj wytwarzamy mikrobiom z kału dawców. Natomiast to, nad czym my pracujemy od samego początku, znając ograniczenia tej metody i koszty przede wszystkim, no to jest stworzenie biosyntetycznego mikrobiomu, czyli takiego hodowanego w bioreaktorach, który już nie wymaga żadnego dawcy i żadnego kału od dawcy. Więc właśnie jesteśmy w tym procesie, gdzie chcielibyśmy w ciągu do 18 miesięcy maksymalnie mieć już w garści pierwszy taki bioterapeutyk na świecie, czyli biosyntetyczny mikrobiom, który pokrywa wszystkie funkcje zdrowe, które ma człowiek, ale wytworzony w bioreaktorze, a nie w jelicie człowieka.
1: No i teraz wracamy do

0: farmaceutyku, który chcecie wyprodukować, właśnie tego pro-longevity. Czyli co? Osoby, które byłyby wybrane do prowadzenia tych badań, mają co? Zniszczoną własną mikrobiotę i podaną mikrobiotę tą super zdrową, super wyselekcjonowaną?
1: Tak, no między innymi nauka pokazuje, że w życiu człowieka są dwa takie załamania starzeniowe. Pierwsze jest po 44 roku życia, drugie po 60. Czyli nie starzejemy się linearnie, czyli co rok starzej, tylko mamy dwa takie skoki. I my wybieramy populację od 45 lat, ale tutaj rozmawiam jeszcze ze specjalistami, ekspertami, jak dobrze to ustawić. Czy może przed tym skokiem, imię jego 44, żeby zapobiec. W każdym bądź razie, czy to będzie, na dziś planujemy od 45 roku życia taka terapia. Będziemy badać właśnie tymi metodami tempo starzenia, poziom stanu zapalnego i tą oś jelito mózg różnymi testami. I u osób, które mają nieprawidłowe te wyniki, przyjęliśmy sobie tam pewien odsetek, ile ten nieprawidłowy wynik oznacza, że tak naprawdę ten człowiek rzeczywiście ma problem i się niezdrowo starzeje, bo niezdrowe starzenie jest tak naprawdę największym ryzykiem przedwczesnego zgonu. I tych ludzi będziemy włączać do tego badania, no i obserwować, czy ta mikrobiota versus placebo, czy nic nie robienie im pomoże. No i docelowo, jeżeli będziemy rzeczywiście wprowadzać na rynek taki terapeutyk, jeżeli nam się to powiedzie, no to będzie takie zalecenie prawdopodobnie, jeżeli byłby to lek, czyli nie uda się zarejestrować jako suplement, bo tutaj jeszcze trwają takie regulacyjne, w Unii Europejskiej szczególnie, mamy bardzo zbiurokratyzowaną i taką dosyć skostniałą strukturę, która bardzo wolno wpuszcza takie duże innowacje na rynek. W Stanach to jest dużo łatwiej. Więc jeżeli to będzie lek, no to będzie wskazane, trzeba zrobić taki test. Jeżeli masz nieprawidłowe starzenie, za szybkie, to bierzesz to. A w suplemencie oczywiście będzie to dostępne powszechnie. Będzie można sobie zbadać takim testem i zastosować bioterapeutyk. No jeżeli w badaniach wyjdzie, że działa, no to będzie działał. To znaczy będzie rzeczywiście w jakiś tam sposób, w jakiś procent to tempo starzenia poprawiał ten stan zapalny, obniżał go i właśnie wpływał na lepszą funkcję mózgu po to, żebyśmy byli zdolni do samoopieki, na przykład jako staruszkowie.
0: Niektórzy wzruszą tutaj ramionami i powiedzą, ale o czym wy mówicie? Gdzieś tam jakieś bakterie, w jakimś jelicie, no to po prostu trzeba zadbać o siebie, jeść więcej kiszonek albo zdrowej żywności i wszystko będzie dobrze. To nie takie proste.
1: Znaczy nie, no jasne, że tak. Znaczy, dużo jest też pseudonauki i tutaj takich półprawd, mitów. Ten mikrobiom w ogóle został teraz przejęty przez niektóre środowiska takich ludzi, którzy snują różnego rodzaju teorie niepotwierdzone naukowo. Jest bardzo uproszczone, tak, to wszystko. Natomiast oczywiście najlepszym, największym modulatorem naszej mikrobioty jest dieta. I te kiszonki, to prawda. Wszystkie te rzeczy zawierające błonniki i tak dalej, to są bardzo dobre dla naszych bakterii jelitowych. Tylko co, jeżeli ktoś nie może z jakichś tam względów medycznych tego jeść, albo potrzebuje coś zmienić szybko, no albo jesteśmy po prostu wygodni, żyjemy szybko, rozwijamy się niesamowicie, pracujemy w różnego rodzaju miejscach, gdzie to życie nas stresuje, no i chcemy mieć takie coś, co nam pozwoli, no jak na filmach, mieć talerzyk z tabletkami i sobie je łykać, żeby się poprawiać. No jeżeli coś jest udowodnione naukowo, to będzie działać. I oczywiście zachęcam do tego, żeby zdrowo się odżywiać, żeby dobrze spać i się ruszać, bo to są trzy czynniki najbardziej wpływające na mikrobiom i nasze zdrowe życie. No ale mówię, cały świat czeka na coś takiego, co będzie można przyjąć i w szybki sposób, radykalny sobie ten mikrobiom zmienić. No i my jesteśmy właśnie w tej ścieżce, żeby takie coś stworzyć.
0: Czy ktoś na świecie jeszcze się tym zajmuje?
1: No, z danych publicznych dwie firmy naukowe, jedna amerykańska, jedna australijska, pracują nad biosyntetycznym mikrobiomem, czyli czymś podobnym do nas, w innych metodach, innymi metodami chcą to uzyskać. Natomiast nie widziałem jeszcze też takiej firmy, która by pracowała nad takim biosyntetycznym mikrobiomem w longevity. Jest cała masa firm, która oferuje różnego rodzaju probiotyki, metabolity, suplementy i tak dalej, że to będzie wydłużać życie. Żadna z nich nie ma dobrych badań naukowych tak naprawdę, więc trudno mi coś rekomendować, czy tam się ustosunkowywać. Także no jesteśmy, myślę, że w czubie liderów, co najmniej w trójce, która dąży do takiego biosyntetycznego mikrobiomu, który może będzie panaceum na większość stanów, czy to chorobowych, czy nie, albo rzeczywiście w celowanym wskazaniu, jak to nasze.
0: Żeby wszystkim słuchaczom uzmysłowić,

0: jaka to jest ważna praca i poważna sprawa i nie trzeba było odsłuchiwać teraz na gwałt poprzednich naszych audycji, to ja chciałabym, żeby pan profesor przypomniał, dlaczego to jest takie ważne i trudne znalezienie na przykład odpowiednich dawców. To nie jest łatwa sprawa, prawda?
1: No bardzo, ekstremalnie wręcz trudna. Tutaj to powiedzenie, że

0: My je też u chorych z upośledzoną odpornością, ja jako hematolog, wywodząc się z takich terapii, no chemioterapii i tak dalej, to było ważne. I drugie, że ten mikrobiom musi być bardzo dobry, rzeczywiście wzorzec takiego zdrowego mikrobiomu. No i dawcy przechodzą najpierw kwestionariusz, na którym odpada 80%, bo tam wykluczamy w ogóle jakiekolwiek powiązania z chorobami. Wizyta lekarska, pielęgniarska i 140 około badań z kału i z krwi. No i dopiero jak ktoś przejdzie to wszystko, to staje się dawcą tej mikrobioty. No i my z niej wytwarzamy w warunkach beztlenowych cały łańcuch technologiczny, bo to są 99,9 beztlenowe bakterie. Wytwarzamy te preparaty mikrobioty jelitowej do stosowania u ludzi. Dzisiaj już jest jedno, tak naprawdę dwa wskazania oficjalne, gdzie właściwie powinno się zastosować mikrobiotę. Pierwsze to jest takie ciężkie zakażenie jelit bakterią, która się nazywa Clostridium difficile. Śmiertelność 30% lub więcej i mikrobiota działa ponad 90% skuteczności w wyleczeniu nawrotowej choroby, co jest w porównaniu do antybiotyków no, kosmicznym przeskokiem z 30 do 50%. I drugie wskazanie, w którym nieskromnie powiem, że mamy swój udział, to jest rekomendowanie przez Europejskie Towarzystwo Przeszczepiania Szpiku mikrobioty jako w trzeciej linii leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi takiego ciężkiego powikłania po przeszczepieniu szpiku. Tam też to działa, badałem to, opublikowaliśmy wyniki. Ponad 50% właściwie udaje się wyciągnąć z grobu, mówiąc wprost, już w sytuacjach, w których nic nie działa. No więc tutaj rzeczywiście my mówimy o jakimś kosmosie, ale to, co robimy, jest potwierdzone naukowo i te mikroby okazuje się, że mają połączenie pozornie siedząc w jelitach z całym organizmem. Przede wszystkim właśnie przez układ odpornościowy, który stymulują, przez układ endokrynny, hormonalny, same produkują hormony i stymulują, i przez układ nerwowy. Najdłuższy nerw wychodzący z mózgu, nerw błędny, kończy się w jelitach, właśnie zaopatruje trzewia i 80% sygnałów, które ten nerw przewodzi, przewodzi z jelit do mózgu. Czyli to jest też, jak widzimy, ewolucyjnie wypracowane, że on zbiera jak gdyby informacje z ciała i przekazuje do mózgu, co się dzieje, tak sterując naszym życiem, samopoczuciem i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo dużo jeszcze nie wiemy, ale coraz więcej wiemy.
1: Ale to jak ciężko i trudno znaleźć dawców, pokazuje tylko, że naprawdę jest garstka osób, które tą florę mają w porządku, chciałoby się powiedzieć.
0: Tak, są tak zwane blue zones, takie niebieskie strefy, gdzie uważa się, że ludzie mają najzdrowsze mikrobiomy. To też koreluje z tymi strefami, gdzie ludzie żyją najdłużej. Okinawa w Japonii, tam niektóre części Włoch i tak dalej. Dlaczego? Bo oni mają zakonserwowany jakby sposób życia, jedzenia. Jedzą naturalne produkty, nie łykają chemii, nie stosują przede wszystkim też no, środków typu, większość kosmetyków to są nowe cząsteczki nieznane naszemu układowi odpornościowemu, czyli im bardziej naturalnie żyjemy, tym lepiej. A dzisiaj no, świat zachodni jest na drugiej stronie tej płaszczyzny, czyli szybko, pięknie, można powiedzieć, żyjmy krótko, ale szczęśliwie.
1: Ale kolorowo, i się uszczęśliwiamy,
0: tak. Kolorowo chcemy pachnieć, tak, jemy niestety wysoko przetworzoną żywność, to wszystko nam niestety szkodzi.
1: No to zapytam teraz o same prace, bo była mowa o tym, że prace trwają. Ile to mniej więcej potrwa? Czy podzielone są na jakieś etapy, kiedy spodziewacie się efektów, wyników?
0: Tak, no budowanie całej tej platformy technologicznej trwało, można powiedzieć, 6 lat od 2020 roku, gdzie po kolei budowaliśmy czteromodułową platformę technologiczną, żeby taki mikrobiom stworzyć. Na dziś już mogę powiedzieć, że ją mamy praktycznie i do 18 miesięcy chcemy ten biosyntetyczny mikrobiom mieć już zamknięty w kapsułce, możliwy do podawania w badaniach najpierw przedklinicznych i potem u ludzi. Czyli do 18 miesięcy, tak naprawdę no, zakładamy do końca przyszłego roku, mam nadzieję, że to będzie trochę wcześniej, będziemy mogli się pochwalić, mam nadzieję, że taki mikrobiom stworzyliśmy. To znaczy, że my potrafimy w tym bioreaktorze, bo to na końcu jest bioreaktor, czyli taki można powiedzieć duży zbiornik z ogromną liczbą różnych sond, kabli, gdzie podajemy preparaty, media, tak zwane, tak dożywiamy te bakterie. My musimy znaleźć, jak ten ekosystem tych kilkudziesięciu, może kilkuset bakterii, które chcemy wspólnie hodować, czego on potrzebuje jako takie ekwilibrum, jako taka wspólnota, tak? Czyli znaleźć ten mechanizm, jak te bakterie ze sobą współżyją, wynaleźć, jakie im potrzebne są środki do życia, gazy i tak dalej, i tak dalej. I pracujemy nad tym w oparciu o sztuczną inteligencję, najnowsze technologie i laboratoryjne, robotyzację, uczenie maszynowe, które robi zdjęcia i na podstawie tego nam klasyfikuje bakterie. No,

0: To jest niezwykle naszpikowane laboratorium, które właśnie tworzymy i wierzymy, że to nam pomoże stworzyć ten mikrobiom, co de facto, jak to liczymy, o 5 do 7 lat skróci cały proces wytwarzania czegoś takiego. Bo dzięki właśnie sztucznej inteligencji, to jest akurat plus, i dzięki robotyzacji, miniaturyzacji laboratorium, my możemy po pierwsze szybciej to zrobić i po drugie zużyć dużo mniej odczynników. I my te wszystkie metody żeśmy wbudowali 2 lata, budowaliśmy koncept całej tej platformy. Dzisiaj ona jest, jedziemy już z tym, żeby rzeczywiście ten bioterapeutyk był i mam nadzieję, że może mnie pani redaktor zaprosi pod koniec przyszłego roku, będę mógł to ogłosić.
1: No ja trzymam kciuki i wszystkich państwa też, słuchaczy Polskiego Radia 24, zachęcam do tego, żeby trzymać kciuki za Human Biome, za te prace, które są prowadzone przez polskich naukowców tutaj u nas w Polsce i mam nadzieję, że to będzie też taki sygnał cały czas, mam nadzieję, że będzie to sygnał też dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć po prostu tak genialną pracę, fantastyczną pracę i tworzenie być może leków, terapeutyków, nie tylko pro longevity, ale po prostu ratujących zdrowie i życie w bardzo wielu wymiarach. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Jarosław Biliński, prezes i założyciel Human Biome SA. Rozmawialiśmy dzisiaj o mikrobiomie, ale właśnie w kontekście długowieczności i longevity, zdrowy mikrobiom jako jeden z tych elementów układanki, ale rozmawialiśmy też oczywiście o pracach nad stworzeniem, nad opracowaniem takiego właśnie terapeutyku pro longevity, sprzyjającemu długowieczności, takiemu, który wymieni ten źle funkcjonujący mikrobiom w stanach zapalnych na ten, który będzie zdrowy i który spowoduje, że będziemy żyć dłużej i sprawniej. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim miłego wieczoru.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda?
4: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minister obrony ujawnił informacje o pomocy przekazywanej Ukrainie. Mowa o broni, amunicji i samolotach. Wystawiali wysokie rachunki za swoją pracę szajka neurochirurgów pod lupą śledczych. Ewakuacja kilku tysięcy mieszkańców we Wrocławiu. Odnaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Minęła 20. Damian Szpyra. Dobry wieczór. Sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych, tyle od 2022 roku Polska przekazała Ukrainie. Minister Obrony Narodowej rozpoczął proces odtajniania informacji dotyczących przekazywania uzbrojenia i amunicji dla naszego wschodniego sąsiada. Podczas spotkania z dziennikarzami Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił również zamieszanie dotyczące przekazywania samolotów MiG-29 oraz rakiet PAK-3 do systemów Patriot.
2: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do

0: swoich państw.
1: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
0: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
1: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prokuratura, CBA i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy zajmują się spółką neurochirurgów. Chodzi o ustalenia wirtualnej Polski, z których wynika, że specjaliści z różnych województw wystawiali szpitalom rachunki na 26 tysięcy złotych za godzinę. Dziennie niektórzy potrafili zarobić 300 tysięcy złotych, mówił w Polskim Radiu rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
3: Jeśli chodzi o tę sytuację z neurochirurgami, no to z naszej strony my przekazaliśmy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej informacje o tym, że wypłynęły w mediach doniesienia o nieprawidłowościach i to będzie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej badał na gruncie właśnie odpowiedzialności zawodowej, czy doszło do przekroczenia kodeksu etyki lekarskiej.
2: Premier Donald Tusk do jutra czeka na rekomendacje resortu zdrowia i NFZ, które mają ukrócić niewłaściwe praktyki w ochronie zdrowia. Chodzi m.in. o kominy płacowe lekarzy i czas pracy medyków. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Do zdarzenia doszło wczoraj. Pojazd wraz z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny i w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
2: Straż pożarna poinformowała, że w wypadku ucierpiało 6 osób. 2 z nich trafiły do szpitala. Jutro we Wrocławiu ewakuacja około 3000 osób. Będą oni musieli opuścić tereny w rejonie ulicy Trzemeskiej. Podczas prac ziemnych znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuację zaplanowano na jutrzejszy poranek.
5: Teren w promieniu około 300 metrów od znaleziska musi zostać opuszczony najpóźniej do godziny 8.30. Ewakuacja obejmuje m.in. 2 przedszkola przy Inowrocławskiej oraz przy ulicy Dobrej. W sumie mieszkania będzie musiało opuścić 3000 osób. Wyznaczono dla nich miejsce ewakuacji w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej. Dla osób wymagających przewozu zapewniony zostanie transport MPK z przystanku Legnicka Młodych Techników. W czasie akcji wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu oraz okresowe zamknięcia ulic w rejonie działania.
2: Mówiła Beata Makowska z Radia Wrocław. Dostał czerwoną kartkę, ale zagra w najbliższym meczu. Mowa o napastniku amerykańskiej reprezentacji Florianie Baloganie, który podczas meczu z Bośnią i Hercegowiną został ukarany za faul na bośniackim obrońcy. Decyzją FIFA kara została zawieszona na rok. Prezydent Donald Trump potwierdził, że w tej sprawie interweniował u szefa organizacji Gianniego Infantino. Przy okazji zaatakował też sędziego, który ukarał zawodnika amerykańskiej drużyny.
6: Donald Trump powiedział, że oglądał mecz drużyny Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną, podczas którego Balogun dostał czerwoną kartkę. Rozumiem sport bardzo dobrze, to nie był faul. Mówił podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Prezydent USA rzucił podejrzenie na sędziego. Ten sędzia jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzicie jego przeszłość. Według prezydenta USA nawet drużyna przeciwna była zaskoczona czerwoną kartką. Trump nie uważa, że jego telefon do szefa FIFA był niewłaściwy. Poprosiłem o zbadanie sprawy, bo nie uważam, że to był faul, a znam się na tym. Trump przyznał, że podczas rozmowy z Infantino podkreślał, jak wielkim sukcesem są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Relacjonował Marek Wałkuski, a więcej o sporcie w magazynie sportowym tuż po prognozie pogody.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W nocy pochmurno i z przelotnym deszczem. Intensywniej padać będzie na północy, w centrum i na wschodzie. Tam może spaść od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Taki stan utrzyma się również jutro w ciągu dnia, choć w wielu miejscach spodziewane są też przejaśnienia. Termometry wskażą jutro od około 17 stopni na północy i wschodzie, 20 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

0: 6 minut po godzinie 20, a obok mnie nasz nowy kolega Marek Grzechowski. Dlaczego nowy? To chyba debiut. Witaj, Marku.
1: To jest debiut w tej roli, bo nie przed mikrofonem. Przed mikrofonem zdarzało mi się już nieraz występować, natomiast rzeczywiście w roli prowadzącego to jest debiut.
0: No dobrze, a debiut pana prezydenta Trumpa, który stwierdził, że jest ważniejszy niż sędzia piłkarski. Właściwie ta czerwona kartka to nie powinna być przyznana.
1: Muszę przyznać, że jakoś w ogóle nie jestem tym zaskoczony. To znaczy, no, znając Trumpa, możemy stwierdzić, że on potrafi załatwić wszystko, bo to jest taki załatwiacz.
0: No dobrze, ale proszę państwa, znakomite załatwienie sprawy, czyli magazyn sportowy Tuż Tuż i Marek Grzechowski.
1: A zatem czas na magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości. Kolejnymi po Francji i Maroku ćwierćfinalistami Mistrzostw Świata zostali piłkarze Norwegii i Anglii. Norwegowie pokonali Brazylię 2-1 po 2 golach Erlinga Haalanda, a Anglicy po ciężkim boju, grając ponad pół godziny w dziesiątkę, wyrwali wygraną 3-2 z Meksykiem. Norwegia i Anglia zmierzy się w sobotę w walce o półfinał. Polscy koszykarze wygrali w Krakowie z Holandią 92-84 w ostatnim meczu pierwszej fazy kwalifikacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół już wcześniej miał zapewniony udział w drugiej rundzie walki o Mundial, a przed spotkaniem trener Igor Milicic przedłużył o rok wygasający z końcem lipca kontrakt z Polskim Związkiem Koszykówki. W kolarskim Tour de France trzeci etap z hiszpańskiego Granollers do francuskiego Le Angle. Bezkonkurencyjny był mistrz świata Tadej Pogacar. Na 196-kilometrowej trasie Słoweniec przycisnął na samym finiszu, oderwał się od stawki i o 2 sekundy wyprzedził dotychczasowego lidera Duńczyka Jonasa Vingegaarda oraz Ekwadorczyka Ricarda Carapaza. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek bardzo daleko poza pierwszą setką. Pogacar odebrał prowadzenie Vingegaarda, który spadł na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej, ale z tym samym czasem trzeci jest Holender Remco Evenepoel z 23-sekundową stratą. Na tenisowym Wimbledonie poznaliśmy pierwsze uczestniczki ćwierćfinałów. Nie zagra w tych ćwierćfinałach pogromczyni Igi Świątek, Filipinka Aleksandra Ayala, która w 1/8 finału uległa Włoszce Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. Zwyciężczyni zmierzy się w walce o półfinał z Ukrainką Martą Kostiuk. W pozostałych ćwierćfinałach zagrają Japonka Naomi Osaka z Czeszką Karoliną Muchową, Czeszka Linda Noskowa z Belgijką Elis Mertens i Amerykanki Jessica Pegula z Coco Gauff. Siatkarska reprezentacja Polski kobiet szykuje się do trzeciego, ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów, który od 8 do 12 lipca odbędzie się w Osace. Trener Stefano Lavarini postanowił dokonać 2 zmian w składzie. Do kraju wróciły Natalia Kecher i Martyna Łukasik. W ich miejsce do Japonii poleciały Anna Obiała i Julia Orzoł. Rywalkami biało-czerwonych w Osace będą Turczynki, Amerykanki, Brazylijki i Japonki. Polki w tej chwili zajmują 4. miejsce w tabeli. Tymczasem w piłkarskich mistrzostwach świata emocji przybywa w miarę jak zbliżamy się do ostatecznych rozstrzygnięć. Za kilkadziesiąt minut o 21:00 w Arlington pod Dallas wielka bitwa europejskich potęg w 1/8 finału. Hiszpania kontra Portugalia. Jerzego Dudka, byłego bramkarza reprezentacji Polski, kiedyś zawodnika Realu Madryt, spytaliśmy, kto jest jego faworytem.
2: Chyba Hiszpania jest takim minimalnym faworytem, można powiedzieć, ale na tym poziomie to już tak, jak widzimy, co zgrywa największą rolę, to potężne emocje. No to są duże emocje czasami, ale Hiszpania ma bardziej wyrównany skład. Wszyscy narzekają właśnie w Portugalii, że Martinez daje za dużo kredytu Ronaldo, że Cristiano nie jest tym zawodnikiem, który był, że jednak przez większe spotkania nie daje tego, co powinien dawać, co kiedyś dawał. No strzelił 3 gole. To nie jest zły wynik, ale jak popatrzymy na innych strzelców, to na pewno można powiedzieć, trochę inna półka. Natomiast Martinez ma swój plan. Na razie to działa, na razie to jest skuteczne i ciekawe, czy wystarczy na Hiszpanów, bo Hiszpanie mają bardzo dobrze zbalansowany zespół. Pedri czy Rodri to są zawodnicy o dużej energetyce, można powiedzieć, w środku pola. Unai Simon robi kolejny rekord minut niepuszczonej bramki na Mistrzostwa Świata. To też świadczy o tym, jak dobrze ta obrona jest zorganizowana, jak po prostu oni trzymają tą piłkę i nie dopuszczają przeciwnika do stworzenia akcji. Bardzo skuteczne jest Oyarzabal. To nie jest typowy napastnik, tego

0: Najbardziej mi chyba w Hiszpanii brakuje, ale jak mówimy o Hiszpaniach, to zawsze oni grali z typową dziewiątką, zawsze tam była wymienność funkcji, robienie przewagi w każdej formacji właśnie poprzez zejście napastnika do środkowej formacji boiska i ta duża wymienność. No i będziemy mieli na pewno pojedynek Ronaldo z Jamalem, taki korespondencyjny, bo tutaj jedna gwiazda już powoli schodzi z tej areny piłkarskiej. Niesamowite sukcesy Cristiano Ronaldo i młoda gwiazda Jamal, który dopiero wchodzi, który się próbuje orientować, o co chodzi na takim dużym turnieju, jak to wygląda, jakie to są emocje, jakie to są oczekiwania, jak zdobyć sympatię kibiców, więc na pewno na ten pojedynek tutaj będziemy zwracać uwagę i no ja bym nie powiedział, który jest tutaj faworytem, ale myślę, że minimalnie większe szanse na zwycięstwo ma jednak Hiszpania.
1: O 2:00 w nocy polskiego czasu na boisko w Seattle wyjdą Amerykanie i Belgowie, by walczyć o ćwierćfinał mundialu. Wszyscy mówią jednak o tym, co wydarzyło się przy okazji tego spotkania, tyle że przy zielonym stoliku. Folarin Balogun, amerykański napastnik, został dopuszczony do gry mimo otrzymania czerwonej kartki w poprzednim meczu z Bośnią i Hercegowiną. FIFA zawiesiła jednak wykonanie decyzji, a amerykańskie media sugerują, że wpływ na to mógł mieć telefon prezydenta Donalda Trumpa do szefa federacji Gianniego Infantino. Były sędzia międzynarodowy Adam Lyczmański podkreśla, że to niebezpieczny precedens.
2: Ja nie znam żadnego przepisu tego typu. Raz precedens, a dwa, no nie wiadomo do czego to może nas doprowadzić, więc powiem szczerze, jestem zaniepokojony taką decyzją i nie spotkałem się przez 27 lat, jak w piłce nożnej jestem, w sędziowaniu w zasadzie, z takim czymś, więc jestem w ciężkim szoku. Nie wiem, do czego to doprowadzi, bo teraz każdy będzie mógł się odwoływać od kartki. Pytanie, co jeżeli te kartki nie będą anulowane? Nie, no tym bardziej, że wszyscy widzieliśmy, że był to faul na czerwoną kartkę, więc kompletnie ja tego nie rozumiem i nie wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Dla mnie jest to decyzja niezrozumiała, niebezpieczna i wręcz no, niewiarygodna, tak bym powiedział.
1: Kontynuujemy ten wątek, ale już w towarzystwie gościa jest z nami Andrzej Janisz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Andrzeju, czy jak i czy jesteś zaskoczony tym, co właśnie się dokonało przy okazji tej czerwonej kartki i decyzji FIFA?
3: Nie będę mówił, że jestem w ciężkim szoku, o czym powiedział pan Lyczmański, natomiast powiem, że mimo, że czegoś takiego się nie spodziewałem, to jednak zupełnie mnie to nie dziwi, dlatego że rzecz ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i ma miejsce również, o ile prawdziwe są informacje, że interweniował sam prezydent Donald Trump, bo przecież to jest fenomenalna dla niego zagrywka. Popatrzcie ludzie, co ja robię dla naszego kraju. Sprawiam, że załatwiona została sprawa, która wydawało się, że jest niemożliwa do załatwienia, a jeżeli dzięki temu pokonamy Belgię i pójdziemy dalej, to zostaniemy mistrzami świata. Zagrywka jest marketingowa, zagrywka jest niebezpieczna. Natomiast to, w jaki sposób Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ulega prezydentowi Stanów Zjednoczonych i to od momentu, kiedy on został wybrany na drugą kadencję, a Stany Zjednoczone były współgospodarzem tych mistrzostw, jest wprost żenujące, jeżeli porównamy to również z tym, jak zachowuje się ta właśnie federacja w stosunku do każdej innej federacji oprócz amerykańskiej i tylko w tym turnieju.
1: No właśnie, bo to taki turniej troszkę pod egidą prezydenta Trumpa i jego przyjaciela najlepszego Gianniego Infantino. Zresztą dopowiem co wspomniałeś. Trump już się przyznał, że dzwonił. Rzeczywiście, że dzwonił, że wykonał ten telefon. No oczywiście nie naciskał, on oczywiście niczego się nie domagał. Tak delikatnie zasugerował, że właściwie ta kartka nie powinna być pokazana.
3: Przechodził przypadkowo stragarzami. Natomiast już wiemy, że protest belgijskiej federacji został odrzucony przez FIFA, a powód jest taki, że Federacja Belgii nie była stroną absolutnie w tej sprawie, w związku z czym on nawet nie został odrzucony, tylko został uznany za bezzasadny i w ogóle nie był rozpatrywany. Sytuacja jest o tyle trudna, że nikt nie kwestionuje tego, że Balogun dostał czerwoną kartkę za służenie. Z wyjątkiem prezydenta Trumpa, oczywiście. Dlatego, że ta kartka nie została odwołana, anulowana, co można zrobić, jeżeli decyzja jest niesprawiedliwa. W związku z czym uznano, że ten faul zasługiwał na czerwoną kartkę. Natomiast zawieszono drugą część kary. Pierwszą częścią jest wyrzucenie zawodnika z boiska, a drugą jest nieobecność w następnym, ewentualnie w większej liczbie spotkań. Tu był jeden mecz i ta druga część została zawieszona i nikt nie znajdzie absolutnie żadnego logicznego uzasadnienia, ale jak wiadomo, Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej i jej prezydentowi, bo tam się żaden

0: zarząd nie zbierał, nie tylko Infantino sam podjął tę decyzję dyktatorską, to on to nie musi nikomu tego tłumaczyć.
1: Jeżeli mamy już ten zestaw kuriozów w trakcie mundialu, no to kilka kolejnych z ostatnich dni, choćby sędziowskie sytuacje. Sytuacja z meczu Paragwaj, z meczu Paragwajów, który z Francją wydawało się, że niekoniecznie gra w futbol, natomiast uprawia coś w rodzaju zapasów, coś w rodzaju MMA i tak dalej, co oczywiście może robić, natomiast sędzia z Uzbekistanu, chyba nie będziemy przez, jakby, nie, no nie będziemy jego nazwiska powtarzać, bo nie zasługuje na to, postanowił nie patrzeć na to, albo zamknąć oczy, albo akurat w drugą stronę był odwrócony.
0: Tak, ja się absolutnie zgadzam z tym, co wypisywano nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, hańba futbolu, nawet z twoimi słowami o zapasach i MMA. Nie, każdy może grać tak, jak chce. Jeżeli drużyna wychodzi na mecz z zamiarem unicestwienia rywala, to też może to zrobić. Tylko po to są na boisku sędziowie, żeby to uniemożliwić. I jeżeli ów arbiter z Uzbekistanu pokazałby na początku spotkania ze trzy żółte kartki, to niekoniecznie Francuzom, tylko zawodnikom z Paragwaju, to ten mecz by tak nie wyglądał. Jeżeli do tego byłaby druga żółta kartka, bo nawet nie musiała być żadna od razu czerwona pokazywana, to wówczas być może graliby zupełnie inaczej. Natomiast ja nie wykluczając możliwości takiego podejścia do meczu, bo my widzieliśmy już mecze, w których zawodnicy tak grali, tylko że te drużyny kończyły mecze w 9 na przykład i było po sprawie. To chciałbym powiedzieć, że w poprzednim meczu z Niemcami Paragwajczycy grali bardzo podobnie. Tam też na przykład została odwołana bramka Jonathana Taha z powodu moim zdaniem wyimaginowanego faulu na bramkarzu. Sędziowie mają za dużo możliwości interpretacji i to nie jest wina jednego, drugiego, trzeciego sędziego, tylko to jest proces, który ja obserwuję, proces gmatwania przepisów i rozszerzania sędziowskiej interpretacji w celu wpływania na wynik spotkania. Taka jest moja teza o tym sędziowaniu w tych mistrzostwach świata.
1: No inna sprawa, że sędziów powinno się na pewno dobierać lepiej troszeczkę niż to ma tutaj miejsce. Czy sądzisz, że to koniec kuriozów na tych mistrzostwach różnych organizacyjnych? Bo ja mam takie niejasne wrażenie, że chyba nie.
0: Jeżeli chodzi o sprawy sędziowskie, to absolutnie nie jestem przekonany, że będziemy świadkami jeszcze przeciągania za uszy, kto wie, czy nie nawet tej nocy w meczu Stany Zjednoczone-Belgia.
1: To się okaże. Dziękuję. Andrzej Janisz był naszym gościem.
0: Dziękuję.
1: Tyle o piłkarskim mundialu. Teraz przeniesiemy się na inne murawy, ale tym razem tenisowe na Wimbledonie. Występy singlowe Polaków były znaczone wielkim pechem. Tak chyba możemy podsumować to, czego byliśmy świadkami w londyńskim turnieju. Na kortach Wimbledonu jest specjalny wysłannik radiowej jedynki Cezary Gurjew, z którym porozmawiamy o tym, co się wydarzyło przy Church Road. Słyszymy się, Czarku?
2: Dobry wieczór, tak Marku, słyszymy się.
1: Dobry wieczór, Czarku. No więc jak, pech, dużo pecha. Przede wszystkim dotyczy to tych, na których liczyliśmy najbardziej. O, na troszeczkę na bok tutaj bym odłożył w tej chwili sprawę Igi Świątek, no ale Hubert Hurkacz chyba jest taki niesmak do dziś, że to się tak skończyło, a mogło się skończyć zupełnie inaczej. No i Maja Chwalińska też przegrała bardziej z kontuzją niż z rywalkami.
2: Tak, ale to jest wliczone jednak w rywalizacji. Ten turniej rozgrywany jest od 1877 roku. To odgłosy, te emocje kibiców, to co się tutaj dzieje i każdego roku. No chociażby ten tenisista, który jest na korcie, Grigor Dimitrov, w ubiegłym roku miał dwa wygrane sety z Jannikiem Sinnerem, który był w rewelacyjnym formie, no i kontuzja. Dziś obserwuje go, dopinguje Roger Federer, który się pojawił, ośmiokrotny zwycięzca Wimbledonu. O Dimitrovie mówiono kiedyś Baby Federer. Powracając do naszych tenisistów, tak, Hubert Hurkacz miał wielką szansę. To jest no, cała otoczka. Ten kort numer 2, kiedyś nazywany cmentarzyskiem zwycięzców. Teraz w tym miejscu tego kortu jest trójka, ale ta dwójka nie zawsze ma dobrą renomę. Dwa lata temu groźna kontuzja. Teraz też kontuzja, oby nie była tak dotkliwa, jak te problemy z kolanem. Ja bym też, Marku, powiedział o Kamilu Majchrzanie. On przegrał za Carbis Fajdą z Amerykaninem w 5 setach. To był też mecz do...

0: wygrania. No oczywiście Maja Chwalińska, też duża historia. No przecież Maja podbiła serca kibiców nie tylko w Polsce, na całym świecie. Przebrnęła kwalifikacje. No przecież Elize Mertens, którą przed chwilą wymieniałeś w gronie ćwierćfinalistek, została pokonana przez Maję. Maja była w rewelacyjnej formie, ale to się wszystko nakłada. Ten sport właśnie, bo mówimy o tenisie, jest niezwykle intensywny. Podróże, ciągły pęd, tak jak widzimy w piłce nożnej, tych meczów coraz więcej. To jest absolutna komercjalizacja. Tak samo jest w tenisie. Mówi o tym, a nawet już powiedział, że nie chce mu się o tym mówić, Novak Djokovic. Maja była po prostu przemęczona. Jeszcze w pamięci miała to, co się wydarzyło na kortach imienia Rolanda Garrosa. No ale trudno, no cieszyliśmy się z sukcesu Mai w Paryżu. Teraz trochę obeszliśmy się ze smakiem. A trzeba też pamiętać, że chyba taki największy problem dla sympatyków tenisa w Polsce, no Iga Świątek. Ona ma 6 turniejów wielkoszlemowych wygrane. Aryna Sabalenka ciągle prowadzi, a ta czwórka ciągle jest przy jej nazwisku. A przecież wydawało się, że ona będzie też bić rekordy. Także Iga Świątek absolutna legenda, ale ma olbrzymie problemy. Wiem, że zdaje sobie z tego sprawę, ale musi, tak mi się wydaje, bardzo dużo zmienić w swoim otoczeniu.
1: Oczywiście to jest temat na dłuższą dyskusję i nie na naszą krótką rozmowę dzisiaj, ale co właściwie powinna zrobić Iga Świątek, bo widać, że i ma się różnych metod, były już zmiany trenerów, gdzieś praca nad serwisem, praca z Rafą Nadalem. Tak najkrócej, gdybyś mógł powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, czego ty byś oczekiwał, co mogłoby przynieść zmiany.
0: Tak, ja ją oczekiwam. No to jest tak. Tak jak powiedziałeś, to nie jest prosty temat. Wydaje mi się, że powinny zajść znaczące zmiany w jej otoczeniu. Nie mam tutaj konkretnie na myśli trenera. Prawda jest taka, że Iga Świątek pod okiem Tomasza Wiktorowskiego, to jest niewątpliwe, osiągnęła wielkie rezultaty. Też był wpływ oczywiście Piotra Sierżbutowskiego, bo wiem, jaką pracę wykonali w San Diego, a więc no, tych kilka miesięcy wcześniej, jak już nie pracowała z Piotrem, to też była nieoczekiwana zmiana szkoleniowca, też być może związana z tym jej otoczeniem. I tutaj stawiam na razie kropkę. Tomasz Wiktorowski, mistrz na pewno taktyki. No ja bym nie posądzał, że Tomek ma jakąś wielką zdolność uczenia techniki, ale on jest genialnym analitykiem. On potrafi naprawdę wyciągać świetne wnioski, nie tylko dlatego, że no, politechnika gdzieś tam ukończona, ale to jest taki typ człowieka, bardzo chłodno, bardzo specjalistycznie wszystko określa. Mówiłeś, Marku, o tych zmianach. To popatrzmy chociażby na Uma Fiseta. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego szkoleniowca, ale trzeba mu to oddać. Wygrała Iga Świątek Wimbledon i to wygrała w wielkim stylu, ale bardzo szybko zmieniła później szkoleniowca. Także trener, no, mam nadzieję, że Francisco Roig, czy Roig, jak mówią w Katalonii, będzie chciał dalej pracować, choć teraz słyszę o tym, że ma się pojawić kolejny szkoleniowiec, a Roig myślę, że przydałby się nie na trawie, tylko już na tych twardych nawierzchniach, gdzie też pomagał nie tylko na ceglanej mączce Nadalowi. Temat rzeczywiście jest bardzo szeroki.
1: Szeroki temat, będziemy do niego jeszcze na pewno wielokrotnie wracać. Czarku, dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Tylko jedna reprezentantka Polski pozostała w seniorskiej rywalizacji na londyńskiej trawie i to Katarzyna Piter, która we wtorek w duecie z Czeszką Anną Szyszkową zagra o ćwierćfinał debla przeciwko czeskosłowackiej parze Noskowa-Szramkowa. Posłuchajmy, co powiedziała naszemu wysłannikowi na Wimbledonie.
2: Kasiu, wielkie brawa, życiowy sukces, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, trzecia runda.
3: Tak, to prawda. Radość jest bardzo duża. Cieszę się, że udało się wygrać. Oczywiście najbardziej się cieszę z tego, że miałam wielką radość na korcie. Z każdej piłki tak naprawdę. Wczoraj słuchałam wywiadu Kostiuk, która powiedziała, że przez dużą część swojej kariery tak naprawdę myślała o wyniku i wygranych i czas szybko leci i chciałaby wyjść na swój mecz wczorajszy i tak naprawdę cieszyć się, że tu jest. Cieszyć się, że stoi na korcie, bo oczywiście wszyscy chcemy wygrywać, ale ta radość jest ważna. Także przy takim bliskim meczu akceptowałam, że mogę przegrać albo wygrać. W pełni to akceptowałam. Myślę, że to jest powód, dla którego mogłam grać taka wolna i taka szczęśliwa.
2: Radość, ale Kasiu, można powiedzieć, twoja miłość do tenisa. Piękna czapeczka, truskawka, kocham Wimbledon. To jedno, ale jak to nie kochać, bo przecież masz porównanie. 19 lat temu miałaś 16 lat, grałaś w półfinale rywalizacji juniorek. Czas szybko leci. Widzisz zmiany na tych kortach?

0: ciągle tutaj jesteś.
1: Tak, tutaj muszę docenić i zauważyć to, bo też czasami teraz już w takim wieku się czasami wraca do tyłu, ciągle tutaj jestem, walczę i sprawia mi to wielką przyjemność i myślę, że nawet większą niż kiedyś, kiedy się grało tylko po to, żeby wygrywać i nie widziało się całego obrazku życia. Teraz widzę, jestem tutaj z bratem i tatą, który mnie wspiera i z moim chłopakiem i po prostu wychodzę na kort i gram dla siebie, także dzisiaj też będziemy celebrować to zwycięstwo. Mam ogromną pasję do tenisa, niezależnie czy będę grała profesjonalnie, czy nie. Zawsze tenis będzie w moim sercu, ale pewnie w przyszłości, jak to wszystko idzie do przodu i się zmienia, przyjdzie czas, żeby pożegnać się z profesjonalną karierą, ale jeszcze nie teraz.
0: Kasiu, celebrowanie, żegnanie się z karierą, wszystko przed tobą, jeszcze tutaj robota jest do wykonania.
1: Tak, teraz jestem świeżo po meczu i jeszcze o tym w tym momencie nie myślę. Wiem, że jak wyjdę na kort, to dam z siebie wszystko, będę grała w taki sposób, w jaki grałam dzisiaj, czyli dla siebie, z radością w sercu każdą piłkę, a na razie nawet nie patrzę w swój telefon, tylko po prostu doceniam to i jestem bardzo wdzięczna za to, że się udało, bo przy tak bliskim meczu każdy może wygrać i po prostu cieszę się, jestem wdzięczna sobie i polskim fanom. Do zobaczenia w przyszłym meczu. Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy dyscyplinę. Jedyna polska mistrzyni olimpijska z igrzysk w Paryżu z 2024 roku, gwiazda wspinaczki sportowej na czas Aleksandra Mirosław, zapowiedziała na początku roku, że ten sezon będzie jej ostatnim w zawodowej karierze. W weekend w Krakowie pożegnała się z polskimi kibicami i Pucharem Świata, ale to nie były jej ostatnie zawody, w których wzięła udział w tym roku, bo ostatnimi będą sierpniowe Mistrzostwa Europy we Francji. Natomiast w Krakowie Mirosław była czwarta po falstarcie, pechowym falstarcie w finałowym biegu, w którym brały udział cztery zawodniczki. Natomiast bardzo ciepło wyrażała się o atmosferze, jaką stworzyła widownia na rynku głównym.
3: Była wspaniała. Kibice tak samo jak w tamtym roku, tak samo w tym roku nie zawiedli. Cieszę się, że mogłam z tego czerpać, że byłam obecna i że mogłam tego doświadczyć, bo to jest niesamowite startować w swoim kraju. Oczywiście jakby nie jest to też najłatwiejsza rzecz na świecie, bo czuję się gdzieś tam, że każdy życzy mi jak najlepiej i chce się spełnić te życzenia, ale na koniec dnia tak naprawdę robię to dla siebie i cieszę się, że po prostu mam nadzieję, że zainspirowałam przynajmniej kilku ludzi. Jeżeli tak, to jakby mogę być po prostu szczęśliwa, spełniona i zejść z podniesionym czołem.
2: I na tym kończymy dzisiejszy magazyn sportowy. Do usłyszenia, mówi Marek Grzochowski.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Przekazane Ukrainie pociski do systemów Patriot to ułamek tego, czym dysponuje Polska w całym swoim systemie obrony przeciwlotniczej. Zapewniał o tym generał Mieczysław Bieniek, dowódca szefa MONU, doradca szefa MONU i były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Zdaniem opozycji, poprzez przekazanie tego sprzętu osłabiono bezpieczeństwo Polski. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, mówił Mieczysław Bieniek.
11: To jest ułamek tego, co mamy. To jest kilka sztuk, nie kilkadziesiąt, tylko kilka sztuk. I one będą w każdej chwili uzupełnione zapasami, które zamówiliśmy i nie wypadamy tam z żadnej kolejki. Jest tylko pięć krajów, które mają pociski PAK-3 w sojuszu dzisiaj tu na terenie europejskim. My się do tej zaliczamy.
10: Szef MONU rozpoczął dziś ujawnianie danych o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Wynika z nich, że najwięcej sprzętu trafiło za wschodnią granicę w latach 2022-2023. Jego wartość to prawie 15 miliardów złotych. W informacjach Warszawa i nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym. Głosami radnych

0: Koalicji Obywatelskiej odrzucono wniosek radnych PiS-u o wezwanie do dymisji wiceprezydenta Tomasza Męciny. Zdaniem wnioskujących Męcina zajmował się nadzorem nad radami nadzorczymi, w tym Szpitala Południowego. Jak mówił w czasie sesji prezydent Warszawy, nie ma w tej chwili nowych informacji, bo w szpitalu trwa miejski audyt. W związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym do dymisji podały się wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rolnicy czekają na szybkie oszacowanie strat i wypłatę pomocy. Prawie tydzień temu przez Wielkopolskę przeszła gwałtowna nawałnica z gradem. Z poszkodowanymi w Lipnie spotkał się minister rolnictwa Stefan Krajewski. Rolnicy przedstawili mu swoje postulaty.
1: Szczególnie oczekujemy szybkiego szacowania, rzetelnego szacowania. Szacowania, które nie będzie uwzględniało tylko strat, które obecnie w tej chwili są widoczne na polu, ale także te, które uwidocznią się za chwilę, za tydzień, za dwa.
2: Mam nadzieję, że w najbliższym miesiącu, sierpień czy początek września uda nam się już te pieniądze w jakiś sposób przekazywać.
0: Tak mówił minister rolnictwa. Do Urzędu Gminy w Lipnie wpłynęło już ponad 80 wniosków o oszacowanie szkód obejmujących ponad 1500 hektarów upraw. Na koniec ostrzeżenie przed kleszczami. Ocieplenie klimatu, wilgotne lato i ciepłe zimy sprzyjają temu, że kleszcze są aktywne przez cały rok. Najczęściej wgryzają się w pachwiny, skórę za uszami, szyję i zagięcia dużych stawów, mówi Małgorzata Gudewajtis z Opolskiego Sanepidu.
3: Te miejsca szczególnie powinniśmy obejrzeć, po przyjściu do domu wykąpać się, ponieważ larwy, nimfy, kleszczy mogą być niewidoczne, a mogą też bytować na naszym ciele, dlatego prysznic, gąbka skutecznie je z naszego ciała usunie.
0: Z danych epidemiologicznych opolskiego sanepidu wynika, że od początku roku do końca czerwca potwierdzono 230 zakażeń zachorowań na boreliozę.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Już 33 minuty po godzinie 20, a przybliżać świat będzie, właściwie powiększać świat, będzie Ernest Zozuń, który jest obok mnie. Witaj, Erneście.
6: Witam.
5: Tak oglądam zdjęcia z Iranu i myślę sobie, jak to wielki anachronizm jest, żeby w XXI roku istniało tak religijne państwo.
6: No nie, to nie jest anachronizm. Na Bliskim Wschodzie tak jest. To religia w bardzo dużym stopniu rządzi tymi państwami i jeśli popatrzymy nawet na te, które żyją w dużym dobrobycie, to nie są demokracje i to są państwa, w których regulują wszystkie prawa zapisy w świętych księgach. Także,
5: tej jednej w Koranie.
6: Tak, tej jednej w Koranie. No, w różnych rozdziałach, bo to nie wszystkie państwa pod te same linijki się porządkują, natomiast większe znaczenie ma tam to, co zapisane w księgach, niż to, co zapisane w jakichś tam cywilnych prawach.
5: I szczegóły za chwilę Ernest Zozuń.
4: Świat w powiększeniu.
6: A ten bliski świat powiększać będę wraz z panem Marcinem Krzyżanowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
6: Panie Marcinie, patrzę na właśnie te zdjęcia z pogrzebu Alego Chameneiego i odnoszę takie wrażenie, że społeczeństwo, które jeszcze przed tą wojną rozpoczętą przez Stany Zjednoczone i Izrael protestowało przeciw reżimowi ajatollahów, nagle o tych protestach zapomniało i wszelkie społeczne zadry wyrzuciło z siebie. Czy się mylę?
7: Niestety tak. To znaczy może nie jest to pomyłka, co pewne zbyt daleko idące uproszczenie. Ta niechęć wobec Republiki Islamskiej, ta energia protestów wciąż jest w irańskim społeczeństwie jak najbardziej obecna. Aczkolwiek w tym momencie do głosu doszli zwolennicy Republiki Islamskiej. Podczas ostatnich protestów bardzo wiele doniesień z Iranu przedstawiało sytuację niestety dosyć jednostronnie. Podkreślano liczebność protestujących i podawano niestety mylną, nieprawdziwą informację, jakoby Republika Islamska nie miała wśród Irańczyków, z wyjątkiem funkcjonariuszy i reżimu, z wyjątkiem beneficjentów systemu, nie miała żadnego poparcia.

0: A tymczasem poparcie dla Republiki Islamskiej cały czas było bardzo duże. Zresztą właśnie to poparcie pozwoliło Republice Islamskiej stłumić w bardzo brutalny sposób te protesty oraz przetrwać wojnę. Ceremonie pogrzebowe Ajatollaha Chameneiego są w tym momencie festiwalem poparcia dla Republiki Islamskiej, a kręgi opozycyjne, kolokwialnie mówiąc, siedzą teraz cicho, gdyż władze są bardzo rozpędzone, w cudzysłowie mówiąc, i nastawione na brutalną rozprawę z Ewenem.
1: Myślę, że jeszcze jedną ważną rzecz musimy powiedzieć, że nawet wśród tych protestujących być może były, to znaczy na pewno były nastroje antyreżimowe, ale to nie były nastroje proamerykańskie, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Co innego być w opozycji wobec władzy, a co innego domagać się, by jakaś obca siła, obce mocarstwo bombardowało twój kraj. Chociaż wśród Irańczyków, zwłaszcza mieszkających w Stanach Zjednoczonych, dało się też słyszeć właśnie odgłosy nawołujące do dokonywania większych zniszczeń w infrastrukturze i zwolennicy tego rozwiązania dokonywali dość ciekawego fikołka logicznego, mówiąc, że te bomby spadają nie na Iran i Irańczyków, a tylko i wyłącznie na Islamską Republikę Iranu.
1: Zjednoczenie pod flagą. Takie zjawisko też, myślę, możemy zaobserwować i jasno powiedzieć, że do tego doszło. No, jak jest wojna, to raczej idziemy jako państwo.
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że Iran zdołał tak pokierować sytuacją, a następnie tak przedstawić sytuację, zwłaszcza na swój użytek wewnętrzny, że może z dużym przekonaniem prezentować się jako zwycięzca tej wojny, co dodatkowo podbija morale. Nie bez znaczenia jest też fakt, że tak zwane target killings, czyli te zabójstwa dekapitacyjne wymierzone w najwyższe dowództwo sił zbrojnych Iranu oraz samego Chameneiego, którego pogrzeb możemy teraz obserwować, przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Tutaj też, stosując jakąś dziwną dla mnie logikę, zwolennicy tego rozwiązania twierdzili, że zabicie najwyższych przedstawicieli republiki spowoduje spadek morale w społeczeństwie, no, co dowodzi o totalnej nieznajomości irańskiego społeczeństwa i jego możliwych reakcji. Właśnie ci stojący nieco niżej stali się zachęceni do bo skoro najwyższy przywódca rzucił swoje życie na szale, skoro generałowie, jak to przedstawia propaganda irańska, nie wahali się oddać swojego życia, no to cóż mogą zrobić szeregowi żołnierze, jak nie iść za przykładem bohaterów.
1: No ale struktura państwa też była bardzo mocno zorganizowana i bardzo silna, no bo szybko te poszczególne role tych, którzy zginęli, były przejmowane.
0: Dokładnie tak. To, o czym też najprawdopodobniej zapomnieli albo czego nie wzięli pod uwagę amerykańscy planiści i strategi, to, że Republika Islamska Iranu jako państwo, jako aparat polityczny jest bardzo skomplikowaną i bardzo rozbudowaną, wielowarstwową strukturą, w której elementy zazębiają się i pokrywają. Nie da się, to nie jest tutaj jakaś klasyczna dyktatura zbudowana na kształt piramidy, gdzie faktycznie odcięcie tej głowy spowoduje paraliż całej reszty. Wprost przeciwnie, Iran od samego początku zakładał na decentralizację obrony, na wprowadzenie tak zwanej obrony mozaikowej, czyli w dużym uproszczeniu danie bardzo dużej swobody działania regionalnym dowództwom na wypadek, gdyby kwatera główna została zniszczona lub odcięta. No i efekt, przynajmniej jak do tej pory, jest dla Iranu bardzo zadowalający.
1: 4 lipca to wielkie amerykańskie święto. Nie przez przypadek, myślę, uroczystości pogrzebowe Ajatollaha.

0: Lego Chameneiego zbiegły się z tą datą?
1: Jak najbardziej. To ze strony Iranu bardzo wyraźny, symboliczny gest, który ma pokazać dzięki masowości tej ceremonii, że Republika Islamska po pierwsze nie została pokonana, po drugie, że może pochwalić się bardzo dużym poparciem społecznym i po trzecie, że Republika Islamska jest gotowa dalej walczyć bez względu na ponoszone straty.
0: No i zawiera uwagę świata.
1: I zawiera uwagę świata i w dużej mierze odbiera też tą uwagę uroczystościom rocznicowym w Stanach Zjednoczonych.
0: Pomówmy, bo 6 dni wyznaczono na ten pogrzeb. To taka tradycja, taki zwyczaj, taki ceremoniał? Czy to jest ceremoniał szczególny?
1: To jest ceremoniał szczególny, gdyż z jednej strony mamy do czynienia z głową państwa, będącego jednocześnie liderem bardzo ciężkiego kalibru, autorytetem religijnym, do tego zabitego przez wroga w czasie wojny. Więc tutaj nośność propagandowa tego wydarzenia jest nie do przecenienia. W związku z tym władze Iranu postanowiły wykorzystać, wycisnąć z tego potencjału, ile tylko się da. Stąd też idea, by uroczystości pogrzebowe odbywały się nie tylko w Teheranie, ale również w Kom i Maszhedzie, gdzie ostatecznie były najwyższy przywódca ma spocząć, ale również w zdominowanym przez szyitów Iraku, gdzie w Nadżafie i Karbali również odbędą się masowe procesje pogrzebowe, co ma dodatkowo podkreślić jedność świata szyickiego, podkreślić, że Islamska Republika Iranu to nie tylko Iran, ale też właśnie świat szyicki i dodatkowo pokazać Stanom Zjednoczonym i całemu światu, że niejako przy okazji, że Iran ma również bardzo potężne wpływy w Iraku.
0: Uprzedził pan moje pytanie, bo właśnie chciałem, byśmy wytłumaczyli, że to nie tylko sprawa państwowa, ale również sprawa religijna. Ta Karbala i ten Nadżaf to ważne miejsca wśród szyitów, prawda?
1: Najważniejsze można by wręcz stwierdzić. Oczywiście dla Iranczyków szczególną rolę odgrywa też Maszhed, gdyż jest to jedyne sanktuarium, w którym na terytorium Iranu, w którym spoczywają doczesne szczątki jednego z 12 szyickich imamów, czyli tych najświętszych, poza samym oczywiście Bogiem i prorokiem, postaci w szyickim panteonie. I ten szyizm w wydaniu dwunastkowym jest dominującą religią nie tylko w Iranie, ale również w Iraku. A jak wspomniałem, Ajatollah Ali Khamenei, oprócz tego, że był przywódcą politycznym, był również bardzo poważnym autorytetem religijnym.
0: Ta Karbala i ten Nadżaf to w ogóle tak generalnie jeszcze należy powiedzieć piękne miejsca.
1: To prawda, meczety tamtejsze, no to wyjątkowe perły architektury, zresztą meczet imama Rezy w Meszhedzie też mogę wszelkim zainteresowanym polecić jako niezwykle ciekawe pod względem architektonicznym miejsce.
0: Trumna złożona zostanie do grobu po 6 dniach uroczystości. To będzie też miejsce święte dla szyitów i dla Irańczyków?
1: Tak jest. Będzie to wspomniane przeze mnie sanktuarium imama Rezy w Maszhadzie, w mieście, w którym zresztą Ajatollah Khamenei przyszedł na świat, co też ma pewien wymiar symboliczny. Z jednej strony wraca on do swojego rodzinnego miasta, z drugiej strony no, spocznie w miejscu najbardziej zaszczytnym, czyli właśnie koło imama Rezy.
0: To drugi przywódca duchowy Iranu, trzeci Mocztaba. Nikt go nie widział i nawet go nikt nie słyszał. On jest?
1: Zgadza się. No, to prowadzi do jego nieobecność publiczna, prowadzi do bardzo wielu spekulacji, bo o ile fizyczną nieobecność na tak ważnym wydarzeniu jak ceremonie pogrzebowe jego ojca i poprzednika na stanowisku,

0: stanowisku można wytłumaczyć względami bezpieczeństwa, chociaż na to jest kontrargument mówiący, że wszyscy inni z dowódcą gwardii włącznie na czele się jednak publicznie na tych uroczystościach pojawili. No ale jeśli nawet przyjmiemy tłumaczenie względami bezpieczeństwa, to pojawia się pozostawione bez odpowiedzi jak do tej pory pytanie, że no dobrze, to czemu nie nagrał chociaż
1: posłania.
0: W sposób online jakiegoś posłania, filmu, czy chociażby wiadomości głosowej, którą by na analogowym nośniku, żeby uniknąć wykrycia, ktoś później z jego ukrycia dostarczył do Teheranu, do radia i telewizji irańskich. Tego nie ma, z wyjątkiem kilku listów, też wiadomości pisemnych ze strony Mosztaby Chameneiego nie otrzymaliśmy absolutnie nic, co prowadzi do spekulacji na temat tego, w jakiej kondycji on się znajduje i czy w ogóle żyje. Prowadzi to też do powstania żartów mówiących, że ukrytego imama będzie reprezentował teraz ukryty najwyższy przywódca. Szyici, gwoli wyjaśnienia, szyici wierzą, że ostatni z imamów, żeby uniknąć zagrożenia ze strony sunnickich sił, którzy chcieliby go zamordować i skończyć tą świętą linię rodziny imama Alego, ukrył się i przeszedł w stan takiego transcendentnego bytowania w oczekiwaniu na koniec świata, kiedy ma się pojawić imam Mahdi i tak dalej.
1: No oni mają się, zdaje się, właśnie w tej Karbali pojawić, prawda?
0: Opinie są różne, nie wszyscy uczeni są zgodni. Większość wskazuje właśnie Karbalę, Nadżab, część meczet Umayyadów w Damaszku, część mniejszość Mekkę, ale meczety irackie, sanktuaria irackie też są brane pod uwagę i wymieniane.
1: Zastanawiam się, czy ten Mocztaba, gdyby nagle się objawił, czy jego wybór może być jeszcze kwestionowany w samym Iranie przez Radę Ajatollahów, czy nie?
0: Nie. Już nie, pomimo pewnej prawdopodobnej, bo tutaj cały proces tego konklawy w cudzysłowie, był dość zagmatwany i odbywał się w cieniu wojny. Wywoływał pewne kontrowersje, ale po tym, jak klamka zapadła, przytłaczająca większość, prawie wszyscy szyiccy duchowni w Iranie zgodzili się, że dla dobra państwa, a co za tym idzie, dla dobra religii, bo państwo irańskie jest protektorem szyizmu, że dla dobra państwa i religii wszelkie ewentualne spory należy już odłożyć ad acta. Na zasadzie stało się i kwestionowanie jego wyboru może zakłócić funkcjonowanie państwa, może zaburzyć równowagę wewnątrz państwa, a to byłoby z punktu widzenia religii niewłaściwe, więc nawet ci ajatollahowie, nawet ci najwyższej rangi duchowni, którzy kręcili nosem na kandydaturę i sposób wyboru Mocztaby Chameneiego na stanowisku, stwierdzili, że trzeba w tym momencie skupić się na priorytetach.
1: Pozostaje wierzyć, że to nie jest mistyfikacja.
0: Takie głosy też się pojawiają. Bardzo dużo zwolenników ma tezę mówiącą, że Mocztaba zginął w ataku, w którym zginął jego ojciec, ewentualnie kilka dni po tym zamachu, a najwyższe władze Iranu tuszują ten fakt, żeby móc dalej rządzić Iranem, wykorzystując postą mityczną postać najwyższego przywódcy jako płaszczyk, pod którym będą działać. Dużo analityków twierdzi, że Mocztaba jako taki żyje, ale jest tak ciężko ranny, zmasakrowany, że nie jest w stanie w żaden sposób rządzić państwem i jego postać ma wymiar tylko symboliczny, tak żeby znowuż tej klice, która rządziła Iranem za jego ojca, móc dopomóc w rządzeniu.

0: bo zacząłem się zastanawiać, kto podpisze to ewentualne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, które ma być wypracowywane, bo wypadałoby, żeby właśnie on to zrobił.
1: Tak, aczkolwiek tutaj wchodzi nam bardzo w wieżę na białym końcu, czyli specyficzna

0: Iranu jest właśnie najwyższy przywódca, ale z punktu widzenia konstytucji głową państwa i osobą władną upoważnioną do podpisywania traktatów międzynarodowych jest prezydent. Więc tutaj prezydent z prezydentem, tak jak w przypadku tego memorandum islamabacko-wersalsko-teherańskiego, bo tak chyba należy je poprawnie nazywać, było.
1: Memorandum, ono takie trochę puste jest, przyzna pan.
0: Bardzo ogólnikowe, ale też na obecnym etapie trudno było oczekiwać jakiegoś technicznego, bogatego w szczegóły porozumienia. Obu stronom zależało na przerwaniu walk, czy to żeby doprowadzić do pokoju, czy do przerwy operacyjnej, zarówno w Iranie, jak i w Waszyngtonie. Opinie na temat negocjacji i ewentualnego porozumienia są podzielone. I to Memorandum of Understanding docelowo miało być, jest, przynajmniej póki co jeszcze jest, zobaczymy, czy faktycznie w przyszłości dalej będzie, tylko pierwszym krokiem, taką wstępną platformą porozumienia, na której obydwie strony się oprą w dalszych negocjacjach, które się co prawda w tempie niezbyt szybkim, niezadowalającym zdecydowanie, ale jednak się toczą.
1: No dobrze, ale Iran licytuje coraz wyżej, coraz poważniejsze stawia warunki, widząc zakłopotanie Donalda Trumpa związane z jego wewnętrzną sytuacją w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, a przy tym Stany Zjednoczone również tutaj się za co odpowiedzialność najprawdopodobniej ponosi prezydent Trump, też są dosyć chaotyczne, jeśli chodzi o swoje żądania. Tutaj z jednej strony mamy do czynienia z Iranem, który uważa, że tę wojnę wygrał i może dyktować warunki. Z drugiej strony mamy do czynienia z prezydentem Trumpem i jego, no, nazwijmy to, specyficznym podejściem do polityki międzynarodowej, który uważa, że no owszem, pierwsza runda mogła pójść nie do końca po jego myśli, ale w razie czego możemy w każdej chwili wrócić do wojny i tym razem Iran zostanie rzucony na kolana. Więc obydwie strony starają się negocjować z pozycji siły, co znacząco komplikuje wszelkie rozmowy.
1: Myśli pan, że Iran zrezygnuje ze swojego programu jądrowego, czy będzie stał twardo na tym stanowisku, że ma do niego prawo, a wzbogaconego uranu nie odda?
0: Będzie stał twardo na tym stanowisku. Co do wzbogaconego uranu, to samą kwestię tego zapasu, który obecnie Iran posiada, Iran jeszcze jest w stanie za odpowiednią koncesję, krótko mówiąc, drogo sprzedać. Natomiast sam program atomowy jest dla Iranu takim przysłowiowym okopem Świętej Trójcy, z którego Iran nie ustąpi, gdyż byłoby to przyznanie się do kapitulacji, byłoby to przyznanie się do porażki. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, tak jak obecne zawieszenie broni jest co jakiś czas przerywane wzajemnym ostrzałem, tak też program atomowy może być definiowany różnorako.
1: Przypomniałem sobie porozumienie amerykańsko-irańskie z 2015 roku. Ono było negocjowane 2 lata, ja dobrze pamiętam.
0: Finałowy tekst trwał 2 lata, natomiast całość tej epopei pod tytułem negocjacje wokół irańskiego programu atomowego trwały ponad dekadę, ale ten ostatni etap trwał 2 lata, przy czym ponad rok trwały bardzo intensywne prace nad porozumieniem technicznym będącym częścią umowy nuklearnej. Tutaj sprawy związane z wzbogacaniem uranu to przysłowiowa fizyka jądrowa, rzecz niezwykle skomplikowana. Stąd też bardzo, bardzo duża liczba naukowców, którzy biorą udział przede wszystkim po irańskiej stronie w tych negocjacjach.
1: Mam wrażenie, że tego porozumienia nie uda się szybciej

0: wynegocjować i boję się, że ono nie będzie lepsze niż tamto.
1: Bardzo wątpię, żeby było lepsze. Tutaj w pełni się zgadzam. Natomiast co do tempa, przyznam, że jakkolwiek skłaniam się ku pana opinii, tak też nie jestem do końca pewien.
0: Tekst tutaj już jest stary napisany.
1: No właśnie, tekst mamy napisany. Można trochę rzeczy zmienić tak na zasadzie odpisz pracę domową, tylko żeby nikt się nie zorientował.
0: Będziemy się, panie Marcinie, przyglądać temu. Kończy się nasza audycja. Gościem programu Świat w powiększeniu był Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawialiśmy o irańskich sprawach w związku z pogrzebem Ajatollaha Alego Chameneiego, drugiego duchowego przywódcy tego kraju. Kłaniam się państwu, Ernest Zosuń.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Ach, cisza. No właśnie, tęsknimy za nią, czy też nie możemy w niej wytrzymać i się jej boimy? A w dobie ciągłego szumu i hałasu w głowie trudno nam odnaleźć spokój. O tym właśnie będę rozmawiać z trenerem świeckiej medytacji Michałem Niewęgłowskim w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Środa, 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ile sprzętu wojskowego z Polski trafiło na Ukrainę? Dane ujawnia resort obrony. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Prezydent Warszawy wyjaśnia sprawę szpitala południowego. Francuska opozycja próbowała obalić rząd. Powód: brak przygotowania do ostatniej fali upałów. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Przekazywanie sprzętu wojskowego Ukrainie jest zgodne z polską racją stanu, przekonuje posłanka Aleksandra Kot z Koalicji Obywatelskiej. Minister obrony rozpoczął dziś ujawnianie danych o militarnym wsparciu, które trafia do walczącej Ukrainy. Na liście są m.in. pociski PAK-3 do systemów Patriot. Donacje dla Ukrainy nie doprowadziły do strat w polskim przemyśle zbrojeniowym, jak twierdzi opozycja, mówiła na naszej antenie posłanka Aleksandra Kot.
2: Przekazując sprzęt, wspieramy Ukrainę i odsuwamy tą wojnę również od granic Polski, więc to jest kluczowa sprawa, żeby ten sprzęt trafiał. No i zgodnie z zapowiedziami, czy z tą informacją, którą otrzymaliśmy niedawno, to przekazanie, jeśli rzeczywiście otrzymamy też precyzyjną informację, czy doszło do tego przekazania, ile było tych rakiet, to według słów wicepremiera to nie uszczupliło, czy nie doprowadziło do strat po stronie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zgadzam się po prostu z tym twierdzeniem, że to jest polska racja stanu, by wspierać Ukrainę, i tak też uważał poprzedni rząd.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił dziś m.in., że najwięcej sprzętu trafiło za wschodnią granicę w latach 2022-2023 za prawie 15 miliardów złotych. Natomiast koszt donacji dla Ukrainy od 2024 do dzisiaj to 1 550 000 000 złotych. Tymczasem w bydgoskich wojskowych zakładach lotniczych będą powstawać pociski manewrujące Barracuda. Umowę w tej sprawie podpisano z amerykańską firmą Anduril Industries. Współpraca z amerykańskim partnerem stawia Polskę w wyjątkowej sytuacji w Europie, podkreślił

0: prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
1: Prawie 1000 kilometrów zasięgu, operowanie z ziemi i powietrza i taniej niż inne podobne rakiety. Ta umowa, jak mówi Polskiemu Radiu prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, dała polskiej zbrojeniówce nowe możliwości.
2: Będziemy pozyskiwać kompetencje, montować, produkować.
1: Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że projekt Barracuda to nie tylko wojskowe zakłady lotnicze, ale cały konglomerat firm z kujawsko-pomorskiego.
3: Barracuda to jest niesamowity projekt.
1: Obecny na uroczystości w Bydgoszczy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza opinię przedsiębiorców i samorządowców.
4: Łączy się przemysł, jest Anduril, jest wielka nowa technologia, jest daleki, precyzyjny zasięg, który de facto zmienia pozycję Polski w odstraszaniu.
1: Szef MON zapowiedział, że pojedzie na najbliższy szczyt NATO do Turcji z hasłem Polska, lider militarny i gospodarczy regionu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W informacjach teraz Szpital Południowy w Warszawie. Ta sytuacja już się nie powtórzy, zapewniał prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Trwa druga nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery. Tym razem radni oczekują też informacji, m.in. w sprawie funkcjonowania prosektorium i procedur ochrony sygnalistów w stolicy. W Szpitalu Południowym pracuje nowy zarząd i nowa rada nadzorcza, mówił Rafał Trzaskowski.
5: Nowy zarząd na bieżąco współpracuje z organami ścigania i organami kontrolnymi. Reaguje także natychmiast, kiedy pojawią się nowe informacje. Tak jak na przykład w sprawie prosektorium, czy też pomyłki przy procedurze in vitro. Jeżeli chodzi o sprawę prosektorium, bo rzeczywiście to jest nowa kwestia, po to nowy zarząd, po to nowa rada nadzorcza, po to te wszystkie zmiany, żeby wszystkie nieprawidłowości były wyjaśniane. Wszystkie. Jeżeli chodzi o prosektorium, decyzja została podjęta natychmiast. Ten człowiek już nie pracuje.
0: Afera w warszawskim Szpitalu Południowym jest badana przez prokuraturę ABW i NFZ. W warszawskiej placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Według ostatnich doniesień medialnych nieprawidłowości były również w prosektorium szpitala. Dwie zastępczynie prezydenta Trzaskowskiego, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, zrezygnowały ze stanowisk. Na koniec Francja i próba doprowadzenia do upadku tamtejszego rządu. Działo się to podczas ostatniej fali upałów i to właśnie one były argumentem dla części opozycji. Ich zdaniem rząd nie przygotował się do ekstremalnych warunków. Wniosek o wotum nieufności został jednak odrzucony.
6: Wniosek otrzymał poparcie niespełna 1/4 deputowanych. Inicjatywę Zielonych poparła część lewicowej opozycji, która uważa, że władze ponoszą odpowiedzialność za wieloletnie zaniedbania w polityce klimatycznej. Po czerwcowej fali upałów, podczas której w niemal całym kraju temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza, na rząd spadła fala krytyki. Prawica zarzuciła mu brak inwestycji w klimatyzację. Natomiast lewica podkreślała, że problem globalnego ocieplenia coraz silniej uderza we francuskie społeczeństwo. Podczas czerwcowej fali upałów odnotowano ponad 2000 nadmiarowych zgonów, jednak są to wciąż wstępne dane. Zieloni twierdzą, że ostateczny bilans może zbliżyć się nawet do 10 tysięcy ofiar, choć władze stanowczo odrzucają takie prognozy. Temat z pewnością będzie powracał, ponieważ już w tym tygodniu do Francji ponownie napłynie gorące powietrze, choć temperatury mają być niższe niż pod koniec czerwca.
0: Relacjonował Stefan Folcer.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Najwięcej deszczu spadnie na północy, w centrum i na wschodzie, od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro w ciągu dnia podobnie, choć w wielu miejscach spodziewane są też przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie od około 17 stopni na północy i wschodzie, 20 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
7: Klimat.
0: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza niemal w całym kraju. Wyjątkiem jest Ostróda, gdzie powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad 31% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. Susza hydrologiczna utrzymuje się we wszystkich regionach z wyjątkiem krańców północnych i południowych.
7: Klimat.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: To już 6 minut po godzinie 21.
7: Pomówmy o tym.
9: Jeszcze raz Paweł Wojewódka, dobry wieczór Państwu. A dziś pomówię z panem Januszem Steinhoffem, byłym wicepremierem w rządzie Jerzego Buzka, byłym ministrem gospodarki i specjalistą od górnictwa.

0: trwa i mało tego, proszę państwa, pan wicepremier mieszka na Śląsku, więc no, zna to górnictwo od podszewki, będąc również pracownikiem naukowym uczelni technicznych związanych z górnictwem. Dobry wieczór, panie premierze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Panie premierze, zastanawiam się nad Francją, bo właśnie informacja bardzo ciekawa spłynęła, że rząd francuski o mały włos nie został odwołany. No może nie o mały włos, ale nie został odwołany ze względu na upały, które we Francji właśnie niedawno wystąpiły i przez to również, że kolejne rządy i ten rząd obecny nie zajmował się sprawą klimatyzacji przez znaczonych dla Francuzów. I sobie myślę tak, my też mieliśmy upały, a klimatyzatory, rzecz wspaniała, tylko bardzo energochłonna i kogo na to stać? No właśnie, czy w Polsce stać nas na klimatyzatory?
1: Panie redaktorze, w Polsce ceny energii elektrycznej generalnie zarówno dla przemysłu, jak i dla odbiorców komunalnych są wysokie, dlatego że mamy bardzo archaiczny miks energetyczny. Mamy rynek energii elektrycznej niewystarczająco konkurencyjny i to wszystko składa się na obraz roli elektroenergetyki, czy szerzej energetyki w polskiej gospodarce no bardzo trudnej. Mamy, tak jak powiedziałem, konieczność przeprowadzenia bardzo daleko idącej transformacji, czyli substytucji paliw stałych, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego innymi nośnikami energii, jako że koszty emisji dwutlenku węgla związane ze spalaniem paliw stałych w przypadku węgla kamiennego to jest trochę mniej niż węgla brunatnego, są bardzo wysokie. No i dlatego też postanowiliśmy, jako ostatni kraj w Europie, ostatecznie zamknąć wydobycie węgla kamiennego i również węgla brunatnego. Kończą nam się złoża zarówno w Bełchatowie, jak i docelowo również w Turoszowie. Także odchodzimy generalnie od węgla.
0: Właśnie, panie premierze, tak spojrzałem na dane, które ściągnąłem z internetu. Mam nadzieję, że są prawdziwe. Mniej więcej wydobycie tony węgla w Polsce kosztuje około 800-900 zł. Elektrownie kupują ten węgiel za średnio 350, no niecałe 400 zł. Ta różnica jest dotowana przez państwo. I kolejna informacja, która dotyczy nas wszystkich, że my dotujemy polskie górnictwo z tymi trudnymi pokładami, coraz głębszymi, te kopalnie, które są wysokometanowymi kopalniami, niebezpiecznymi. Średnia wysokość takiej rocznej dotacji to jest około 9 z hakiem miliardów złotych. Czy to ma jakiś sens ekonomiczny?
1: Nie ma absolutnie sensu ekonomicznego. Ja wielokrotnie o tym publicznie mówiłem. Dotacja do redukcji mocy wydobywczych, która w tej chwili funkcjonuje, jest wyjątkowo kosztowna dla budżetu państwa. Ona nie rozwiązuje problemu społecznego wokół górnictwa. Te pieniądze powinny być przeznaczone na redukcję zatrudnienia, która to redukcja zatrudnienia otworzy drogę do likwidacji trwale nierentownych kopalń. Natomiast muszę powiedzieć, iż cały ten program, który został zatwierdzony jeszcze w czasach poprzedniego rządu, w tej chwili jest całkowicie nieaktualny. Nie ma żadnej potrzeby ani uzasadnienia, aby utrzymać ostatnie kopalnie do prawie 50 roku. To jest bardzo kosztowna operacja. Ja przypominam, że w Europie już nie funkcjonują kopalnie węgla kamiennego, podziemne. Wszystkie kraje europejskie odeszły od tego węgla, jako że nie opłaca się w tych warunkach górniczo-geologicznych wydobywać węgla. W Polsce niestety jest to, mówię to z wielką przykrością, jest to wina, że nie rozwiązaliśmy problemu górnictwa, populizmu, który panuje w polityce.

0: miejsce unikania trudnych w społecznym odbiorze tematów. Moim zdaniem restrukturyzacja górnictwa jest możliwa do przeprowadzenia, tak jak miało ono miejsce w czasach rządu Jerzego Buzka. Wtedy, przypominam, odeszło z górnictwa w ciągu 4 lat 100 tysięcy ludzi w warunkach pokoju społecznego. To otworzyło drogę do likwidacji częściowo i całkowicie 23 kopalń, czego konsekwencją było urentownienie branży. Branża przestała wtedy generować straty. W 1997 roku ujemna akumulacja na jednej tonie węgla przekraczała 26 zł na tonie. Natomiast już w 2001 roku ta akumulacja była dodatnia i wynosiła około 11-12 zł, o ile pamiętam. Czyli górnictwo stało się rentowne. W efekcie likwidacji nierentownych, trwale nierentownych kopalń, w których koszty wydobycia były największe. Jeszcze raz przypominam, odeszło wówczas z pracy w górnictwie około 100 tysięcy ludzi. Poziom bezrobocia na Śląsku, w ogóle przez cały okres restrukturyzacji po 1989 roku, był mniej więcej o 2 punkty procentowe niższy niż średnia krajowa, czyli dowodziło to jednego, że narzędzia wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy na Śląsku okazały się być skuteczne.
1: Panie premierze, a czy wszystkie kopalnie w Polsce są nierentowne? Bo mówi się o tym, że te najnowsze, Lubelszczyzna, one jednak są nowoczesne i tam nie ma aż tak wielkich problemów z tym złożem, nie ma metanu i tam się wydobywa zupełnie inaczej węgiel niż w tych kopalniach śląskich.
0: Panie redaktorze, przede wszystkim koszty w górnictwie to mniej więcej od 50 do 60% to są koszty osobowe, czyli inaczej mówiąc znacząco koszt wydobycia węgla jest funkcją z jednej strony warunków górnictw geologicznych, a z drugiej strony wydajności pracy. Ta wydajność pracy na kopalniach śląskich w Polskiej Grupie Górniczej ona wynosi bardzo niewiele, bo ponad 560, o ile pamiętam, ton na pracownika. To bardzo niewiele, bardzo niewiele. Ja mogę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych ta wydajność pracy w kopalniach głębinowych wynosi 5,5 tysiąca, czyli 10 razy więcej. Natomiast w Bogdance, w jednej z nielicznych, rentownych kopalń w polskim górnictwie wynosi 3 razy więcej, więc wynosi około 1500 ton na pracownika. I stąd rentowność tej kopalni. Ta kopalnia generuje zyski w przeciwieństwie do kopalń śląskich. Także jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest skoncentrowanie się przez rządzących na rozwiązaniu problemu społecznego, natomiast nie koncentrowanie się na wydobyciu węgla, który to węgiel coraz mniejsze znaczenie ma zarówno w elektroenergetyce, jak i w ciepłownictwie.
1: No tak, ale politycy obecnej opozycji mówią, że jeżeli przejmą władzę, to znowu wrócimy do węgla. Prezydent Nawrocki też mówi, że Polska węglem stoi i ten kult węgla, a jest to dosyć zabawna historia, dlatego że większość tych polityków, którzy to mówią, to nie pamiętają tej Polski węglem stojącej, chociażby za czasów Gierka, czy nieco wcześniejszy, gdzie branża węglowa, no to była ogromna siła i pod względem ilości kopalń, ilości zatrudnionych, no i siły politycznej tego środowiska.
0: Panie redaktorze, wtedy funkcjonowała gospodarka socjalistyczna. Nie liczono się z kosztami, nie było prawdziwej, była socjalistyczna ekonomia. No i skończyło się to tak, jak się skończyło w 1989 roku. Chwała Bogu. Polska
1: Tak, zgadzam się z panem w pełni, tak.
0: Jest

Mówiłem o zupełnie innej gospodarce w tej chwili. Mechanizmy rynkowe, które myśmy wprowadzili do gospodarki już w 90 roku, wywołały konieczność likwidacji niektórych kopalń, które nie tak dużo wcześniej były uruchamiane, jak na przykład kopalnia Zdroby. No niestety rachunek mechanizmy ekonomiczne polskiej gospodarce, czyli przywrócenie racjonalności gospodarczej w Polsce, no miało bardzo często dość brutalne skutki o charakterze społecznym. To były bardzo trudne czasy, czasy wyrzeczeń. Niemniej jednak polska gospodarka przeszła ten trudny okres i zaczął się boom. Po 2 latach od rozpoczęcia transformacji przez rząd Tadeusza Mazowieckiego pojawiły się pierwsze wzrosty PKB. O ile pamiętam, to był 91 rok, rząd Olszewskiego, gdy Jerzy Eichmann w Sejmie ogłosił, że odnotowaliśmy wzrost produktu krajowego brutto i ten wzrost, panie redaktorze, Polsce w nielicznym kraju na świecie trwał aż do COVID-u. Myśmy nie mieli przez wszystkie te lata jakiejkolwiek recesji. Były raz lepsze czasy, raz gorsze, ale recesji nie było nigdy. Polska gospodarka cały czas się rozwijała i nieporównywalna jest w tej chwili z tym mieliśmy do czynienia w roku 89 czy 90. Nasze państwo było praktycznie w stanie bankructwa. Natomiast z górnictwem musimy się uporać. No, nie ma już kopalń podziemnych w Europie w ogóle. Ostatnie kopalnie zlikwidowano w Czechach, zlikwidowano, o ile pamiętam, w roku 2011 ostatnią kopalnię w Niemczech z udziałem prezydenta Rzeszy. No i w tej chwili, powtarzam to dość często, górnictwo jako branża, która była niesamowicie zasłużona dla rozwoju polskiej gospodarki przez wieki, musimy pożegnać ze wszystkimi honorami. To była branża, która naprawdę oddziaływała na rozwój polskiej gospodarki w różnych czasach. Natomiast teraz, no niestety, wydobycie węgla w Europie się skończyło. W Polsce musi się skończyć również jak najszybciej. Apeluję do rządu, aby przyspieszył procesy restrukturyzacji, aby przyspieszył likwidację trwale nierentownych mocy produkcyjnych, a pieniądze polskiego podatnika raczej skoncentrował na wydatkach związanych z transferami socjalnymi. Tak zrobiliśmy w czasach rządu Jerzego Buzka. Tutaj nie trzeba otwierać dawno otwartych drzwi. Trzeba zdecydowanie znaczące środki przeznaczyć na przekwalifikowanie, na odprawy, na urlopy. To jest zdecydowanie tańsze i bardziej racjonalne niż dotowanie wydobycia tak dużą kwotą, o jakiej wspomnieliśmy wcześniej. To są miliardy złotych. Ja już nie mówię o tym, że transferujemy dodatkowo jeszcze środki do FUS-u, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wspierając emerytalny system dla górników. Także musimy się z tym uporać, natomiast trzeba górnikom mówić prawdę, trzeba z nimi rozmawiać poważnie. Jestem zdecydowanie wyjątkowym przeciwnikiem tak nieodpowiedzialnych wypowiedzi, jakie ma obecny pan prezydent Nawrocki, ale również jego poprzednik, pan prezydent Duda, który mówił, że węgiel będziemy jeszcze kopać 200 lat, bo takie mamy zasoby. Pan prezydent Nawrocki mówił fedrować, fedrować i jeszcze raz fedrować. Jeszcze raz przypominam panom prezydentom, że jesteśmy w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej obowiązuje prawo dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Polski rząd, nawet gdyby chciał dotować w sposób trwały polskie górnictwo, nie może tego robić bez zgody Komisji Europejskiej.
w tej chwili.

0: czyli te transfery, które realizujemy do górnictwa w ramach tej dopłaty, to nie jest najlepszy sposób rozwiązywania problemów branży w ramach dopłaty do redukcji mocy wydobywczych. Nie są zatwierdzone przez Komisję Europejską. Do tej pory nie uzyskano notyfikacji tego programu przez Komisję Europejską, czyli można to tak nazwać, że pomoc publiczna dla branży w tej chwili jest nielegalna.
1: Panie premierze, tylko że problem polega na tym, że kolejni rządzący obawiają się reakcji górników. Górnicy przyzwyczaili nas do dosyć ekspresyjnych zachowań przed na przykład Radą Ministrów w Warszawie, gdzie płonące opony i latające mutry i stryska od kilofów były na porządku dziennym. Górnicy nie są nauczycielami, którzy protestowali i tu nie było żadnego zagrożenia. Tutaj dochodziło do różnych rzeczy, do których w czasie manifestacji, nawet tak emocjonalnych manifestacji, dochodzić nie powinno.
0: Panie redaktorze, ja się nie zgadzam z tą opinią, dlatego że z górnikami nikt nie rozmawia poważnie. Politycy od lat zaklinają rzeczywistość, obiecują złote góry, więc co się dziwić górnikom, że oni w to wierzą. Rząd Jerzego Buzka nie obiecywał nim gruszek na wierzbie. Na tych gruszkach na wierzbie skoncentrował się raczej nasz następca, pan premier Miller. Myśmy mówili jeszcze w kampanii wyborczej, że będziemy likwidować kopalnie, dlatego że to jest konieczność. Z górnikami trzeba rozmawiać poważnie, nie zaklinać rzeczywistości, próbować wypracować kompromis. Natomiast ja obserwując ten dialog górników, związkowców górniczych z przedstawicielami rządu od 10 lat co najmniej, odnoszę wrażenie, że większe kompetencje można zauważyć po stronie związkowej niż po stronie rządowej niestety. Bardzo często mamy do czynienia z dialogiem ludzi niewystarczająco przygotowanych do swojej roli, nie mających koncepcji, jak z tego wyjść, bo jeszcze raz podkreślam, nie ma potrzeby otwierania dawno otwartych drzwi. Procesy restrukturyzacji przebiegały kiedyś we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, przebiegały również wyjątkowo sprawnie w Polsce. W Polsce w tej chwili w górnictwie pracuje 70 tysięcy osób, czyli inaczej mówiąc 30 tysięcy osób mniej niż odeszło z tej branży w czasach czterolecia rządu Jerzego Buzka. Więc to nie jest jakaś taka straszna ilość, tym bardziej, że nie ma potrzeby likwidacji wszystkich kopalń. Nikt nie będzie likwidował kopalni rentownej, która nie generuje strat, kopalni Bogdanka na przykład, która wygenerowała nie tak dawno chyba 0,5 miliarda złotych zysku netto. Więc tutaj chodzi o to, żeby przeprowadzić te procesy w warunkach dialogu z partnerami społecznymi, natomiast nie w warunkach lekceważenia tych partnerów społecznych. Nie można w kampanii wyborczej obiecywać im złotych gruszek na wierzbie, a w czasach, gdy się podejmuje decyzję, na was proponować zupełnie inne rozwiązanie. Jeszcze raz podkreślam, to jest mój apel do współczesnych polityków, żeby byli poważni, żeby nie zaklinali rzeczywistości, żeby próbowali się zmierzyć z problemami polskiej gospodarki w sposób jak najbardziej dystansujący się od populizmu. Ja bardzo ubolewam, panie redaktorze, nad faktem, że wstrzymano w Polsce całkowicie prywatyzację, że zniszczono konkurencyjność rynków gazu, energii elektrycznej, niewystarczająco konkurencyjny jest rynek paliw płynnych. Za to wszystko płacą konsumenci. Płaci polski przemysł i polscy obywatele, czyli odbiorcy komunalni. Ja sobie nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego

0: rynek gazu jest praktycznie zmonopolizowany przez Orlen, czyli inaczej mówiąc, przez dawne Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa. Ja nie widzę jakichkolwiek uzasadnień utrzymywania monopolu państwowego ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Odnoszę wrażenie, panie redaktorze, że my w gospodarce od pewnego już czasu powracamy, może nie werbalnie, ale faktycznie, do mechanizmów, które przypominają mi PRL. Brak konkurencji, monopole państwowe pod szyldem bezpieczeństwa energetycznego. Nie. Bezpieczeństwo energetyczne, tak jak każde inne zadania państwa, można uzyskiwać przez funkcje regulacyjne w gospodarce. Państwo powinno być regulatorem, a nie zastępować regulacje prymitywną polityką właścicielską, a właściwie polityką personalną, bo przypomina to poprzedni czas w gospodarce, czyli czas PRL-u, ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Konkurencja w gospodarce jest dźwignią postępu. Bez konkurencji nie rozwija się gospodarka. Po 1989 roku wiele działów polskiej gospodarki rozwinęło się świetnie, dlatego że pojawiła się konkurencja, skończyliśmy z monopolami. I ja się bardzo dziwię, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niewystarczająco aktywnie działa, żeby urynkowić, żeby rynki gazu, żeby rynki paliw płynnych, żeby rynek energii elektrycznej czy jakiś inny był rynkiem konkurencyjnym.
1: I to potraktujmy, panie premierze, jako puentę naszej dzisiejszej rozmowy. Ja sądzę, że do tego tematu będziemy musieli wrócić. Janusz Steinhoff, były wicepremier w rządzie Jerzego Buzka, specjalista od górnictwa, był państwa i moim gościem.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt Paktu Północnoatlantyckiego. Jednym z jego tematów będzie rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Będzie też mowa o wsparciu Ukrainy i zwiększaniu wydatków na obronę. Liczę na zmniejszenie napięcia między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Tak mówi o oczekiwaniach w związku ze szczytem europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
7: Donald Trump na nowo napisał te relacje. W momencie, kiedy zostawał prezydentem, powiedział, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, jeśli chce być bezpieczna. Więc Europa wzięła to bezpieczeństwo, inwestuje jak nigdy wcześniej, zajmuje się Unia Europejska jak nigdy wcześniej bezpieczeństwem, zmienia prawo, przekazuje pieniądze.
6: Poseł PiSu Andrzej Śliwka liczy, że po szczycie w Ankarze państwa członkowskie przedstawią jasny plan zwiększania wydatków na obronność. Dodaje, że wobec zmiany strategii bezpieczeństwa USA Europa powinna inwestować we własne armie i przemysł obronny.
8: Mam nadzieję, że również będzie dyskusja na temat stałej obecności. Gdzieś tam w kuluarach na pewno będzie dyskusja na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale także trzeba mówić o wzmacnianiu tych dywizji, które są natowskie na terytorium Rzeczpospolitej.
6: Dyplomaci NATO obawiają się jednak sporów z udziałem Stanów Zjednoczonych. Chodzi przede wszystkim o wydatki na obronność i wojnę z Iranem. Pracownik Zarządu Dróg Miejskich nie został zwolniony za działania jako sygnalista, powiedział prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski odniósł się w ten sposób w czasie sesji Rady Warszawy do medialnych doniesień. Serwis Zero.pl napisał, że pan Piotr został pozbawiony pracy, mimo że formalnie objęto go ochroną. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich domaga się sprostowania. Prezydent wyjaśnił sprawę podczas sesji Rady Miasta.
9: Sprawa dotyczyła sporu ubezpieczenia samochodów, które na podstawie wyroków sądowych przechodziły na własność miasta. Zwolnienie dotyczyło oceny jego pracy przez przełożonych i nie miał nic wspólnego z tym wątkiem, tak jak niektórzy to próbują sugerować.

0: We wcześniejszym komunikacie ZDM zapewniał, że zwolnienie pracownika nie wynikało ze zgłoszenia sygnalisty, a z bardzo istotnych przyczyn. W informacjach zaglądamy jeszcze na Kubę. Prawie 2/3 wyspy nie ma prądu. Doszło tam do blackoutu. Operator sieci elektroenergetycznej bada przyczyny zdarzenia. To nie pierwsza awaria prądu na Kubie. Ostatnio dochodziło do dużych usterek z powodu przestarzałej sieci i amerykańskiej blokady paliwowej. Przez brak prądu nie da się uruchomić klimatyzacji i pracować na wyspie w warunkach ekstremalnego upału. Dziś temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Dostawy prądu mają być stopniowo przywracane. Poprzednie blackouty trwały średnio po 2 dni.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21:00.
3: Stan dnia.
4: A my zaprosiliśmy pana generała brygady w stanie spoczynku, doktora Jarosława Kraszewskiego, byłego dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a dzisiaj osobę, która działa w RBL Defense. Witam pana generała bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór, małe sprostowanie, rezerwy, nie spoczynku.
4: Ach, przepraszam, ale to ładniej brzmi, wie pan, rezerwy.
5: Ale no postarza.
4: Tak. A, przepraszam bardzo, ma pan rację, tak.
5: Nic się nie stało.
4: Tak, ja bardzo przepraszam, wie pan, powiedzenie facetowi coś, co postarza, to jest rzecz niemiła. Znam to z osobistych doświadczeń, bardzo pana
5: no,
4: wobec
5: ja też, nie jest pan pierwszy, obawiam się, że nie ostatni.
4: Panie generale, dobrze. To zacznijmy wobec tego od krajowych wydarzeń. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak powiedział, że no jak to jest, że Polska oddaje swoje wyposażenie, to najnowocześniejsze, oddaje specjalne pociski Ukrainie, przecież one są potrzebne Polsce. No i to jest bardzo nieodpowiedzialne działanie rządu. No jest bardzo dokładna informacja ze strony rządu, a przedstawiona przez pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, jak to naprawdę było. No i okazuje się, że to przekazanie tych rakiet wynikało, czy tych pocisków, wynikało z tego, że tu były uzgodnienia pomiędzy sekretarzem generalnym NATO, stroną amerykańską i wszystkimi możliwymi stronami zaangażowanymi w obronę struktury natowskiej. Było na to pozwolenie i było to współdziałanie NATO z Ukrainą.
5: Panie redaktorze, to nie tylko ten przypadek, ale od samego początku, kiedy to Sojusz zdecydował się najpierw na przekazywanie amunicji i później zaczęliśmy od tego małego uzbrojenia, czyli karabiny i szliśmy dalej, zwiększając, nazwijmy to, kaliber i rozmiary tego uzbrojenia przekazywanego. Zawsze odbywało się to pod egidą Sojuszu. Sojusz to uzgadniał. Sojusz, jeżeli występowała luka w jakimś asortymencie uzbrojenia, zawsze wyznaczał tak zwanego gapfillera, który do momentu, dopóki któryś z europejskich czy amerykańskich producentów z państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego nie dostarczył tego w miejsce zgodnione przez uzbrojenie czy amunicję przekazaną stronie ukraińskiej. Mam wrażenie, że co niektórzy zapomnieli, że my jesteśmy w Sojuszu i jesteśmy dość ważnym graczem, jak nie najważniejszym na flance wschodniej w tej chwili. I te procedury no, powinny być znane najważniejszym osobom w państwie. To się nie odbywa tak na zasadzie, że premier czy minister obrony narodowej wstał rano i mówi, ja przekażę sobie kilka patriotów w Ukrainie, niech to rozluźni sytuację, a i też poprawi, czy podniesie poziom bezpieczeństwa strony ukraińskiej. Absolutnie tak nie było.
4: Czy mam rozumieć wobec tego, panie generale, że wicemarszałek Krzysztof Bosak, który no jest dosyć istotnym graczem politycznym w Polsce,

0: Polsce, nie miał wiedzy, czy nie chciał mieć wiedzy, czy nie wiedział o tym, jak to naprawdę wygląda, bo nie bardzo mi się chce wierzyć, że w obecnym polskim parlamencie osoba będąca, no, u sterów tego parlamentu nie wiedziałaby o tak istotnych sprawach związanych z obronnością naszego kraju.
1: Panie redaktorze, nie mi rozsądzać, czy znał, czy wiedział. Ja jako obywatel naszego państwa uważam, że ten spór, dyskurs polityczny, który odbywa się w tej sprawie, jest tak samo potrzebny jak w BMW kierunkowskazy. Więc dajmy sobie spokój, zajmijmy się ważniejszymi rzeczami, zostawmy to. Trwa od jutra,
0: no właśnie,
1: rozpocznie szczyt.
0: Ale jeżeli pan generał pozwoli, to jeszcze przed szczytem, bo tu są takie informacje, które są chyba informacjami dla nas miłymi, bo pokazują, że jednak strona amerykańska ma do nas zaufanie.
1: No ma. My wypracowaliśmy sobie to zaufanie dzięki poświęceniu polskiego żołnierza.
0: No właśnie. I teraz słynne barakudy będą produkowane w Polsce. To chyba jest dobra informacja dla nas, dlatego że będziemy mieli własną produkcję i jak się postaramy, ile zrobimy, oczywiście ja upraszczam, przepraszam, od razu mówię, ja upraszczam, to tyle będziemy tego mieli.
1: No to nie tylko będzie chyba dla nas, bo
0: no ja wiem,
1: dla wszystkich użytkowników tego systemu. Ale tak, to jest zaufanie, to świadczy o tym, że polski przemysł obronny zrobił duży progres. To nie jest jeszcze ten, który byłby przez nas oczekiwany. Należy jednak podkreślić, że jest to bardzo duży progres. No dla mnie jako artylerzysty, no taką perełką tego przemysłu jest huta stalowa Wola i obserwuję rozwój tej firmy. Jest to spółka chyba wiodąca w tej chwili w grupie PGZ od wielu, wielu lat i naprawdę aż się człowiek cieszy, że postawiono na nogi i zrobiono z tego prężnie działającą firmę zarabiającą pieniądze dla Skarbu Państwa, ale przede wszystkim produkującą bardzo dobry sprzęt.
0: No i biorąc pod uwagę, że teraz huta Stalowa Wola otrzyma ogromny zastrzyk, czy otrzymała już właściwie ogromny zastrzyk finansowy, i to też jednak bardzo wspomoże naszą obronność, nie mówiąc o tym, że to wspomoże i samą hutę Stalową Wolę, ale również wszystkich otaczające gminy i ów zakład, dlatego że jak zakład się robi bogaty, to i mieszkańcy na tym zyskują.
1: Wie pan, to nie to, że to zastrzyk, to jest po prostu realizacja, czy może inaczej, przyspieszenie kontraktów, które już wcześniej powinny być zakontraktowane i te pieniądze w formie zapłaty za dobrą robotę do huty Stalowa Wola powinny trafić. Trafiły teraz dzięki tutaj wdrożeniu w Polsce programu SAFE, ale efektem tych pieniędzy będzie nowoczesne uzbrojenie, które trafi do żołnierza polskiego i to jest najważniejsze.
0: No dobrze, to wobec tego przenieśmy się do wspaniałego kraju, rzeczywiście wspaniałego kraju, do Turcji. Pewnie naszych wielu słuchaczy odwiedziło ten kraj turystycznie. Szczyt NATO. Czego oczekujemy tak naprawdę po tym szczycie? No jedna rzecz, informacja jest dobra, bo przed tym szczytem NATO, że rotacja wróciła do Polski. Czy wraca do Polski? Rotacja żołnierzy amerykańskich.
1: Wie pan, co to była zastanawiająca ta dyskusja medialna, no bo jeżeli ktoś wstrzymał czy opóźnił rotację, to nie oznacza, że zaniechał, zmniejszył i tak dalej, i tak dalej. My natomiast zaczęliśmy się tutaj bawić w kalkulację, to ilu tych żołnierzy będzie. Jeszcze prezydent Trump ogłosił, że dodatkowo wysyła 5 tysięcy. Ja już z racji, że w artylerii uczyli szybko liczyć, się pogubiłem. No, dla mnie było to jasne, że będzie to nie 10, a 15 tysięcy i do tego stanu strona amerykańska dąży. Szczyt NATO w Ankarze to przede wszystkim pokazanie stronie rosyjskiej, że no nie udały się te zabiegi, które próbowali tutaj robić. Mało tego, że sojusz się powiększył, to dalej jest spójny, dalej artykuł 5 jest tym kluczowym parę

0: metrem charakteryzującym Sojusz Północnoatlantycki, jego struktury dowódcze i wojskowe. Natomiast ja dalej uważam, że nie powinniśmy tylko i wyłącznie patrzeć na sojusz przez pryzmat artykułu 5, bo żeby artykuł 5 był w pełni realizowany, państwa członkowskie muszą zrealizować artykuł 3, czyli osiągnąć zdolność do tak zwanego broń się sam. I podejrzewam, że z taką misją przyleciał tam prezydent Stanów Zjednoczonych, który dokonał tak zwanego podsumowania, nie chcę powiedzieć sprawdzenia, kto ile do tej pory wydał i zamierza wydać, i tu będzie mobilizowanie tych, którzy najmniej wydają, do tego, żeby jak najszybciej dołączyli do czołówki, bo jednak no to powinno być jednej prędkości, a nie, jak to się okazuje, trzech.
1: No tak, o tym się mówi i to jest rzeczywiście bardzo istotny element i tutaj trzeba tak przyznać, że po pewnych doświadczeniach, no, daleki od nas sojusznik, aczkolwiek na tym samym kontynencie to Stany Zjednoczone, czyli Kanada, rzeczywiście po pewnym takim szoku, kiedy dostała informację, że już teraz Ameryka nie lubi, bo nie, Kanada nie chce zostać tym 51. stanem, no się zmobilizowała i zaczyna się zbroić i taka informacja, że kupuje od Polski broń.
0: No wie pan, to nie tylko Kanada, jest wiele innych państw, które chyba nawet nie osiągnęły tego poziomu 2,5%, i z tym jest największy problem. No, Unia Europejska jako organizacja ekonomiczno-polityczna wyszła naprzeciw, szczególnie do tych europejskich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, i temu przede wszystkim służył program SAFE, żeby reaktywować przemysły obronne, żeby dać do zrozumienia, że trzeba też reaktywować struktury organizacyjne sił zbrojnych. Proszę zobaczyć, że kraje bukareszteńskiej dziewiątki, to są wszystkie te kraje flankowe z Ukrainą i Białorusią i Federacją Rosyjską, no są w tej czołówce, no a tu absolutnym liderem, całe szczęście, i to jest powód, to my jesteśmy my. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę zauważyć, że ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy Zachodniej i Centralnej z barek niemieckich został przeniesiony na barki polskie. My jako ten lider, nie tylko w wydatkach, ale i też w strukturach, bo no, budujemy chyba największe siły zbrojne w tej części Europy, no będziemy to dźwigali. Stąd też ta idea zbudowania, czy może materializacji tego, co kiedyś prezydent Duda ogłosił, co nazwał Fortem Trump, za pierwszej prezydentury prezydenta Trumpa i wizyty w Polsce, no, stanie się za niedługo faktem, i to pewnie też będzie rzecz, którą nie to, że w kuluarach, ale prezydent Trump może pewnie na forum wszystkich głów państw sojuszniczych ogłosi. I też poda, że właśnie wspomniana i przytoczona przez pana produkcja Barakut, to też efekt tego, że po pierwsze na tym szczycie będzie forum przemysłu obronnego, po drugie, że Polska i nie tylko zrobiła bardzo dużo, żeby właśnie inwestować w nowe technologie, reaktywować swój rodzimy przemysł obronny.
1: Panie generale, ale docierają do nas takie informacje, troszkę jak gdyby, no takie, przeżywam swoistego rodzaju déjà vu przed tym potwornym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Też mówiło się, że mogą zaatakować. Wywiady podają takie informacje. Przypomina pan sobie, jakie właśnie wtedy, co się wtedy mówiło? No i podobne informacje, oczywiście może o mniejszym natężeniu, docierają też o nas, że być może Federacja Rosyjska będzie próbowała nie specjalną operację wojskową przeprowadzić, no ale jakieś operacje związane, no tutaj przyleci dron, tam przyleci samolot, który coś rzuci i tak dalej, i tak dalej. Ja to oczywiście znowu upraszczam, ale staram się mówić językiem, który dociera do nas wszystkich, którzy nie są wojskowymi.
0: Panie redaktorze, my jesteśmy w tym stanie od 2014 roku. I te cyfrowe, elektroniczne czołgi, bojowe wozy piechoty, one od

0: czasu do czasu wpadają na nasze terytorium, mówię w przenośni oczywiście, tylko tutaj dużą robotę odgrywają wojska obrony cybernetycznej i my po prostu o tym nie wiemy nawet, że ileś tam set czy kilka tysięcy ataków dobowo, tygodniowo, miesięcznie zostało skutecznie odpartych. Niewątpliwie będziemy dalej rozgrywani i pod względem tutaj oddziaływania na społeczeństwo polskie, będziemy rozgrywani pod względem politycznym. Pewnikiem dojdzie też do kilku jeszcze prowokacji z udziałem dronów, gdzie będzie Federacja Rosyjska starała się zwalić, zrzucić całą winę na Ukrainę i tutaj pomalować drona, czy zrobić z niego maszynę ukraińską. Zresztą nawet nie wiem, czy Ukraińcy w ogóle znaczą swoje drony, bo nie mają na to czasu i to jest im do niczego niepotrzebne. No, będą Rosjanie starali się, żebyśmy my tracili ten impet w pomaganiu Ukrainie. Właśnie takie scenariusze jak ten z patriotami, no to jest woda na młyn na całej machiny tak zwanej walki informacyjnej Federacji Rosyjskiej.
1: No dobrze, a te kontrowersje wokół polskich migów, które miały trafić do Ukrainy i kontrowersje wokół wspólnych działań, no bo trzeba przyznać, że Ukraina rzeczywiście wyspecjalizowała się w broni dronowej, no i właśnie wspólne działania polsko-ukraińskie w sprawie produkcji czy technologii produkcji prostych, niedrogich, to jest bardzo istotne. I prostych, i niedrogich dronów.
0: Ja przypominam, uważam, bo kieruję taką firmą, która zajmuje się tym obszarem, że my mamy naprawdę bardzo dużo, bardzo ciekawych rozwiązań. Od tych prostych po te naprawdę bardzo zaawansowane. Nie mamy możliwości czerpania pełnymi garściami doświadczeń, które Ukraińcy codziennie zdobywają w warunkach niestety bojowych. I moim zdaniem zostawmy, przekażmy te migi, dogadajmy się, żebyśmy jak najczęściej, jak najwięcej mogli korzystać właśnie z tych doświadczeń, jak korzystać, jak wykorzystywać w sposób najbardziej maksymalny możliwości i zdolności poszczególnych rodzajów dronów i bezpilotowców. Bo tego nam oczywiście brakuje, to też jest drogowskaz do tego, jak te środki rozwijać, co poprawiać, co ulepszać, czego zaniechać, żeby nie marnować ani czasu, ani pieniędzy. I to jest klucz programu. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Przed wybuchem wojny byliśmy europejskim liderem w dronach i bezpilotowcach. I niech tak zostanie. No, panie redaktorze, nie czarujmy się. No, Ukraińcy z całym szacunkiem w garażach i piwnicach no nie wymyślają tak zwanej high-techu. Dostosowują to, co dostają w ramach pomocy, to, co są w stanie sami kupić, do potrzeb pola walki, nic więcej. My natomiast, no, jest wiele i podmiotów państwowych i prywatnych, które naprawdę posiadają niesamowite rozwiązania w dziedzinie techniki dronowej i bezpilotowej, jak również, bo dron czy bezpilotowiec bez odpowiedniego zabezpieczenia przestrzeni powietrznej w systemy do zarządzania i dekonfliktacji tej przestrzeni, jak również bez systemów antydronowych, to żywotność takiego środka walki na współczesnym polu jest dość krótka. I to jest główne doświadczenie od Ukraińców.
1: No tak, panie generale, my poznaliśmy wiele tych najnowszych technologii bojowych produkowanych, zaprojektowanych i wykonanych przez nas tu w Polsce. W momencie, kiedy trwała ta bardzo burzliwa dyskusja o programie SAFE, to wtedy te informacje w sposób taki bardzo rzeczowy były przedstawiane i te poszczególne elementy różnej broni też były przedstawiane i tu chyba rzeczywiście nie mamy się czego, naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
0: Ja powiem więcej, my powinniśmy, niestety tego nie robimy, bo z tym małym firmom prywatnym państwo polskie nie pomaga i nie pomaga w sposób właściwy, żeby właśnie

być dumnym. Ja kiedyś poszedłem tutaj, pozwoliłem sobie na takie sformułowanie, że nam brakuje jednego ministerstwa albo jedno ministerstwo jest źle nazwane, bo

0: w dalszym ciągu.
1: Ale wynika to z czego? Z nie braku zaufania, niedoceniania, czy jeszcze gorzej, nieznajomości problemu?
0: Jest to suma wszystkich tych czynników składowych, które pan wymienił. Mało tego, niestety poprzedni rząd traktował sektor prywatny jako grupę ludzi powiązanych, służby, agenci, złodzieje i tak dalej, i tak dalej. To jakiś absolutny absurd i te wszystkie procedury, które powymyślano w ramach łańcucha dostaw, one są tak skomplikowane, że ja mam nieodparte wrażenie, że ci, którzy są w środku tych procedur, też chyba nie do końca rozumieją, co w tym wszystkim chodzi.
1: No, biorąc pod uwagę, panie generale, że mamy w Polsce bardzo wysoki przemysł kosmiczny chociażby, no bo mamy, nie wiem, i to w prywatnych rękach, ale wyniósł się, prawda, do innego
0: ale
1: kraju.
0: Proszę, nie chcę wymieniać nazwy.
1: Ja też nie chcę wymieniać nazwy firmy.
0: Znam ją bardzo dobrze, proszę zauważyć, ile lat zajęło tej firmie. Od pierwszego kontaktu z polskim rządem do tego, żeby po jakichś 10 latach rząd wrócił i poprosił firmę o współpracę.
1: No ale dobrze, że poprosił, to wie pan. Dobrze, że to w ogóle nastąpiło, a nie to, że prawda, to wie pan, z naszego pola tutaj zawodowego też słynny magnetofon pana Kudelskiego też był dosyć, prawda, to sprawa sprzed 70
0: turbina Kowalskiego gdzieś też zniknęła. Tak. Zresztą też z pana obszaru Blu-ray to przecież nie jest wymysł nie wiadomo kogo, to jest wymysł polski, Grafen i tak dalej. No, można by było to
1: wymienić. Panie generale, dobrze, to teraz przyjrzyjmy się sytuacji w Ukrainie, dlatego że ta sytuacja, biorąc pod uwagę to, że Ukraińcom udaje się rzeczywiście takie długie rajdy i osłabiać tą gospodarkę Federacji Rosyjskiej, no ale Rosja jest bezwzględna i po prostu bombarduje osiedla mieszkaniowe, mordując Ukraińców.
0: Robi to od lutego 2022 roku.
1: Tak, tak. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że teraz to jak gdyby nastąpiło pewne nasilenie. Te ataki są coraz silniejsze i te ataki są coraz częstsze. Dwa dni z rzędu właśnie doszło do tak dużych ataków na Kijów.
0: No wie pan, pewnie nie jest to przypadek, bo po pierwsze Ukraińcy osiągnęli zdolność do oddziaływania w głębi Federacji Rosyjskiej. Udało im się skutecznie i zdezorganizować system zaopatrywania paliwowego, wykonując uderzenia na różnego, na rafinerie w różnych położeniach geograficznych, wykonując uderzenia na inne obiekty infrastruktury krytycznej. Teraz jutro rozpoczynający się szczyt NATO w Ankarze. Rosja chce pokazać, no, wy tam sobie róbcie, zbierajcie się, dyskutujcie, a my co mamy robić, to i tak dalej będziemy robili. I ci źli Ukraińcy, którzy doprowadzili do tego, że zaczynamy odczuwać poważnie braki paliwa. Rosyjskie społeczeństwo dowiaduje się niestworzonych rzeczy o tej operacji specjalnej. To my się w ten sposób będziemy na was mścili. Z racji tego, że rosyjska gospodarka funkcjonuje na torach wojennych, Rosjan jest zdecydowanie więcej niż Ukraińców.
1: No, Ukraińców jest 37 milionów, teraz Rosjan jest 130. Plus jeszcze różni koalicjanci, chociażby Korea Północna.
0: Ukraińcy nigdy nie nadrobią tej przewagi, drastycznej przewagi w sile żywej, tak zwanej. Nie lubię tego stwierdzenia, no, ale ona jest w obiegu wojskowym. I nie nadrobią też zdolności, wydolności przemysłu zbrojeniowego. Zwłaszcza, że ten ukraiński jest w większości przypadków mocno zniszczony.
1: I już na koniec dosłownie niewiele czasu nam zostało. Minuta, panie generale, jeżeli pan pozwoli, to w krótkich żołnierskich słowach proszę powiedzieć najważniejsze oczekiwania wobec szczytu w Ankarze?
0: Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce.
1: A w sprawie Ukrainy?
0: deklaracja o niesłabnącym poziomie.

0: poziomie zaopatrywania w uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla walczących żołnierzy ukraińskich.
1: No i właśnie, proszę Państwa, człowiek ma do czynienia z prawdziwym żołnierzem. Poprosiłem w krótkich żołnierskich słowach, no i było w krótkich żołnierskich słowach, pan generał brygady rezerwy, doktor Jarosław Kraszewski był Państwa i moim gościem. Bardzo Panu serdecznie, Panie Generale, dziękuję.
0: Nie ma za co, pozdrawiam serdecznie i dobranoc.

0: Laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska przekazuje sprzęt wojskowy Ukrainie. Po zarzutach opozycji minister obrony ujawnił część danych w tej sprawie. Jutro początek szczytu NATO w Turcji. Nasz kraj będą reprezentować m.in. prezydent i wicepremierzy. To pierwszy w Polsce reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Urządzenie działa testowo w Kielcach. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Najwięcej sprzętu wojskowego trafiło na Ukrainę w latach 2022-2023, czyli w okresie rządów PiS, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mowa o uzbrojeniu o wartości prawie 15 miliardów złotych. Natomiast do 2024 roku do dziś to już niemal 1 550 000 000 złotych. Wicepremier ujawnił pierwsze dane dotyczące militarnego wsparcia Ukrainy. Opozycja krytykuje rząd w tej sprawie. Zanim zapadła decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków, zadbano o to, aby odbyło się to bez uszczerbku na polskim systemie obrony, komentował w TVP Info wiceszef MON Stanisław Wziątek.
2: Zastanawialiśmy się po prostu, ile powinno być przekazanych. Bo nikt nie miał wątpliwości, że powinniśmy przekazać, powinniśmy wesprzeć Ukrainę. Ale ile, to powiedzieliśmy, że musi być taka ilość, która nie naruszy naszego bezpieczeństwa. I to, co przekazaliśmy, nie narusza. Polska będzie mogła się obronić. Polska bez najmniejszych wątpliwości, stwierdzę, ma swoje systemy obrony powietrznej i przede wszystkim mamy sojuszników, którzy nas wspierają.
1: Stanisław Wziątek dodał, że kwestia bezpieczeństwa powinna być wyjęta ze sporu politycznego. Delegacja w mocnym składzie będzie reprezentować Polskę podczas jutrzejszego szczytu NATO w Ankarze. Mowa m.in. o prezydencie Karolu Nawrockim oraz wicepremierach Władysławie Kosiniaku-Kamyszu oraz Radosławie Sikorskim. Liderzy państw Paktu Północnoatlantyckiego będą dyskutować o dalszym dozbrajaniu Ukrainy i zwiększaniu wydatków na obronę.
3: W związku z ostatnimi zmasowanymi rosyjskimi atakami Ukraina potrzebuje przede wszystkim systemów obrony powietrznej, mówił sekretarz generalny NATO. Ukraina broni swojej suwerenności. Sojusznicy w NATO muszą zadbać o to, by dostawała to, czego potrzebuje. Kluczowe podczas szczytu będą też rozmowy o własnych natowskich wydatkach na obronę. Na Europę naciska w tej sprawie prezydent USA.

0: Szef NATO mówi, że jest już postęp. Kraje europejskie i Kanada zwiększyły już wydatki na obronę do poziomu 4% PKB. Szef NATO oczekuje, że na szczycie sojusznicy przedstawią konkretny plan zwiększenia wydatków do 5% PKB, zgodnie z postanowieniami szczytu w Hadze. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Docelowo ma usunąć tyle gazu cieplarnianego, co spory las. W Kielcach działa jedyny w kraju reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Urządzenie będzie testowane przez rok. Instalacja pomoże również w opracowaniu rozwiązań, które pomogą w walce z zanieczyszczeniami powietrza, mówi Agata Wojda, prezydent Kielc.
2: I z tego, co szacujemy, co szacuje twórca tego urządzenia, w ciągu tego roku uda się usunąć z atmosfery jakieś 500 ton gazu cieplarnianego. To mniej więcej jest to ilość, którą wytwarza jakieś 50-60 niewielkich domków jednorodzinnych pod warunkiem, że jest ogrzewanych węglem. To jest też taki przykład, że podobną ilość dwutlenku węgla pochłonąłby liściasty las o powierzchni 100 hektarów.
1: Agata Wojda nie wyklucza, że reaktor zostanie w Kielcach na dłużej.
2: Oczywiście będziemy śledzić ten pilotaż. Zobaczymy, jakie będą jego efekty, natomiast myślę, że pozytywne efekty dadzą też szerokie możliwości wykorzystywania tej technologii, czy przez władze publiczne, samorządowe, czy także przez prywatnych przedsiębiorców.
1: Koszt montażu urządzenia to 1 400 000 zł. Instalacja powstała na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego. NASK bada sprawę zmiany nazw obiektów w Warszawie na mapach Google. Wczoraj pojawiły się m.in. Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego i Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego.
3: Wciąż nie wiadomo, czy akcja zmiany nazw w Google Maps jest efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Karol Bojke z CERT Polska działającego w NASK przekazał, że sprawa jest monitorowana.
4: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona, obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
3: Zmiany nazw dotyczyły kilkudziesięciu lokalizacji w Warszawie. Część z nich miała charakter obraźliwy i wulgarny. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: I na koniec informacja dla podróżnych. Aktywność wulkanu Etna we Włoszech daje się we znaki liniom lotniczym. Do jutra do godziny 10 rano będzie zamknięte lotnisko w Katanii na Sycylii, poinformował zarząd portu lotniczego. W komunikacie dodano, że normalnie funkcjonuje lotnisko w Komiso, które znajduje się w odległości 90 km od Katanii. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przelotów przekierowano do Palermo. Dla pasażerów uruchomiono specjalne transfery w kierunku Katanii.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Najwięcej deszczu spadnie na północy, w centrum i na wschodzie. Od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro w ciągu dnia podobnie, choć w wielu miejscach spodziewane są również przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie od około 17 stopni na północy i wschodzie, 20 w centrum do 24 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
6: W Polskim Radiu 24.
7: Powtórka programu.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Krym. Bajkowe miejsce nad Morzem Czarnym. Strome zbocza gór, wrzynające się w morze, kolorowe kwiaty, oliwki i palmy. W 2014 roku Władimir Putin przemocą i podstępem zaanektował półwysep należący do Ukrainy. Ogłosił, że to historycznie sprawiedliwe na 1000 lat. Minęło lat 12 i wywołana przez Putina wojna przeciwko Ukrainie paradoksalnie może dyktatora pozbawić jego oczka w głowie zaanektowanego Krymu. W audycji Prawdziwa Rosja wita państwa Maciej Jastrzębski. Dziś o tym, czy rzeczywiście odbicie Krymu przez Ukraińców to klucz do obalenia reżimu Putina. Zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
1: Marca odbyło się na Krymie referendum. Przeprowadzono je zgodnie z demokratycznymi procedurami i międzynarodowym prawem. W głosowaniu wzięło udział ponad 82% wyborców, z których ponad 96% opowiedziało się za powrotem Krymu do Rosji. Te liczby są bardziej niż przekonujące.
2: Krymscy Tatarzy nie wzięli udziału w referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Rosji. Po przemówieniu Władimira Putina potwierdzającym aneksję Półwyspu przez Federację Rosyjską, rdzenna ludność Krymu coraz bardziej obawia się o swoje życie. Na drzwiach domów, w których mieszkają działacze tatarskiego Medżlisu, ktoś narysował niewielkie krzyżyki. Tak za czasów Stalina wskazywano wrogów państwa.
3: W Symferopolu odbył się pogrzeb Reszata Ametowa, Tatara brutalnie zamordowanego przez nieznanych sprawców. Według relacji świadków 38-letni mężczyzna wziął udział w akcji protestacyjnej przeciwko aneksji Krymu, skąd został uprowadzony przez zamaskowanych ludzi. Na jego ciele odnaleziono ślady pobicia i tortur. Pozostawił żonę Zarinę i trójkę dzieci.

0: он играть. Спасибо.
1: Ну, как бы он сильно разочарован был, что российские войска...
2: Jakiś taki przygnębiony chodził. Mówił, że nie może zrozumieć, dlaczego rosyjscy żołnierze z bronią w ręku wdarli się do jego kraju. Jak tak można? Jak tak można? Pytał w kółko.
1: Jak tak można? Mówił. No, 15 marca, получается. W internecie było napisane, że znaleźli trup.
2: Chyba 15 marca przeczytałam w internecie, że policja znalazła trupa płci męskiej. Nie płakałam. Uspokajałam się, że to nic pewnego, że to tylko domysły. Jednak gdy 16 wieczorem przyjechali niezapowiadani goście, coś we mnie zaczęło pękać. Pamiętam dokładnie ten dzień, bo trwało prorosyjskie referendum. To było na pewno 16 marca wieczorem. Przyjechał do mnie nasz tatarski mufti i adwokat. Obu znałam. Obaj pracowali z moim mężem. Zobaczyłam ich i wszystko zrozumiałam. Chcieli, żebym następnego dnia pojechała do kostnicy zidentyfikować ciało.
1: Oni mi сказали, że должна на следующий день поехать.
2: Miałam stwierdzić, czy to mój mąż, czy nie.
1: Ja go сразу знала.
2: Od razu go poznałam.
1: Oni znaleźli w Białogórskim rejonie, село Ziemlenicznaja.
2: Znaleźli go w Białogórskim rejonie, w pobliżu wioski Ziemlenicznaja. Leżał niedaleko od drogi, w jabłoniowym sadzie. Dół podobno był wcześniej wykopany. Niezbyt głęboki. Mordercy wrzucili go i tylko z wierzchu przysypali ziemią. Ciało znalazł jakiś miejscowy rolnik. Sama nie widziałam, a ludzie różnie gadają. Jedni, że mąż miał nogi skute kajdankami, inni, że kajdanki leżały obok. Usta miał podobno zaklejone plastrem. Był mocno pobity. Wychodzi na to, że gdy myśmy go szukali, bandyci się nad nim znęcali, aż w końcu zabili. Umarł od tego, że mu nóż wbili w lewe oko.
1: Śmierć nastała od tego, że w lewy głaz nożem wotknęli.

0: Rosyjskie wojsko działa jak okupant. Weszli na terytorium suwerennej Ukrainy i to bardzo źle, bo nie jesteśmy przecież bandyckim państwem.
1: Nie bandyckie государство.
2: Jak się było раньше, tak должно и быть.
0: Wszystko powinno być tak, jak do tej pory. Rozpaliliśmy konflikt, który teraz trudno będzie zgasić. Musimy zrozumieć, co nam grozi i przeciwstawić się temu. Dlatego protestuję przeciwko wojennej agresji.
2: Protestujemy przeciw wojennych działań.

0: Prawdziwa Rosja. Po trwających od kilku tygodni nalotach ukraińskich dronów na rosyjskie cele na Krymie, na półwyspie nie ma paliwa, wyłączany jest prąd i internet, a w sklepach ograniczono sprzedaż produktów spożywczych. Przypomnę za niezależną telewizją Deszcz, jak reagują na to mieszkańcy Krymu.
1: Moi rodzice mieszkają w rejonie miasta Saki. Co 2-3 godziny słychać wycie syren alarmów przeciwlotniczych. W nocy słychać eksplozje. Ostatnio przez 5 godzin nie było prądu, wody i łączności. Pytałam mamę, czy ludzie panikują, i mama odparła, że tak.
2: I mam powiedziała, że tak.
3: Pro benzyn proszę prokomentować.
1: Wszyscy proszą, żeby powiedzieć, czy jest benzyna na Krymie. Odpowiadam, nie ma. Zaczął się sezon lawendy. Wczoraj zamknęliśmy sezon róż, a tu taka wiadomość, nie sprzedają benzyny i my nie możemy dojechać do naszych pól. A teraz przenieśmy się w czasie do 2014 roku. Jest połowa marca. Zwolennicy Putina tak reagowali wtedy na wiadomość o aneksji Krymu. Krym był i jest nasz, rosyjski. Ta wielka radość i wielka sprawiedliwość. Krym jest częścią wspaniałej historii Rosji i naszej chwały. Znowu jest z Rosją. Wiele lat śpiewaliśmy w naszym hymnie o niewzruszonym związku republiki. Wszyscy w to wierzyliśmy. I co? Rozpadł się nasz związek. Dziś przedstawiciel komisji parlamentarnej mówi tak samo o nienaruszalności nowej granicy lądowej na Krymie. Twierdzi, że to granica na zawsze. Nie wpadajmy w euforię. Nam taka granica nie jest potrzebna. My musimy iść dalej. Mówimy, że ta granica ma być na zawsze i jednocześnie co? Porzucimy miliony Rosjan w Donbasie, w Doniecku, Charkowie, Ługańsku, w Odessie? Kawałeczek wzięli, a tam Rosjanie niech giną?
4: Kusoczek wzięli, no a te ruski pogibają.

0: Ten ostatni to nieżyjący już deputowany Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, Władimir Żyrinowski. Można byłoby nazwać go prorokiem swoich czasów. Przewidywał, że putinowskie opowieści o tym, że Krym będzie rosyjskim na zawsze, są mało prawdopodobne. Dziś moim i państwa gościem jest rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel, którego zapytałem, jak ważny jest Krym dla Władimira Putina. Ludzie sowieccy w szkole z podręczników uczyli się o podbiciu Krymu w czasach carcy Katarzyny. Rywale Putina na wyborach w 2000 roku Łóżkow i Prymakow krzyczeli, że Sewastopol to rosyjskie miasto. Rosyjska baza wojskowa w Sewastopolu, która funkcjonowała na podstawie umowy rosyjsko-ukraińskiej, była dla mnie sygnałem, że wojny nie da się uniknąć. Jeśli Rosja straci kontrolę nad Krymem, to Rosjanie będą to przeżywać bardziej niż cokolwiek innego.
1: Jeśli Krym będzie potrzebny, rosyjskiemu społeczeństwu to będzie przeżyć na mnogo сложniej, чем что-либо другое.
2: Jak ja poniąłem, to ważne też dla społeczeństwa.
0: Jak rozumiem, to jest kwestia ważna także dla społeczeństwa. Tak, to jest problem nie tylko Putina, ale również społeczeństwa. Dlatego z takim zaangażowaniem nie tylko ludzie wewnątrz Rosji, ale również opozycja na emigracji przyjęła jako swoją frazę Krym nasz. To jest właśnie ten gigantyczny problem.
1: W tym i jest gigantyczna problema sytuacji.
0: Jeśli przyjmiemy teoretycznie, że Ukraina odbije Krym i stanie się ponownie częścią ukraińskiego państwa, to będzie można

0: przyjąć, że rozpocznie się proces utraty władzy przez Putina?
1: Potery władzy Putinem.
0: To będzie gigantyczna strata i sądzę, że będzie bardziej przeżywana przez społeczeństwo niż utrata w XX wieku po Wersalu zaanektowanych terytoriów przez Republikę Weimarską.
1: A jeśli ty smotrisz różne roliki...
0: Oglądasz filmiki, czytasz komentarze i rozmawiasz z przyjaciółmi, którzy pozostali w Rosji. Czy rzeczywiście tam jest bardzo zła sytuacja?
1: To tam действительно очень плохая ситуация.
2: Хуже в России, в Москве ситуация более чем...
0: Gorzej jest ogólnie mówiąc w Rosji niż w Moskwie. W Moskwie jest w miarę do przyjęcia. Tam ludzie, nie mówię oczywiście w tym momencie o osobach z kręgu władzy, żyją dość komfortowo, nie czując wojny.
2: Pod sobą nie czuję wojny.
1: A w Krymu?
2: W Krymu, nie tylko w Krymu.
0: Na Krymie, ale nie tylko, bo również w regionach znajdujących się dość blisko Ukrainy wojnę odczuwa się znacznie bardziej. Proszę pamiętać, że na Krymie są różni ludzie. Zapomniałem wcześniej dodać, że nawet wtedy, gdy Krym był pod ukraińską kontrolą, tam ogromne połacie ziemi i wiele firm kupili Rosjanie. Utrata tego majątku dla nich jest czymś strasznym. Problemy z paliwem czy innymi produktami dotyczą przede wszystkim zwykłych ludzi. Jak to się mówi, dla jednych wojna to nieszczęście, a dla innych rodzona matka, jak napisał Bertolt Brecht.
2: Dla kogo to wojna bieda, a dla kogo to i matka rodna, jak napisał Bertolt Brecht.
3: Prawdziwa Rosja.
0: W jednym z wywiadów pytałem o to, jak ważny jest Krym dla Putina, także przewodniczącego Medżlisu Tatarów Krymskich, Refata Czubarowa.
4: Putin, dla tego, żeby jakimś образом mobilizować rosyjskie społeczeństwo, оправдać начало wojny или силовых действий в отношении Украины,
0: Putin, żeby jakoś zmobilizować rosyjskie społeczeństwo, usprawiedliwić początek wojny, siłowych działań wobec Ukrainy, polecił rozkręcenie bezprecedensowej kampanii propagandowej. Miała ona utwierdzić rosyjskie społeczeństwo, że Krym jest główną klamrą, bardzo ważnym ogniwem łańcucha w rosyjskim życiu społecznym, bez którego rosyjski świat nie mógłby funkcjonować, bez którego Rosja jako państwo nie mogłaby się umocnić. I na tyle intensywnie oni całymi latami prowadzili taką politykę, że Rosjanie w jakiejś części uwierzyli w to. Dlatego teraz już samo wyzwolenie Krymu od okupacyjnych wojsk wydaje się jakby pozbawieniem Putina życiodajnego czynnika, ponieważ w rosyjskiej mentalności Krym kojarzy się nie tylko z główną zdobyczą Rosji, ale bardzo ważnym ogniwem, dzięki któremu Rosja istnieje. I teraz trzeba tylko umacniać ten rosyjski świat. Zgadzam się z ekspertami wojskowymi, którzy mówią o tym, że wyzwolenie Krymu byłoby uderzeniem w rosyjską władzę, w rosyjską mentalność. Może to doprowadzić do dezorientacji wojskowego i politycznego otoczenia Putina. Może też doprowadzić do dezintegracji rosyjskich regionów. Zniewolone narody teraz z uwagą obserwują tę sytuację. Im na razie nie wystarcza sił, żeby występować przeciwko dyktatowi Moskwy. Mam na myśli narody Kaukazu, Czeczenów, Inguszy, narody mieszkające na terytorium Dagestanu, Tatarstanu i Baszkirii. Porażka, utrata Krymu może stać się iskrą dla dezintegracji Rosji. Tak to widzimy i staramy się wpływać na różne możliwe czynniki.
4: Porażenie, потеря, utrata Krymu może stać i takim, znacie, толчком dla dezintegracji Rosji. Po krajnej mierze my tak widzimy i my staramy się даже w jakiejś mierze wpływać na takie możliwe faktory.

0: Na początku audycji przypomniałem Państwu hura optymistycznych zwolenników Putina i aneksji Krymu. Jednak w 2014 roku nie wszyscy Rosjanie tak myśleli. W Moskwie organizowano wielotysięczne wiece antyputinowskie, co dziś nie mieści nam się w głowie.
1: Giną nasze dzieci, podumali by o tym.
2: Na wojnie zginą nasze dzieci, nasze wnuki. Niech o tym pomyślą i nie zaczynają wojny. To straszna tragedia. Doigraliśmy się. Nami rządzą szaleńcy.
3: Nami prawie sumaszyczy.
4: To, co происходит на Украине,
2: to, co dzieje się na Ukrainie, to jest wewnętrzna sprawa Ukrainy i nam nic do tego. A to, że chcemy wysłać tam wojsko, nazwać trzeba wprost podłą prowokacją, która wywoła napięcia w regionie.
4: Podłe prowokacje.
5: To, co dzieje się dzisiaj.
0: Wiceprzewodniczący Memoriału Nikita Pietrow.
6: Rosja,
2: to co wyprawia Rosja, można nazwać międzynarodowym przestępstwem. Stwarzenie

0: Zagrożenie dla bezpieczeństwa świata i pokoju, popełniać czyny, których nie widziano od zakończenia II wojny światowej, to rzecz potworna.
1: My możemy obmanąć swój naród.
0: Można okłamywać swój naród, demagogicznie wmawiając ludziom, że wszyscy tak robią, ale prędzej czy później ludzie przejrzą na oczy. Zobaczą, że nastąpił proces, którego już nie da się odwrócić. Proces, za który jeszcze długo, dziesiątki lat będziemy się wstydzić.
1: Mnogie dziesięciolecia wstydne.
2: Dlaczego aż 90%?
0: Dlaczego aż 94% Rosjan pana zdaniem akceptuje to, co się dzieje w Rosji?
1: Słaby, im chce.
0: Bo ludzie są słabi i chcą żyć za szerokimi, silnymi plecami państwa. Dlatego popierają takie działania.
1: Поэтому они готовы поддержать такие вещи.
2: A wam nie każe, że Putin praw?
0: A nie wydaje się panu, że może rację ma prezydent Putin, twierdząc, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy są dziś wrogami Rosji?
1: Tak kto ich zdjął wrogami, kto ich objawił wrogami?
0: A kto zrobił z nich wrogów? Nie kto inny do tego się przyczynił, jak grupa rządząca, opierająca swoją władzę na najgorszych instynktach dzikiego tłumu. Putin i jego zwolennicy potrzebują wrogów, bo inaczej trudno będzie im kierować Rosją.
1: Putinu i jego соратnikom нужны враги, иначе им будет трудно управлять Россией.
2: Może ja was obijają.
0: A może to, jak ja czy inni mieszkańcy krajów Unii Europejskiej oceniamy dzisiaj działania Rosji, obraża rosyjski naród?
1: Nie, дело w tym, że
0: rosyjski naród powinien obrazić się sam na siebie za to, że brakuje mu rozsądku, zdecydowania, aby przeciwstawić się dzikiej imperialistycznej propagandzie, którą się obecnie uprawia.
1: Совершенно дикой имперской линии propagandy. Пропаганде, которая ведется.
3: Правдива Россия.
4: Ja wszystkich swoich gości,
0: pytam, a co będzie później? Ukraina odbije Krym, zmusi Putina do negocjacji, skończy się wojna i co wtedy? Co wtedy będzie z Rosją?
4: Zakończy się wojna i co z Rosją?
5: Ja też zadam pytanie.
0: Rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel.
5: Który ja już pół roku zadaję w różnych krajach moim kolegom.
0: Ja też zadam pytanie, które zadaję już pół roku moim kolegom w różnych krajach na świecie. To samo pytanie niedawno zadawał także jeden z parlamentarzystów niemieckiego Bundestagu. Co by było, gdyby towarzysz Stalin w 1944 roku wydał rozkaz, aby Armia Czerwona nie przekroczyła granic sprzed 22 czerwca 1941 roku? Zgodziłby się, żeby Wojsko Polskie czy Czeski Korpus Generała Swobody przekroczyli te granice, ale Sowiecka Armia Czerwona nie. W jakiej Europie byśmy żyli po 1945 roku? Problem w tym, że jeżeli Ukraina wyzwoli tylko swoje terytoria, te 5 regionów, które nielegalnie w sposób barbarzyński i terrorystyczny przejęła Rosja, to w najlepszym przypadku nasze wnuki i dzieci będą dyskutować o tych samych kwestiach, o których rozmawiamy my teraz. Każdy Reich musi podpisać bezwarunkową kapitulację. Musi zostać zmieniony trend, nie nazwa, nie flaga, nie hymn, nie portret na ścianie, ale trend rozwoju państwa. Ukraina nie osiągnie tego sama. Musi mieć poparcie światowej społeczności. Jeśli tak się stanie, to mamy jeszcze jakąś perspektywę. Jeśli nie, to obawiam się, że to twoje pytanie będzie wisiało nad nami jak miecz Demoklesa.
5: To boję się, że twój вопрос будет висеть дамокловым мечом еще очень долго.
4: No, ty mnie napomniał pierwszą mirową wojnę, kiedy w Kąpień...
0: Przypomniałeś mi o pokoju w Kąpień, gdzie zawarto w traktacie warunki kapitulacji Niemiec, w tym denazyfikację i demilitaryzację. Proponujesz, aby z Rosją podpisać to samo?
4: Ty proponujesz Rosji to że samo zrobić?
5: Jeśli nie będzie, jeszcze raz mówię.
0: Powtórzę, jeśli nie zostanie zniszczony trend rozwoju państwa rosyjskiego, które budowano na despotyzmie w odniesieniu do własnych obywateli i w odniesieniu do państw sąsiednich, to nic się nie wydarzy. Jan Paweł II uznał, że powinien przeprosić za inkwizycję, że powinien pojednać się z muzułmanami, Żydami i prawosławnymi chrześcijanami. To nie on popełniał złe czyny wobec nich, ale rozumiał, że dzięki takiemu postępowaniu ludzkość, a szczególnie katolicka jej część, zrobiła krok do przodu. A jeśli poszlibyśmy w przeciwnym kierunku, to kolejnemu pokoleniu będzie znacznie trudniej rozwiązać wszystkie problemy niż naszemu pokoleniu.
5: To, co следующему pokoleniu решать эти проблемы будет еще намного, намного сложнее, чем даже наш.
4: Я оставлю мой вопрос открытым.
0: Pozostawmy moje pytanie otwartym i twoją odpowiedź również. I obiecajmy radiosłuchaczom, że wrócimy do tej kwestii za 2 tygodnie i porozmawiamy o nastrojach w rosyjskim społeczeństwie. Czy utrzymało się niezadowolenie A może ten poziom rozdrażnienia Putina spadł?
4: Или все пошло на спад?
5: Я согласен с твоим предложением полностью и вообще в любой момент.
0: Zgadzam się z twoją propozycją. W każdej chwili jestem do twojej i radiosłuchaczy dyspozycji.

0: na razie powiem tak, że to niezadowolenie na razie nie jest niezadowoleniem z władzy. To niezadowolenie wywołane jakimś socjalnym problemem. To ogromna różnica. Marsz z pustymi garnkami to jedno, a obalenie reżimu to coś zupełnie innego.
1: Marsz z pustymi kastrulami to jedno. Zwierzenie reżimu to zupełnie drugie.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Dziś mówiliśmy o izolacji Krymu i wpływie ukraińskich ataków na nastroje społeczne w Rosji. Za tydzień porozmawiamy o tym, jak żyje się w Moskwie, gdzie skoncentrowano w jednym miejscu ogromne pieniądze i władzę. Dziś w audycji Prawdziwa Rosja to już wszystko. Kłania się Państwu Maciej Jastrzębski i mówię do usłyszenia.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Zbliża się 22.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Przekazaliśmy Ukrainie kilka pocisków do systemów rakiet Patriot, które nie osłabią zdolności obronnych Polski, mówił w TVP Info wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Decyzja o przekazaniu części polskich rakiet zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Stanisław Wziątek przypomniał, że rząd pracuje nad możliwością produkcji pocisków do systemów Patriot w Polsce.
7: Produkcja Patriotów trwa i na pewno nam najbardziej zależy na tym, żeby one mogły być produkowane w Polsce. Tak jak teraz będą produkowane barakudy. I dokładnie o to samo chodzi, jeśli mówimy o patriotach.
6: Koszt polskiego wsparcia dla Ukrainy od 2024 roku to 1 550 000 000 zł. Wcześniej w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy wyniosło on około 15 miliardów. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Postępowanie jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kierowcę przesłuchano w charakterze świadka, zabezpieczono monitoring wewnętrzny z pojazdu. Do zdarzenia doszło wczoraj na Ochocie. Według policji autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, następnie odjechał w kierunku ronda. Po drodze uszkodził wiele aut, a później wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało poszkodowanych, 2 trafiły do szpitala. Kierowca był trzeźwy. Badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Rok od wprowadzenia renty wdowiej politycy zapowiadają zmiany w programie. Średnia kwota wsparcia to około 350 zł. Osoby, które zostają same, mogą pobierać rentę rodzinną i 15% swojego świadczenia lub całe swoje świadczenie i 15% tej renty rodzinnej. Jak zapowiada poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela, wkrótce ten procent wzrośnie.
8: Rozpoczęliśmy od 15%, od 1 stycznia będzie 25% i 2028 rok daliśmy sobie jako ten czas, kiedy będziemy robić takie podsumowanie i modyfikację tego programu.
6: Docelowo dodatek miałby wzrosnąć do 50%. To oznacza, że średnia kwota wsparcia wyniosłaby ponad 1000 zł. Do tej pory z nowego świadczenia skorzystało 1 100 000 wdów i wdowców. Do ponad 3 500 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które 24 czerwca nawiedziło Wenezuelę. Liczba rannych wynosi 16 500, a osób pozbawionych dachu nad głową prawie 17 500. Po kataklizmie do Wenezueli przyjechało 77 zespołów ratowniczych z 31 państw. Większość już wyjechała lub przygotowuje się do wyjazdu. Nadzieja na odnalezienie żywych ludzi w gruzowiskach jest niewielka.

0: ale wiele rodzin nadal poszukuje swoich zaginionych bliskich. W Wenezueli narasta krytyka na reakcji władz na kataklizm i opieszałości państwowych służb. Policji i wojsku zarzucano utrudnianie akcji ratowniczej. Pojawiły się też oskarżenia o blokowanie pomocy i przejmowanie datków.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
3: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak zmienia się nasze otoczenie. I dzisiaj porozmawiamy o tym trzecim aspekcie. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Jak zmienia się nasze otoczenie? Bo otoczenie wokół nas może się zmieniać błyskawicznie. Nagle zaczynają się remonty, znikają małe sklepiki, pojawiają się bogaci sąsiedzi i eleganckie butiki. Za ścianą zamiast znajomej emerytki nagle są jacyś turyści z walizkami, a czynsze rosną jak oszalałe. Już pewnie wiedzą Państwo, o czym będziemy rozmawiać. O gentryfikacji. Czym jest, co ją powoduje i czy cokolwiek może ją przyhamować. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Z nami Anton Ambroziak, dziennikarz portalu OKO.press, specjalizujący się w tematyce polityk mieszkaniowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Gentryfikacja brzmi z cudzoziemska. Co to jest za słowo? Kto pierwszy raz go użył?
4: No faktycznie, nie brzmi jak termin ukuty w Polsce. Po raz pierwszy został użyty na początku lat 60. i wyszedł zupełnie z akademii. To rzadko się zdarza, żeby terminy akademickie tak mocno do dzisiaj penetrowały naszą wyobraźnię społeczną, ale tak akurat jest z terminem gentryfikacji. Użyła go w takiej przedmowie do książki o zmieniającym się Londynie socjolożka, która nazywa się Ruth Glass. I ten termin miał wówczas opisać proces wypierania uboższej ludności z dzielnic robotniczych, na przykład Napping Hill, które dzisiaj nam się kojarzy bardzo luksusowo i z zamożniejszą klasą wyższą. No to tak, to ta klasa wyższa, która dzisiaj zamieszkuje te miejsca, miała po prostu pieniądze na remontowanie budynków i zaczęła się tam wprowadzać powoli, wypierając tę klasyczną robotniczą ludność, a słowo gentry oznacza po angielsku ziemiaństwo, szlachtę, więc to miało być takie ironiczne użycie, w Polsce to by było zaziemienie, uszlachetnienie, było to ironiczny termin.
3: To były lata 60., kiedy pierwszy raz ten termin pojawił się w użyciu, a następnie podbił najpierw dyskusje urbanistyczne, socjologiczne, też te związane z prawami człowieka, a potem zawędrował oczywiście do Polski. Takie najsłynniejsze przykłady poza Londynem to łatwo pewnie Państwu zgadnąć. To są te najpiękniejsze stolice Europy. Barcelona, Berlin, Paryż, a w mniejszych miastach, w mniej znanych, sławnych, atrakcyjnych, to też się dzieje?
4: Oczywiście, że się dzieje, tylko to zależy, co to znaczy atrakcyjność miasta. No bo tutaj wymieniliśmy sobie miasta, które są atrakcyjne turystycznie. To znaczy do stolic miejskich z historycznymi kwartałami, ciekawą zabudową, architekturą, bogatą ofertą kulturalną podróżuje bardzo dużo turystów, ale też te szlaki turystyczne idą różnym kluczem, no bo idą kluczem właśnie na przykład zabytków, ale idą też kluczem alternatywy i na przykład kluczem do zrozumienia tego, w jaki sposób gentryfikował się Berlin, są jednak te alternatywne szlaki. To by był w sumie taki przykład bardziej nowojorski, no bo w sumie gdy ja myślę o gentryfikacji, to najbardziej taka romantyczna pocztówka tego procesu to jest dla mnie Manhattan. No bo to był klasyczny przykład zdegradowanej, poprzemysłowej dzielnicy, która była zlokalizowana nad rzeką. Ta rzeka będzie nam się pewnie przewijać przez całą audycję, która została nagle zasiedlona przez artystów, bohemę i Soho, które dzisiaj jest synonimem luksusu. No w latach 60. było miejscem, gdzie były pracownie artystyczne.
3: Tylko też,
4: lofty.
3: Żebyśmy tego za bardzo nie romantyzowali, te tak. Środowiska artystyczne, te wszystkie też wyrzutki, które spływały do Nowego Jorku z całej Ameryki, tam spływały między innymi dlatego, że tam było tanio, a jednocześnie mogli znaleźć tam takich jak oni.
4: Tak, to nie są romantyczne nie są pobudki, ale też ten obraz gentryfikacji nie powinien być romantyzowany. To znaczy, to nie było kolorowe życie i ten proces wcale nie był delikatny i to nie było tak, że nagle po prostu cała dzielnica

0: zaczęła być kolorowa, zaczęło być tam bezpiecznie, luksusowo, milutko, wszystkim dobrze się żyło. Nie, to było miejsce, gdzie było bardzo dużo napięć społecznych, bardzo dużo konfliktów, również o podłożu rasowym, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, ale też jeśli mówimy na przykład o Paryżu, czy Berlinie, Holandii i tak dalej, to tam te różnice etniczne również są bardzo ważne. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale w latach 90. Soho było takim miejscem, do którego zaczął płynąć w końcu kapitał. To znaczy wielki kapitał, inwestorzy zrozumieli, że to jest miejsce atrakcyjne, bo w centrum miasta i można się tam osiedlać ekonomicznie. I powstawały takie dzieła, które w popkulturze wybielały ten proces, jak na przykład znany wszystkim pewnie serial Seks w Wielkim Mieście. Jak się pamięta mieszkanie Carrie Bradshaw, no to ono znajdowało się na West Village, gdzie mieszkała właśnie już taka bardzo bogata, artystyczna bohema i w tym serialu no, problemy elit wypierały to zwykłe życie. I to był taki element, to był też element romantyzowania, zresztą do dzisiaj jest bardzo dużo seriali, które ten proces romantyzują, więc tak, więc bardziej o to mi chodziło.
1: Bo to też jest tak, że bohema, bohemia nierówna. Są artyści, którzy opisywali swoje życie w Nowym Jorku właśnie na przykład w latach 60., gdzie najbardziej atrakcyjnym towarzyszem nocy był nie ten, kto najprzystojniejszy, tylko ten, kto miał ogrzewanie w domu. Więc to byli artyści, którzy tam się sprowadzali, a następnie ruszyła taka druga fala. I myślałam, żeby przenieść się na stary kontynent i do Berlina, gdzie dzielnicą kolorową, różnorodną, ale jeszcze wtedy nie zgentryfikowaną był Kreuzberg. I w ogóle wschodni Berlin, a teraz jest to jedna z najdroższych dzielnic Berlina i ten kolorowy ptak Berlina zamienia się w swoją własną parodię, prawda?
0: Tak, no byłem tam ostatnio na weekend majowy i muszę przyznać, że cała ta część Kreuzberga, Neukölln, aż po Friedrichshain, które ciągną się też wzdłuż rzeki Sprewy, no to one wyglądały jak jeden wielki turystyczny festiwal. Cały też ten brzeg Sprewy został zabudowany projektem o nazwie Media Spree. On został wymyślony około 10 lat temu. Chodziło o to, żeby skupić wokół rzeki branżę medialną, telekomunikacyjną. Powstały tam wielkie wieżowce, apartamentowce. Jest wielka hala widowiskowa, która nazywa się Uber Arena, na której odbywają się koncerty największych gwiazd. No i ten proces w Berlinie wyglądał tak, że najpierw ściągało się tam artystów i ludzi z branży kreatywnej i intelektualistów od lat. To był taki hub po prostu dla osób, które żyły tam na stałe, albo był to dla niektórych etap w karierze, miejsce na stypendium, rezydencję, znalezienie swojej niszy, zrobienie czegoś ciekawego, aż właśnie była też zresztą taka fajna książka napisana przez Dorotę Grojecką, która sama miała refleksję na temat tego, czy jako rezydentka w Berlinie jest gentryfikatorką, czy nie jest gentryfikatorką. No ale to dzisiaj to jest właśnie taka absolutna groteska, no bo te dzielnice stały się takimi pocztówkami z alternatywnego życia, ale tego alternatywnego życia w życiu w ogóle tam nie ma. To są po prostu takie jakby no, grupy turystów, które przechadzają się, oglądają murale, oglądają te tak prowizorycznie podniszczone budynki, ale jeśli mają skorzystać z jakiejś infrastruktury, która tam jest, to chętniej wybiorą się do jakiejś sieciówki, napić się kawy, niż skorzystają faktycznie z jakichś lokalnych biznesów.
1: No ale ktoś nas słuchający mógłby powiedzieć, o czym wy tam rozmawiacie? Przecież to dobrze, że dzielnice się bogacą, że są remontowane budynki, że jest atrakcyjnie i napływają turyści ze swoimi pieniędzmi, że robi się być może bezpieczniej, że ci, których na to stać, mogą znaleźć miejsce do mieszkania w centrum miasta, a nie tak jak omawialiśmy to wielokrotnie, ten proces rozlewania się miast, bo kto zamożniejszy, ten z centrum uciekał, było w nim głośno, niewygodnie, mieszkał pod miastem, a korzystał z miasta na co dzień. Co pan na to? Co pan na ten argument, że gentryfikacja ma tą swoją słodką stronę, tę swoją stronę upiększania świata, ulepszania świata i że nie ma nic złego w tym, że powstają w dawnej przemysłowej dzielnicy luksusowe butiki?
0: No to jest tak, jakby patrzeć tylko na pierwszy fragment tego procesu. No to faktycznie jest tak, że w pierwszej fazie gentryfikacji można odbierać ten proces pozytywnie, no bo dzielnica, która była zapuszczona, mówiąc kolokwialnie, zaczyna rozkwitać, ale tworzy tu bardzo dużo problemów, które potem trudno jest zastopować albo wyeliminować. No, do niedawna gentryfikacja była, jeśli chodzi o negatywne zjawiska, kojarzona głównie z konfliktami społecznymi, wypychaniem lokalnej społeczności, przesiedleniem zadaniami. Tak innymi słowy, zmieniał się po prostu klasowy charakter mieszkańców, a więc też cała infrastruktura im dedykowana. Zamiast targu i lokalnego sklepiku powstawały różne luksusowe salony, kawiarnie.

0: Karnie, koncepty talerzykowe i tak dalej, znamy to wszyscy z Warszawy bardzo dobrze.
1: Targi śniadaniowe.
0: Ale no to wszystko na tak, ale no to wszystko nałożył się większy proces, to znaczy w miastach postępuje generalnie coś, co nazywamy utowarowieniem mieszkań. I to sprawiało, że z niektórych dzielnic, tych centralnych, w ogóle wypychani są mieszkańcy. Mm-hmm. I tak jak mówimy o tym, że na przykład co złego w tym, że bogate osoby zaczynają mieszkać w centrum miasta, a zamiast dojeżdżać, no to jest po prostu nieprawda. Warszawa na przykład nie wyludnia się jako miasto, ale coraz bardziej rozlewa się na przedmieścia. W Obwarzanku w ciągu ostatnich 5 lat przybyło około 50 tysięcy mieszkańców. Za to w samej Warszawie tylko 5 tysięcy. No dobra, nie wyludnia nam się Warszawa, ale jak popatrzymy już na Śródmieście, no to Śródmieście staje się taką białą plamą na mapie naszej stolicy. To znaczy,
1: nie ma mieszkańców. Chodzi pan o to, że mieszkania są wieczorami nieoświetlone. Tam nikt nie mieszka. Tam są biura albo właśnie turyści się pojawiają. Trudno jest tam być zwykłym domownikiem, o tak użyję tego
0: słowa. Dokładnie. Jakby przybywa turystów i firm, no jak próbujemy przejść z centrum miasta w ciągu dnia, no to jest tam bardzo gęsto. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w nocy, no to mamy albo najem krótkoterminowy, albo usługi hotelarskie, albo usługi, które służą generalnie do konsumowania miasta, a nie życia w nim. No to jest dokładnie taka sama trajektoria jak w Paryżu, gdzie kiedyś w centrum miasta mieszkało 4 miliony ludzi, dziś jest to 2 miliony i ta liczba cały czas maleje, więc te wszystkie procesy sprawiają, że miasta coraz mniej służą do życia, a coraz bardziej do akumulacji kapitału, albo dla firm, albo też dla samych samorządów, które również niestety w tym uczestniczą.
1: O, to zaraz będziemy mówić już nie tyle o przyczynach gentryfikacji, co o hamulcach, o sposobach na to, żeby ten proces powstrzymać. Ale a propos jeszcze rzeki, bo już dwukrotnie padła jako przykład, rzeka i dzielnice położone przy niej są jakoś szczególnie atrakcyjne, bo wskazał pan na to.
0: Tak, właśnie historycznie okazuje się, że wszystkie poprzemysłowe dzielnice albo historyczne, które są zlokalizowane nad rzeką, szczególnie jeśli w centralnych kwartałach miasta, w takiej historycznej zabudowie, no to są najbardziej atrakcyjne. To się przez lata zmieniło. Kiedyś rzeki kojarzyły się z portami i, mówiąc kolokwialnie, lumpami. W toku ewolucji naszych miast stały się najbardziej takimi nowymi i fajnymi miejscami, które można by było mieszkać, albo w których można ulokować swój biznes, szczególnie turystyczny. Więc
1: tak, mówiło się często, że miasto stoi tyłem do rzeki. Tak mówiło się o Paryżu, tak. Mówiło się tak o Warszawie. Paryż się zupełnie dosekwany teraz przytula. Stworzył nad nią takie pasaże spacerowe, drogi, ogromne drogi rowerowe, wyrzuca samochody z nadsekwany, żeby było tam przyjemniej. No, Warszawa też nagle się zorientowała, że ma dziką rzekę, najcenniejszą po prostu rzekę płynącą przez jedyna taka stolica europejska, przez którą płynie dzika rzeka. I nagle się okazało, że to wszyscy tam chcą być. No, ale no właśnie nie każdego będzie stać, prawda, na to.
0: Absolutnie, ale też żeby Warszawa chociaż zachowała częściowo dziką tę rzekę. Mam nadzieję, że te procesy urbanizacji tych terenów nie będą postępować. Natomiast no, ja urodziłem się we Wrocławiu i jeden rok swojego życia spędziłem na dzielnicy, która nazywa się Nadodrze. Jak sama nazwa wskazuje, mieści się ona na Nadodrą. Była ona kiedyś pełna starych poniemieckich kamienic, które akurat nie uległy zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. W PRL-u sobie niszczały. W latach 90. to Nadodrze uchodziło za taką jedną z najniebezpieczniejszych zakątków miasta. Było określone mianem miejsc wstydu, że były tam odrapane klatki schodowe, były zniszczone elewacje. No i też tkanka
1: też
0: społeczna była.
1: Chyba raperzy z wrocławscy to właśnie o tej dzielnicy śpiewali, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, Osa, jeśli ktoś kojarzy Osę, to między innymi chodzi o Nadodrze. No i tak, no i oprócz tego, że był tam wysoki odsetek osób ubogich, korzystających z socjalnej pomocy państwa, to mieszkały tam też mniejszości etniczne. Bardzo dużo na przykład wrocławskich Romów zamieszkiwało Nadodrze. No ale było też tam już w latach 90., tak jak pamiętam, zalążki kontrkultury, to znaczy pierwsze skłoty na przykład, albo pierwsze inicjatywy typu Food Not Bombs, czyli takiej anarchistycznej jadłodzielni, powstawały właśnie tam. No i kiedy tam mieszkałem na drugim roku studiów, no to zaczęła tam kiełkować znowu artystyczna działalność. Pojawiły się pierwsze kooperatywy społeczne, jakieś warsztaty sitodruku były organizowane, małe galeryjki, kawiarnie z kawą speciality, rzemieślnicze piwko, a zaczęły znikać monopolowe, spontaniczne targowiska i tak dalej. Potem okazało się, że no, że te kwartały są super, jest trochę pustych tych kwartałów, można zbudować tam osiedla deweloperskie i przez te kilkanaście lat, no, Nadodrze stało się jedną z najdłuższych

0: najuboższych dzielnic we Wrocławiu, ale też w Polsce.
1: A co się stało z rodzinami romskimi? Bo użył pan wcześniej takiego słowa przesiedlenia. To jest słowo, które jest wstydliwe. No, przesiedlenia kojarzą nam się z jakimiś dramatycznymi wydarzeniami, takimi jak wojny światowe, w których rzesze ludzi trzeba lub zmusza się do tego, żeby się przeniosły. Ale w przypadku gentryfikacji to jest na mniejszą skalę. To są równie dramatyczne historie. Ludzi, którzy na przykład po 50 latach zmieniają kompletnie otoczenie.
0: No tak, no jakby część osób, akurat wrocławscy Romowie zamieszkujący nad Odrze mieli też prawa własnościowe do części tych budynków, nie wszystkich ich udało się miastu wyrzucić, mówiąc bardzo brutalnie. Natomiast duża część mieszkańców zamieszkujących mieszkania komunalne czy socjalne, no zostało po prostu eksmitowanych na mniej atrakcyjne tereny, wyciągniętych ze swojej naturalnej tkanki społecznej. I chyba najbardziej takie drastyczne przypadki takich przesiedleń to pamiętam jednak z Poznania, bo tam głównie studiowałem.
1: No właśnie, jest to taki dzielnica Śródka? To jest
0: tak, dokładnie. Mhm. Śródka i tam jest ulica Chwaliszewo. To było miejsce, które było obiektem takich walk lokatorskich naprawdę przez kilkanaście lat i byłem tam dosłownie kilka dni temu i patrzyłem sobie na obecną zabudowę i Chwaliszewo jest również nad rzeką Wartą i jest tam taki ciąg deweloperskich nowych apartamentowców. Naprawdę wygląda to jak z północy Amsterdamu. Super nowoczesne budynki wśród zieleni, nad rzeką, z fajną infrastrukturą blisko. Tutaj pawilon tańca, tam knajpki, tutaj jakieś kontenerowe inicjatywy. No w ogóle ekstra. I została w tym ciągu jedna stara kamienica komunalna Chwaliszewo 5, rozpadająca się z takimi powybijanymi szybami i jakby jest to dosyć niesamowite, że jakby w tej walce lokatorskiej ostała się jedna ta kamienica, ale ona jest takim po prostu symbolem procesu, który toczył się tam przez kilkadziesiąt lat w zasadzie. Wyrzucania po prostu lokalnej społeczności na rzecz inwestycji. I też trzeba powiedzieć, że w tym procesie brało udział miasto, ponieważ miasto dysponuje zasobem lokalowym gminnym i to ono odpowiadało za te decyzje. Zresztą Poznań jest na tej liście miast, które przez wiele lat wstydliwie operowało przesiedleniami na osiedla kontenerowe.
1: Tak, i to jest jeden straszny taki epizod w historii miejskiej Poznania, a drugi to oczywiście czyściciele kamienic, którzy oczywiście nie tylko w Poznaniu, oddajmy sprawiedliwość, ale ten proces, zresztą musimy do niego kiedyś w audycji wrócić. To teraz zacznijmy rozwiązywać problemy, dlatego że przed chwilą powiedział pan redaktor, że samorząd dysponuje zasobem lokalowym, którym może w różny sposób operować. Powiedzmy więcej o tym, jakie są możliwości, bo jedno to jest coś, co się nazywa prawo do pozostania, czyli miasto się zobowiązuje, że będzie na przykład wprowadzało takie elementy tak zwanej rewitalizacji, remontowało, uświetniało, ulepszało, ale jednocześnie jeśli lokatorzy muszą na jakiś czas się wynieść, bo jest na przykład wielki remont, to będą mogli zdecydować, czy wracają. Nawet być może czynsze będą wyższe, ale będą mieli prawo wrócić do miejsca, w którym żyli całe życie. To jest jeden element.
0: To, o czym pani redaktor mówiła, to jest jeden z pomysłów, ale on jest super dla tej grupy mieszkańców, która już tam zamieszkuje, ale z drugiej strony środowisko, w które ta grupa mieszkańców wraca, jest zupełnie inne. I to jest często tak, że to jest taki proces stopniowego wypychania ich. Oni mogą wrócić i mogą wrócić na przykład z lekko podwyższonym czynszem, ale cała infrastruktura, która jest wokół nich, nie jest dla nich, nie jest dla nich dostosowana, więc oni z czasem sami w pewnym sensie podejmują decyzję o tym, żeby się stamtąd wynieść.
1: No tak, bo zamiast warzywniaka nie ma warzywniaka, jest drogi targ.
0: Biomarket, nie wiem.
1: Nie ma już
0: ekologicznymi warzywami i tak dalej. Więc tak, no więc jakby to jest to druga strona tego problemu, która nie rozwiązuje go.
1: Ale zaraz, to od razu dodajmy. Miasto również, miasta w Polsce dysponują lokalami usługowymi, czyli mogą również decydować, że komuś, usługodawcy drobnemu, krawcowi właśnie na warzywniak, obniżą czynsz. To nie jest tak, że miasto po prostu mówi, no sorry, ale rynek jest rynek, my tu dajemy temu, kto ma... Więc tutaj od razu jest też możliwość. To od razu zanotujmy
0: możliwość.
1: To. Mhm. Co
0: jest
1: jeszcze?
0: Możliwość, ale no taki... taki w zasadzie potrzebny jest większy namysł, taka fundamentalna dyskusja nad tym, jaka jest rola miasta i państwa w regulowaniu mieszkaniówki. No i jeden taki mechanizm, który mógłby to spowalniać, no to są inwestycje w dostępne mieszkania w centralnych lokalizacjach. I to się już w Polsce dzieje, ale wciąż na zbyt małą skalę. I chodzi mi tutaj na przykład o inwestycje w TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To są mieszkania pod tani najem. Jak spojrzymy na przykład na Warszawę, czyli TBS Południe, który buduje na południowym brzegu Wisły,

wzrosły, to okaże się, że w końcu inwestycje w te tanie mieszkania czynszowe są planowane bliżej centrum, a nie gdzieś daleko, gdzie trzeba właśnie dojeżdżać, gdzie tworzy się jakieś, nie wiem, getta na przykład klasowe. Nie, one powstają w szybko zmieniających się dzielnicach, na przykład na Pradze Północ, która przechodzi błyskawiczny proces gentryfikacji aktualnie i to

0: superlatywach i tam jest generalnie obowiązek budowania w tak zwanym miksie. Nawet jeśli buduje deweloper prywatny, to dostaje zgodę na inwestycje, jeśli dostarczy pełną infrastrukturę, czyli na sprzedaż mieszkania dla najbogatszych, pod tani najem dla klasy średniej. Są też mieszkania komunalne i socjalne. Tak. Są też specjalne moduły dla osób ze specjalnymi potrzebami, na przykład dla seniorów albo osób z niepełnosprawnościami. I w Polsce takie TBS-y również zaczynają powstawać. Na Piotrkowskiej w Łodzi. To kolejny nowy trakt turystyczny, kiedyś dzielnica, którą baliśmy się chodzić, ja przynajmniej bałem się chodzić. Teraz jest to ulica, która jest po prostu pocztówkowa, jest miejscem pod turystów, ale z drugiej strony miasto zainwestowało w odremontowanie jednej z kamienic, gdzie zrobiło TBS dla seniorów i seniorek. Co więcej, w tym pasażu, w którym mógłby być lokal usługowy, stworzono taki klubik seniora, gdzie osoby mogą się jeszcze dodatkowo bez pieniędzy spotykać.
1: Tak, nie muszą wydawać na kawę 15 zł. To odsyłam wszystkich Państwa do audycji z zeszłego tygodnia, kiedy z profesorem Adamem Czerniakiem ze Szkoły Głównej Handlowej rozmawialiśmy między innymi o tym mechanizmie, o którym teraz wspomina Anton Ambroziak, czyli umowy z deweloperem. Możesz budować w naszym pięknym, atrakcyjnym mieście, ale część lokali wchodzi do na przykład zasobu komunalnego. To się w Polsce już teraz też dzieje. Dzięki nowym przepisom jest to możliwe. Odsyłam do rozmowy, tam więcej na ten temat mówiliśmy. Ale
0: jeszcze powiem o drugim, który można by było, bo to jest rzecz, która już zaczyna się dziać, potrzeba po prostu, samorządy chcą budować, potrzeba trochę, może więcej pieniędzy i będzie lepiej, jeśli o to chodzi. Ale jest jeszcze druga rzecz, którą moglibyśmy już dawno zrobić, ale nie zrobiliśmy i to jest uregulowanie najmu krótkoterminowego platform takich jak Airbnb.
1: No ale ustawa jest w Sejmie.
0: Nawet są dwie ustawy. Są dwie ustawy, bo jest ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i ustawa przygotowana przez Polskę 2050 i komisje nad nią pracują. Zaraz powiem, jakie są różnice. No ale chodzi o to, że skoro mówiłem o tym, że Warszawa się wyludnia i są takie plamy puste w centrum stolicy, no to oznacza, że to nie oznacza, że nagle w jakiś magiczny sposób te mieszkania zniknęły, tylko służą właśnie pod najem krótkoterminowy dla branży turystycznej, która jest absolutnie nieregulowana. No i na przykład Barcelona, która zmagała się z tym dużo bardziej, bo jest dużo bardziej turystyczną destynacją niż Warszawa, wprowadziła taki odgórny zakaz, który sprawia, że do 2028 roku wygasną wszystkie licencje na prowadzenie takiej działalności i mieszkania, które do tej pory służyły turystom, będą musiały wrócić na rynek najmu długoterminowego. To jest, powiedzmy, radykalne, takie radykalne cięcie.
1: No ale Barcelona ma też radykalny problem. My natomiast mamy łagodniejsze narzędzia, które i tak już wzbudziły protesty branży i o tym też zresztą już rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy w adresie zamieszkania. Z kolei Państwa odsyłam do archiwum na stronie polskieradio.pl. Cała rozmowa o najmie krótkoterminowym, o tych rozwiązaniach proponowanych przez Polskę 2050, o przedziwnej niechęci do regulacji ze strony Ministerstwa Sportu i o tym, kto tam puka do drzwi resortu, to o tym wszystkim rozmawialiśmy 2-3 tygodnie temu. Już zupełnie na koniec. Czy jest jakieś miasto w Polsce, które szczególnie już zwróciło uwagę na problem gentryfikacji i jakoś, może zasługuje na pochwałę z naszej strony. Może już nie rozwiązało wszystkich problemów, ale przynajmniej widać tam zrozumienie problemu.
0: Wydaje mi się, że temat gentryfikacji to był temat, który był bardzo nośny w dyskusji o mieszkalnictwie jakieś 10-15 lat temu. Jak mnie pani redaktor zaprosiła do tej dyskusji, to aż byłem zdziwiony, że ktoś sobie przypomniał, że takie hasło w ogóle istnieje, ponieważ teraz wszyscy rozmawiają o tym, w jaki sposób rozwiązać kryzys mieszkaniowy. To jest oczywiście pewna pochodna procesu gentryfikacji, ale nikt tego słowa nie używa, no bo ono się cały czas, to jest okrutna konstatacja, ale gentryfikacja cały czas się kojarzy z tematem pobocznym, dotykającym osób najuboższych. I kiedy oni byli przesiedlani, musieli się gdzieś wynosić, no to nikogo to za bardzo poza garstką osób nie interesowało. A gdy kryzys mieszkaniowy, czy inne zupełnie hasło, zaczyna dotykać młodych, klasę średnią, młode rodziny, czyli większe połacie i takie atrakcyjniejsze też dla rządzących połacie elektoratu, no to okazuje się, że mamy problem, który można zaadresować. Więc wydaje mi się, że z problemem gentryfikacji rozumianym tak holistycznie, całościowo i takim, który nie skupia się tylko na punktowych rozwiązaniach, ale też tym, jak projektować miasta, żeby były do życia, żeby nie były do konsumpcji, jak właśnie też można modelować ten rynek usług, żeby on był również dostępny, komu dawać tutaj licencję, komu nie dawać, no to jest kto z kim zawierać umowy, to jest temat, do którego chyba nikt tak w Polsce nie podchodzi, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś początek większej dyskusji, ale myślę, że na razie zostajemy na tym punkcie, żeby poprawić dostępność.

0: dostępność mieszkań, a jesteśmy jeszcze daleko od dyskusji o dostępnych miastach.
1: Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Dziękuję za tę puentę. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press, specjalizujący się, jak słyszą Państwo, w politykach miejskich, w politykach mieszkaniowych. Ogromnie dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Adres Zamieszkania już za tydzień po 14:00, oczywiście w Polskim Radiu 24. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres Zamieszkania. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy poniedziałek, 6 lipca, minęła 23. U nas na początek. Opozycja oskarża, rząd ujawnia. Minister obrony przedstawił informacje dotyczące polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Mowa o rakietach, broni i amunicji. 26 tysięcy złotych na godzinę. Na tyle swoją pracę wycenili neurochirurdzy z kilku województw. Sprawą zajmuje się prokuratura, CBA oraz Naczelna Izba Lekarska. Rząd przedstawił pakiet Deregulacja 2.0. Co się zmieni? Więcej o tym w magazynie. Damian Szpyra, zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Kulisy jednej z najważniejszych decyzji właśnie wychodzą na jaw. Polskie rakiety Patriot trafiły do Ukrainy, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odtajnia informacje o polskim wsparciu wojskowym dla Kijowa. Wśród ujawnionych danych pojawiają się pociski PAK-3 do systemu Patriot oraz kwestie związane z przekazaniem myśliwców MiG-29. Co naprawdę znalazło się na liście polskiego wsparcia, którego wartość sięga już 16,5 miliarda złotych? O faktach i kulisach opowie Michał Makowski.
2: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw.
2: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
3: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
2: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Nie igrajcie z ogniem. Równolegle apeluje do polskich polityków premier Donald Tusk w sprawie bezpieczeństwa kraju i wsparcia dla Ukrainy. Szef rządu podkreślił, że nie można narażać na ryzyko naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed rosyjską napaścią.
4: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
1: Prezes Rady Ministrów mówił o tym w bydgoskich wojskowych zakładach lotniczych numer 2 podczas uroczystego podpisania umowy dotyczącej produkcji rakiet dalekiego zasięgu Barak.

0: Barracuda. Rakiety, które będą najpierw składane, a później produkowane w Bydgoszczy, są niezwykle skuteczne, a jednocześnie tańsze od wielu innych, które są na wyposażeniu wojsk NATO. Szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz powiedział Polskiemu Radiu, że rakiety te trafią do polskiej armii, armii NATO i na Ukrainę. A wszystkie te deklaracje padają na dzień przed rozpoczynającym się dwudniowym szczytem NATO w Ankarze. Wsparcie dla Ukrainy, bezpieczeństwo Europy i rekordowe wydatki na obronność. O tym będzie mowa w kontekście najbliższych rozmów sojuszników. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podkreśla potrzebę pełnej jedności NATO. Jego zdaniem Polska podczas spotkania w Turcji zaprezentuje się jako wiarygodny i zaangażowany członek sojuszu. Kraj, który na obronność przeznacza blisko 5% PKB. Polityk mówi także o nadziei na złagodzenie napięć między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
1: Donald Trump na nowo napisał te relacje. W momencie, kiedy zostawał prezydentem, powiedział, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, jeśli chce być bezpieczna. Więc Europa wzięła to bezpieczeństwo, inwestuje jak nigdy wcześniej, zajmuje się Unia Europejska jak nigdy wcześniej bezpieczeństwem, zmienia prawo, przekazuje pieniądze, wszystko po to, żeby faktycznie ochronić nasze granice z lądu, z morza, z powietrza. My zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy jako Europa. Naprawdę, robimy wszystko, żeby w tempie bardzo szybkim Europa była gotowa się obronić z każdego miejsca i w każdym momencie.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka oczekuje, że po szczycie w Ankarze państwa sojuszu przedstawią konkretny plan dalszego wzmacniania obronności. Jak podkreśla, wobec zmieniającej się strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Europa powinna mocniej inwestować we własne armie oraz rozwój rodzimego przemysłu obronnego.
2: Polska tu powinna nadawać ton. Bardzo dobrze, że pan prezydent Karol Nawrocki przygotował taki anturaż polityczny do tego szczytu. Spotkał się z panem prezydentem Erdoganem, jest na krótkim łączu z panem prezydentem Trumpem. Mam nadzieję, że również będzie dyskusja na temat stałej obecności. Gdzieś tam w kuluarach na pewno będzie dyskusja na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale także trzeba mówić o wzmacnianiu tych dywizji, które są natowskie na terytorium Rzeczpospolitej.
0: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji sceptycznie podchodzi do tematu szczytu NATO. Uważa, że sukcesem szczytu będzie, tu cytat, brak publicznej awantury pomiędzy sojusznikami.
3: Poprzeczka oczekiwania zawieszona moim zdaniem bardzo nisko. Wszyscy wiedzą, że są bardzo silne napięcia pomiędzy sojusznikami. Amerykanie forsują swoją koncepcję NATO 3.0, która jest tak naprawdę terminem skrywającym chęć stworzenia wrażenia na wyborcach amerykańskich, że Ameryka wycofuje się z Europy. Oczywiście nie sprzyja to odstraszaniu w kierunku Rosji, więc szczytem sukcesu będzie wydanie wspólnej deklaracji, nie pokłócenie się, nie podzielenie się, nie rozjechanie się publicznie w opiniach i w deklaracjach.
0: Czy rozmowy NATO przyniosą jedność, czy ujawnią podziały wewnątrz sojuszu? Europejscy dyplomaci objawiają się trudnych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Największe kontrowersje dotyczą wydatków na obronność oraz stanowiska wobec wojny z Iranem. Dodatkowe emocje wywołały ostatnie krytyczne słowa prezydenta Donalda Trumpa pod adresem europejskich sojuszników. Lecę z szacunku dla prezydenta Erdogana, powiedział pytany o udział w szczycie w Turcji. Gigantyczne rachunki, milionowe kary i śledztwo prokuratury. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy przyjrzy się działalności spółki neurochirurgów. To efekt ustaleń Wirtualnej Polski, według których lekarze działający w kilku województwach mieli wystawiać szpitalom rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy. W niektórych przypadkach było to nawet ponad 300 tysięcy złotych za dzień. Sprawę do rzecznika zgłosiła Naczelna Izba Lekarska. O szczegółach mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik NIL Piotr Pisula.
4: Jeśli chodzi o tę sytuację z neurochirurgami, no to z naszej strony my przekazaliśmy do rzecznika odpowiedzialności zawodowej informacje o tym, że wypłynęły w mediach doniesienia o nieprawidłowościach i to będzie rzecznik odpowiedzialności zawodowej badał na gruncie właśnie odpowiedzialności zawodowej, czy doszło do przekroczenia kodeksu etyki lekarskiej.
0: Po ustaleniach dotyczących działalności spółki neurochirurgów Narodowy Fundusz Zdrowia wykrył nieprawidłowości, a szpital w Mogilnie został ukarany kwotą ponad 2 600 tysięcy złotych. Placówka alarmuje, że może zabraknąć pieniędzy na lipcowe wynagrodzenia, a podobna kontrola trwa również w szpitalu w Miastku. Sprawą zajmuje się także prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Premier Donald Tusk do jutra oczekuje rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i NFZ, które mają ograniczyć nadużycia w systemie ochrony zdrowia, w tym dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnia, że sytuacja, do której doszło w Szpitalu Południowym, już się nie powtórzy. Jak podkreśla, placówka ma już nowy zarząd i nową radę nadzorczą.
5: Nowy zarząd na bieżąco współpracuje z organami ścigania i organami kontrolnymi.

0: Reaguję także natychmiast, kiedy pojawią się nowe informacje, tak jak na przykład w sprawie prosektorium, czy też pomyłki przy procedurze in vitro. Jeżeli chodzi o sprawę prosektorium, bo rzeczywiście to jest nowa kwestia, po to nowy zarząd, po to nowa rada nadzorcza, po to te wszystkie zmiany, żeby wszystkie nieprawidłowości były wyjaśniane. Wszystkie. Jeżeli chodzi o prosektorium, decyzja została podjęta natychmiast. Ten człowiek już nie pracuje.
1: Afera z warszawskim Szpitalem Południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ. W warszawskiej placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować polityków z koalicji poza kolejnością na oddział ratunkowy oraz zarobić ponad 1,5 miliona złotych w zeszłym roku. Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski zarzuca Kacprzykowi również błędy medyczne. W ostatnich doniesieniach medialnych nieprawidłowości były również w prosektorium szpitala.
2: Suma wydarzeń.
1: E-paragony zamiast papierowych wydruków i mniej formalności w urzędach. To część pakietu Deregulacja 2.0 przedstawionego przez rząd. Planowane na przyszły rok zmiany obejmą również m.in. przepisy podatkowe. A więcej o tym Dagmara Kędzior.
3: Jedna z propozycji rządu to stworzenie aplikacji do wystawiania e-paragonów, które mogą zastąpić fizyczny druk z kasy fiskalnej. Ma ona działać na każdym urządzeniu mobilnym. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że może ona zastąpić tradycyjną kasę fiskalną.
4: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
3: Kolejna zmiana to rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody, która w praktyce oznacza, że jeśli urząd nie odpowie nam w ustawowym terminie, to będzie to traktowane jako zgoda na wniosek obywatela lub przedsiębiorcy.
4: W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Dla przedsiębiorców zgodę wprowadzimy również w sprawach proceduralnych.
3: Zmiany te mają wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Dotychczas potwierdzono śmierć kilkunastu osób, jednak liczba ta może wzrosnąć. Ratownicy nadal przeszukują gruzy bloku mieszkalnego trafionego jedną z rakiet. O najnowszych informacjach Paweł Buszko.
5: Informacje o kolejnych odnalezionych ofiarach śmiertelnych docierają z podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zrujnowała kilka pięter bloku mieszkalnego. Ukraińskie media i internet obiegły drastyczne zdjęcia przedstawiające kilkuosobową rodzinę, którą odnaleziono pod gruzami budynku. Ogółem w Kijowie uszkodzonych zostało kilkadziesiąt obiektów. Rosyjska rakieta zabiła też trzech cywilów w podkijowskim Wiszniewym. Rosyjski atak skoncentrowany był głównie na ukraińskiej stolicy i okolicach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Rosjanie zaatakowali ponad 350 dronami i prawie 70 rakietami. Ukraińskiej obronie nie udało się strącić żadnego pocisku balistycznego z powodu deficytu rakiet do przeciwlotniczych systemów Patriot. Rekordowe upały we Francji wywołały polityczną burzę. Opozycja zarzuciła rządowi brak przygotowania na falę ekstremalnych temperatur i próbowała doprowadzić do jego odwołania. Parlament odrzucił jednak wniosek o wotum nieufności, a o szczegółach powie Stefan Folzer.
6: Wniosek otrzymał poparcie niespełna 1/4 deputowanych. Inicjatywę Zielonych poparła część lewicowej opozycji, która uważa, że władze ponoszą odpowiedzialność za wieloletnie zaniedbania w polityce klimatycznej. Po czerwcowej fali upałów, podczas której w niemal całym kraju temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza, na rząd spadła fala krytyki. Prawica zarzuciła mu brak inwestycji w klimatyzację. Natomiast lewica podkreślała, że problem globalnego ocieplenia coraz silniej uderza we francuskie społeczeństwo. Podczas czerwcowej fali upałów odnotowano ponad 2000 nadmiarowych zgonów, jednak są to wciąż wstępne dane. Zieloni twierdzą, że ostateczny bilans może zbliżyć się nawet do 10 tysięcy ofiar, choć władze stanowczo odrzucają takie prognozy. Temat z pewnością będzie powracał, ponieważ już w tym tygodniu do Francji ponownie napłynie gorące powietrze, choć temperatury mają być niższe niż pod koniec czerwca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Nigel Farage znów znalazł się w centrum kontrowersji. Brytyjscy politycy domagają się sprawdzenia, czy lider Reform UK nie zataił przed parlamentem informacji o wsparciu finansowym przez swojego bliskiego współpracownika. Chodzi m.in. o koszty ochrony pracowników i zakwaterowania. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska.
7: Za część tych wydatków odpowiadał George Cottrell, od lat związany z Farage'em. Finansował ochronę lidera Reform UK, opłacał

0: Osoby zajmujące się jego mediami społecznościowymi, a także zapewniał mu zakwaterowanie w centrum Londynu. Problem polega na tym, że część tego wsparcia Farage otrzymywał jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2024 roku. Teraz politycy chcą ustalić, czy zgodnie z obowiązującymi zasadami powinien później zgłosić te korzyści. Liberalni demokraci zwrócili się do rzecznika do spraw standardów o zbadanie sprawy. Reform UK odpowiada, że nie doszło do złamania przepisów, bo była to prywatna pomoc od przyjaciela, niezwiązana z działalnością polityczną. To nie pierwszy raz, kiedy Nigel Farage musi odpowiadać na pytania dotyczące swoich finansów. Rzecznik do spraw standardów Izby Begbin już prowadzi osobne dochodzenie w sprawie 5 milionów funtów, które Nigel Farage otrzymał od miliardera Christophera Harborna. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Amerykański prezydent Donald Trump interweniował u szefa FIFA Gianniego Infantino w sprawie czerwonej kartki dla amerykańskiego piłkarza Floriana Balogana. Potwierdził to sam Trump, pytany przez dziennikarzy. Jednocześnie twierdził, że podczas rozmowy nie wywierał presji, tylko prosił o przeanalizowanie sprawy. Prezydent USA zaatakował też sędziego, który ukarał zawodnika amerykańskiej drużyny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Donald Trump powiedział, że oglądał mecz drużyny Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną, podczas którego Balogun dostał czerwoną kartkę. Rozumiem sport bardzo dobrze. To nie był faul. Mówił podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Prezydent USA rzucił podejrzenie na sędziego. Ten sędzia jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzicie jego przeszłość. Według prezydenta USA nawet drużyna przeciwna była zaskoczona czerwoną kartką. Trump nie uważa, że jego telefon do szefa FIFA był niewłaściwy. Poprosiłem o zbadanie sprawy, bo nie uważam, że to był faul, a znam się na tym. Trump przyznał, że podczas rozmowy z Infantino podkreślał, jak wielkim sukcesem są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Decyzja FIFA oznacza, że Balogun zagra w meczu 1/8 finału Mistrzostw z Belgią w Seattle. Ten mecz o 2 w nocy czasu polskiego.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Śledztwo w sprawie groźnego wypadku autobusu w Warszawie. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, do którego doszło w rejonie Dworca Zachodniego. Autobus wraz z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych. Śledczy ustalają, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, jedną z branych pod uwagę przyczyn jest możliwa awaria układu kierowniczego autobusu.
4: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny. I w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
1: Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18. Autobus linii 186 jechał od ulicy Grójeckiej z dużą prędkością. Po drodze taranował inne samochody, a potem wjechał do przejścia podziemnego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Straż pożarna poinformowała, że w wypadku ucierpiało 6 osób. 2 z nich trafiły do szpitala. Weszli do nielegalnej fabryki papierosów, zatrzymali 9 osób i rozbili grupę przestępczą działającą na terenie kraju. Mowa o Straży Granicznej z Hrebennego. Skonfiskowano też m.in. ponad 140 ton krajanki tytoniowej i ponad 4 miliony paczek papierosów. Więcej o tym Paulina Ryniak z Radia Lublin.
5: Przeszukano nieruchomości i pojazdy wykorzystywane przez członków grupy. Zabezpieczono też liczne dowody rzeczowe oraz wyroby oznaczone podrobionymi znakami towarowymi, przeznaczone do wprowadzenia na rynek. O szczegółach mówi rzecznik prasowy komendanta NOSG major Dariusz Sienicki.
6: W toku postępowania zabezpieczono m.in. ponad 140 ton krajanki tytoniowej o czarnorynkowej wartości przekraczającej 101 milionów złotych oraz ponad 4 miliony paczek papierosów o wartości rynkowej ponad 64 milionów złotych. Działalność przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia należności z tytułu podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 200 milionów złotych, a podatku VAT na kwotę przekraczającą ponad 52 miliony złotych.
5: W związku ze sprawą zatrzymano 9 obywateli Polski. Na wniosek prokuratora sąd wobec dwóch podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych inne środki zapobiegawcze. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
1: W sprawie nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg pod lupą policji. Łódzcy funkcjonariusze sprawdzali, czy przestrzegane są przepisy ruchu drogowego. Kontrole obejmowały

0: Między innymi prędkości rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policjanci zwracali uwagę na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. O szczegółach działań służb opowie Seweryna Potentas z Radia Łódź.
1: Środek lata oznacza szczyt ruchu.
0: Kleszcze aktywne przez cały rok. Zmieniający się klimat sprawia, że te groźne pajęczaki coraz rzadziej mają wyraźny sezon aktywności. Ciepłe zimy, wilgotne lata i łagodniejsze warunki sprzyjają ich obecności także poza tradycyjnymi miesiącami. W tej chwili nie mówimy już o sezonowości, podkreśla Małgorzata Gudewajtis z sanepidu w Opolu. Podczas wypoczynku na świeżym powietrzu warto zachować ostrożność i pamiętać o ochronie przed ukąszeniami.
2: Dla bezpieczeństwa stosujemy różnego rodzaju środki odstraszające. Mogą to być kremy, aerozole. Są też w formie plastrów w tej chwili dostępne środki. Możemy kupować preparaty oparte na naturalnych olejkach eterycznych, bądź też na ziołach, które również działają odstraszająco na kleszcze. Każdorazowo po przyjściu ze spaceru, z dłuższej wycieczki powinniśmy dokładnie obejrzeć swoje ciało.
0: W sprzyjających warunkach potrafią bytować w różnych miejscach przez długi czas, by później zaatakować człowieka. Jak wskazuje Małgorzata Gutewajtis, kleszcze najczęściej wybierają miejsca, których skóra jest delikatna i ciepła. Między innymi pachwiny, okolice za uszami, szyję oraz zgięcia dużych stawów.
2: Te miejsca szczególnie powinniśmy obejrzeć, po przyjściu do domu wykąpać się, ponieważ larwy, nimfy, kleszczy mogą być niewidoczne, a mogą też bytować na naszym ciele, dlatego prysznic, gąbka skutecznie je z naszego ciała usunie. Zakażone kleszcze mogą przynosić różne choroby. Najczęściej jest to borelioza lub kleszczowe zapalenie mózgu. Jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, tutaj możemy stosować dostępną szczepionkę jako profilaktykę.
0: Jak bezpiecznie usunąć kleszcza? Jeśli dojdzie do wkłucia, najważniejszy jest szybki i prawidłowy sposób działania. Kleszcza najlepiej usunąć pęsetą, zdecydowanym ruchem, bez obracania i bez zgniatania pajęczaka. Miejsce po ukąszeniu należy dokładnie zdezynfekować, a następnie obserwować, czy na skórze nie pojawiają się niepokojące zmiany albo objawy pogorszenia samopoczucia. Z danych epidemiologicznych opolskiego sanepidu wynika, że od początku roku do końca czerwca potwierdzono 237 przypadków boreliozy. W 3 przypadkach wykryto także kleszczowe zapalenie mózgu. Mały symbol, wielkie znaczenie. Australijski wokalista Nick Cave wsparł łódzką fundację, a symbol prowadzonej przez nią kampanii pojawił się na jego fortepianie. Podczas festiwalu Open Air w Gdyni uwagę fanów przyciągnęła niewielka porcelanowa figurka ustawiona na instrumencie artysty. To nie był przypadkowy detal, był to znak kampanii Uwaga, wrażliwe fundacji Słonie na balkonie. Nick Cave wsparł akcję, udostępniając swój utwór Into My Arms. Kampania zwraca uwagę na kryzys psychiczny dzieci i młodzieży oraz dramatycznie długie kolejki do psychiatrii dziecięcej. O idei tej wyjątkowej współpracy mówi prezeska fundacji Joanna Paduszyńska.
3: W naszym spocie śpiewa to chór dziecięcy, a w obrazku widzimy figurkę porcelanową, która rozkrusza się na kawałki i to jest symbolika tego, jak kruche jest życie dzieci w kryzysie psychicznym.
0: Dla fundacji był to wyraz solidarności z dziećmi w kryzysie, dodała Joanna Paduszyńska.
3: Tym gestem Nick Cave pokazał, że to, co robimy dla dzieci w kryzysie psychicznym, jest bardzo ważne, że to jest to, co on rozumie i to było najbardziej wzruszające wydarzenie na świecie i wielki gest dla naszej fundacji.
0: Kampania łódzkiej fundacji nagłaśnia problem dostępu do psychiatrii dziecięcej. Średni czas oczekiwania na pierwszą wizytę wynosi około 238 dni, a w niektórych placówkach przekracza nawet 2 lata. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: To już 23 minuty po godzinie 20.

0: 23, a my kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Dzisiejsze wydanie przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik, zrealizowali Eldar Pedorenko i Paweł Szymankiewicz, a prowadził audycję również Paweł, ale wojewódka. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.
1: Twoje pieniądze.
2: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Dziś w audycji Twoje pieniądze będziemy rozmawiać o samowolce za naszym płotem. Czy zawsze, gdy coś tam za tym płotem sobie robimy, to zawsze będzie to owa samowolka? Jakie są tego skutki? Może tak nie jest? Wszystko to wyjaśni mój dzisiejszy gość. Jest nim pani mecenas Małgorzata Ochwa.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wiadomo, że to, jak urządzimy sobie nasz ogród wewnątrz terenu, to jest oczywiście nasza sprawa i tutaj nikt nam specjalnie poza jakimiś tam wyjątkami nie będzie ingerował. No już sytuacje naprawdę muszą być specyficzne. Czasami jest też teren chroniony, jeśli chodzi o zieleń, więc to wtedy tak. No więc generalnie nie. No ale jeszcze mamy płot, ogrodzenie, co by to nie było. No i za nim jest to chodnika na przykład. Często kawałek takiej ziemi. Trochę, nie wiem, niczyjej, trochę może czyjeś, zaraz to wyjaśnimy. I my tam chcielibyśmy, żeby to nie był jakiś piach, z którego się kurzy, tylko na przykład sadzimy sobie tam ładne kwiatki, tak? To ładnie wygląda. Myślę, że i przechodniom się podoba. Otoczenie jest po prostu ładne. Czasami gazony są stawiane takie, wtedy może łatwiej je zabrać. No upiększamy otoczenie. To, czy jak upiększamy, to jest to samowolka, czy nie?
3: To jest to samowolka, tylko akurat takiego przepisu z takim sformułowaniem my nie mamy, ale no potocznie tak. Faktycznie jest to samowolka, bo uwaga, wszystko, co jest za naszą granicą, po pierwsze nie jest nasze i to, co pani redaktor powiedziała, czyli ten pas zielony, to on w większości przypadków należy do drogi, do gminy, tak? Mhm. No bo co jest drogą? Co jest tym pasem drogowym? Do pasa drogowego należą, oprócz oczywiście jezdni, należą chodniki, tereny zielone i to wszystko, co jest wokół. Mhm. To jest pas drogowy. Coś, co leży poza naszą granicą, czyli na tym zielonym elemencie, to leży na pasie drogowym. To, co leży na pasie drogowym, to musi mieć zezwolenie, żeby tam postawić, czy posadzić kwiatki, postawić donice.
2: Tak.
3: Dlatego, że to wszystko, po pierwsze, już abstrahując od tego, że można ponosić bardzo duże koszty, o których pewno będziemy mówili za to. Natomiast po drugie, stwarza to zagrożenie dla ruchu drogowego lub może stwarzać zagrożenie. Bo bardzo często gdzieś tam w zimie są stawiane jakieś bałwanki, czy jakieś takie donice wielkie, mhm, i jest zasypany jest śnieg i wtedy jakby widoczność na drogach też jest mniejsza.
2: Ale jeśli to jest między chodnikiem a naszym ogrodzeniem, to najpierw musiałby ten samochód, który jedzie po ulicy, jest to dla niego zagrożenie, wjechać w ludzi, którzy po chodniku idą.
3: To też prawda. Natomiast faktycznie nie możemy tego robić. Możemy ponosić za to konsekwencje, jeżeli jakiś życzliwy sąsiad albo ktoś faktycznie z gminy nas zgłosi. No i tak samo na przykład, jeżeli stawiamy za naszą granicą, ale nie mamy drogi, czy tylko mamy po prostu jakąś nieruchomość, nawet niezabudowaną, która należy do gminy, no to już korzystamy bezumownie z tej nieruchomości. No, w jakiś sposób, tak? Czy możemy ponosić koszty związane z bezumownym korzystaniem?
2: Poza naszym ogrodzeniem nic się tam nie dzieje. Są jakieś takie nieruchomości, nieużytki. Może gdzieś stoi magazyn i rozumiem, że to
3: jest
2: też
3: bezumowne korzystanie. I tak samo, jeżeli czy naruszenie nawet posiadania, jeżeli chodzi o sąsiada, bo możemy też stawiać za granicą po stronie sąsiada i wtedy on ma jakby roszczenie do nas.
2: No to już bardziej rozumiemy. Ale wróćmy do tego elementu, kiedy upiększamy pięknymi kwiatami teren za naszym ogrodzeniem. Wydaje mi się, że po prostu wykonujemy robotę za gminę. Bo to właściwie ona powinna zadbać o to, żeby to ładnie wyglądało. I rozumiem, że to nic nie znaczy. I mimo wszystko będzie jakaś kara od tej gminy, która powinna tę pracę sama wykonać. To już zaraz czekam na odpowiedź jaka. Ale tylko powiem, że to jest podobna sytuacja, z którą się jakiś czas temu zetknęłam. Niedawno to było, że jakiś pan postanowił skosić, to przekazywane było gdzieś w mediach, postanowił skosić trawnik na osiedlu. Że tego nie robiły ani władze spółdzielni, ani gminy, nikt nie robi. On sam wziął kosiarkę i to wszystko skosił. No i zapłacił karę. Dobrze, to teraz słuchamy, jak to jest, jak te kwiatki ładne za gminę posadzimy.
3: No, możemy faktycznie ponosić kary. Ta kara jest do 10-krotności opłaty, która byłaby za korzystanie części z części tego pasa czy tej zieleni, więc to mogą być różnej wysokości opłaty, ale może być to nawet za opłata 1000 zł za jeden dzień. Są to opłaty naliczane dziennie, więc wcześniej musimy mieć zgodę, tak? Na podstawie zgody jest ustalana też opłata za korzystanie i w taki sam sposób ustalana jest opłata za korzystanie bez

0: zgody. Czyli faktycznie może być to wysoka kwota uzależniona od powierzchni zajętego pasa, od liczby dni zajęcia i od tej stawki dziennej związanej, tam stawka dzienna wskazana w uchwale Rady Gminy, między innymi za korzystanie z tej części. Więc te kwiatki czy te denice, które upiększają de facto i trasę, i tak, jezdnię, ale upiększają też naszą stronę naszej nieruchomości, no mogą nas bardzo słono kosztować. Czy ławka, nawet ławka postawiona, bo bardzo często są stawiane ławki też przez... Tak. No fajnie, tak sąsiedzi się spotykają po prostu.
1: Szczególnie w mniejszych miejscowościach, tak to nazwijmy, na wsiach. No właśnie, to też pytanie, czy to też jest...
0: To podchodzi niestety pod to samo, tak, czyli zajęcie tego pasa drogowego. I to jest dosyć często spotykane. No tutaj... Sąd, kiedyś naczelny administracyjny wypowiedział się, że te opłaty mogą być umarzane z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu i też zasady współżycia społecznego, żeby stosować tutaj to obejście związane z tym. Więc ławka, która by nie zasłaniała nic, powodowałaby, że sąsiedzi się spotykają, rozmawiają, to myślę, że, czy jakieś takie kwiatki, o których pani redaktor mówiła, to myślę, że akurat to by doprowadziło finalnie do umorzenia.
1: Tak, bo jest różnica między na przykład postawionym gazonem, w który wjechać można i to jest problem, a takimi kwiatkami, które można, powiem tak, no niestety przejechać i nic się specjalnego nie stanie, więc to jest, czyli ta jeszcze znikoma społeczna szkodliwość czynu tutaj odgrywałaby rolę. Jeszcze się zastanawiałam, jak pani powiedziała o ławce, to przyszło mi na myśl, czy tak samo byłoby traktowane coś, co ma charakter przejściowy, na przykład ludzie wystawiają, ale robią to zawsze, na przykład dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu, kosze na śmieci.
0: Tak. No według mnie nie. Jeżeli wystawiają w dni, w które jest uchwała wcześniej, no bo jest wskazana i są terminy, i wtedy są odbierane, a też jest wskazany sposób odbierania. Wydaje mi się, że nie. Natomiast gdyby takie śmieci były wystawiane tydzień wcześniej, bo to też się zdarza.
1: Ale to się zdarza tylko nie tyle w przypadku koszy, co w przypadku wywozu gabarytów. Ludzie tam wersalki, nie wiem, różne rzeczy tam
0: wyrzucą. Faktycznie wtedy można ponosić odpowiedzialność, no bo jakby to nie jest w tydzień.
1: Czasami stoją całe, to można zobaczyć.
0: Tak,
1: całe
0: na wsiach bardzo często też tak jest.
1: Tak. Czyli wtedy już też to nie może być. Jeszcze tylko takie uzupełnienie. Rozumiem, że to, czy za naszym płotem jest od razu ulica, czy chodnik,
0: Nie ma żadnego znaczenia, dlatego że no jakby w ustawie o drogach jest wskazane, że jakby drogą, tak potocznie mówiąc, nie jest tylko jezdnia, ale jest też chodnik, jest pas zielony i jest pobocze, bo czasami tego pasa zielonego nie ma, tylko jest pobocze.
1: Tak.
0: I to wszystko wchodzi w jedną definicję i to wszystko jest w cudzysłowie drogą dla nas.
1: Mm-hmm, jasne. Jeszcze mówiła pani o takiej sytuacji, kiedy jest na przykład grunt sąsiada albo grunt trochę niczy, nie wiem jak to powiedzieć, grunt gminny, który jest niezagospodarowany poza ogrodzeniem. Gdyby ta osoba się zgodziła na to, żeby tam coś, nie wiem, posadzić czy postawić, ale powiedzmy, że jest to prywatna osoba, która się na to zgodziła, to gmina może tutaj sama z siebie zainterweniować i powiedzieć, nie, wasza umowa, na przykład ustna, nie ma znaczenia albo nie wiem, nie było.
0: Gmina do prywatnej osoby nie, no bo jeżeli my stawiamy coś na działce prywatnej osoby, to nie. Natomiast uwaga, przy tych zgodach bardzo rekomenduję, aby to były zgody pisemne, tak? Czyli na przykład jakieś użyczenie czy dzierżawa, no bo zgoda ustna ma to do siebie, że później w razie sporu, bo przecież taki spór ten sąsiad może nam zainicjować, no to dowód wykazany jest po naszej stronie, więc jak my wykażemy, jak druga strona wyraziła zgodę, a nagle się z tej zgody wycofuje, że twierdzi, że takiej zgody nie było. Dla nas istotnym jest, jeżeli my stawiamy po drugiej stronie naszej nieruchomości jakieś elementy, to ważne jest to, żebyśmy mieli albo zwykłą umowę użyczenia, albo nawet dzierżawę, bo dzierżawa też może być.
1: Jasne. Jeszcze tylko takie pytanie, kto ponosi odpowiedzialność, jakby się zdarzył wypadek. Mam na myśli człowieka. Idzie po chodniku i potyka się o nasz gazon wystawiony z kwiatkami.
0: No i teraz tak, po pierwsze, mogą ponosić zarządcy drogi, może ponosić też gmina, ale tylko wtedy, kiedy nie dopełniła, bo są takie orzeczenia, gdzie nie dopełniła swoich obowiązków i niejako tolerowała, czyli tolerowała ten stan, wiedząc o tym stanie przez bardzo długi czas, to wtedy też może ponosić odpowiedzialność. Natomiast co do zasady ponosi odpowiedzialność osoba, która dokonała czynu bezprawnego, bezprawnie, czyli bez zgody postawiła tam ten gazon. Jest wina, no bo jakby doprowadziła do wypadku przez to i taka osoba może
1: ponosić odpowiedzialność. No dobrze, 10 lat sadzimy tam kwiatki, nic się nie dzieje, nikt nam żadnej kary nie wyznaczył, to teraz my czy gmina?
0: Ja w takiej sytuacji uważam, że gmina, dlatego że nie wierzę, żeby gmina przez 10 lat nie wiedziała o tym, że są tam kwiatki.
1: Albo przynajmniej powinna była i mogła wiedzieć, może tak
0: dokładnie,
1: nawet moglibyśmy to powiedzieć.
0: Dokładnie, w jaki sposób zainterweniować.
1: Mm-hmm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Małgorzata Ochwat była naszym gościem.
0: Dziękuję.
2: Twoje pieniądze. Powtórka programu.
3: W pierwszych miesiącach 2022 roku pojawiały się komentarze, pojawiały się sugestie, że ta wielka fala polskiego entuzjazmu

entuzjazmu wobec walczącej Ukrainy mogłaby się w pewnym momencie wyczerpać, a potem minął rok i kolejny, i jeszcze jeden, i wydawało się, że ta fala się cały czas utrzymuje, aż do głosu doszli politycy. I o skutkach ich decyzji dziś między innymi będziemy rozmawiać.

0: zbliżenie.
1: Jest ze mną pisarz, dziennikarz Ziemowit Szczerek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Witam Pana bardzo serdecznie. Przyglądamy się temu, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich. Od kilku tygodni trwa pat, mogłoby się wydawać. Jest Pan zaskoczony, że to nastąpiło dopiero teraz?
2: Tak i nie. To znaczy, no, to było oczywiste, że wcześniej czy później ten entuzjazm się wyczerpie, ten entuzjazm się wyczerpał wcześniej, tylko no, myślałem też, że do takiego bezpośredniego zwarcia dojdzie wcześniej, a z jakiegoś powodu, zresztą bardzo możliwe, że z powodu jakiejś, nie wiem, no po prostu demonizacji cech narodowych Ukraińców i Polaków, do tego nie dochodziło i dopiero w gruncie rzeczy kilka decyzji i takiego nieprzypadkowego jednak w gruncie rzeczy rozdmuchania ich i zagrania pewnymi kartami, które są znaczone, bo te karty pochodzą z Rosji, no udało się te emocje rozbujać, przy czym ja uważam, że to jest wzmożenie, które wcale nie musi być wieczne. Ja myślę, że one może równie dobrze być chwilowe.
1: Mija mniej więcej 5 tygodni, więc to trwa mimo wszystko jednak dość długo. Widzi pan w ogóle jakąkolwiek opcję, żeby się wyplątać z tego zamieszania?
2: Tak, tak samo jak się wplątało, to znaczy po prostu przestać grać na tych emocjach. Ja się nie dziwię, że to przez cały czas trwa, dlatego że media to grzeją. My w pewnym sensie teraz też tak grzejemy, nawet jeżeli jesteśmy przeciwko podgrzewaniu tego, no to jednak sam fakt, że o tym się mówi, to mówi się emocjonalnie, sprawia, że temat po prostu istnieje. A ja mam po prostu wrażenie takie dość być może cyniczne, że w gruncie rzeczy ta fala, o której mówiliśmy na początku, ta fala entuzjazmu, ona opadła bardzo szybko, tylko po prostu potem weszło takie zwykłe, codzienne myślenie o sobie wzajemnie. To znaczy, my generalnie pamiętaliśmy o tym, co działo się na Wołyniu i tak dalej, tylko po prostu nie przekładaliśmy tego na codzienność i Polacy jakby nie byli jakoś tam specjalnie entuzjastycznie, właściwie od chwili podjęcia tego entuzjazmu nastawienie do Ukraińców i to było i w drugą stronę również. Oni sobie zdawali sprawę z tego, jakie są nastroje, też czasem to się słyszeli krzywo na ulicy i tak dalej. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje. I teraz tak naprawdę ludzie nie zmienili swoich poglądów, mam wrażenie. Ludzie zmienili swoje emocje. A emocje można równie łatwo ostudzić, jak i rozdmuchać, więc wydaje mi się po prostu, że za jakiś czas, myślę, że nawet szybciej niż dawniej, kiedy pojawi się jakiś nowy temat, wrócimy do status quo ante. A ten status quo ante będzie taki, że znowu będziemy sobie trochę patrzeć na ręce, trochę będziemy na siebie narzekać w prywatnych gronach, ale będziemy ze sobą żyć tak, jak żyjemy do tej pory i tak, jak żyje ze sobą bardzo wiele różnych nacji w jednej rzeczywistości, dzielących tę rzeczywistość. I to po prostu wróci do takiej sytuacji, jaka była wcześniej.
1: Wspomniał pan, że ten temat żyje, bo cały czas jest podejmowany. To fakt. Ja dzisiaj nie chciałbym rozstrzygać, kto zaczął, kto popełnił większy błąd. Chciałbym raczej się zastanowić, czego my o Ukraińcach nie wiemy, jak Ukraińcy postrzegają nas i czy ewentualnie o czymś w ostatnich latach zapomnieliśmy albo coś ważnego przeoczyliśmy.
2: Ja nie wiem, czy to można było tak na takim poziomie społecznym rozwiązać, wiedząc cokolwiek wcześniej. Myślę, że można było szykować jakieś rozwiązania polityczne na zasadzie powołania jakiejś komisji kryzysowej do kryzysu, który niechybnie musiał nadejść. Być może trzeba było podejmować jakieś kroki zanim to się jeszcze wszystko wydarzyło, bo to się wydarzyć musiało. Ja zresztą w momencie już, kiedy zaczęła się ta cała nagonka na Ukraińców i cały ten hejt, najpierw przypomnijmy, że to się działo w szkołach na przykład, że dzieci polskie czepiały się ukraińskich i na podwórkach były takie no, docinki, prawda, że ty Ukraińcu i tak dalej. Wtedy napisał do mnie zdziwiony premier RP na Twitterze, żeby było weselej i zaprosił mnie na rozmowę pod tytułem, co z tym zrobić. Ja wtedy już nie widziałem żadnego innego wyjścia, tylko poza jakby wkomponowaniem samych Ukraińców do procesu, w którym mielibyśmy jakoś ze sobą żyć. To znaczy mówiłem, że jakakolwiek kampania mówiąca Ukrainie swoim bratem i tak dalej przyniesie tylko przeciwne efekty. Natomiast jeżeli coś by miało przynieść pozytywne efekty, to byłoby to, że na przykład pojawiłyby się jakieś głosy jakichś Ukraińców, które by deklarowały solidarność.

0: solidarność z Polakami. Ja nie mówię, że to miało być jakaś czołobitność wobec Polaków. To miałyby być takie hasła typu: Polacy, jesteśmy z wami, czujemy się częścią tej samej rzeczywistości, odpowiedzialni za państwo, w którym żyjemy i tak dalej. Wystarczyły parę takich gestów, mam wrażenie, i to by się potoczyło inaczej. Ja muszę na przykład tutaj pochwalić Natalię Panczenko, jedną z tych ważnych figur ukraińskiej tutaj diaspory, która wykonywała takie gesty. I one nawet zostały jakoś tam dostrzeżone, no ale po prostu zabrakło tego typu gestów, zrozumienia gdzieś tam jakoś szerzej. No teraz generalnie trudno do tego wracać. Trzeba poczekać, aż to się wszystko jakoś uspokoi. No natomiast spodziewałbym się po Donaldzie Tusku konkretnie, bo panu prezydencie już za bardzo się wiele spodziewać nie da, po tym jak się wszedł w rosyjską narrację i zaczął robić dokładnie to, do czego przygrywał mu Kreml, czyli po prostu szczuć na Ukraińców, a jego partyjni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zaczęli mu w tym wtorować. Jak na przykład Mateusz Morawiecki, który codziennie pisze kilka wpisów antyukraińskich, mimo to, że na przykład teraz akurat na Kijów spadają bardzo mocno rosyjskie rakiety, mimo że w Sumach mieliśmy dramatyczną sytuację. No jednak tutaj wydaje mi się, że w imię takiego łatwego pozyskiwania głosów, bo przecież jakby pamiętajmy, że Nawrockiemu przez to wszystko podskoczyły sondaże, zresztą było zresztą oczywiste, bo mamy efekt flagi, zresztą podskoczyły też Zełenskiemu jakby i tutaj jakby warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obaj ci politycy cynicznie grają po prostu kartą obywateli ukraińskich. Zarówno prezydent państwa przyjmującego, jak i prezydent państwa, z którego ci ludzie wyjechali. Żeby jednak tutaj naprawdę podjąć jakieś kroki międzyśrodowiskowe, międzypaństwowe, mediacyjne. Być może na przykład postarać się wpłynąć na ten nowo konstruowany panteon ukraiński, panteon bohaterów, bo z tej całej awantury może wyjść coś dobrego, bo jeżeli do panteonu nie wejdą na przykład Kłym Sawur, a już skądinąd wiadomo, że nie wejdzie, czyli ten bezpośredni sprawca mordu Wołyńskiego, ani Roman Szuchewycz, który był zleceniodawcą tego mordu, to wtedy tak naprawdę okaże się, że cała ta awantura o UPA została rozwiązana w gruncie rzeczy polubownie. I taki krok, taki gest byłby gigantycznym krokiem w stronę pojednania naszych społeczeństw.
1: Wspomniał pan o dwóch ważnych płaszczyznach, warstwa polityczna i warstwa społeczna. Zostańmy jeszcze chwilę przy polityce. Czy aby Polsce nie przydałaby się jakaś dalekosiężna, zaplanowana, długofalowa wizja polityki wschodniej wobec takich państw jak Ukraina chociażby, czy Białoruś, chociaż to są oczywiście zupełnie różne tematy, bo mam wrażenie, być może to jest opinia zbyt daleko idąca, ale jednak mam wrażenie, że właściwie stwierdzanie jesteśmy po stronie Ukrainy to jest jednak trochę za mało.
0: Polsce w ogóle przydałaby się długofalowa wizja polityki jakiejkolwiek. Już nie mówię nawet o strategii ekonomicznej. Spójrzmy, co robią Niemcy, którzy na przykład w tym momencie, kiedy trochę im się zaczyna wykrzaczać przemysł samochodowy, idą w magazynowanie energii, co jest kluczowe w gruncie rzeczy dla naszych późniejszych kwestii bezpieczeństwa energetycznego, o którym my głównie mówimy, a oni jednak coś robią. Kończąc na właśnie jakichś w ogóle koherentnych, spójnych wizjach Polski, jej miejsca w świecie, jej miejsca w NATO i tak dalej. I to takich naprawdę ambitnych i długofalowych. Bo co by nie mówić, nie jestem wielkim fanem PiS-u, ale co mi się podobało, to jednak to pisowskie, przynajmniej deklarowane myślenie w całkiem sporych kategoriach o Polsce. Tego mi w PO brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o Wschód, cóż, oczywiście, że potrzebujemy mądrej, konkretnej polityki wschodniej, ale wszystko, co ugraliśmy w czasie tej polityki, którą prowadziliśmy tam od 1989 roku, właściwie tej polityki giedrojciowskiej, tego całego programu wschodniego, tego partnerstwa, które robiliśmy, które na przykład zaowocowało w pewnym momencie bardzo mocnym polskim soft power w takich krajach jak Ukraina czy Gruzja, a poniekąd również i Białoruś. Teraz to wszystko poszło, niestety zawaliło się i wydaje mi się, że potrzebujemy gruntownie przemyśleć tę politykę, bo podejrzewam, że trudno będzie wejść jeszcze raz do tej samej rzeki, a być może ta polityka powinna wyglądać w ten sposób, że powinniśmy oczywiście, trzymając rękę na pulsie i biorąc pod uwagę różne opcje, które mogą się tam wydarzyć, być może powinniśmy być tam mniej widoczni. To znaczy, zostaliśmy po II wojnie światowej przesunięci na zachód. I myślę, że jednak zamiast patrzeć na ten wschód zbyt intensywnie, powinniśmy jednak wrócić do pozycji, w której my świeciliśmy na wschód światłem odbitym z zachodu poniekąd i wzmacniać to światło. Bo po pierwsze, to był moment, w którym

0: naprawdę zyskaliśmy ten soft power. Po drugie, my wtedy naprawdę bardzo mocno dialogowaliśmy z Zachodem, a bez wzmocnienia naszej pozycji, ja tu odwrócę Giedroycia, bez wzmocnienia naszej pozycji na Zachodzie, nasza pozycja na Wschodzie będzie słabsza. Dlatego zwróćmy uwagę, co się teraz dzieje. Teraz wszyscy myśleliśmy, że Tusk, jeżeli wróci do władzy, to wtedy będzie taka trójca jeszcze po Brexicie w państw Unii Europejskiej, Polska, Niemcy i Francja, przy czym Polska jest właściwie wykluczana z większości tego typu strategicznych spotkań, zestawień, czy one dotyczą Ukrainy, czy nie. Musimy wrócić na Zachód. Donald Tusk musi wyjść z gabinetu. Donald Tusk musi aktywnie spotykać się i tworzyć politykę razem z Niemcami i Francją i nie tylko. Musi aktywnie też działać w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego, chociaż to jest trudniej, bo wiadomo, Fico i Babisz, ale okej. I tylko wtedy silni całą Unią i silni całym NATO możemy wrócić w sposób na wschód, w sposób taki, który będzie konsekwentny, skuteczny i przede wszystkim będzie to wzmacniało naszą pozycję.
1: Tyle, że takie dyskusje jak ta toczone od kilku tygodni powodują, że Polska właściwie przestaje być rozumiana przez partnerów na Zachodzie, bo okazuje się, że kraj, który od samego początku bardzo głośno, bardzo konsekwentnie, bardzo efektywnie i miejscami też efektownie wspierał walczącą Ukrainę, teraz nagle wplątuje się w jakąś awanturę, która wydaje się być całkowicie abstrakcyjna i nie na miejscu z punktu widzenia państw zachodnich. Czy to aby nie bije w naszą wiarygodność?
0: Podejrzewam, że przed polską racją stanu stoi wyjaśnienie faktycznie, o co chodzi w tej całej polsko-ukraińskiej awanturze, no bo jeżeli to oglądać tak z perspektywy po prostu czysto zachodniej, takiej krótkiej, niespecjalnie wchodząc w szczegóły, no to wtedy widać, jak bardzo to jest absurdalne. Natomiast jeżeli ktoś już patrzy na to wszystko bliżej, zaczyna rozumieć, to znaczy ja też w pewnym momencie miałem i zresztą nadal mam do tych środowisk ukraińskich, powiedzmy tych intelektualnych pretensje, bo to, że my się obraziliśmy na Ukrainę, to jest nacjonalizm polski, to jest tylko część tej przyczyny. My jednak jesteśmy trochę bardziej mentalnie zakorzenieni już w tej Unii Europejskiej. My przerobiliśmy swoją historię i dystans do swojej historii. Przerobiliśmy nie tylko Jedwabne, ale też te wszystkie sprawy związane z polskim etnonacjonalizmem i tak dalej. Natomiast Ukraińcy tego w ogóle nie przerabiali i najnormalniej w świecie brakuje tam takiej zdystansowanej i samokrytycznej analizy własnej historii. I tutaj naprawdę będzie problem, żeby się z nimi porozumieć nie tylko Polakom, ale też innym narodom europejskim, Unii Europejskiej, które również to przerobiały. Mówimy teraz o Niemcach, mówimy o Francuzach. Generalnie rzecz biorąc, w Unii Europejskiej raczej jest tendencja taka, że no, Tiso, ksiądz Tiso na Słowacji nie wchodzi w kanon bohaterów narodowych, dlatego że współpracował z nazistami. To samo dotyczy Antypawelicia w Chorwacji, to samo dotyczy serbskich czetników, to samo dotyczy rumuńskiej Żelaznej Gwardii i tak dalej. Ukraińcy wyłamują się z tego i tutaj naprawdę jest pewna praca do wykonania nie tylko po stronie Polski, ale też po stronie Ukrainy.
1: Czy jakimś rozwiązaniem mogłoby być umiędzynarodowienie tego zjawiska, czyli dyskusja nie z poziomu polsko-ukraińskiego, tylko z poziomu unijno-ukraińskiego?
0: To jest to, o czym mówiłem wcześniej. No, jeżeli chcemy znaczyć więcej na wschodzie, musimy zrobić odwróconego Giedroycia, czyli znaczyć też więcej na zachodzie. No, jakby, no, jak wszystko, co dotyczy polityki naszej wschodniej, powinno być uunijniane.
1: Wspomniał pan, że być może dałoby się poprowadzić jakąś dyskusję na temat panteonu tworzonego na Ukrainie. Tylko czy w sytuacji, w której każdy taki gest jest wykorzystywany albo próbuje się go wykorzystać w polityce wewnętrznej, nie byłby kolejnym podłożeniem się ze strony Warszawy, bo przecież stwierdzenie, że chcemy dyskutować na temat tego, jak Ukraina kształtuje swój panteon, zostałoby natychmiast spożytkowane do akcji pod tytułem Polacy kształtują naszą historię, Polacy chcą nam dyktować, kogo mamy honorować, a kogo nie, czyli jesteśmy o krok od stwierdzenia polskie pany i kolonizatorzy.
0: Trochę tak, a trochę nie. To znaczy, po pierwsze, nie musimy tego robić jakby oficjalnymi kanałami, a po drugie, czyli takimi, które są nagłaśniane, a po drugie, tutaj już jakby chcemy właściwie samo minimum, bo jeżeli mówimy już tylko i wyłącznie o Romanie Szuchowiczu, o którym mówiłem na początku, i Kłymie Sawurze, czyli jakby zleceniodawcy zbrodni wołyńskiej i jej wykonawcy, no to w gruncie rzeczy już naprawdę domagamy się po prostu absolutnego minimum. W sensie jakby no tutaj już wskazujemy, że czczenie tych ludzi jest po prostu no już pewną aberracją na normalnym świecie. W sensie jakby no jednak mimo wszystko Serbowie nie przyznają się do Karadzicia ani Mladicia. Jakby

0: już jest naprawdę po prostu takie no, standardowe europejskie minimum. Ale wydaje mi się, że tutaj akurat jest to wszystko idzie w dobrą stronę, bo po pierwsze, Zełenski już trochę zdaje się wygaszać ten spór po tym, co osiągnął, a osiągnął jednak mimo wszystko no, to, co chciał osiągnąć, bo jakby cała ta sprawa z batalionem UPA to było tak naprawdę robienie maślanych oczu do tych jednostek ukraińskiej armii, które są pod wpływem Andrija Bieleckiego, który jest po prostu no, cóż, neofaszystą, który stworzył dwie szkoły wojskowe w Ukrainie i bardzo mocne i bardzo wpływowe jednostki w ukraińskiej armii. I tak naprawdę no, tutaj ta ideologia bardzo mocno skrajnie prawicowa, jednak ona się szerzy w armii ukraińskiej i Zełenski trochę na to zagrał, tym bardziej, że wraca z Anglii Załużny, który będzie jego kontrkandydatem i zaraz nie wiadomo, po której stronie będzie Bilecki. Ale tutaj też tak naprawdę myślę, że jemu po tym, co osiągnął, już jest trochę na rękę wygaszać ten spór. Ukraiński historyk Jarosław Hrycak, który jest bardzo mocno i dobrze poinformowany o tym, co się dzieje w Ukrainie, mówił ostatnio, że Kłymsawur już raczej na pewno do tego panteonu nie wejdzie. Zostaje w takim razie tylko Szuchewicz i to niego odbędzie się chyba ostatnia batalia.
1: Wspomnieliśmy o płaszczyźnie politycznej. Przyjrzyjmy się też relacjom społecznym. Z jednej strony mamy Polaków z ich przekonaniem, słusznym w dużej mierze, że w momencie próby zdali egzamin, że bardzo Ukrainie pomogli w pierwszym, najbardziej dramatycznym momencie, ale też później, w kolejnych miesiącach i latach. Z drugiej strony mamy Ukraińców, którzy cały czas nam przypominają, że to oni, ich zdaniem, bronią Polski i całej Europy, nie tylko swojego kraju. Można się spierać, czy Polska i Europa są bezpieczne, bo broni ich Ukraina, czy dlatego może, że należą do Paktu Północnoatlantyckiego. Widzi pan między tymi emocjami jakiś pomost? Coś, co mogłoby te różne światy połączyć?
0: Oczywiście ten pomost zawsze jest wtedy, kiedy zaczyna się dostrzegać dobrą wolę i kiedy się chce znajdować te argumenty, które miałyby by nas połączyć. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Zełenskiemu jest łatwo znajdować argumenty za tym, co nas dzieli wtedy, kiedy chce ugrać głosy nacjonalistów i jak równie łatwo jest znaleźć mu argumenty te, które nas łączą, jeżeli chce akurat w jakiś sposób cieplej się wypowiedzieć o Warszawie, więc jasne, że tak, tutaj jakby narracyjnie nie będzie żadnego problemu, natomiast jeżeli chodzi o ludzkie emocje, to bym wrócił właśnie do tego, co mówiłem na początku, nikt nie ma złudzeń tak naprawdę wobec tych drugich grup, czyli jakby ani Polacy nie są specjalnie entuzjastyczni wobec Ukraińców, ani Ukraińcy wobec Polaków, ale jeżeli na co dzień wszystko jest w porządku, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, jak pozytywnie na siebie wzajemnie działamy, a jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o gospodarkę, czy jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię powstrzymywania Rosji, co by nie mówić, jakby no, dopóki Rosja jest zaangażowana na Ukrainie, no to jednak mimo wszystko Ukraińcy ją wykrwawiają, jakby no tutaj w każdy sposób Ukraińcy w jakiś sposób powstrzymują tę rosyjską ekspansję, o ile ona w ogóle nastąpi i też pokazuje jakby jak słaba jest Rosja w tym momencie, więc jeżeli spojrzymy na to, co jednak nas przez ten cały czas łączyło, no to myślę, że to jest kwestia, że to wszystko jest tak naprawdę do odrobienia, a jeżeli jeszcze udałoby się domknąć sprawę Panteonu, to jeszcze by się okazało, że to wszystko wyszło nam na dobre.
1: Tylko zastanawiam się, czy aby te obie postawy nie są podszyte jednak pewnym rozgoryczeniem i pewnymi pretensjami, że wy nie doceniacie tego, co my dla was zrobiliśmy, a wy z kolei nie rozumiecie, że my was bronimy.
0: Ja rozumiem, ale te postawy zawsze będą. W sensie tego nie unikniemy. Po prostu można je tylko rozładowywać jakąś taką codziennością i takim najnormalniejszym w świecie business as usual. W żaden inny sposób, żadne gesty tego nie w sposób przekonujący tego nie załatwią.
1: Internet, w którym pojawiła się bardzo spójna narracja przedstawiająca Polaków jako postimperialistów, postkolonizatorów. Myśli pan, że to było w dużej mierze przemyślane?
0: Oczywiście, że tak. I to w ogóle bardzo też dobrze widać po tym, że na przykład niektórzy Ukraińcy, którzy zarzucają Polakom właśnie, że idą po rosyjskich tropach, że podejmują rzuconą im rosyjską narrację, sami potem wykorzystują ją w kłótni z Polakami, więc jakby po prostu wpadliśmy w tą taką idiotyczną pułapkę, którą na nas zastawili Rosjanie. No cóż, no po kilku latach im się w końcu udało, no. Tylko chodzi właśnie o to, żeby to im się nie udało na dłużej, żeby jednak mimo wszystko jakoś to rozmontowywać, a no z emocjami jednak jest tak, że one naprawdę są labilne i wydaje mi się, że tutaj wcale nie jesteśmy skazani na długi, wieczny konflikt. Co więcej, zwróćmy też na to uwagę, na przykład, że przez to, co się teraz dzieje, o wiele więcej Ukraińców dowiedziało się czegoś więcej na temat UPA niż wcześniej myślało, a też o wiele więcej Polaków dowiedziało się o pretensjach, które Ukraińcy wobec Polaków mają i które też trzeba brać pod uwagę. Więc tak naprawdę no, każda kłótnia, nawet taka, jest pewnym docieraniem się tych społeczeństw.
1: Nie ma pan

wrażenia, że asertywność Ukraińców przybrała na sile po tym, kiedy okazało się, że Berlin zrewidował swoje plany i mając świadomość, że

0: no, prowadzą faktycznie taką trochę politykę przypominającą politykę rosyjską, znaczy jakby liczą się z tak zwanymi silniejszymi, to znaczy po prostu trzeba brać pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy jeszcze 20 lat temu byliby, właściwie mogliby tworzyć jedno społeczeństwo, prawda? Mówię o Ukraińcach, tych ze wschodu, między innymi na przykład Wołodymyrze Zełenskim, który pochodzi z Krzywego Rogu i Rosjanach. Zresztą przecież tak naprawdę kariera Zełenskiego też odbywała się w Rosji. W gruncie rzeczy jestem pewien, że on tam się nie czuł specjalnie obco. To znaczy on w pewnym momencie jakby wszedł w taką bardzo mocno proukraińską narrację. No, ale to po prostu kwestia wyboru politycznego, bardziej niż etnicznego tak naprawdę. Nadal, bo popatrzmy na te dwa społeczeństwa. Przez chwilę przestańmy widzieć zachód Ukrainy i spójrzmy na te dwa społeczeństwa jako na dwa projekty polityczne. Jeden jest projektem autorytarnym, centralistycznym i szowinistycznym, mowa o Rosji, a drugi jest o wiele bardziej otwarty, liberalny, by nie powiedzieć libertariański, jeżeli chodzi o gospodarkę i tak dalej, właśnie decentralizacyjny pod wieloma względami i ogólnie rzecz biorąc taki bardziej light. No więc tutaj po prostu w pewnym momencie to się staje kwestią nawet wyboru. No jest wielu Rosjan, którzy po prostu opowiadają się po stronie Ukrainy, dlatego że uważają, że Ukraina jest aktualnie czymś bardzo podobnym do ich kraju, ale w taki sposób urządzonym, że im to bardziej odpowiada ze względu po prostu cywilizacyjnego, politycznego. Jest też wielu Ukraińców, o czym się nie mówi, którzy mieszkają w Rosji, którzy przecież uciekli po 22 roku do Rosji, czy po prostu mieszkali tam od zawsze, czy od dawna, pracowali tam i tak dalej i teraz po prostu siedzą cicho albo po prostu normalnie w świecie wspierają to, co się dzieje, wspierają ten rosyjski atak. Tutaj jest trochę zapomniana postać Oleksija Arestowicza, który był na początku inwazji doradcą Zełenskiego i on właściwie wprost mówił o tym, że tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z dwoma projektami, które aspirują do wspólnego do tego samego dziedzictwa, do tego samego odbiorcy. I też właściwie to jest też jeden z powodów, dla których Rosjanie tak zagięli parol bardzo mocno na Ukrainę, że oni też widzą po prostu, że Ukraina to jest taka lepsza, jaśniejsza, bardziej europejska wersja Rosji. Oczywiście, jeżeli dodamy do tego tutaj cały zachodnioukraiński nacjonalizm, ten jakby tą rekreację języka ukraińskiego, jego reimplementację na wschodnich terenach, jak również to na przykład, że wschodnioukraińskie miasta po prostu teraz mówią po ukraińsku. Ja na przykład się nie spodziewałem nigdy, że ja usłyszę Charkowian mówiących po ukraińsku, a mówią jakby kiedy jeździłem tam przed wojną, no to tam po prostu bałem się, że za język ukraiński można będzie dostać po prostu po łbie, a aktualnie po prostu tam ulica normalnie mówi zwyczajnie po ukraińsku. Tego Rosjanie nie przewidzieli. Tutaj Rosjanie się pomylili. Ale jednak pewne odruchy, takie, które właśnie pozostały u Zełenskiego i jego aparatu, no pozostają takie właśnie postsowieckie. Jednak ta kultura, taka przesiąknięta przez łagier, przez tę więzienną kulturę, ten szanson i tak dalej, no ona jednak jest taka bardzo mocno kręcąca się wokół takiego powiedzenia locha nie kinut, siebie nie uważać, czyli jakby frajera nie przekręcić, to znaczy siebie samego nie szanować. No i właśnie po prostu w pewnym momencie Zełenski uznał, że my to jesteśmy ten frajer, którego można, nad głowami którego można dogadywać się z innymi. I to nawet było mówione wprost w gruncie rzeczy przez ukraińskich analityków i nadal właściwie jest mówione wprost. No a to, że wyzwaniał do Dudy w pierwszych dniach inwazji praktycznie codziennie, no jakby stało się już zupełnie nieistotne, więc jakby no tutaj wszyscy są winni. No. Rozłożenie sił w Europie też jest tak naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo krótkoterminowe i właściwie świadczy o jakimś triumfalizmie prostackim, a nie o czymś, co można nazwać mądrą polityką. Więc tak, tutaj no trochę na krótką metę, nie wiem, po prostu żeby się parę osób w kierownictwie ukraińskim lepiej poczuło, no to być może takie gadanie bezpośrednio z Niemcami ma sens. Tylko że jednak Unia Europejska nie polega na tym po prostu, że rządzą nią Niemcy. No, jakby to aż tak to nie wygląda.
1: Tutaj zdania są podzielone. To na koniec jeszcze. Zdziwiło pana, że za Zełenskim stanęło tak wielu polityków, właściwie od prawa do lewa, od postkomunistów do nacjonalizujących postaci.
0: Oni nie mają lewa, od tego trzeba zacząć i właśnie tutaj też jest problem. Dlatego, że tam właściwie w takim prawocentrum zaczyna się lewa strona Ukrainy, jeżeli chodzi o spektrum polityczne, albo prawie nie mają, dlatego że wszystko, co jest lewe, to im się kojarzy z Janukowyczem, Rosją i tak dalej. Chociaż rzeczywiście żadna to nie była lewica, ale nie zdziwiło mnie to, bo to jest zwyczajny efekt flagi. Zełenski chciał uzyskać efekt flagi i go uzyskał, po prostu. A to, że kosztuje milionów swoich obywateli mieszkających w Polsce, jak widać, go to specjalnie nie interesuje, więc takim już wielkim zbawcą narodu to on nie jest.
1: I z pewnością jeszcze do tego tematu będziemy wracali. Ziemowit Szczerek, pisarz, dziennikarz, dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Jakub Kukla, do usłyszenia.

0: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska przekazywała Ukrainie pociski Patriot. Eksperci uspokajają. Nasz kraj wciąż ma się czym bronić. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania dotyczące afery w Szpitalu Południowym. Hiszpania pokonała Portugalię na Mundialu. Przed nami starcie Belgów z USA. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszamy. Przekazywanie sprzętu Ukrainie zawsze odbywało się pod egidą NATO, powiedział generał rezerwy dr Jarosław Kraszewski. Minister obrony ujawnił dane dotyczące wartości polskiego wsparcia militarnego dla Kijowa. W sumie od 2022 roku do Ukrainy trafiło uzbrojenie o wartości ponad 16 miliardów złotych. Na liście są m.in. pociski do systemów Patriot. Jeśli występuje luka w uzbrojeniu, to jest ona wypełniana do chwili otrzymania równowartościowego sprzętu, mówił na naszej antenie generał Kraszewski.
2: Jesteśmy dość ważnym graczem, jak nie najważniejszym na flance wschodniej w tej chwili. I te procedury powinny być znane najważniejszym osobom w państwie. To się nie odbywa tak na zasadzie, że premier czy minister obrony narodowej wstał rano i mówi, ja przekażę sobie kilka patriotów Ukrainie. Niech to rozluźni sytuację, a i też poprawi, czy podniesie poziom bezpieczeństwa strony ukraińskiej. Absolutnie tak nie było.
1: Sprawę skomentował też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki w mediach społecznościowych napisał, że przekazywanie sprzętu Ukrainie to wyłączna kompetencja Rady Ministrów. Minister obrony poinformował wcześniej, że zgodnie z przyjętymi zasadami NATO i USA, po przekazywaniu sprzętu Ukrainie Polska pozostaje w grupie państw objętych priorytetem dostaw pocisków PAK-3. Afera w Szpitalu Południowym, funkcjonowanie prosektorium, procedury ochrony sygnalistów to tematy, o które pytali prezydenta Warszawy radni podczas kolejnej nadzwyczajnej sesji. Olbrzymia część spraw, o które mnie pytacie, jest badana przez prokuraturę, podkreślał Rafał Trzaskowski.
3: Prokuratura postanowiła zająć się jeszcze raz sprawą prosektorium i bardzo dobrze. I nic dziwnego, drodzy państwo, że my w tej chwili na ten temat nie udzielamy informacji, zwłaszcza, że będzie audyt, będzie gotowy, wtedy będziemy mogli też w porozumieniu z prokuraturą zadecydować ewentualnie, które z tych informacji mogą być podane do wiadomości publicznej bez ryzyka, że to wpłynie w jakikolwiek sposób na wyniki śledztwa, za co jest odpowiedzialność. W związku z tym pozwólcie państwu, że będziemy tutaj postępowali z należytą starannością.
1: Dariusz Figura, radny klubu PiS, powiedział, że po rezygnacji wiceprezydentek Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry konieczna jest kolejna dymisja.
4: Nie wiem, jaka stoi logika za tym, że takiego wnioski nie otrzymał pan od pana zastępcy prezydenta Tomasza Węciny, odpowiedzialnego za spółki miejskie w sytuacji, kiedy, jak wiadomo, były tam nieprawidłowości w Szpitalu Południowym na ogromną skalę.
1: Afera z warszawskim Szpitalem Południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ. A więcej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. Prokuratura, CBA i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy zajmują się spółką neurochirurgów. Chodzi o ustalenia wirtualnej Polski, z których wynika, że specjaliści z różnych województw wystawiali szpitalom rachunki na 26 tysięcy złotych za godzinę. Dziennie niektórzy potrafili zarobić 300 tysięcy złotych, mówił w Polskim Radiu rzecznik Izby Piotr Pisula.
5: Jeśli chodzi o tę sytuację z neurochirurgami, no to z naszej strony my przekazaliśmy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej informacje o tym, że wypłynęły w mediach doniesienia.

0: doniesienia o nieprawidłowościach i to będzie rzecznik odpowiedzialności zawodowej badał na gruncie właśnie odpowiedzialności zawodowej, czy doszło do przekroczenia kodeksu etyki lekarskiej.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że czeka na rekomendacje resortu zdrowia i NFZ, które mają ukrócić niewłaściwe praktyki w ochronie zdrowia. Chodzi m.in. o kominy płacowe lekarzy i czas pracy medyków. Na koniec piłkarski mundial. Reprezentacja Hiszpanii zagra w ćwierćfinale turnieju w Stanach Zjednoczonych. W 1/8 finału pokonali Portugalię 1-0. Bramkę zdobył rezerwowy Mikel Merino w doliczonym czasie gry, zaledwie kilka minut po wejściu na boisko. Hiszpanie w ćwierćfinale zagrają z triumfatorem rywalizacji Stany Zjednoczone, Belgia. A więcej o tym Jan Pachlowski.
2: Dzieje amerykańskich kibiców. Wcześniejszymi zwycięstwami reprezentacji są rozpalone. Przed nami kolejny wymagający przeciwnik. Jestem jednak podekscytowany tym, co widzę. W Seattle pokonaliśmy już Australię. Szanse awansu są naprawdę duże. W mistrzostwach na naszej ziemi widzimy, jaki ta reprezentacja robi postęp. Tutaj świetną rolę odgrywa nasz selekcjoner Mauricio Pochettino. Mówią polskiemu radiu amerykańscy kibice. Awans do ćwierćfinału piłkarzy Stanów Zjednoczonych będzie powtórzeniem sukcesu z 2002 roku. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Ten mecz rozpocznie się za 2 godziny na stadionie w Seattle, a w tle tej rywalizacji nie zabraknie kontrowersji. Po telefonie prezydenta Donalda Trumpa FIFA zawiesiła karę dla amerykańskiego zawodnika Floriana Balogana. Piłkarz otrzymał czerwoną kartkę za faul na obrońcy Bośni i Hercegowiny.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy pochmurno i deszczowo. Do 15 litrów wody na metr kwadratowy może spaść na północy, w centrum i na wschodzie Polski. W ciągu dnia niewiele się zmieni, choć w wielu miejscach spodziewane są też przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie od około 17 stopni na północy i wschodzie, 20 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Jest 6 po północy.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i jest mi niezmiernie miło po raz kolejny gościć profesora Jarosława Bilińskiego, prezesa i założyciela Human Biome SA. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam ponownie. Dziękuję za zaproszenie.
5: Tak, bo my poruszamy na antenie Polskiego Radia jeden z ulubionych Państwa i moich tematów, czyli temat mikrobiomu, mikrobioty, tego całego bogactwa, które każdy z nas nawet w kilku kilogramach ma w sobie, bez czego nasz organizm chyba nie mógłby za bardzo funkcjonować. Będziemy dzisiaj rozmawiać z profesorem Bilińskim o tym mikrobiomie w kontekście longevity, długowieczności, bo to jest takie pojęcie, które robi coraz większą karierę, tak to nazwijmy. Wszyscy chcemy żyć dłużej, ale my podkreślamy też, chcemy żyć dłużej w dobrej formie, dobrej kondycji, żeby to życie długie było również życiem jakościowym. Czy mikrobiom, mikrobiota jest ważny w tym kontekście długowieczności? Niektórzy mówią, jest fundamentem.
6: Staram się też nie przeceniać, także jestem pokornym naukowcem, powiedzmy. Oczywiście dużo pozytywnego się dzieje, natomiast mogę powiedzieć z całą pewnością, że tak, jest to kolejny czynnik, kolejna cegiełka, która może de facto obniżać naszą długość życia, bo w 2023, całkiem niedawno, została zaktualizowana publikacja naukowa, ja to nazywam Biblią dla ludzi, którzy się zajmują długowiecznością czy zdrowowiecznością, bo to jest, longevity jest trochę nadużywane i jest trochę też kojarzone z kosmetologią, z operacjami plastycznymi i tak dalej, a to tak naprawdę jest cały dział naukowy, który mówi o tym, jak się człowiek starzeje i jak można zapobiegać niezdrowemu starzeniu się. I rzeczywiście w 23 roku do 9 takich cech starzenia, którzy naukowcy zakwalifikowali w 13 z kolei roku jako pierwsza taka wielka publikacja. W 23 dołożono między innymi mikrobiom jako dysbiozę, czyli ten nieprawidłowy skład mikrobiomu jako cechę starzenia, oraz przewlekły tlący stan zapalny, jest takie pojęcie. I dołożono, w sumie jest 12 tak zwanych

0: miejscach starzenia, na różnych poziomach, od komórek przez system po cały organizm. To jest bardzo skomplikowana wiedza de facto. Postaram się może jakimś prostym językiem ją tutaj przełożyć dzisiaj w naszej rozmowie.
1: Tak, poproszę.
0: Także jest to kolejna cegiełka.
1: Dzieje? Tak, co się takiego dzieje w naszym organizmie, że właśnie taka nieprawidłowa, jakby to nazwać, flora bakteryjna wpływa na proces starzenia?
0: Tutaj pierwsze takie badania dobre, które mi się rzuciły w oczy, to były badania na muszkach owocówkach. To jest taki wzorzec do badań różnych, jeżeli chodzi o wpływ na przykład środowiska na geny, tak, na nasz genom. Czyli to, co my mamy zakodowane.
1: A dlaczego muszki, owocówki? Bo one, zdaje się, są całkiem do nas podobne, prawda?
0: No właśnie,
1: genetycznie.
0: No właśnie, co dziwne, ale rzeczywiście tak. I próbowano na tych muszkach ustalić, co jest pierwsze, tak? Czy kura, czy jajko. Czyli czy najpierw się psuje mikrobiom i się starzejemy, czy starzejemy się i dlatego mikrobiom też się starzeje i się psuje. I między innymi w tym badaniu, które było bardzo solidne, pokazano, że rzeczywiście tuż przed takimi cechami realnego starzenia się tych muszek, bo one żyją w bardzo dobrej formie, można powiedzieć, długi czas i nagle mają takie załamanie, jakby i się starzeją i zdychają na końcu. I rzeczywiście okazało się, że tuż przed tymi zmianami starczymi zmienia się ten mikrobiom. I to było bardzo dobrze pokazane. I później, teraz jest też coraz więcej prac już na ludziach, że potrafimy też na podstawie mikrobiomu przewidzieć 3-letnią śmiertelność u osób powyżej 80 roku życia. I, no, i cała ta wiedza dzisiaj sprowadza się do tego, że mikrobiom, i to jest jedno z zadań, którym też zajmujemy się w Human Biome, bo pracujemy nad, tu kiedyś już rozmawialiśmy, takim terapeutykiem na zapobieganie przenoszenia antybiotykooporności, eliminacji takich bakterii, które są superbakteriami uodpornionymi na antybiotyki i patogenów ogólnie, które stymulują nasz układ odpornościowy do tego, żeby on był nabuzowany i celował karabinami, jak gdyby, mówiąc wprost, nakręca ten stan zapalny. I to zostało właśnie w 23 roku uznane jako jedna z ważniejszych cech starzenia. Ten nakręcający się stan zapalny. Bo proszę sobie wyobrazić, że stan zapalny naszego organizmu, czyli to, w jaki sposób komórki układu odpornościowego, można powiedzieć, są nastawione, tak? Czy jest wszystko w porządku, my sobie siedzimy, pływamy, jest fajnie, nie musimy się namnażać, tak? Nie musimy robić tych przemian energetycznych, czyli nie zużywamy energii do tego, żebyśmy cały czas byli tak jak na granicy, nie wiem, ze krajem, który ma wojnę, musimy być bardzo czujni. To zużywa energię, to zużywa komórki, powoduje błędy w namnażaniu się komórek w DNA i tak dalej. Czy właśnie jest wszystko w porządku?
1: Ale co, to taki pstryk, że wystarczy wyleczyć stan zapalny i oto długość życia nam się wydłuża?
0: Oczywiście to nie jest takie proste, to jest jeden z czynników, natomiast rzeczywiście jeden z najważniejszych, więc to pstryk, czyli jeżeli będziemy potrafili wymienić mikrobiom na taki, który ma udowodnione pozytywne wpływanie na ten układ odpornościowy, takie antyzapalne, no to rzeczywiście powinniśmy sobie wydłużyć inaczej. Powinniśmy zmniejszyć nasze tempo starzenia i potencjalnie zmniejszyć skracający się nam czas życia. Bo jest takie coś, słyszeliśmy to od dawna, że człowiek się rodzi mniej więcej z genomem na 120 lat życia. Że na tyle jest nasz organizm przygotowany. Załóżmy, że to jest prawda i wszystko, co my robimy źle w naszym życiu, albo jakieś choroby, jakieś czynniki środowiskowe, tak, dieta, nie ten, alkohol, papierosy i tak dalej, to nam skraca, tak, tę możliwość do życia do 120 lat.
1: Tak, to jest słynne wyliczenia, o ile skraca papieros, o ile skraca alkohol.
0: Załóżmy, że to jest prawda, mówię, i na te potrzeby łatwiej to wytłumaczyć, więc mikrobiom może nam z powrotem jakby wydłużyć ten skrócony czas, jeżeli się źle prowadziliśmy na przykład lub mieliśmy jakieś czynniki, które spowodowały, że ten mikrobiom jest nieprawidłowy. I rzeczywiście to w badaniach wychodzi i ten wpływ na ten przewlekły stan zapalny ma jedno z kluczowych tutaj mechanizmów działania. No i rzeczywiście nawet takie badanie niedługo chcemy zarejestrować w Komisji Bioetycznej, żeby jako Human Biome przeprowadzić takie badanie pierwsze właściwie, jedno z trzech widzę, że na świecie w ogóle, które jest zarejestrowane, żeby podawać mikrobiotę w celu jej wymiany jako zmniejszenie tempa starzenia u człowieka i nawet w Human Biome mamy taki program, jeden z trzech wiodących aktualnie programów, nad którymi pracujemy, to jest właśnie wytworzenie terapeutyku na longevity w dużym skrócie i chcemy teraz zarejestrować takie badanie proof of concept, czyli badanie pokazujące jako jedno z pierwszych trzech na świecie, czy podawanie mikrobiomu zdrowego dawcy, człowiekowi, potrafi

0: obniżyć jego tempo starzenia, wpłynąć na ten przewlekły proces zapalny i wpłynąć na oś jelito-mózg, czyli poprawić naszą kognicję, zdolność do samoopieki u osób starszych i tak dalej. Jeżeli to wyjdzie, no to to będzie rzeczywiście niesamowity przełom też w rozumieniu, czy jak możemy modulować nasz mikrobiom, żeby tą kolejną cegiełkę do tej długowieczności dołożyć.
1: Czyli co, po prostu pracujecie nad lekiem, terapeutykiem Pro Longevity?
0: Tak, docelowo chcielibyśmy, żeby to był suplement, taki premium, powiedzmy nie dlatego, że będzie dużo kosztował, tylko dlatego, że będzie miał badanie kliniczne, bo my nie robimy nic, czego nie potwierdzimy w nauce. To jest moja dewiza i tego się będę trzymał. Dlatego chcielibyśmy taki terapeutyk wypuścić i jesteśmy na etapie zbadania już naszych superdawców pod kątem tak zwanej metylacji DNA. To jest jeden z najbardziej wiarygodnych sposobów na stwierdzenie, ile człowiek ma lat i jakie ma tempo starzenia. Są już takie specjalne przeliczniki na to i zegary. Nasi bioinformatycy u nas w Human Biome już to wykonali. Okazuje się, że w porównaniu do zdrowej populacji, do zdrowych ludzi, które dane pobraliśmy z repozytoriów naukowych światowych, 180 tysięcy zdrowych ludzi, i rzeczywiście ich tempo starzenia średnio jest 1,0, czyli na jeden wiek metrykalny starzeją się jeden rok rzeczywiście biologicznie, czyli 10 lat starzeją się realnie 10 lat. Widać, że to tempo zwiększa się z czasem. Im jesteśmy starsi, tym ono ciut przyspiesza, czyli realnie w wieku 80 lat starzejemy się na 10 lat metrykalnych około 12 lat. Natomiast nasi dawcy wyszło nam, że średnio starzeją się z tempem 0,9, czyli na 10 lat im przybywa biologicznie tylko 9, a mamy takich dawców, którzy starzeją się 7,5, czyli 2,5 roku zaoszczędzają na każde 10 lat. I sugerujemy, że ich mikrobiom jest między innymi tak zbudowany, że pozytywnie tą metylację DNA stymuluje, czyli oni rzeczywiście mają takie cechy Pro Longevity. No i właśnie to badanie, które ma ruszyć niedługo, będzie podawaniem tej mikrobioty w porównaniu do grupy kontrolnej, której nie będzie żadnej prawdopodobnie interwencji, po to, żeby zobaczyć na wiarygodnym badaniu, randomizowanym, czyli będziemy losować, nikt nie będzie wybierał, ty idziesz tu, tylko to jest losowanie, do której grupy idziesz, czy rzeczywiście mikrobiom wpłynie na jedną z tych trzech albo na wszystkie trzy parametrów, które chcemy mierzyć takimi bardzo dokładnymi metodami. No i to by było coś niesamowitego, jeżeli by nam to wyszło. I na tej podstawie z tych próbek, dzięki naszym systemom komputerowym sztucznej inteligencji, będziemy wyliczyć, jakie tak naprawdę potrzebne były funkcje do przeszczepienia z tego zdrowego człowieka na tego, który się niezdrowo starzał, żeby to starzenie opóźnić.
1: No i teraz ja wszystkich Państwa, wszystkich słuchaczy naszej audycji zachęcam do tego, żeby w ogóle odtworzyć sobie wszystkie audycje z profesorem Jarosławem Bilińskim, które nagrywaliśmy przy okazji audycji Samozdrowie, bo tam krok po kroku tłumaczyliśmy w ogóle, od czego się to zaczęło i nad czym Human Biome pracuje, ponieważ tu pojawia się słowo dawcy. Dawcy czego?
0: No dawcy kupy, mówiąc wprost, czyli wyjściowym materiałem na dziś do wytwarzania preparatów mikrobioty jest kał zdrowych dawców. My badamy tych dawców bardzo dokładnie, to też właśnie rozmawialiśmy o tym, że trzyetapowa procedura, tylko 0,5% tak naprawdę ludzi, którzy chcą być dawcami, nimi zostaje. Szukamy super zdrowych ludzi i to wymagania są dużo wyższe niż do dawcy krwi czy dawcy szpiku, co ciekawe. Z przyczyn oczywistych można w kale przenieść dużo więcej patogenów. No i dzisiaj wytwarzamy mikrobiom skał dawców. Natomiast to, co nad czym my pracujemy od samego początku, znając ograniczenia tej metody i koszty przede wszystkim, no to jest stworzenie biosyntetycznego mikrobiomu, czyli takiego hodowanego w bioreaktorach, który już nie wymaga żadnego dawcy i żadnego kału od dawcy. Więc właśnie jesteśmy w tym procesie, gdzie chcielibyśmy w ciągu do 18 miesięcy maksymalnie mieć już w garści pierwszy taki bioterapeutyk na świecie, czyli biosyntetyczny mikrobiom, który pokrywa wszystkie funkcje zdrowe, które ma człowiek, ale wytworzony w bioreaktorze, a nie w jelicie człowieka.
1: No i teraz wracamy do terapeutyku, który chcecie wyprodukować, właśnie tego Pro Longevity. Czyli co? Osoby, które byłyby wybrane do prowadzenia tych badań, mają zniszczoną własną mikrobiotę i podaną mikrobiotę, tą super zdrową, super wyselekcjonowaną?
0: Tak, no między innymi nauka pokazuje, że w życiu człowieka są dwa takie załamania starzeniowe. Pierwsze jest po 44 roku życia, drugie po 60, czyli nie starzejemy się linearnie.

0: Nie? Czyli co rok starzej, tylko mamy dwa takie skoki. I my wybieramy populację od 45 lat, ale tutaj rozmawiam jeszcze ze specjalistami, ekspertami, jak dobrze to ustawić. Czy może przed tym skokiem, imię jego 44, żeby zapobiec. W każdym bądź razie, czy to będzie, na dziś planujemy od 45 roku życia taka terapia. Będziemy badać właśnie tymi metodami tempo starzenia, poziom stanu zapalnego i tą oś jelito mózg różnymi testami. I u osób, które mają nieprawidłowe te wyniki, przyjęliśmy sobie tam pewien odsetek, ile ten nieprawidłowy wynik oznacza, że tak naprawdę ten człowiek rzeczywiście ma problem i się niezdrowo starzeje, bo niezdrowe starzenie jest tak naprawdę największym ryzykiem przedwczesnego zgonu. I tych ludzi będziemy włączać do tego badania, no i obserwować, czy ta mikrobiota versus placebo, czy nic nie robienie im pomoże. No i docelowo, jeżeli będziemy rzeczywiście wprowadzać na rynek taki terapeutyk, jeżeli nam się to powiedzie, no to będzie takie zalecenie, prawdopodobnie jeżeli byłby to lek, czyli nie uda się zarejestrować jako suplement, bo tutaj jeszcze trwają takie regulacyjne w Unii Europejskiej szczególnie. Mamy bardzo zbiurokratyzowaną i taką dosyć skostniałą strukturę, która bardzo wolno wpuszcza takie duże innowacje na rynek. W Stanach to jest dużo łatwiej. Więc jeżeli to będzie lek, no to będzie wskazane, trzeba zrobić taki i taki test. Jeżeli masz nieprawidłowe starzenie, za szybkie, to bierzesz to. A w suplemencie oczywiście będzie to dostępne powszechnie. Będzie można sobie zbadać takim testem i zastosować bioterapeutyk, no jeżeli w badaniach wyjdzie, że działa, no to będzie działał. To znaczy będzie rzeczywiście w jakiś tam sposób, w jakiś procent to tempo starzenia poprawiał ten stan zapalny, obniżał go i właśnie wpływał na lepszą funkcję mózgu po to, żebyśmy byli zdolni do samoopieki, na przykład jako staruszkowie.
1: Niektórzy wzruszą tutaj ramionami i powiedzą, ale o czym wy mówicie? Gdzieś tam jakieś bakterie, w jakimś jelicie, no to po prostu trzeba zadbać o siebie, jeść więcej kiszonek albo zdrowej żywności i wszystko będzie dobrze. To nie takie proste.
0: Znaczy nie, no jasne, że tak. Znaczy, dużo jest też pseudonauki i tutaj takich półprawd, mitów. Ten mikrobiom w ogóle został teraz przejęty przez niektóre środowiska takich ludzi, którzy snują różnego rodzaju teorie niepotwierdzone naukowo. Jest bardzo uproszczone, tak, to wszystko. Natomiast oczywiście najlepszym, największym modulatorem naszej mikrobioty jest dieta. I te kiszonki, to prawda. Wszystkie te rzeczy zawierające błonniki i tak dalej, to są bardzo dobre dla naszych bakterii jelitowych. Tylko co, jeżeli ktoś nie może z jakichś tam względów medycznych tego jeść, albo potrzebuje coś zmienić szybko, no albo jesteśmy po prostu wygodni, żyjemy szybko, rozwijamy się niesamowicie, pracujemy w różnego rodzaju miejscach, gdzie to życie nas stresuje, no i chcemy mieć takie coś, co nam pozwoli, no jak na filmach, mieć talerzyk z tabletkami i sobie je łykać, żeby się poprawiać. No jeżeli coś jest udowodnione naukowo, to będzie działać. I oczywiście zachęcam do tego, żeby zdrowo się odżywiać, żeby dobrze spać i się ruszać, bo to są trzy czynniki najbardziej wpływające na mikrobiom i nasze zdrowe życie. No ale mówię, cały świat czeka na coś takiego, co będzie można przyjąć i w szybki sposób, radykalny sobie ten mikrobiom zmienić. No i my jesteśmy właśnie w tej ścieżce, żeby takie coś stworzyć.
1: Czy ktoś na świecie jeszcze się tym zajmuje?
0: No, z danych publicznych dwie firmy naukowe, jedna amerykańska, jedna australijska, pracują nad biosyntetycznym mikrobiomem, czyli czymś podobnym do nas, w innych metodach, innymi metodami chcą to uzyskać. Natomiast nie widziałem jeszcze też takiej firmy, która by pracowała nad takim biosyntetycznym mikrobiomem w longevity. Jest cała masa firm, która oferuje różnego rodzaju probiotyki, metabolity, suplementy i tak dalej, że to będzie wydłużać życie. Żadna z nich nie ma dobrych badań naukowych tak naprawdę, więc trudno mi coś rekomendować, czy tam się ustosunkowywać. Także no jesteśmy, myślę, że w czubie liderów, co najmniej w trójce, która dąży do takiego biosyntetycznego mikrobiomu, który może będzie panaceum na większość stanów, czy to chorobowych, czy nie, albo rzeczywiście w celowanym wskazaniu, jak to nasze.
1: Żeby wszystkim słuchaczom uzmysłowić, jaka to jest ważna praca i poważna sprawa, i nie trzeba było odsłuchiwać teraz na gwałt poprzednich naszych audycji, to ja chciałabym, żeby pan profesor przypomniał, dlaczego to jest takie ważne i trudne znalezienie na przykład odpowiednich dawców. To nie jest łatwa sprawa, prawda?
0: No bardzo, ekstremalnie wręcz trudna. tutaj to powiedzenie, że im więcej mi wybadasz, tym szybciej, tym znajdziesz jakąś chorobę we mnie, no to jest prawda. W takim sensie, że im więcej robimy człowiekowi badań, tym możemy się natrafić na jakieś odstępstwa.

0: odstępstwo od normy. My tych badań robimy bardzo dużo, dlatego właśnie, że postanowiliśmy, że nasze produkty przede wszystkim muszą być bezpieczne, bo stosujemy je też u chorych z upośledzoną odpornością. Ja jako hematolog, wywodząc się z takich terapii, no chemioterapii i tak dalej, to było ważne. I drugie, że ten mikrobiom musi być bardzo dobry, rzeczywiście wzorzec takiego zdrowego mikrobiomu. No i dawcy przechodzą najpierw kwestionariusz, na którym odpada 80%, bo tam wykluczamy w ogóle jakiekolwiek powiązania z chorobami. Wizyta lekarska, pielęgniarska i 140 około badań z kału i z krwi. No i dopiero jak ktoś przejdzie to wszystko, to staje się dawcą tej mikrobioty. No i my z niej wytwarzamy w warunkach beztlenowych cały łańcuch technologiczny, bo to są 99,9 beztlenowe bakterie. Wytwarzamy te preparaty mikrobioty jelitowej do stosowania u ludzi. Dzisiaj już jest jedno, tak naprawdę dwa wskazania oficjalne, gdzie właściwie powinno się zastosować mikrobiotę. Pierwsze to jest takie ciężkie zakażenie jelit bakterią, która się nazywa Clostridium difficile. Śmiertelność 30% lub więcej i mikrobiota działa ponad 90% skuteczności w wyleczeniu nawrotowej choroby, co jest w porównaniu do antybiotyków no, kosmicznym przeskokiem z 30 do 50%. I drugie wskazanie, w którym nieskromnie powiem, że mamy swój udział, to jest rekomendowanie przez Europejskie Towarzystwo Przeszczepiania Szpiku mikrobioty jako w trzeciej linii leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi takiego ciężkiego powikłania po przeszczepieniu szpiku. Tam też to działa, badałem to, opublikowaliśmy wyniki. Ponad 50% właściwie udaje się wyciągnąć z grobu, mówiąc wprost, już w sytuacjach, w których nic nie działa. No więc tutaj rzeczywiście my mówimy o jakimś kosmosie, ale to, co robimy, jest potwierdzone naukowo i te mikroby okazuje się, że mają połączenie pozornie siedząc w jelitach z całym organizmem. Przede wszystkim właśnie przez układ odpornościowy, który stymulują, przez układ endokrynny, hormonalny, same produkują hormony i stymulują, i przez układ nerwowy. Najdłuższy nerw wychodzący z mózgu, nerw błędny, kończy się w jelitach, właśnie zaopatruje trzewia i 80% sygnałów, które ten nerw przewodzi, przewodzi z jelit do mózgu. Czyli to jest też, jak widzimy, ewolucyjnie wypracowane, że on zbiera jak gdyby informacje z ciała i przekazuje do mózgu, co się dzieje, tak sterując naszym życiem, samopoczuciem i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo dużo jeszcze nie wiemy, ale coraz więcej wiemy.
1: Ale to jak ciężko i trudno znaleźć dawców, pokazuje tylko, że naprawdę jest garstka osób, które tą florę mają w porządku, chciałoby się
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak, są tak zwane blue zones, takie niebieskie strefy, gdzie uważa się, że ludzie mają najzdrowsze mikrobiomy. To też koreluje z tymi strefami, gdzie ludzie żyją najdłużej. Okinawa w Japonii, tam niektóre części Włoch i tak dalej. Dlaczego? Bo oni mają zakonserwowany jakby sposób życia, jedzenia. Jedzą naturalne produkty, nie łykają chemii, nie stosują przede wszystkim też no, środków typu, większość kosmetyków to są nowe cząsteczki nieznane naszemu układowi odpornościowemu, czyli im bardziej naturalnie żyjemy, tym lepiej. A dzisiaj no, świat zachodni jest na drugiej stronie tej płaszczyzny, czyli szybko, pięknie, można powiedzieć, żyjmy krótko, ale szczęśliwie.
1: Ale kolorowo,
0: i się uszczęśliwiamy, tak. Kolorowo chcemy pachnieć, tak, jemy niestety wysoko przetworzoną żywność, to wszystko nam niestety szkodzi.
1: Dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć po prostu tak genialną pracę, fantastyczną pracę i tworzenie być może leków, terapeutyków, nie tylko pro longevity, ale po prostu ratujących zdrowie i życie w bardzo wielu wymiarach. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Jarosław Biliński, prezes i założyciel Human Biome SA. Rozmawialiśmy dzisiaj o mikrobiomie, ale właśnie w kontekście długowieczności i longevity. Zdrowy mikrobiom jako jeden z tych elementów układanki, ale rozmawialiśmy też oczywiście o pracach nad stworzeniem, nad opracowaniem takiego właśnie terapeutyku pro longevity, sprzyjającemu długowieczności, takiemu, który wymieni ten źle funkcjonujący mikrobiom w stanach zapalnych na ten, który będzie zdrowy i który spowoduje, że będziemy żyć dłużej i sprawniej. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą
0: rozmowę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim miłego wieczoru.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.

0: Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Gleba jest podstawą życia, zapewnia dostęp do zdrowej żywności, ale odgrywa również istotną rolę w ochronie ludzi i ich dobytku przed skutkami zmian klimatu. Kiedy myślimy o glebie, to zazwyczaj o uprawach, o roli, a nie o modzie. A my dzisiaj właśnie o modzie i o akcji Na glebę porozmawiamy w audycji Zmiana klimatu, a w studiu gości Joanna Sawicka-Gajin, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Widziałam spot, który promuje to hasło, tą akcję Na glebę. Mocny. Rzeczywiście tam ludzie robiący zakupy w sklepie są przez służby rzucane na glebę. No to tak trochę przenośnia, trochę gra słów, ale o co chodzi w tej kampanii, w tym spocie i dlaczego ubrania mają wpływ na glebę?
2: Tak, no pomysłem na to, żeby w takiej formule porozmawiać o glebie, żeby w ogóle zwrócić uwagę właśnie na glebę, było to, że z jednej strony gleba jest takim zasobem bardzo istotnym dla naszego życia, bo z jednej strony faktycznie jakby daje nam żywność i nadal 95% żywności, można tak w skrótem powiedzieć, pochodzi z tej gleby, czy jest uprawiana w glebie, a z drugiej strony spełnia wiele takich funkcji, o których sobie nie zdajemy sprawy, jak chociażby to, że magazynuje wodę, że oczyszcza wodę też z różnych substancji, z różnych toksyn, że magazynuje węgiel i jest tak właściwie po oceanach, jest takim drugim najważniejszym magazynem właśnie węgla na świecie. No ale to musi być ta zdrowa, żyzna, porośnięta roślinnością gleba, a nie zabetonowana, czy w ogóle jakaś już nieużywana, powiedzmy. Więc jakby tych funkcji gleby jest bardzo wiele, o których my trochę nie wiemy. No i my chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że to trochę podobnie jak z wodą, że woda, o wodzie już wiemy, że woda jest podstawą, że jest ważna, że musimy zadbać o wodę nie tylko na co dzień, no ale też w takim formie systemowej trochę. I chcielibyśmy, żeby ta gleba trochę pojawiła się w naszej świadomości konsumenckiej. No i jednym z takich dużych czynników, które wpływa na glebę, jest fast fashion. A ponieważ że ubranie każdy z nas ma i ta moda jednak jest takim tematem, który przykuwa naszą uwagę, to pomyśleliśmy, że połączenie tego tematu gleby, takiego właśnie trochę niezauważanego, z kolei z modą, z tematem, o którym chcemy rozmawiać i widzimy ten temat i jest ważny dla nas, będzie dobrym motywatorem do tego, żeby tą glebę zobaczyć i zauważyć.
1: Ale jaki wpływ ma moda na glebę? Bo mówimy tutaj o wysypiskach śmieci, które leżą na ziemi, na glebie. Czy mówimy o czymś, co jest wykorzystywane do produkcji tych ubrań? W jaki sposób właśnie te fast fashion i gleba są ze sobą połączone?
2: Połączeń jest bardzo wiele tak naprawdę, bo z jednej strony do produkcji ubrań wykorzystywanych jest bardzo dużo substancji chemicznych i właściwie nawet do kilograma substancji chemicznych wykorzystuje się, żeby stworzyć kilogram odzieży. Ta odzież, czy te substancje chemiczne wykorzystywane są, jakby używane są do właściwie na każdym etapie, czyli już od momentu, kiedy powstają włókna. I na przykład do uprawy bawełny wykorzystywanych jest bardzo dużo pestycydów, herbicydów, jakichś nawozów.
1: I wszystko to ląduje w glebie.
2: I to wszystko ląduje w glebie, więc to jest jakby już pierwszy moment, a potem te włókna, ta bawełna jest przetwarzana, żeby wyglądała tak, jak my później mamy w naszych ubraniach. I na każdym z tych etapów jest mnóstwo substancji wykorzystywanych i jakichś wybielaczy, i utrwalaczy, i barwników, i konserwantów. I później na koniec jeszcze niektóre ubrania spełniają konkretne funkcje, czyli na przykład są wodoodporne i tutaj też są substancje, które są bardzo toksyczne i nie rozkładają się w środowisku wykorzystywane. Tych substancji jest bardzo, bardzo wiele i na każdym etapie produkcji, czy tam przetwarzania tego włókna i powstawania w ogóle materiału, te substancje po prostu przenikają do wody i trafiają do gleby i zatruwają tą glebę. To jest jeden z powodów. Drugi to jest mikroplastik, o którym też mówimy bardzo wiele i mówimy często o nim jednak bardziej w kontekście zatrucia wody, czy to, że pojawia się w powietrzu. Natomiast mikroplastik również w wyniku chociażby produkcji, w wyniku użytkowania ubrań i tutaj głównie myślę z kolei o ubraniach syntetycznych, czyli takich, no, które z ropopochodnych tak naprawdę, a już właściwie teraz 70% wszystkich tekstyliów to właśnie włókna syntetyczne. No więc i podczas użytkowania takiej odzieży i później jak ta odzież trafia na wysypiska śmieci, no to ten mikroplastik to rozkłada się właściwie na mikro i nanoplastik. I to wszystko trafia do naszej gleby.
1: No bo nawet z wodą i z powietrzem też wszystko
2: dokładnie
1: trafia do gleby.
2: Dokładnie. I nie zdajemy sobie sprawy, ale już były takie badania przeprowadzone, że niektóre z po prostu roślin wciąga ten nanoplastik, no i potem go zjadamy. Były takie badania na przykład na sałacie robione. I że sałata faktycznie wciągała po prostu
1: to, co w glebie, a między innymi tam był nanoplastik.
2: I potem trafia to na nasze

0: po prostu talerze zjadamy to potem, więc to jest jedna sprawa. Ale też są takie czynniki, o których czasami nie myślimy, jak chociażby, nie wiem, hodowla zwierząt, tak? Jeśli chcemy wełnę, musimy hodować zwierzęta, to jest na dużych bardzo przestrzeni, no i te zwierzęta no, niestety również wpływają na niszczenie tych wielkich przestrzeni, tych wielkich powierzchni. Są to uprawy monokulturowe również, czyli właśnie jak ta bawełna, o której wspomniałam, jest na wielkich przestrzeniach hodowana, to nie dość, że potrzeba tam bardzo dużo tych wszystkich właśnie chemikaliów, żeby ta bawełna rosła, co wpływa na obniżenie jakości gleby i w ogóle te plony są coraz gorsze, bo ona się wyjaławia, no więc jeszcze trzeba więcej tych chemikaliów i trochę powstaje takie błędne koło. No to dodatkowo, jak to jest na takich wielkich płaszczyznach, no to też zanika bioróżnorodność chociażby, tak? Często też zapominamy o tym, że prawie 48% odzieży, która z kolei pochodzi z włókien naturalnych, bo na przykład wiskoza, czyli celulozy, która pochodzi z drewna, z drzewa, to 48% tych ubrań pochodzi z wylesiania, czyli tracimy bardzo ważne ekosystemy drewne. Często również istotne nie tylko ze względu na środowisko, ale też dla społeczności lokalnych, które tam żyją, po to, żeby tworzyć ubrania. I pewnie jednostkowo, czy może jakbyśmy myśleli o innej skali, to nie byłyby takie duże problemy. A problemem jest po prostu ilość. Czyli to, że tych ubrań tak strasznie dużo jest produkowanych, bo już się mówi o 100 miliardach sztuk odzieży dziennie. No i tak w sumie nie potrzebujemy, bo właściwie według wielu badań korzystamy z połowy ubrań, które mamy w szafie.
1: Albo nawet z 1/3 ubrań, które mamy w szafie. I już wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę wyprodukowanych na świecie już jest tyle ubrań, że moglibyśmy przez kolejne dekady nosić, wymieniać się. No ale jak to zrobić? Bo to nie jest takie proste rozwiązanie. To znaczy to, że gdzieś jest tych ubrań tak dużo, to nie znaczy, że ja je mam, że ja mogę z nich korzystać. Nie ma jakiegoś takiego rozwiązania, być może dobrego, żeby te ubrania krążyły.
0: Trochę rozwiązań jest. No bo z jednej strony faktycznie coraz częściej ja słyszę o różnego rodzaju wymiankach i swapach, które są organizowane poprzez jakieś organizacje czy miejsca, ale też ludzie między sobą takie sobie wymianki odzieżowe organizują przy okazji spotkań. Jest bardzo dużo możliwości, żeby kupić ubranie w drugim obiegu.
1: No klasyczne second handy nadal Dokładnie. Mają się dobrze.
0: Tak, a mamy już i klasyczne, i nieklasyczne, bo możemy też w sieci kupować. Chociaż tutaj bym trochę też zwróciła na to uwagę, że zanim przejdziemy w ogóle do tego kupowania, naprawdę zadajmy sobie pytanie,
1: czy potrzebujemy.
0: Dokładnie. I to od tego w ogóle chyba zawsze powinniśmy wychodzić, bo myśląc globalnie, to my sobie jako świat nie radzimy już z ilością odpadów tekstylnych, bo nie wiem bardzo, co z tymi ubraniami robić. Produkujemy dużo kiepskiej jakości ubrań. My jako konsumentki czy konsumenci nosimy je krótko, no bo nie da się ich nosić długo, bo one po prostu się nie nadają po kilku praniach do korzystania. W związku z czym lądują na wysypisku śmieci w jakiejś formie takiej albo innej, bo to też różnie bywa. I my jako bogatsze społeczeństwa z kolei pozbywając się tego problemu, no niestety wysyłamy to do krajów globalnego południa, na przykład do Gany, które jest takim drastycznym, myślę, że przykładem tego, jak po prostu, jak wygląda właśnie ten koniec tych, jakby ten ostatni moment tej odzieży, którą
1: Ale to nie jest jej koniec tak naprawdę, bo ona tam dalej jest, to znaczy
0: przez
1: ona
0: kilkaset
1: tam
0: lat.
1: Jest, będzie i to jest taki koniec umowny, nie koniec życia. No dobrze, ale wracając do tych ubrań, które jednak są nam potrzebne, to znaczy tak jak pani wspomniała, najpierw sprawdźmy, czy musimy coś kupić, no ale wiadomo, że musimy chodzić w ubraniach. To jest jakieś na to rozwiązanie? Jest jakiś sposób, metoda, żeby właśnie zmniejszyć ilość produkcji? No bo to są dwa interesy. Firmy, które produkują, no i konsumenci, którzy kupują. I dopóki to się tak kręci, że oni produkują, a my kupujemy, no to się tak będzie kręcić.
0: No tak, no i my jako konsumenci jednak mamy możliwość wybierania mądrzej, lepiej dla środowiska i dla naszego zdrowia i możemy decydować, decydujemy swoimi pieniędzmi, kogo chcemy wspierać w jakimś sensie finansowo, czyli w jaką firmę inwestujemy w jakimś sensie. I możemy wybierać takie, które są mniej szkodliwe, albo takie, które produkują ubrania lepszej jakości, które nam na dłużej wytrwają po prostu, które mają bardziej klasyczne trochę kroje, w pewnych szczególnie przypadkach, bo wiadomo, że każdy z nas też lubi, może nie
1: jeden
0: każdy
1: się lubi wyróżniać, a drugi woli być
0: dokładnie. Natomiast są takie okazje, gdzie potrzebujemy mieć jakiś klasyczny strój i warto taki mieć dobrej jakości, żeby nam na wiele lat wystarczył. Więc możemy takich rozwiązać, szukać, nie wiem, cały nurt slow fashion, który może nie rozwija się tak szybko jak fast fashion, ale jednak rośnie i rozwija się w Polsce całkiem fajnie. I takich firm, które dbają o to, żeby lepszej jakości ubrania wprowadzać i dbają przy okazji o produkcję i na przykład dbają o to,

0: żeby też informować nas, konsumentów, gdzie zostały wyprodukowane te ubrania, w jaki sposób, jest coraz więcej i warto na przykład tutaj też skierować swoje spojrzenie. Kupić mniej, ale lepszej jakości. Czasami ta cena oczywiście jest wyższa, no ale jak sobie tak przeliczymy na, w takim, nie wiem, w zestawieniu rocznym, myślę, że to wyjdzie bardzo podobnie tak naprawdę.
1: Ale to trzeba myśleć, bo czasami kupujemy pod wpływem emocji, żeby sobie poprawić humor, albo jest świetna oferta, okazja, promocja, albo właśnie coś nas tak zachwyciło, że musimy to mieć. Więc to jest też taka trudna trochę rola nas, konsumentów, żeby umieć powiedzieć stop sobie samemu.
0: Tak, no bo tych promocji właściwie mamy non-stop, tak? Teraz firmy wprowadzają 50 kolekcji rocznie, a nie jak nam się wydaje 4 zgodnie z porami roku. No nie, tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i im większa nasza wiedza jest, tym jest szansa, że łatwiej trochę będzie nam się powstrzymać. Czasami wystarczy poczekać dobę na przykład. Fajny bardzo, jak pojawiła się kampania na glebę, to też pytaliśmy na naszych mediach społecznościowych osoby, które oglądały ten szorcik, co myślą, jakby jaki w nich w ogóle wyzwala on emocje i co jakby jakie są ich wrażenia. No i były bardzo różne fajne komentarze i jedna metoda bardzo mi się spodobała, o której nigdy nie myślałam, chociaż wydaje się, że tym tematem już się długo zajmuję. Jedna z osób napisała, że jej sposobem na to, żeby jakby kupować mniej, jest to, że kupuje po prostu większe rozmiary, czyli takie oversize'owe ubrania lubi. No oczywiście nie każdy lubi, no ale jeśli ktoś, no i wtedy te ubrania, niezależnie od tego, czy ta waga się trochę zmniejsza, bo to też czasami tak jest, ja tak mam lato, zima, trochę jednak zmieniam się. I faktycznie to jest jeszcze fajny sposób i myślę sobie, że każdy z nas, jak trochę zainspiruje się chociażby naszą kampanią albo innymi działaniami edukacyjnymi czy takimi uświadamiającymi i zacznie myśleć trochę w tą stronę, to znajdzie mnóstwo sposobów takich dopasowanych, uszytych właśnie na miarę każdego z nas, żeby jednak trochę, no trochę mniej konsumować i jednak zadbać o to środowisko, bo to, że ubrania są gdzieś tam właśnie składowane w Ganie czy szyte w Pakistanie czy w Bangladeszu, no to nie sprawia, że na nas to nie wpłynie, no bo jesteśmy po prostu połączeni ze sobą jak jednym ekosystemem. Wszyscy żyjemy na jednej planecie, więc nie uciekniemy przed konsekwencjami.
1: A ja jeszcze zachęcam Państwa do spojrzenia na kampanię Na Glebę. Można w internecie znaleźć taki krótki spot, ale dający sporo do myślenia, do zastanowienia. Myślę, że ciekawy. Joanna Sawicka-Gain, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, była dzisiaj gościem audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I nie rzucę Panią na glebę. Spokojnie. Marta Hoppe, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A ten bliski świat powiększać będę wraz z panem Marcinem Krzyżanowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
4: Panie Marcinie, patrzę na właśnie te zdjęcia z pogrzebu Alego Chameneiego i odnoszę takie wrażenie, że społeczeństwo, które jeszcze przed tą wojną rozpoczętą przez Stany Zjednoczone i Izrael protestowało przeciw reżimowi ajatollahów, nagle o tych protestach zapomniało i wszelkie społeczne zadry wyrzuciło z siebie. Czy się mylę?
5: Niestety tak. To znaczy może nie jest to pomyłka, co pewne zbyt daleko idące uproszczenie. Ta niechęć wobec Republiki Islamskiej, ta energia protestów wciąż jest w irańskim społeczeństwie jak najbardziej obecna. Aczkolwiek w tym momencie do głosu doszli zwolennicy Republiki Islamskiej. Podczas ostatnich protestów bardzo wiele doniesień z Iranu przedstawiało sytuację niestety dosyć jednostronnie. Podkreślano liczebność protestujących i podawano niestety mylną, nieprawdziwą informację, jakoby Republika Islamska nie miała wśród Irańczyków, z wyjątkiem funkcjonariuszy reżimu, z wyjątkiem beneficjentów systemu, nie miała żadnego poparcia. A tymczasem poparcie dla Republiki Islamskiej cały czas było bardzo duże. Zresztą właśnie to poparcie pozwoliło Republice Islamskiej stłumić w bardzo brutalny sposób te protesty oraz przetrwać wojnę.

0: kolejne. Ceremonie pogrzebowe Ajatollaha Chameneiego są w tym momencie festiwalem poparcia dla Republiki Islamskiej, a kręgi opozycyjne, kolokwialnie mówiąc, siedzą teraz cicho, gdyż władze są bardzo rozpędzone, w cudzysłowie mówiąc, i nastawione na brutalną rozprawę z Ewenem.
1: Myślę, że jeszcze jedną ważną rzecz musimy powiedzieć, że nawet wśród tych protestujących być może były, to znaczy na pewno były nastroje antyreżimowe, ale to nie były nastroje proamerykańskie, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Co innego być w opozycji wobec władzy, a co innego domagać się, by jakaś obca siła, obce mocarstwo bombardowało twój kraj. Chociaż wśród Irańczyków, zwłaszcza mieszkających w Stanach Zjednoczonych, dało się też słyszeć właśnie odgłosy nawołujące do dokonywania większych zniszczeń w infrastrukturze i zwolennicy tego rozwiązania dokonywali dość ciekawego fikołka logicznego, mówiąc, że te bomby spadają nie na Iran i Irańczyków, a tylko i wyłącznie na Islamską Republikę Iranu.
1: Zjednoczenie pod flagą. Takie zjawisko też, myślę, możemy zaobserwować i jasno powiedzieć, że do tego doszło. No, jak jest wojna, to raczej idziemy jako państwo.
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że Iran zdołał tak pokierować sytuacją, a następnie tak przedstawić sytuację, zwłaszcza na swój użytek wewnętrzny, że może z dużym przekonaniem prezentować się jako zwycięzca tej wojny, co dodatkowo podbija morale. Nie bez znaczenia jest też fakt, że tak zwane target killings, czyli te zabójstwa dekapitacyjne wymierzone w najwyższe dowództwo sił zbrojnych Iranu oraz samego Chameneiego, którego pogrzeb możemy teraz obserwować, przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Tutaj też, stosując jakąś dziwną dla mnie logikę, zwolennicy tego rozwiązania twierdzili, że zabicie najwyższych przedstawicieli republiki spowoduje spadek morale w społeczeństwie, no, co dowodzi o totalnej nieznajomości irańskiego społeczeństwa i jego możliwych reakcji. Właśnie ci stojący nieco niżej stali się zachęceni bo skoro najwyższy przywódca rzucił swoje życie na szale, skoro generałowie, jak to przedstawia propaganda irańska, nie wahali się oddać swojego życia, no to cóż mogą zrobić szeregowi żołnierze, jak nie iść za przykładem liderów.
1: No ale struktura państwa też była bardzo mocno zorganizowana i bardzo silna, no bo szybko te poszczególne role tych, którzy zginęli, były przejmowane.
0: Dokładnie tak. To, o czym też najprawdopodobniej zapomnieli albo czego nie wzięli pod uwagę amerykańscy planiści i strategi, to, że Iran, że Republika Islamska Iranu jako państwo, jako aparat polityczny jest bardzo skomplikowaną, bardzo rozbudowaną, wielowarstwową strukturą, w której elementy zazębiają się i pokrywają. Nie da się, to nie jest tutaj jakaś klasyczna dyktatura zbudowana na kształt piramidy, gdzie faktycznie odcięcie tej głowy spowoduje paraliż całej reszty. Wprost przeciwnie, Iran od samego początku zakładał na decentralizację obrony, na wprowadzenie tak zwanej obrony mozaikowej, czyli w dużym uproszczeniu danie bardzo dużej swobody działania regionalnym dowództwom na wypadek, gdyby kwatera główna została zniszczona lub odcięta. No i efekt, przynajmniej jak do tej pory, jest dla Iranu bardzo zadowalający.
1: 4 lipca to wielkie amerykańskie święto. Nie przez przypadek, myślę, uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego zbiegły się z tą datą.
0: Jak najbardziej. To ze strony Iranu bardzo wyraźny, symboliczny gest, który ma pokazać dzięki masowości tej ceremonii, że Republika Islamska

0: Polska po pierwsze nie została pokonana, po drugie, że może pochwalić się bardzo dużym poparciem społecznym i po trzecie, że Republika Islamska jest gotowa dalej walczyć bez względu na ponoszone straty.
1: No i zawiera uwagę świata.
0: I zawiera uwagę świata i w dużej mierze odbiera też tą uwagę uroczystościom rocznicowym w Stanach Zjednoczonych.
1: Pomówmy, bo 6 dni wyznaczono na ten pogrzeb. To taka tradycja, taki zwyczaj, taki ceremoniał? Czy to jest ceremoniał szczególny?
0: To jest ceremoniał szczególny, gdyż z jednej strony mamy do czynienia z głową państwa, będącego jednocześnie liderem bardzo ciężkiego kalibru, autorytetem religijnym, do tego zabitego przez wroga w czasie wojny, więc tutaj nośność propagandowa tego wydarzenia jest nie do przecenienia. W związku z tym władze Iranu postanowiły wycisnąć z tego potencjału, ile tylko się da. Stąd też idea, by uroczystości pogrzebowe odbywały się nie tylko w Teheranie, ale również w Kom i Maszhedzie, gdzie ostatecznie najwyższy przywódca ma spocząć, ale również w zdominowanym przez szyitów Iraku, gdzie w Nadżafie i Karbali również odbędą się masowe procesje pogrzebowe, co ma dodatkowo podkreślić jedność świata szyickiego, podkreślić, że Islamska Republika Iranu to nie tylko Iran, ale też właśnie świat szyicki i dodatkowo pokazać Stanom Zjednoczonym i całemu światu, że niejako przy okazji, że Iran ma również bardzo potężne wpływy w Iraku.
1: Uprzedził pan moje pytanie, bo właśnie chciałem, byśmy wytłumaczyli, że to nie tylko sprawa państwowa, ale również sprawa religijna. Ta Karbala i ten Nadżaf to ważne miejsca wśród szyitów, prawda?
0: Najważniejsze można by wręcz stwierdzić. Oczywiście dla Iranczyków szczególną rolę odgrywa też Maszhed, gdyż jest to jedyne sanktuarium, na terytorium Iranu, w którym spoczywają doczesne szczątki jednego z 12 szyickich imamów, czyli tych najświętszych, poza samym oczywiście Bogiem i prorokiem, postaci w szyickim panteonie. I ten szyizm wydany dwunastkowym jest dominującą religią nie tylko w Iranie, ale również w Iraku. A jak wspomniałem, Ajatollah Ali Khamenei, oprócz tego, że był przywódcą politycznym, był również bardzo poważnym autorytetem religijnym.
1: Ta Karbala i ten Nadżaf to w ogóle tak generalnie jeszcze należy powiedzieć piękne miejsca.
0: To prawda, meczety tamtejsze, no to wyjątkowe perły architektury. Zresztą meczet imama Rezy w Meszhedzie też mogę wszelkim zainteresowanym polecić jako niezwykle ciekawe pod względem architektonicznym miejsce.
1: Trumna złożona zostanie do grobu po 6 dniach uroczystości. To będzie też miejsce święte dla szyitów i dla Irańczyków?
0: Tak jest. Będzie to wspomniane przeze mnie sanktuarium imama Rezy w Maszhadzie, w mieście, w którym zresztą Ajatollah Khamenei przyszedł na świat, co też ma pewien wymiar symboliczny. Z jednej strony wraca on do swojego rodzinnego miasta, z drugiej strony no, spocznie w miejscu najbardziej zaszczytnym, czyli właśnie koło imama Rezy.
1: To drugi przywódca duchowy Iranu, trzeci Mocztaba. Nikt go nie widział i nawet go nikt nie słyszał. On jest?
0: Zgadza się. No, to prowadzi do jego nieobecność publiczna, prowadzi do bardzo wielu spekulacji, bo o ile fizyczną nieobecność na tak ważnym wydarzeniu jak ceremonie pogrzebowe jego ojca i poprzednika na stanowisku można wytłumaczyć względami bezpieczeństwa, chociaż na to jest kontrargument mówiący, że wszyscy inni z dowódcą gwardii włącznie i na czele się jednak publicznie na tych uroczystościach pojawili. No ale jeśli nawet przyjmiemy

tłumaczenie względami bezpieczeństwa, to pojawia się pozostawione bez odpowiedzi jak do tej pory pytanie, że no dobrze, to czemu nie nagrał chociaż w sposób online jakiegoś posłania, filmu, czy chociażby wiadomości głosowej, którą by na analogowym nośniku, żeby uniknąć wykrycia, ktoś

0: absolutnie nic, co prowadzi do spekulacji na temat tego, w jakiej kondycji on się znajduje i czy w ogóle żyje. Prowadzi to też do powstania żartów mówiących, że z ukrytego imana będzie reprezentował teraz ukryty najwyższy przywódca. Już szyici, gwoli wyjaśnienia, szyici wierzą, że ostatni z imamów, żeby uniknąć zagrożenia ze strony sunnickich sił, którzy chcieliby go zamordować i skończyć tą świętą linię rodziny imama Alego, ukrył się i przeszedł w stan takiego transcendentnego bytowania w oczekiwaniu na koniec świata, kiedy ma się pojawić imam Mahdi i tak dalej.
1: No oni mają się, zdaje się, właśnie w tej Karbali pojawić, prawda?
0: Opinie są różne, nie wszyscy uczeni są zgodni. Większość wskazuje właśnie Karbalę, Nadżaf, część meczet Umayyadów w Damaszku, część mniejszość Mekkę, ale meczety irackie, sanktuaria irackie też są brane pod uwagę i wymieniane.
1: Zastanawiam się, czy ten Mocztaba, gdyby nagle się objawił, czy jego wybór może być jeszcze kwestionowany w samym Iranie przez Radę Ajatollahów, czy nie?
0: Nie. Już nie, pomimo pewnej prawdopodobnej, bo tutaj cały proces tego konklawy w cudzysłowie, był dość zagmatwany i odbywał się w cieniu wojny. Wywoływał pewne kontrowersje, ale po tym, jak klamka zapadła, przytłaczająca większość, prawie wszyscy szyiccy duchowni w Iranie zgodzili się, że dla dobra państwa, co za tym idzie, dla dobra religii, bo państwo irańskie jest protektorem szyizmu, że dla dobra państwa i religii wszelkie ewentualne spory należy już odłożyć ad acta. Na zasadzie stało się i kwestionowanie jego wyboru może zakłócić funkcjonowanie państwa, może zaburzyć równowagę wewnątrz państwa, a to byłoby z punktu widzenia religii niewłaściwe, więc nawet ci ajatollahowie, nawet ci najwyższej rangi duchowni, którzy kręcili nosem na kandydaturę i sposób wyboru Mocztaby Chameneiego na stanowisku, stwierdzili, że trzeba w tym momencie skupić się na priorytetach.
1: Pozostaje wierzyć, że to nie jest mistyfikacja.
0: Takie głosy też się pojawiają. Bardzo dużo zwolenników ma tezę mówiącą, że Mocztaba zginął w ataku, w którym zginął jego ojciec, ewentualnie kilka dni po tym zamachu, a najwyższe władze Iranu tuszują ten fakt, żeby móc dalej rządzić Iranem, wykorzystując postą mityczną postać najwyższego przywódcy jako płaszczyk, pod którym będą działać. Dużo analityków twierdzi, że Mocztaba jako taki żyje, ale jest tak ciężko ranny, zmasakrowany, że nie jest w stanie w żaden sposób rządzić państwem i jego postać ma wymiar tylko symboliczny, tak żeby znowuż tej klice, która rządziła Iranem za jego ojca, móc dopomóc w rządzeniu.
1: Kończy się nasza audycja. Gościem programu Świat w powiększeniu był Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawialiśmy o irańskich sprawach w związku z pogrzebem Ajatollaha Alego Chameneiego, drugiego duchowego przywódcy tego kraju. Kłaniam się państwu, Ernest Zosuń.
2: Świat w powiększeniu.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.

0: rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
0: Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Decyzja o przekazaniu Ukrainie polskich rakiet do systemów Patriot zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął proces odtajnienia informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Przez 4 lata Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych.
1: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw.
1: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
2: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
1: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Dziś w Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Główne tematy to potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy za bezpieczeństwo kontynentu oraz dalsza pomoc dla Ukrainy. Polskę będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska będzie zabiegać w Ankarze o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, między innymi przez rozbudowę rurociągów paliwowych oraz mobilności wojska w razie sytuacji kryzysowych i wojennych. Szef MON poinformował także, że wznowiono anulowaną w maju rotację 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Piłkarze Hiszpanii awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W meczu 1/8 finału pokonali Portugalię 1-0. Hiszpanie w ćwierćfinale zagrają z triumfatorem rywalizacji Stany Zjednoczone-Belgia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę i będzie to nie tylko wydarzenie sportowe, ale i polityczne. Po tym jak w rozgrywki wmieszał się prezydent Donald Trump.
3: Donald Trump bronił decyzji o wykonaniu telefonu do szefa FIFA Gianni Infantino, co doprowadziło do uchylenia przez tę organizację kary zawieszenia na 1 mecz Mistrzostw Świata nałożonej na Florina Balugana. Moim zdaniem to nie był faul na czerwoną kartkę, dlatego poprosiłem o weryfikację władzy FIFA, rozmawiałem z człowiekiem o bardzo wysokiej odpowiedzialności, nie mówiłem mu co ma robić. Nadzieje amerykańskich kibiców wcześniejszymi zwycięstwami reprezentacji są rozpalone. Przed nami kolejny wymagający przeciwnik. Jestem jednak podekscytowany tym, co widzę. W Seattle pokonaliśmy już Australię. Szanse awansu są naprawdę duże. W mistrzostwach na naszej ziemi widzimy, jaki ta reprezentacja robi postęp. Tutaj świetną rolę odgrywa nasz selekcjoner Mauricio Pochettino. Mówią polskiemu radiu amerykańscy kibice. Awans do ćwierćfinału piłkarzy Stanów Zjednoczonych będzie powtórzeniem sukcesu z 2002 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd razem z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny. I w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
0: Po drodze autobus taranował inne samochody, a potem wjechał

0: do przejścia podziemnego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Straż pożarna informowała, że w wypadku ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. O podzielenie się krwią, zwłaszcza od dawców z grupą 0 RH minus, apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Grupę krwi 0 RH minus ma tylko kilka procent społeczeństwa i jest ona uniwersalna. Stan zapasów jest stabilny, ale widzimy zwiększone zapotrzebowanie, mówi dr Iwona Rajca-Biernacka.
1: Nie jest to grupa z uwagi właśnie na czynnik RH ujemny, grupą bardzo popularną. Natomiast z uwagi na to, że nie ma ona antygenu ani A, ani B na krwinkach i z uwagi na to, że nie ma antygenu D, jest grupą, którą można przetoczyć każdemu pacjentowi.
0: Jest również apel o oddawanie płytek krwi, które żyją tylko 5-7 dni i muszą być dostępne na bieżąco. Poza siedzibą w Opolu można też wybrać oddziały terenowe w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Nysie. Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło wniosek o wotum nieufności wobec rządu Sebastiana Lecornu. Wniosek złożyła partia ekologów, zarzucając rządowi brak przygotowania kraju na ekstremalne upały. Francja od kilku dni zmaga się z upałami. Pod koniec czerwca temperatura wynosiła w tym kraju w ciągu dnia ponad 40 stopni Celsjusza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy lokalnie opady deszczu, temperatura od 11 do 16 stopni. We wtorek też przelotny deszcz. Na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie i południu.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Roch Kowalski, mówię Państwu, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Na początek komentarz krajowy, profesor Wojciech Rafałowski, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
3: ostatnie 24 godziny zdominowała dyskusja o przekazaniu amunicji do patriotów Ukrainie. Tak poinformował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Rząd zapowiedział ujawnienie wszystkich donacji na rzecz Ukrainy. I tak się zastanawiam, na ile to jest dyskusja merytoryczna w pańskiej ocenie. Rzeczywiście o tym, co przekazujemy i co tracimy na tym, co przekazujemy. A na ile to jest po prostu próba dalszego grania na tym sporze, czy też na napięciach polsko-ukraińskich, że to dla niektórych jest polityczne złoto.
4: Czy dyskusja o tym, co jest przekazywane, co nie jest przekazywane, jaki jest tego efekt, jest warta odbycia dyskusja, szczególnie, że no, w tej chwili widzimy bardzo dobre, znaczy korzystne strategicznie dla Ukrainy efekty wojny, prawda? Widzimy, prawda, chociażby niedawne uszkodzenie terminalu naftowego w Petersburgu, więc widzimy, że to działa i Ukraina jakby przejmuje inicjatywę, można by powiedzieć, w tej wojnie, więc widzimy, że to akurat przekazywanie tych zbrojeń powoduje, jakby daje strategiczną przewagę, jest efektywne, więc to myślę, że akurat wywołanie tej dyskusji w tym momencie, kiedy Ukraina ma wyraźne sukcesy, to wydaje mi się, że dla tych, którzy uważają, że to jest coś złego, to przekazywanie, no to moim zdaniem to niespecjalnie wybrzmi tak, jakby chcieli. Druga sprawa jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej rządziło, a teraz przypuszcza ten atak, samo też przekazywało, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości też przekazywał rozmaite rodzaje uzbrojenia Ukrainie w ramach podobnych procedur, więc problem jest taki, że tworzy się tutaj wrażenie moralności Kalego. To znaczy, jeżeli my coś robimy, my to coś robiliśmy, kiedy byliśmy u władzy, to był to sukces, a w tej chwili, jeżeli ten rząd robi to samo, no to uważamy to za porażkę i zdradę.
3: To w takim razie uda się jeszcze wzniecić w jakiś sposób to oburzenie na przekazywanie pocisków do amunicji do patriotów, czy to będzie taki pusty polityczny przebieg?
4: Oburzenie wśród własnego elektoratu PiSu jak najbardziej. To znaczy, ponieważ ten elektorat jest bardzo silnie związany ze swoją partią i robi generalnie to, co ona uważa i to, co mu mówi, że ma myśleć. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest to jest znowu, to nie jest kwestia, którą wygrywa się wybory. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich miesiącach przyjęło strategię, którą stosowała kiedyś Koalicja Obywatelska i to błędną strategię, ponieważ mówiła Koalicja Obywatelska mówiła wtedy odsuńmy PiS od władzy, a potem się zobaczy. I w tej chwili jest, PiS robi podobną rzecz. To znaczy nawet w tej rozmowie, która była przed chwilą, było słychać ten wątek, musimy odsunąć tu

0: ucieczka od władzy. Ale nie ma tego, co zamiast.
1: Nie ma żadnych propozycji.
0: Jest propozycja, musimy ich rozliczyć, prawda? To się pojawiało, ale rozliczenia to jest coś, co jest ważne dla własnego elektoratu, ale nie dla tego elektoratu, który może łatwo zmienia zdania. Znaczy, elektorat, który decyduje o zwycięstwie wyborów, potrzebuje nowych pomysłów i nowej inicjatywy. Gdyby teraz PiS na przykład wyszedł z propozycją poważnej, dobrze przemyślanej reformy opieki zdrowotnej, czyli odpowiedział na kryzys, prawda, na aferę, która się wydarzyła w Szpitalu Południowym i pewnie w innych miejscach w Polsce, to to byłoby coś. Natomiast samo mówienie odsuńmy Tuska od władzy, a potem się zobaczy, to nie jest metoda na zwycięstwo wyborcze.
1: Właśnie, jestem bardzo ciekaw pańskiej analizy strategii radzenia sobie z kryzysem wokół ochrony zdrowia, czy bardziej szczegółowo wokół Szpitala Południowego. Tej strategii, którą przyjął premier Donald Tusk i w ogóle przyjęła Koalicja Obywatelska. To znaczy, na początku, to moja teoria, hipoteza, na początku premier próbował grać na przeczekanie tej afery, na to, aż ona się rozejdzie po kościach, kiedy okazało się, że no niestety cały czas ciekną kolejne wątki, to potrzeba było już zdecydowanych kroków i stąd najpierw no, przerzucono odpowiedzialność na Rafała Trzaskowskiego, tak? To on podejął decyzję o dymisjach. No i teraz jest to ultimatum dla minister zdrowia, to ultimatum, którego termin upływa jutro po prostu. Czy to była skuteczna strategia, czy dobrze ją interpretuje, jak pan na to całe zarządzanie kryzysowe patrzy?
0: Czy dynamika rozwoju tej sytuacji jest dosyć typowa, to znaczy pojawia się sprawa, na początku jest próba bagatelizowania, a potem narastają działania, bo odkrywane są kolejne wątki. To znaczy nie popełniono zasadniczego błędu polegającego na tym, że uznaniu, że tam nic się nie wydarzyło.
1: Nie zlekceważono.
0: Nie było zlekceważenia od początku i tutaj tego pierwszego błędu, który czasem się pojawia u różnych sił politycznych, które popadają w tego rodzaju sytuacji w Polsce, za granicą, bo to jest taki schemat rozwoju skandalu, gdzie się mówi, że nic się nie wydarzyło, to jednostkowa sprawa, prawda? Nie, tego nie było i to było dobre posunięcie. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że trzeba było od razu po prostu wszystkich od góry do dołu odwołać, że prezydent Trzaskowski się powinien podać do dymisji. Co więcej, w tej chwili są sondaże mówiące, że większość Polaków uważa, że Rafał Trzaskowski powinien się podać do dymisji.
1: 51%.
0: Zgadza się, jest taki sondaż, tylko przypomnę, to jest sondaż ogólnopolski, a nie sondaż w Warszawie. A mimo wszystko ja uważam, że prezydent Warszawy, wybrany przez warszawiaków, powinien ewentualnie rozważyć dymisję, jeżeli to warszawiacy mu to będą mówili. Więc tutaj trzeba rozdzielać trochę jedno od drugiego. To warszawiacy mają władzę nad tym, co się dzieje w Warszawie. Oczywiście sprawa przez to, że ma ogólnopolski profil, ogólnopolski zasięg, no to reakcje mają znaczenie. I tutaj widać, że strona rządowa, strona samorządowa w tym przypadku, przyjęła strategię takich ograniczonych rozliczeń, ale ograniczonych konsekwencji, natomiast na dosyć wysokim poziomie, no bo to są jednak dwie wiceprezydentki Warszawy, które...
1: Szczególnie Renata Kaznowska to znacząca postać w warszawskim samorządzie.
0: Tak, bardzo znacząca postać w różnych obszarach. To nie tylko, bo ona nie odpowiada wyłącznie za zdrowie, ale całą maszę różnych dziedzin, między innymi chyba budownictwo.
1: Znaczy, to w ogóle można powiedzieć, że była taką pierwszą wiceprezydentką Warszawy, zaraz po Rafale Trzaskowskim.
0: Zdecydowanie bardzo wpływową, więc to jest znaczący gest. Oczywiście problem w tym, że dymisje nie rozwiązują problemu. Znaczy one rozwiązują problem wtedy, kiedy ktoś zrobił coś złego i można go za to usunąć. Natomiast to nie jest problem wyłącznie pojedynczych osób, prawda? Tego pana, który nabił ten 1,5 miliona, prawda? To oczywiście ich się usunęło, ich usunięto od razu i to dobrze. Natomiast w tej chwili widzimy, że problem jest bardziej systemowy. Znaczy tutaj przy okazji tej sprawy wyszły rozmaite sprawy systemowe i to daje okno na przeprowadzenie reformy opieki zdrowotnej.
1: To stąd to ultimatum dla minister zdrowia? Dlatego do jutra ma przedstawić pomysły?
0: Myślę, że tak. To znaczy dobry minister zawsze ma pod ręką jakiś projekt reformy, bo wie, jakie problemy są, więc to nie jest tak, że ona w piątek powiedziano, że ma zrobić reformę, a w środę musi przedstawić projekt.
1: Znaczy... No nie wiem, Judyta Wadoła dzisiaj pisze w Gazecie Wyborczej na Jedynce, że minister Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu tego pakietu.
0: Akurat ekspertów chętnych doradzaniu rządowi jest całkiem sporo, prawda, w różnych dziedzinach. Ten rząd akurat ma duże zaplecze eksperckie, którzy mu chętnie powiedzą. Oczywiście będą mówić niesprzeczne rzeczy często, no ale rolą ministry, która sama też jest ekspertką, nie zapominajmy, to nie jest osoba stricte polityczna, tylko osoba, która powinna się na tym znać, która powinna wyciągnąć te ważne wątki i móc do środy przygotować ogólny plan reformy opieki zdrowotnej. I ważne jest moim zdaniem, żeby nie wpaść tutaj w pewną pułapkę urynkowienia tego obszaru, bo on, rynek w obszarze opieki zdrowotnej zwykle powoduje różnego rodzaju patologie, które potem są no, bardzo oburzające, no bo powoduje, że pewne, no, że logika kosztów staje się dominująca, a nie logika potrzeb, prawda? I znowu potem się dowiadujemy, że leczenie jest bardzo drogie, że został pozostawiony bez opieki, więc tutaj trzeba bardzo uważać z taką próbą, a wiadomo, Koalicja Obywatelska

0: jest partią prorynkową, no więc może mieć tendencję, żeby pójść w tym kierunku.
1: Ciągoty w tę stronę, tak, tak, zdecydowanie. A myśli pan, że to ultimatum, panie profesorze, że to ultimatum, ono się pojawiło po to, żeby rzeczywiście dać czas minister Sobierańskiej Gręcie? Czy jej dymisja jest już przesądzona? Czy to było szczere ultimatum?
0: Ja wierzę w szczerość tego ultimatum. To znaczy rzeczywiście, tu chodzi moim zdaniem bardziej o pokazanie tego, że premier traktuje sprawę serio. Znaczy, to jest bardziej teatr ultimatum.
1: No bo właśnie, przepraszam, że wejdę w zdanie, bo zastanawia mnie, przecież na pewno można było, bo to była skorelowana akcja, najpierw konferencja Trzaskowskiego, potem konferencja premiera Tuska, że można w sumie było przygotować już na piątek jakieś rozwiązania, że z jakiegoś powodu premier dał jeszcze te 4 dni.
0: Tak, znaczy na pewno pan redaktor widział wielokrotnie nagłówki w mediach, Tusk się wściekł, tak, prawda? I to strategiczne wściekanie się Tuska jest, nie wiem, czy jest produktem dziennikarskim, czy jest produktem PR-u rządowego.
1: No już teraz jest też jakimś mitem po
0: prostu. Mitem, tak. Widzimy tutaj, znaczy to jest po raz kolejny, Tusk się wściekł tym razem na ministrę zdrowia i powiedział jej: odejdziesz, jeżeli czegoś nie wymyślisz. Więc to jest taka próba pokazania, że Tusk rzeczywiście zarządza tą sprawą. Bierze się pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Tu nie ma wyjścia. Ale wydaje się, że to jest taka próba zrobienia tego, pokazania. Tutaj Tusk twardą ręką powiedział: macie rozwiązać ten problem i ten problem, no, zobaczymy, co zostanie dostarczone. Być może już było wstępnie wiadomo w piątek, że coś będzie. Trzeba dopracować, zrobić dobrą konferencję prasową, zrobić odpowiednie
1: poprawy. A jak nie, to się pójdzie w strategię dobry car i źli bojarzy.
0: Można też tak zrobić.
1: To chciałem pana jeszcze zapytać na koniec naszej, znaczy na koniec, no ale już zbliżamy się do końca, bliżej do końca niż dalej, o te wszystkie pogłoski dotyczące rekonstrukcji rządu, ale w kontekście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo także dzisiaj nasza rozmowa z Krzysztofem Piątkowskim z Koalicji Obywatelskiej. Ja mam takie poczucie, że przygotowywany jest powoli grunt pod to, żeby w jakiś sposób podziękować za współpracę Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Były już i takie sugestie, że po głosowaniu ustawy budżetowej może to się wydarzyć. Teraz politycy Koalicji Obywatelskiej mówią otwarcie: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz może się zapisać do partii Razem, a właściwie jeden z ministrów mówił, że nie musi się zapisywać, bo już mentalnie w partii Razem jest. Że jeśli nie zmieni swojego stosunku do rządu i sposobu werbalizowania swoich żądań, no to nie będzie dalej współpracy. Czy pan sobie wyobraża ostatni rok tego rządu jako rok rządu mniejszościowego? Czy taka strategia mogłaby zaistnieć?
0: Mieliśmy już rządy mniejszościowe. Rzeczywiście, znaczy jak pan zaczął mówić o tym wątku, jakby powiedziałem, no to by oznaczało de facto utratę większości przez rząd i byłoby bardzo kłopotliwe, jeżeli rzeczywiście chcą z tym poczekać do momentu, kiedy będzie uchwalony budżet, bo to jest ta ostatnia kluczowa ustawa na rok 2027, rok wyborczy też, więc potem, prawda, o tym można już powiedzieć, jak stracimy większość. I tak prezydent
1: nam... Wetuje to, co byśmy chcieli.
0: Tak,
1: więc
0: może będziemy przedstawiać ustawy, nie będziemy ich, może będziemy niektóre przeprowadzać przez parlament, inne nie. Znaczy to powoduje, że już ten rząd może nastawiać się na dryfowanie, co jest smutne w tym sensie, chociaż no, można przyjąć, że być może, prawda, no jednak ten rząd, ta koalicja ma pewną spójność ideologiczną, więc być może pewne ustawy by przeprowadzała przez parlament.
1: No, tylko tu później rzeczywiście tak. To jest to, o czym pan wspomniał, tak? No. To znaczy, ile razy politykom może też mogą się zderzać ze ścianą, to po pewnym czasie tak nawet w aspekcie ludzkim, to po prostu demotywuje do dalszej pracy, jeśli po raz piąty, dziesiąty, piętnasty ustawa, nad którą pracowało szereg ludzi, jest wetowana, bo prezydentowi się jeden zapis nie spodobał.
0: Najbardziej, no ale to jest wymiar ludzki. Wydaje mi się, że najważniejszy byłby wymiar strategiczny, tak jak mówiłem, żeby przed wyborami jeszcze, zanim ten prezydent objął władzę, u poprzedniego prezydenta dawać te ustawy i pozwalać mu na wetowanie jako metodę prowadzenia. Musimy mieć swojego prezydenta, żeby było to i to. Tego nie było. No i
1: to se ne vrati.
0: Tak, to już nie wróci, no ale trzeba przypominać, że była pewna strategia, której nie wykorzystano. To znaczy, ja nie wierzę, bo tutaj nie wierzę za bardzo w miejsce Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w partii Razem, bo to jest jednak trochę to, że krytykują rząd, to nie znaczy, że prawda, PiS też krytykuje rząd. Więc to nie jest tak, to jest krytyka z innych pozycji. Moim zdaniem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jednak jest wciąż bardziej centrolewicowa niż lewicowa. Prawda? Partia Razem to jest taka tradycyjna lewica w nowoczesnym stylu, ale z bardzo takimi tradycyjnymi postulatami też lewicowymi. Więc moim zdaniem to są zupełnie inne nurty. I nie bardzo mi pasuje jedna osoba. Drugi, zwłaszcza, że Partia Razem to nie jest ugrupowanie, które lubi rozszerzać swój zakres.
1: Tylko rozumiem, że z punktu widzenia na przykład wyborców Koalicji Obywatelskiej czy okolic Koalicji Obywatelskiej, taki sygnał: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie musi się zapisywać do partii Razem, to jest taki sygnał: no patrz,

0: Ona jest taka jak ten Zandberg i oni wszyscy. To znaczy, to są lewacy z krwi i kości i z nimi nie da się dogadać. Znaczy,
1: Katarzyna Pączyńska-Niałęcz nie jest lewaczką przede wszystkim.
0: Oczywiście, to znaczy, ale chodzi o sklejenie pewne.
1: Tak, oczywiście.
0: Znaczy, ja z taką siłą, z którą się nie da dyskutować.
1: To widać zresztą w dyskursie Koalicji Obywatelskiej, strony rządowej, że ta partia Razem jest strasznie demonizowana. Czasem ma się wrażenie, że gorzej niż PiS. Ponieważ partia Razem rzeczywiście oferuje alternatywę programową, która nie jest PiS-em. Więc jest pod tym względem groźna, ponieważ odbiera elektorat tej wewnątrzrządowej lewicy i w ogóle, znaczy, prezentuje inną perspektywę, co więcej jest atrakcyjna dla młodych, nie aż tak bardzo jak Konfederacja. Natomiast wśród młodych widzieliśmy wyniki wyborów prezydenckich, gdzie Zandberg miał drugie miejsce w tej najmłodszym segmencie, więc w tym młodym segmencie walka się już toczy to troszeczkę inny sposób.
0: To ostatni już wątek, bo z tej rozmowy wynika nam taka teza, która się już pojawiała, teza o nowym duopolu. Że jeden duopol, czyli PiS-u i Platformy, zostanie zastąpiony nowym duopolem Razem i Konfederacji.
1: Jeżeli mówię, znaczy w perspektywie demograficznej, no bo pamiętajmy, żeby można było mówić o duopolu, to musimy mieć partie, które są u władzy. Ani Razem, ani Konfederacja u władzy nie były póki co, więc myślę, że musimy poczekać 20-30 lat, żeby można mówić o duopolu, no bo duopol to jest panowanie, a tu mamy co wyłącznie panowanie nad umysłami to jednej małej grupy wyborców, tych najmłodszych.
0: Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję
0: Dobrego
1: bardzo.
0: Dnia, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Ukraina ostrzegała przed fałszywkami w sprawie Wołynia i jest ruch Kremla w tej sprawie. Rosja planuje publikację dezinformacyjnych materiałów dotyczących rzezi wołyńskiej w celu skłócenia Polski i Ukrainy, ostrzega Kijów. Tak to się robi, panie profesorze. Profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ależ naturalnie, że tak to się właśnie robi. A rosyjskie służby dysponują w tej materii ciągłością instytucjonalną i wielkim doświadczeniem. Jakby nie patrzeć, to z inspiracji ochrony powstały protokoły mędrców Syjonu, którymi co niektóre środowiska ekscytują się już prawie 150 lat. Tak, to są fachowcy wysokiej klasy, jeżeli chodzi o wytwarzanie fałszywych dokumentów.
3: No tak, ale myśmy dali im do tego pożywkę. To znaczy my i Ukraina.
4: Niewątpliwie...
3: Nawrocki i Zełenski, przepraszam za to uproszczenie, ale to chodzi o tych dwóch polityków.
4: Niewątpliwie tak i budzi to mój głęboki smutek, jako że to są, daliśmy się rozegrać, jak nie przymierzając przedszkolaki. W zasadzie od początku tego konfliktu, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jasnym było, że sprawy historyczne kiedyś wypłyną. Natomiast poprowadziliśmy znów politycy, nie my, politycy, ale politycy to po części również my. Sprawy zostały poprowadzone tak, jak gdyby scenariusz był wręcz napisany w Jasieniewie w siedzibie rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego.
3: Zwłaszcza, że Rosja chce publikować i publikuje materiały, które są już znane historykom, ale po obu stronach naszej wspólnej granicy, ale w świecie, gdzieś w świecie nie. I jest to doskonała okazja, żeby budować jakieś wyobrażenie o granicach, na którym zależy Rosji. Dodałabym do tego to, co dzieje się u nas, nie o polityce, panie profesorze, tylko o chcę z panem rozmawiać, ale o konsekwencjach tego, o czym mówi na przykład wicemarszałek Sejmu, czyli o przekazywaniu Kijowowi pocisków przechwytujących do systemu Patriot. Przypomnijmy sobie słowa pana marszałka.
5: Obecna sytuacja, że po prostu szef MON sobie decyduje i wydaje za granicę, co chce. Finansowanie programów zbrojeniowych musi przejść przez parlament. A to, co zostanie zakupione, już bez decyzji parlamentu można oddać za granicę. To jest chora sytuacja.
3: No i pan pytany.

0: No to skąd ma takie informacje? Powiedział, że poskładał sobie klocki. Tak mówił w Radiowej Trójce. To się panu układa w jakąś...
1: To mi się
0: jakieś,
1: układa...
0: Jakieś puzzle, prawda, panie profesorze? Tylko jaki jest ostateczny obraz tej układanki?
1: To mi się układa w ten sam ciąg zdarzeń, w którym miały być mistrale za jedno euro i inne tego rodzaju historie.
0: A migi za nic, prawda?
1: Tak, a świadczy to między innymi o tym, że parlamentarzyści pozbawieni są z jednej strony głębszej wiedzy, ale z drugiej strony, i to jest bardzo smutne, również osłony kontrwywiadowczej, która zapobiegałaby przenikaniu w to środowisko takich informacji, które, że z kolei ja zacytuję, wynikają z poskładania klocków.
0: No to jeszcze Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska, który komentuje decyzję szefa MON-u i znowu zaproponuje panu komentarz związany z naszym bezpieczeństwem, a nie z polityką.
2: Pan minister premier Kosiniak-Kamysz uznał, że to, co zostało przekazane kilka miesięcy temu, bo myśmy ostatnio nie przekazali dużo rzeczy, to można to ujawnić. Takie przekazanie, takie powiedzenie może też pokazać siłę, jaką dysponuje Ukraina. Myśmy uzupełnili te braki w dużej mierze. Już w tej chwili uzupełniliśmy i mamy też gwarancję innych, że uzupełnimy.
0: Nasze prawo do informacji, panie profesorze, to jedno, a... Otwarcie puszki Pandory otwarcie puszki Pandory z takimi informacjami, bo za tym się pojawią pewnie kolejne oczekiwania i roszczenia i prowokacje i wymagania i tak dalej, to drugie. Myśli pan, że powinniśmy wiedzieć, co my wszyscy, co Polska przekazała Ukrainie w latach 2022-2026?
1: Myślę, że wiedza ta... jak traktowana jako wiedza powszechna, nie jest bynajmniej niezbędna, to będzie przydatne historykom za lat, może kilkadziesiąt. Dlaczego nie jest niezbędna? Bo w tej chwili toczy się gra, a w trakcie gry nie pokazuje się przeciwnikowi kart. Ale bardziej ponure jest to, iż mimo tych kilku lat doświadczeń nadal nie wypracowano w obrębie polskiej klasy politycznej pewnego zbioru wartości, który nie podlega ujawnianiu, którym nie szermujemy w trakcie bieżącej konfrontacji politycznej. Nie wyłączyliśmy strefy bezpieczeństwa i strefy najbardziej wrażliwych stosunków międzynarodowych, poza doraźną grę polityczną. Świadczy to wręcz o pewnym wynaturzeniu polskiego sposobu prowadzenia polityki, by nie powiedzieć wprost, że o szaleństwie.
0: No i teraz panie marszałku Krzysztofie Bosaku i panie ministrze Mariuszu Błaszczaku, to wszystko dzieje się, bo Mariusz Błaszczak też oczywiście były minister obrony narodowej, pozwala sobie na ostre komentarze. I to wszystko się dzieje w sytuacji, w której Stany Zjednoczone ostrzegają Polskę przed planowaną przez Rosję zbrojną prowokacją na polskim terytorium. To się ma stać z terytorium Królewca albo Białorusi. W grę wchodzi atak na infrastrukturę krytyczną, albo wtargnięcie wojsk z Białorusi lub właśnie obwodu królewieckiego. No właśnie, tragiczny, panie profesorze, zbieg okoliczności, a może nie zbieg okoliczności.
1: Z taką ewentualnością w zasadzie należy się liczyć co najmniej od kilku lat i ja wyobrażam sobie, że te przecieki medialne nie powinny stanowić dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żadnego zaskoczenia. Ja w swojej naiwności wyobrażam sobie, że w odpowiednim ministerstwie, na odpowiedniej półce leżą odpowiednie teczki z przygotowanymi procedurami na takie sytuacje, że państwo polskie na rozmaite scenariusze jest po prostu przygotowane. Ale być może jestem po prostu naiwny. Natomiast ewentualność rozmaitego rodzaju prowokacji o mniejszej lub większej skali, mniej lub bardziej brutalnych, z tego rodzaju rozgrywkami, biorąc pod uwagę

0: kim jest nasz oponent, no z tym należało się zacząć liczyć od kilkudziesięciu miesięcy.
1: No to taka uwaga jeszcze do prezydenckiego ministra, pana Marcina Przydacza, o którym Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, mówi, że po prostu ordynarnie kłamie. To jest kolejna osoba, myślę o ministrze Przydaczu, który sugeruje jakieś polskie działania w sprawie patriotów. Ale przecież, panie profesorze, są do tego gremia, są do tego miejsca, są do tego tajne, objęte procedurą, objęte klauzulami spotkania, nie wiem, czy komisji sejmowych, czy innych, żeby takie sprawy sobie powyjaśniać po prostu.
0: Jakieś 4 minuty, 5 minut temu mówiliśmy o tym, że jednym z nierozwiązywalnych problemów w polskim systemie politycznym jest to, że wiodące siły nie porozumiały się w sprawie zbioru zagadnień, tych najbardziej witalnych z punktu widzenia interesów państwa, które nie podlegają dyskusji, czy nie podlegają bieżącej rozgrywce politycznej o punkty. Oczywiście, że te instytucje istnieją. Istnieją zabezpieczone elektromagnetycznie gabinety do prowadzenia tego typu rozmów. Istnieją odcięte sieci komputerowe. No ale niestety doszliśmy do sytuacji, w której o kierunkach strategicznych polityki międzynarodowej dyskutuje się za pomocą gazet partyjnych, albo zadanie to powierza się internetowym harcownikom poszczególnych ugrupowań. To nie wróży dobrze.
1: Internetowi harcownicy. Obiema rękami podpisuje się pod tym określeniem, bo teraz jak mało kiedy potrzebna jest rozwaga i taka polityczna mądrość. Ta teczka, czy te teczki, o których mówi pan profesor, na wypadek zrealizowania się scenariusza, o którym mówią Amerykanie. Mam nadzieję, że one leżą nie tylko na naszych półkach, ale że one są wspólne. Natowskie to też w kontekście spotkania w Ankarze, którego, nie wiem, w świat ma popłynąć sygnał, że NATO cały czas mówi jednym głosem, także ewentualnie w takiej sprawie?
0: Biorąc pod uwagę dynamikę czy typ osobowości pretendowany przez część natowskich przywódców, to będzie jeden z ważniejszych szczytów. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że o każdym kolejnym szczycie mówimy historyczny, żeśmy pojęcie to silnie zdewaluowali, ale to jest istotnie bardzo istotny szczyt, od którego w jakim stopniu, znów bez popadania w nadmierną egzaltację, bo to nie są jednostkowe decyzje, to są procesy, ale zapadną decyzje, od których zależeć będzie to, w jakim kierunku Sojusz Północnoatlantycki pójdzie. I to będą decyzje, które w istotny sposób ważyć będą nie tylko na naszym dzisiaj i jutro, ale również na naszym pojutrze. Tą sprawę trzeba analizować zarówno w sposób pozytywny, czyli oczywiście przyklaskiwać wszystkim inicjatywom wzmagającym spójność sojuszu, ale również analizować przez pryzmat ewentualnych następstw negatywnych, by właśnie wypracować sobie teczkę na rozwiązania zaradcze, gdyby sprawy poszły, potoczyły się nie do końca po naszej myśli.
1: Ma być Donald Trump, ma być Wołodymyr Zełenski, jedność sojuszu ma być potwierdzana, także gotowość do zbiorowej obrony, 70 miliardów euro pomocy wojskowej do końca tego roku dla Ukrainy. Rosja ma zostać uznana za długoterminowe zagrożenie i ważny temat to wzmocnienie przemysłu obronnego. Myślę, ciekawy aspekt, przez skrócenie łańcuchów dostaw i zwiększenie inwestycji ma być temu poświęcone Defense Industry Forum w ramach tego spotkania. Brzmi dobrze. Tak jakbyśmy wspólnie w sojuszu także dojrzewali.
0: Brzmi bardzo dobrze.

0: Dobrze jednak, że duża część globalnych procesów ekonomicznych wyślizgnęła się z ręki decydentów politycznych. To już w sposób bardzo jasny pokazały na przykład decyzje światowych firm ubezpieczeniowych dotyczące cieśniny Ormus w trakcie izraelsko-amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi, gdzie władze polityczne światowego mocarstwa dystrybuowały jeden komunikat, natomiast organizacje zrzeszające największe firmy ubezpieczeniowe realizowały zupełnie inną politykę. Państwa, nawet te najsilniejsze, utraciły jakąś część wpływu na decyzje ekonomiczne. O tym też trzeba pamiętać i analizując te jak najbardziej zasadne deklaracje, trzeba również pamiętać, że to nie są procesy tak szybkie jak na przykład te, które zapadały, gdy Amerykanie decydowali się o przestawieniu gospodarki na tory wojenne w 1939 czy w 1940 roku. Świat, również ten świat finansowo-wytwórczo-przemysłowy zrobił się dużo bardziej skomplikowany, co nie
1: musimy
0: zmienia...
1: Musimy kończyć, panie profesorze.
0: Co nie zmienia tego, że przynajmniej w wymiarze deklaratywnym to brzmi całkiem dobrze.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Krzysztof Kubiak z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Stany Zjednoczone aktywnie ostrzegały Europę przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę przez wiele miesięcy, przed lutym 2022 roku. Mniej więcej od listopada 2021 amerykańscy urzędnicy informowali europejskich sojuszników z NATO, ale także władze w Kijowie dzieliły się swoimi danymi wywiadowczymi. Amerykanie ujawnili m.in. niejawne dokumenty i raporty, żeby przełamać rosyjską dezinformację i zmobilizować Europę do reakcji. Wtedy wiele krajów europejskich, w szczególności Niemcy i Francja, prowadziło intensywne działania dyplomatyczne, które miały odwieść Władimira Putina od decyzji o wojnie, ale też część europejskich przywódców i same ukraińskie władze studziły emocje, obawiając się, że te komunikaty Stanów Zjednoczonych wywołają panikę i zaszkodzą ukraińskiej gospodarce. Kto wtedy wierzył, a kto nie dowierzał, że może dojść do tej inwazji? Profesor Włodzimierz Marciniak, był ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
1: Czy myśli pan, że te aktualne ostrzeżenia, informacje o tym, że coś miałoby się wydarzyć ze strony, z kierunku obwodu Orany, Białorusi albo, przepraszam, uciekło mi słowo, one mają coś...
3: Kaliningradzkiego.
1: O, dziękuję panie profesorze, dziękuję bardzo, tak, ze strony Kaliningradu, tak, to takie oczywiste. To jest sytuacja porównywalna, może nie na taką skalę, ale myślę o tym, ile to ma wspólnego z prawdą.
3: Co prawda obecny rząd zaleca mówić królewiec, ale ja byłem w Kaliningradzie i z królewcem to ma niewiele wspólnego, także chyba ta sowiecka nazwa dla tego sowieckiego miasta jest bardziej adekwatna.
1: Rosja może się szykować do takiego konkretnego działania, nie chcę używać słowa uderzenia, żeby sprawdzić, zwłaszcza w związku ze szczytem NATO w Ankarze, który ma demonstrować tę jedność.
3: Niekoniecznie uderzenia. No my mówimy w tym konkretnie wypadku o jakichś przeciekach prasowych, no które są po prostu przeciekami prasowymi. Jaka była treść komunikatów przekazywanych przez służbom, czy też przez służby amerykańskie rządom, no to ja przecież tego nie wiem. W opinii, w przestrzeni publicznej, no w zasadzie przez cały czas trwa dyskusja na temat tego, czy w pewnej i w jakiej sytuacji Rosjanie mogą przeprowadzić no, powiedzmy, próbę wyjścia z trudnej dla siebie sytuacji.

0: przez eskalację, taką częściową, kontrolowaną eskalację w postaci napaści na któryś z krajów sąsiednich. Jakieś no, napaści ograniczonej w tym celu, żeby zająć część terytoriów i powiedzmy potem podjąć rozmowy, że oni się wycofają w zamian za jakieś ustępstwa ze strony Zachodu. No, najczęściej to się przypuszcza, że w zamian za wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. I to jest oczywiście potencjalnie możliwe cały czas. Kwestią wywiadów jest weryfikowanie tego typu ogólnych rozważań i ogólnych schematów przy pomocy konkretnych informacji, znaczy trwają przygotowania do takiej operacji, czy nie trwają, no bo wiadomo, to trzeba pewne zgrupowanie wojskowe utworzyć w określonym miejscu i tak dalej. I te informacje są ważne tak naprawdę. Czy one są? Nie wiem. To poza moją wiedzą. W przestrzeni publicznej czasami pojawiały się komunikaty o jakichś wzmożonych ruchach wojsk, jakichś inwestycjach infrastrukturalnych, na przykład wzdłuż granicy z Estonią bądź też z Finlandią, co by mogło świadczyć o przygotowaniach. Ale w gruncie rzeczy no, każda armia, przynajmniej znajdująca się w stanie wojny, tak jak armia rosyjska, no, musi się przygotowywać do różnych operacji, do różnych wariantów. Niekoniecznie każdy z nich zostanie zrealizowany.
1: Jak pan rozumie, panie profesorze, zmianę narracji Kremla? W 2022 roku, w lutym, Kreml mówił i sam Putin o specjalnej akcji, operacji wojskowej, której celem była denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy i ochrona mieszkańców samozwańczych Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych. Teraz Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, używa pierwszy raz, zdaje się, od 2022 roku słowa wojna. Skąd ta zmiana?
0: Znaczy, oficjalni spikerzy słowo wojna używali od czasu do czasu, czy też tacy nieoficjalni spikerzy, czyli propagandyści na specjalnym statusie, im wolno było mówić w określonym kontekście, że to już jest naprawdę wojna i tak dalej. Pieskow tutaj użył sformułowania ważnego i to pani trafnie na to uwagę zwróciła, że rozpoczęliśmy specjalną operację wojskową, a przeszliśmy do wojny. I to jest pewna, że tak powiem, diagnoza, opis sytuacji poprawny. Tylko no spóźniony o kilka lat. Ale wydaje mi się, że to jest reakcja na rosnące, zmieniające się nastroje w Rosji, nastroje społeczne też, ale także nastroje w otoczeniu samego Putina. Ludzie są już coraz bardziej wojną zmęczeni i chyba priorytetem dla wszystkich jest, jak tę wojnę zakończyć. Putin wszystko wskazuje na to, że nadal żyje w przekonaniu, że on tę wojnę może wygrać, a Pieskow spełni w reżimie putinowskim rolę, no jakby to powiedzieć, anestezjologa. On usypia, uspokaja, mówi, że wszystko jest pod kontrolą i to jest taki sygnał, że Putin zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja naprawdę. I jeśli wam się wydaje, że on żyje w świecie iluzorycznym, to jesteście w błędzie. Putin wie, co się dzieje naprawdę i właśnie.
1: No tak, tylko panie profesorze, dla kogo jest to komunikat? Czy to jest komunikat dla Europy? Bo Pieskow wspomniał o tym, że zachodnia Europa i niestety Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Tylko czy to jest informacja dla nas, te słowa o wojnie, czy dla samych Rosjan zmęczonych konfliktem, którym zaczyna brakować nie tylko paliwa, ale też internetu?
0: No, anestezjolog.
1: No, o ile Pieskow usypia, o tyle Zacharowa budzi tak. Często, prawda? Nie wiem, czy
0: no tak, nie, no potem wybudza, on, tak.
1: No tak, ale to Zacharowa, nie Pieskow.
0: Zajmuje się pacjentem. No pacjentem są Rosjanie w tym wypadku tej specjalnej operacji politycznej, którą przeprowadza Putin od kilku lat na żywym organizmie. Nie, to raczej jest komunikat dla dla otoczenia Putina.

0: na szeroko rzecz biorąc dla społeczeństwa. Putin miał parę razy ostatnio parę razy takich wystąpień nieudanych, które świadczyły o tym, że on żyje w jakimś świecie iluzorycznym. Udzielał wywiadu dziennikarzowi, któremu zawsze ostatnio udziela wywiadu, to jest jedyny, którym od czasu do czasu udziela wywiadu, i patrzył intensywnie za jego plecy i tam czytał z ekranu jakieś, w żargonie profesjonalnym to się nazywa konserwy, jakieś stare informacje, i tam czytał nazwy miejscowości, które armia rosyjska zdobyła już w listopadzie, grudniu zeszłego roku, i to brzmiało po prostu humorystycznie. I wydaje mi się, że Pieskow chce tutaj uspokoić nastroje, żeby Rosjanie nie byli przerażeni tym, że Putin w ogóle nie wie, co się dzieje i żyje poza czasem kompletnie.
1: To jeszcze...
0: Ja bym ten sygnał w ten sposób rozumiał.
1: To jeszcze, ponieważ dziś rano minister Sikorski mówił a propos tych wywiadowczych doniesień, czy jak pan mówi, prasowych, bo zdaniem ministra Sikorskiego to samo świat mówił przed inwazją Rosji na Ukrainę. Przypomnijmy sobie te poranne słowa ministra Sikorskiego.
2: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Pamięta pan, kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska. Przypominam, każdy może sobie kupić broń w sklepach z bronią. Nie wiemy, co się za tym kryje. Oczywiście, dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód, także na Polskę. I to jest powód, dla którego pomagamy Ukrainie. Natomiast jest zdolna do prowokacji. Jeśli przedstawiciele władzy rosyjskiej mówią, że tego nie będzie, to mogą a. kłamać, b. mogli odstąpić od zamiarów w świetle naszych ostrzeżeń.
1: Tyle minister Sikorski, ale chcę pana jeszcze zapytać, czy ma to jakikolwiek, albo może mieć związek ze szczytem NATO w Ankarze, w którym mają paść deklaracje o wzmocnieniu sojuszu, o większym ciężarze pomocy Ukrainie, także ze strony Stanów Zjednoczonych. Może to jest jakaś reakcja?
0: Generalnie rzecz biorąc, sens potencjalnej prowokacji rosyjskiej jest taki, to znaczy, żeby zniechęcić kraje Zachodu w ogóle albo konkretne państwa do udzielania pomocy zbrojnej Ukrainie. No i taki byłby ewentualnie racjonalny zamiar takiej prowokacji, tak, jeśli by o prowokacji była mowa. Tylko że rozdzielajmy dwie rzeczy. Informacje publicznie przekazywane i to, co politycy wiedzą. Szef CIA był w Rosji w 22 roku w listopadzie, rozmawiał wtedy z Putinem i Putin mu powiedział wyraźnie, że oni zaatakują Ukrainę. Więc politycy o tym, że wojna jest wysoce prawdopodobna, wiedzieli.
1: Niepotrzebny był żaden specjalny wywiad, prawda, skoro
0: to tak wywiad wyglądało. Był potrzebny, żeby to potwierdzić, tak, no bo Putin może różne rzeczy mówić, że może i dezinformować, no więc, ale to była sprawa w miarę jasna i oczywista, i on to zadeklarował, tak, coś takiego w tej rozmowie, co potem pisano w prasie amerykańskiej, że dwa lata później. I zresztą i Burns z Putinem rozmawiali o pewnych możliwych scenariuszach postępowania obu stron, gdy wojna z Ukrainą się zacznie. Znaczy Putin obiecywał, że nie będą grozić użyciem broni jądrowej, a Amerykanie obiecywali, że pomoc dla Ukrainy będzie ograniczona. No i tak mniej więcej tak się sytuacja rozwinęła. Więc w tym wypadku i też dzisiaj ważne jest to, informacje są faktycznie przekazywane i do jakich mają dostęp decydenci polityczni. Obserwując tak bardziej uważnie i intensywnie rosyjską scenę polityczną, ja sądzę, że to nie Putin może sprawiać wrażenie, że nie jest.

0: zorientowany w sytuacji, realnej sytuacji, ale wydaje mi się, że to jest nieprawda. I on po prostu w pewien sposób gra, udając, że wierzy tam, że poszczególne miejscowości zostały zdobyte, a myślę, że ma szczegółowe informacje chociażby od kontrwywiadu wojskowego, że tak nie jest. I to jest raczej to kwestia pewnej gry politycznej niż po prostu wiedzy bądź niewiedzy konkretnych polityków.
1: Tylko przed kim Putin udaje? Ile jest prawdy w tym, panie profesorze, że jego otoczenie, mówiąc delikatnie, ma dość tej sytuacji i tego, że ta wojna trwa nie dwa tygodnie, tylko już tyle lat?
0: No, część pewnie, zapewne otoczenia, być może nawet większa część. No, jest wielu zainteresowanych, tak? Jest wiele instytucji zainteresowanych kontynuacji wojny, w taki czy inny sposób beneficjentów, ściśle ekonomicznie, ale także instytucjonalnie, tak? Bo jeśli wojna trwa, no to wróg jest wszędzie, a w takim razie rośnie rola i znaczenie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ale są też na przykład takie bardzo ciekawe, szczątkowe sygnały, które rzadko docierają do opinii publicznej. W czasie tej trwania wojny, to już jest piąty rok przecież, Putin po raz kolejny zwiększył liczbę etatów Federalnej Służby Ochrony, a Federalna Służba Ochrony to jest służba ochrony Putina, tak? To jest, prawie wyłącznie zajmuje się jego osobistą ochroną. To znaczy, że on
1: się boi,
0: czegoś obawia.
1: Po prostu. On się boi.
0: I wie, że jest możliwe. Jakieś zagrożenia. Zagrożenie dla niego może wyjść tylko z otoczenia, tak?
1: No tak, ale o takim scenariuszu, jak rozmawialiśmy o tym kilka lat temu, to było tylko w sferze, powiedziałabym, fikcji, jeśli nie filmu, a teraz jest to bardziej prawdopodobne, bo kto może sobie pozwolić, albo jak długo jeszcze ci, którzy na tym tracą, czasem ogromne pieniądze, mogą sobie pozwolić na taki, a nie inny rozwój sytuacji?
0: No, wydaje mi się, że Putin, który zaczynał jako nowicjusz polityczny, ale bardzo szybko zdobył duże doświadczenie, które też być może wynika z jego wcześniejszej pracy. I on potencjalnych rywali czy konkurentów eliminował systematycznie. No, 20 parę lat pozbawiał armię charyzmatycznych dowódców inteligentnych, wykształconych i dbało o to, żeby przynajmniej wyższy korpus oficerski generalicja była na niskim poziomie. No i ma efekty tego, ale takie, że to dowództwo popełnia dużo błędów, ale ma taki efekt także, że armia raczej jemu nie zagrozi. Więc on sobie cały czas zdawał sprawę, że są potencjalni rywale do władzy. Reforma szkolnictwa wojskowego, która została kiedyś zainicjowana i została przerwana, jej celem było podniesienie poziomu szkolnictwa wojskowego tak, żeby wykształcić całą kadrę oficerów dobrze wykształconych i posiadających nie tylko wąskie zawodowe wykształcenie, ale także dobre wykształcenie ogólne, została zniszczona, zablokowana, no po to, żeby nie powstała konkurencja dla Putina, no bo inteligentny generał ma za sobą silną armię, tak? I to jest potężna instytucja, która może zmienić władzę. Także o tym sobie Putin zdawał sprawę. Powtórka buntu Prigożyna w dosłownym tego słowa znaczeniu jest raczej niemożliwa, bo to był cały zbieg okoliczności nastąpił, bardzo specyficzny, że do tego buntu doszło, że on uzyskał takie ograniczone wsparcie, a potem
1: został poza tym
0: właśnie
1: historia samego Prigożyna może powstrzymać kolejnych, prawda? Zresztą tak, łatwo się było domyślić, co go może czekać. Ale też chcę pana jeszcze zapytać o te zmasowane ataki Rosji, zwłaszcza na Kijów. Myśli pan, że to jest jakaś demonstracja siły, której nie ma? Albo która słabnie?
0: Kończąc wątek z Prigożynem, chciałem tylko jeszcze dodać, że tego typu nastroje w armii nadal są. Nie jest możliwa powtórka w tej formie, ale społeczeństwo buzuje. Nastroje społeczne są, duży jest niepokój społeczny także także w armii. A bunt Prigożina na tym się między

opierał. Te zmasowane ataki na Kijów, no ja wiem, czy to jest, no, można oczywiście powiedzieć, że to jest substytut, odpowiedź na ataki ukraińskie i substytut braku możliwości osiągnięcia znaczący, no, zwycięstwa, tak?

0: trzeba ją mieć, nią dysponować, umieć się nią posługiwać i to Rosjanie niewątpliwie robią. Natomiast w ogóle jest efektem słabości, znaczy niemożności osiągnięcia swoich celów w żaden inny sposób. Znaczy to się próbuje to osiągnąć terroryzowaniem ludności cywilnej. No cel jest tutaj w miarę oczywisty, to jest złamanie nastrojów społecznych. I wydaje mi się, że Putin ciągle liczy na to, że jeszcze jeden, jeszcze kolejnych 10 czy 100 zmasowanych ataków i jakaś zmiana sytuacji nastąpi. Wydaje mi się, że takie jest w ogóle racjonalne wyjaśnienie jego postępowania, że on ciągle liczy na to, że przełamie sytuację na swoją korzyść. Właśnie atakami terrorystycznymi na ludność cywilną, no i pełznącą, ale jednak trwającą ofensywę rosyjską. Na różnych odcinkach frontu, ale także przede wszystkim w Donbasie.
1: No tak, a ewolucja stanowiska Stanów Zjednoczonych, czy Donald Trump, czy w ogóle Stany Zjednoczone wycofały się z negocjacji między Rosją a Ukrainą, bo już wiedzą, że Ukraina nie jest na straconej pozycji w tym konflikcie?
0: No, jeśli by wierzyć retoryce Trumpa z początku jego kadencji, kiedy on rzeczywiście mówił, że użył tego sformułowania, że nie wobec Zełenskiego, że nie ma kart w rękach, to może on rzeczywiście wierzył w to, że Ukraina jest na straconych pozycjach. No, na pewno tu sytuacja się zmieniła, inaczej wygląda, no tylko pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone nigdy nie przerywały wsparcia dla Ukrainy, oni tylko zmienili zasady tego wsparcia, no przyjmując za punkt wyjścia swoją wiedzę o korupcji w Ukrainie, znaczy przyjmując zasadę żadnych pieniędzy. No bo te mogą zniknąć.
1: Musimy kończyć, panie profesorze. No to tak.
0: I pod własną, i pod ścisłą kontrolą. I ona trwa nadal. I te ataki ukraińskie bez wsparcia amerykańskiego też by były niemożliwe.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Włodzimierz Marciniak, był ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie dla państwa.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
4: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
4: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
4: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
8: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
9: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
8: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
9: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
8: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
9: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
8: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.